0: Zresztą przez zespół Czerwono-Czerni przewinęło się bardzo wielu muzyków. Źródła podają, że nawet 70 artystów w trakcie działalności tego zespołu było częścią Czerwono-Czernych. No i tak pomyślałam, że zrobimy dziś, że będziemy słuchać utworów z pierwszego właśnie albumu, a to pierwsza już informacja, ciekawostka taka, że to jest album, który został wydany w roku 1966, czyli dopiero 6 lat po tym, jak zespół oficjalnie zaczął funkcjonować. Wcześniej byłyby wydawane single, ale taki pełny album właśnie dopiero w roku 1966 został wydany. No to zaczynamy. Ani mi się śni. To jest pierwszy utwór, który na tym albumie się znajduje. Słuchamy.
1: Ani mi się śni,

0: pieśni.
1: I to był pierwszy utwór z tego albumu. Słowa napisał Kazimierz Winkler, natomiast muzykę Ryszard Poznakowski, który był częścią właśnie tego pierwszego zestawu zespołu Czerwono-Czerni, a zaśpiewała Katarzyna Sobczyk, którą Państwo będą teraz słyszeli jeszcze na tym albumie, ale nie tylko, bo też na tym albumie i z Czerwono-Czarnymi zaczynała Karin Stanek i teraz właśnie jej posłuchamy, utwór Czekoladowy Krem, Karin Stanek.

Polecam kabaret Rudy Kot. To Gdańsk, już wspominałam. Ten klub działał od 1957 roku do 2007 roku i mieścił się w kamienicy przy ulicy Garncarskiej 18/20, która została wybudowana w 1947 roku w miejscu zniszczonego wskutek działań Armii Czerwonej kompleksu hotelowo-restauracyjnego, który tam się znajdował. To słuchamy dalej, to nie tylko Karin Stanek, to nie tylko Katarzyna Sobczyk, ale też Toni Kecher, który z Czerwono-Czarnymi występował i teraz Państwo usłyszą jego głos w utworze Masz takie same oczy jak ona.

I to był utwór do słów Kazimierza Winklera, a to poeta jeszcze przedwojenny. W trakcie wojny brał udział jako powstaniec w Powstaniu Warszawskim. Później został aresztowany, złapany, wywieziony do Stalagu. Był jeńcem Stalagu, ale wojnę szczęśliwie przeżył. Wrócił do Warszawy i zaczął pisać właśnie teksty piosenek. I jest on jednym chyba z najbardziej znanych, a może jednym, nie wiem czy jest tak znany, ale jego teksty są jednymi z najbardziej znanych utworów właśnie powojennych. Między innymi taki utwór Gdy mi ciebie zabraknie, który został okrzyknięty najpopularniejszym utworem powojennym, czy Tych lat nie odda nikt, albo O mnie się nie martw. No i właśnie też pisał dla czerwono-czarnych takie utwory jak ten, którego teraz posłuchaliśmy, czyli Masz takie same oczy jak ona. Sobota to mój dzień. Muzyka Ryszard Poznakowski ponownie. Zresztą większość tych utworów skomponowana jest przez Ryszarda Poznakowskiego. No a teraz zaśpiewa nam Karin Stanek.

To teraz Zbigniew Bizoń, który przez pewien czas był związany z Czerwono-Czarnymi jako instrumentalista i kompozytor, a później także kierownik muzyczny, wcześniej związany z zespołem Niebiesko-Czarni, a później była jeszcze grupa Tajfuny i Bizony. I teraz posłuchamy jego kompozycji, która nazywa się Sandwich.

To była kompozycja Zbigniewa Bizonia, a teraz posłuchamy utworu Cztery Maki, który zaśpiewała Katarzyna Sobczyk, natomiast słowa napisał Krzysztof Dzikowski, o którym zaraz.

Katarzyna Sobczyk, cztery maki, a słowa Krzysztof Dzikowski. To urodzony w 1938 roku tekściarz, pisarz, poeta, który tekst napisał do bardzo wielu utworów, które Państwo znają, na przykład Dla czerwonych gitar Anna Maria, czy Słowo jedyne ty. Był taki ktoś, pisał też dla Maryli Rodowicz, dla Anny German teksty, ale także napisał ten największy przebój, którego dziś będziemy słuchać, bo to jest ten utwór, który znalazł się właśnie na tym pierwszym albumie Czerwono-Czarnych, a więc Katarzyna Sobczyk zaśpiewała Mały Książę i to jest chyba najbardziej znana piosenka w jej wykonaniu i to właśnie Krzysztof Dzikowski tekst do tej piosenki napisał. To teraz ponownie Tony Catcher, o którym zaraz, ten pierwszy dzień.

Toni Kaczor, a tak naprawdę Antoni Kaczor, to w Krakowie urodzony piosenkarz, który w zasadzie głównie był związany właśnie z czerwono-czernymi, ale zaczął już wcześniej, występował śpiewając w języku angielskim z na przykład takim zespołem Luxembourg Combo założonym w Częstochowie i to był właśnie początek lat 60. Śpiewał właśnie w języku angielskim, co przyniosło mu wtedy dużą popularność, no bo niewielu wtedy piosenkarzy śpiewało właśnie po angielsku. No i właśnie z czerwono-czarnymi nagrał album. Gdzieś w latach 70. zakończył karierę, później jeszcze wrócił w latach 80. już występował śpiewając utwory biesiadne. Tak przynajmniej jest w jego biografii zapisane, no ale tutaj pod pseudonimem Toni Kaczor właśnie występuje i możemy słuchać jego nagrań na tym pierwszym albumie Czerwono-Czarnych z Krakowa, piosenkarza. To ostatni utwór z pierwszej strony płyty Czerwono-Czarni, ze strony A, czy krasnoludki są na świecie, ponownie słowa Krzysztof Dzikowski, a zaśpiewała ten utwór Karin Stanek.

To obracamy naszą płytę i druga część albumu Czerwono-Czarnych o tytule Czerwono-Czarni, pierwszego albumu tego zespołu, wydanego w roku 66, i zaczynamy utworem Antoniego Kaczora, o którym przed chwilą Państwu opowiadałam, a to jest też ten głos, który śpiewa na drugim albumie Czerwono-Czarnych utwór 17 milionów, który na pewno Państwu jest bardzo dobrze znany, zresztą to jest utwór z albumu o tym samym tytule 17 milionów, może w przyszłym roku na rocznicę utworzenia zespołu Czerwono-Czarnych posłuchamy właśnie w całości albumu 17 milionów, ale dziś słuchamy pierwszego albumu Antoni Kaczor, czyli Toni Kaczor, Mój dom gdzieś daleko, słowa Janusz Kondratowicz, a muzyka ponownie Ryszard Poznakowski.

No a jeszcze należy powiedzieć, że oczywiście zespół powstał z inicjatywy Franciszka Walickiego, który właśnie stworzył ten zespół, czy był inicjatorem jego powstania. No i kto był w pierwszym składzie? Przemysław Gwoździowski na saksofonie, Wiesław Brynolak na gitarze, Zbigniew Wilk fortepian, Wiesław Damiński kontrabas, Ryszard Żuk perkusja, a śpiewali wtedy na samym początku Marek Tarnowski, Andrzej Jordan i Janusz Godlewski. Ale tak jak już wspominałam na początku, ponad 70 artystów w składzie w sumie było przez lata czerwono-czarnych i między innymi byli to tacy artyści jak Michał Burano, Henryk Fabian, Wojciech Gąsowski, Toni Kecher, Maciej Kosowski, Jacek Lech, Józef Ledecki, Helena Majdaniec, Katarzyna Sobczyk, Karin Stanek i jeśli chodzi tutaj o tę część instrumentalną, no to już wspominany Zbigniew Bizoń, Piotr Puławski, Tomasz Jaśkiewicz, Janusz Koman, Józef Krzeczek, kto jeszcze? Tomasz Śpiewak, Ryszard Poznakowski, o którym też już Państwu mówiłam, czy Henryk Zomerski, a perkusistami byli m.in. Ryszard Gromek, Jan Knap czy Piotr Milewski. Także tak to się prezentuje, jeśli chodzi o czerwono-czarnych. No i jeszcze kiedy oni działali, no to 1960 do roku 71, później reaktywacja w 72 roku aż do roku 76 i jeszcze w roku 76 czerwono-czarni występowali. To słuchamy drugiego utworu z drugiej strony tego albumu i teraz zaśpiewa Karin Stanek, a utwór jaki to będzie? Piosenka z kółkiem, słowa Kazimierz Winkler, muzyka Ryszard Poznakowski.

To nie była Karin Stanek, tylko Katarzyna Sobczyk oczywiście. Piosenka z kółkiem, ale teraz będzie Karin Stanek i o Karin Stanek Państwu słów kilka powiem. Przypomnę, urodzona w 1943 roku piosenkarka w Bytomiu, zmarła w 2011 roku w Wolfenbüttel w Niemczech. Była jedną z najważniejszych polskich wokalistek właśnie big beatowych. Głównie znana właśnie jako wokalistka zespołu Czerwono-Czarni. Wykonała takie przeboje jak już w tej późniejszej twórczości właśnie z Czerwono-Czarnymi, Malowana Lala, Chłopiec z gitarą, czy Jedziemy autostopem. Bardzo taka energetyczna piosenkarka. Pochodziła z rodziny górniczej z Bytomia, z wielodzietnej rodziny, a i jak się zaczęła jej przygoda, to tu warto wspomnieć. Czerwono-Czarni zorganizowali taki konkurs, festiwal. Czerwono-Czarni szukają młodych talentów, no i tak Karin Stanek się tam zgłosiła i wszystkich zachwyciła i dzięki temu z Czerwono-Czarnymi występowałam właśnie na festiwalach w Sopocie czy w Opolu. Ale pod koniec lat 60. zakończyła współpracę z tym zespołem i zaczęła karierę solową. W PRL-u łatwo jej nie było. Zaczęła występować za granicą w latach 70. Wyemigrowała do Niemiec. Tam po niemiecku i angielsku śpiewała pod pseudonimem Cori Gunn. No i tutaj w Polsce się jej kariera tak zakończyła. Jeszcze w latach 90. powróciła, ale już żyła na emigracji i w Niemczech do końca swojego życia, ale została tak upamiętniona u nas w Polsce, że jej gwiazda w Opolskiej Alei Gwiazd jest i też pomnik Karin Stanek poświęcony koło Bytomskiego Centrum Kultury, więc teraz Karin Stanek słuchamy 300 tysięcy gitar.

To była Karin Stanek, to teraz ponownie Katarzyna Sobczyk, która przyszła na świat w roku 45 w Tyczynie, zmarła w 2010 roku w Warszawie, zadebiutowała wraz z zespołem Biało-Zieloni w 61 roku, a w 63 roku odniosła duży sukces na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, trafiając do Złotej Dziesiątki i od 64 do 72 roku występowała właśnie z Czerwono-Czarnymi, a później z mężem Henrykiem Fabianem, który też z zespołem Czerwono-Czarni związany był. To teraz Katarzyna Sobczyk i utwór, którego posłuchamy, to właśnie Mały Książę, czyli ten, o którym już mówiłam, najbardziej znany przebój w wykonaniu tej artystki.

To była Katarzyna Sobczyk, dama polskiego Big Beatu. Kiedyś audycję bardzo już dawno temu o niej przygotowałam, nawet to nie było chyba w ramach audycji. Kiedyś to było, ale gdzieś na platformie Mixcloud można znaleźć audycję właśnie Kasi Sobczyk poświęconą. To jeszcze raz na koniec, nie wszystkie utwory uda nam się posłuchać z tego albumu, ale utwór, który chyba w zasadzie może jeden z dwóch czy trzech znałam przed tym, jak wspólnie wysłuchaliśmy tego albumu. To jest utwór To nie grzech, też właśnie w wykonaniu Kasi Sobczyk. Teraz go posłuchamy.

Kasia Sobczyk, my między innymi, bo my słuchaliśmy też Karin Stanek czy Antoniego Kaczora, Toniego Kerczera na pierwszym albumie Czerwono-Czarnych, których dziś słuchaliśmy w związku z tym, że 66 lat temu ten zespół powstał i był tym pierwszym, który nawiązywał do rock'n'rolla, przynajmniej próbował w tych czasach PRL-u. No i tak się tworzył Big Beat, nasz polski odpowiednik na rock'n'rolla, mocne uderzenie. Może to nie było w pełni rock'n'roll, ale coś już się takiego działo. Także mam nadzieję, że wrócili Państwo do wspomnień ze swojej młodości, a ci młodsi słuchacze, że tak jak ja troszkę my posłuchali tej muzyki z lat 60., 66. rok, bo wtedy ten album powstał po 6 latach od powstania zespołu Czerwono-Czarni. Tak, życzę Państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Zapraszam w przyszłym tygodniu na audycję Kiedyś to było, a zabiorę Państwa w bardzo piękne miejsce. Nie będzie muzycznie, będzie reportażowo. Odwiedzimy piękną posiadłość w Małopolsce. Także tak i już czas na Jakuba Duszaka, serwis informacyjny, a ja się jeszcze z Państwem nie żegnam, bo usłyszymy się za pół godziny.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
1: Adam Czerpak realizuje audycję. To jest Studio Lwów. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Nie wiem, jak to się stało, że już jest godzina 11.38. Czasami w fizyce... Czasami dzieją się rzeczy wbrew fizyce, takie mam wrażenie. Jest 11.39, już czasu bardzo mało. O 12.00 powinniśmy zakończyć audycję, więc czym prędzej. Rozpoczynam rozmowę z naszym gościem. Artura Żaka dzisiaj nie ma. Po drugiej stronie telefonu Wito Nadaszkiewicz i długo by wymieniać. Bywał często naszym gościem, bywał na antenie, bo i dziennikarz, i poniekąd pisarz, i krajoznawca, i prawnik, co też ma znaczenie, no i pilny obserwator stosunków polsko-ukraińskich, mieszkaniec Lwowa. To rzecz tutaj kluczowa w tej audycji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ponieważ nie ma Artura Żaka, a zawsze rozmowę z Arturem Żakiem rozpoczynam od pytania, jaka pogoda we Lwowie, to powiedz naszym słuchaczom, jaka pogoda we Lwowie.
2: We Lwowie pogoda jest niestabilna, bo przed chwilą padał deszcz, a teraz znów jest gorąco.
1: A zatem rozpoczynamy rozmowę. Ostatnio właściwie wszystko w tych naszych audycjach, przynajmniej wschodnich, kręci się wokół stosunków polsko-ukraińskich, no i prawdziwego zaognienia. Jak oceniasz to, co się wydarzyło, a zakończyło się to no chyba już rzeczywiście pożarem w relacjach między Kijowem a Warszawą? Lista osób, które oddają odznaczenia Rzeczypospolitej jest bardzo długa, a nowa poszta chyba będzie miała większe obroty w związku z tym, bo podejrzewam, że wszystkie będą akurat tą drogą odsyłane, ale tego tak naprawdę nie wiem. Wito Nadaszkiewicz.
2: No właśnie, niestety to się wydarzyło. I właśnie, czyja to w ogóle jest wina? Obserwuję z kolei tutaj też inną rzecz, która mnie niestety bardzo niepokoi, że to, że społeczeństwo polskie jest podzielone, ma taką schylność w ogóle do tych podziałów, to jest rzecz naprawdę bardzo przykra i to jest coś, co naprawdę nas osłabia. Tak? Jeśli popatrzymy w naszą historię, niestety ta cecha była zawsze i kiedyś doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej i musimy zastanowić się, czy to nie może bardzo, naprawdę bardzo nam zaszkodzić dzisiaj. I teraz widzę właśnie ten podział też na, powiedzmy, taką partię antyukraińską i partię bardzo proukraińską. I Ukraińcy, a szczególnie władze w Kijowie, to doskonale rozumieją. Na Ukrainie nie ma takiego podziału, dlatego że w zasadzie władze centralne podporządkowali sobie wszystko, co mogli, wykorzystując między innymi też stan wojenny. I dlatego uważają, że oni są tutaj w bardziej mocnej, silnej pozycji i mogą, powiedzmy, wymuszać swoją wolę też na opinii publicznej w Polsce. I chciałbym właśnie powiedzieć, że moim zdaniem nie musimy być partią antyukraińską, nie musimy być partią proukraińską. Musimy w pierwszej kolejności być partią propolską. A co do naszych relacji z Ukraińcami i z Ukrainą, musimy wyraźnie oddzielić. Są relacje polsko-ukraińskie, międzyludzkie, stosunki między narodem polskim i ukraińskim, a druga rzecz, kompletnie druga rzecz, to jest właśnie to, co robi Zełenski i podporządkowany jemu, tutaj właśnie zwracam uwagę, bo tam nie ma takiej sytuacji jak w Polsce, tak? Cała władza polityczna na Ukrainie jest skupiona w rękach jednej osoby, prezydenta Zełenskiego. I to nie jest jakaś wina, powiedzmy, po polskiej stronie. Niczego by się nie wydarzyło, gdyby Zełenski nie nadużywał właśnie tych swoich, powiedzmy, takich uprawnień, jak on uważa, moralnych i nie nadałby tej jednostki właśnie pod takich patronów. I u mnie jest teraz takie pytanie, dlatego że mnie jest bardzo przykre, że w Polsce w ogóle nie wspomina się o tym, że na Ukrainie wciąż mieszkają Polacy, może tych Polaków nie jest zbyt wiele. O wiele więcej jest osób, którzy uznają, że oni są Ukraińcami, ale mają pochodzenie polskie. I u nich też często dziadek, prababcia byli zamordowani przez UPA. Między innym też zapominamy o tym, że UPA mordowali nie tylko Polaków, mordowali Czechów, Żydów i przede wszystkim samych Ukraińców, tak? Nie z poglądów narodowościowych, a po prostu ktoś był niezgodny, ktoś się nie stawiał na wyzwania UPA, ktoś tam ratował powiedzmy kogoś i tak dalej, i tak dalej. Przecież to była organizacja w zasadzie, która walczyła o Ukrainę, ale jako totalitarną. I tak naprawdę, jeśli podliczymy, kogo więcej zginęło od z rąk UPA, Polaków czy Ukraińców, okaże się, tak, że chyba Ukraińców zginęło więcej. I pytanie, co mają czuć osoby pochodzenia polskiego albo Polacy, a też Ukraińcy, potomkowi właśnie ofiar UPA, teraz służąc w jednostce, w cudzysłowie, bohaterów UPA. Chcę powiedzieć, że jeśli sobie przypominamy, jak Zełenski przyszedł do władzy, to miał rekordowe poparcie, 73% na wyborach. I kto wybierał Zełenskiego? Wybierali go ludzie, którzy wierzyli, że to jest człowiek nowej generacji, że to jest człowiek liberalny, demokratyczny, proeuropejski, który między innym skończy z taką narracją nacjonalistyczną, upowską, prowadzoną przed nim, tak? Poprzez Poroszenkę, a zaczynało się jeszcze za Juszczenki i że on z tym skończy. Także moim zdaniem Zełenski też zawiódł i zradził w zasadzie swoich wyborców, którzy nie głosowali na niego, żeby on nadawał takie nazwy walczącym jednostkom. I dlatego moim zdaniem ja niestety słyszę zbyt dużo głosów takiej niekrytycznej sympatii do prezydenta Ukrainy. Tak, on jest naprawdę liderem, tak, w takich trudnych warunkach, ale on też popełnia nie tylko błędy, ale świadomie niedobre decyzje, dlatego że my możemy zobaczyć, że nie tylko Polska jest oburzona, ale inne kraje też. I że podejmując takie decyzje, on też szkodzi Ukrainie, tak? On ma jakieś swoje tam, powiedzmy, plany, dlatego to nie jest pomyłka, to jest jakiś plan pisany albo w Kijowie, a może przez sponsorów, którzy sponsorują Zełenskiego. Dlatego, że jak Polska była takim głównym sponsorem, pamiętamy, było absolutnie inaczej. A teraz jak on uważa, że Polska to jest Liga B, a on gra w pierwszej lidze, on się spotyka ze Stanami Zjednoczonymi, on się spotyka z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Francją, to już uważa, że on jest jakby w pierwszej, wyższej lidze i może nie liczyć się z Polską. Ale czy to jest moralne? Czy to jest cyniczne? Tak, to jest cyniczne, dlatego że niestety geopolityka jest cyniczna. I w tych warunkach geopolitycznych my jako Polacy, czy mieszkający w Polsce, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy też na Ukrainie, musimy pilnować naszego polskiego interesu.
1: To jeżeli byśmy poszli tą linią, zresztą bardzo popularną teraz, że geopolityka nie jest moralna, jest cyniczna, to właściwie to winy mogą być po obydwu stronach, bo to znaczyłoby, że myśmy też nie dopilnowali w odpowiednim momencie ważnych rzeczy.
2: Dokładnie tak, ja się zgadzam, że my nie dopilnowaliśmy w odpowiednim momencie i mamy ciągle powtarzać i mówić, że trzeba oddzielić naród ukraiński, szczególnie tych uchodźców, kto mieszka w Polsce, od rządu władz w Kijowie. I mi się wydaje, że nie dopilnowaliśmy tego momentu jeszcze 15 listopada 2022 roku, jak ukraińska rakieta spadła w Przewodowie. Tak, jeśli by nie agresja rosyjska, nic takiego by się nie wydarzyło. Jednoznacznie, że całą odpowiedzialność za wojnę, za skutki tej wojny, za ofiary śmiertelne ponosi Rosja i jej agresja militarna. ale czy dla Ukrainy wtedy, w 22 roku, trudno było powiedzieć, że przepraszamy? Czy trudno było wypłacić zadośćuczynienie tym rodzinom? Nie, to było wcale nie trudno, ale czy to zrobili? Właśnie mi się wydaje, że od wtedy Ukraina zaczęła traktować Polskę przedmiotowo, że tak, my musimy liczyć się z Węgrami, my musimy liczyć się tam powiedzmy z Izraelem, ale z Polską to niekoniecznie. Tak? Polska i tak jest zobowiązana nam pomagać, dlatego że my jakby z naszego położenia geograficznego bronimy siebie i bronimy tym Polskę, także Polska po prostu jest nam zobowiązana. I niestety pytanie do tych sympatyków Zełenskiego, a kiedy będzie koniec? Gdzie jest granica, tak, tych ustępstw? My nie jesteśmy modelkami, tak? My nie musimy podobać się Zełenskiemu, tak? Właśnie ja tak obserwuję stosunek Ukraińców do Węgrów i do Polaków. Oczywiście ten stosunek jest nie taki naturalny. Naturalny stosunek. My widzieliśmy, jak przyjeżdżał prezydent Andrzej Duda do Lwowa. Jak był witany. Był witany jak swój prezydent, tak? Dlatego, że wtedy Kijów był osłabiony i swoją politykę informacyjną właśnie nie wpływał na umysły zwykłych ludzi. Ale jak wpływa na umysły, to popatrzmy, jak na przykład Ukraińcy podchodzą do polityki węgierskiej. Nie lubią, ale szanują, tak? A Polski można nie lubić i nie szanować, tak? Dlatego, że Polska prowadzi bardzo miękką politykę i niestety ja też zauważam, że nierozsądnie dopuszcza zbyt dużo ukrainofilów do tych stanowisk publicznych, które to politykę kreują. Może lepiej wysłać tych ukrainofilów zajmować się polityką w Czechach albo w Niemczech, a tutaj broń Boże nie przysyłać ukrainofobów, to byłoby bardzo szkodliwe. Tak jak mówię, nie musimy być ukrainofobami w żadnym przypadku, ale przysłać tych ludzi, którzy będą podchodzić do wszystkich spraw pragmatycznie i rozsądnie. I dlatego moim zdaniem, ja się zgadzam absolutnie z panem prezydentem Nawrockim, że jeśli my teraz nie powiemy, że to już jest granica, to już jest ta linia czerwona, za którą nie możemy przejść dalej, to przepraszam, a gdzie będzie ta granica? Bo to też nie jest pytanie tylko historii, tak? To jest pytanie przyszłości, że jeśli Ukraina gloryfikuje UPA, gloryfikuje takie podejścia totalitarne, to przepraszam, a co to będzie za kraj? Jak oni będą wychowywać dzieci, młodzież? Dlatego, że niestety, mimo tego, że ja dostrzegam, że Ukraińcy są bardzo przyjaźnie nastawieni do Polaków, to właśnie taka antypolskość, ona często zaczyna się ze szkolnych podręczników. I tutaj my też mamy w tym przypadku zastosować narzędzie edukacyjne, żeby normalnie wytłumaczyć w Polsce, czym była ideologia skrajnego nacjonalizmu, kim był tak naprawdę Donców, kim był Szuchewicz, Pandera. I to też musimy donosić w programach szkolnych, nie tylko do polskich, ale też do ukraińskich dzieci. Tak? Dlatego, że ta ideologia jest szkodliwa nie tylko dla nas, ona jest szkodliwa w pierwszej kolejności dla Ukrainy, bo Ukraina nigdy nie będzie normalnym krajem, jeśli będzie stawić na pierwsze miejsce taką ideologię. I mamy tutaj wszystkie atuty, dlatego że ja to obserwuję, że w Polsce na szczęście mamy naprawdę silną szkołę historyczną, naprawdę świetnych fachowców. Niestety na Ukrainie jest to dziedzictwo po Związku Radzieckim. Mało co się zmieniło i niestety ta historia to nie tak jakby nauka na Ukrainie, a to bardziej tak samo propaganda, która po prostu jest obrócona w przeszłość.
1: Witona Daszkiewicz. Niestety dzisiaj zostaliśmy ograbieni z 1/3 naszego czasu antenowego, więc zadałbym pytanie jeszcze na kontrze, ale już musimy rozmawiać z naszą kolejną rozmówczynią, bo też dbamy o Fundację Bratnia Dusza, także pewnie jeszcze wrócimy kiedyś do tej
2: rozmowy. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, dziękuję. Wito Nadaszkiewicz to kolejny głos ze Lwowa. Jak widzą Państwo, w studiu Lwów też różne postawy, różne poglądy są prezentowane na ten kryzys, chyba tak można powiedzieć, jeżeli już nie coś więcej niż kryzys. No i punkt kolejny naszego spotkania, można powiedzieć, że punkt stały, Iwona Romaniak, Fundacja, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Jest godzina 11.53, mamy 7 minut. Na jakim etapie są przygotowania? Przypominamy, Fundacja Bratnia Dusza odpocznie może trochę w wakacje, ale na razie przygotowuje się do kolejnego wyjazdu. Tym razem będą to polskie dzieci z Lwowa i ziemi lwowskiej. Na jakim etapie są przygotowania? No i pytanie, które zawsze zadajemy, prawie zawsze, ile jeszcze brakuje środków finansowych?
3: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałam zacząć od tego, że serdecznie Państwu dziękuję za to dotychczasowe wsparcie właśnie naszej akcji Lwowskie Polskie Dzieci. Dzięki Państwa hojności, no już prawie dopinamy akcję do końca. Brakuje nam niewiele, bo brakuje 1400 zł. Jedziemy już końcem tygodnia. Mamy już zakupione dla dzieci czapeczki, plecaki, smycze, odblaski. Oprócz tego, że spotkamy się z dziećmi właśnie z parafii tutaj świętego Antoniego w Lwowie i w Winnikach, to jeszcze też mamy ognisko z naszymi harcerzami. Także kochani, no niewiele brakuje, żeby to dopiąć. Mamy taką cichą nadzieję, że pojedziemy końcem tygodnia już po prostu ze spokojną głową, nie martwiąc się, że nam braknie po prostu tych pieniążków, żeby zorganizować dzieciom jeszcze ten poczęstunek i dokupić brakujące rzeczy. A drodzy Państwo, dzięki Wam, dzięki po prostu temu, że wspieramy tych naszych rodaków, pomagamy, też pokazujemy, że jesteśmy z nimi po prostu, jeśli nie fizycznie, to myślami, a to jest bardzo potrzebne, bo to jest taki nasz znak pamięci, solidarności i nadziei dla tych właśnie najmłodszych naszych rodaków z Kresów.
1: I to jest taki moment, mamy 5 minut, więc już po raz pierwszy podajemy numer telefonu, pod który można wysyłać przelewy BLIK, a ten numer to jest numer Iwony Romaniak, ale też Fundacji Bratnia Dusza, to 511-243-447, niebawem powtórzę, 511-243-447. Jeszcze jest chwilka, pani prezes, to przypomnijmy, jaki przebieg ma być tego spotkania.
3: Kochani, planujemy tak, w piątek spotkanie z naszymi harcerzami przy ognisku, przy gitarze, z poczęstunkiem, wręczymy im przepiękne plecaki, wręczymy im czapki, oczywiście z emblematem Polska, z naszą flagą biało-czerwoną. Wręczymy odblaski, wręczymy schudycze, przekażemy książki, co też jest bardzo ważne, bo właśnie tutaj w parafiach, szczególnie ksiądz Sławomir i ksiądz właśnie Leon prosił właśnie o polskie książki, więc mamy też książki tutaj dla dzieci, z czego jestem też bardzo, bardzo dumna, bo zawsze proszę o tą polską książkę, nie tylko właśnie o słodyczach dzieci, tylko właśnie o książkę. I kochani, dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu właśnie przekażemy te paczki i będziemy tam z nimi. Jedziemy, auto jedzie aż z Warszawy, więc proszę sobie wyobrazić, to jest kawał drogi, to jest no blisko 800 kilometrów w jedną stronę. I to jest wiele godzin, bo to jest z przerwami, prawda, ale jakby to policzył w ciągu, to jest nawet 13 do 15 godzin, drodzy Państwo, będziemy w trasie, ponieważ też nie wiadomo, jak przyjdzie sytuacja na granicy. Robimy bardzo wiele, żeby po prostu im pokazać to wsparcie, ale oni to bardzo cenią, kochani, bo trzeba zobaczyć właśnie, jak oni nas witają, jak się im cieszą. Ja wczoraj rozmawiałam właśnie z drużynową Basią, która jest też wolontariuszką fundacji, praktycznie chyba od dziecka, odkąd znam Basię. I kochani, ona mówi, pani Wonko, nieważne po prostu, co dostaniemy, ważne, że przyjedziecie, że razem pośpiewamy, że razem się pomodlimy, że pogramy na gitarze. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że pamiętacie, że jesteście, że my możemy po prostu być z wami przez ten czas. Drodzy Państwo, to jest niesamowita postawa. Postawa właśnie wdzięczności. Wdzięczności za to, że pamiętamy, że dajemy im ten czas, tą uwagę, no i te prezenty, bo też chcemy, żeby właśnie otrzymały coś na Dzień Dziecka, bo nie dostały nic. Jest koniec roku szkolnego u nas. U nich niedawno się skończył rok szkolny. Informacja poszła do tych trzech placówek. Dzieci się bardzo cieszą. Oprócz tego, kochanie, że przekażemy to wsparcie, mamy też prezenta naszego ojca Sławka. Dostanie albę, którą właśnie pani Basia osobiście szyje. Więc też pamiętamy właśnie o tych naszych też patronach, które na co dzień dbają o te dzieci, które uczą je języka polskiego. Wszystkie produkty, które zakupiliśmy, były oczywiście konsultowane z księdzem jednym i drugim, żeby to też były rzeczy najbardziej im potrzebne. A ponieważ są teraz wakacje, to właśnie ksiądz prosił właśnie o te plecaki, o te czapeczki, żeby chronić głowę. Mamy też takie małe płyny odkażające do rąk, żeby też podczas na przykład wycieczek dzieci mogły odkazić te rączki, odblaski. Kochani, no strasznie wygląda sytuacja, szczególnie jak jest ciemno, bo tam prawie nikt nie używa odblasków, więc chcemy te nasze polskie dzieci zabezpieczyć właśnie, żeby ten odblask wisiał przy tym właśnie plecaku. Smycze z logo fundacji, czapeczki z biało-czerwoną flagą. Kochani, oni będą się czuli Polakami jeszcze bardziej. To są drobiazgi dla nas, a dla nich to jest świętość. Ja postaram się
1: powtórzmy jeszcze, przepraszam, że przerywam, bo mamy już niewiele czasu. Powtórzmy numer telefonu. Ci z Państwa, którzy chcą wesprzeć tę akcję, a te opowieści Nota Alba, to bardzo wzruszający będzie gest. Myślę, że ksiądz się bardzo ucieszy, gdy dostanie. A zatem numer telefonu to 511... 243 447. Można również odwiedzić stronę Fundacja Bratnia Dusza i tam znaleźć numer zwykłego rachunku bankowego i zrobić zwykły przelew. A najszybszy teraz sposób to 511 243 447. Zatem Pani Prezes, liczymy czas, bo to już za kilka dni, jeżeli wszystko się uda, jeżeli żadna kuna nam nie przeszkodzi, kolejny wyjazd do Lwowa.
3: Redaktorze, mam nadzieję, że nie przeszkodzi. Auto już w czwartek wyrusza właśnie z Warszawy. Będzie u nas tutaj na załadunku. Ładujemy auto w Krynicy, ruszamy w kierunku granicy i już w piątek wieczorem mamy spotkanie. Ja postaram się, jeśli będzie dobry internet, na bieżąco zrobić jakąś relację, żeby Państwo posłuchali właśnie tego śpiewu harcerzy polskich, żeby Państwo mogli być z nami chociaż tak na odległość i zobaczyć, ile radości daje to wsparcie, jakie to jest ważne, potrzebne. A kochani, a dla nas to jest naprawdę czasami jakaś niewielka kwota, a dla nich to jest właśnie ta wspólnota, ta nadzieja, to wsparcie, to pokazanie polskości, wspólnej polskości.
1: A zatem trzymamy kciuki już niebawem. No żałuję, że nie mogę pojechać z wami. Może następnym razem w końcu się uda. No i mam nadzieję, że Artur Żak gdzieś tam będzie miał czas, będzie miał sposobność, żeby się też stawić na spotkanie i przygotować dla nas opowieść i relacje. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję każdemu z Państwa osobno. Kłaniam się nisko. Kochani, nie wiem nawet, jak powiedzieć to słowami. Wielkie, wielkie Bóg zapłać za to, że jesteście i że mogę w waszym imieniu właśnie nieść to wsparcie, tą pomoc i mówić: Polacy są, pamiętają. Jesteśmy, nie zapomnimy, będziemy. Dziękuję.
1: I żeby było tym bardziej za co dziękować, po raz trzeci powtórzę numer telefonu 511 243 447. Pod ten numer można przelewać bliki. 511 243 447. A z Państwem żegnają się również Wojciech Jankowski i Adam Czerpak, z tą różnicą, że Adam Czerpak pozostaje na posterunku i będzie realizował kolejne audycje. Do usłyszenia i przypominamy, w środę 11:30 Studio Białoruskie.
0: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
4: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: 15.31. Zapraszam Państwa na serwis międzynarodowy. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon i oczywiście będziemy słuchać i rozmawiać o tym, co stało się dziś w Wielkiej Brytanii, czyli o rezygnacji Keira Starmera ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, ale zanim to jeszcze popatrzymy na chwilę w stronę Włoch, gdzie wymiana zdań między premier Giorgią Meloni a Donaldem Trumpem. Donald Trump dwa dni temu napisał na platformie Truth Social tak. Premier Włoch Giorgia Meloni wielokrotnie prosiła o zrobienie sobie ze mną zdjęcia podczas szczytu G7 we Francji. Jej notowania we Włoszech są niskie, prawdopodobnie dlatego, że odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych Ameryki, kraju, który naprawdę kocha i chroni Włochy, dotyczącą uniemożliwienia Iranowi zdobycia lub opracowania broni jądrowej. Choć, nawiasem mówiąc, NATO postąpiło tak samo. Nie pozwoliła nam nawet korzystać z włoskich pasów startowych, co stanowiło ogromną niedogodność logistyczną i to pomimo faktu, że Stany Zjednoczone przeznaczają setki miliardów dolarów rocznie na ochronę Włoch i innych tak zwanych sojuszników z NATO. Teraz po tym, jak Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, chce znów się z nami zaprzyjaźnić, aby poprawić swoje wyniki. Nie dziękujemy. Prezydent Donald J. Trump na to. Giorgia Meloni długo nie czekała z komentarzem i powiedziała tak. Cóż, niektóre sprawy zasługują na natychmiastową reakcję. Wypowiedzi Trumpa są całkowicie zmyślone i szczerze mówiąc stanowią tylko wymówkę. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje on takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu, wrogów Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, wobec których okazuje się znacznie bardziej uległy. Musi jednak pamiętać o jednej rzeczy. Ja i Włochy nigdy nie błagamy, więc taka sytuacja między premier Włoch a prezydentem Donaldem Trumpem to po szczycie G7, o którym już mówiliśmy na antenie Radia Wnet. Ja Państwa odsyłam na stronę wnet.fm. A teraz przeniesiemy się na Downing Street i posłuchamy, co powiedział Keir Starmer dziś, rezygnując z funkcji premiera, jak podsumował swoje urzędowanie.

0: Thank you.
1: Dziękuję.
0: Thank you.
1: Dziękuję bardzo.
0: Walking up this street 2 years ago was the proudest.
1: Przejście tą ulicą 2 lata temu było momentem, z którego jestem najbardziej dumny w całym moim życiu. Powstał nowy rząd Partii Pracy, pierwszy od 14 lat. Po latach rozczarowań i rozpaczy nastąpił punkt zwrotny w historii naszego kraju. Pojawiła się szansa na poprawę jakości życia milionów ludzi. Właśnie po to wszedłem do polityki.
0: The journey to that point was not easy.
1: Droga do tego momentu nie była łatwa. 6 lat temu przejąłem Partię Pracy politycznie, finansowo i moralnie zbankrutowaną.
0: And morally bankrupt. I was told time and time again.
1: Wielokrotnie powtarzano mi, że moja partia jest skończona, że zostaliśmy skazani na zapomnienie, że zdobycie większości w wyborach parlamentarnych, nie mówiąc już o miażdżącej przewadze, jest niemożliwe.
0: Was impossible. But we proved those people wrong.
1: Udowodniliśmy jednak, że ci ludzie się mylili, ponieważ zmieniliśmy naszą partię, wypleniliśmy truciznę antysemityzmu, przywróciliśmy zaufanie w sprawach gospodarki, obrony i bezpieczeństwa narodowego. Staliśmy się partią, która znów z dumą stanęła po stronie naszej flagi narodowej, a nie przeciwko niej. Ta ciężka praca nad zmianą miała jeden cel. Nie chodziło o władzę dla samej władzy, ale o zmianę Wielkiej Brytanii na lepsze. O budowę sprawiedliwszego kraju, w którym panują godność i szacunek. Kraju, w którym każdy jest dostrzegany, każdy jest ceniony. Kraju dobrobytu i szans dla wszystkich, a nie tylko dla niewielkiej grupy uprzywilejowanych.
0: And look at what we've achieved in just 2 years.
1: Spójrzcie, co osiągnęliśmy w ciągu zaledwie 2 lat. Mamy silniejszą gospodarkę, rozwijającą się szybciej niż gospodarki naszych sąsiadów. Płace rosną szybciej niż inflacja w każdym miesiącu od momentu, gdy doszliśmy do władzy. Zapewniono inwestycje. Powstaje infrastruktura. Skończyliśmy z polityką oszczędności. Odnotowano najszybszy od 17 lat spadek list oczekujących w ramach NHS, Narodowej Służby Zdrowia. Wprowadziliśmy największą od pokolenia poprawę praw pracowników i najemców. Największy wzrost wydatków na obronę od czasów zimnej wojny. Spada liczba przepraw małymi łodziami. Zamykamy hotele dla osób ubiegających się o azyl. Chronimy młodzież przed szkodliwym wpływem mediów społecznościowych, a 500 000 dzieci zostało wydobytych z ubóstwa dzięki decyzjom, które podjąłem. Przywróciliśmy naszą reputację na arenie międzynarodowej. Wielka Brytania ponownie staje w obronie przyzwoitości, szacunku i praworządności. Zawieramy umowy handlowe, wspieramy Ukrainę, bronimy naszych wartości, odbudowujemy relacje z naszymi sojusznikami w Europie. To zmiana obiecana przez rząd Partii Pracy. Zmiana, o którą walczył rząd Partii Pracy. Zmiana wprowadzona przez rząd Partii Pracy. Wiem jednak, że pytanie, które teraz się pojawia, nie dotyczy już tego, kto najlepiej nadawał się do przeprowadzenia zmian w Partii Pracy, do prowadzenia nas do władzy i rozpoczęcia niezbędnych działań na rzecz poprawy jakości życia milionów ludzi. Na te pytania odpowiedź już padła. Pytanie, które moja partia zadaje sobie teraz, brzmi: czy to ja jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów parlamentarnych? Usłyszałem odpowiedź mojej frakcji parlamentarnej na to pytanie i przyjmuję tę odpowiedź z godnością. Każda decyzja, którą podjąłem, miała na celu postawienie na pierwszym miejscu kraju, który kocham. Dlatego zrezygnuję ze stanowiska lidera Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Poproszę Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym zgłaszanie kandydatur rozpocznie się 9 lipca i zakończy przed letnią przerwą parlamentarną. Jeśli dojdzie do wyborów, pozwoli to nowemu liderowi objąć stanowisko przed wrześniowym wznowieniem prac parlamentu. Pozostanę na stanowisku premiera do czasu zakończenia wyborów. Zrobię też wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić uporządkowanie przekazanie władzy. Udzielę również mojemu następcy pełnego i jednoznacznego wsparcia, mając świadomość, że odziedziczy Wielką Brytanię, znacznie silniejszą i sprawiedliwszą niż ta, którą ja odziedziczyłem 2 lata temu. Lepiej przygotowaną na nadchodzące wyzwania i bardziej zdolną do zapewnienia partii pracy drugiej kadencji rządów. Chciałbym podziękować wszystkim przyjaciołom i współpracownikom, którzy byli przy mnie przez ostatnie 6 lat, za ich niezwykłe zaangażowanie, pracę i wsparcie. Chciałbym podziękować znakomitemu personelowi z Downing Street 10 oraz niezwykłej służbie cywilnej naszego kraju, której przedstawiciele poświęcają swoje życie służbie publicznej. A kiedy odejdę z najważniejszej funkcji w kraju, będę poświęcał więcej czasu najważniejszemu zadaniu. Byciu najlepszym mężem, jakim tylko potrafię, dla mojej fantastycznej żony Vic, która była dla mnie opoką zarówno w dobrych, jak i złych chwilach, oraz byciu najlepszym ojcem, jakim tylko potrafię, dla moich wspaniałych dzieci, które są moją dumą i radością. Bardzo dziękuję.

0: I tak pożegnał się ze stanowiskiem premiera Keir Starmer, wzruszony pod koniec tej przemowy. Głos mu się łamał, gdy mówił o żonie i dzieciach, a na początku mogli Państwo usłyszeć, że tam jakaś muzyka trochę przeszkadzała w tym przemówieniu. No to była Oda do radości gdzieś tam grana przez osoby, które chciały chyba zakłócić to przemówienie premiera już byłego, chociaż w zasadzie chyba nie do końca już byłego, no bo jeszcze oficjalnie przecież ta funkcja nie została złożona. Z nami na łączach pani Elżbieta Królikowska-Avis, publicystka, pisarka, tłumaczka literatury angielskiej, wieloletnia korespondentka z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu.
0: To takie pierwsze pytanie techniczne bardzo. Co teraz w Wielkiej Brytanii, jak teraz, co się teraz dzieje po tym, co powiedział dziś Keir Starmer? Jak teraz ta zmiana na tym najważniejszym stanowisku politycznym, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, będzie zachodziła?
1: Właściwie to wydarzenie dzisiejsze było do przewidzenia już kilka miesięcy temu, wtedy kiedy wybuchł wielki skandal związany z lordem Peterem Mandelsonem, który cieszył się zbyt wielką sympatią Jeffreya Epsteina, prawda? No a ja sama na początku lat 90. już wiedzieliśmy, prawda, że lubi brazylijskich kelnerów i znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych gejów w Wielkiej Brytanii. Rzecz polega na tym, że właściwie ta sytuacja dzisiejsza była do przewidzenia 2 lata temu. Otóż 2 lata temu w kampanii wyborczej Keir Starmer prezentował się jako centrysta, lejberzysta i do tego stopnia akcentował ten centryzm, że zdarzali się również wyborcy partii konserwatywnej, którzy głosowali na niego, nie mając właściwie w partii konserwatywnej żadnej opcji. No i nie upłynęło kilka miesięcy, a Keir Starmer wysłał na ulicę policję, aby zwalczała ludzi, którzy masza protestantów maszerujących i protestujących przeciwko strasznej zbrodni dokonanej właśnie przez muzułmanina islamistę Southport. I tak okazało się właśnie, że ten rzekomy centrysta rządził rzeczywiście bardzo mocną ręką przez 2 lata. Wzrastało niezadowolenie społeczne. Społeczeństwo brytyjskie czuje się trochę oszukane właśnie tym, że nie zostały zrealizowane te hasła, które Keir Starmer prezentował w kampanii wyborczej. No i okazało się właśnie, że o ile słupki popularności Reform Party Nigela Farage'a rosły, rzeczywiście eksplodowały, w tej chwili wynoszą 27%, konserwatyści mają 19% popularności, a lejberzyści 17%, czyli najmniej popularna. I są pytano mnie dzisiaj już kilka razy właśnie, czy co złożyło się, jakie wydarzenia mogły się złożyć właśnie na taką decyzję Keira Starmera. No oczywiście niezadowolenie społeczne, te słupki, prawda, opinion polls, ale także parcie własnych kolegów partyjnych na to, żeby wreszcie odszedł, zwłaszcza po tej aferze lorda Mandelsona. Otóż to był rzeczywiście wielki skandal, dlatego że lord Mandelson to jest jedna z największych postaci Labour Party, Partii Pracy. To on w 1997 roku przygotowywał program Partii Labour Party Tony Blairowi, z którym to programem Blair trzy razy wygrywał wybory parlamentarne. To duża, to rzeczywiście duża postać. Z tym, że no, wszyscy wiedzieli, że to nie jest człowiek, który bardzo poważnie traktuje, powiedzmy sobie, no, wartości tak zwany ministerial code, czyli kod ministra, no bo już dwa razy wypadał właściwie ze środowiska, no wypadał z Izby Gmin. Za każdym razem były to drobne takie korupcyjne historie, no a kilka miesięcy temu udowodniono mu właśnie, no bardzo bliskie relacje ze Pszczynem. No i cóż, no w tej chwili jest już przygotowuje się proces właśnie lorda Petera Mandelsona, a bardzo jego bliskim przyjacielem był Keir Starmer. I co się okazało? Keir Starmer nominował Mandelsona, wiedząc o tych wszystkich skandalikach, nominował go jako ambasadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. No i po roku właśnie, kiedy zaczęły się już właśnie jakieś spekulacje na temat Mandelsona, odwołał go, prawda, no ale została sprawa. No teraz sprawa teraz Harry Nowaka, prawda. No niestety znowu Starmer wybrał polityczną poprawność zamiast zabrać się właśnie za zmianę kodu postępowania policji, zwłaszcza policji metropolitalnej, czyli Scotland Yardu, prawda? No to oczywiście, ponieważ zabójcą był Sikh, należący do mniejszości etnicznych, wobec tego tylko no, to powiedział, że bardzo współczuje, prawda? Jednym słowem jego wystąpienie było tak nieadekwatne do sytuacji, że znowu wzbudziło różnego rodzaju właśnie no, niezadowolenie społeczne. No i musiało do tego dojść. Jeszcze w piątek oczywiście premier Starmer twierdził, że weźmie udział w ewentualnym wyścigu do o władzę, do partii, który rozpocznie się 9 lipca. No ale no, wczoraj źródła zbliżone do Downing Street stwierdziły, że te doniesienia o jego odejściu są czystą spekulacją. No a dzisiaj musiało do tego dojść po prostu. Ja to śledzę uważnie ze względu na specjalizację, prawda? I zresztą dopiero wróciłam, mówiąc szczerze, właśnie z Londynu. No i okazuje się, że no dzisiaj to się dokonało. No i 9 lipca to będzie dzień startu z kandydatów na szefa Labour Party.
0: I tym jednym z tych, o których mówią, albo nawet jest to pewne, ma być Andy Burnham. Kim jest ten człowiek? Czy to będzie przyszły premier Wielkiej Brytanii?
1: No, ławka jest bardzo krótka. Zresztą nie tylko w Labour Party, ale w Partii Konserwatywnej również. Nigel Farage już powiedział właśnie dzisiaj, się zdeklarował, że w wyborach parlamentarnych właśnie, to znaczy po zakończeniu wakacji parlamentarnych, prawda, jesienią we wrześniu, jest gotowy wystawić własnego kandydata, który w radykalny sposób zmieni sytuację całego establishmentu politycznego i wreszcie zacznie się walka o wartości. No ale tutaj właśnie oczywiście jest Andy Burnham, który był przez ostatnie kilka lat merem tak zwanego Greater Manchester, Wielkiego Manchesteru. Przedtem jeszcze nie był to, nie jest to zbyt popularny polityk, dlatego przedtem był ministrem kultury, potem ministrem zdrowia, ale bardzo krótki okres czasu. Nawet startował, kiedy Ed Miliband odchodził kilka lat temu, właśnie odchodził z szefostwa Labour Party, odchodził, startował właśnie z biegu, aby przejąć stery właśnie Partii Pracy, ale go wyprzedził Jeremy Corbyn. To już rzeczywiście neokomunista. Ale to znaczy, że Andy Burnham nigdy nie był osobowością właśnie taką znaczącą, dużej miary, taką, na którą jednym z tych frontbenchers. Nie. I rzeczywiście, ale Labour Party nie ma wyboru. Partia Konserwatywna jest kompletnie rozbita i właściwie gdyby w Wielkiej Brytanii nie funkcjonowała ta poprawność polityczna właśnie, która właściwie niszczy demokrację. Zachód niszczy swoje najbardziej udane dziecko, demokrację, prawda? Demokrację również w funkcjonowaniu, przepraszam, parlamentu, to z pewnością teraz byłby czas Nigela Farage'a, prawda? No ale w tej chwili jest ta otulina.

0: ich współkandydatów będzie miał Andy Barnum.
1: To jeszcze zapytam, co to mówi o brytyjskiej polityce. My co chwilę tak naprawdę, ja już sama nie pamiętam, musiałam dzisiaj sprawdzić, kto tam był w ciągu ostatnich 5, 6, 7 lat premierem, bo oni się zmieniają w zasadzie co rok, co 2 lata. Co to znaczy? Jakby, co to nam mówi o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii?
0: To świadczy o dwóch fenomenach, które ja w ciągu tych 35 lat, prawda, kiedy zajmuję się Wielką Brytanią, zaobserwowałam. Minął czas gigantów politycznych, bo ostatnim z tej, tak jak, prawda, Margaret Thatcher, a potem właściwie już nie było nikogo, dlatego że dwóch jeszcze konserwatystów, prawda, ale to było bardzo krótko, przebywali na Downing Street. Potem był 1997 rok, 3 razy wygrywała Labour Party, potem po 2016 roku, kiedy wygrali, prawda, referendum zwolennicy Brexitu, no rozpoczęła się. Odszedł bardzo przyzwoity polityk oraz legalista David Cameron, ale on niestety ma wiele... No cóż, to on był tym, który do programu konserwatystów w 2010 roku dołożył sporą pulę programu socjalistów, czyli Labour Party, liberalnych demokratów. I niestety do tej pory w Wielkiej Brytanii istnieje aborcja na życzenie nieodpłatna do 6 miesiąca. I to także głosami, prawda, głosami konserwatystów. Potem te związki, jednopłciowe związki partnerskie, to także głosami konserwatystów. Także ja się nie dziwiłam, że potem po 2016 roku, potem referendum brexitowym, że następował, prawda, kolejny lider partii konserwatystów, jeden gorszy i słabszy od następnego. Ja miałam wiele nadziei, łączyłam właśnie z Borisem Johnsonem, dlatego że jest to konserwatysta znacznie bardziej na prawo, aniżeli był David Cameron, ale on miał duży elektorat negatywny. I rzeczywiście tam były takie drobne skandaliki, które by nie prawdopodobnie nie rozbiły partii, Labour Party, a on musiał w jakimś tam momencie odejść. I w tej chwili, niestety ten polityczny establishment brytyjski jest bardzo słaby. Nie funkcjonują tam wartości konserwacyjne, nie kierują się wartościami konserwatywnymi. To już jest tak zwany modern compassionate konserwatyzm, czyli nowoczesny współczujący konserwatyzm, czyli program pół na pół z lejberzystowskim. Tylko właściwie Nigel Farage jest tu jedyną nadzieją, jeżeli polityczna poprawność, która funkcjonuje tam i w parlamencie, i w mediach, i w organizacjach pozarządowych, jeżeli pozwolą Farage'owi zaprezentować właśnie swoją pulę, bo wtedy wartości konserwatywne, bo wtedy dopiero wtedy mogłoby dojść do pewnych niespodzianek.
1: Czy dojdzie do niespodzianek, no to my będziemy to obserwować. Pani Elżbieta Królikowska-Abiz była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
1: My z tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, o tym, czy Andy Burnham będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii, jeszcze będziemy rozmawiać, ale na koniec serwisu międzynarodowego łączymy się z Jaśminą Nowak.
2: Dzień dobry Haniu i dzień dobry Państwu, tak, bo udało się już dotrzeć na teren wojskowego portu lotniczego za chwilę, no nie, może nie za taką chwilę, bo myślę, że za około godzinę, dwóch, 100

0: Prezydent Karol Nawrocki z częścią dziennikarzy, w tym będę również mu towarzyszyć, uda się do Ankary. To jest wizyta robocza, ale bardzo ważna wizyta o szczególnym znaczeniu, ponieważ odbywa się zaledwie kilkanaście dni przed szczytem NATO, który, przypomnijmy, odbędzie się 10 lipca i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W centrum rozmów najprawdopodobniej znajdą się kwestie wzmacniania wschodniej flanki NATO, zwiększania wydatków na obronność, także dalszego wsparcia dla Ukrainy, no i pewnie relacje transatlantyckie i współpraca z jednym z najważniejszych członków sojuszu. Przypomnijmy, Turcja dysponuje drugą co do wielkości armią w NATO, odgrywa zresztą kluczową rolę w regionie Morza Czarnego, jak i na Bliskim Wschodzie, o czym ostatnio bardzo dużo mówiliśmy. Ankara od lat pozostaje jednym z najważniejszych partnerów w zakresie bezpieczeństwa, a jej położenie geopolityczne sprawia, że stanowisko władz tureckich ma istotne znaczenie także dla tych strategicznych decyzji podejmowanych przez państwa członkowskie. Program wizyty rozpocznie się jutro rano. O szczegółach jeszcze będziemy państwa informować, ale między innymi już teraz wiemy, że mamy zaplanowane spotkanie z przedstawicielami tureckiego przemysłu i jednej z tamtejszych firm, co, jak sądzę, ma podkreślić to znaczenie współpracy gospodarczej i technologicznej między oboma państwami. Najważniejszym jednak punktem dnia będzie oficjalna ceremonia powitania w Pałacu Prezydenckim w Ankarze, zaplanowana właśnie na południe, i to wtedy też rozpocznie się ta zasadnicza część rozmów politycznych na najwyższym szczeblu. No i tak, drodzy państwo, ja myślę, że będziemy się słyszeć także jutro w poranku wnet i też być może część z tych oficjalnych przemówień uda się dla państwa transmitować. Dzisiaj będzie też o godzinie 17:30, zaraz przed wylotem, przemówienie pana ministra Przydacza, a ja tutaj postaram się skrócić państwu i te najważniejsze, najbardziej interesujące przemówienia i rzeczy, które uda się ustalić, będę państwu przekazywać na antenie Radia Wnet, także będziemy towarzyszyć prezydentowi podczas całej tej wizyty, będziemy na bieżąco relacjonować najważniejsze wydarzenia z Ankary, przypomnijmy, na kilkanaście dni przed szczytem NATO. Obecnie staje się jednym z najważniejszych miejsc politycznych konsultacji w ramach sojuszu. Widzę, że za minutkę godzina 16, więc oddaję głos do studia Radia Wnet.
1: Bardzo dziękuję. Jaśmina Nowak będzie, jeszcze teraz właśnie nie powiem kiedy, ale na pewno jutro na antenie Radia Wnet się pojawi, będzie relacjonowała to, co dzieje się w Ankarze. Minuta do godziny 16, czyli czas na program Świetlik Wnet. Zanim to, ja jeszcze państwu przypomnę, że można w tym tygodniu od 16 do 19 codziennie przyjść do studia Radia Wnet. Na krakowskim przedmieściu 79 stoi stragan z różnymi gadżetami, które może warto przed wyjazdem na wakacje napić. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Do usłyszenia, dobrego popołudnia.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wolski przez świetlik.
2: Zmieniamy się, Marcin Wolski.
3: Właściwie to dzisiaj Staniszewski przez Wolski przez świetlik, albo Wolski przez świetlik przez Staniszewski. Witaj, Mariusz Staniszewski.
2: A może dobry. Po prostu my wpuszczamy, puszczamy szeroko powietrze i właśnie między
3: nami. Tak, staramy się, żeby były reprezentowane różne opcje, całe spektrum polityczne w Polsce. Więc dzisiaj dołącza do nas Marcin Staniszewski. Mariusz Staniszewski, między innymi kanał Dobitnie. Wiecie co, ja wiem, o czym chcecie rozmawiać, ale ja bym chciał zacząć od innej historii, którą, szczerze mówiąc, jakoś tak poszła sobie bokiem, a jest bardzo ciekawa. Ty, Mariusz, jest bardziej aktywny, ty, Marcinie, też na ich się trochę jesteś aktywny, ale tam się dzisiaj wydarzyła rzecz, która bardzo znamienita, która może mieć tak naprawdę bardzo duże skutki polityczne. Otóż pieczołowicie hodowana, budowana, latami wzmacniana, algorytmizowana farma Romana Giertycha właśnie zdaje się, że przestała istnieć, ponieważ Elon Musk, walcząc między innymi z rosyjską trollerką, zlikwidował farmy. Ja zauważyłem, że zniknęło naprawdę parę zasięgowych kont, po prostu wyparowało z Twittera i nie ma towarzystwa Romana Giertycha na X-ie. Dziesiątki tysięcy straconych obserwujących, wartościowych obserwujących, hejtujących, podających Donalda Tuska również nie ma. Po prostu...
2: Myślisz, że będziemy płakać z tego powodu?
3: No, dokonano takiej deagrykulturyzacji X-a i zlikwidowano farmy. Rozkłaczenie na X-ie nastąpiło.
2: No raczej degiertyzacja.
3: Tak naprawdę to degiertyzacja, oczywiście.
4: Dehortyzacja.
3: Płaczecie bardzo po farmie?
2: No nie, absolutnie. Nie, tym bardziej, że wiesz, ja tego nie śledzę. Ja dopiero z odbicia odbieram niektóre z tych ciosów, kiedy nawet, już lepsi ode mnie... Nie wiesz, skomentują.
3: Nawet nie wiesz, kto to jest, kto napędza często hejt na ciebie i na inne osoby, a to są wyspecjalizowane siły, które zaczynają to robić. Biedny profesor Pingwin, pozdrawiamy serdecznie, który penetrował tę farmę, po raz pierwszy ujawnił tajniki jej funkcjonowania od środka, no a teraz rozumiem, że te jego kontakt rozmaite, jego znajomych, przy pomocy których penetrowali farmę, również przestały istnieć.
2: No ale skoro nie ma farmy, to po co penetrować?
3: No, skoro nie ma farmy, to po co penetrować, ale może i to jego dzieło też się gdzieś tam po trochu przyłożyło do tego, że ostatecznie tego rodzaju farmy zlikwidowano. Mariusz, to będzie miało skutek polityczny?
4: To będzie miało dwa skutki przynajmniej polityczne. Pierwszy skutek polityczny jest taki, że siła oddziaływania takiego zastraszania na Twitterze, czy na platformie X ludzi o odmiennych poglądach niż Roman Giertych, czy ludzi, którzy nie chcą maszerować tak, jak chciałby Roman Giertych oraz Radosław Sikorski. Ci ludzie nie będą nękani przez tą farmę, co jest dla wielu ludzi jednak nieprzyjemne, bo jak się ja chyba ze dwa razy albo trzy razy doświadczyłem czegoś takiego, jak nagle na moim koncie pojawia się naprawdę kilkaset albo kilka tysięcy wpisów, no raczej obrażających mnie, prawda? Jak moi synowie to zobaczyli, no to i też mi nie było przyjemnie. No i to jest takie oddziaływanie jednak to najbardziej prymitywne i najbardziej agresywne, które no... Ja mam dość grubą skórę, ale moja rodzina już niekoniecznie. W związku z tym to jest rzeczywiście taki element, który dla wielu ludzi był takim hamulcem, takim batem, który ich powstrzymał przed ostrym krytykowaniem Tuska, Giertycha, Sikorskiego i całej tej ekipy. Także z wewnątrz Platformy Obywatelskiej, czy z wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.
3: Wiadomo, że ludziom się skarżyli na tą ekipę Giertycha. To po pierwsze, profesor, to jest bardzo ciekawy wątek, profesor Pingwin, który spenetrował farmę, ale także na przykład Szymon Jadczak, po tym jak pisał o Giertychu i też zawadzał o sprawy związane z farmą i ona się na niego rzucała, zresztą on to strasznie przeżywał, tam zawieszał to konto, to obydwaj dostawali z tego, co relacjonowali, a trudno postrzegać ich działania i relacje jako skorelowane, obydwaj dostawali prywatne wiadomości, między innymi od drugoplanowych działaczy Platformy Obywatelskiej, a czasami taki nawet bardziej pierwszoplanowych, którzy mówili: wreszcie ktoś zrobi coś z tym Giertychem i tą jego kamarylą, bo my się też ich boimy.
2: Nie wiem, ja się nie boję. I co więcej, powiem ci szczerze, że trochę im współczuję. Jeżeli to oni oczywiście, bo stosunkowo nie tak dużo na YouTubie prawie w ogóle. Natomiast na Facebooku zdecydowanie
3: więcej. Na YouTubie też to działa, ale to jest bardzo widoczne na liście przede wszystkim było.
2: Jest przerażające, aż mi się żal. Bo oni aż mają na dwie melodyjki, czyli a moja kiedyś przynależność, no i to, że poparłem kiedyś tam PiS. I to są dwie rzeczy. I tak czekam, że ktoś może naprawdę się dokopią do czegoś, o czym ja sam nie wiem, że będę się musiał bronić. Ni cholery, no po prostu to jest jakby padał słaby grat i to jeszcze w dodatku nie trafiał w mój samochód.
3: No, ale to nie jest tak całkiem. To było wpływowe narzędzie.
4: I jeszcze w związku z tym jest jeszcze druga konsekwencja, która będzie znacznie bardziej dotkliwa dla Romana Giertycha, bo jeżeli Roman Giertych nie ma w ręku takiego narzędzia, takiego oręża, jakim były te dwie sieci, czyli Silni Razem i
3: Sieć
4: na Wybory, to znaczy, że ci ludzie wewnątrz Platformy mogą spokojnie teraz zacząć
2: knuć
4: i atakować Romana Giertycha i jego wpływy w partii absolutnie spadły, ponieważ ten człowiek, który jest jedną z najbardziej obrzydliwych postaci na polskiej scenie politycznej, jego siłą było to, że mógł zastraszać nawet pamiętam, że akcję przeciwko Bodnarowi, przez chwilę przy Żurkowi.
3: No, ich tak średnio żałujemy, ale
2: wiesz co, ja tego mało oglądam, to proszę mnie uświadomić. Jest zamiennik w postaci obecności w mediach elektronicznych? To znaczy, czy powiedzmy sobie, Giertych bywa gościem w TVN-ie, którego nie oglądam?
3: No, oczywiście, że tak. Nieustannie gościem w TVP. Natomiast to jest trochę co innego, bo to jest...
2: No tak, ale gdyby nie miał jeszcze tam oparcia, to już w ogóle nie istnieje wtedy.
4: No. Ale jego siłą jest między innymi zapraszany do tych mediów dlatego, że ma takie zaplecze w postaci tych mediów elektronicznych.
2: Jego siła
4: oddziaływania.
3: To zresztą uczciwie trzeba przyznać, że on jest skuteczny. Tak. Bo ta farma, mówi się, że to są wzorowane na rosyjskich, czy właściwie rosyjskich, tworzonych rękoma białoruskimi farmach tego rodzaju. No, na tyle chyba mogę powiedzieć, my w pierwszym okresie polskiej wojny ukraińsko-rosyjskiej obserwowaliśmy w Polskiej Agencji Prasowej też przy pomocy różnych narzędzi i konsultowaliśmy ze specjalistami, jak rozchodzi się informacja, jak ten hashtag się rozchodzi. Na początku on był bardzo mocno wybijany przez dziesiątki, tysiące kont rozsianych po całej Rosji i Białorusi, a później i gdzieś tam przeważnie w okolicach Mińska miał ten start, a później dopiero był przechwytywany przez rozmaite siły w Polsce. I to jest, modelowo to zostało gdzieś stworzone na wschodzie, no oni po prostu skopiowali, może ktoś ich nauczył, tego nie wiemy, ale wiadomo, że w przypadku Romana Giertycha tego rodzaju podejrzenia, tego rodzaju powiązań są jak najbardziej zasadne, że ktoś ich nauczył używania tego. I teraz w ramach derusyfikacji między innymi w X-a.
4: Derusyfikacji,
3: tak, rzeczywiście. Mhm. Ale na rusycyzacji też siłą rzeczy, bo pewnie sporo cyrylicy zniknęło z X-a. Elon Musk, który miał być taki niedobry i taki proputinowski, po prostu wystrzelił w kosmos całą gigantyczną sieć dezinformacyjną, a równocześnie przy okazji poległo nasze polskie poletko pana Giertycha.
2: Tu trzeba w takiej razie zauważyć, że również dobry czas dla Putina kończy się u Trumpa, bo on się chyba już znudził Putinem, co u niego jest dość typowy objaw i już na pewno nie jest jego ulubieńcem. Natomiast chcę powiedzieć, że zauważyłem i to jest moja teoria, jeżeli mogę przejść do drugiego tematu.
3: Bardzo proszę, Marcinie. To jest moment, kiedy Marcin się znudził.
2: Nie znudziłem się, tylko wiesz co, mostek zobaczyłem. Zobaczyłem mostek. Chciałem się zająć wątkiem Zełenskiego, którego nie zauważyłem, żeby ktoś poruszył. Mianowicie, pierwszy element, to właśnie powiedziałem, zmiana stosunku do Ameryki i stosunkowo pozytywna sytuacja na froncie, moc celne uderzenie w Moskwę. Więc pierwsze, Zełenski robi to, co robi, bo może. To jest pierwsze. A drugie, to ja wezmę z takiego arsenału komedii małżeńskich. Co należy zrobić, żeby pozbyć się garbu długu wdzięczności? Wiesz, bo tak, wiesz, wyobraźmy sobie, że wszystko jest buzi-buzi, my przymykamy na wszystko oczy, oni coś robią, nie robią, no wojna się kończy. No i teraz, jak wytłumaczyć, że udziału Polski w odbudowie zero, firm polskich 0,01 i tak dalej, dalej. Natomiast, jeżeli padnie słowo obrazili nas, no to jest idealna sprawa. To jest świetny sposób, mówię, z życia międzyludzkiego, sposób na zerwanie. I ja uważam, że w swojej chytrości, bo tego Zełenskiemu odmówić nie można, właśnie wybrał taką metodę, przerzucił piłeczkę na naszą stronę, nie wiedział tylko o jednym, że tak bardzo będzie mu pomagał premier. Bo wyszedł jeden fatalny obraz, że Ukraina ze wszystkimi swoimi podziałami, ze wszystkimi swoimi bywszymi prezydentami stanęła solidarnie, niezależnie co myślą o Zełenskim, a prawdopodobnie myślą źle. Natomiast u nas zaczęto od razu to wykorzystywać do jakichś pokątnych gierek i rozgrywek. Żenada. I pod tym kątem jesteśmy przegrani w tej zabawie.
3: No, a ja myślę, że to jest troszkę, to jest do wytłumaczenia, ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie popieram to, co zrobił Karol Nawrocki.
2: Ale ja nie powiedziałem, że nie popieram.
3: A, ty zmieniłeś zdanie.
2: Nie, bo nie, po prostu nie miał wyjścia, wiesz, to jest trochę...
3: Też tak uważam. No tak, też z tym się zgadzam. Natomiast ja uważam, że to, co się stało i na Ukrainie, czyli że zbudowano... przepraszam, front antypolski, taki w gruncie rzeczy jednolity, łączny z ludźmi, którzy nie popierają Zełenskiego, i że Polacy się podzielili i zaczęli się o to, powiedzmy, społeczeństwo polskie, pokazują badania, jest dość jednolite, jeżeli o to chodzi.
2: 54% to jest, wiem, to ostatnie.
3: Natomiast
2: badanie.
3: Jeżeli chodzi o elity, że jest konflikt, to jest jedno i drugie na rękę Niemcom po prostu. Inni, czy szatani, byli tam czynni.
2: No, oczywiście, jeżeli pójdziemy według mojej narracji i gra idzie właśnie o kontrakty i o to, kto będzie beneficjentem powojnia na Ukrainie, no to rzeczywiście to idzie na konto Niemiec.
4: Wiecie, panowie, wiecie państwo, to jest to tak wszystko, mówimy tu i teraz. Ja dzisiaj akurat sprawdziłem nasz bilans handlowy z Ukrainą za rok 2025. Więc deficyt Ukrainy w handlu z Polską to jest 37 miliardów złotych, ponad 37 miliardów złotych. W tym roku wyeksportowaliśmy na Ukrainę towarów za 20 miliardów złotych. Ukraina jest siódmym naszym rynkiem zbytu. Ukrainy nie ma na rynkach zbytu, to nie jest znaczący importer dla nas, czy eksporter, czyli ten eksport do Polski jest bardzo, bardzo niewielki. I tak naprawdę, ja mam wrażenie zupełnie inne, tak naprawdę, że Zełenski odleciał. Po prostu on odleciał. Że to jest wszystko, mówimy, że to jest tam wszystko zrobione.
3: Piotr Kieciński na łamach Onetu napisał, że poczuł się królem słońca.
4: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Jemu od poklebywania po ramieniu przez różnych tam ministrów, premierów i prezydentów po prostu pomieszało się w głowie. On uwierzył, że to poklebywanie po ramieniu to jest naprawdę. Że oni naprawdę wszyscy uważają go za bohatera, że uważają go za dowódcę ostatniego szańca, który broni Europy przed...
3: No, przez pewien czas tak było.
4: Ale to minęło. Ale to minęło. I dzisiaj tak naprawdę Polska organizuje konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Ale kiedy wojna się skończy? Wiemy, kiedy wojna się skończy? Nikomu poza Ukraińcami tak naprawdę nie zależy na zakończeniu tej wojny. Wszyscy sobie...
3: No a Ukraińcy, wydaje się, że ostatnio też im trochę mniej zależy.
4: A Ukraińcy, czy elity ukraińskie, bo naród ukraiński pewnie by chciał tą wojnę zakończyć. Natomiast elity ukraińskie sobie zdają sprawę z tego, że jak wojna się skończy, będą wybory, to te wybory ją zmiotą. Po prostu nie będzie ich. W związku z tym tworzenie takiego zamieszania, takich pól nienawiści, jak teraz wobec Polski, za chwilę będzie wobec kogoś innego, bo to jest wcześniej było wobec Węgrów, to są takie doraźne chwyty w stylu Tuska.
2: Tylko, że zaszłości z Węgrami były
3: no dobra,
2: dużo. Chcę powiedzieć jedno, bo ja się jednak się troszeczkę nie zgadzam. Nie zgadzam się w odleceniu. Po prostu jednak uważam, bo ego oczywiście jest, ale że Zełenski jest dość twardą gapą, która potrafi grać na przymus. Wiesz, wymęczyć, wybłagać, wyprosić. Wiesz co, ktoś inny po starciu z Trumpem to by się nie pozbierał. On nam zagrał bezczelnego, potem został przywołany do porządku, a potem jakoś z tego się wyzbierał. Nie, więc w związku z tym ja układam, że to jest można inaczej interpretować, że jaki jest cel finalny. Natomiast uważam, że jest to zrobione bardzo świadomie, nie mówiąc o tym, że gdyby było tak do końca, jak pan proponuje, to nie byłoby tego spontanicznego wsparcia tych pozostałych prezydentów.
4: Znaczy, to jest też sytuacja taka, że oni są w innej sytuacji niż my, bo oni są w sytuacji wojny. W związku z tym, jeżeli następuje tam wzmożenie, no to następuje, to w zasadzie każdy, kto jest prezydentem na dzisiaj, to będzie wrogiem. Tak jak w każdym kraju, gdzie jest wojna. To tak to wygląda.
3: A ja mam, Mariusz, pytanie, a gdyby spojrzeć na to całkiem inaczej, czy to oni są inni, że wszyscy ci prezydenci stanęli za Zełenskim, czy my jesteśmy inni, że w momencie, kiedy... Przypominam, jaka była sekwencja. Na początku, kiedy Karol Nawrocki powiedział, że ten order odeślę, to początkowo Tusk i ta cała jego farma, szeroko pojęta, tak? Czyli wszyscy Wielińscy, Czuchnowscy, no może akurat ci dwaj nie, ale generalnie rzecz biorąc, duża część tej całej jego ogólnopolskiej farmy ogłosiła, że za Tuskiem awantura, polsko-ukraińska awantura, prezydenci się zachowują niepoważnie, niechże ten dobry Tusk ich pojedna. Teraz już nie ma czegoś takiego. Teraz już poszło dalej, teraz już jest dzielny Zełenski. Powinniśmy z nim tutaj rozmawiać, on mógłby nam dać tyle, a my go obrażamy, aż się wszyscy Ukraińcy obrażają. My dzielnych Ukraińców, którzy walczą na froncie, wszystkich obraziliśmy przez tego wstrętnego batyra Nawrockiego. Tak? No to jest teraz, to już taka opowieść Zębaczyńskiego dzisiaj. Opowieść kretyna dominuje. I teraz, czy oni są nienormalni, że wszyscy ci prezydenci stają za swoim prezydentem w sytuacji ostrego konfliktu międzynarodowego? Czy my jesteśmy nienormalni, że w sytuacji ostrego konfliktu międzynarodowego cała ta część, która nie głosuje na Karola Nawrockiego, bierze de facto w tym konflikcie międzynarodowym stronę wrogów Polski, przeciwników.
4: Nie wiem, czy nie używam słowa wrogów. Bo
3: to... Wrogów w tym konflikcie, w tej konkretnej sprawie, czy przeciwnika.
4: Natomiast to nie są wszyscy, bo to jest tam raptem 20% tak naprawdę, no jednak na Karola Nawrockiego głosowało nieco ponad 50%, w związku z tym...
3: Mówię o elicie, mówię o trendseterach.
4: Ta elita jest... jakby to powiedzieć delikatnie, skundlona, o tak może, i to od dawna. Wszystko, co jest przeciwko PiS-owi, co jest przeciwko prawicy, będzie zawsze dobre. No to jest używanie polityki międzynarodowej przeciwko swoim adwersarzom politycznym w kraju jest absurdalne, jest głupie, jest szkodliwe, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że nie wiem, administracja Bidena robiła to samo. No, to nie jest tak, że to się nie dzieje w innych krajach. To jest raczej przypisane do pewnej grupy takiej liberalnej grupy, liberalno-lewicowej grupy politycznej, która widzi taką międzynarodówkę polityczną wśród swoich i wszelkimi sposobami będzie zwalczać tych złych konserwatystów.
2: Chyba że się zdarzy cud i coś jest dogadane. Bo jeżeli z tej konferencji w Gdańsku nie wyniknie, przynajmniej dla Polski nic istotnego, to Tusk nie poprawi notowań, a przeciwnie, już do wyborów będzie go to pogrążać. Czyli zagrał przeciw własnym interesom.
4: Tym się za bardzo mnie martwił, że jeżeli będzie się pogrążał,
2: Nie martwię się.
3: Ale mówisz o tej wymianie handlowej, jeszcze... że wszystko jest dobrze, tylko jeżeli pozwolisz pytanie sformułować. Czy twoim zdaniem te wszystkie kontrakty, możliwości, to że tak powiem, i tak rynek nas wybierze, czy zostaniemy zablokowani?
4: Nie można nas zablokować. Ukraińcy nas nie mogą zablokować. Nie są w stanie. Choćby bardzo chcieli.
3: Bo będzie tak dużo roboty u nich.
4: Poza tym wszystko musi przepłynąć przez Polskę. Nie ma siły.
2: Troszkę przez Mołdawię.
4: To nie ma...
3: Bałtykiem.
2: Węgry, weź pod uwagę, że Węgry tak, nagle...
4: Nie ma, infrastruktura jest taka, że wszystko musi przepłynąć przez Polskę. Jak nawet Polacy nie dostaną tych kontraktów bezpośrednio, to będą w nich uczestniczyć jako albo pośrednicy, albo jako podwykonawcy. Nie ma
3: takiego... No to co na cargo zarobimy?
4: To są ogromne pieniądze, tak w ogóle.
2: Ale cargo są...
3: No ale lepiej, ale większe pieniądze są jakby dla nasze firmy różne rzeczy budowały.
4: Nasi tacy realpolitycy, którzy tak bardzo cenili na przykład, nie wiem, sobie Francję w czasie II wojny światowej, prawda? Gramy na dwa fortepiany. Jeden fortepian z Niemcami, drugi fortepian z Brytyjczykami. Tak? Pétain i De Gaulle. Proszę bardzo, możecie sobie wybierać. To sobie wybierzcie. Mówię to trochę przekornie oczywiście, ale czy teraz nie gram na dwóch fortepianach? Może to jest trochę przekorne, może to jest trochę nieświadome, ale patrzcie, co się dzieje. Czy to my zabiegamy od... Czy my jesteśmy zależni od Ukrainy? Nie, Ukraina jest zależna od nas. Ukraina jest zależna od nas. Jakbyśmy dzisiaj zablokowali Ukrainę, granicę z Ukrainą, oni by nie mieli co jeść. Taka jest prawda. Po 3 miesiącach, 4 miesiącach nie mieliby czym strzelać. W związku z tym to w tą stronę działa. I zdajmy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. To, że oni się wściekają i to, że nas obrażają, to jeszcze raz powiem, dlatego, że odlecieli, że uwierzyli w to, że są narodem wybranym, który dzisiaj jest przedmurzem chrześcijaństwa i w ogóle wszystkim takim.
3: Taka quasi mocarstwowa wizja, przekonuję. Przynajmniej mocarstwowa regionalna.
4: Jeżeli to jest świadome, a mam nadzieję, że przynajmniej dla części elit polskich jest to świadome, że oni są od nas zależni i jakkolwiek by nie brykali, to i tak na koniec są od nas zależni, tak jak my byliśmy przez lata zależni od Niemców. Już nie jesteśmy w ten sposób zależni od Niemców. Ale byliśmy i też mogliśmy sobie pofikać, a potem na koniec i tak się trzeba z Niemcami dogadać. To tutaj i tak na koniec trzeba będzie się dogadać. Być może nie na poziomie politycznym, tylko na poziomie tym niższym, gospodarczym, takiego deep state'u. Pewne rzeczy trzeba będzie załatwiać i koniec.
2: A ja wracam do kwestionowania odlecieli. Po prostu oni, jak brydżyści, grają na przymus. Po prostu wiedzą, bo jest przecież jest druga strona tej prawdy, że my też jesteśmy na nich skazani. Że i owszem, my możemy nie wpuścić pomocy i te wszystkie rzeczy wykonać, ale oni mogą tę wojnę przegrać. I wtedy mamy do sytuację rozpaczliwą. Więc w związku z tym, ja nie wiem, komu bardziej...
4: Komu bardziej zależy na tym, żeby oni tą wojnę wygrali? Im czy nam?
2: Im bezpośrednio, raczej nam im. Również.
4: Jeżeli, nie, to jest tak, że jeżeli, bo oni nas straszą tym, że wpuścimy wam wojsko rosyjskie. A co zrobią te wojska rosyjskie, jak przejdą przez całą Ukrainę? Będą grabić, mordować.
3: Znikną nadzieje na państwowość ukraińską.
4: Po prostu to straszenie tym Polaków jest po prostu absurdalne. To właśnie świadczy o odlocie, absolutnym odlocie. Oni nawet puszczają takie filmiki, że tutaj pada Ukraina i ten rosyjski walec rozwala Polskę.
3: Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego tekstu Piotra Skwiecińskiego, bo on jest dosyć ciekawy. I Piotr Skwieciński stawia taką tezę, że trochę inną niż ty, Mariusz, właściwie przeciwną, możemy powiedzieć. Poza tym, że rzeczywiście Zełenski odleciał, ale że tak naprawdę jego strata, chociaż rzeczywiście on też podważa racjonalność tego działania, ale że strategią Zełenskiego jest to samo, co jest strategią niemiecką, czyli faktyczne wycięcie Polski z gry. Faktyczne wycięcie z Polski gry, jeżeli Polska się zaczynała w tej Europie Środkowej i ekonomicznie, ale też geopolitycznie tam
2: rozpychać,
3: no to on by chciał, żeby tą Polskę po prostu tam, jak to Piotr Skwieciński użył takie określenia, odbrykać Polskę, żeby przestała brykać, a w jej miejsce, gdzie się da, wchodziła Ukraina, czy przyszła Ukraina, przede wszystkim dzisiaj politycznie, tak? Ale kiedyś tam być może na innych polach.
4: Ale z czym? Przepraszam. Z czym oni to mają wejść?
2: Z metelami ziem rzadkich.
4: Ale z czym?
3: Przekonuje cię to, Marcin?
2: Nie do końca, ale wiesz co, żyjemy w świecie hipotez, ponieważ naprawdę karty zostaną odkryte na końcu. My na przykład nie wiemy, jaki naprawdę jest stan Rosji, jaki naprawdę jest stan Ukrainy. My widzimy falowanie dywanu, pod którym walczą buldogi. Tak samo nie wiemy, jakie priorytety ma świat, bo z jednej strony wydawało się, że Trump zostawił Ukrainę na pastwę Rosji, a okazało się, że nie do końca i wszystkie działania Trumpa, które się toczyły dookoła, przy pozornych uśmiechach dla Putina, uśpiły Putina, a on odbierał im zabawki w innych miejscach świata. Więc to chyba nie jest takie... Diagnoza tego nie jest taka prosta. Musiałoby być konsylium lekarskie, które sumuje te wyniki.
4: Nigdy realnie nie było takiej sytuacji, że Trump chciał zostawić Ukrainę na pastwę Rosji. Jak Trump zablokował pomoc dla Ukrainy, tam rzędu kilku miliardów dolarów, to warto zwrócić uwagę, na co to była pomoc. To była pomoc na dokonywanie aborcji, na...
2: A to czegoś mi nie wiedzieli, proszę.
4: Na fundacje queerowe i tam inne, i LGBT i tak dalej. I te wszystkie takie głupoty, które Trump obciął po prostu na całym świecie i także obciął je na Ukrainę.
2: No, ale myśmy to odebrali, nie będąc szczególnymi fachowcami, że to właśnie może czołgi przestały jechać i naboje.
4: Na chwilę wstrzymał się dostawy broni i amunicji, ale mając świadomość tego, że oni mają zapas 3 miesięcy. W związku z tym to była taka przepychanka.
3: Mariusz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkt.

0: lo que su dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli Miś. Ze zbioru słów, które używam, postanowiłem wrzucić słowo moje. To z poematu Karola Wojtyły, Promieniowanie ojcostwa, a dzisiaj Dzień Ojca i w studio goszczę ojców doświadczonych, ale też działaczy Solidarności, którzy biorą udział w rejsie Solidarność Pokoleń. Kapitana Mirosława Handrałę i Bogumiła Tomasiewicza. Ahoj i dzień dobry.
2: Szczęść Boże.
1: I szczęść Boże.
2: Zawsze witam tak radio słuchaczy. Czy, no i też na trasie, na szlaku to słowo wrosło w moją świadomość i jakoś w rodzinie zawsze używaliśmy tego słowa od dziecka, więc inaczej nie potrafię, nawet zastępuje mi dzień dobry. Nawet pracowałem w wojsku kiedyś i z 5 lat i wchodziłem do gabinetów generała czy rektora uczelni. Mówiłem szczęść Boże, więc tam taką ksywkę mi dali na Wojskowej Akademii Technicznej. Pan szczęść Boże. Nie wstydziłem się tego, na zebrania różne. Byłem wzywany tam inspektorów czy przy nadzorach różnych prac elektrycznych.
1: No. A pan kapitan jak reaguje na Bogumiła szczęść Boże?
2: Mój kapitan Mirek reaguje prawidłowo, czyli daj Boże odpowiada i uśmiechem. No i odpowiada ahoj.
1: Ahoj, panie kapitanie, Wisła jest matką naszych rzek, a ojcowie płyną Wisłą i czego doświadczają? Czy to, co moje, czy to, co nasze? Co na tej Wiśle dzisiaj doświadczamy? Jakich słów płynie najwięcej Wisłą?
3: Najwięcej Wisłą płynie kamieni i brudu.
1: Żwiru, tak? Żwiru czy mułu?
3: Nie, po prostu jak jest powódź, to kamienie wymywane są z nadbrzeża,
1: koryta
3: wrzucane
1: Wisły
3: na środek w koryto i później walimy w te kamienie co kawałek i mamy problemy cały czas, bo grozi nam uszkodzenie ciągle zbiorników.
1: Czyli Wisła nie jest udrożniona?
3: Halo?
1: Wisła nie jest udrożniona?
3: Nie jest udrożniona, Wisła absolutnie jest zaniedbana. Władzom, które zajmują się problemem rzek polskich, wystawiłbym ocenę bardzo niedostateczną. Zaniedbana jest. Dalej, jest Natura 2000, która powoduje automatu zaniedbania wszelkie i kiedyś ta rzeka była królową rzek polskich. Nią odbywały się transporty, nią pływali turyści. Dzisiaj rzadko kogo można spotkać na Wiśle.
1: Panie kapitanie,
3: przepływamy cały dzień i nikogo nie widzimy.
1: To jakaś obłuda, bo ostatnio podróżowałem troszeczkę po Europie i czy na Dunaju, czy na Renie, czy na Sekwanie potężne barki, cały czas transport. Nawet zabronione są godziny, w których mogą żeglówki podróżować, bo po prostu gospodarka jest ważna, ekonomia się liczy. To jak to jest? To tam można rzeki używać do transportu, do rozwoju kraju, a w Polsce nie?
3: Absolutnie. W Polsce nic się, na Wiśle w szczególności, nic się nie odbywa. Chcą w tej chwili zagarnąć Odrę. Tylko dla transportu Niemiec, bo od tamtej strony na Odrze, od zachodniej strony, no można jako tako gospodarczo wykorzystywać Odrę, czyli firmy niemieckie. Natomiast polskie nie mogą i chyba mają jakiś nakaz zakładania u nas rezerwatu. Czyli Wisła ma być jak gdyby naturalną rzeką, ręką ludzką nietkniętą, czyli zaniedbaną, no bo za każdą powodzią, podniesieniem wyższego stanu wody, płyną drzewa, bo brzegi są podmywane i to utrudnia jakąkolwiek żeglugę. Nawet tak jak dla nas w wykorzystaniu jako turystów. Nie możemy korzystać z rzeki za bardzo, no bo co kawałek się, jak nie zderzamy z kłodą drewnianą, to z wymytym, z takich rogatek kamieni. Ostrogi takie są, czyli tamy poprzeczne i podłużne. Wzdłuż rzeki, tam na zakrętach, gdzie rzeka ma tendencję do podmywania, są układane z kamieni takie ostrogi. I one powodują, że między ostrogami odkłada się piasek i w ten sposób nurt rzeki samooczyszcza się i można by było z niej korzystać. Niewielka ingerencja spowodowałaby udrożnienie rzeki, szczególnie Wisły. No niestety zaniedbania są dalej. Są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o rzece, a zajmują się sprawami wodnymi. I przede wszystkim największym szkodnikiem to są zieloni. Czyli ci, którzy dbają o niby zdrowie planety. Mhm.
1: Dzisiaj Dzień Ojca. Jeśli mamy mówić o ojcostwie, to co z tego ojcostwa wypływa dla panów?
2: No, może Mirek? Ojcostwo to jest... Ja dzisiaj wspomniałem swojego ojca, jak mnie wychowywał, prawda? Także mimo wielkich cierpień, które w życiu przeszedł, i Syberię, i więzienia PRL-owskie, to przekazywał najwyższe wartości. Chociaż o wierze nie mówił zbyt, bo miał też jakieś problemy, bo po tych ciężkich obozach miał jakieś takie załamanie, ale był człowiekiem wychowującym nas, 7 synów, no i 5 córek, myślę, że wzorcowo. Pomagał mamie w społecznych pracach, przede wszystkim u nas w domu to odbywały się takie, no właściwie ośrodek kultury, można powiedzieć. Jak nie było kiedyś domów kultury, to czy jasełka, czy wszelkie sztuki w kościele, czy nawet i sztuki takie ludowe, typu wesele mazowieckie, to u nas w domu przygotowania były do prób i ojciec bardzo aktywnie mamie w tym pomagał, też grał rolę. Najczęściej rolę Żyda, bo on pamiętał jeszcze właśnie przedwojenną Warszawę i Żydów, odgrywał to doskonale. Wszyscy się śmieli, cała sala ludzi zawsze. I no, rano zawsze zabierał nas na grzyby, do lasu, takie rozmowy o życiu, robienie fujarek, robienie jakichś zwikliny rzeczy. To ojciec mi to przekazał i... No i miłość do ojczyzny, bo właściwie to cały czas funkcjonował śpiew w moim domu. I babcia, i ojciec, szczególnie patriotyczne pieśni. Ja jeszcze pamiętam to pokolenie starych ludzi, którzy nie czytali i nie pisali, a znali historię Polski doskonale i myślę, że teologię znali lepiej niż my w tej chwili, poprzez kształtowanie w pieśniach. Oni znali po 10 zwrotek, po 15, jak były te pieśni właśnie ludowe, śpiewane na tematy takie poważne. W sposób, tak. Sposób radosny, ale w poważne pieśni, czego mi brakuje też. No, w naszym radio trochę mi brakuje, w radiach katolickich, poza Radiem Maryja, które stara się puszczać jednak.
1: Rejs Solidarności Pokoleń. Ojcowie Wolności. Wspominacie swoich ojców. Ojcowie Narodu. Kogo tutaj warto przywołać? Ojcowie Rodzin. Jaką misję w Dzień Ojca? Czy ojcostwo to jeszcze misja, tak? Tak jak wspominacie tych waszych ojców, panie kapitanie.
3: Ja bym tutaj chciał wspomnieć Jana Olszewskiego. Jest to ojciec duchowy na mojego pokolenia. I on jak gdyby był współautorem idei Rejsu Solidarności Pokoleń, bo on zadał nam pytanie, znaliśmy go osobiście, mieliśmy z nim kontakt częsty i on zadał nam pytanie, czyja jest Polska? Czy Polska jest tych, którzy ją tworzyli na przestrzeni dziejów i nam ją przekazali, niejednokrotnie oddali za nią życie? Czy Polska jest nasza? Współcześnie żyjących i możemy zrobić sobie z nią co chcemy, na przykład wystawić na zatracenie? A może Polska jest jeszcze kogoś innego, kogo jeszcze nie ma, ale z nas w sposób pośredni lub bezpośredni się narodzą. I dlatego tutaj o to ojcostwo takie duchowe naszego rejsu, to ja bym no, przywołał właśnie Jana Olszewskiego, tak, premiera Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
1: Kim byli ojcowie robotników Poznańskiego Czerwca, w którą rocznicę odbywa się rejs 1956, i ojcowie Radomia 1976. Jak oni wychowywali swoich synów w czasach komuny, biedy, represji i walki o godność?
2: No to my jesteśmy synami tych ojców, którzy protestowali właśnie w Poznaniu, no tak jak mój tata, no to wtedy wrócił z Syberii, prawda, w 50-tych latach i myślę, że robotnicy czuli tą wielką odpowiedzialność. Nie było poprawności politycznej, taka jaka teraz funkcjonuje wśród moich kolegów, rówieśników nawet, czy a szczególnie młodszego pokolenia. A to nie wypada, nie wypada powiedzieć szczęść Boże, albo przeżegnać się publicznie, jak się przechodzi przed kościołem. Także ja bym tutaj chciał wrócić.
1: Mężczyzna podobno najbardziej jest odpowiedzialny za wychowanie religijne. Dopóki dziecko trzeba uczyć, tak, intelektualnie czy merytorycznie, no to jest matka, ale od pewnego wieku jest jakby ojciec. Dlaczego wielu mężczyzn dawniej potrafiło brać odpowiedzialność za rodzinę, za wychowanie, wspólnotę, ojczyznę, a dzisiaj młodzi mężczyźni, no bo mają kredyty, długi, wyjeżdżają za granice i później już do tych rodzin często nie wracają.
2: Bo tak byli wychowywani, żeby brać odpowiedzialność za siebie przede wszystkim, no i kształtować dzieci też do odpowiedzialności. Teraz zanikło wymaganie od dzieci pracy. W moim domu no, mieliśmy ogródek, jakieś tam owieczki, kozę, prawda, i świnki, i to się każdy miał swoje zadanie, które musiał wykonać. No, zmywanie podłogi regularnie, czy pranie, czy to dzieci nawet od 4 lata, 5, to wszyscy pracowali. Każdy miał jakiś obowiązek. Nie było tak właśnie, że tylko nauka, nie. Właśnie nauka jak najbardziej, ale...
1: Drodzy solidarnościowcy, jak to jest, że Wisła jest tak zaniedbana, zaniedbane jest tak pojęcie ojcostwa? Czy to jest jakieś celowe działanie, jakiś scenariusz, czy faktycznie tylko grzech zaniedbania?
2: Ja patrzę na życie jako na walkę dobra ze złem i tutaj absolutnie widzę takie siły nieczyste, które... No tak patrzę. Po prostu tak zostałem ukształtowany, wychowany, że jest tylko Pan Bóg i szatan, którzy tworzą tą naszą rzeczywistość, bo jednak Bóg dał wolność i temu złemu, prawda, który nie jest ograniczony w działaniu i on dąży do tego, aby zniszczyć wszystko, co jest dobre, co Bóg stworzył piękne, on pragnie zniszczyć. Także tą Wisłę naszą też. Myślę, że ta Natura 2000 no to już niszczy tak, że nawet no, naprawdę kajakiem jest niebezpiecznie po Wiśle płynąć. Tak jak wczorajszy dzień, myśmy takie przełomy kamienne. Ja pierwszy raz w życiu spotkałem się z czymś takim, bo to tak jak górska rzeka, a jesteśmy pod Płockiem, to... Tam było no, bardzo niebezpiecznie. Spływaliśmy kawałek łódką i ta łódka szorowała po kamieniach, podskakiwała na skałach po prostu.
1: Gdzie ludzie mieszkający w Dolinie Wisły czują, że to jest ich rzeka, a nie, że przywłaszczyli sobie ją natura, czy ludzie, którzy się uważają, że są natura, a żyją w wielkich miastach, a nigdy nad rzeką nie byli?
2: Mirek.
3: Myślę, że tutaj mnóstwo ludzi nie tą rzekę czuje tylko jak siedzi na rybach i powiedzmy na jakimś pieńku i zarzuci sobie wędkę i łowi rybki. I ci ludzie czują. Natomiast ci, którzy pływają po rzekach, to podejmują niejednokrotnie jednorazowe wyzwanie przepłynąć przez rzekę. Rzekę totalnie dziką, która również będzie wyrządzała za chwilę szkody olbrzymie, gdy się pewnych rzeczy nie przygotuje się na przykładowo na wysoką wodę. Dzisiaj ja bym chciał, jeżeli można by, bo pan redaktor by pozwolił, to ja bym nawiązał do Solidarności, ponieważ ten rejs dla nas to jest rejsem przypomnienia tych, którzy zostali skazani na infamię, czyli księdza Jerzego Popiełuszkę. Dzisiaj musimy bronić Jana Pawła II, Kazimierza Świtonia. Gdy pytamy, kim był Kazimierz Świtoń, to okazuje się, mówią, a jakiś nawiedzony obrońca krzyża papieskiego w Auschwitz.
1: Ale wy mówicie, że... na tym rejsie, że Ojciec Święty obudził Solidarność.
3: Teraz wy, jako weterani, jako seniorzy
1: Solidarności, chcecie bronić Karola Wojtyłę. Jana Pawła.
3: Tak, no musimy bronić, jest nam przykro, ale musimy bronić. On to powiedział, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I on to powiedział.
2: Mamy w tyńcu.
3: I to nas obudziło. My byliśmy wtedy młodzi, nie bardzo zastanawialiśmy się, niejednokrotnie byliśmy zindoktrynowani, wręcz prawie zachwyceni komunizmem, żeby państwo rosło w siłę, a ludzie żyli dostatnio, takie hasła były. A dzisiaj, i później zderzyliśmy się z rzeczywistością, że okazało się, że mówi się nam, żebyśmy żyli dostatnio, a my żyliśmy w skrajnej nędzy, i w biedzie w stosunku do innych narodów.
1: A co widać na Wiśle? Też widać, nasze, jak odstajemy od tych, którzy w Europie rządzą. Żeby Polska w siłę rosła, trzeba gospodarza, ojca, a nie marnotrawnego syna i osła.
3: Komuś zależy, żeby Polska w siłę nie rosła. Komuś zależy bardzo.
2: To jest celowe działanie. Naprawdę w tym roku sporo podróżowałem. Byłem w Bingen nad Renem, byłem nad Sekwaną w Paryżu i byłem też w Berlinie nad Sprewą. Wszędzie całe statki towarowe. No nad tym Renem to po prostu jeden za drugim. To był po prostu jak na Marszałkowskiej ludzie, tam statek za statkiem. Ja bym chciał nawiązać, jeśli pozwolicie, do Ojców Niepodległości, bo pierwszy rejs nasz odbył się w 2018 roku, w setną rocznicę niepodległości. I ci ojcowie, Jan Paderewski, Witos Dmowski, Korfanty, Piłsudski, oni potrafili się zjednoczyć ponad podziałami. Jan Paweł II, kiedy w Krakowie bardzo przeżyłem na Błoniach spotkanie z nim, to powiedział... Wtedy pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Myślę, że to hasło Jana Pawła II będzie mottem naszej podróży w przyszłym roku. Musimy się zastanowić nad tym.
1: Ale wszystkich Jana Pawła II, czy Wyszyńskiego, czy innych ojców, tak, których nazywamy mężami także stanu, mężami niepodległości, oni mieli zawsze to, co święty Tomasz, czy święty Augustyn uczył. Należy odróżnić, ale nie oddzielać. A dzisiaj robi się wszystko, by dzielić. By pokazać, różnimy się, ale różnimy się dla ubogacenia nas, tak?
2: Chciałem powiedzieć...
3: Panie redaktorze, czy można u pana powiedzieć pewien wiersz, który bardzo obrazuje współczesnych?
1: Można, jak najbardziej, zapraszam.
3: To ja teraz pozwolę sobie go wyrecytować. Ja wiem... Mamy taki czas, kiedy tat z ofiarą się brata i zapomniało wielu z nas krew ojców na rękach kata. Wyleciało mi z głowy. No. Później tak, może nie, powtórzę ten wiersz.
1: Promieniowanie ojcostwa. Nie wolno mi mówić na twoje moje. Taką pokorę ma syn, dziecko wobec Boga. Czy my mamy też taką pokorę? To piosenka Like My Father. I posłuchajmy takiej piosenkarki, która się nazywa Żar.

0: Tak, ojciec kochał mamę i dziecko na to patrzyło, śpiewała piosenkarka, piękne słowa, przekazuje im zarodek samotności. Tak mówi w promieniowaniu ojcostwa Karol Wojtyła. Ilość nie tworzy miłości, jako ojciec jestem wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi. Jak właśnie wy jako, prawda, jakim ojcem byli robotnicy tamtych czasów, wasi ojcowie, jakie wartości przekazali wam, kogo można dzisiaj nazwać właśnie takim ojcem wartości, wolności, czy Polska potrzebuje właśnie takich mężów stanu, jak 50, 70 lat temu, czy oni powinni być odzwierciedleniem, promieniowaniem tamtych ojców niepodległości i wolności?
1: Kardynał Stefan Wyszyński jest najwybitniejszym przykładem takiego ojca.
0: Tak.
2: To prawda.
1: I tutaj
2: był moim
1: o tym nie możemy zapominać.
2: Doświadczyłem bezpośrednio jego uwag, jego kształtowania przez 3 lata. Wykładał nam socjologię i zawsze mówił, macie być politykami we własnym środowisku. Czyli tym, kto dba o dobro społeczne. Nie jakaś wielka polityka, tylko właśnie dbałość o środowisko w swojej okolicy, w swojej parafii, w swoim domu. No, kształtowanie siebie przede wszystkim w duchu prawdy Bożej, ale też dbałość o sprawy zewnętrzne, czyli prace społeczne kiedyś były bardzo popularne. No i taka serdeczność wśród ludzi, no wspólne biesiadowanie, pielgrzymki czy zabawy przy instrumentach, to było powszechne kiedyś.
0: On pięknie powiedział, Wyszyński, że przecież świat, Wisła w żadnym punkcie nie może być fikcją. Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero wszystko staje się pełną rzeczywistością.
1: Tak. Zgadza się, w pełni zgadzam się z tego typu twierdzeniami.
0: Powracamy do ojca przez dziecko. Dziecko zawsze przywraca nam w ojcu właśnie oblubieńca i miłości. I o tym mówił często Wyszyński. Jak właśnie panowie patrzą, czy Jan Paweł II, czy Wojtyła, czy Wyszyński, czy Popiełuszko pozostali takimi przewodnikami dla współczesnych ojców? Czy już w ogóle nie sięgają do tych wzorów?
2: Zdecydowanie. Jan Paweł II był takim ojcem i to odczuwała szczególnie młodzież, prawda, która już nie miała tych prawdziwych chyba ojców, tak, którzy kształtują nasze postawy, a Jan Paweł II był ojcem miłości, ale ojcem też wymagającym, bo prawdziwa miłość jest zawsze wymagająca i jeśli zostaliśmy wychowani w takim duchu, to no, ja nie potrafię na ulicy przejść wobec kobiety, prawda, szczególnie w swojej miejscowości, to zawsze ukłonię się, powiem dzień dobry, dobry wieczór. To jest też takie moje wrażenie, jak jestem czy w Szwajcarii, we Francji, czy gdzieś ludzie się w miejscowościach wszyscy sobie kłaniają. U nas niestety to zanikło. Przechodzą vis-a-vis mnie młodzi ludzie, prawda, i widzą, że starszy człowiek idzie i niestety w komórkę lub słuchawki na uszach i nawet nie patrzą. To jest takie przykre, bo ja zostałem zupełnie inaczej wychowany i nie potrafię.
0: Gdzie tak... Polacy najbardziej odczuwają brak gospodarza, albo tak jak mówił kardynał Wyszyński, albo gdzie właśnie dzieci odczuwają brak ojca? W jakiej płaszczyźnie? Czy to jest ta właśnie...
1: Przede wszystkim płaszczyźnie duchowej.
0: Mhm. Nie widzą ojca, który się przeżegna, powie szczęść Boże,
1: tak, tak.
0: Pomodli
1: się. I dlatego my mieliśmy to szczęście, że nam, u nas się pojawił taki ojciec duchowy w czasach powstania pierwszej Solidarności, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. I dlatego idziemy w tamtym kierunku, płyniemy. I chcemy dopłynąć do Tamy i tam oddać cześć błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, który
0: jak właśnie
1: tak za
0: wygląda to?
1: Życie.
0: Wy wracacie do źródła, czyli płyniecie zawsze od źródła Wisły w górę, tak? Z biegiem.
2: Od krzyża papieskiego.
1: W dół, w dół.
0: W dół.
1: I w dół płyniemy w górę.
0: Tak, tak. Nie pod prąd.
1: Nie pod prąd. Z prądem, czyli
0: kiedyś łatwo szła Solidarność pod prąd, a teraz
1: płyniecie. A jednak są przeszkody i pułapki.
0: I ta, a, bo teraz Wisła ma więcej przeszkód i pułapek.
1: I pułapek. Zgadza tak. się. Kiedyś rejsy były organizowane z Gdańska do Krakowa. Dzisiaj przykładowo śluza Przewóz, czyli to jest na wysokości Nowej Huty, jest nieczynna, ponieważ brakuje około 2,5 metra wody.
0: I tak trudno, żeby tam wyrównywania jedną poziomów. Pogłębiarkę.
1: Nie, tu pogłębiarka nie da nic, to po prostu trzeba spiętrzyć wodę za przewozem, czyli w dół rzeki. Mhm. Jeżeli się nie spiętrzy, no to będzie problem. Jeżeli otworzyliby śluzę w przewozie, no to w tym momencie braknie wody na odcinku śluza Kościuszko w Tyńcu i wtedy w Krakowie już nie będzie żadnej żeglugi.
0: Czy benedyktyni w Tyńcu tak samo mają takie zaniedbania jak gospodarze na Wiśle?
1: Że nie, Tyniec pięknie się rozwija i tam jest...
0: Przecież kiedyś to była rzeka, gdzie spływało drewno, gdzie szlaki handlowe były. W Czersku nawet na zamku była potęga, tak? A teraz to jest wszystko ruina.
2: Ja chciałbym wspomnieć jednak o spotkaniach z ludźmi nad rzeką.
0: To może po piosence, posłuchajmy właśnie Płynie Wisła, płynie, bo to wasza ulubiona. Tak.
2: Śpiewamy na naszej rzece, jak nie
0: na łajbie.
2: Jak nie chce nas przepuścić, prosi nas o piosenkę. Ja piszę wierszem takie właśnie fragmenty, to jak zaśpiewamy, to Wisła otwiera swoje wody dla nas.
0: Posłuchajmy.

0: Tam, gdzie brakuje ojca, dziecku będzie o wiele trudniej wyrwać się spod wpływów matki i narodzić się podobnie jako dorosły człowiek. To jest zdanie profesora z Uniwersytetu Paryskiego. Mamy są jak rosnące nad morzem krzaki, co tańczą kołysane wiatrem, a ojciec jest wysoki jak świerk, co walczy z jego wiatrami. Ta różnica między ojcem, matką, tak jak polskie rzeki, tak? Jest Brda, jest Wisła, żeńskie rzeki, ale jest Świder, Narew, też mają charakter męski. Jak wy widzicie tą rolę? Żeby nie wchodzili, ale wspólnie nie. Było to królowa rzek i król rzek.
1: No, myślę, że nawet ta rzeka to uzmysławia nam właśnie ciężką pracę, którą wykonuje. I tak sobie myślę, że po spotkaniach z tych ludźmi i z zadowolenia, jak rozmawiamy z tymi ludźmi, na prowincji jednak ludzie mają więcej czasu. Przychodzą, oglądają nasze wystawy historyczne o Poznaniu 70 lat temu, o Ursusie, Radomiu. Mało kto nawet pamięta o tych rzeczach, a jednak chętnie słuchają. No wszystkiego i są otwarci. I tak mówimy im o naszej historii, o naszych ścieżkach zdrowia, o których mało kto słyszał, już właściwie zapomina się wszystko, co było. Ja to żyję ciągle takim przesłaniem, że nikt mnie nie zwolnił z obowiązku, z aktywności na rzecz ratowania ojczyzny mojej.
0: Tak.
1: Po prostu muszę być...
0: Spotykacie ludzi i Polaków także, którzy może byli za granicą, w Anglii. Przecież Anglia rozwinęła się dzięki rzekom swoim. Jest wyspą, ale te rzeki, one spowodowały, że materiały budowlane w epoce wiktoriańskiej płynęły do Londynu i ten Londyn do dzisiaj stoi taki mocny. Ma tamy na Tamizie, ma wszystko dzięki tej pracy i dzięki rzekom, że mogli to wszystko dostarczyć. Czy tak nie możemy spojrzeć na naszą historię? Przecież tak się działo. Nasze drzewo było popularne w całym świecie, tak?
1: Tak, spływało sanem. Tam właśnie byliśmy z tymi flisakami. Teraz mieliśmy początek naszego rejsu, rozpoczął się flisem królewskim. To płynęło kilkadziesiąt tratw i barek z Oświęcimia do Krakowa i mieliśmy tam wspaniałe...
2: Zerowego kilometra, tak u zbiegu Przemszy i Wisły.
1: Trzy dni płynęliśmy we wspaniałym towarzystwie flisaków z całej Polski. Tworzą oni wielką rodzinę i są bardzo aktywni na Wiśle. Oni najlepiej wiedzą, jak Wisła i nie tylko. Wszystkie rzeki polskie są zaniedbywane, niszczone, tak jakby celowo. To są ich wypowiedzi właśnie, bardzo napędzani Wisłą, na przykład Sandomierza, pozdrawiamy, czy flisaków z Ulejowa, czy innych...
2: Ulanowa
1: nad Sanem, gdzie spławiali Wisłą i Sanem maszty dla Szwecji, dla innych właśnie... Mieli zamawiane to drewno z gór polskich. To...
0: Jedno z dzieci powiedziało, wolałabym mieć mniej rzeczy, mniej bogactw, a więcej tatusia. Od czasu do czasu gdzieś ze mną poszedł. No ale wszystkim brakuje tego taty. Jak bardzo mi się podoba, że się kochacie, kiedy, prawda, dzieci to dostrzegają, że tak jak rzeki są różne, ale one wszystkie do jakiegoś, każda z jakiegoś źródła, ale do jakiegoś celu, do morza zmierza. Tak samo nasze rodziny. Popatrzmy tak na nasze dzieje, panowie.
2: I tutaj pan redaktor ma w zupełności rację i mi się przypomniało z Wisłą związany pewien znak. Znak rodła. Jest to schemat rzeki, biegu rzeki Wisły z poprzeczką taką, która zaznacza Kraków. Rodło, rodzina i godło. I o tym trzeba pamiętać. Rzadko kto wie, co... A mamy ten znak na tratwie, z sobą wieziemy i ludzie patrzą na ten znak i nie pamiętają, że to jest znak więzi Polaków z macierzą.
1: To przykre jest, jak pokazujemy ten znak i właściwie to na, można powiedzieć śmiało, tysiące ludzi, którzy obejrzeli już tą wystawę, to na rękach można policzyć na osoby, które rozpoznały ten znak, że to jest rodło i że to jest znak jedności Polaków z macierzą, właśnie z Wisłą w Niemczech. W 1932 roku obrano ten znak jako znak jednoczący Polonię. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej piosenki, która przed chwilą żeśmy wysłuchali. Z jaką chyba radością wszyscy słuchamy tej pieśni i kiedy śpiewamy tą pieśń, odwiedzają nas rodziny na tratwę, mama z dziećmi przychodzą. No staram się zaśpiewać, widzę, że niestety słabo znają albo nie znają. No i później pytam mamusi, jak jej wyśpiewam już, czy tą czwartą zwrotkę Ojcze nasz i zdrowaś, i właśnie, czy nad kolebką dziecka, czy pani śpiewała pieśni, tak jak w moim domu się śpiewało. I niestety widać to po dzieciach małych tej mamusi, że one nie znają po prostu i nie lubią śpiewać. Myślę, że to jest wielki błąd naszego wychowania, że nie śpiewamy.
0: Ale to jest pięknie, kiedy też mężczyzna śpiewa. Miałem wspaniałego ojca. Był prostym człowiekiem, ale miał szerokie horyzonty. Choć był trochę zaborczy, ale uszanował moją wolność. To jedna z wypowiedzi. Posłuchajmy teraz Statek do Młocin, bo tam też zawsze płynęli całe rodziny, tak? Żeby uczyć się i...
1: Kiedyś była radość w Warszawie.
0: Tak, tej wolności.
3: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz, tam gdzie przy moście czeka już Statek do Młocin, statek do Młocin. Dokoła Wisła w słońcu srebrzy się i złoci. A ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki, jeść krab z kokardą i grubac, który ciągle jaja je na twardo.

0: Już statek do Mlocin, statek do Mlocin.
1: Mój ojciec był kimś niezwykłym. Był tak wymagający względem siebie samego, że nie musiał już okazywać swoich wymagań względem swojego syna. Jego przykład był wystarczający, by nauczyć mnie dyscypliny, odpowiedzialności i poczucia obowiązku. Miałem 21 lat, kiedy tato zmarł. Czyje to słowa przytoczyłem, bo dzisiaj goszczę ojców z rejsu Solidarności Pokoleń, kapitana Mirosława Handrała i załoganta Bogumiła Tomasiewicza. Czyje to słowa?
2: Nie kojarzę, kto wypowiedział te słowa.
1: Tak.
2: Może byś podpowiedział, Wacławie.
1: No, największy z rodu Polaków.
2: A to Jan Paweł II, nasz, tak. To mamy hasło też na tratwie, która w Tyńcu stoi. Ty nas obudziłeś, my ciebie obronimy. No i to hasło jest bardzo dobrze przyjmowane przez większość ludzi. Natomiast no, jak staliśmy tam tydzień, trafił mi się jeden kontestator tego hasła i tak podjechał na rowerze wypasionym do naszej tratwy i pyta, a przed kim ty go chcesz bronić? Właśnie ja mówię, przed nienawiścią, przed ludźmi, którzy są oszukiwani, że obciążają Jana Pawła II, no, nie polskie media. No, zacząłem mu tłumaczyć delikatnie, ale to wywołało ogromną agresję w tym człowieku i zaczął nakręcać się, no nawet bluźnierstwa jakieś padały. No ja starałem się go uspokoić, jakąś chwilę, ojcze przebacz, mówię, nikt nie jest bez winy. No i on w końcu się zreflektował, to było pod samym Tyńcem, pokazałem mu klasztor, mówię, zobaczy pan w jakim miejscu stoimy. No i on się zwierzył, że Jan Paweł II go bierzmował. No ja mówię, to widzi pan, no jak on pana ukształtował, kto pana kształtuje w tej chwili? Powiedz mi, z kim przebywasz, a powiem ci, kim się stajesz. I to się właśnie jak Polacy, niestety, media, to Arystoteles wypowiedział te słowa. Powiedz mi, co czytasz, z kim przestajesz, a powiem ci, kim będziesz. I ten podział w naszym narodzie to
1: właśnie
2: powoduje.
1: Jak możemy stać się ojcami, ale jak powinniśmy uszanować, nauczyć się szanować ojców? Czy tego to mamy z domu, gdzie dzieci czują się pożądane, otoczone opieką i akceptowane. A jak jest, kiedy właśnie ktoś uważa, że nie ojciec, nie matka powołali mnie na ten świat i wtedy co? Kiedy nie czują, że oni byli przy nich?
2: No, podważa się autorytety. Myślę, że media to robią, szkoła robi.

0: tak? Jeśli tego zabraknie, to później rodzą się no, feministki, tak? Które chcą być oderwane. To one dzisiaj jakby obraz czy ideał ojcostwa gdzieś odebrały, tak?
1: Myślę, można że jako powiedzieć. Ojcowie powinniśmy być twardzi jak kamienie, bo nawet to przysłowie, lawina swój bieg wtedy zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Zadajmy sobie jako ojcowie pytanie sami sobie, jakim jestem kamieniem, jacy jesteśmy jako ojcowie. Jesteśmy na tej tratwie też rozmodleni, można powiedzieć, i zawsze, kiedy ranne, rozpoczynamy przed jedzeniem, po jedzeniu modlimy się. Natomiast mamy taki tekst sprzed 100 lat, kiedy Polska jeszcze nie była wolna, kapłana, i jest refren bardzo mocny. Boże, nie daj, by Polska na nowo upadła, by ją bezbożność i rozpusta zjadła. I to się powtarza w Polsce w tej chwili, niestety. Jak się czyta te
0: lajki. Czy mogę panom zacytować takie słowa Gandhiego, czyli ojca Indii, tak, duchowego, Mahatma Gandhi, on tak powiedział: modlitwa ocaliła mi życie. Gdyby nie ona, od dawna byłbym już szaleńcem. W moim życiu musiałem przepchnąć przez wiele bolesnych doświadczeń, prywatnych i publicznych. To, że udało mi się z niej wydostać, zawdzięczam jedynie modlitwie. Czy tego dzisiaj facetom, przepraszam, mężczyznom, tak, w Polsce brakuje najbardziej? Niech padną na kolana, no przepraszam, panowie.
1: Myślę, że rodzi się ten ruch już męski coraz bardziej. I wojownicy Maryi, i moi rycerze Jana Pawła, i żołnierze Chrystusa. I po drodze spotykamy wspaniałych ludzi, rybaków naprawdę, którzy widząc te nasze hasła duchowe, bardzo wtedy ożywiają się, no i chcieliby, żeby podpłynąć do nich, porozmawiać. I to się bardzo czuje.
0: Panie kapitanie, ostatnie słowo zawsze do kapitana. Dziękuję za przybycie dzisiaj kapitanowi Mirosławowi Handrała. Życzę szczęśliwego rejsu i Bogumiłowi Tomasiewiczowi. Guido Ceronetti, taki włoski poeta, on mówił, że modlitwa to jest taka błogosławiona ulga. Myślę, że płynięcie Wilgą to też jest taka ulga błogosławiona, bo widzicie to piękno Polski i szlachetne serca Polaków. A człowiek, który się modli, mówił Guido, nie musi być koniecznie lepszy od tego, który się nie modli, ale ma w sobie jeszcze jeden zawór bezpieczeństwa, jeszcze jedną samoobronę. Wypłynąc rejsem, pokazujecie, że potrzebujemy też, żeby tą rzekę, która jest królową, matką polskich rzek, i ojcowie zadbali, polscy ojcowie, jeśli są tacy jeszcze, niech się obudzą i niech obronią i dobre imię naszych przodków, ale też dobre imię Polski, żeby ono płynęło w świat.
1: Jest ich bardzo dużo i myślę, że kształtujmy rodzinę śpiewem, pieśnią, bo to jednoczy i to też pokazuje nam, jak żyć, bo jednak w pieśniach są zawarte mądrości narodów, a szczególnie w staropolskich.
0: Panie kapitanie, słowo radości na koniec.
2: No, przede wszystkim musimy duchowo się odnowić. To jest dla nas najważniejsze. A jest ku temu okazja, bo mamy prezydenta, którego żeśmy wybrali i jesteśmy my osobiście...
0: Panie kapitanie, alfabet Rzeczpospolitej dla pana prezydenta,
1: tak,
0: podarowuje
1: prezent
0: i podarowuje też dla pana...
1: Książkę pana Wacława
0: dla wszystkich załogantów.
1: 24 tak historie, nie bajki, ze stolicy i okolicy. Polecamy tą książkę.
0: O Wiśle także są.
2: Bo jest... No i jeszcze ja tu muszę dodać jedną rzecz, o której żeśmy nie mówili.
0: I o patronach Solidarności.
2: Jak bardzo ukochała Wanda Wisłę.
0: O,
2: nie
0: właśnie.
2: Chciała Niemca i oddała się Wiśle.
0: A Dzień Ojca to imieniny Wandy, więc wszystkim Wandom piosenka
2: no
0: i wszystkim ojcom. Dance with my father, tańcząc z moim ojcem. Dziękuję.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Oj, chcieliśmy puścić piękną piosenkę, ale realizator gdzieś się zapodział.
1: No to jeszcze możemy
0: jeszcze
1: słowo powiedzieć,
0: jakieś
1: jeśli
0: słowo.
1: Jesteśmy na antenie. Słowo nadziei, słowo zaproszenia do naszej, na naszą tratwę wzdłuż biegu Wisły. Teraz w Płocku będziemy kilka dni.

0: bo będą uroczystości, więc...
1: Jeszcze wiem, można was odwiedzić.
0: Można nas odwiedzić.
1: Do Wrocławka
2: zmierzacie.
0: Można też płynąć, bo będziemy mieli jeszcze ze sobą katamaran z tyłu, na którym 5 osób będziemy go ciągnąć. Także myślę, że będzie bardzo wesoło. Już zapowiedzieli
2: może
0: się na
2: naszą... Może jeszcze ściągniemy tą tratwę, bo druga część tratwy stoi w Tyńcu i może uda nam się ją ściągnąć, żeby popłynąć na nieco większym...
0: Składzie.
2: Na nieco większej jednostce pływającej.
0: No wtedy będą na pewno radosne śpiewy, wezmę gitarę na tratwę i śpiewaliśmy.
1: To może coś zaśpiewajmy.
2: Jak no, nie fizycznie, to zapraszamy.
0: Może na żywo zaśpiewamy, jak nie ma realizatora.
1: Jeszcze Arka Noego jest... Też. Nie boję się.
0: Ale chyba pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi... gotowych pójść za nim, wyłowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, twoje usta i rzekły me.
1: Dobrze.
3: Usłyszeć miłości śpiew. Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: 7.1. Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Stany Zjednoczone zawiesiły na 60 dni część sankcji wobec Iranu, rozpoczynając realizację ustaleń wypracowanych podczas pierwszej rundy rozmów pokojowych. Jednocześnie z Libanu napływają informacje o utrzymującym się zawieszeniu działań zbrojnych, pisze Reuters. Wczoraj ruch tankowców przez cieśninę Ormus zaczął wracać do normy, a ceny ropy kontynuowały spadki. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że rozmowy z irańskimi przedstawicielami w Szwajcarii stworzyły solidne podstawy do wypracowania ostatecznego porozumienia pokojowego. Jednocześnie Iran zaprzeczył doniesieniom, jakoby rozpoczęto negocjacje dotyczące jego programu nuklearnego. Z kolei Donald Trump oświadczył, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów, czemu Iran również zaprzeczył. Amerykańscy sojusznicy starali się w ostatnich dniach uspokoić izraelską opinię publiczną zaniepokojoną tymczasowym porozumieniem zawartym przez USA i Iran oraz krytycznymi wypowiedziami Białego Domu pod adresem władz w Jerozolimie. Pisze dalej Reuters, według doniesień sojusznicy przekonują, że rozmowy z Iranem nie oznaczają odejścia od strategicznego partnerstwa ze strony USA ani rezygnacji z gwarancji bezpieczeństwa dla Izraela. Wojna z udziałem Iranu oraz izraelskie operacje wojskowe w Libanie doprowadziły do śmierci tysięcy osób i przesiedlenia milionów mieszkańców regionu. Operację Oczyszczający Ogień na Węgrzech zapowiedział nowy premier tego kraju Peter Madziar. Ma ona rozliczyć nadużycia rządu Viktora Orbana. Madziar podkreślił, że działania należy podjąć z najwyższą determinacją i surowością we wszystkich dziedzinach. Jednym z jej aspektów jest rozpoczęcie procedury odsunięcia od urzędu prezydenta Tamasa Sulioka. Ma w tym pomóc zmiana konstytucji. Zostanie również utworzony Krajowy Urząd Ochrony i Odzyskiwania Majątku. Nowa instytucja ma badać przypadki podejrzeń o niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych w ciągu ostatnich 20 lat. W tym celu rząd planuje nowelizację 47 ustaw. Według premiera korupcja kosztowała Węgry w ostatnich latach równowartość od 8 do 10% produktu krajowego brutto. Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje wizytę w Turcji. Dziś w Ankarze spotka się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo, zbliżający się szczyt NATO oraz współpraca Polski i Turcji. Dzień prezydent rozpocznie od złożenia wieńca w mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka. Następnie odwiedzi firmę Aselsan, największego tureckiego producenta elektroniki obronnej, który realizuje wart około 2 miliardów złotych kontrakt dla polskiej armii. Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza rozmowy przywódców będą dotyczyć również sytuacji na Morzu Czarnym, Bliskim Wschodzie oraz wojny na Ukrainie. Polska liczy także na tureckie wsparcie dla swoich ambicji związanych z uczestnictwem w formacie G20. Jutro Nawrocki odwiedzi polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Incirlik. Polski kontyngent działa tam od 2021 roku w ramach wsparcia NATO i prowadzi misje patrolowo-rozpoznawcze nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego oraz Morzem Czarnym.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, przejściowo duże w Bieszczadach na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wielkie wydarzenia u wielkich tego w mundialu. Argentyna pokonała Austrię 2-0 w Dallas. Mecz rozpoczął się od tego, że Messi nie strzelił rzutu karnego. No ale tak to rozwścieczyło genialnego zawodnika, że później każda akcja była, można powiedzieć, stemplowana przez niego. Piękny gol na 1-0, strzał z dystansu po bardzo ładnej, składnej akcji całej argentyńskiej drużyny i sama końcówka meczu, niesamowity kontratak Argentyńczyków, bowiem Australijacy no, coś próbowali mimo wszystko ugrać, nawet mieli swoje szanse, ale wyszedł już w doliczonym czasie nieprawdopodobny kontratak, zaczął go Messi, tak piłka później się układała, że Messi dostał nią, ale był już pod bardzo ostrym kątem z lewej strony i ten gol tak naprawdę nie powinien paść, bowiem w świetle bramki stało czterech austriackich zawodników, bramkarz wcześniej jeszcze obronił piłkę. No ale stali jak słupy soli, po prostu nic nie zrobili ku temu, by zapobiec właśnie gola. Oczywiście geniusz Argentyńczyka to jedno, a niemoc Austriaków to drugie. No i pada gol na 2-0. Messi, wielkim bohaterem tego spotkania, królem, ma już 18 goli w całej klasyfikacji najlepszych strzelców, a więc o dwie bramki wyprzedza już Miroslava Klose. Strzelił także swego czwartego i piątego gola na mundialu, jest najpoważniejszym kandydatem do korony króla strzelców. W ogóle nieprawdopodobna historia, 122 gole w reprezentacji Argentyny. No i po meczu był zadowolony, udzielił wywiadu, co mu się rzadko zdarza, z uśmiechem, nawet pytany, gdzie jest jego szczyt, co on może jeszcze osiągnąć, to on mówi, że gra w każdym meczu, cieszy się z Argentyną, z drużyną, bo mają świetną drużynę i właśnie to jest ta siła, że nie tylko on, nie chodzi tylko o niego, ale chodzi o cały zespół. No a więc Argentyna rzeczywiście zrobiła wielkie wrażenie. Później wrażenie zrobiła Francja, która wygrała z Irakiem 3-0 mecz w Filadelfii. On trwał aż 4 godziny. Druga połowa opóźniła się o 2 z powodu burz i deszczów, które przechodziły nad stadionem, a więc kibice musieli opuścić trybuny, piłkarze siedzieli w szatni. No ale cały mecz zakończył się rezultatem 3-0 dla Francji. 2 gole strzelił Kylian Mbappé, ten pierwszy efektowny z daleka. Dołożył jeszcze Dembele swoją jedną bramkę. No i tak naprawdę Kylian Mbappé schodził z taką minorową miną, bowiem w samej końcówce jeszcze miał 2 świetne sytuacje, które mógł zamienić na bramki. Ale i tak z tymi 2 golami z kolei dogonił, wyrównał rekord Miroslava Klose, 16 bramek, a więc już 3 zawodników po wielu, wielu latach, bo Klose przecież długo nie miał kontrkandydata, już teraz właśnie no, są na czołowych miejscach. Messi prowadzi w tej klasyfikacji bardzo prestiżowej, najwięcej bramek na mistrzostwach. I jeszcze 2 mecze, Norwegia-Senegal 3-2. 2 bramki strzela Erling Haaland, jedną Marcus Petersen. Haaland, 52 mecze w reprezentacji i 59 goli. To jest niesamowity w ogóle, jeśli chodzi o statystykę. Strzela 2 bramki i tak naprawdę no, też pokazuje, że jest gwiazdą tego mundialu, niezależnie co i jak się będzie dalej układało. Senegal trochę rzeczywiście wziął sprawę w swoje ręce w końcówce. Zaczął nacierać, zdobyli 2 gole. Asysta Mané, strzela Ismael Sarr, ten sam piłkarz, także 2 bramka. 93. minuta w tym doliczonym właśnie po zagraniu Mané. No ale już czasu nie starczyło. Norwegia dowiozła 3-2. No i mecz o pierwsze miejsce w tej grupie i to będzie spotkanie między Francją a Norwegią. A więc mecz zapowiada się wybitnie. No i jeszcze jedno spotkanie. To jest ta grupa właśnie, w której gra Argentyna, a więc Jordania przegrywa z Algierią 1-2. Zwycięski gol dla Algierii pada w 82. minucie, strzela go Gourini. No i tym samym tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o tę noc, ten wczesny poranek na stadionach piłkarskich Mistrzostw Świata. Teraz to wszystko, do usłyszenia po 8:00.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Pełne przebaczenie. Bardzo lekko rzucamy słowem przebaczenie, tak jakby to było coś łatwego. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, po prostu mu wybacz. Okej, dobra, zrobione, pozamiatane, przejdźmy dalej. Chwileczkę, zatrzymajmy się na małą chwilkę. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś wybaczyć komuś, kto naprawdę cię skrzywdził, wiesz, że nie jest to takie łatwe. I właśnie dlatego większość ludzi skrywa w sercu niszczycielską ciemność nieprzebaczenia. Więc pytanie brzmi, jak komuś wybaczyć? O to właśnie chodzi, prawda? Jak zrezygnować z prawa do rekompensaty, odpłaty i nazwijmy to wprost, zemsty? Oto rozwiązanie Jezusa. Kochaj swoich wrogów i módl się za nich. Szczerze mówiąc, to brzmi jak szaleństwo. Dlaczego miałbyś kochać swojego wroga? Dlaczego miałbyś się za niego modlić? Pozwól, że powiem ci z własnego, gorzkiego, bolesnego doświadczenia. Ponieważ to działa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
7: Reklama.
8: To jak? Kto wygra mundial?
9: Nie wiem, a co ty myślisz?
8: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
9: No wszystko fajnie, ale z kim?
8: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
9: Dobra, a kiedy? Kiedy?
1: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
14: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
15: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
14: Radia Aktywni.
15: W każdą środę o godzinie 14.10.
14: Zapraszamy, będzie się działo.
15: Liczymy na Was.

0: Wypływamy. Kiedyś żółta łódź podwodna wypływała o 7:07, ach, lecz to się chyba już nie wróci, bo teraz różne są inne takie małe figurki, które robimy i się robi 7:17. Witam Państwa w poranku wnet. Niemniej bardzo, bardzo serdecznie, będzie za to bardziej dynamicznie, jeżeli chodzi o naszą audycję. Nie wiem, czy starczy nam czasu, ale rzucę okiem na kartkę z kalendarza. Może coś nam się przyda, nawet powinno nam się co nieco przydać. Na przykład 208 lat temu na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki, jeżeli ktoś się tym interesuje, a szczątki sprowadzono do Krakowa ze Szwajcarii, które one spoczęły, te szczątki oczywiście, w kryptach królewskich. Co do jeszcze tematów, 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt ziemi K2, a dekadę temu odbyło się w Wielkiej Brytanii głosowanie nad wyjściem z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, o czym powiemy szerzej. Co nas dzisiaj czeka? Donald Tusk jako premier weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, a prezydent będzie w Ankarze. Z dwudniową wizytą spotka się m.in. oczywiście z prezydentem Recepem Erdoanem, a w Madrycie drugi dzień wizyty ciekawej delegacji. Władysław Kosiniak-Kamysz poleciał do Madrytu, ale nie sam, w towarzystwie sekretarz stanu Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To jest jakaś ciekawa nowa figura, że wicepremier teraz na wyjazdy jeździ, ktoś by powiedziałby, z przyzwoitką, czyli z panią, która jest nominowana przez niektórych jako może przyszła pani premier. Ciekawe to jest, uśmiechnął się na tą moją niekulturalną uwagę, że Władysław...
1: Cieszę się, że przynajmniej refleksja, że niekulturalna.
0: Tak jest. Uśmiechnął się Agaton Koziński, który nie zaczął studiować. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Niekulturalna, ale może tak jest, może to jest następczyni pana wicepremiera, która dybie na jego stanowisko i jeździ z nim.
1: Znaczy, po pierwsze, przy wyjazdach międzynarodowych standardem jest, że decydentom towarzyszą wiceministrowie. Fakt, że wiceministrowie z innych resortów, żeby jakiś tam płodozmian wprowadzić. A tu jest, że to najbardziej dziwiące jest, że wicepremier, minister i wiceminister, ale po pierwsze może potrzeba operacyjna jest, na przykład zwróćmy uwagę, lot samolotem do Madrytu leci się 3 godziny, komórki są raczej wyłączone, jest czas na cichą pracę, może po prostu chcieli spokojnie popracować. Na przykład kilka razy mi się zdarzyło umawiać się z ważnym decydentem na wywiad, nie było kiedy rozmawiać, a to polećmy razem samolotem i w czasie lotu samolotem porozmawiamy i się udawało. Bo to jest taki właśnie trochę niewykorzystany, martwy moment w życiu bardzo zajętych ludzi i być może właśnie poza życia o tym przesądziła, być może jakaś forma wprowadzania w obowiązki. Mnie to bardziej interes zastanawia, czemu akurat Madryt, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mówimy o polityce bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z obronnością, no to co jak co, ale Hiszpania jest absolutnie ociągająca się najbardziej w kategoriach państw NATO. Jedyne państwo sojuszu, które oficjalnie powiedziało, że w żaden sposób nie zamierza respektować ustaleń ostatniego szczytu. Chyba że pan Kosiniak-Kamysz wziął na siebie rolę rozjemcy i przekonuje Pedro Sancheza, premiera hiszpańskiego, do tego, żeby jednak na najbliższym szczycie NATO, nomen omen w Ankarze, rozumiem, że prezydent do Turcji leci właśnie jako formie przygotowania do tego szczytu, który zacznie się już za 2 tygodnie, no to być może pan Kosiniak-Kamysz próbuje pana Pedro Sancheza przekonać, żeby jednak był skłonny razem z innymi liderami europejskimi, z innymi krajami europejskimi, członkami NATO, do tego celu 3,5% obowiązkowych wydatków na obronność z PKB plus 1,5% nieobowiązkowych, ale sugerowanych dostosować, bo Donald Trump już sugerował, że Hiszpania może wręcz wylecieć z członkostwa w NATO.
0: Na razie mają się tam spotkać nasz wicepremier i nasza wiceminister z przedstawicielami przemysłu obronnego. Nie wiem, jaki tam jest przemysł obronny, ale może jakiś jest i trzeba zmienić.
1: Jest stary kraj, tak. Kraj europejski, zawsze jest jakiś przemysł taki kraj.
0: No właśnie, ale nie wiem, czy taki wiodący. Dobrze, to tak...
1: Podejrzewam, że chodzi też o uzgodnienia w ramach SAFE. Pamiętajmy, że nad nami ciąży SAFE. O, i tutaj pewnie to jest wyjaśnienie. Do 30 maja był czas na podpisywanie umów, było ten, że nie musiało być współzamówień. Do 30 maja można było podpisywać z jednym krajem zamówienia na SAFE. Rząd się pochwalił, że rozdysponował w ten sposób po Polsce 120 miliardów ze 180 miliardów pożyczek safe. Oddzielna sprawa, że pełnej listy tych zamówień cały czas nie poznaliśmy, tylko jakieś szczątkowe informacje, które pasują do obrazu rządowi, a całości analizy nie możemy przeprowadzić. Rozumiem, że na te pozostałe 60 miliardów to jest element rozmów, czy może polsko-hiszpański przemysł może coś wspólnie przygotować.
0: Patrzę, no dobrze, to tytułem wstępu, ale patrzę dalej. Dzisiaj rano o godzinie 6 z minutami pojawił się tekst na łamach portalu Zero. Patryk Sławik ujawnia nazwiska. No wiele osób myślało, że to będą nazwiska tych polityków, którzy zajmowali się wchodzeniem do VIP Saloniku i szybkiej ścieżki na Storze Warszawskim. Otóż nie, to jest tekst o pani poseł Małgorzacie Pępek, to posłanka Koalicji Obywatelskiej, która w swoim okręgu w szpitalu w Żywcu weszła poza kolejnością na badania. Na tyle to zrobiła nieumiejętnie, że szpital nie mógł tej wizyty rozliczyć z NFZ-em. No i kiedy to się wydało i kiedy był jakiś kłopot, to nagle pani posłanka zaczęła atakować zarząd szpitala, kiedy ten domagał się jakichś wyjaśnień od tej procedury. No i mamy kolejną odsłonę już szeroko pojętej, bardzo szerokiej afery pod tytułem Służba Zdrowia. Wielkie afery, która trwa przez 30 parę lat III Rzeczpospolitej, a teraz ma nową odsłonę, czyli politycy wchodzą w kolejki. Jakie będzie znaczenie tego typu newsów? Mało znana posłanka w swoim lokalnym szpitalu.
1: Ale bardzo znanej partii.
0: Bardzo znanej partii.
1: To wystarczy.
0: Trochę kazus, może nie aż tak spektakularny, ale podobny do senatora Lenca.
1: A czy nie, no wpisuje się to w ciąg. Pan mówi, że to jest ciąg niekończący się afery pod nazwą Służba Zdrowia. Niekończące się afery mają to do siebie, że ludzie na nie obojętnieją. I nie sądzę, żeby akurat w tej części, oczywiście najbardziej spektakularną historią jest związana ze szpitalem południowym.
0: To jest
1: ze szpitalem południowym. Nie sądzę, żeby akurat Polaków najbardziej kuło w oczy, że służba zdrowia, coś jest nie tak. Oczywiście jakiś element wyjaśnienia. Aha, nie ma pieniędzy na lekarzy, na wizyty u specjalistów, bo lekarze wyprowadzają te pieniądze ciężarówkami i to na przykład blokuje jakąkolwiek dyskusję o podniesieniu składki zdrowotnej. Będzie jasne żądanie wyartykułowane już w najbliższej kampanii wyborczej uporządkowania finansów w służbie zdrowia, ale mam wrażenie, że Polacy są, narzekają na tą służbę zdrowia. To jest trochę jak ulubiony temat, dwa ulubione tematy Polaków. Narzekanie na jakość gry polskiej reprezentacji w piłkę nożną i narzekanie na jakość służby zdrowia. I obie są do pewnego prawdy, są pewnym stałym elementem gry, którego tak naprawdę politycznie bardzo, czy sportowo również niestety, bardzo niewiele wynika. Także kwestie służby zdrowia moim zdaniem tutaj są z lekkim odcieniem szarości zmierzającą w kierunku niekorzystnej dla systemu opieki zdrowotnej czerni. Odcień taki widać, ale nie na tyle, że jest przesądzający. Tam w tej sprawie...
0: Ale może być istotne dla jakiejś grupy wyborców, że nagle się okaże, że ta afera będzie się tak długo ciągnąć, tak dużo będzie takich pokazywanych elementów, gdzie politycy, posłowie, radni Koalicji Obywatelskiej nadużywają swoich stanowisk, żeby się dostać do tego dobra luksusowego, jakim staje się służba zdrowia.
1: Właśnie do tego zmierzam.
0: To gdzieś tam koalicja, zaważy
1: koalicja obywatelska przegrywa tę sprawę nie z powodu tego, że nie zapanowała nad służbą zdrowia. Oczywiście, gdyby zapanowała nad służbą zdrowia, miałaby dodatkowe punkty i łatwiej byłoby jej się bronić. Tutaj sobie nie zapracowała wcześniej na to, żeby mieć jakąś tarczę, za którą mogą się schować. No to jest ich ewidentna słabość. Natomiast bezpośrednią przyczyną spodziewanych spadków sondażowych i generalnie takiego bardzo silnego, moim zdaniem, wszyscy to czują, że to jest silne zachwianie rządu Donalda Tuska, jest to, że oni szli do władzy obiecując bliżej niezdefiniowane, ale za to bardzo wysokie standardy. Miały być standardy, bo ten PiS to krat na potęgę.
0: Bartosz Arłukowicz mówiący, że wszelkie limity będą zlikwidowane.
1: No,
0: Izabela Leszczyna, no, czarodziejska różdżka, wystarczy tylko machnąć i się pieniądze pojawią.
1: No to gadanie takie właśnie kampanii.
0: Ale to zostaje.
1: A czy to zostaje? I jak gdyby coś w tym kwestii zrobili, byłoby im łatwiej wybrnąć z tej sytuacji. Tutaj się nic nie wydarzyło, natomiast moim zdaniem bezpośrednią przyczyną i bezpośrednim uderzeniem to, co najbardziej ciąży Koalicji Obywatelskiej, jest nie dość, że nie dowieźli konkretów, które obiecywali, ale swoim wyborcom obiecywali też właśnie wyższe standardy, lepsza jakość, teraz będzie europejsko, teraz będzie lepiej, teraz będzie elegancko, tak dalej, a wychodzi jak zwykle. Platforma Obywatelska straciła władzę w 2015 roku po aferze, którą zgotowali ówcześni złoci chłopcy Platformy Obywatelskiej i okazuje się, że minęło 10 lat, a Platforma, czy Koalicja Obywatelska, zmieniła szyld, ale dalej ma dokładnie tych samych swoich złotych chłopców, którzy grają swoje gry na państwie, traktując państwo jako, de facto prywatyzując państwo, wykorzystując je do własnych celów. I no i to teraz, jakie ma podstawy mówić przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, o, za czasów PiSu była Willa Plus, wyprowadzali państwowe wille. No przynajmniej była ustawa napisana w sprawie Willa Plus, były pokazane cele, dlaczego tak się dzieje.
0: Przy Willi Plus profesor Czarnek żadnych zarzutów nie ma. No, trzeci rok rządu zaraz minie, a tam...
1: Ale pamiętamy tą argumentację, że PiS pasie się na naszym, prywatyzuje państwo, traktuje to jako prywatny kołchoz i najmocniejszego tego typu teksty padały. Przychodzą nowi, którzy wprowadzą nowe, lepsze standardy i to był bardzo silny argument, bo rzeczywiście tych afer pod koniec rządu PiSu było bardzo dużo. Czekały one na wyjaśnienie, zarzut, że ich nie wyjaśniają, bo prokuratura jest upaństwowiona, upartyjniona, Ziobro trzyma pieczę i nie dopuszcza do żadnego porządnego śledztwa i potrzebny jest audyt i wprowadzanie lepszych standardów. No to przez 3 lata oglądaliśmy ten audyt. No i efekty jego, powiedzmy, są mizerne. Coś tam się pojawiło w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, aczkolwiek argument o zorganizowanej grupie przestępczej brzmi cokolwiek groteskowo, no ale powiedzmy tutaj jakieś śledztwa poszły do przodu, w pozostałych kwestiach wszystko utknęło. Także to, że gadali w kampanii, no to nie potwierdzili tego rządząc, a jeszcze te mityczne wyższe standardy okazują się standardami rodem z PRL-u.
0: To jeszcze przejdźmy do kolejnego tematu, który będzie tematem głównym naszej rozmowy, czyli zbliżająca się konferencja do spraw odbudowy Ukrainy, na której nie zaproszono Karola Nawrockiego. Z dwóch osób, dwóch jest organizatorów, dwie osoby mogły zaprosić. To był premier Polski i prezydent Ukrainy. Ani jeden, ani drugi nie uznał tego za stosowne. A to wszystko w kontekście takiego się załamania relacji polsko-ukraińskich, całej fali oddawania orderów. Nawet Marek Budzisz mówi o końcu projektu Międzymorza, że ta właśnie jest czymś, co zaważy nie na tygodnie, nie na miesiące, ale na lata w relacjach polsko-ukraińskich. Jaka jest skala tego?
1: Przyznam się szczerze, sformułowanie koniec projektu Międzymorza, a kiedy był początek? Żeby coś się kończyć, musiałoby się coś zacząć.
0: No jak to... pamiętam pierwszą kadencję Trumpa, to jednak coś się ruszyło.
1: Trójmorze nie obejmowało tylko Unii Europejskiej, było bez Ukrainy. Także tutaj to się nie mogło kończyć. Jedyne Międzymorze, jakie znamy, to tak naprawdę jest to wizja jakże atrakcyjna, tak bliżej niedoprecyzowana treścią i konkretami wizja Józefa Piłsudskiego i pozostała taka luźna idea jakiejś tam współpracy polsko-ukraińsko w regionie i to idea cały czas pozostanie, no bo nie trzeba, każdy, kto skończył 6. klasę szkoły podstawowej, to już na geografii widział mapę i wie, jak wygląda region i widzi, że Polska sąsiaduje z Ukrainą i świadomość tego sprawia, że zawsze będą jakieś koncepcje współpracy regionalnej. No i w tym sensie idea Międzymorza jest wieczna. Zawsze pozostanie, chociażby na wpisy, choćby na łamach artykułów i książek Jerzego Giedroycia, czy Miroszewskiego i tak to będzie. Także trudno, żeby coś się skończyło, co tak naprawdę realnie nigdy się nie zaczęło. To jest jedna część tej uwagi. Druga część uwagi, nie sądzę, żeby polityka orderowa miała cokolwiek wspólnego z zaproszeniem prezydenta Nawrockiego. Cokolwiek by się działo na tej linii, i tak by nie został zaproszony, i tak nie zostałby zaproszony, bo polska polityka krajowa jest taka, jaka jest. Jak jest premier, to nie ma prezydenta i vice versa. Także tutaj nie będzie to miało większego wpływu. No trzeci wpływ oczywiście to całe napięcie wokół samego aktu, bo wspomniał pan o orderach, a jednak ja bym przede wszystkim wspominał o bohaterach UPA, bo to od tego się zaczęła cała kwestia. To nie jest tak, że Polska, mamy dzisiaj kaprys, prezydent wstał w czwartek, pokłócił się wieczorem z żoną, rano był zły, to stwierdził, muszę się na kimś odegrać i zabieram Zełenskiemu order Orła Białego. To nie było tak, to był precyzyjnie wymierzony siarczysty polityczny policzek w reakcji na policzek, jaki polskiej stronie wymierzyła strona ukraińska, nazywając jedną ze swoich jednostek imieniem bohaterów UPA. Tą sekwencję zdarzeń powtarzamy, ale trzeba ją cały czas powtarzać, bo to jest kluczowe w tym wszystkim.
0: Jak rozumieć grę elity ukraińskiej? Nie wiem, czy pan redaktor jest w stanie to rozwikłać. bo są bardzo różne opinie. Jedni mówią twarda, jednolita strategia całego establishmentu ukraińskiego, który wie co robi, a są też biegunowo odległe opinie polskich ekspertów mówiące dzieci w piaskownicy. Na przykład ktoś podaje wczorajszy wpis Petra Poroszenki, który oddał order, ale już wczoraj w nagraniu mówił, że to trzeba zastopować. No właśnie, jak to jest? Czy Kijów gra wysublimowaną i bardzo twardą politykę, czy jednak zachowują się jak dzieci w piaskownicy?
1: A czy moim zdaniem Zełenski próbuje ugrać dwie pieczenie na jednym ogniu, w tym sensie widać jak okrzep politycznie, bo z jednej strony politycznie jest wewnątrz Ukrainy słaby, no to nie oszukujmy się, to nie jest już Wołodymyr Zełenski z 2018 czy z 2022 roku. W 2018 roku wygrał wybory prezydenckie, w 2022 roku zaczęła się wojna i bił rekordy popularności. To już jest cień tego polityka i on cały czas jednak liczy na coś, szuka poparcia i ten ukłon w stronę nacjonalistów, klasyczny ukłon ukraińskich przywódców. Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, bohater pomarańczowej rewolucji z 2004 roku, lider jej, która właśnie wtedy wyniosło pod koniec swojej prezydentury, był już też cieniem samego siebie i też właśnie wykonywał jakieś takie proste gesty, próbujące chwalić banderyzm i w ten sposób pozyskiwać tych nacjonalistów, bo to jest duża grupa polityczna, duża grupa wyborców na Ukrainie, którzy nie mają swojego silnego reprezentanta politycznego i każdy myśli, że wykonał wobec nich gest, to ich pojedna w swoją stronę. I Wołodymyr Zełenski idzie w tą stronę. Natomiast poszedł też w tą stronę, ponieważ miał świadomość dwóch rzeczy. Miał świadomość tego, że prowokowanie Polaków odbywa się za stosunkowo niską cenę i tu jest ewidentnie błąd strony polskiej, nie tylko tego rządu, ale również poprzedniego, że nie wykorzystywaliśmy różnych okazji do tego, żeby wzmacniać swoją obecność na różnych płaszczyznach, w ośrodkach opiniotwórczych na przykład, tak żeby na przykład doprowadzić do sytuacji, że Wołodymyr Zełenski dokonuje tego typu gest i połowa ukraińskich mediów robi się czerwona. Jak tak możesz, Wołodymirze? Czemu obrażasz naszych najlepszych sojuszników Polaków? Gdyby Ukraińcy mieli rzeczywiście większą świadomość roli Polski, gdyby nie traktowali Polskę jako gracza, którym się należy tak po prostu, jak zawsze w zupie muszą być ziemniaki, tak Polacy zawsze muszą być przy Ukrainie. Ja mam wrażenie, że Ukraińcy trochę do tego w ten sposób podchodzą, to tylko mieli świadomość wzajemności, ale też względnego jest lepszego słowa, poparcia Polski i to by koszt tego typu ruchów był większy. Zełenski by się trzy razy zastanowił, nie zdobywałby tanich, on wychodzi z założenia, to są tanio zdobyte dla niego punkty, to jest gra, za którą warto wejść. To jest jedna część odpowiedzi, a druga część odpowiedzi: Polska teraz już ma niskie możliwości nacisku różnego rodzaju, wywierania presji na Ukrainę z prostej przyczyny. Ukraina przestaje myśleć w kategoriach sojuszu z Polską, tego mitycznego Międzymorza, czy jakkolwiek byśmy tą oś współpracy nabrali. Oni ewidentnie wychodzą z założenia, że dla nas ważniejsza jest współpraca z Niemcami i moim zdaniem wręcz prowokując Polaków, pokazują. Zobaczcie, w Berlinie zobacz. Jesteśmy... Aż się prosi, bo wszyscy znają to morze, nie tylko Polacy, tą mapę znają tylko Polacy, ale również Niemcy. Zobaczcie, jesteśmy tak blisko Polski, aż się prosi o nasz współpracę z nami, ale nie. My jesteśmy gotowi złożyć naszą współpracę z Polską na ołtarzu współpracy z wami i współpracujcie wy z nami, a nie z Rosjanami. No i tutaj moim zdaniem w tym względzie długofalowo Ukraina popełnia historyczny błąd, bo nie było jeszcze przypadku, żeby Niemcy, mając do wyboru współpracę z Ukrainą i współpracę z Rosją, wybrali współpracę z Ukrainą. Przypadek zresztą Bandery wspieranego przez Niemców jest tego najlepszym przykładem. Jak zginął Stepan Bandera, to jest bardzo symboliczne. Zginął na terytorium Niemiec. Niemcy nie byli w stanie swojego sojusznika upilnować. Rosjanie go po prostu tam zabili. I to symbolicznie pokazuje, jak Niemcy kończą i paradoksalnie Ukraińcy popełniają dokładnie ten sam błąd, bo do Polski będą musieli wrócić, tylko to, co mieli, dostawali od nas za darmo, teraz już za darmo przestaną to dostawać i będą musieli za to płacić dużo wyższą cenę. W tym sensie kwestia bohaterów UPA, moim zdaniem to jest początek pewnej sekwencji zdarzeń, a nie jej koniec. Ta sprawa będzie trwała długo i Ukraińcy z każdym miesiącem będą mieli coraz słabsze karty.
0: O czym mówił Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, wszystko co najważniejsze, bo chyba tam
1: nie publikujesz. Tam nie publikuję.
0: Czyli publicysta, dziennikarz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio i do zobaczenia, panie redaktorze. A my co? A my może przypomnimy, że możemy o polskiej polityce rozmawiać i dyskutować dzięki naszym patronom. patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. No i zachęcam, jeżeli Państwo nas słuchają, są z nami, to warto też nas wspierać, bo Radio Wnet utrzymuje się przede wszystkim dzięki Państwu, dzięki temu, że jest część słuchaczy, którzy jest patronami. Jeżeli ktoś przed myśli, że jest patronem, a może tak jak ja parę tygodni temu się zdziwić, kiedy wejdzie na stronę patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, się okaże, że subskrypcja wygasła, więc zawsze na tych jest się patronem, warto to pilotować i raz na jakiś czas zajrzeć, szczególnie, że są różnego rodzaju informacje, konkursy. A propos informacji i konkursów, to my dzięki naszym patronom za chwilę możemy kolejną rozmowę rozpocząć. Jest godzina 7.36, a na łączach dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy w 10. rocznicę referendum brexitowego, ale zanim do tego tematu przejdziemy i do bilansu Brexitu przejdziemy, to zapytałbym o kryzys rządowy. Ostatnio rozmawialiśmy, że ten rząd się chwieje i że dużo zależy od wyborów uzupełniających w Wielkim Manchesterze. One się odbyły. Jest nowy przedstawiciel, ważny przedstawiciel Partii Pracy w Izbie Gmin. No i jest deklaracja Keira Starmera. Odchodzi, jeżeli dobrze liczę, 5. czy 6. premier od Brexitu. To pan doktor wie lepiej ode mnie.
2: 7.
0: 7. O, nawet 7. To jak to wygląda i dlaczego upadł rząd, czy upadła pozycja premiera Keira Starmera?
2: No, gdyby być takim bardzo zwięzłym, ale jednocześnie chyba brutalnym, to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o osobistą pozycję Starmera, to jest przypadek osoby, która awansowała powyżej własnej możliwości. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast gdyby spojrzeć na to nieco szerzej, to trzeba powiedzieć, że to było zapisane w DNA zwycięstwa wyborczego Partii Pracy w 2024 roku, które było oparte na założeniu, że obiecujemy wszystko wszystkim. Jesteśmy bardzo wstrzemięźliwi w obiecywaniu jakichś większych reform. No i zwłaszcza obiecujemy zwiększanie wydatków socjalnych przy obietnicy również nie podnoszenia podatków. Pomimo kontekstu, który był przecież oczywiście wszystkim znanym, że jest że był wtedy rekordowy i ciągle jest rekordowy poziom zadłużenia publicznego w Wielkiej Brytanii jako dziedzictwo tego, nazwijmy to, długiego COVID-u. No i wydaje mi się, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że to po 2 latach wszystko się przewróciło, albo możemy powiedzieć, że ten samochód w końcu dojechał do ściany i się z nią zderzył.
0: Zderzył się, ale dlaczego teraz i co tak naprawdę wpłynęło? Czy to kwestia wyborów lokalnych i słabego wyniku Partii Pracy, czy inne czynniki powodują, że ta rotacja premierów jest tak szalenie szybka? No, my mieliśmy w ostatniej dekadzie, niech szybko, no 3, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, teraz Donald Tusk, 3 premierów, tutaj 7. To wygląda na coś więcej niż tylko polityka, który przerósł, czy dostał funkcję ponad swoje kompetencje, no i zbyt rozbuchanej kampanii.
2: No ja bym jeszcze dodał, że Brytyjczycy mieli 2 razy przyspieszone wybory, tak? Czego my też w sumie w Polsce nie mieliśmy. Więc te cykle wyborcze w Wielkiej Brytanii były wyjątkowo krótkie, i bardzo takie dramatyczne, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednią tą sekwencję zdarzeń prowadzącą do dymisji Starmera, to oczywiście tutaj trzeba by się cofnąć się do wyborów lokalnych w maju obecnego roku, czyli parę tygodni temu, o których zresztą, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy z panem redaktorem. One były dramatycznie złe. One potwierdziły, że sondaże, które pokazują, że Partia Pracy ma rekordowo niski poziom poparcia, mniej więcej na połowie poziomu, który miała podczas wyborów ostatnich parlamentarnych, i to, że z sondaży chodziło, że Keir Starmer jest najbardziej niepopularnym premierem w historii brytyjskich badań społecznych. No to te wybory w maju, one pokazały, że tak po prostu jest, no bo jak ludzie masowo zaczęli głosować przeciwko Partii Pracy i ona straciła mniej więcej 60-70% posiadanych wówczas aktywów w postaci mandatów, natomiast te aktywa niekoniecznie fizycznie każde jedno przejęła Partia Reformy, ale jakby ten bilans był dokładnie tyle, ile straciła Partia Pracy, tyle zyskała Reformy, a jeszcze w dodatku bardzo wyraźne sukcesy odniosła równie populistyczna jak Partia Reformy, Partia Zielonych, tylko że po lewej stronie sceny politycznej, no to już myślę, że to zwiastowało i mówiłem o tym w paru wywiadach w tamtym czasie. To, że no, rząd Starmera nie będzie w stanie przeżyć, to był problem ustalenia, kto będzie jego następcą. Ostatecznie dynamika w partii rządzącej w Wielką Brytanii ustawiła się w ten sposób, że uznano, że taką najbardziej popularną osobą, która ma największe szanse jakiś sukces odnieść, jest burmistrz Wielkiego Manchesteru. No i w tym momencie wszystko sprawdzało się do tego, czy on się dostanie do parlamentu w wyborach uzupełniających i w jakim stylu. To, że się dostał, to już jest fakt. W ostatni czwartek były te wybory uzupełniające. No i trzeba powiedzieć, że jego wynik był powyżej oczekiwań. A więc ten styl też można uznać, że był bardzo dobry.
0: A co pokazuje, że jednak Partia Pracy ma jeszcze jakieś zasoby, że w takim rejonie, który no właśnie być może powinien być takim koronnym przykładem odchodzenia klasy ludowej czy klasy robotniczej od Partii Pracy do prawicowej Partii Reform, no jednak okazał się nie do końca prawdziwy, bo odpowiedni kandydat z odpowiednią historią jest cały czas w stanie wygrywać.
2: Tak, z tym, że wydaje mi się, że jeśli mamy do czynienia w ciągu 6 tygodni z dwoma wynikami wyborczymi w tym samym miejscu, i w jednych wyborach Partia Reformy no, miażdży konkurencję, ale w drugich zajmuje drugie miejsce, ale ciągle powyżej notowań, średnich notowań krajowych, to wcale nie jest powód do jakiegoś przesadnego optymizmu dla Partii Pracy. Twierdzenie oczywiście, że tak stara struktura polityczna, pamiętajmy, no, Partia Pracy jest jedną z dwóch partii dominujących w Wielkiej Brytanii od ponad 100 lat, że ona nie ma zasobów, nie ma jakiejś możliwości mobilizacji tych zasobów, to byłoby bardzo nieodpowiedzialne stwierdzenie. Natomiast to nie jest też taka sytuacja, że nie wiem, wybrali Bernama na nowego szefa i wszystkie problemy ustępują. Podstawowy problem, jaki się szykuje, jest taki, że Bernam dostaje bardzo słaby manifest wyborczy do ręki, ułożony przez Starmera. Znowu, ten manifest oparty na zasadzie obiecywania wszystkiego wszystkim. I albo będzie próbował go wdrażać i wpadnie w te same problemy co Starmer, albo spróbuje wypracować nową platformę programową, która uzyska poparcie wyborców, ale to wymaga przyspieszonych wyborów. A przy obecnych notowaniach sondażowych te przyspieszone wybory, no mówiąc najłagodniej, nie zakończyłyby się pełnym sukcesem Partii Pracy.
0: Nie mogłyby oznaczać utratę władzy przez tą partię, czego oczywiście żadna partia nie chce i żaden nowo wchodzący premier nie chce. A kim jest były burmistrz Wielkiego Manchesteru? Co to za człowiek? Ma charyzmę? To jest człowiek, który posiada te kompetencje, aby być premierem Wielkiej Brytanii?
2: Ma charyzmę. Kwestia kompetencji jest kwestią otwartą, moim zdaniem. To jest zawodowy polityk. Pochodzi z północnej Anglii, stąd też, jak mi się wydaje, część jego tego szarmu, w stosunku do wyborców okręgu Makerfield, bo on tam mógł rzeczywiście przedstawiać się jako osoba lokalna, co jest ważne w odniesieniu do bardzo silnych patriotyzmów lokalnych w tej części kraju. To nie jest osoba jakimś twardym rdzeniu światopoglądów. Krążą nawet na ten temat, dosłownie krążą dowcipy. Służył jako wiceminister w rządach Partii Pracy jeszcze za Tony'ego Blaira i Gordona Browna. Potem był ministrem w rządach cieni, w gabinetach cieni Jeremy'ego Corbyna, a potem jak powstał taki twór pod tytułem Wielki Manchester, jako oczywiście jednostka administracyjna powstała, to w stanowisko burmistrza zdecydował się pójść do polityki samorządowej, ale to jest trochę tak jak Rafał Trzaskowski w Polsce poszedł do polityki samorządowej poprzez bycie prezydentem Warszawy, tak? To jest ciągle bardzo, z punktu widzenia polityki ogólnokrajowej, to jest super, ciągle bardzo ważne stanowisko w jednym i drugim przypadku. No i teraz zdecydował się na powrót do parlamentu, żeby zrealizować swoje marzenie bycia premierem, ale warto podkreślić, że stanowisko burmistrza Wielkiego Manchesteru, podobnie zresztą jak stanowisko burmistrza Wielkiego Londynu, to jest stanowisko w niemałym stopniu oparte na zadaniach reprezentacyjnych, na budowaniu pewnego konsensu, co jest zdecydowanie przydatne dla premiera, ale nie jest przesadnie mocno związane z funkcją zarządczą. I mieliśmy znanego byłego burmistrza Londynu jako premiera i wiemy, że to też niekoniecznie dobrze się skończyło. Mam na myśli Borisa Johnsona. Więc pytanie o kompetencje Burnhama jest otwarte. To znaczy sam fakt, że był tym burmistrzem Wielkiego Manchesteru, wcale nie przesądza, że jest bardzo dobry w zarządzaniu.
0: I że będzie potrafił być skutecznym premierem. Ogólnopolitycznie jak to wygląda i czy ta zmiana jest czymś, co można pokazać, że idzie fala, że to się wywraca rząd lewicowy, socjalistyczny, czy tam socjaldemokratyczny Partii Pracy, czy techniczna zmiana premiera, a to dalej pojedzie, no bo światowa prawica z Donaldem Trumpem na czele się cieszy.
2: Ja bym powiedział, że z całą pewnością to jest... Dynamika polityczna nie jest taka, że to jest prosta zmiana premiera. Ale oprócz dynamiki politycznej mamy też uwarunkowania systemowe. Jeżeli pan redaktor mnie zaprosi za parę tygodni, jak już Burnham obejmie formalnie stanowisko premiera i ogłosi swój program rządzenia, to będziemy mogli wtedy o tym porozmawiać bardziej szczegółowo. Bo zwróćmy uwagę, jedną z super ważnych przyczyn porażki Starmera, tego, że nie mógł rzeczywiście dostarczyć tych swoich obietnic wyborczych wedle zasady wszystko dla wszystkich, no było to, że Wielka Brytania jednocześnie ma anemiczne tempo wzrostu gospodarczego, bardzo wysoki deficyt, rekordowo wysoki skumulowany dług i to wszystko i bardzo wysokie ceny energii. I to wszystko częściowo jest oczywiście też, zwłaszcza po stronie zadłużenia, dziedzictwem COVID-u. I oczekiwanie, że nagle te uwarunkowania gdzieś znikną, no jest moim zdaniem mocną naiwnością. Tutaj fakt, że premier, który mówi z akcentem prawnika czy upper middle class z północnego Londynu, zostanie zastąpiony przez faceta, który mówi akcentem, stara się mówić akcentem robotniczym z północnej Anglii, no tutaj jakby niewiele zmienia. Kluczową rzeczą, w tej chwili drugą największą pozycją w budżecie brytyjskim są odsetki od obsługi długu. Koszty tej obsługi długu zależą wprost od wyceny wiarygodności polityki fiskalnej i budżetowej rządu przez tak zwane rynki. I jeśli Burnham spróbuje realizować swoje zapowiedzi związane ze zwiększaniem wydatków publicznych bez jasnego wskazania, gdzie będzie zbierał dodatkowe pieniądze w postaci podatków, no to moim zdaniem koszty obsługi tego długu poszybują w bardzo krótkim czasie w niebo. I wiemy też z doświadczeń z niedawnej przeszłości, że dla premier Liz Truss to się skończyło upadkiem jej rządu w rekordowym czasie 49 dni.
0: To już na koniec 10. rocznica, dekada od referendum brexitowego. Jak ta epoka się zapisuje w polityce, w gospodarce, w świadomości Brytyjczyków?
2: Pozwoliłem sobie ukuć taką tezę, którą powtarzam w różnych miejscach, że tak naprawdę jeżeli chodzi o politics, czyli tą właśnie grę polityczną, rywalizację partyjną, to była rewolucja. I zresztą fakt, że ktoś taki jak Burnham czy w ogóle Starmer doszedł do władzy, o tym świadczy, dlatego że to byli w 2016 roku politycy drugiego, a w przypadku Starmera nawet bym powiedział, że trzeciego rzędu. Ale proces Brexitu, w tym między innymi dwukrotne przyspieszone wybory, ogólnie to w ogóle cztery cykle wyborcze, bardzo dużo napięć, częściowy rozpad partii, wychodzenie pewnych frakcji z tych największych partii, to wszystko spowodowało taki przemiał personalny i przyspieszenie różnych procesów, przemian w systemie partyjnym czy w systemie politycznym, zdecydowanie powyżej normalnej skali. Ale jednocześnie, jeżeli byśmy spojrzeli na tą stronę bardziej programową polityki, a zwłaszcza politykę legislacji, politykę regulacji, to tutaj odwołując się do znanego brytyjskiego czy angielskiego dramaturga Szekspira, można powiedzieć wiele hałasu o nic. Wielka Brytania za premiera Johnsona postawiła sobie za cel odzyskanie maksymalnie dużo kompetencji, samodzielnych kompetencji decyzyjnych względem Unii Europejskiej. Poświęcała na rzecz tego celu sporo kwestii związanych z dostępem do wspólnego rynku po Brexicie. Po czym właściwie nic z tego nie wykorzystała. Wielka Brytania z punktu widzenia polityki regulacyjnej ciągle jest pod większością względów państwem Unii Europejskiej, tylko bez prawa głosu.
0: Czyli wyszła z Unii Europejskiej bez wychodzenia z wielu polityk, także polityk klimatycznych, jak się podkreśla.
2: Polityka klimatyczna akurat jest jednym z tych pól, gdzie Brytyjczycy wykorzystali swoje kompetencje do tego, żeby turbo doładować model europejski.
0: Czyli jak rozumiem, wyszli z Unii Europejskiej, bo w Polsce mówi się o wyjściu z Unii Europejskiej, ale właśnie po to, żeby chociażby wyjść z polityki klimatycznej, Wielka Brytania zrobiła odwrotnie. Wyszła z Unii Europejskiej, ale jeszcze mocniej szła chociażby w politykę klimatyczną.
2: Nawet powiedziałbym, że już w trakcie referendum były głosy, że jak widzimy takich, to się nazywało zielone liście, green leaves. Trochę gra słów, prawda? Bo słowo leave oznacza też opuszczać. I dla tej frakcji wyborców i działaczy różnych partii politycznych o takich bardzo silnie proekologicznych poglądach, argumentem, żeby wyjść z Unii Europejskiej było to, że w końcu będziemy mogli zrobić tak ambitną politykę zieloną, jaką chcemy, że żadni środkowi Europejczycy z jakimiś, nie wiem, ostatnimi skansenami w postaci kopalni węglowych w Polsce czy w Czechach nie będą nas spowalniać. No i obecny minister do spraw, przepraszam, jeszcze wciąż obecny minister do spraw klimatu, Ed Miliband, on jest absolutnie przedstawicielem tego ruchu. To jest absolutny fanatyk transformacji klimatycznej. Tylko, że no, problem polega na tym, że Wielka Brytania w tej chwili ma najdroższą energię w Europie, jedną z pewnie z najdroższych w świecie. No i to się kończy tym, że mamy masowy odpływ inwestycji z Wielkiej Brytanii związanych z przemysłem, miejsc pracy i dramatyczny kryzys kosztów życia.
0: I tak to wygląda. I to jest też bilans dekady od referendum brexitowego, która to dekada przypada właśnie dzisiaj, 10. rocznica tego referendum. Naszym gościem był dr Przemysław Biskup, analityk, ekspert Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. My płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy. Teraz na naszych łączach pan redaktor Markadiusz Michlewicz, Radio SK Biała Podlaska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: strzałów. Sprawa jest wyjaśniona, panie redaktorze, czy jeszcze są pewne wątpliwości?
1: No wciąż są jeszcze wątpliwości, dlatego że badana jest sprawa na wielowątkowości tej zbrodni, dlatego że no, na początku było zatrzymanych oczywiście tych dwóch obywateli Białorusi, którzy później okazało się, że zupełnie nie mają związku ze sprawą. Oczywiście media obiegły filmik z zatrzymania tych Białorusinów i wszyscy już odetchnęli wtedy z ulgą, bo myśleli, że akurat to są ci sprawcy, którzy dokonali zbrodni. No ale natomiast szybko okazało się, że jednak to nie są oni i nie mają związku ze sprawą. No i później pojawia się sprawa zatrzymania w podwarszawskim Piastowie 36-letniego obywatela Gruzji, który no, wszystko wskazywało na to, że on jest tym głównym podejrzanym o zbrodnię. No i nie wiadomo, bo teraz z tego, co mi wiadomo, to prokuratura bada motywy tej zbrodni, więc no, trzeba czekać na rozwój wydarzeń i pilnować tych komunikatów prokuratury, bo jeszcze trudno mówić o tym, czy to było faktycznie zabójstwo na zlecenie polityczne, czy też był inny motyw tej zbrodni.
0: A jak na to patrzą też mieszkańcy Białej Podlaskiej, bo to, no to wyglądało opisy dość, nie wiem, czy jak z filmów akcji, jak z Jamesa Bonda. Idzie człowiek chodnikiem swojego osiedla, wychodzi człowiek, oddaje 3 strzały, człowiek pada, potem zamachowiec, zabójca podchodzi, 2 razy jeszcze strzela już do leżącego człowieka, żeby go dobić i odchodzi.
1: No tutaj mieszkańcy oczywiście byli zaskoczeni całą sytuacją i wstrząśnięci oczywiście. Chodziłem tam w miejscu popełnienia zbrodni. Na miejscu widziałem, kwiaty są, co niektórzy przechodzą już jakby zapomnieli o tej sprawie i na nikim to wrażenia za bardzo nie robi. Pytałem też pracownicę pobliskiego sklepu, czy ona w ogóle cokolwiek słyszała, no ale okazuje się, że no nie, słyszała, ale nie spodziewała się, że to były strzały do człowieka. No ale jak po kilkunastu minutach pojawiła się policja, to wszystko już było wiadomo. Natomiast też pojawił się komunikat wówczas policji, żeby mieszkańcy udostępniali nagrania ze swoich kamer samochodowych, bo tutaj akurat vis-a-vis miejsca, do którego w którym doszło do tej zbrodni, jest parking samochodowy tuż przy pawilonach, gdzie całe mnóstwo osób porusza się w ciągu dnia, no bo to była godzina przed 10 rano, więc no, miasto w tym czasie tętni życiem i nikt by się nie spodziewał, że o tej godzinie dojdzie do zabójstwa. Więc tutaj jakby na tym parkingu, który sąsiadował z miejscem zbrodni, no jest całe mnóstwo zawsze zaparkowanych samochodów, które są wyposażone w kamerki, no i one również działają na wykrycie ruchu, więc istnieją bardzo duże prawdopodobieństwo, że któraś z tych kamerek samochodowych nagrała zbrodnię. Tutaj policja oczywiście zwróciła się z komunikatem, że absolutnie nikogo nie będzie wzywać na świadka. Ważne dla nich było, aby ktoś udostępnił te nagrania z kamery, bo być może któraś zarejestrowała twarz zabójcy.
0: Właśnie, a sam zabity satyryk Siemion Skrypiecki, bo tak się posługiwał w internecie, był znany mieszkańcom Białej Podlaskiej? To jest tak, że był osobą, która gdzieś tam się przewijała? Wiadomo było, że taki uchodźca polityczny z Rosji przechadza się i żyje wśród mieszkańców Białej Podlaskiej, bo przeszedł taką drogę nieoczywistą przez obóz dla uchodźców. To nieczęsta droga dla tych, którzy przyjeżdżają, uciekając przed Putinem z różnych części świata.
1: Okazało się, że niewiele osób kojarzyło tego artystę rosyjskiego. Natomiast więcej osób, które wychodziły z psem na spacer, kojarzyło człowieka z widzenia, dlatego że on również wychodził z pieskiem. Tego feralnego dnia również spacerował ze swoim psem i no niestety podczas tego spaceru oddano do niego strzały. Więc tutaj bardziej ludzie, ci, którzy rano wychodzili z tym ze swoimi pociechami na spacery, to mówili, że spotykali z widzenia, człowieka znali, no ale nie wiedzieli, że to jest artysta rosyjski, więc w żaden sposób nie kojarzyli go z satyrą, którą uprawia.
0: To jeszcze wróćmy do samych motywów. No, Premier mówi wprost, że

0: zbrodnia inspirowana przez służby rosyjskie, czy na to także wskazują wszelkie ślady, czy też te dowody, które zbierają śledczy i policja, i ABW, i prokuratura?
1: No właśnie tutaj chodzi o to, że wszyscy wiążą obecność tego Siemiona Skrypieckiego na evencie, na proteście w zasadzie w Berlinie na kilka dni przed zabójstwem pod ambasadą Rosji protestował. No i trochę niecenzuralne rzeczy wykonywał z flagą rosyjską. Być może to przelało tą czarę goryczy, że akt służby i władze Rosji być może dlatego zareagowały i skończyło się tak, jak to się skończyło. Więc być może jest ten motyw polityczny. Nikt nie wie, ale no, wszystko wskazuje na to, że z uwagi na śmiałą krytykę Kremla to zlecenie mogło przyjść właśnie stamtąd.
0: Tak się mówi, chociaż nie jest wszystko do końca jasne, ale obraz wydaje się być oczywisty. Wiemy, jak działają służby rosyjskie w krajach NATO. Biała Podlaska, mieszkańcy, na ile po tym zdarzeniu, po tej tragedii, po tym zabójstwie czują się bezpiecznie, to nadwątliło jakiś taki spokój tego jednak cichego i miłego miasteczka.
1: Dokładnie, no miasto jest z reguły ciche, nic tutaj wielkiego się nie dzieje, aczkolwiek przypomnę, że na kilka dni jeszcze przed zbrodnią Rosjanina doszło też do zabójstwa 16-latki, gdzie mord dokonał jej chłopak. No i to też również wstrząsnęło mieszkańcami Białej. Natomiast tutaj tak, spokojne z reguły osiedle, nic się nie dzieje, każdy zmierza do pracy albo do sklepu i nagle dochodzi do strzałów, ktoś ginie, mieszkańcy są wstrząśnięci, ale tak jak mówię, ta normalność już jakby powróciła, co niektórzy spacerują, nie zwracając już uwagi nawet na te wieńce kwiatów, które tam są położone w miejscu, gdzie dokonano zbrodni.
0: O czym mówił nasz gość Arkadiusz Michlewicz, dziennikarz Radio SK Biała Podlaska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia. A my teraz pędzimy na serwis informacyjny, bo już jest godzina 8:02.

0: Wiadomości wnet.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła do szpitala na badanie poza kolejką, skracając w ten sposób okres oczekiwania z 2 lat do 3 tygodni, donosi portal Zero.pl. Chodzi o posłankę Małgorzatę Pępek, której pomogła osoba pracująca w żywieckim szpitalu, również posłanka KO. Jak czytamy, 22 lutego ubiegłego roku Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu i wyprzedziła wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią. Dodatkowo nie było powodu, aby wykonywać je u niej szybciej niż u innych pacjentów. Pracownicy lecznicy ustalili, że posłanka wepchnęła się w kolejkę, w związku z tym w ogóle nie wysłano rozliczenia tego konkretnego badania do Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak szpital nie chciał od posłanki KO zwrotu pieniędzy. Po prostu poinformowano ją, by w przyszłości nie wpychała się. Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje wizytę w Turcji. Dziś w Ankarze spotka się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo, zbliżający się szczyt NATO oraz współpraca. No, obydwu krajów. Dzień prezydenta rozpocznie się od złożenia wieńca w mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka. Następnie odwiedzi on firmę Aselsan, największego tureckiego producenta elektroniki obronnej, który realizuje wart około 2 miliardów złotych kontrakt dla polskiej armii. Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza rozmowy przywódców będą dotyczyć również sytuacji na Morzu Czarnym, Bliskim Wschodzie oraz wojny na Ukrainie. Polska liczy także na tureckie wsparcie dla swoich ambicji związanych z uczestnictwem w formacie G20. Jutro Nawrocki odwiedzi polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Incirlik. Polski kontyngent działa tam od roku 2021 w ramach wsparcia NATO i prowadzi misje patrolowo-rozpoznawcze nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego oraz Morzem Czarnym. Stany Zjednoczone zawiesiły na 60 dni część sankcji wobec Iranu, rozpoczynając realizację ustaleń wypracowanych podczas pierwszej rundy rozmów pokojowych. Jednocześnie z Libanu napływają informacje o utrzymującym się zawieszeniu działań zbrojnych, pisze Reuters. Wczoraj ruch tankowców przez cieśninę Ormuz zaczął wracać do normy, a ceny ropy kontynuowały spadki. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że rozmowy z irańskimi przedstawicielami w Szwajcarii stworzyły solidne podstawy do wypracowania ostatecznego porozumienia pokojowego. Jednocześnie Iran zaprzeczył doniesieniom, jakoby rozpoczęto negocjacje dotyczące jego programu nuklearnego. Z kolei Donald Trump oświadczył, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów, czemu Iran również zaprzeczył. W stolicy Albanii, Tiranie, od 3 tygodni trwają protesty przeciwko planowanej budowie luksusowego kompleksu turystycznego na chronionym wybrzeżu Adriatyku. Demonstranci sprzeciwiają się inwestycji wspieranej przez Jareda Kushnera, czyli zięcia Donalda Trumpa. Projekt zakłada budowę ekskluzywnego kurortu na wyspie Sazan oraz wzdłuż albańskiego wybrzeża. Według ujawnionych dokumentów, do których dotarła stacja CBS, inwestycja może obejmować około 800 pokoi hotelowych i apartamentów, luksusowe wille, pole golfowe, kasyno, park wodny oraz zabudowę mieszkaniową. Wśród inwestorów znajduje się również katarska grupa Assets Group, kierowana przez braci Al-Kayatów, czyli miliarderów syryjskiego pochodzenia. Według amerykańskich mediów bracia uczestniczyli w inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, a także zabiegali o zniesienie amerykańskich sankcji wobec Syrii oraz promowali pomysł budowy pola golfowego sygnowanego marką Trumpa na terytorium tego kraju.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
0: Show. Argentyńczyk Lionel Messi strzela 2 gole, a Argentyna wygrywa z Austrią w meczu grupy J w Dallas. Ale najpierw Messi nie strzelił rzutu karnego na początku meczu. Później piękna bramka z dystansu. No i już w doliczonym czasie gry kapitalny kontratak Argentyny. Tam bramka tak naprawdę na 3 raty została strzelana, bo najpierw obronił bramkarz Gregoricz. Później jeszcze wydawało się, że Messi jest tak wyrzucony już pod tak ostrym kątem, że nie ma prawa strzelić, tym bardziej, że 4 piłkarzy Austrii stało w bramce, ale tak machali nogami, jakby po prostu wchodzili do tramwaju lub nawet nie, z całym szacunkiem dla tych wszystkich, którzy wchodzą. No po prostu piłka po uderzeniu Messiego już takim z ostatniej chwili wpadła do bramki. No i co to oznacza? Messi bije kolejne rekordy. Ma 18 goli, a więc prowadzi wśród najlepszych strzelców mundiali. Po 16 mają Klose i Mbappé. Jutro będzie obchodził 39 lat, a więc też już tutaj żaden piłkarzy ze starszego pokolenia nie ma takich po prostu statystyk. 18 wygranych meczów na Mistrzostwach Świata. 28 mecz rozegrał na mundialu, co daje liczbę najwięcej właśnie rozegranych spotkań wśród graczy. Posłuchajmy, co powiedział Lionel Messi dla reporterki Mistrzostw Świata.
5: Tak, muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
6: 18 goles y contando, ¿tienes un favorito?
5: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
0: Tak, i Messi powiedział, że bardzo cieszy się z kolejnych punktów, bo to już jest ich 6. Liczy się oczywiście gra reprezentacji, a nie jego samego. Dużo zawdzięcza, a w zasadzie wszystko zawdzięcza kolegom z drużyny. I to cieszy gra po prostu tego, to w jakiej są obecnie dyspozycji. Ale dostał też pytanie, że ma 18 goli strzelonych na mistrzostwach, czy ma swojego ulubionego. On powiedział, nie mam swojego ulubionego, nawet nie wszystkie pamiętam. Po prostu gram i strzelam dalej te gole i to jest najważniejsze. Messi jak zawsze skromny, Messi taki grzeczny jak to on, ale też uśmiechnięty. Wszyscy na to zwracają uwagę, że on często poważny, gdzieś tam wpatrzony w ziemię. Tutaj widać, że wszystko sprawia mu radość. No i też daje wielką radość kibicom. Na jego meczu była kibicka, pani, kobieta, która ma 100 lat, tak, taki transparent pokazała, że ja mam 100 lat i kibicuję Messiemu. No więc cały świat naprawdę podziwia tego wybitnego piłkarza, no absolutnie z innej planety, geniusza nad geniusze, bo tak trzeba o nim powiedzieć, ale oczywiście dobra drużyna Argentyny wspiera go. No, obrońca mistrzowskiego tytułu naprawdę pokazuje wielką klasę, 2 wygrany mecz, ale także inni grają naprawdę dobrze, no bo Francja pokonała Irak 3-0. Tutaj 2 gole strzela Kylian Mbappé, a mógł strzelić jeszcze 2 kolejne bramki, gdyby w końcówce meczu tam coś mu nie wyszło. Mecz przerwany na 2 godziny. Potworna burza przeszła nad Filadelfią. Kibice musieli opuścić, no według przepisów bezpieczeństwa, opuścić trybuny. Piłkarze siedzieli w szatniach, a więc to się wszystko bardzo opóźniło. Mecz, który trwał 4 godziny, też jakiś rekord mistrzostw świata. No ale Francja spokojnie, 2 gole Mbappé, 1 bramkę strzela Dembele. No i Francuzi z Norwegami zagrają o pierwsze miejsce w grupie I. Natomiast właśnie Norwegia pokonała Senegal 3-2. Kolejny z bohaterów, absolutnie też będący w znakomitej formie, Erling Haaland, 2 gole. Jedną dołożył Markus Pedersen. Haaland ma 52 mecze rozegrane w reprezentacji i 59 meczów goli strzelonych. Nieprawdopodobna historia. Więcej goli niż meczów. No to też jest rzeczywiście niesamowite. W końcówce Senegal nastraszył trochę Norwegów. Tam świetnie grał Saido Mané, zaliczył asystę. 2 bramki strzela Ismail Sarr, ale już nie starczyło czasu na to, by strzelić na 3-3. I jeszcze jeden nocny mecz, a w zasadzie taki, który skończył się tuż nad ranem, tuż przed naszym serwisem o 7, to Jordania i przegrywa ona z Algierią 1-2. Gourini strzela gola w 82 minucie. Tak wygląda historia, jeśli chodzi o tę noc na Mistrzostwach Świata, także między innymi o innych dyscyplinach, ale to już w sporcie po godzinie 9. Do usłyszenia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
2: Autopromocja.
10: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
11: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
12: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
11: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
12: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
11: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
13: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
14: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet Michał Moskal, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz stowarzyszenia Po pierwsze Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Jest takie stowarzyszenie? Istnieje?
2: Istnieje takie stowarzyszenie, ale to ma znaczenie wtórne, bo przede wszystkim jesteśmy wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości. A te stowarzyszenia są, nazwijmy to, pewną działalnością wewnątrz formacji i mają służyć jednemu celowi, czyli temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 2027 roku w wyborach.
1: Na razie w PiS-ie panuje pokój, to nie będziemy o tym rozmawiać. Gorzej jest na linii rządowej. Dzisiaj rano Patryk Słowik, Kanał Zero, publikuje tekst o perypetiach pani poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek z Żywca, która to miała zrobić sobie badania poza kolejnością. Na badania, kiedy jest się zwykłym człowiekiem, czeka się około 2 lat. Pani poseł takie badania ogarnęła sobie w 3 tygodnie. No i kiedy wszedł kłopot, że był kłopot z rozliczeniem tego typu świadczenia w takim terminie i szpital zaczął dochodzić, jak to było, to pani poseł Pępek zaczęła pisać szereg interpelacji krytykujących i atakujących władze szpitala. Kolejna odsłona, tym razem nie południe Warszawy, ale Żywiec. Odsłona kolejna afery. Co wy zrobicie z tym dalej?
2: Ja w jakiś sposób panią poseł Pępek nawet podziwiam, bo jest osobą wyjątkowo słowną. Występowała wielokrotnie, jeszcze dzisiaj rano oglądałem publicznie na różnych wiecach, konwencjach i obiecywała, że na badania do lekarzy, do specjalistów każdy Polak będzie mógł się dostać w 21 dni. No może nie każdy, ale pani poseł już się udało w 21 dni dokładnie. Więc pani poseł nie jest pępkiem świata. Zadbała o to, żeby swoje obietnice zrealizować. A mówiąc zupełnie serio, no to jest coś, z czym niestety mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia pewnie przez kolejne tygodnie, bo z jednej strony są te szumne zapowiedzi Donalda Tuska o tym, że nikt nie uniknie odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło i za to, co się dzieje w szpitalach i jak politycy wykorzystują te możliwości, które mają. A z drugiej strony widzimy, że gdy przychodzi do wyciągania tej odpowiedzialności politycznej, to Donald Tusk jednak już poza słowami taki twardy nie jest, bo tej odpowiedzialności na przykład wobec Marcina Kierwińskiego nie będzie.
1: Ale to może nie jest przypadłość Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, tylko w ogóle polityków. To wam też można powyciągać różne rzeczy.
2: Panie redaktorze, ja nie mówię, że nie, bo jeśli się spojrzy na lata funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, 40-tysięcznej partii, podkreślmy, to jestem głęboko przekonany, że i u nas się znajdzie i różnego rodzaju osoby, które się skalały jakimiś przestępstwami, różnymi niecnymi uczynkami i tak dalej. Różnica jest taka, że my się zawsze z takich rzeczy rozliczaliśmy i zawsze była wyciągana odpowiedzialność polityczna. Tu mamy do czynienia ze zdegenerowanym, skorumpowanym młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, który nie działał na własną rękę, tylko działał za przyzwoleniem najwyższych władz tej partii. Został zrzucony z sań po tym, jak ta sprawa wyszła, bo nagle tego działacza nikt już nie zna, mimo że chwilę wcześniej rozdawali jego ulotki w Warszawie i się z nim fotografowali powszechnie, bo dotyczyło to polityków bardzo wysokiej rangi w Platformie Obywatelskiej, właśnie Marcina Kierwińskiego, Rafała Trzaskowskiego, Bartosza Arłukowicza, wielu ministrów konstytucyjnych dzisiejszych. I odpowiedzialności politycznej u tych ludzi, którzy dali zgodę na to, żeby coś takiego się działo, nie ma żadnej.
1: Dobrze, ale co zrobić, żeby to się nie powtarzało, żeby pani poseł się nie wpychała do kolejki, żeby radni, a może nie tylko radni i ważni politycy Platformy i ich rodziny nie mieli szybkiej ścieżki salnika VIP na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym, albo żeby daleko nie szukać, a nie zaręczać się w różnych miejscach, panie pośle.
2: Panie redaktorze, to jest... Jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna do uregulowania, bo wiemy, że w różnych aspektach funkcjonowania życia zawsze jest tak, że ktoś pójdzie, z kimś się dogada i coś spróbuje załatwić, no i nie wszystko da się uregulować na sztywno. Natomiast problem ze służbą zdrowia to jest problem jej niedofinansowania, czyli tego, że przeciętny obywatel czeka miesiącami albo latami na sprawy, od których zależy jego zdrowie lub życie i nie jest przyjęty w momencie, kiedy politycy, którzy z jednej strony topią system ochrony zdrowia, bo mamy tam 20 parę miliardów w tej chwili zadłużenia, mamy przywrócone limity na badania diagnostyczne, mamy przekładane badania, od których może zależeć czyjeś życie o rok, no bo nie da się już ich zrealizować w tym roku. Mamy sytuacje takie jak w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, gdzie w marcu kończy się kontrakt na ortopedię i mamy de facto taki rządowy zakaz łamania rąk i nóg, bo jak złamiesz rękę i nogę, to sobie radź Polaku samemu. I w tym samym czasie ci sami politycy stwierdzają, że sobie w szpitalu wybudują salonik VIP-owski, w którym nie będą w tych kolejkach musieli czekać.
1: Ale to może Polacy powiedzą, no dobrze, są skorumpowani, to wybierzmy kogoś innego. Czy wy jesteście wiarygodni w tym aspekcie dla wyborców? Czy PiS może wyjść i powiedzieć, za nas było inaczej, a jak wrócimy, to będzie jeszcze bardziej inaczej niż teraz?
2: My się różnimy kilkoma rzeczami. Po pierwsze, w służbie zdrowia, która jest niedofinansowana, z którą są ogromne problemy, ale jednak były pewne sukcesy, którymi można się pochwalić. Mieliśmy po pierwsze gigantyczne inwestycje, które widać w całej Polsce w system ochrony zdrowia, ale z drugiej strony mieliśmy właśnie chociażby takie ruchy, jak zdjęcie limitów na badania diagnostyczne, co zwiększyło ilość tych badań, poprawiło profilaktykę w Polsce i sprawiło, że więcej Polaków mogło się dowiedzieć o tym, że ma jakieś schorzenie, zanim stało się ono po prostu bardzo poważne. I to są takie rzeczy, którymi możemy się pochwalić realnie. To, co miało faktycznie poprawić sytuację w służbie zdrowia i co też rozpoczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a zostało obecnie wyhamowane w całości, to było zwiększenie ilości kierunków medycznych i miejsc na specjalizacjach. I to jest najważniejszy element, bo on wpływa długoterminowo, co prawda, no bo mówimy tutaj o przestrzeni co najmniej 9-letniej od rozpoczęcia projektu, ale długoterminowo on wpływa na ograniczenie tych pensji i pewną
1: to
2: konkurencję.
1: Trochę w waszym programie wygląda jak Złoty Graal. Był w piątek na pana miejscu Przemysław Czarnek i na każdą wątpliwość, może system zmienić, to pan Przemysław Czarnek odpowiadał, więcej miejsc na studiach, jakby to miało wszystko rozwiązać. Jest, czy nie jest? Bo tutaj część polityków PiSu mówi, no jednak nie, trzeba ściąć płace kominowe, trzeba ten system pozmieniać. Może trzeba, tak jak chce też partia Razem, uciąć możliwość pracowania na kontrakty, tylko etat w Państwowej Służbie Zdrowia.
2: Na pewno nie ma Złotego Graala, który jednym rozwiązaniem prostym wszystkie problemy służby zdrowia zakończy. Natomiast to, co jest ważne i to, co ja widzę na przykład działając na Lubelszczyźnie, to, że szpitale powiatowe dzisiaj realnie podkupują sobie lekarzy. Bo od tego, czy lekarza uda im się podkupić za 100 czy za 140 tysięcy złotych miesięcznie, zależy to, czy będą w stanie utrzymać oddział. A każdy szpital i każde starostwo, które taki szpital prowadzi, chce te oddziały utrzymać.
1: No to może czas na głęboką reformę, żeby to nie powiat, że każdy starosta powiatowy ma swój szpital i robi tam różne czasami dziwne rzeczy. Grójec tam jest starosta z PSL-u i ten słynny lekarz, który zabił nie 1,5 miliona jak znany radny Platformy, były już radny i był członek Platformy, pan Dawid Kaczyk w Warszawie, tylko 3 miliony złotych.
2: Panie redaktorze, tylko właśnie w tym jest cała rzecz, że jeśli na tym rynku, powiedzmy wśród, nie wiem, 4 czy 5 powiatów, które dzisiaj podkupują sobie lekarze, a ja mówię akurat o sytuacji oddziału położniczego, czyli no coś, co wydaje mi się akurat w każdym powiecie porodówka powinna być. I to jest coś, co niestety się zmienia na gorsze obecnie przez to, że ta władza nie jest w stanie ich utrzymać. Ale mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest 1 czy 2 ginekologów, którzy się rotują między tymi szpitalami i dostają co chwilę wyższe pensje, bo każdy szpital chce tą porodówkę utrzymać. I bardzo dobrze, bo to znaczy, że dyrektorzy i władze powiatów są odpowiedzialni i o to walczą. Tylko, że w pewnym momencie kończy się wydolność finansowa i starostwa, i szpitala. No i jeśli byśmy mieli tych lekarzy wtedy nie 2, a 5 czy 8, to mielibyśmy zupełnie inną sytuację i zupełnie inną sytuację również, jeśli chodzi o negocjacje tych stawek. Więc to nie jest tak, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale to w dużej mierze by tą sprawę uregulowało. Oczywiście potem jest oddzielenie prywatnej od publicznej służby zdrowia i bardzo wiele rzeczy, o których ja nawet nie chciałbym się wypowiadać, bo się po prostu na nich nie znam. Nie jestem specjalistą od systemu ochrony zdrowia, ale pewne rzeczy po prostu widać, które można zrobić jak na dłoni. My też je proponowaliśmy podczas konferencji alternatywy, które się odbywały właśnie w tym obszarze i o zdrowiu również pan profesor Przemysław Czarnek w najbliższych miesiącach z pewnością będzie wiele mówił, bo będzie to ważny element naszego programu wyborczego.
1: Zarząd Warszawskiej Lewicy podjął decyzję w sprawie prezydenta Trzaskowskiego, poinformowała na Platformie X Anna Maria Żukowska, przewodnicząca też klubu parlamentarnego Lewica. Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu 0 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium 21, 1 głos wstrzymujący się. Ta sprawa zaczyna jakoś dzielić koalicję rządzącą? Koalicjanci poczuli krew Platformy?
2: Na pewno zbliża się okres wyborczy, więc tutaj takie ruchy mogą być wykonywane, ale trzeba pamiętać o faktach. Na koniec dnia do mnie jednak jako najbardziej wiarygodne, o dziwo, przemawiają słowa Włodzimierza Czorzastego, który kiedyś powiedział, że możemy się w koalicji bardzo różnić, ale granicą tych różnic jest to, żeby się koalicja nie rozpadła. Czyli żadnych negocjacji nie ma. Co Donald Tusk powie, to robimy, dlatego że chcemy mieć stołki. No taka jest logika, którą przyjęła lewica pod rządami Włodzimierza Czarzastego. Ja nie spodziewam się, żeby tutaj nastąpiła jakakolwiek zmiana. To są ludzie, którzy po prostu nie mają żadnego kręgosłupa.
1: Czyli ta sprawa, na przykład mamy deklarację teraz pani Pełczyńskiej-Nałęcz, że ich klub, Klub Polski 2050 nie zagłosuje za zniesieniem kadencyjności w samorządach. A to ważna sprawa dla Platformy i PSL-u.
2: To jest ważna, oczywiście. To jest
1: w istotnej sprawie, no ale Tusk traci większość w Sejmie.
2: I bardzo dobrze, chociaż pamiętajmy, że jeszcze jest bezpiecznik, którym jest pan prezydent i ja liczę, że tutaj pan prezydent też podjąłby taką
1: decyzję. Że nawet jeśli by wyszła z Sejmu, to i tak by była zawetowana.
2: I choć sprawa oczywiście jest dość kontrowersyjna, no to patrząc...
1: A jak rozumiem, wy utrzymujecie waszą decyzję, że dwukadencyjność powinna zostać utrzymana?
2: Ja jestem co do tego bardzo głęboko przekonany, widząc na to, jak wiele miast, szczególnie tych miast wojewódzkich, wykształciło takie układy korupcyjne, polityczno-biznesowe przez ostatnich 20 czy 30 lat, no to bardzo wyraźnie widać, że jest potrzeba zmiany wykonawczej w tych miastach i ogółem uważam, że jednak pewna rotacja na funkcjach wykonawczych w polityce jest niezbędna.
1: No dobrze, to skoro mamy taką deklarację w ważnej sprawie, także dla was, ale też dla Donalda Tuska, bardzo ważnej sprawie, jego koalicjanta, bez którego on nie ma większości, no to nie powoduje to pewnego kryzysu w tej koalicji, że to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, będzie także zmieniać tą dużą politykę? Że ta afera jest tak masywna, jak kiedyś afera Rywina, która no, odebrała SLD i Millerowi, wówczas premierowi, wszechwładność w polskim parlamencie.
2: Ja widzę od dłuższego czasu takie oczekiwanie jakiegoś momentu przełomowego. No, pamiętajmy o jednej rzeczy. Tą koalicję rządzącą nie łączą żadne sprawy merytoryczne, nie łączy ani oburzenie w takich sytuacjach, jak się obecnie dzieją, bo gdyby takie oburzenie mogło łączyć, to byłoby takie samo oburzenie przeciwko pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, której głównym elementem programowym było czyszczenie spółek i innych instytucji z tłustych kotów, a gdy tylko zasiadła w rządzie, to pierwsze, co zrobiła, to było obsadzenie ludźmi Polski 2050, wszystkich możliwych instytucji, jak spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska. Można by wymieniać i wymieniać. Więc to, że tych ludzi podzieli coś, co jest merytorycznie ważne dla Polski, to jest coś, w co ja głęboko nie wierzę. Niestety. Natomiast czy ta afera topi Platformę Obywatelską i jest jakimś przyczynkiem do tego, żeby wkrótce zmieniła się władza? Niewątpliwie tak. Bo ona pokazuje jedną rzecz. Mamy do czynienia z bandą hipokrytów u władzy. Niezwykłych hipokrytów, którzy kłamali i jeszcze raz kłamali w 2023 roku. Bartosz Arłukowicz, występujący dzisiaj jako główny obrońca sprawy pana Kacprzyka, w 2023 roku wychodził na scenę i krzyczał o tym, że Platforma Obywatelska w 100 dni zlikwiduje limity w NFZ-cie, po czym Platforma Obywatelska nie w 100 dni, tylko w 600, ale przywróciła limity tam, gdzie zlikwidował je PiS. Więc no to są po prostu bezczelni kłamcy. I to, że to są kłamcy, to jest coś, co część społeczeństwa, która pamięta pierwszy rząd Donalda Tuska, doskonale wie. Ale część społeczeństwa, której większość pamięci politycznej to są czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo nie wiedzieć. I ci ludzie zostali w 2023 roku oszukani. Zostali oszukani przez Tuska, który jest starym oszustem. Zostali oszukani również przez Hołownię, który był trochę młodszym oszustem. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, może w swojej naiwności po prostu... Tak się to potoczyło, natomiast brutalna prawda jest taka, że ci ludzie mają prawo czuć się oszukani. Wszystko, co zostało im obiecane, nie zostało zrealizowane albo zostało zrobione na odwrót. I ci ludzie, jestem głęboko przekonany, że w 2027 roku pójdą do wyborów z zupełnie innym doświadczeniem politycznym.
1: To już gorączka, to gorączka czy już gangrena? Pyta Dominika Długosz, czyli znana liberalna publicystka, no w jakimś sensie wspierająca ideowo obecny obóz władzy. Chociaż pisząca teksty różne, podtytuł jest taki, czy lead tego artykułu. Nawet przegrane rok temu wybory prezydenckie nie wpędziły Koalicji Obywatelskiej w takie kłopoty, gdy Adrian Zandberg mówił o zgniłej lokalnej strukturze. Niektórzy politycy partii władzy bezradnie wzruszają ramionami i odpowiadają: trudno się nie zgodzić.
2: Bo niestety również widzą, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. No Platforma Obywatelska jako partia władzy jest partią, która tłumaczy wszystkim swoim działaczom jedną bardzo prostą rzecz. Jesteś naszym wrogiem politycznym, będziesz ścigany przez cały aparat państwa. Każdy instrument, który jest możliwy, zostanie wykorzystany przeciwko tobie. Czy to jest prokuratura, czy służby, czy usłużne liberalno-lewicowe media, czy inne instytucje, które da się wykorzystać do tego, żeby cię zniszczyć. Ale jeśli jesteś w Platformie Obywatelskiej, to wolno ci wszystko. To będziesz poza kolejką wchodził do szpitala, to będziesz mógł załatwiać różne rzeczy. Mało tego, nawet w sytuacjach tak obrzydliwych jak sprawa pedofilii w Kłodzku, tworzy się pewne układy, które mają te sprawy wyciszać i pozbawiać opinię publiczną możliwości dowiedzenia się o nich. Tak jak widzieliśmy w momencie, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wyjść na konferencję prasową w Sejmie i zacząć o tym mówić, została im odebrana taka możliwość przez Straż Marszałkowską, wysłaną przez panią wicemarszałek Wielichowską, związaną z tymi ludźmi, którzy się tej pedofilii w Kłodzku dopuszczali. Więc to pokazuje skalę zepsucia, skorumpowania Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że to jest taka partia, która naprawdę u korzeni jest dzisiaj skorumpowana. I to niestety jest widoczne dla wszystkich, również dla tych, którzy w tej partii są.
1: To już na koniec tej wyliczanki zapytam o los Rafała Trzaskowskiego, Maśla Kierwińskiego. Nad Rafałem Trzaskowskim zaczyna bardzo powoli, ale jednak pojawiła się inicjatywa referendalna, więc wisieć widmo odwołania. Droga bardzo długa i bardzo daleka, no ale akcja już jest.
2: Ja bardzo bym chciał, żeby się tak wydarzyło, szczególnie, że widzimy ile...
1: A wy się włączycie w takie zbieranie podpisów, czy nie będziecie?
2: Myślę, że to jest kwestia decyzji kierownictwa partii, bo mamy świadomość tego, że podjęcie inicjatywy referendalnej w Warszawie, mimo tego, że to by było bardzo dobre dla Warszawy, żeby zmienił się prezydent, jest stosunkowo mało prawdopodobne, żeby mogło odnieść sukces. Z różnych względów, również z tego, jak ukształtowana jest Warszawa społecznie pod kątem układu mieszkańców i tak dalej.
1: Czyli natomiast, co, odpuszczacie Warszawę?
2: Natomiast myślę, że tutaj kierownictwo partii, również patrząc na badania i na możliwości, czy realnie jesteśmy w stanie podjąć taką inicjatywę, będzie podejmować takie decyzje i pewnie trzeba się tutaj jeszcze chwilę wstrzymać. Natomiast na pewno nie odpuszczamy Warszawy, bo to, że w Warszawie żyje się coraz gorzej, jest bardzo widoczne. To, że Rafał Trzaskowski de facto zakończył swoją karierę polityczną tą drugą porażką w wyborach prezydenckich, też jest raczej dla każdego widoczne. No, to
1: ale to dla każdego widoczne jest, że parę lat temu PiS miał z Warszawy 7 mandatów w szczycie, potem miał 6, teraz ma 4, a być może takie są projekcje w wyborach za rok z okładem, będzie miał 3 mandaty na 20 z Warszawy.
2: Myślę, że usłyszymy jeszcze trochę historii o Szpitalu Południowym, trochę historii o szpitalu w Brudnie i również w Warszawie nastroje się mogą istotnie zmienić.
1: I wyprzedzi was Konfederacja wtedy w Warszawie.
2: Panie redaktorze, ja jestem zawsze troszkę mniej optymistyczny niż większość komentatorów, jeśli chodzi o wyniki Konfederacji. Słyszeliśmy już wielokrotnie o tym, jak Sławomir Mentzen ma największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. O tym, że w ogóle jest mijanka z Karolem Nawrockim, ta sprawa jest już załatwiona. Te mijanki z Prawem i Sprawiedliwością też już wielokrotnie widzieliśmy, słyszeliśmy w różnych sondażach zapowiadane również przez takich wybitnych badaczy związanych z reguły z drugą stroną. Jakoś to się nigdy nie dzieje. I nie dzieje się to z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu dla wyborcy konserwatywnego jest najpoważniejszą opcją na stole. I Konfederacja, mimo tego, że jest partią dość ciekawą, no to jednak ma program wyjątkowo niespójny. Ma niespójne również działania liderów.
1: Krzysztof Bosak wczoraj mówił, że nie ma żadnej mowy o koalicji z Koalicją Obywatelską, natomiast jest możliwość porozumienia z PiS-em i te relacje są dobre.
2: Ja jestem sobie w stanie wyobrazić pewne formaty, w których można by współpracować, natomiast te formaty z Konfederacją musiałyby być formatami programowymi. No pamiętajmy, Sławomir Mentzen idzie z programem, który można nazywać anarcholiberalnym, takim programem darwinizmu społecznego. No to jest coś, z czym Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. I jeśli w przyszłości będzie mowa o jakiejś koalicji między Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacją,
1: a czy jakąkolwiek... to jest jedyna wizja powrotu waszego ugrupowania do władzy.
2: Panie redaktorze, tylko władza nie jest tylko dla władzy, tylko po to, żeby realizować jakiś program. My nie jesteśmy Włodzimierzem Czarzastym i nie powiemy, że najważniejsza jest koalicja i to, żeby siedzieć na stołkach, tylko my chcemy pójść z programem, który pierwszy przedstawimy Polakom, a potem tak jak w 2015 roku będziemy w stanie skutecznie zrealizować. I koalicja, która potencjalnie może powstać po wyborach, to jest koalicja, która musi gwarantować realizację tego programu. A wszystko inne jest w tym wypadku drugorzędne.
1: O czym mówił w naszym studiu Michał Moskal, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz Stowarzyszenia Po Pierwsze Polsko.
2: Po pierwsze poseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: To jest jakby pan poseł się wstydził tego stowarzyszenia, dystans.
2: Niczego się, panie redaktorze, nie wstydzimy, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, a te stowarzyszenia, tak jak różne inne zespoły, jakieś grupy i tak dalej, działają w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów w 2027, a nie żadne stowarzyszenia, grupy, zespoły, czy inne jakieś tam podmioty, które działają w tych ramach.
1: Kto będzie waszym kandydatem na ministra zdrowia? Pokażecie w kampanii wyborczej?
2: Myślę, że skład rządu zostanie pokazany w kampanii wyborczej. Zresztą wydaje mi się, że zawsze tak Prawo i Sprawiedliwość robiło, przynajmniej do tych najważniejszych funkcji.
1: My pamiętamy w roku 15, że ministrem obrony miał być Jarosław Gowin, a nie Antoni Macierewicz, skończyło się odwrotnie, więc różnie to bywało z tymi zapewnieniami.
2: Ale to jeszcze zdecydowanie za wcześnie, szczególnie, że myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego zapowiadać, to jeszcze wiele mogłoby się zmienić.
1: No dobrze, a kto byłby najlepszy pana zdaniem?
2: Jestem głęboko przekonany, że najlepszym premierem.
1: Myślę,
2: że
1: najlepszym premierem. Nie, ale ministrem zdrowia. Czy macie takiego człowieka, który pan odpowiada?
2: Panie redaktorze, to ja powiem inaczej. Na pewno ja się na tą funkcję nie piszę.
1: Pan poseł może być ministrem aktywów państwowych.
2: Nie, myślę, że generalnie miałem okazję troszkę przy rządzie pracować i nie śpieszy mi się. Jeśli będzie taka potrzeba, to i zostanę gdzieś skierowany przez naszą partię do tego, żeby wykonywać obowiązki, to na tym odcinku będę pracować, natomiast do funkcji rządowych wcale mi nie jest tak śmieszno.
1: Michał Moskwiel, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję,
1: do zobaczenia. A ja mam nadzieję, że mamy już połączenie z kolejnym gościem. Czekamy za chwilę. Bartosz Lewandowski będzie naszym gościem. Ja pana posła. Do zobaczenia. No chyba, że pan chce zostać. Nasze studio jest otwarte, można posiedzieć, posłuchać albo się włączyć w dyskusję, bo...
2: W takim towarzystwie to można kawę wypić.
1: Albo szklankę wody. Nie wiem, co pije Bartosz Lewandowski, czy kawę, herbatę, czy wodę z rana, ale na pewno zajmuje się prawem. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Zacznijmy od aspektów prawnych. Afery ze szpitalem. Pan radny Kacprzyk, były radny, przepraszam, zwrócił 500 000 złotych szpitalowi, a szpital wczoraj się okazało odesłał temuż lekarzowi te 500 000 złotych, twierdząc, że nie ma podstaw, żeby je przyjąć. Co grozi Dawidowi Kacprzykowi i jak wygląda cała ta sprawa od strony przepisów kodeksu karnego?
0: Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w sytuacji, w której dana osoba, która pobierała wynagrodzenie na podstawie faktur, de facto przyznaje się, że te faktury były zawyżone na kwotę, no, co najmniej dzisiaj słyszymy 500 000 złotych, czyli 500 000 złotych, to oznacza, że w tym zakresie wprowadziła ona w błąd jednostkę medyczną, która za te usługi zapłaciła. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z znamionami oszustwa i to jeszcze mienia znacznej wartości, więc ta kwalifikacja prawna jest relatywnie surowa od roku do lat 10, a w przypadku, gdyby uznać, że to był tak zwany czyn ciągły, czyli wiele zachowań w krótkim odstępie czasu, to nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast to, co robi pan doktor obecnie, czyli taki dobrowolny zwrot tych środków, czyli skorygowanie faktur i zwrot pieniędzy, to jest oczywiście minimalizowanie strat, no bo faktycznie ustawodawca przewiduje, że w sytuacji dobrowolnego naprawienia szkody, a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy pieniądze były niezasadnie pobrane, sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę, nawet odstąpić od jej wymierzania, czyli tutaj już jest takie ewidentne działanie zmierzające do tego, żeby uniknąć jakichś bardzo surowych konsekwencji związanych z tym, co się wydarzyło. Oczywiście ja tutaj nie przesądzam rozstrzygnięcia, to jest kwestia tak naprawdę, organy ścigania są od tego i sąd, natomiast ja widzę ewidentnie chęć zminimalizowania strat. No jest kwestia jeszcze wystawienia nierzetelnych faktur, to też pewnie będzie podlegało ocenie przez organy ścigania. Natomiast co do tego zwrotu, to jest w opinii publicznej, ja to też rozumiem, to jest dosyć kuriozalna sytuacja. To znaczy człowiek zwraca środki, które koryguje faktury, zwraca środki, a następnie otrzymuje je z powrotem, pomimo tego, że wiadomo jest, że to były środki, które były de facto, mówiąc potocznym językiem, wyłudzone. I to jest To rzeczywiście wynika z pewnego znowu dmuchania na zimne przez sam szpital, który broni się przed tym, żeby cokolwiek można by było zarzucić pod względem księgowym czy podatkowym i uznaje, że po prostu nie było podstawy do tego, że te pieniądze przyjąć. Podejrzewam, no, pan doktor już korzysta z usług prawników, że skończy się pewnie na złożeniu tych środków do depozytu sądowego. Tak jak zgniłe jajo, mówiąc brzydko, te pieniądze będą przekazywane, no ale tutaj pan doktor faktycznie się ratuje przed dość poważnymi konsekwencjami.
1: Ale też się nie przyznaje, no bo jednak oddając ponad 500 000 zł, no sam podwyższa sobie ewentualny wymiar kary, bo zdaje się, że to jest pewien próg, te 500 000 albo inna kwota, no ale jest próg między niedużym a dużym przywłaszczeniem mienia i inna jest kwalifikacja karna.
0: Właśnie, znaczy powyżej 200 000 mamy do czynienia z mieniem znacznej wartości, więc niezależnie od tego, ile to by było, no, widocznie takich ewidentnych godzin, które nie powinny być zaliczone na poczet tych faktur, to było no, co najmniej na 500 000 zł. Być może po prostu pan doktor, jego obrońcy, jego doradcy stwierdzili, że w tym zakresie sprawa jest absolutnie przegrana i nie ma tutaj co bronić nic spalonej ziemi. Więc no, ja to tak podczytuję jako prawnik. Pewnie w sytuacji, w której miałbym do czynienia z klientem w takiej sytuacji, no pewnie też mu doradzałbym minimalizowanie tych strat, bo pewnie prędzej czy później zarzutami dla pana doktora się skończy. No tam jest jeszcze kwestia oczywiście niedopełnienia ewentualnie obowiązków, jeżeli ktoś kontroluje, czy powinien kontrolować te środki po stronie szpitala, czyli tego, czy faktycznie możliwe było, aby lekarz pracował nieprzerwanie na przykład przez 3 doby, no to pytanie, czy to ktoś tutaj nie dochował swoich obowiązków, należytej staranności wymaganej na danym stanowisku i nie zatwierdził tych faktur i nie zatwierdził tych przelewów, które wyszły. No ale to już organy ścigania będą badały. Ja patrzę na tą sprawę jako rzeczywiście na wiszące, można powiedzieć, nad głową pana doktora problemy prawne. No, prokuratura już wszczęła postępowanie karne, wszczęła śledztwo, no i będzie ta sprawa prowadzona.
1: Panie doktorze, panie mecenasie, wczorajsza konferencja rzecznika prokuratury, no de facto chyba 2 postępowania, czy w 2 kierunkach idące śledztwo, bo też sytuacja na SOR-ze i mechanizm, jak działał triaż, system triażu, czyli kwalifikacji tego, kto jak powinien być na SOR-ze przyjęty, czy nagle, czy pomoc odroczona, tak jakby prokuratura uznała, że jest wystarczająco dowodów, żeby uznać, że jednak w szpitalu południowym działała jakaś przyspieszona ścieżka dla osób, które nie powinny nią kroczyć, no i tym samym, że działał pewnie jakiś salonik VIP, w którym ci ludzie, którzy wchodzili w sposób nieuprawniony na SOR do nieuprawnionych badań, byli przyjmowani. Czy też szpital może czekać odpowiedzialność karna? Zarząd, radę nadzorczą tego szpitala?
0: No oczywiście, jakby tutaj prokurator przede wszystkim w tego typu sprawach musi sprawdzać, co leży w obowiązkach danego pracownika szpitala. Czy rady, członków rady nadzorczej, czy zarządu. To jest zawsze indywidualnie określane w różnego rodzaju dokumentach, czy umowach o pracę, czy innych umowach, kontraktach menedżerskich. To wszystko jakby zależy od pewnych obowiązków, bo można stawiać zarzut oczywiście wtedy, kiedy w zakresie swoich obowiązków dany pracownik, dana osoba ma obowiązek nadzorowania czy dbałości o pewien wycinek działalności szpitala. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, powiem szczerze, jak to śledztwo będzie przebiegało, dlatego że no, siłą rzeczy poziom mojego zaufania organów ścigania, które podlegają aktualnie politykowi Koalicji Obywatelskiej, jest minimalny i zobaczmy chociażby na sprawę Arkadiusza Myrchy, wiceministra, który no, złamał ewidentnie ciszę wyborczą, publikując w okresie wyborczym wpis w mediach społecznościowych. Zobaczmy na sprawę pani poseł Gajewskiej, która która w oświadczeniu majątkowym nagle zapomniała o jakiejś darowiźnie nieruchomości, która miała miejsce krótko wcześniej, więc i do dzisiaj te sprawy po prostu trwają. One się nie kończą, nikt nie usłyszał zarzutów, a wbrew pozorom tych czynności procesowych nie wydaje się jakoś szczególnie dużo do przeprowadzenia, więc ja uważam, że ta sprawa będzie maksymalnie odwlekana w czasie. Będą oczywiście jakieś czynności, jakieś działania pozorowane, pewnie prowadzone przez prokuraturę. Obym się mylił, oczywiście obym się mylił, bo być może prokuratura będzie chciała no też wykazać się przed opinią publiczną tym, że tę kwestię zbadała, no ale akurat sprawy polityków obecnej większości, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, jakoś dziwnym trafem jeżeli w ogóle postępowania są wszczynane, to nie idą jakąś taką dużą dynamiką.
1: Panie doktorze, panie mecenasie, to jeszcze ostatni wątek naszej rozmowy wprowadźmy, czyli odpowiedzialność polityczna, polityczno-prawna Rafała Trzaskowskiego, ale też całego smaczku temu elementowi nadają słowa z minionego weekendu, które wypowiedział w jednym z programów publicystycznych Bartosz Arłukowicz, mówiąc, gdyby w polityce istniała 60. I potem dopytany przez dziennikarza przyznał, że tak, że chodzi o artykuł, chyba to jest kodeks postępowania karnego, który mówi
0: kodeks karny,
1: który mówi o świadku koronnym. To tak wygląda, jakbyśmy w tej sprawie już znaleźli się, czy dzięki politykom Platformy znaleźli się w świecie zorganizowanej przestępczości.
0: No tak, no zresztą w ogóle Bartosz Arłukowicz miota się, można powiedzieć, miota gromy, groźby w mediach społecznościowych. Naprawdę zachowuje się i to słusznie jeden z komentatorów uznał, że to są metody de facto gangsterskie, bo to tak brzmi, jakby po prostu była próba podejmowana systemowego zastraszania wszystkich sygnalistów, którzy informują o jakichś nieprawidłowościach właśnie dokonywanych przez posłów koalicji czy polityków Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj tych gruźb, no oczywiście ja się osobiście nie dziwię panu Arłukowiczowi w sytuacji, w której no, jak się okazuje, i członkowie Rady Nadzorczej, i osoby, które w tym szpitalu pracowały, i sam pan doktor Kasprzak były no, co najmniej z nim związane, w sensie takim, że to były osoby, które na jego drodze zawodowej spotykał i z nimi częściowo współpracował, więc no, ja się nie dziwię, że tego typu jakieś tutaj miotanie gromami, tylko przypomnę, jest ustawa o ochronie sygnalistów, to był wymóg unijny, ustawa przegłosowana za tej kadencji i jestem bardzo ciekaw, ile jeszcze różnego rodzaju sytuacji wyjdzie, bo dochodzą mnie takie głosy dotyczące tego, że sygnaliści, którzy informują o nieprawidłowościach w jednostkach zarządzanych przez Koalicję Obywatelską, są zwalniani, czyli są naruszane ich uprawnienia jako sygnalistów z ustawy.
1: Ale czyli mamy jakiś mechanizm, no, być może systemowy, taką hipotezę na siebie postawmy. W tej chwili władza wdraża systemowy, w ramach tej hipotezy taki scenariusz, systemowy mechanizm zastraszenia tych, którzy mówią o nieprawidłowościach, no, na początek w służbie zdrowia, ale być może nie tylko w tym aspekcie.
0: Tak, mam taką wiedzę, że takie przypadki mają miejsce, no nie chciałbym tutaj szerzej informować o tym, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak funkcjonuje, jakby tak się przyjrzeć dokładnie, ustawa o ochronie sygnalistów w jednostkach podległych Koalicji Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dotychczas od 2023 roku, jeżeli jakieś nieprawidłowości dotyczyły polityka partii koalicyjnych Koalicji Obywatelskiej, to z reguły ta osoba była poświęcana. Mieliśmy wiceministra sprawiedliwości z lewicy, mieliśmy kilka innych przypadków, gdzie tutaj nie było żadnych skrupułów w tym, żeby kogoś odwołać z funkcji. Problem pojawił się wtedy, kiedy nagle media opisują nieprawidłowości wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. To tutaj jest jednak ten najpierw próba zamilczenia tematu, a teraz są po prostu groźby, miotanie obelgami i próba zastraszania dziennikarzy, którzy ten mechanizm opisali. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym, to nie ma nic wspólnego z deklaracjami, które słyszymy co chwilę, że mamy do czynienia z koalicją demokratów, to nie jest żadna demokracja, bo to nic nie ma wspólnego z to, co mówi pan doktor, przypomnę, doktor Arłukowicz. Nie ma nic wspólnego z jakimiś standardami cywilizowanych debat publicznych, więc osobiście naprawdę uważam, że zresztą pamiętajmy, że jest, panie redaktorze, no doskonale państwo wiecie, jest jeszcze w prawie prasowym takie przestępstwo jak tłumienie krytyki prasowej. Więc polecam, żeby tutaj pan doktor Arłukowicz, jeżeli w ogóle nas słucha, żeby się zapoznał z tymi przepisami, bo to warto wiedzieć, na ile sobie można pozwolić, strasząc dziennikarzy.
1: To już puentując naszą rozmowę, jak to dalej będzie prawnie wyglądać i sama jednostkowa, tak to nazwijmy na potrzeby naszej rozmowy, sprawa pana Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego, no i ta systemowa próba tłumienia krytyki i wchodzenia w taki system państwa, gdzie już afery są nie rozwiązywane do spodu, jak powiedział premier, tylko odgórnie wygaszane i jest ta próba przemilczania.
0: Czy ja uważam, że nie mówię tego jako adwokat, mówię to jako obywatel. Państwo jest w stanie rozkładu i to bardzo wyraźnie widać. Zarówno jeżeli chodzi o instytucje państwa, które no, przestawiły się na jakiś system przeczekiwania i oczekiwania nie wiadomo na co. No, oczywiście władza tutaj próbuje pozorować jakieś ruchy, napina mięśnie tutaj, muskuły, pręży, że będzie oczywiście dalej rozliczać, wsadzać opozycję do więzień, ścigać bezwzględnie. Natomiast no, mam wrażenie,

0: formacji politycznej. Premier oczywiście za chwilkę będzie miotał gromy, będzie mówił o różnego rodzaju rozliczeniach, no ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jaką Koalicja Obywatelska przyjęła postawę. Najpierw było przemilczanie, a później bezpardonowe ataki ze strony chociażby Romana Giertycha czy Bartosza Łukowicza, którzy zostali rzuceni na front miotania jakichś pomówień w mediach społecznościowych i gruźb, więc no to świadczy po prostu o słabości władzy, a nie o tym, że władza czuje się pewnie i silnie. To nie jest nic nowego. Jakby obserwujmy to, jak różnego rodzaju formacje polityczne były w stanie rozkładu i to doskonale było, doskonale widać i dzisiaj.
1: O czym mówił dr Bartosz Lewandowski, adwokat, mecenas, także obrońca Zbigniewa Ziobro. To już dopytam, skoro powiedziałem, jak wygląda sprawa, bo to są nowe informacje z wczoraj w sprawie różnych aspektów prawnych byłego ministra sprawiedliwości.
0: No tak, rzeczywiście mogę potwierdzić, że tak jak napisałem, no, z moich ustaleń wynika, że pani sędzia, która miała rozstrzygać sprawę europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro, została wyłączona, o tym wiemy już przed 3 tygodni, informacja w mediach. Natomiast ja próbuję się dopytać i nie uzyskuję żadnej informacji z sądu, na jakiej podstawie pani sędzia została wyłączona, dlatego że wedle mojej wiedzy od 12 maja akta są w sądzie apelacyjnym w Warszawie. I no, nie spotkałem się przynajmniej z praktyką, żeby były podejmowane czynności procesowe w momencie, w którym sąd nie miał akt. To tutaj jest coś nie w porządku i na razie, pomimo moich pytań i maili w tej sprawie, sąd po prostu milczy, nawet nie doręczając mi postanowienia o wyłączeniu sędziego. Więc no zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa i pewnie będę opinię publiczną państwa informował.
1: O czym mówił Bartosz Lewandowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my na sam koniec poranka być może mamy połączenie ze Szymonem Nowakiem. Nie mamy, to połączymy się z Ankarą po godzinie 10. A teraz bardzo państwu dziękuję za spędzony czas. To był Poranek Wnet, audycja, którą udało nam się zrealizować dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Radio Wnet to medium społeczne, medium spółdzielcze. Funkcjonujemy i opowiadamy państwu o Polsce, o polityce. Także mówimy o tym, jak działa lub nie działa rząd Donalda Tuska. Dzięki temu, że część z państwa, część z naszych słuchaczy, to także patroni Radia Wnet, czy to poprzez nasze konto na platformie patronite.pl/radiownet, czy poprzez wpłaty na konto cykliczne lub okazjonalne. Wszelkie informacje, jak wspierać, jak włączyć się w budowanie Radia Wnet, radia prawdziwie publicznego, można znaleźć na naszej stronie wnet.fm. Tam jest zakładka Wspieraj nas i my za to wsparcie bardzo, bardzo dziękujemy, ale też bardzo no to wsparcie prosimy, bo rzeczywiście jest tak, że opłacenie koncesji, opłacenie nadajników, to wszystko są duże koszta funkcjonowania tego nadawania naziemnego. Nasza konkurencja, którą często zostawiamy w tyle, co też nas bardzo cieszy, czy to ta państwowa, która no, ma w zasadzie, zdawałoby się, nieograniczone możliwości finansowe i kadrowe, czy ta prywatna, tam też duże spółki, duże koncerny z koncernem Agora na czele, tam też funduszy nie brakuje, a udaje nam się tą konkurencję w tym segmencie radiostacji informacyjno-publicystycznych wyprzedzać, mając ułamek tych środków i ułamek także możliwości technicznych czy kadrowych, no, żeby ta walka z dominacją medialną systemu III RP mogła trwać po prostu, a może mogła być nieco bardziej wyrównana. To już zależy od państwa i od tego, czy państwo będą z nami i też włączą się w budowanie Radia Wnet, a ja nieustająco za tą możliwość, ten przywilej prowadzenia Poranka Wnet dziękuję wszystkim patronom i wszystkim naszym wspierającym. Do zobaczenia i do usłyszenia, zresztą niedługo, bo usłyszymy się po 10 godzinie w Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.

0: Zarząd Warszawskiej Lewicy nie udzieli absolutorium prezydentowi miasta stołecznego Rafałowi Trzaskowskiemu, poinformowała na platformie X posłanka Anna Maria Żukowska. W pregłosowaniu nikt nie opowiedział się za udzieleniem absolutorium. 21 osób było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek na udzielenie absolutorium prezydentowi Warszawy zostanie poddany pod głosowanie w czwartek na posiedzeniu Rady Miasta. W organie zasiada aktualnie 37 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 15 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz 8 osób z Lewicy. To daje Koalicji Obywatelskiej samodzielną większość. Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła do szpitala na badanie poza kolejką, skracając w ten sposób okres oczekiwania z 2 lat do 3 tygodni, donosi portal Zero.pl. Chodzi o posłankę Małgorzatę Pępek, której pomogła osoba pracująca w żywieckim szpitalu, również była to posłanka KO. Jak czytamy, 22 lutego ubiegłego roku Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu i wyprzedziła wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią. Dodatkowo nie było powodu, aby wykonywać je u niej szybciej niż u innych pacjentów. Pracownicy szpitala ustalili ten fakt, w związku z czym w ogóle nie wysłano rozliczenia tego konkretnego badania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak szpital nie chciał od posłanki KO zwrotu pieniędzy, po prostu poinformował ją, by w przyszłości już tego nie robiła. 70% pacjentów przyjętych poza kolejką, pisze portal Rynek Zdrowia. Jak czytamy, do redakcji spłynęły informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z tymi informacjami mają one dotyczyć kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. W ramach jednego z oddziałów realizowane są na przykład operacje przegrody nosowej oraz zdecydowanie bardziej wymagające procedury szczepiania protezy ślimaka. Nieprawidłowości to przyjmowanie pacjentów poza oficjalną listą oczekujących. Zwrócili na nie uwagę pracownicy kliniki, którzy złożyli skargę w tej sprawie. Jak wynika z informacji Rynku Zdrowia, NSZ przeprowadził kontrolę, która potwierdziła błędy w prowadzeniu kolejki. Operację oczyszczenia. Oczyszczający ogień na Węgrzech zapowiedział nowier tego kraju, czyli Peter Madziar. Ma ona rozliczyć nadużycia rządu Viktora Orbana. Madziar podkreślił, że działania należy podjąć z najwyższą determinacją i surowością we wszystkich dziedzinach. Jednym z jej aspektów jest rozpoczęcie procedury odsunięcia od urzędu prezydenta Tamasa Suljoka. Ma w tym pomóc zmiana konstytucji. Zostanie również utworzony Krajowy Urząd Ochrony i Odzyskiwania Majątku. Nowa instytucja ma badać przypadki podejrzeń o niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych w ciągu ostatnich 20 lat. Rząd w tym celu planuje ustaw. Według premiera korupcja kosztowała Węgry w ostatnich latach równą wartość od 8 do 10% produktu krajowego brutto.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś słonecznie, choć pojawiają się również chmury, szczególnie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Tam możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamościźnie.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Argentyna, Austria 2-0. Wielki mecz Lionela Messiego. Grzegorz Milko, witam. Zapraszam na sport, oczywiście głównie poświęcony Mistrzostwom Świata. Lionel Messi, piłkarz zupełnie z innej planety, piłkarz, który się nie starzeje. 39 lat będzie obchodził jutro, a gra jak z nut. Chociaż został podrażniony, bo na początku meczu nie strzelił rzutu karnego. No i na pewno wyzwoliło to w nim jakieś takie pokłady których pewnie on być może nawet sam nie czuł, ale wie jedno, że w formie znakomitej, to wiedzą wszyscy kibice na świecie, wie to drużyna Argentyny, która też mu bardzo pomaga. Te akcje są napędzane także przez innych zawodników. Świetna współpraca z Lautaro Martinezem. No i między innymi właśnie taka świetna akcja Argentyny, całego zespołu, dała prowadzenie. Tam jeszcze było świetne przepuszczenie piłki w polu karnym, a Lionel Messi kapitalnie z daleka lewą nogą strzelił gola. Austriacy próbowali coś robić, by rzeczywiście strzelić gola na 1-1. Nie było to łatwe. No i w doliczonym czasie gry, kiedy próbowali być bliżej bramki Argentyny, ci z kolei przeprowadzili fantastyczny kontratak, który rozpoczął Lionel Messi. Był jeszcze strzał, obrona Sabicera i piłka odbita, wraca do Lionela Messiego. Ten z bardzo ostrego kąta oddaje taki rozpaczliwy już strzał lewą nogą. Czterech zawodników w obrębie bramki właśnie przy tym strzale, ale żaden z Austriaków piłki nie zatrzymał. Robili to anemicznie. No to tak trzeba też powiedzieć, że Messi strzelił, ale miał dużo szczęścia przy tym golu. Ten gol jednak padł, co oznacza, że Argentyna wygrywa 2-0. Lionel Messi ma 18 trafień już w historii mundiali, a więc o 2 trafienia wyprzedza Kyliana Mbappé, który też w swoim meczu z kolei strzelił 2 gole, no ale także Miroslava Klose, który przez wiele lat dzierżył ten tytuł. Piąty gol na tym mundialu Messiego, więc jest bardzo poważnym kandydatem do korony króla strzelców. Poza tym 122 bramka w jego karierze w reprezentacji, no i tych różnych rzeczywiście rekordów można by jeszcze mnożyć. 28 mecz na mundialu, a więc najwięcej ze wszystkich piłkarzy, którzy dotychczas grali w tym najważniejszym piłkarskim święcie. 18 wygranych meczów na Mistrzostwach Świata także z udziałem Lionela Messiego. Posłuchajmy, co sam piłkarz powiedział reporterce Mistrzostw Świata właśnie po tym meczu.
2: Que muy muy feliz por el triunfo, sobre todo la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el mundial, todo partido muy muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
5: 18 goles y contando, ¿tienes un favorito?
2: No sé, la verdad que ahora así lo recuerdo, ahora estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero. Estoy muy, muy feliz por el triunfo.

0: Wiadomości sportowe.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
6: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
7: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
8: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
7: Czas na motorsport.
8: Najszybsza audycja w Polsce.
7: Zapraszają
8: Piotr Nałęcz
7: i Kamil Kowalik.
8: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.
11: Czekaj, no przecież jak to nie jest? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
12: Żebyś wiedział.
13: A żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
14: Jest godzina 9:10. Dzień dobry Państwu. Hania Trasz przy mikrofonie. Za konsoletą Adam Czerpak. Dziś jest 23 czerwca. A teraz już godzina 9:11. Pięknie w Warszawie, słonecznie, ciepło. To jest właśnie ten czas. Najpiękniejsze dni w całym roku. Długie, ciepłe wieczory. O godzinie 21:00 człowiek wychodzi, a tam jeszcze jasno. Wydaje się, że jest dopiero wczesne popołudnie. Tyle rzeczy można zrobić, tyle sprawy załatwić. Przygotować się na wakacje, no bo już tuż koniec roku szkolnego. Także tak, z takim dobrym nastawieniem zaczynamy. No i cały czas oczywiście opowiadamy o mundialu, a ja ten mundial bardziej od strony muzycznej Państwu będę przedstawiała w audycji, żebyś wiedział. I był mecz wczoraj. Egipt wygrał z kim, to już w zasadzie nie pamiętam, ale to nie jest istotne. Istotne jest oczywiście, ale to Państwu powiem Grzegorz Milko po godzinie może 10 w wiadomościach sportowych i w studio po godzinie 17 codziennie studio Mundial. No ale Egipt wygrał i dlatego będziemy słuchać teraz z Nową Zelandią 3-1, dobrze, to już to wiemy, ale będziemy słuchać dlatego egipskiego wykonawcy Hamid al-Sheri. Zresztą już wcześniej go słuchaliśmy, ale tak pomyślałam, że może to jest dobry moment, żeby właśnie takiego piosenkarza jak Hamid al-Sheri przypomnieć. Zresztą to są bardzo dobre utwory, lata 80., 70., Ayona.

0: Hamidal Sherim, Ayonam. Tak zaczęliśmy audycję, żebyś wiedział, ale przenosimy się szybciutko do Turcji, do Ankary, gdzie jest Jaśmina Nowak.
1: Dzień dobry Haniu i dzień dobry Państwu. Tak, to prawda, w Turcji dzisiaj u nas godzina 10:16 czasu miejscowego. Stolica Turcji już od kilku godzin żyje swoim rytmem. Bardzo gorąco, za nami taki spokojny poranek, ale ta temperatura bardzo szybko rośnie. Teraz już jest około 27 stopni Celsjusza. No i chociaż oczywiście pewnie w większości z Państwa Turcja kojarzy się przede wszystkim ze Stambułem albo z wakacjami, no to można powiedzieć, że w Ankarze znajduje się to centrum polityczne tego kraju. To stąd prezydent Recep Erdoğan prowadzi politykę państwa, która odgrywa dziś niezwykle istotną rolę zarówno w NATO, przed nami szczyt już 10 lipca, ale też w relacjach pomiędzy Zachodem, Rosją i Bliskim Wschodem. A my, drodzy Państwo, od wczoraj jesteśmy tutaj z prezydentem Karolem Nawrockim. Wieczorem odbył się briefing prasowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, podczas którego poruszono m.in. kwestie relacji polsko-ukraińskich, ale także przygotowania do tego zbliżającego się szczytu. Posłuchajmy fragmentu przemówienia pana ministra Przydacza.
2: Jeżeli wydaje się, że Kijowowi czy stronie ukraińskiej, że zamkną usta Polakom, zarzucając im rzekomą prorosyjskość, to są w błędzie. My wielokrotnie udowadnialiśmy, jaką politykę prowadzimy, nakierowaną na polskie bezpieczeństwo, na europejskie bezpieczeństwo i także na wsparcie tejże właśnie Ukrainy, że próba zarzucania prorosyjskości jest po prostu bezczelnością. Tak samo jak bezczelnością była próba zarzucania prorosyjskości Andrzejowi Dudzie, a na to sobie pozwolił pan prezydent Zełenski swojego czasu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pamiętacie państwo wrzesień 2023 rok w obecności prawie 200 przedstawicieli całego świata. Po tym wszystkim, co Polska zrobiła dla Ukrainy, prezydent Ukrainy wychodzi i mówi, że zachowanie Polski to tworzenie warunków dla moskiewskiego aktora. Rzecz absolutnie skandaliczna. Myślę, że wielu Polaków już wtedy zrozumiało, że mamy do czynienia z cyniczną grą, a nie z próbą budowania jakiegoś daleko idącego, przyjaznego sojuszu czy relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Ale ja mam nadzieję, że w przyszłości uda się te relacje budować w oparciu o nieco inne komentarze, słowa i być może o nieco inne wartości. Jeśli ktoś chce być częścią zjednoczonej Europy, to ja na miejscu ukraińskich polityków raczej zabiegałbym o sympatię Polski i Polaków, polskiego społeczeństwa, a nie ich obrażam. Natomiast to, że część polskiego establishmentu liberalno-lewicowego trochę na zasadzie psa Pawłowa zawsze, kiedy można skrytykować prezydenta, krytykuje, no to do tego się niestety zdążyliśmy przyzwyczaić. To smutny obrazek, bo to są ci sami ludzie, którzy kiedyś przeprowadzali reset z Rosją i robili wywiady z Miedwiediewem, prawda, teraz się na niego powołują. To są ci ludzie, którzy jak tylko można zaatakować swoje własne państwo i swojego własnego prezydenta, niestety zawsze to robią i staną zawsze po stronie kogoś obcego. Albo Niemców, albo Ukraińców, albo Rosjan, albo każdego innego narodu, tylko nie swojego. To choroba, która się nazywa ojkofobią, niestety część z polskich elit związanych także z establishmentem medialnym cierpi na tę chorobę.
1: Fragment przemówienia szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. No właśnie, wylot i wizyta w Ankarze, ale jak widzimy te relacje polsko-ukraińskie i cała sytuacja za naszą wschodnią granicą, ona też na pewno będzie jednym z kluczowych tematów poruszanych dzisiaj, ale wracając do tego dnia dzisiejszego, to przed polską delegacją bardzo intensywny czas. On już tak się rozpoczął od wizyty w mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka, twórcy współczesnej Republiki Turcji. To jest miejsce szczególne dla Turków. Trudno znaleźć drugą postać, która tak mocno wpłynęła na tożsamość państwa. Jeżeli chodzi o późniejszy plan, prezydent Karol Nawrocki następnie weźmie udział w spotkaniach związanych ze współpracą gospodarczą, a także przemysłem. I to jest, to słowo przemysł jest tutaj bardzo istotne. Turcja od lat rozwija własny sektor obronny. I to właśnie tutaj powstają między innymi słynne drony Bayraktar, o których bardzo często opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale nie tylko oczywiście te drony, to także śmigłowce czy systemy rakietowe. Ankara coraz śmielej buduje buduje taką pozycję regionalnego mocarstwa. No i pamiętajmy o tym, że jest to druga co do wielkości armia w NATO, jeżeli chodzi o liczebność armii i wielkość państwa. Kulminacyjną częścią dnia będzie ceremonia oficjalnego powitania w Pałacu Prezydenckim, a także rozmowy z Recepem Erdoğanem. Według strony tureckiej przywódcy mają rozmawiać o wszystkich aspektach relacji polsko-tureckiej, ale też o sprawach globalnych. Wśród tematów z pewnością znajdzie się to przygotowanie do lipcowego szczytu NATO, sytuacja na Ukrainie, ale też bezpieczeństwo Morza Czarnego i dalsza współpraca. Warto pamiętać, że Turcja faktycznie na tej mapie zajmuje wyjątkową pozycję, utrzymuje, z jednej strony jest oczywiście członkiem NATO, ale z drugiej strony utrzymuje też kanały komunikacji z Rosją. To przecież właśnie tutaj prowadzono te rozmowy dotyczące eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Tak ważna wtedy to sprawa też dla gospodarki Polski. Ankara od lat stara się pełnić taką rolę mediatora, ale też cały czas buduje własną pozycję na Bliskim Wschodzie, w basenie Morza Czarnego. Nie zapominamy oczywiście też o Kaukazie. No i nieprzypadkowo ta wizyta odbywa się właśnie w takim momencie. My coraz częściej słyszymy o tej konieczności zwiększania wydatków obronnych do 5% PKB, o wzmacnianiu wschodniej flanki sojuszu, o tym, jak będzie wyglądała ta architektura bezpieczeństwa Europy. Polska i Turcja, oba te kraje, no, należą do tych państw, które inwestują w swoją armię, które podkreślają też znaczenie odstraszania. A my, drodzy Państwo, przez cały dzień będziemy śledzić przebieg tej wizyty. Będziemy towarzyszyć panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w Pałacu Prezydenckim, także podczas tych najważniejszych spotkań delegacji. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić chociaż krótki wywiad z panem prezydentem bądź z panem ministrem Przydaczem i na pewno będziemy tutaj dla Państwa relacjonować wszystko prosto z Ankary. A ja teraz już powoli oddaję głos do studia. Hanna Tracz, dziękuję i do usłyszenia.
0: I do usłyszenia, i z Ankarą jeszcze łączyć się będziemy, z Jaśminą Nowak też, więc proszę być na łączach z nami, z Radiem Wnet. Ja Państwu przypomnę patronite.pl/radiownet. Tak, tam się można rejestrować, tam można płynąć z nami, tam można dołączyć do załogi Żółtej Łodzi Podwodnej Radia Wnet. A że byliśmy teraz w Turcji, to będziemy też w Turcji muzycznie. Ja Państwu polecam muzykę z lat 70., 80. turecką, dużo też wersji znanych europejskich przebojów, na przykład parole po turecku. Bardzo dobry Pawlar, ale to teraz słuchamy Ala Beni Pula Beni.

0: Liczymy na pytania.
1: Liczymy na pytania. Akademia Sztuk Pięknych zawitała do studia Radia Wnet. Pan dr Paweł Nocuń, Wydział Malarstwa ASP Warszawa i dwóch dyplomantów, Paweł Kopaczewski i Karol Gniazdowski. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry.
1: To widzimy się tutaj w zasadzie, dlaczego panowie przyszli do studia Radia Wnet. Może tak najpierw zapytam pana doktora, z jaką to jest wizytą czerwcową tutaj się panowie pojawili?
3: A to dlatego przyszliśmy, ponieważ już niebawem rozpoczynają się obrony dyplomów na Wydziale Malarstwa. A to wygląda tak, że każda z osób, która się broni, ma swoją wystawę dyplomową. I ciekawe jest to, że większość tych wystaw, większość 29 wystaw odbywa się w tkance miejskiej warszawskiej, w różnych galeriach i innych miejscach ciekawych, a nie tylko na wydziale. I to się zmienia na przestrzeni lat, dlatego że kiedyś właśnie większość odbyła się na wydziale, a teraz ludzie robią wystawy poza wydziałem.
1: Czyli tak się kończy studia na Wydziale Malarstwa. Ile trwają studia na tym wydziale? Ile studentów taki dyplom na przykład w roku 2026 składa, zdaje?
3: To są jednolite studia magisterskie i trwają 5 lat. No i tak jak już wspomniałem, w tym roku mamy 29 osób, które się będą broniły.
1: 29 osób i w tym panowie też.
0: Tak jest.
1: I co?
0: To jest taki moment, w którym można pokazać jakąś konkluzję takiego poszukiwania twórczego. A dla słuchaczy myślę, że może być o tyle interesujące, że rzeczywiście na naszym Wydziale Malarstwa są podejmowane próby stworzenia jakichś takich propozycji kulturowych, więc te wystawy to nie są tylko dyplomy, tak rozumiane akademicko, ale też pełnoprawne wypowiedzi artystyczne, które można zobaczyć w takim momencie przełomowym, kiedy one się rodzą i wychodzą na zewnątrz.
1: Czyli czy to jest tak, że na taki dyplom może przyjść sobie każdy, zobaczyć te prace?
0: Zdecydowanie i nawet jest to przez nas pożądana sytuacja, no bo nie ma twórcy, który by bez publiczności funkcjonował. W sensie, że ta twórczość zawsze odbija się pomiędzy nami jako artystami, a osobami, które to odbierają. Więc staramy się, żeby te dyplomy właśnie przez wychodzenie na zewnątrz były szczególnie łatwo dostępne, żeby pozwoliły nam się spotkać wręcz z jak największą liczbą ludzi.
3: To jeszcze wspomnijmy, jak wygląda taki dyplom. No, ponieważ jesteśmy na Wydziale Malarstwa, to zazwyczaj jest to cykl obrazów i to jest główna część dyplomu. I na dyplom składa się dodatkowo aneks tak zwany, czyli takie dodatkowe działanie, to może być grafika warsztatowa, może być film animowany, plakat. Często studenci robią to na innym wydziale. I trzecią częścią jest część teoretyczna. No i z każdej z tych części broni się podczas obrony.
1: 29 w takim razie takich wystaw, one już się zaczęły, już jakieś dyplomy zostały, ja nie wiem jak ja mam to powiedzieć, złożone, zdane, podjęte, jak się mówi?
3: To jest pytanie na miejscu, dlatego że pierwsza wystawa, wernisaż pierwszej wystawy właśnie się odbył 2 dni temu i to był wernisaż wystawy Pawła Kopaczewskiego.
4: Tak, to była moja wystawa. Czy mogę coś w związku z tym powiedzieć?
1: Tak, nawet należałoby.
4: Nawet należałoby. No, właściwie to należy do tego grona osób, które robią wystawę na zewnątrz Akademii, także mogę być może z tej perspektywy powiedzieć, czym to jest i jak to działa. Jest to na pewno duża szansa też na takie wprowadzanie się w ten, powiedzmy, świat sztuki i na właśnie umożliwienie po prostu działania już w takim dorosłym życiu artystycznym i kulturalnym. Także Jest to bardzo fajna okazja i mam wrażenie też, że mało dyplomów równolegle na takich, na innych uczelniach w Polsce ma taką możliwość. Jednak w Warszawie ta tkanka jakby taka galeryjna i tych miejsc na mapie kulturalnej jest bardzo rozbudowane.
1: A gdzie był ten wernisaż?
4: A sam wernisaż był w Galerii Manifesto przy ulicy Freta, tutaj niedaleko zresztą studia Radia Wnet. Bardzo fajne miejsce, nowe na mapie, na kulturalnej mapie Warszawy. Działają od stycznia teraz. Właśnie są po dwóch wystawach Nika Alma i Sławomira Marca.
0: I ta jest trzecia.
4: Których sobie bardzo cenię i ta jest trzecia. Także...
1: Jest jakiś temat dyplomu przewodni? Jest jakaś nazwa wernisażu?
4: Bo my tak ogólnie, a w sumie mógłbym wejść w to głębiej. Sama wystawa nazywa się Playtime i odnosi się do pracy, tematu pracy, tematu kolektywności i tematu odpoczynku od pracy, jako takich trzech wątków składowych. Sam, jeżeli chodzi o tworzenie tych obrazów, sięgam do wspólnego archiwum zdjęć, które przetwarzam malarsko, bądź właśnie daję właśnie im, co daje im jakieś tam, powiedzmy, nowe pole interpretacyjne i właśnie wydaje mi się, że ta kwestia z racji tego, że to zaplecze teoretyczne dotyczy powieści Dół Andrzeja Platonowa, to tak, odnosi się do tych wątków i w jakiś sposób też może stanowić reinterpretację albo próbę wprowadzenia wątku kolektywności i jakiejś właśnie pracy wspólnej.
1: To jest tak, że jak jest wernisaż, to jest ta wystawa, później te prace można zobaczyć.
4: No, tak. Można.
1: No to można nawet zaprosić, gdzie przyjść,
4: czasami
1: kiedy.
4: Nawet fajniej. Jest. To znaczy, wernisaże są fajne, ale fajnie zachęcam też do takiego spokojnego i intymnego, nie? Wglądu w to, co się dzieje.
3: W Galerii Manifesto na ulicy Freta 46... 45 chyba, przez 47.
4: No, tak.
1: Czyli ja rozumiem, że w zasadzie teraz w 29 miejscach w Warszawie będą albo już były wernisaże i można oglądać pracę absolwentów świeżo upieczonych.
3: I będzie można, dlatego że te wystawy będą się ciągnęły aż do lipca. Ostatnie obrony odbędą się 16 lipca.
0: Najprościej wejść na stronę internetową uczelni, gdzie jest bardzo dobra rozpiska, która zawiera zarówno informacje o wystawach, autorach, godziny otwarcia, poszczególne miejsca i można tak naprawdę ułożyć sobie indywidualny plan zwiedzania, który będzie podążał za tym wydarzeniem.
3: Czyli jeżeli ktoś nas słucha, www.wm.sp.waw.pl.
1: To ja jeszcze muszę zapytać drugiego dyplomanta, o czym pana dyplom jest, był, będzie?
0: Będzie. Mój dyplom będzie o zjawisku zapaści językowej, którą wywołuje internet i samotności, którą z tego tytułu odczuwamy. Inspiruje się generalnie memami, światem cyfrowej komunikacji, brain rotu, takim sposobem komunikacji przez dystans ironiczny. Jednocześnie zasila mi to wszystko jakoś czytywanie filozofii, która zajmuje się językiem i ponieważ to ogólnie mnie inspiruje też jako takie doświadczenie życiowe, dużo czasu spędzam w internecie, mówiąc wprost, to przez te 5 lat, eksperymentując z różnymi technikami i zagadnieniami, pomału zacząłem w sobie odkrywać taką potrzebę, żeby o takim postcyfrowym świecie samotności opowiadać. I ta wystawa jest generalnie malarska, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dyplomy mają aneks. I ten aneks jest takim sposobem na wyjście poza taką tylko malarską, tylko malarski obszar, bo staramy się. We współczesnym świecie widzimy, że sztuka no, nie operuje już często na takich zasadach klasycznej ładności, piękna, tego takiego Venustas, jak to się kiedyś mówiło, tylko jest o wiele bardziej elastyczna, może tak to ujmę, więc aneks jest sposobem, żeby studenci czy twórcy, bardziej precyzyjnie mówiąc, sięgnęli po inne techniki i rozszerzyli swoją twórczość, żeby ona była nie tylko takim siedzeniem przy sztaludze i malowaniem, ale właśnie takim sposobem na namysł, jak ta sztuka mogłaby wyglądać w różnych technikach, miejscach, instalacjach, czy nawet działaniach performatywnych.
1: Gdzie wernisaż? Kiedy przyjść? Dokąd?
0: Oczywiście. U mnie wernisaż będzie na Marszałkowskiej 18. To jest taka bardzo przyjemna i łatwo dostępne miejsce w centrum Warszawy. Na Marszałkowskiej 18 będzie wernisaż 2 lipca i wystawa potrwa do 9. Każdego z tych dni będzie otwarta w dni robocze od 16 do 19, a w weekendy od 12 do 16. Będzie można mnie tam też spotkać każdego dnia, także zapraszam. Można nawiązywać do tej rozmowy tutaj radiowej, bo chętnie z każdym, kto przyjdzie, będę się spotykał.
1: A przychodzą, jakie macie doświadczenia, przychodzą faktycznie ludzie, tacy z ulicy na te wystawy, co studenci mówili na przykład zeszłoroczni, rozmawiają z wami, pytają artystów, dyskutują, krytykują?
4: Co, chyba tylko ja miałem póki co wernisaż, także czuję się kompetentny do opowiedzenia, jak to działa. I faktycznie tutaj na tej akurat mojej wystawie pojawiło się sporo ludzi. Też ona zbiegła się z wiankami, tak? Widziałem dużo ludzi, którzy jednak tam krążyli wokół właśnie tej ulicy Freta. W związku z tym wydarzeniem, także no to są wydarzenia, które pomimo jakby wychodzenia od tej skali powiedzmy studenckiej i młodych twórców jednak też chyba powoli przyciągają, nie? Myślę, że też warto przy tej okazji wspomnieć o upcomingach i o tym, czym one są.
3: Dlatego, że my jesteśmy jednym z kilku wydziałów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i taki nasz główny kampus znajduje się również niedaleko stąd, bo na Krakowskim Przedmieściu 5, dokładnie naprzeciwko głównej bramy Uniwersytetu Warszawskiego. I tam w tej chwili odbywa się wystawa Upcoming. To jest wystawa, która zbiera wybrane na poszczególnych wydziałach dyplomy poprzednie, czyli obronione w 2025 roku. I to są, wydaje mi się, że w tej chwili po 3 dyplomy z każdego wydziału są tam pokazywane. Więc zapraszamy. Zdaje mi się, że ta wystawa będzie trwała przez całe wakacje. Natomiast zapraszamy również na Wydział Malarstwa, który też się znajduje przy Krakowskim Przedmieściu 5. I dzisiaj do godziny 18.00 można tam zobaczyć wystawę końcoworoczną, która polega na tym, że studentki i studenci pokazują swoje najlepsze prace. Wydział jest otwarty dla wszystkich. Można tam sobie przyjść i zobaczyć i rysunki, i malarstwo, najróżniejsze rzeczy. Wszystko to jest w pracowniach prezentowane i na korytarzach.
0: Co ciekawe, to zestawiając to z dyplomami, można prześledzić proces twórczy, który gdzieś tam się odbywa, bo to w ciągu tych 5 lat działa zazwyczaj tak, że pierwszy rok jest skupiony zupełnie na warsztatowych zagadnieniach, żeby rozwinąć jakieś takie plastyczne zdolności. Od 2 roku zaczyna się w pracowniach mistrzowskich praca u profesorów, gdzie tak naprawdę pracuje się samodzielnie ze sobą, ale ma się taką opiekę, która pozwala czasami odbić swoje pomysły od innych i przez te eksperymenty pomału zaczyna się kształtować jakaś taka decyzja co do swoich zainteresowań artystycznych i gdzieś koło 3 roku zazwyczaj się rodzą takie pierwsze, konkretniejsze odpowiedzi. U niektórych wcześniej, u niektórych później. Zazwyczaj na 4 roku następuje rodzaj takiego pogłębienia, czyli takiego poszukania dokładniej, co te pomysły wcześniej znalezione mogłyby oznaczać. No i my na piątym roku dyplomowym to już w zasadzie zajmujemy się tylko taką jednolitą wystawą, która ma zebrać, może eksperymentować oczywiście, ale też w dużej mierze zbiera często wątki z tych poprzednich eksperymentów w taką jedną autorską wypowiedź.
1: A co się dzieje, jak się skończy Wydział Malarstwa?
0: To jest kłopot dla wszystkich zazwyczaj. To znaczy studenci są świadomi, że to jest takie pole, jak to się mówi, wysokiego ryzyka, ale też dużej nagrody. Pole kulturowe i sztuki no jest takim miejscem, gdzie jest trudno przetrwać, gdzie trzeba mieć dużo cierpliwości. Nikt nikomu nic nie obiecuje, więc studenci, myślę, że my nie zakładamy też, że ta uczelnia nam cokolwiek gwarantuje w takim sensie, że skończymy studia i będziemy mieć, nie wiem, zdolność robienia stron internetowych czy coś takiego, tak? Wiele, wiele innych studiów jest o wiele bardziej praktycznych. Natomiast my po akademii mamy... To trudno ubrać w słowa, ale wydaje mi się, że artyści mają takie umiejętności, które mogą być bardzo przydatne w bardzo wielu dziedzinach. Takiego twórczego, nieszablonowego podejścia. I zazwyczaj po studiach część osób zaczyna jakieś kariery artystyczne, ale to jest w dużej części po prostu łut szczęścia jakiegoś. Trzeba znaleźć odpowiednich ludzi po drodze. Część osób po prostu tworzy. Część niestety się przebranżawia, bo tak wygląda rzeczywistość. Ale dla wszystkich ten moment końca dyplomu jest jakimś takim życiowym tąpnięciem. Na pewno.
1: A panowie co będą robili? Jakie są plany? Czy nie ma jeszcze planu?
3: Karol, opowiedz, bo to może być dla słuchaczy ciekawe, jaka jest twoja historia życiowa.
0: Oj, ja całej historii życiowej nie będę opowiadał.
3: Od początku studiów.
0: Nie.
1: Od urodzenia.
0: Tak, nie, jestem architektem oprócz tego, że jestem na akademii. Skończyłem architekturę kilka lat temu na Politechnice Warszawskiej. Pracowałem w biurze polsko-duńskim, które zajmowało się budynkami ekologicznymi. I wtedy pomału zaczęło we mnie dojrzewać, że architektura ma za małą przestrzeń twórczą. Więc ponieważ ja malowałem, generalnie zawsze malowałem, prowadziłem trochę zajęć plastycznych dla dorosłych czy dzieci, to postanowiłem tę architekturę zostawić i spróbować tak ze świadomością, że właśnie nikt mi niczego nie obiecuje, ale że spróbuję sztuki, bo chciałbym się tym zajmować. I na początku nawet bez akademii poszedłem w taką stronę i potem sobie uświadomiłem, takie pytanie na mnie spadło jak grom z jasnego nieba, a co by było, gdybym zdał na akademię? Chodziłem przez 2 dni, jakby mnie kto uderzył w głowę i ostatecznie uznałem, że w sumie to nic by się nie stało, mogę spróbować. I w ten sposób zacząłem studiować, jednocześnie prowadząc te zajęcia plastyczne, które prowadzę dla osób dorosłych, które często są w takich zawodach wysoko obciążających mentalnie, więc chcą się zrelaksować i malujemy w pracowni. Staram się ich przekonać, że sztuka to nie jest coś z progiem wysokiego wejścia, gdzie żeby zacząć, to trzeba malować jak Velázquez, tylko że to jest miejsce, gdzie można spróbować odnaleźć siebie i wyrażać swoje doświadczenia, tak po prostu. Bo to jest chyba najcenniejsza rzecz, którą artyści jakoś uczą społecznie, że nasze doświadczenia są po prostu ważne, że możemy się z nimi spotkać. No i w ramach tych zajęć prowadzę te zajęcia. Suma summarum wróciłem do architektury. Okazało się, że po prostu budżet zaczął się kończyć na studia pomału, więc zacząłem trochę projektować. Projektuję z jakimś tam powodzeniem, współpracuję z takim bardzo przyjemnym biurem. Przypuszczam, że słucha mnie teraz mój współpracownik Jędrzej Zagajewski, u którego projektuję różne rzeczy. I w ramach tej architektury też staram się coraz bardziej szukać jakichś autorskich odpowiedzi. W tym sensie jestem zabezpieczony na przyszłość, ja i tak będę tworzył, bo mam taką potrzebę, ale to przejście w taką dorosłość u młodszych studentów szczególnie wymaga po prostu znalezienia odpowiedzi na pytania, które jakoś tak naturalnie się pojawiają w życiu każdego.
1: To ja jeszcze zapytam pana doktora, i jacy są ci studenci Akademii Sztuk Pięknych, co wynika z tych dyplomów, na przykład tegorocznych, czym się interesują? Może pan coś o nich powiedzieć, jakoś ich opisać? Czy się nie da?
3: Studenci są wspaniali, zdecydowanie nie da się ich opisać. Natomiast chciałem powiedzieć, że też zmiana, jaka następuje w świecie sztuki w Polsce, jest taka, że od kilku lat, powiedzmy od 8 lat, jest tak, że młode osoby, nawet już w trakcie studiów, zaczynają robić karierę. No i mamy takie właśnie osoby, jak na przykład Agata Słowak albo Jędrzej Bieńko, którego galeria zaczęła reprezentować, kiedy był już dopiero na 4. roku. Więc to jest ciekawe. No i tak jak wspominał Karol, rzeczywiście jest trudno. Ja mam to szczęście, że finalnie pracuję na Akademii, co jest świetne, bo mam kontakt z tymi ludźmi, których nie mogę opisać.
1: To cóż, mi pozostaje Państwa zaprosić w takim razie jeszcze raz, jakbyśmy mogli przypomnieć, gdzie znaleźć te informacje, gdzie te wernisaże będą, gdzie się wybrać, jak poznać tych studentów ASP poprzez to, co oni tam namalowali.
3: Na Instagramie i na Facebooku Wydział Malarstwa ASP Warszawa i strona internetowa www.wm.asp.waw.pl.
0: Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć pracę poszczególnych osób, to najczęściej takim medium jest Instagram w świecie malarskim, więc łatwo nas znaleźć po naszych imionach i nazwiskach. Na pewno w moim przypadku Karol Gniazdowski, a u Ciebie, Pawle?
4: U mnie Paweł... Co mam podać, nick?
0: No właśnie nie wiem.
4: Paweł Kopaczewski, przypominam się, tak, bo nick jest taki, jaki jest, Paweł Kyski, no i to jest to.
1: To teraz jest jeszcze ten moment, że można coś jeszcze dodać, może coś ktoś z panów jeszcze chciał powiedzieć koniecznie i teraz sobie o tym przypomniał, to jest ten moment, że można to zrobić.
4: Może taki event na dzisiaj wieczór, co? W sensie dzisiaj ma wystawę Paulina Snopek w Galerii Obserwacja na Ochocie, tutaj...
0: Bardzo dobre malarstwo.
4: Paweł dysponuje adresem tego miejsca.
3: Na ulicy Tarczyńskiej 3. Zapraszamy. O godzinie 19.
0: Ja mam jedną rzecz. Przyszła mi do głowy, kiedy pomyślałem o Paulinie. To jest naprawdę świetny rok malarstwa. Naprawdę znakomicie ciekawy, zróżnicowany, z interesującymi propozycjami dla kultury, więc to nie jest tylko zwiedzenie sobie dyplomów, tylko naprawdę zobaczenie czegoś, co się rodzi i być może będzie miało wpływ na sztukę polską w następnych latach.
3: Tak, zdecydowanie. Potwierdzam.
4: Ja chyba też potwierdzam. Znaczy na pewno potwierdzam, tak.
1: Gdyby potwierdzali pan dr Paweł Nocunie, Paweł Kopaczewski i Karol Gniazdowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.
3: Dziękujemy.
1: A państwa zapraszam, żeby się przejść, bo są długie wieczory, można spacerować i do galerii zaglądać. No to teraz zespół Kult, a później zaraz Grzegorz Milko i wiadomości sportowe dokończone tym razem.

0: godzina 9:54. To ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że od godziny 16 do godziny 19 cały tydzień można przyjść na krakowskie Przedmieście 79 do Radia Wnet. Właśnie po to, żeby udać się na stragan i tam są przed wakacjami jeszcze te, co na urodziny specjalnie zostały tutaj przywiezione, a nie każdy mógł być i taki kubeczek nabyć, koszulkę czy torbę. Można to zrobić przed wakacjami. Jest też kawa, także zapraszamy cały tydzień od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15 na krakowskie Przedmieście, ale zresztą jeśli Państwo będą na krakowskim Przedmieściu, to wcześniej też można przyjść. Na pewno ktoś będzie na straganie i taką drobnostkę, taki drobiazg Państwu wyda. Godzina 9:54. Ja mówię Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Tomasz Rosłun, Adam Czerpak i Grzegorz Milko. I teraz wiadomości sportowe o 9:55. Miłego dnia.
1: Żebyś wiedział.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Dzień dobry. Mistrzostwa świata ostatnio.

0: Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, ale byłem zły z powodu rzutu karnego, bo zmarnowałem okazję, wykonałem go bardzo źle. Na szczęście udało się przechylić szale zwycięstwa. Mamy bardzo dobrą drużynę i to jest najważniejsze, że gramy naprawdę, naprawdę dobrze. Cieszymy się z gry. Dziennikarka pyta, pobiłeś rekord 18 goli na Mistrzostwach Świata, który wspominasz, który pamiętasz najbardziej, który wspominasz najmilej. Nie wszystkie pamiętam. To jest teraz nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali. Jeśli jest taki rekord, to wspaniale, ale najważniejsza jest Argentyna, moi koledzy, moja reprezentacja, nasza reprezentacja. To powiedział Lionel Messi, bo te gole strzelone właśnie w meczu z Austrią, to były gole numer 17-18, a więc już jest samotnym liderem, jeśli chodzi o najlepszych strzelców mundiali. Najpierw doszedł do Mirosława Kloze, ale dziś w nocy także gole swoje strzelił Kylian Mbappé. Również dwa, bo Francja pokonała Irak 3-0 i tam Mbappé z dwoma bramkami, a więc on wyrównał z kolei, dorównał do Mirosława Kloze. No, przebieg meczu Francja-Irak z taką bardzo długą przerwą, dwugodzinną, bowiem były wyładowania atmosferyczne, a takie są przepisy w Stanach, że nawet jeśli gdzieś nieopodal stadionu są jakieś wyładowania, to po prostu mecz, impreza masowa musi zostać przerwana i kibice na dwie godziny opuścili trybuny, później wrócili. Mecz został dokończony, Kylian Mbappé szukał jeszcze swoich kolejnych bramek, ostatecznie nie strzelił, ale też gola dołożył Dembele, no i Francja również gra naprawdę wspaniale, jest liderem w swojej grupie. Jeszcze kolejna reprezentacja, która może być czarnym koniem, bo absolutnie splot gwiazd w drużynie Norwegii jest niesamowity. Oni chyba tak dobrego pokolenia piłkarzy to nie mieli nigdy. Wygrali 3-2 z Senegalem. Dwie bramki Erling Haaland, jedną Marcus Pedersen. Oczywiście Haaland jest tym najważniejszym, najlepszym piłkarzem, ale wspierają go także inni, jak Sorloth, jak właśnie tutaj Pedersen, także kilku innych zawodników. No i też Norwegia też pokazała grę w obronie całkiem dobrą, gdyż straciła dwie bramki pod koniec i rzeczywiście musiała zrobić bardzo dużo, żeby nie stracić gola na 3-3. To była 93. minuta, kiedy Senegalczycy strzelają jeszcze drugiego gola. Tam Ismael Sarr, dwie bramki, no ale już czasu nie starczyło. Norwegia dowiozła wynik, 3 punkty właśnie i również jest liderem i będzie grała o to pierwsze miejsce z Francją w ostatniej kolejce. To będzie też nieprawdopodobny mecz. Jeszcze jedno spotkanie nad ranem. Algieria wygrała z Jordanią 2-1. A dziś takie mecze. Może wreszcie obudzi się Cristiano Ronaldo, bowiem o godzinie 19:00 Portugalia i Uzbekistan w tej samej grupie K. Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, która potrafiła zremisować z Portugalią. No i grupa L. Anglia, Ghana, niesamowicie zapowiadające się spotkanie. Anglicy w roli niektórych upatrywali nawet do finału, a Ghana to zawsze Ghana, to zawsze afrykański futbol, mocny, szybki. Wygrali swój mecz 1-0. No i ten drugi mecz, Panama, Chorwacja, ostatnia szansa dla Chorwatów, żeby się obudzić, żeby wicemistrzowie świata i brązowi medaliści z poprzedniego mundialu nie musieli szybko pakować walizek. Jest godzina 10:00, teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
1: Wiadomości w net.
3: Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje wizytę w Turcji. Dzisiejszy dzień polski prezydent rozpoczął od wizyty w mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka, a na miejscu jest redaktor Jaśmina Nowak.
4: Prezydent Karol Nawrocki następnie weźmie udział w spotkaniach związanych ze współpracą gospodarczą, a także przemysłem. Kulminacyjną częścią dnia będzie ceremonia oficjalnego powitania w Pałacu Prezydenckim, a także rozmowy z Recepem Erdoganem. Według strony tureckiej przywódcy mają rozmawiać o wszystkich aspektach relacji polsko-tureckiej, ale też o sprawach globalnych. Wśród tematów z pewnością znajdzie się to przygotowanie do lipcowego szczytu NATO. Sytuacja na

0: Ukrainie, ale też bezpieczeństwo Morza Czarnego.
1: Polska liczy także na tureckie wsparcie dla swoich ambicji związanych z uczestnictwem w formacie G20, mówiła prosto z Ankary redaktor Jaśmina Nowak. Zarząd warszawskiej Lewicy nie udzieli absolutorium prezydentowi miasta stołecznego Rafałowi Trzaskowskiemu, poinformowała na platformie X posłanka Anna Maria Żukowska w pregłosowaniu. Nikt nie opowiedział się za udzieleniem absolutorium. 21 osób było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek w tej sprawie zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta w czwartek. W organie tym zasiada aktualnie 37 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 15 Prawa i Sprawiedliwości i 8 z Lewicy, co daje Koalicji Obywatelskiej samodzielną większość. Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła do szpitala na badanie poza kolejką, skracając w ten sposób okres oczekiwania z 2 lat do 3 tygodni, donosi portal Zero.pl. Chodzi o posłankę Małgorzatę Pępek, której pomogła osoba pracująca w żywieckim szpitalu, również posłanka KO. Jak czytamy, 22 lutego ubiegłego roku Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu i wyprzedziła wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią. Dodatkowo nie było powodów, aby wykonywać je u niej szybciej. Pracownicy szpitala ustalili ten fakt i w związku z tym w ogóle nie wysłano rozliczenia tego konkretnego badania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak szpital nie chciał od posłanki KO zwrotu pieniędzy. Po prostu poinformowano ją, aby już tego więcej w przyszłości nie robiła. 70% pacjentów przyjętych poza kolejką, pisze portal Rynek Zdrowia. Jak czytamy, do redakcji spłynęły informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z tymi informacjami mają one dotyczyć kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. W ramach jednego z oddziałów realizowane są na przykład operacje przegrody nosowej oraz zdecydowanie bardziej wymagające procedury. Nieprawidłowości to przyjmowanie pacjentów poza oficjalną listą oczekujących. Zwrócili na nie uwagę pracownicy kliniki, którzy złożyli skargę w tej sprawie. Z informacji Rynku Zdrowia NFZ przeprowadził kontrolę, która potwierdziła błędy w prowadzeniu kolejki. W stolicy Albanii, Tiranie, od 3 tygodni trwają protesty przeciwko planowanej budowie luksusowego kompleksu turystycznego na chronionym wybrzeżu Adriatyku. Demonstranci sprzeciwiają się inwestycji wspieranej przez Jareda Kushnera, czyli zięcia Donalda Trumpa. Jak donosi CBS, projekt zakłada budowę ekskluzywnego kurortu na wyspie Sazan oraz wzdłuż albańskiego wybrzeża. Według ujawnionych dokumentów inwestycja może obejmować około 800 pokoi hotelowych i apartamentów, luksusowe wille, pole golfowe, kasyno, park wodny oraz zabudowę mieszkania. Od inwestorów znajduje się również grupa Assets Group, kierowana przez niejakich braci Al-Khayatów, miliarderów syryjskiego pochodzenia. Według amerykańskich mediów bracia uczestniczyli w inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, a także zabiegali o zniesienie amerykańskich sankcji wobec Syrii oraz promowali pomysł budowy pola golfowego sygnowanego marką Trumpa na terytorium Syrii właśnie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
6: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
7: Marek, szefowa Cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
16: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
14: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do... No, zaczynamy Odyseję wyborczą. Chciałem już się pospieszyć, bo ja Państwa ponownie witam. Po poranku czas na Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski przy mikrofonie. No i cały czas naszą debatę przedwyborczą, już można powiedzieć, bo te prawybory już trwają do parlamentu, do Sejmu i Senatu, dyktuje afera w służbie zdrowia, którą to aferę w tym wymiarze warszawskim, ona się rozlewa po Polsce, opisywał dla tygodnika Sieci Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, historyk. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Władza się wyleczy, taki to jest tytuł i jak ulał ten tytuł, pasuje do przypadku pani poseł Pępek z Żywca, która to poseł faktycznie się wyleciła i nawet spełniła swój własny postulat, żeby na badania czekać nie dłużej niż 21 dni i pani poseł w 3 tygodnie faktycznie się przebadała, ale była raczej wyjątkiem, bo pozostali pacjenci musieliby na to samo badanie czekać prawie 2 lata. No i to kolejna afera, która koreluje z tym, co się wydarzy w Warszawie, wcześniej Aleksandrów Kujawski, inne miejsca. Jednym słowem, afery dookoła służby zdrowia zaczynają topić platformę, panie redaktorze, czy to jeszcze za wcześnie?
2: Nie, no ja powiem inaczej. No od kogoś trzeba zacząć realizację 100 konkretów w 100 dni. Co prawda już 100 dni minęło, no ale te 100 konkretów, między innymi brak limitów, brak kolejek do służby zdrowia. No od kogoś trzeba zacząć. No zaczęto od pani poseł Pępek. No powiem tak, no, jej się udało. No reszcie trochę gorzej, no ale przynajmniej jedna osoba się udała. Więc jak się mówiło kiedyś, że klasa robotnicza pije szampana ustami przedstawicieli swojej władzy, no to teraz można powiedzieć, że naród jest leczony właśnie przez swoich, w imieniu swoich, jak to się mówi, proxy, tak po prostu per procura przez swoich właśnie reprezentantów. Oni są reprezentantami w parlamencie, ale są też reprezentantami w trakcie leczenia. No oni są leczeni akurat.
1: Ale Roman Giertych na to patrzy inaczej, bo to obok pana Arłukowicza, bo teraz Platforma czy Koalicja Obywatelska mają dwie twarze, twarz Romana Giertycha i twarz właśnie Bartosza Arłukowicza. No to ta pierwsza z twarzy Platformy, Roman Giertych, napisał tak przed 300 minutami na Platformie X. Powtarzam, Trzaskowski i Tusk do dymisji. Posłowie KO chorują i się leczą, a miało być inaczej. Skandal. W Żywcu wielcy śledczy wykryli, że chora posłanka telefonicznie wpisała się do kolejki, a powinna to zrobić bez decyzji lekarza. Rząd do dymisji, rozwiązać parlament, ironizuje Roman Giertych. To ironizowanie to dobra strategia obrończa?
2: No nie, teraz dobra, ja już też skończę z sarkazmem. On próbował być sarkastyczny, a wyszło bardzo głupio. Nawet nie widziałem tego wpisu, przeoczyłem, chociaż staram się śledzić to, co Roman Giertych od czasu do czasu robi, dlatego że jest bardzo ważną postacią w Koalicji Obywatelskiej. Skąd jest tak ważną, że tutaj dygresja. Krążyły takie od dawna pogłoski, że właściwie to nie jest tak, że Donald Tusk jest kataryniarzem, a Roman Giertych jest tylko małpką, która tańczy, jak ten kataryniarz zagra. Widać, że jednak Roman Giertych ma taką pozycję, że Donald Tusk niestety musi się słuchać Romana Giertycha, czy też w jakiś sposób pozwalać mu na bardzo dużo. No a wynika to z tego, że Roman Giertych jako adwokat rodziny Tusków dużo o tej rodzinie wie i może szantażować tutaj Donalda Tuska. Ja kiedyś traktowałem całą takie opinie z dużym lekceważeniem, bo wydawało mi się, że człowiek o takiej pozycji politycznej, wręcz potędze politycznej jak Donald Tusk, no, jest poza szantażem, trudno go szantażować, ale z biegiem czasu zacząłem uważać, że na tej opinii nie da się tak zbyć lekceważąco. W niej coś może być. Ja nie twierdzę, że tak jest na pewno, bo nie wiem tego, ale powiem tak, no już 50-50. No, ja bym tego nie lekceważył. Więc z Romanem Giertychem jest tak, że należy niestety śledzić, mimo że on nic wartościowego nie ma do powiedzenia, nie jest to mądry człowiek. Jest to bardzo przebiegły, chytry człowiek, ale mądry człowiek nie jest, co widzimy na załączonym obrazku. Ale niestety trzeba śledzić, no bo po prostu mówię, no to jest bardzo ważna osoba w Koalicji Obywatelskiej, która potrafi według mnie do pewnego stopnia szantażować lidera i także całą partię, tu akurat za pomocą tych swoich swoich fanboyów i fangirls, czyli silnych razem. Co prawda Elon Musk trochę przyciął mu to ostatnio, no ale do tej pory to on miał ogromny wpływ. Jak się czyta zresztą komentarze na przykład w Gazecie Wyborczej, są komentarze czytelników, którzy próbują narzucić takich bardzo sfanatyzowanych ludzi. To 99% to są takie komentarze z linii tej gazecie i ta gazeta też jest całkowicie przejęta w ten sposób przez ten tryb myślenia, więc trzeba na to patrzeć, tak jak już mówiłem. Więc, ale nie pomaga Roman Giertych oczywiście swojemu ugrupowaniu. Oczywiście no, to jest grana tych najbardziej sfanatyzowanych. Oni się tutaj jednoczą. Zresztą metoda zarządzania tego kryzysowego jest taka bardzo chaotyczna, bo na początku było coś takiego, że no, tam nadużycia to co wszędzie się zdarzają, wszyscy inni też mają takie nadużycia, a my tutaj wypalimy u siebie tam rozżarzonym żelazem te nadużycia, wszyscy zostaną rozliczeni i czasem takie głosy słychać. No, tam nie widziałem wiceministra Tomczyka, Donald Tusk tak mówił, widziałem wypowiedź taką Michała Szczerby, ale jednocześnie zaczęła się inne zupełnie zarządzanie kryzysem, czyli dyskredytowanie sygnalisty, czyli no, i właściwie każdego, kto tutaj może coś powiedzieć. No i dziennikarz kanału Zero, który to wykrył, Patryk Słowik, już jest pisiorem, bo dostawał jakieś nagrody, między innymi nagrodę dla dziennikarzy ekonomicznych z NBP-u, co prawda dostawał też Grand Pressa, który z zupełnie drugiej strony barykady, no ale w tej opowieści takie rzeczy tylko przeszkadzają. Więc Patryk Słowik już jest pisiorem, redaktor Joanna Miziołek, która podała jakiegoś tweeta, powołując się na telewizję Republika, która coś tam twierdziła na temat Marcina Kierwińskiego, padła ofiarą napaści właśnie wspomnianego ministra Kierwińskiego, mimo że właściwie ona tylko podała tego tweeta. No to jakaś absurdalna, ale też niepokojąca historia. Bartosz Arłukowicz, który tam wpisy o tym, że ten doktor zostanie sam i będzie musiał odpowiadać na trudne pytania. Czyli zaczęła się zupełnie inna jednocześnie tutaj narracja sprzeczna z tą pierwszą. To one w sumie się wykluczają. To powoduje, że to właściwie no, się znoszą nawzajem i to jakichś pozytywnych efektów dla Koalicji Obywatelskiej według mnie nie będzie. Znaczy na pewno też jest tak, że to ja lubię takie porównanie, bo to często ludzie się tak zastanawiają, no jak to jest, była taka wielka afera tu i tam i tak, no i nie wiem, Koalicja Obywatelska nadal ma wysokie notowania. Albo to jest też jeszcze zarządów PiSu, też przeciwnicy PiSu tam się przeżywali. No jak to jest, ten głupi naród tutaj widzi, że ten PiS kradnie, a tutaj poparcie ma. No dlatego, że to są wielkie siły polityczne, które mają ogromne poparcie, takie naturalne, no, wyrobione przez lata naturalne poparcie w określonych grupach społecznych, wręcz klasach społecznych. No i te klasy społeczne nie mają dokąd pójść, jak już coś ta ich partia złego zrobi, już nie przesądzając, czy afery pisowskie były prawdziwe, czy nie. Ale chodzi mi ogólnie o odczucia społeczeństwa. Więc ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej, to oni za bardzo nie mają dokąd pójść. Nie ma jakiejś tam wice Koalicji Obywatelskiej, na które mogą przerzucić swoje głosy. Oni mogą nie pójść na wybory i to jest ryzyko ogromne dla Koalicji Obywatelskiej. Skądinąd wydarzenia w Krakowie pokazały, że ten mechanizm może już funkcjonować i to w takim poważnym stopniu. To aktywizuje wyborców innych partii, tych na kontrze do Koalicji Obywatelskiej, żeby poszli. To też robi, wywołuje jakieś takie ruchy, może wywołać ruch odśrodkowy w koalicji akurat rządowej. Tutaj nie chodzi o Koalicję Obywatelską, tylko koalicję rządową, bo jeśli totalnie zwasalizowana lewica, no wazeliniarska wręcz często wobec Donalda Tuska, teraz w Warszawie zaczyna fikać i nie chce udzielić absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu, to znaczy, że lewica nagle też postanowiła coś ukrać dla siebie przy całej tej aferze. Nie twierdzi, że nie ma w ogóle afery, tylko o, jest afera, ale to nie my. W związku z tym my się od tego dystansujemy i po raz pierwszy tutaj od dłuższego czasu nowa lewica pokazała, że potrafi czasem się suwerennie zachować, niezależnie od tego, jakie są intencje tej gry i jakie są cele, bo być może to jest jakaś taka doraźna.
1: Czy też groźba nie jest duża, bo w Radzie Warszawy na 60 mandatów radnych, to też pytanie, iluż radnych ma Warszawa, na to stara jeszcze piosenka Kazika na ten temat była, to Platforma 37, więc głos lewicy niewiele tutaj zmienia, bo ma samodzielną większość.
2: To jest takie demonstracyjne działanie. No, czy koszt jest niski, w tym sensie, że lewica nic nie ryzykuje, poza tym, że zrobi dużo szumu wokół siebie, czy to super zysk jest, no, prawdę powiedziawszy, no bo nie zaszkodzi swojej pozycji w koalicji rządowej, a wyjdzie jednocześnie jako tutaj cała na biało. No, to nie my byliśmy w saloniku VIP. Więc, ale no, do tej pory lewica nie pozwalała sobie na takie wybryki, wręcz przeciwnie. No, jeśli się popatrzyło na wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, to on był bardziej tuskowaty niż Donald Tusk jest sam tuskowaty. Więc to jest jeden symptom. Może więcej nie będzie tych symptomów, ale może być też tak, że tutaj ja też przypominam, że jeśli ktoś chce oceniać politykę, to takie stare przysłowie o tym pochyłym drzewie, na które wszystkie kozy skaczą, to jest najlepsze przysłowie o polityce. No, że w pewnym momencie jakieś takie wielkie, potężne drzewo się robi coraz bardziej pochyłe, i wtedy już naprawdę najmniejsze kuski na to skaczą. No i to może być ten moment, że lewica sobie pomyślała, o, ta koalicja obywatelska się pochyliła, trzeba trochę z tego skorzystać.
1: I rzeczywiście nagle Donald Tusk staje się takim pochyłym drzewem, na którym nawet Czarzasty uznał, że może trochę skoczyć, bo a nuż mu to przyniesie jakiś zysk.
2: Jak jest naprawdę, to jest osobna sprawa. Ważne jest to, że niektórzy ludzie tak mogą zacząć myśleć. Nie? I to uruchamia mechanizm. Oczywiście, jeśli drzewo nie jest pochyłe, no to się odbiją, spadną się, potłuką boleśnie, ale może nagle się okazać, że drzewo jest pochyłe i się coraz bardziej pochyla. No to wtedy chętnych, odwaga tanieje i chętnych przybywa. I wydaje mi się, że ten straszny, wszechwładny Donald Tusk, który wszystko ogarnia, już takiego wizerunku nie ma i chyba powoli w swojej partii nie ma, tylko że partia jest o tyle bezradna, mówię o Koalicji Obywatelskiej, że nie ma na kogo innego się tam orientować. No, Donald Tusk jest jedyną osobowością i osobistością w tejże partii. Też sam zadbał o to. Reszta to są naprawdę jakieś osoby z trzeciego szeregu. O, zwrócę uwagę, że osoba, która od czasu do czasu jest kreowana na taką ważną osobę, która może być tutaj potencjalnym następnym liderem, mówię o Radosławie Sikorskim, to akurat teraz on zniknął. Jego nie ma. Radosława Sikorskiego nie ma. On zawsze robi tak, jak są jakieś kłopoty. I to jest skądinąd. Jest mądre, ale mądre tylko na takim poziomie taktycznym, że to redukuje straty, no ale wtedy taki człowiek nie będzie liderem. No ci, którzy się teraz wysuwają do przodu, no, według mnie szaleńczo, czyli Roman Giertych i Bartosz Arłukowicz, raczej też nie przejmą tej partii. No to nie jest ten rozmiar i potencjał obu tych panów. Ale gdyby to byli ludzie do większego potencjału, to często tak się robi, że ludzie się rzucają do takich szarż, właśnie wydawałoby się beznadziejnych, po to, żeby pokazać swoim zwolennikom, uwaga, słuchajcie, ja jestem zdeterminowany, zdesperowany i prawdę powiedziawszy, za mną tylko możecie pójść, bo każdy inny was poprowadzi do klęski.
1: Patrzę no. też na to, jak pan opisał tą aferę, panie redaktorze, na łamach tygodnika Sieci. No i tutaj rzeczywiście wyłania się bardzo ciekawa kariera polityczna pana Dawida Kasprzaka i to, jak pan były już radny, były działacz Platformy, no, który dużo robił, jeżeli chodzi o młodzieżówkę, tworzył nową generację. Jak to była postać, no taka rzeczywiście, trzeba powiedzieć, nawet bardzo ważna dla Platformy. Specjalnie dla niego powołano nową młodzieżówkę, żeby mógł zostać jej przewodniczącym.
2: To chyba wyglądało tak, że tę młodzieżówkę powołano nie tyle dla niego, co do przejęcia i skasowania starej młodzieżówki, czyli Młodych Demokratów, a on był wykonawcą tego zadania, jako szef tej nowej generacji, tak się ta organizacja nazywała. No i z tego, co tam czytamy w różnych mediach, no to jemu się to zadanie udało. Ci Młodzi Demokraci zostali, a zleceniodawcą skądinąd tutaj jest ważna informacja, był Marcin Kierwiński, też no, mega ważna osoba w Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformie.
1: Było tak, że nie dawał jako sekretarz generalny pieniędzy młodzieżówce, bo właśnie chciał, żeby doszło do zmian kadrowych. Między innymi miał chcieć, żeby szefem tej młodzieżówki młodych, czyli Młodych Demokratów, został pan Kasprzyk. Na to nie chciała się zgodzić inna grupa. Lobbować, mediować miał tam Radosław Sikorski, który został ograny przez Kierwińskiego. Żadna nowość. I koniec końców skończyło się likwidacją Stowarzyszenia Młodzi Demokraci i powołania nowej generacji. Za wszystkim faktycznie stał w tle Marcin Kierwiński.
2: No tak, to zresztą ten drugi rozdział tego, czyli akurat tutaj, czyja bardziej jest to afera, Rafała Trzaskowskiego czy Marcina Kierwińskiego, no to Marcin Kierwiński teraz akurat jest w lepszej chyba sytuacji, chociaż można powiedzieć, że to jest bardziej jego afera, ale no tak ładnie to rozegrał, że ze wszystkiego tłumaczy się Rafał Trzaskowski, zresztą głupio się tłumaczy, no bo miał tę wpadkę na temat właśnie, czy był informowany, czy nie był informowany. Ale też przeszła chyba niezauważona taka wypowiedź Julii Piteriusz, no emerytowanej można w cudzysłowie powiedzieć polityczki Platformy Obywatelskiej, no bo ona chyba już nie pełni żadnych funkcji, nie wiem czy jest członkiem, no ale w swoim czasie była ważną osobą w Platformie i tutaj w Warszawie. I ona w tej wypowiedzi dawała komuś wywiad akurat w tej sprawie, że bez symbolicznej pieczątki Marcina Kierwińskiego to w Warszawie żadna decyzja personalna nie była możliwa. Że po prostu... on o wszystkim wiedział, on o wszystkim decydował, a patrząc na tę bardzo bogatą galerię, zdjęcie tego młodego pana lekarza Dawida Katprzyka, no to widać, że on znał wszystkich, wszyscy się tam z nim chętnie fotografowali, czy on z nimi, że to był człowiek no, o ważnej pozycji tutaj w tych strukturach warszawskich, czy w ogóle Koalicji Obywatelskiej. Nie jest przypadkową osobą, której nikt nie znał. Był doskonale znany. To też jest tak, no dobrze wiemy, no obaj dobrze wiemy, że środowisko polityków jest bardzo rozplotkowane. Może wszystkie inne też są, no ale akurat to jest sfera naszej pracy i takie historie, że ktoś jeździ jakiś bardzo młody, jeździ jakimś bardzo dobrym samochodem, to jest temat do plotek. To nie jest tak, że to jest niezauważone, no że on przecież musiał przyjeżdżać tym samochodem gdzieś. Ktoś to widział, ktoś powiedział. No w polityce jest sporo złośliwców, którzy nadają, a ten Katprzyk, no to sobie kupił pana merę i nie wiadomo, taki młody już jeździ pana merą. No tak, takie skarżypyty są w polityce, oni nadają na siebie nawzajem, gadają, więc ja absolutnie nie wierzę, żeby te rzeczy nie rozchodziły się, żeby ludzie nie wiedzieli o tym. No, to są jakieś bajki, to jest po prostu kłamstwo i takie ściema dla naiwnych.
1: I rzeczywiście wydaje się, że w tej chwili Platforma próbuje w jakiś sposób wyjść z tego kłopotu, a to jeszcze wzięliśmy na warsztat Romana Giertycha, to weźmy drugiego, czyli Bartosza Arłukowicza, który z kolei nie ironizuje, tylko zdaje się, po pierwsze, wszystkim zarzuca to samo, czyli że wszyscy działali podobnie jak działał pan Kacprzyk, jak działacze Platformy. Niech rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy nie był członkiem Platformy i nie wepnął się do kolejki na SOR-ze przed osoby potrzebujące pomocy. No i drugie, że gdyby on to ujawnił, to dopiero by było, czyli taka próba trochę zastraszenia i dziennikarzy, i polityków, że jeżeli będzie tak grać, to my spróbujemy utopić także waszych przedstawicieli, że kiedyś coś nie tak robili w służbie zdrowia.
2: Tylko to, ja nie wiem, czy to jest dobra taktyka taka, że kiedy Koalicja Obywatelska mówi, PiS jest taki sam jak my, a to znaczy, że my jesteśmy tacy sami jak PiS. No to jest partia, która szła do władzy, utrzymywała tę władzę, mówiąc, że ona rozlicza afery i zbrodnie pisowskie. Nagle mówi, a my jesteśmy tacy sami. No to jest uderzenie się, to tak jakby, nie wiem, no papież powiedział, że jest osobą niewierzącą trochę. No to takie uderzenie w jądro wiary wyborców Koalicji Obywatelskiej. Faktem, że dla nich jest ważniejsze to, że oni bardziej nie lubią PiSu niż lubią Koalicję Obywatelską i to ich trzyma. To wiadomo z badań, to nie jest jakaś moja opinia, ja się opieram tutaj na badaniach, że to ich trzyma przy Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy byle nie PiS, czy właściwie byle tylko nie PiS. No ale mimo wszystko to jednak uderza. No to jest jakaś część tych ludzi, którzy tego, im jest to trudno znieść i oni tego nie są w stanie zaakceptować. Zresztą bardzo wielu tych rozpolitykowanych ludzi, którzy nie są, nie wiem, dziennikarzami, nie są jakimiś tam, nie wiem, działaczami politycznymi, tylko po prostu są zwykłymi obywatelami, ale aktywni politycznie uczestniczą w różnego rodzaju dyskusjach. No znamy takich ludzi z własnego otoczenia, jakichś tam, nie wiem, wujków, ciocie, kuzynów i tak dalej, którzy non-stop dyskutują o polityce. No i ci ludzie akurat, no teraz, bo nie zawsze mają takich swoich sparring partnerów, czy to na mediach społecznościowych, czy w realu, z którymi dyskutują, takich sparring partnerów politycznych z drugiej strony. No to teraz oni, naprawdę powiedziawszy, no nie mają z czym po prostu, nie mają mocnych argumentów za sobą, no oni muszą się bronić, oni muszą się tłumaczyć, to tłumaczenie, no ono dobrze nigdy nie wyjdzie, więc Ale wracając tutaj do Bartosza Rukowicza, to ja jestem w szoku. Dlaczego on czy w szoku? No w zdziwieniu. No po co on wchodzi? To jest eurodeputowany z Zachodniopomorskiego.
1: Ale jak widać,
2: owszem, ma jedno czy drugie zdjęcie z panem Kacprzykiem, ale zawsze mógłby powiedzieć, to nie moja ręka. Ale on się rzucił na to. To jest trochę niepojęte dla mnie. No, taki instynkt, polityczny instynkt samozachowawczy powinien mu podpowiedzieć, żeby jednak schować się, nie gadać, nie przyjmować zaproszeń do mediów przez jakiś czas, pojechać na urlop, cokolwiek. No, ale po co to robi? Walczy w sumie o sprawę, która według mnie będzie sprawą przegraną.
1: Ale może musi walczyć, może walczy dlatego, bo te różnego rodzaju powiązania są tak wyraźne i tak mocne.
2: Nie, on się sam wysuwa. No to, że on jest na kilku zdjęciach, to inni też są na zdjęciach z panem Kacprzykiem.
1: Ale też zna członków rady nadzorczej, zna też zarząd, tam jest jego była wiceminister zdrowia, więc jest zaangażowany.
2: Ta wiceminister jest absolutnym no-name'em, to by napisał pan poseł Cieszyński drugi, trzeci raz i by się skończyło. Naprawdę sprytny polityk, doświadczony, a Bartosz Arłukowicz jest politykiem o długim doświadczeniu, zna tysiąc sposobów, żeby się wymiksować z takiej historii i być przez chwilę nieobecnym w debacie publicznej. Ale no nie, no ma jakąś motywację oczywiście, żeby w tym uczestniczyć, ale ja nie przyjmuję takiego wytłumaczenia, że on musi to robić. Ja w to nie wierzę. On chce, on ma jakiś cel, nie wiem jaki, no możemy tutaj sobie zgadywać, ale to nie jest tak, że on musi. On po prostu sam tutaj się wysunął jako frontman.
1: Wysunął się, bo może liczy, że ma coś do odegrania, że to jest taki kryzys, tak głęboki, że Donald powie, no Bartosz, tylko ty.
2: Zgoda, tak. Tak może być. To brzmi rzeczywiście wiarygodnie i tak rzeczywiście może być, że on uważa, że on na tym kryzysie wygra. No bo tak, cała partia poleci, no, straci w jakichś tam słupkach i tak dalej, to jasne. No ale wewnątrz partii zawsze są jakieś takie przesunięcia. Ktoś idzie do góry, ktoś idzie w dół. No i że on nie zmieni partii, on nie pójdzie już nigdzie indziej. No byłoby absolutnie bez sensu. No może się tylko już wypisać z polityki. Więc jak on trwa, a też jest taka zawsze nadzieja, że okej, teraz przegraliśmy, zawaliliśmy sprawę, no ale za jakiś czas się odbudujemy, tutaj ta sinusoida pójdzie w górę, ludzie trochę zapomną o tym, no i wtedy Bartosz Arłukowicz będzie miał tam ileś pozycji wyżej w tej partyjnej hierarchii. No tak, to jest bardzo możliwe.
1: Szczególnie to polityk, który kiedyś aspirował do przywództwa lewicy, o czym mówiła ostatnio Anna Maria Żukowska, że jego zdrada z lewicy do Platformy była całkiem zaskoczeniem, szczególnie, że dla wielu właśnie był uważany jako możliwy, potencjalny przyszły nawet lider lewicy.
2: No, ja go pamiętam z tamtych czasów jako takiego bardzo ostrego antytuska, no bo on wpłynął na jako członek komisji śledczej w aferze hazardowej i był jednym z najbardziej takich aktywnych, sprawnych i ostrych członków komisji. On naprawdę zadawał bolesne ciosy Koalicji Obywatelskiej. To przejście na drugą stronę rzeczywiście było ogromnym zaskoczeniem. To był taki człowiek, który zdawało się rzeczywiście, że to jest ktoś taki lider, który może dać, no ale pamiętajmy, no lewica straciła to chyba z dwóch liderów na rzecz Platformy, bo przecież i Grzegorz Napieralski, tak, no w sumie Leszek Miller też się przewinął jako eurodeputowany, taki wspólny. No,
1: teraz o tym się nie pamięta, zresztą z poprzednich tygodni sieci, skoro reklamujemy aktualne, też poprzedni świetny felieton Bronisława Wilsztajna o Leszku Millerze.
2: A jest 50 twarzy Leszka Millera, może powiedzieć.
1: Tak jest, ale żeby było ciekawiej, to mało kto pamięta, ale jeszcze na początku kadencji aktualnego prezydenta Leszek Miller mówił do Donalda Tuska śmielej, nie ma weta prezydenta, jest jeden rząd, jeden ośrodek władzy, ignorować weta prezydenta. Jeszcze kilkanaście tygodni temu, parę miesięcy temu Leszek Miller, jakby ktoś odszukał jego wpisy sprzed tych 8-10 tygodni, czy 3-4 miesięcy, no to jeszcze Leszek Miller, no może nie, może 4, nie, ale 8 miesięcy, to Leszek Miller był najbardziej zajadłym obok Romana Giertycha zwolennikiem Tuska.
2: No, coś nie wyszło, nie został przytulony i według mnie teraz może grać na to, żeby się znaleźć na liście wyborczej do parlamentu z listy Grzegorza Brauna na przykład. Teraz może o to grać, no bo to taką ma narrację i został zauważony akurat przez wiele osób, które nagle go polubiło, co ja uważam za absurd w ogóle całą tę sytuację. Jakieś szaleństwo, no ale zdarza się to. No ale no, Leszek Miller ma 80 lat, jakoś widać, nie brakuje mu siły i energii, jakoś tam ciągle nie chce się wycofać z polityki. Natomiast wracając do Bartosza Rukowicza, to jest człowiek odpowiednio młodszy, nie pamiętam, który to jest rocznik, 70 któryś, więc ciągle jeszcze łapie się w taką półkę potencjalnego lidera i tutaj możemy rzeczywiście jakieś takie fantastyczne wizje zacząć snuć. No, Rafał Trzaskowski stracił tę szansę. On już nie będzie jakimś kandydatem na cokolwiek, przegrał 2 razy wybory prezydenckie. Wydaje się też, że to jest ten człowiek, i wszyscy chyba mają świadomość tego w Koalicji Obywatelskiej, w ogóle w mediach też, że to jest człowiek, nie jest to typ aktywnego polityka. To jest człowiek, który taki, nie wiem, chyba woli jakąś taką bardziej spokojną, refleksyjną pracę, a nie nawalanie się. Taka też przecież była jego prezydentura w Warszawie, rządzili wiceprezydenci, nie on, jego to chyba w ogóle nie interesowało. Albo interesowało bardzo mało. Radosław Sikorski, który tu jest kreowany na przywódcę, to już jest starszy pan i to bardziej pan, który lubi się wyżywać w internecie, a nie robić coś realnie. Ma duży kłopot z nawiązywaniem jednak kontaktów nawet wewnątrz własnej partii. No i robi się pusto. No miał być Adam Szłapka takim wychowańcem Donalda Tuska, no ale to chyba też nie jest ten format osobowościowy, żeby zostać przywódcą. Tam się mówiło o tym panu rzeczywiście zdolnym człowieku, tak, to akurat opinie tu są pozytywne, panu Marchewce, wiceministrze, polityk zachodniopomorskiego, że to jest ktoś sprawny, no ale opinia publiczna go w ogóle jeszcze nie zna. No i nagle tu objawia się Bartosz Arłukowicz, polityk rozpoznawalny, bardzo energiczny, agresywny przy okazji, co akurat jego wyborcom się pewnie podoba. O dość dużym doświadczeniu politycznym, więc kto wie, czy on nagle nie zobaczył siebie jako następca tronu.
1: O czym mówił nasz gość, którym był dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci, ale też Telewizja w Polsce 24, Piotr Gursztyn, redaktorze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: A już za chwilę naszej antenie za gości Miłosz Lodowski. Porozmawiamy o drogach i bezdrożach internetu, bo nawet internet zaczyna się odwracać od Koalicji Obywatelskiej. Za chwilę wracamy.

0: Odyseja wyborcza.
1: I za chwilę.
2: I za chwilę naszym gościem będzie Miłosz Lodowski, ale zanim to nastąpi, to przenieśmy się na konferencję prasową przed Szpitalem Południowym. Tam są politycy i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mateusz Morawiecki.
3: Pana Bodnara umorzyła tę sprawę. Jak pan z pewnością wie, cały sprzęt, który był wtedy zakupiony, trafił do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i był dalej dystrybuowany. Polecam lekturę 170-stronicowego uzasadnienia umorzenia sprawy, przygotowanej właśnie przez bodnarowską prokuraturę, gdzie jest wprost napisane, że sprzęt był odebrany, że był odpowiednio zaopiekowany serwisowo, że wszystkie formalności były tam dopełnione, o czym bardzo często w swojej retoryce zapominają funkcjonariusze Platformy Obywatelskiej, w szczególności ostatnio pan premier Tusk też się na ten temat wypowiadał. Ja zachęcam wszystkich, także pana premiera, do tego, żeby się wnikliwie zapoznał z tym, co zaprezentowała bodnarowska prokuratura. No, myślę, że to jest dla pana premiera wiarygodne źródło. Każdy może przeczytać, każdy może zobaczyć. Jest to w szczegółach opisane. Także, jak pan z pewnością wie, ten szpital został oddany do użytku w 2021 roku. Także już po tym, jak ten sprzęt był w 2020 roku dostarczony. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Ostatnie pytanie i ostatnie wystąpienie w tej konferencji, ale wcześniej politycy PiS-u mówili o tym, jak wygląda kwestia związana z kontrolą. To może wróćmy trochę do słów premiera Mateusza Morawieckiego. Tam jest taka możliwość, można na sam początek konferencji przed Szpitalem Południowym się cofnąć i posłuchać, co mówił premier Mateusz Morawiecki.
5: Ale jesteśmy tutaj również po to, żeby powiedzieć państwu, że jako merytoryczna opozycja proponujemy konstruktywne rozwiązania z tej patologicznej sytuacji. Pieniądze, mimo tego, że w funduszu zapasowym, w Narodowym Funduszu Zdrowia zostawiliśmy 14 miliardów nadwyżki. No to teraz widzimy, że przynajmniej częściowo one, te pieniądze wyciekają na rzecz tego typu działaczy Platformy Obywatelskiej w białych kitlach, jak pan Daniel Kacprzyk, czy Dawid Kacprzyk, chociaż niektórzy mówią Donald Kacprzyk. I w związku z tym na to zwracam podstawową uwagę. Mamy do czynienia tutaj z ogromnym, gigantycznym przewałem. Moja koleżanka, pani poseł Anna Kwiecień, będzie mówiła coś za chwilę również na temat specjalizacji, którą powinien wykonywać pan Kacprzyk w czasie, kiedy niby pracował na SOR-ach. Ale jesteśmy tutaj również po to, żeby powiedzieć państwu, że jako merytoryczna opozycja proponujemy konstruktywne rozwiązania z tej patologicznej sytuacji. I ten plan zaprezentuje w zarysie Janusz Cieszyński, który był wiceministrem w Ministerstwie Zdrowia i świetnie się orientuje we wszystkich procedurach. Dlatego ja skoncentruję się na tym, co powinno zdecydowanie mocniej dotrzeć do opinii publicznej. Po pierwsze, pan Kacprzyk to prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, który jako szef nowej generacji, czyli młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, współpracował bardzo blisko, podkreślę jeszcze raz, współpracował bardzo blisko z Donaldem Tuskiem, z obecnym premierem. Współpracował bardzo blisko z Bartoszem Arłukowiczem. Współpracował bardzo blisko z Marcinem Kierwińskim, ministrem spraw wewnętrznych. Niech to bardzo mocno wybrzmi, ponieważ oni dzisiaj teraz wszyscy udają, że jego nie znają. Pan Arłukowicz, wspomniany przeze mnie, próbuje zastraszać dzisiaj tych, którzy ujawniają rąbek tej całej patologii, z którą mieliśmy tutaj do czynienia. Panie Arłukowicz, niech pan nie straszy. Ludzie, którzy mówią o tej patologii, wykonują bardzo, bardzo dobrą pracę, ponieważ od tego trzeba zacząć czyszczenie tej stajni Augiasza. Polacy pytają, dlaczego nie ma pieniędzy na przyspieszenie badań, na zwiększenie limitów do przyjęć, dlaczego nie ma pieniędzy na leczenie dzieci, dlaczego wydłużają się kolejki do endokrynologów, do reumatologów, na badania rezonansem, na pilne badania tomografem. Dlaczego wydłużają się kolejki dla pacjentów onkologicznych? Takie pytania Polacy dzisiaj zadają i mają prawo zadawać. Dzisiaj wiemy już, przynajmniej dlaczego częściowo tak się dzieje. Otóż pieniądze, które zostawiliśmy im, jak skarb, w spadku i które powinni wykorzystać na leczenie pacjentów, dzisiaj okazuje się, że są wypłacane za pracę przynajmniej częściowo pozorowaną. Co to jest, szanowni państwo, za historia, że facet nagle oddaje 500 tysięcy złotych, nagle się połapał, że okradł szpital na 500 tysięcy złotych, mało tego, w drugim szpitalu 100 tysięcy złotych. No to jest naprawdę prawdziwy skandal. Lekarze mają prawo zarabiać godnie i oby zarabiali jak najbardziej godnie. Oczywiście, że tak. My się nie będziemy z tego tłumaczyć, że jako Prawo i Sprawiedliwość zwiększyliśmy budżet z 73-4 miliardów w 2015 roku do poziomu 184 miliardy. Zdecydowanie powinien powyżej wzrostu nominalnego PKB. I dzięki temu personel medyczny dzisiaj zarabia dużo bardziej godnie niż te głodowe pensje, które były za czasów poprzedniego Tuska. Z tego się na pewno nie będziemy tłumaczyć, ale będziemy patrzeć na ręce tej władzy, w jaki sposób zamierzają wyeliminować te patologie, do których oni doprowadzili. Bo afera Kacprzyka, afera Arłukowicza zastraszania, która przypomina stare czasy komunistyczne, uważaj, nie wychylaj się, bo zaraz przyjdzie Służba Bezpieczeństwa, Arłukowicz coś wie o tym, to jest niebywały skandal. Dlatego dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, ta wielka polityczna afera Platformy Obywatelskiej musi być wyjaśniona do samego końca. Muszą być proponowane rozwiązania i my jako dobra, merytoryczna opozycja służymy wsparciem. Już kilka propozycji zaproponowaliśmy parę dni temu zresztą z panią poseł Anną Kwiecień i cieszę się, że dzień czy dwa dni później obecny premier przyjął jedną z tych propozycji, dokładnie jeden do jeden przyjął jedną z naszych propozycji. Niech przyjmą kolejne propozycje. Repozytorium danych, wyeliminowanie patologicznych przypadków, gdzie człowiek pracuje 26 godzin na dobę. Albo ma robić specjalizację w jednym szpitalu, ale tam go nie widzieli, albo widzieli go bardzo rzadko, na pewno nie tyle, ile powinien przebywać. To wszystko da się wyeliminować poprzez działania identyfikacyjne, inwentaryzacyjne, cyfryzacje i po prostu określenie, w którym szpitalu, jaka osoba, jaki lekarz, jaka osoba z personelu medycznego, ile pracuje. Takie centralne repozytorium bazy danych, taka baza danych jest bardzo prosta do zrealizowania. Janusz Cieszyński, który jest tutaj dzisiaj ze mną, dużo trudniejsze projekty cyfryzacyjne robił w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy. Jak nie potraficie, to zapytajcie pana ministra Cieszyńskiego, w jaki sposób robi się trudne procesowe zmiany w skomplikowanych systemach takich jak służba zdrowia. Podsumowując, szanowni państwo, nie pozwolimy Platformie Obywatelskiej tej wielkiej afery zamiatać pod dywan. Lidera poznaje się po tym, jak działa w sytuacji kryzysowej. Widzimy dzisiaj, no właściwie nie widzimy obecnego premiera, czyli widzimy, jakim jest liderem, co to jest za człowiek, jak wybucha chociaż niewielki kryzys. Porównajmy to do kryzysu takiego jak wojna na Ukrainie czy kryzys energetyczny. Premier chowa głowę w piasek. Tymczasem obecny rząd, Platforma Obywatelska, powinni zrobić wszystko, żeby po prostu przyznać się do tych patologii, którym patronowali, do tego typu układu, stajnia Ogiasza, jaką wytworzyli tutaj w magistracie w warszawskim, w mieście stołecznym Warszawa, gdzie rządzą bez mała 20 lat. Sprywatyzowali już sobie chyba tutaj każdy kamień. Trzaskowski, Kierwiński odpowiadają za Platformę Obywatelską w 100% tutaj właśnie w Warszawie. Nie pozwolimy wam uciec od tej odpowiedzialności, bo Trzeba też, szanowni państwo, zadać jeszcze jedno brutalne pytanie. Czy w czasie, kiedy pracował na SOR-ze pan Kacprzyk, czy wtedy ktoś na tym SOR-ze, w momencie jak pan Kacprzyk w saloniku VIP wpuszczał tylnymi drzwiami z przypadłościami typu ból głowy albo kaszelek czy katarek, wpuszczał tylnymi drzwiami działaczy Platformy Obywatelskiej, czy w tym samym czasie nie umierali ludzie? Czy w tym samym czasie ludzie nie tracili zdrowia? Bo ja mogę zadać takie pytanie, że wyobrażam sobie, że jeżeli koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego nie wykonuje we właściwy sposób swoich obowiązków, bo w tym samym czasie jest na konwentyklu Platformy Obywatelskiej, w tym samym czasie występuje gdzieś w Sejmie czy w Senacie, to być może w tym czasie umiera jakiś człowiek na szpitalnym oddziale ratunkowym. I takie pytanie też musi być zadane.
3: Janusz. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedział pan premier Morawiecki, przygotowaliśmy zestaw rozwiązań. Zestaw rozwiązań, który idzie dużo dalej niż ta ustawa, którą przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm, która, jeżeli się temu przyjrzymy, jest de facto legislacyjną wydmuszką. Przypomnę, w 2018 roku Sejm przyjął ustawę, która pozwalała pozyskiwać prosto z Ministerstwa Finansów aktualne informacje na temat wszystkich kwestii związanych z finansami osób, które funkcjonują w systemie ochrony zdrowia. Mowa tu jest o informacjach zagregowanych, ale nawet indywidualnych, objętych tajemnicą skarbową. Kiedy byliśmy w Ministerstwie Zdrowia, my z tych danych do analiz korzystaliśmy. Mówię tutaj o danych zagregowanych i zanonimizowanych, bo nam oczywiście konkretne dane potrzebne nie były, ale pokazuję to, bo to było już w 2018-2019 roku. Tymczasem dzisiaj jako przełom mówi się o ustawie, która de facto te rozwiązania powiela. Ja zwróciłem się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami, ile razy skorzystali z tych uprawnień, którymi już dzisiaj dysponują, nim zaczęli pracować nad kolejną ustawą. Kiedy odpowiedź przyjdzie, oczywiście się nią z państwem podzielę, ale my chcemy pójść dalej. Szanowni państwo, to, co najlepiej pomaga w pilnowaniu kosztów, w pilnowaniu efektywności wydatkowania, to jest cyfryzacja, digitalizacja i nasza propozycja jest jasna. Dla wszystkich osób, które korzystają dzisiaj z tego uproszczonego, pozaprzetargowego trybu pozwalającego na kontraktowanie lekarzy na podstawie uproszczonych procedur, mówimy jasno, musi być ewidencja czasu pracy. Kto chce korzystać z 14-procentowego ryczałtu, musi ewidencjonować czas pracy. I to nie jest, szanowni państwo, wymóg nadmiarowy, bo każdy, kto prowadzi firmę, wie, że na przykład, żeby skorzystać z pełnego odliczenia VAT-u na auto, trzeba wypełniać formularz, trzeba wypełniać kilometrówkę. Niektórzy mówią o tachografach dla kierowców ciężarówek. To jest dokładnie takie samo rozwiązanie i my mamy dokładny pomysł, jak to wprowadzić. Kolejnym elementem jest wprowadzenie wyłącznie w postaci cyfrowej, tak żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, kiedy i w jakich okolicznościach to powstało, umów na świadczenia medyczne, umów zawieranych z personelem. Chodzi o to, żeby była możliwość, oczywiście według wszystkich dostępnych obecnie modeli rozliczeń, ustrukturyzowania takiej umowy, ale żeby te umowy stały się w końcu porównywalne.

0: dwoma płucami, prywatnym i publicznym. I dlatego, jeżeli wprowadzamy takie regulacje w sektorze publicznym, to muszą za tym iść też regulacje w sektorze prywatnym, dlatego że jeżeli ich nie będzie, to dojdzie do tego, do czego dzisiaj dochodzi w diagnostyce obrazowej. Otóż dzisiaj w diagnostyce obrazowej ci lekarze, którzy do tej pory pracowali w systemie publicznym, po wdrożeniu limitów poszli do sektora prywatnego. Dlatego, skoro chcemy informacji o umowach w sektorze publicznym, wprowadzilibyśmy także obowiązek publikowania i sprawozdawania w jedno miejsce informacji o cennikach w sektorze prywatnym. To też sprawiłoby, że każdy mógłby w łatwy sposób porównać, jakie są stawki, ile kosztuje dana porada i znaleźć taką, która jest najkorzystniejsza cenowo. Państwo nie może być ślepe, kształtując, zarządzając rynkiem wartym dzisiaj 250 miliardów złotych, bo tyle wydajemy z publicznych środków na zdrowie i do tego jeszcze około 80 miliardów ze środków prywatnych Polacy każdego roku na te cele przeznaczają. Natomiast, żeby zwiększyć poczucie kontroli pacjentów nad tym, na co są te środki wydawane, chcemy także rozszerzyć funkcjonalność internetowego konta pacjenta. IKP powstało z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ma dzisiaj 20 milionów użytkowników. I szanowni państwo, w naszej ocenie to IKP powinno zawierać kompleksową informację na temat wszystkich kosztów, które każdy z państwa ponosi na swoje leczenie. Czy to z kasy Narodowego Funduszu Zdrowia, czy to ze środków prywatnych. I dlatego lekarze w swoich prywatnych praktykach wystawiający rachunki w naszej ocenie nie powinni wystawiać jedynie paragonu, ale powinni skorzystać z KSeF-u, z którego korzystają dzisiaj już miliony polskich przedsiębiorców i każda porada lekarska powinna być odnotowana w KSeF-ie i połączona z informacją o numerze elektronicznej dokumentacji medycznej. Czyli każdy z nas po wizycie w prywatnym gabinecie miałby dostęp przez internetowe konto pacjenta do dokumentacji swojej wizyty, ale także do informacji, ile na nią wydaliśmy. Tak samo, jeżeli chodzi o apteki. Dzisiaj mamy informację o tym, że zrealizowaliśmy receptę, ale nie wiemy, ile zapłaciliśmy z własnej kieszeni, a ile było w tym refundacji. To także powinno się zmienić. Każdy z nas powinien móc na bieżąco, na żywo, móc zobaczyć ten swój rachunek za ochronę zdrowia, bo oprócz tego, ile wydaliśmy, ile wydało państwo, ile wydałem ja sam z kieszeni, powinna być też informacja, jaka kwota składki wpłynęła od każdego z nas do Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka zakładka odrębna w IKP powinna powstać, tak żebyśmy mieli pełną świadomość, jak wydajemy te gigantyczne pieniądze na nasze leczenie.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wiadomości wnet. Premier Ukrainy Julia Świrydenko ma zastąpić Wołodymyra Zełenskiego podczas gdańskiego forum poświęconego odbudowie Ukrainy, dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Z kolei, jak powiedział w RMF FM były ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, decyzja o nieprzyjechaniu Zełenskiego do Gdańska zapadła, zanim jeszcze prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. A prezydent Nawrocki kontynuuje wizytę w Turcji. Dziś polski prezydent zawitał do mauzoleum Mustafy Kemala Atatürka, a na miejscu jest redaktor Jaśmina Nowak.
3: Prezydent Karol Nawrocki następnie weźmie udział w spotkaniach związanych ze współpracą gospodarczą, a także przemysłem. Kulminacyjną częścią dnia będzie ceremonia oficjalnego powitania w Pałacu Prezydenckim, a także rozmowy z Recepem Erdoğanem. Według strony tureckiej przywódcy mają rozmawiać o wszystkich aspektach relacji polsko-tureckiej, ale też o sprawach globalnych. Wśród tematów z pewnością znajdzie się to przygotowanie do lipcowego szczytu NATO, sytuacja na Ukrainie, ale też bezpieczeństwo Morza Czarnego.
2: Polska liczy także na tureckie wsparcie dla swoich ambicji związanych z uczestnictwem w formacie G20, mówiła prosto z Ankary redaktor Jaśmina Nowak. Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła do szpitala na badanie poza kolejką, skracając w ten sposób okres oczekiwania z 2 lat do 3 tygodni, donosi portal Zero.pl. Chodzi o posłankę Małgorzatę Pępek, której pomogła osoba pracująca w żywieckim szpitalu, również posłanka KO. Jak czytamy, 22 lutego ubiegłego roku Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu i

0: wyprzedziła wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią, choć nie było powodu, aby wykonywać je u niej szybciej. Pracownicy szpitala ustalili ten fakt i w związku z tym, jak pisze portal, w ogóle nie wysłano rozliczenia tego konkretnego badania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital nie chciał od posłanki KO zwrotu pieniędzy, po prostu poinformowano ją, aby w przyszłości tego nie robiła. 70% pacjentów przyjętych poza kolejką, pisze portal Rynek Zdrowia. Jak czytamy, do redakcji spłynęły informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z tymi informacjami mają one dotyczyć kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. W ramach jednego z oddziałów realizowane są na przykład operacje przegrody nosowej oraz zdecydowanie bardziej wymagające procedury. Nieprawidłowości to przyjmowanie pacjentów poza oficjalną listą oczekujących. Zwrócili na nie uwagę pracownicy kliniki, którzy złożyli skargę w tej sprawie, a jak wynika z informacji Rynku Zdrowia, NFZ przeprowadził kontrolę, która potwierdziła błędy w prowadzeniu kolejek. 18 osób zmarło z powodu upałów we Francji w związku z falą gorąca. Szkoły nad Sekwaną lub zmieniły harmonogram lekcji. W Bordeaux, położonym w słynnym regionie winiarskim na zachodzie Francji, temperatura wzrosła do 41,9 stopnia Celsjusza, bijąc rekord ustanowiony w sierpniu ubiegłego roku. Brytyjscy synoptycy ostrzegają, że jeszcze w tym tygodniu mogą zostać pobite czerwcowe rekordy temperatury. Także w Hiszpanii upały są wyjątkowo dotkliwe. W położonym na północy kraju San Sebastian temperatura miała sięgnąć 40 stopni Celsjusza, ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla tego dnia. Meteorolodzy wyjaśniają, że obecna fala upałów jest związana z tak zwanym blokiem Omega, czyli układem pogodowym przypominającym kształtem grecką literę. Powoduje on napływ gorącego powietrza z nad Sahary do Europy i jednokuje cyrkulację atmosferyczną, przez co upały utrzymują się przez wiele dni, a wiatr niemal nie przynosi ochłody.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21:00. Justyna Miguła.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do tej wyborczej po konferencji prasowej. Teraz naszym gościem Miłosz Lodowski, dziennikarz, publicysta, ale też grafik, dyrektor kreatywny. Dzień dobry panu.
2: Czujduk, witam serdecznie państwa, witam serdecznie ciebie. Bardzo mi miło gościć.
1: Konferencja dotyczyła premiera Mateusza Morawieckiego, ale też posła Cieszyńskiego i pani poseł Anny Kwiecień. Dotyczyła sytuacji w szpitalach, a my zajmiemy się innym sektorem, czyli internetem, a tam duże zmiany w mediach społecznościowych, w tym chyba kluczowym, czy bardzo ważnym medium dla debaty publicznej, jakim jest Platforma X. To tam Roman Giertych tworzył swoje grupy pod hasłem Sieć na Wybory, gdzie próbował narzucać narrację polityczną w tych dyskusjach, które toczą się w sieci. I od kilku dni, od dwóch, trzech dni konta, które były powiązane z tą organizacją Romana Giertycha, są przez administrację X-a kasowane. Wszystko w ramach nowego algorytmu, który ma premiować oryginalne opinie, ale opinie, które dodają coś do dyskusji, a wyrzucać te konta, które tylko powielają cudzą narrację albo wprowadzają język przemocy do dyskusji publicznej. Jak to jest, jak się zmienia, jak Elon Musk zmienia algorytmy dyskusji także w polskiej polityce?
2: No, żeby było jasne, to nie tylko i wyłącznie dotyczy sieci na wybory Romana Giertycha. Po prostu algorytm w tym momencie dokonuje pewnej selekcji ze względu na naruszenia regulaminowe, które nie mogą zawierać spamu czy tak zwanego skoordynowanego, nieautentycznego zachowania, i jeśli wychwyci tego typu przesłanki, to po prostu blokuje konta. Oczywiście siłą rzeczy te konta związane z siecią na wybory i tymi wszystkimi wynalazkami, które służyły do tej pory do zabagniania polskiej debaty publicznej, się w tym znalazły, ale jeśli anonimowi internauci, którzy podawali gdzieś dalej, zostali zakwalifikowani przez algorytm również do tej sfery, to także zostali usunięci. Mam wrażenie, że najbardziej spektakularne zejścia z platformy, czyli wyjścia z platformy, czy po prostu zablokowania kont, dotyczą faktycznie kont, które animowały dyskusję w naszym kraju i też narzucały trendy, a wręcz dokonywały takich spektakularnych nagonek. To jest oczywiście powód oficjalny, bo ja myślę, że to jest też element, to już jest oczywiście moja spekulacja, przygotowań do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych i właśnie próba normalizacji w debacie publicznej, bo mam wrażenie, że po prostu takich farm jak sieć na wybory w Polsce powstało na całym świecie bardzo wiele, zresztą widzieliśmy to wielokrotnie, chociażby w przestrzeni publicznej, że nagle pod wieloma informacjami, zresztą wzbudzało to wśród szczególnie dziennikarzy czy obserwatorów polskiej sieci masowe wykwity uśmiechu na ustach, sytuacje, w których na przykład dane podawane, czy jakieś informacje podawane w spektakularny sposób przez liderów opinii w Polsce były promowane potem przez dziesiątki troli z jakichś Indii albo z Turcji, albo z Pakistanu, jakichś dziwnych lokalizacji, które często też nie powinny mieć w ogóle wiedzy na temat używania języka polskiego. Właśnie to wygląda w ten sposób, że zostały zbudowane po prostu na terenie całego świata farmy, które w ramach usług dostarczają takich usług astroturfingowych, czyli powiedziałbym promocji czy dawania skali o wzmacniania informacji w sposób właśnie, o paradoksie, niezgodny z regulaminami sieci społecznościowych.
1: To, co to oznacza dla polskiej debaty, bo najbardziej to dotknęło właśnie konta Romana Giertycha, nie tylko oczywiście, ale w dużym znaczeniu, tak jakby to lewica aktualnie i liberałowie uznali, że będą grać całą serią albo botów, albo po prostu ludzi, którzy prowadzą jedno, a najczęściej wiele kont w różnych mediach społecznościowych i starają się w ten sposób kształtować dyskusję. I nagle się okazało, że od wczoraj zasięgi tej grupy Giertycha radykalnie maleją.
2: O właśnie to nie jest właśnie tylko i wyłącznie jednostkowe działanie w mediach typu Twitter czy X teraz. Ja zauważyłem też, oczywiście to trzeba będzie jeszcze weryfikować, ale pewne zmiany w algorytmie YouTube'a także służą temu, żeby odciąć farmy botów, które nakręcały fałszywy ruch. Zresztą nowy algorytm YouTube'a też, chociażby przy wyliczaniu ruchu i w związku z tym też naliczaniu środków, które spływają ze względu na ruch, także zawiera tego typu obostrzenia. Myślę, że to przede wszystkim jest próba uzyskania skutecznej weryfikacji pomiędzy rzeczywistymi użytkownikami i ich aktywnością internetową, a więc także próba stworzenia racjonalnej oferty przede wszystkim dla rynku reklamy. Oczywiście możemy myśleć, że to wszystko służy utrzymaniu debaty publicznej czy jakościowej debaty publicznej, natomiast przede wszystkim to musi być czynnik ekonomiczny, w związku z tym wszystkie tutaj cyferki w Excelu muszą się zgadzać. W związku z tym przede wszystkim nie da się budować racjonalnej oferty dla kontrahentów rynku reklamowego w sytuacji, w której część ruchu jest generowana przez sztuczne boty i nie ma żadnego skutku, jeśli chodzi o docieranie z komunikacją, za którą w końcu media społecznościowe otrzymują środki. Więc tutaj akurat w Polsce te wszystkie ścięcia, czy coś, co obserwujemy, co wywołało tak spektakularny szok, no bo faktycznie zasięgi komunikatów obecnie znajdujących się w dyspozycji dawnych trendseterów mają po prostu normalny ruch, to znaczy taki, jaki jest standardowy, właśnie dlatego, że wycięte zostały elementy związane z masowym powielaniem identycznych albo podobnych treści na zasadzie copy and paste, no to można powiedzieć, że na tej zasadzie z przekazami dnia od dawna działała Platforma Obywatelska, a potem Koalicja Obywatelska. I jeśli wychwytywana jest koordynacja czasowa publikacji, po prostu wiele kont publikuje podobne rzeczy w krótkim odstępie czasu, no to też to jest wycięte i też jest gigantycznym zagrożeniem dla takich kont. No to
1: bo
2: można
1: farmy
2: powiedzieć, że
1: Romana Giertycha działały tak, że były specjalne czaty, gdzie ludzie się grupowali, tam koordynatorzy, no to była trochę taka, no jak to w armii, od wodza do dołu. Był wód, czyli Roman Giertych, byli koordynatorzy i potem oni mieli kilka sekcji pod sobą, czasami to było jeszcze więcej stopni, bo tam jeszcze były pod szefowie, oni dawali temat, dawali tezy albo gotowe wpisy i ci ludzie to powielali potem masowo, jak rozumiem. To powielanie masowo tych samych treści w tej chwili algorytm wyłapuje, no i mówi, to nie jest prawdziwa debata, to jest jakaś farma, która działa, no to, armia, to, która to nie dyskutuje, tylko działa pod dyktando, w przypadku dyktando Romana Giertycha.
2: Łukaszu, to jest oczywiście część prawdy, ponieważ ty mówisz o tej części, która zawiera w ogóle człowieka, ale są jeszcze procesy zautomatyzowane w tym wszystkim, czyli elementy, w których praktycznie działają boty, a nie ludzie, no bo tutaj dotykamy właśnie tego rozróżnienia, że jeszcze dodatkowo tego typu czynnik ludzki, który gdzieś tam uczestniczył na zasadzie, nie wiem, czy to misji, czy to jest jakieś, nie mam pojęcia, czy to jest merkantylizowane, w każdym razie tego typu usługi istniały, to oprócz tego jeszcze generowane były ruchy botów. No i to wszystko budowało dosyć, powiedziałbym, nieprawdziwy obraz dyskusji czy debaty publicznej. I w związku z tym, że też następowało to sztuczne wzmacnianie narracji, wzajemne lajkowania, retweety, no powiedziałbym też komentarze wewnątrz sieci, która była mapowana tam. Czynnik ludzki miał, mam wrażenie, nieco inny charakter i to była główna rzecz, którą się mógł zajmować, czego boty nie mogły robić skutecznie. Mianowicie oznaczanie ludzi, którzy byli na przykład trendseterami albo dyskutantami strony, nazwijmy to, przeciwnej do tych sieci na wybory. Oni byli wpisywani, zresztą wszyscy jesteśmy wpisani na listy specjalne i te listy po prostu były masowo zgłaszane, co powodowało obniżenie zasięgów z kolei osób, które faktycznie mają coś do powiedzenia, są prawdziwymi liderami opinii. No i to jest rzecz, która znacząco wpływała na obniżenie jakości debaty publicznej, czyli nie tylko i wyłącznie wzmacnianie, raz to trefowanie właśnie treści, które są całkowicie sztucznie generowane czy narzucane w tej przestrzeni, ale prowadzenie oficjalnych nagonek na ludzi, którzy mają inne zdanie. I tutaj są rzeczy, o których warto powiedzieć. No i w związku z tym, jeśli te konta, które uczestniczyły w tym całym systemie, miały jeszcze niskie zaangażowanie poza siecią, czyli innymi słowy, tylko i wyłącznie w ramach pewnego działania, które zostało zdefiniowane przez te boty, mają gigantycznie generowane polubienia, czy tam aktywności typu właśnie poślij dalej, a na zewnątrz, to znaczy spoza tych grup, które są łatwo wychwytywalne, okazuje się, że to nie wzbudza żadnej atencji to, co publikują, no to tym łatwiej było je zidentyfikować. Jest jeszcze jedna sprawa. Ja miałem wrażenie, że Amerykanie od dłuższego czasu pracują nad tego typu metodami wyłączania. Myślałem nawet, że nawet będziemy doświadczać pewnego rodzaju uroku w tej sytuacji w czasie wyborów w naszym kraju, wyborów prezydenckich. To się jeszcze wtedy nie zdarzyło widocznie. Dlatego ja też spekuluję, że to wszystko ma związek przede wszystkim jednak z wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli przygotowanie do czego i komu to będzie służyć, jaki będzie efekt. No w polskim X-ie to jest efekt taki, że Roman Giertych jest smutny, bo mu zasięgi spadają jego grupie na X-ie, ale może plan jest też inny. W co grają w tej chwili Big Techy i jak ten odprysk, tak, że w Stanach wybory połówkowe są najważniejszym celem, no ale też to przecież działa także na naszą, jak widać, przestrzeń medialną, bo różnie to jest z YouTube'em, ale zdaje się, Portal X ma podobne algorytmy dla każdego kraju, gdzie funkcjonuje podobne.
2: No tak jak mówię, tutaj mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju umiędzynarodowieniem tych farm. W związku z tym ja wcale bym się nie zdziwił i to jest oczywiście spekulacja, drodzy Państwo, dlatego pozwolę sobie na nią, natomiast nie traktujcie tego jako pewnik, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby pewne elementy farm, które działały w polskiej polityce i narzucały dyskusję w polskiej polityce, na przykład czasem udzielały się w innych okolicznościach, w innych krajach, ale tam, gdzie były potrzebne. To znaczy, że jest pewnego rodzaju międzynarodowa sieć, która działa. Zresztą widzieliśmy to dokładnie w mechanizmach, które działały w Polsce, drodzy Państwo, i trzeba sobie otwarcie o tym powiedzieć, że wychwytywane działania, które w Polsce były wzmacniane, rozpoczynały się na Białorusi na przykład, czyli te farmy rosyjsko-białoruskie, no należące, co tu ukrywać, do naszego wschodniego, niezbyt przyjaznego dla naszego regionu sąsiada, no były używane w tej grze i bynajmniej nie przez stronę, nazwijmy to, prawą, jak zdawały się sugerować i cały czas tego typu informacje też suflować. No też trzeba pamiętać, że tego typu akcja nie jest pierwszą akcją, która odbywa się na X-ie, czy odbywa się generalnie w mediach społecznościowych. Tego typu czyszczenia są robione stale właśnie dlatego, że trudno jest budować racjonalną ofertę reklamową w sytuacji, w której tak naprawdę komunikat reklamowy trafia do botów, no bo nie przekona żadnego konsumenta w ten sposób. Więc to jest tak, że w 2025 roku usunięto, zdaje się, 1,5 albo prawie 2 miliony botów spamujących odpowiedzi na X-ie. W zasadzie w kwietniu 2026 roku, czyli w tym roku, usunięto tysiące kont, drodzy Państwo, też na X-ie. W zasadzie można powiedzieć, że ich usuwanie następowało w tempie, zdaje się, 200 albo ciut ponad 200 na minutę. Tak zresztą ogłaszał Head of Product w X-ie Nikita Biera, więc to jest coś nieprawdopodobnego, jeśli się patrzy na tą sytuację. No, w polskim internecie chodzą takie plotki, że tutaj nagle z dnia na dzień Donaldowi Tuskowi zniknęli followersi. Prawie 100 tysięcy takie się ilości pojawiły w tej przestrzeni publicznej. No jeśli tak jest, to żadne narzędzia służące temu badaniu tego nie wskazały. Nie wiem, jeśli ktoś dysponuje archiwaliami w postaci screenów, to zachęcam, żeby wysłano je do redakcji Radia Wnet, to pewnie moglibyśmy to zweryfikować, bo narzędzia typu Social Blade czy właśnie jakieś takie elementy, które pozwalają wychwytywać sieć, tego nie potwierdzają. Ale logicznym jest, że jeśli część kont należących na przykład do sieci na wybory, w tym takie konta, które były dosyć mocno napompowane ilością obserwujących, spadły i zostały zablokowane trwale, bo drodzy Państwo, większość tych kont po prostu już się nie podniesie, no to po prostu to wszystko powoduje spadek licznika i jakości zaangażowania po stronie informacji, które są generowane przez pana premiera, i to już akurat widać. No ale tak jak mówię, ta dramatyczna, bo to jednak 100 tysięcy obserwujących, to byłoby gigantyczne przewartościowanie ilość, no i to, która miała spaść ponoć 24 godziny, to jest według mnie niepotwierdzone. Natomiast, no tak jak mówię, to wszystko na pewno ze względu na to, że te konta uczestniczą w nagonkach, być może na pewien czas troszeczkę uspokoi nastroje w Polsce. Zresztą już to widzimy, że wpisy na przykład pana Giertycha, które generowały jakieś gigantyczne zasięgi w tym momencie, przynajmniej jeśli chodzi o te, no bo pamiętajmy, jak działa algorytm, to znaczy jeśli w pierwszych sekundach, powiedzmy tam w 30 minutach po opublikowaniu informacji jest jakieś gigantyczne zainteresowanie, w sensie gigantyczna ilość reakcji, to mogą być zarówno lajki, share'y albo komentarze, no to algorytm to traktuje jako jakieś zjawisko nadzwyczajnego zainteresowania i popycha to dalszym obserwującym, w związku z czym więcej osób to widzi, no i w związku z tym nakręca informacje. Więc jeśli tego typu sprawy no, nie następują w tym momencie, no to politycy, którzy korzystali z tych metod i właśnie dzięki temu stawali się głośniejsi i w przestrzeni publicznej sprawowali bardziej dominującą pozycję, no po prostu zderzyli się ze smutną rzeczywistością, która dotyka większości internautów. Po prostu trzeba mieć interesujące informacje, trzeba mieć interesujący message i wtedy wszystko się układa. Nie wiem, czy ty, Łukaszu, coś zaobserwowałeś, ja nie zaobserwowałem żadnego tąpnięcia wśród moich obserwujących, więc
1: ja też nie, jak było 22 tysiące z groszami, tak pozostało, chociaż mogłoby wzrosnąć, ale dobrze, będziemy nad tym pracować. Grunt, że nie spada w takich wypadkach, jeżeli tak, to bardzo, bardzo nieznacznie. To już na koniec przełożenie polityczne. Co to oznacza dla kalkulacji politycznych? Bo na przykład jak czytam raporty think tanku, który zajmuje się ruchem w sieci, no to tam rzeczywiście wydaje się, że to będą nowe zasady gry w internecie, których nie znamy, nie znaliśmy w poprzedniej kampanii.
2: To zależy, jak bardzo precyzyjny jest ten algorytm, który wycina, czy on zrobił jednorazową akcję, bo tak jak mówię, tych akcji było więcej. I w zasadzie po każdej z nich się podnosiła ta sieć astrotrefująca. Natomiast no, jeśli to będzie stały trend, no to można powiedzieć, że zdecydowanie trudniej będzie dotrzeć z informacją, która do tej pory była w łatwy sposób strumieniowana i trafiała do odbiorców i też generowała gigantyczne wzrosty atencji, więc trudniej będzie sterować opinią publiczną, trudniej będzie organizować nagonki, bo trzeba pamiętać, że przede wszystkim najgorszą rzeczą dla debaty publicznej było to, że te sieci po prostu psychicznie oddziaływały na bardzo, zresztą na premiera też. To jest najśmieszniejsze, że na osoby, którym teoretycznie miały pomagać, to też wpływały, zaburzając klarowność widzenia, klarowność reakcji. W związku z czym, jeśli te sytuacje zostaną obcięte, to być może po prostu część debaty publicznej w Polsce zacznie się koncentrować wokół właśnie faktycznych liderów opinii, faktycznych topics, które angażują nasze emocje i być może tego bym sobie życzył, chociaż, drodzy Państwo, nie jestem naiwny, na każdą metodę znajduje się zawsze antymetoda, natomiast tego bym sobie życzył, że po prostu w pewnym momencie się okaże, że zaczniemy rozmawiać o faktycznych problemach, które nas dotykają, a nie uciekać w tematy zastępcze. A to jest tak, że tego typu metody, przede wszystkim tego typu też narzędzia, no bo ci ludzie są traktowani jako narzędzia, to nawet jeśli tam jest część żywych osobników czy właśnie jakichś aktywistów, to oni są czystym narzędziem, to nikt nie traktuje ich jako osoby, które mają prawo mieć swoje zdanie. W związku z tym no, będziemy się po prostu zajmować rozwiązywaniem naszych problemów, a nie właśnie zmaganiem z problemami generowanymi przez innych i z tematami, które są narzucane przez innych. Zresztą to już widać. Od kilku dni jest gigantyczny problem z aferami, które zaczynają być odsłaniane przez media. Właśnie dlatego, że brakuje osłony tych farm trollerskich, która miałaby dekoncentrować środki zastosowane przez dziennikarzy do informacji publicznej. No dużo łatwiej tej informacji się przebijać, bo ona wygrywa czystą atencyjnością, czystym zaangażowaniem, czystym właśnie, niewspieranym przez farmy botów. Ludzie po prostu sięgają po tematy związane na przykład ze sprawami afer w służbie zdrowia, czy z rzeczami na przykład wynikającymi z relacji polsko-ukraińskich. No właśnie dlatego, że te tematy grzeją, że są faktycznie ogniskujące emocje, a nie dlatego, że są no, podrzucane. Zresztą jak Państwo zobaczycie, aktywności wielu farm ukraińskich z kolei, które działały, też zostały obcięte.
1: I to też jest ciekawe, bo te farmy były bardzo silnie obecne.
2: Agresywne.
1: Tak, były bardzo agresywne. Ale też pamiętajmy, że była jasność, też są i funkcjonują, a może były i funkcjonowały farmy rosyjskie troli. To też...
2: Też zostały obcięte. To tylko po prostu akurat mówię w tej przestrzeni, która nas ostatnio bardzo silnie dotykała.
1: I niemieckie farmy też troli funkcjonują niemieckie w Polsce.
2: Niemieckie są zdecydowanie i to bardzo łatwo wychwytywalne, drodzy Państwo, wbrew pozorom. Niemieckie. Zmieniła się jeszcze jedna rzecz i ona jest, mam wrażenie, Łukaszu, ważniejsza i tak na koniec sobie ją zostawiłem, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że na X-ie została uwolniona opcja automatycznego tłumaczenia. To znaczy nie trzeba kliknąć przy informacji różnojęzycznej, którą obserwujemy, żeby mieć od razu informację we własnym języku natywnym, w którym mamy na przykład ustawioną przeglądarkę. W związku z tym... Jeśli ktoś ma przeglądarkę w języku polskim, to bez względu na to, czy piszącym jest Ukrainiec, Rosjanin, Anglik czy Niemiec, mamy od razu informację w języku polskim. Po prostu zlikwidowany został konflikt, który został wywołany przez wieżę Babel, prawda? I nagle okazuje się, że wszyscy mówimy w jednym języku, wszyscy możemy...
1: I to wszyscy we własnym języku, żeby było
2: tak, wszyscy mówią we własnych językach i mogą się idealnie skomunikować. I to buduje całkiem nową przestrzeń informacji. I mam wrażenie, to była przestrzeń, która spowodowała, że tą mikrowojenkę z Ukrainą w mediach społecznościowych Polacy wygrali o Wołyń. Oprócz oczywiście, no, trudno mówić w tej sprawie o zwyciężaniu, ale to było coś, na co Ukraińcy nie byli bardzo mocno przygotowani, co widać po pierwszych reakcjach.
1: Na te nowe algorytmy, o czym opowiadał Miłosz Lodowski. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia.
1: A my przypominamy, warto nas lajkować, nasz kanał na YouTubie, subskrybować Radia Wnet, ale też kanał na YouTubie Chłodnym Okiem, czyli kanału Miłosza Lodowskiego. Też zachęcamy Chłodnym Okiem, żeby oglądać,
2: dzisiaj subskrybować. Dzisiaj zrobię materiał, który będzie właśnie temu poświęcony i paru wydarzeniom, więc
1: to będzie jeszcze więcej informacji. Miłosz Lodowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. A ja już oddaję głos do studia Bejrut. Do usłyszenia.
0: Odyseja wyborcza.
3: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Po reklamie. A ja!

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: قلت جين دوبري، تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: Pozdrowienia z Bejrutu przekazują też helikoptery przelatujące. Miejmy nadzieję, że w pokoju. A dzisiaj z Bejrutu, z radia, studia Bejrut Radia Wnet pozdrawiają
0: Majatynie
1: i Kazimierz Gajowy. No tak, przeleciały teraz helikoptery nad naszym studiem. Miejmy nadzieję, że wiozą do Bejrutu dobre informacje o tym, co się tu na Bliskim Wschodzie i w ogóle na świecie dzieje, no bo wiadomo, że ostatnie 24 godziny przyniosły nam kolejne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na przyszłość całego Bliskiego Wschodu i nie tylko. Trwają, jak wiemy, rozmowy dyplomatyczne, ale każdy stoi na swoim stanowisku i nie chce ugiąć się nawet na milimetr. Izrael utrzymuje swoje stanowisko wobec Hezbollahu, wiadomo jakie, całkowite rozbrojenie, całkowite zlikwidowanie tej organizacji. Iran próbuje wykorzystać sukces negocjacyjny z USA, bo tak przynajmniej tutejsza prasa to określa, że to jest jednak sukces Iranu, a nie Stanów Zjednoczonych. A zwykli mieszkańcy Libanu zadają sobie pytanie, czy to już koniec wojny. Z nami dzisiaj jest Maja i będziemy wykorzystywać jej tutaj obecność, by się jak najwięcej dowiedzieć o tym, co tak naprawdę dzieje się za kulisami. Także od razu prosto z mostu. Maja, gdybyś miała wskazać jedno wydarzenie z ostatnich 24 godzin, które jest najważniejsze, no przede wszystkim dla twojego kraju, naszego kraju, dla Libanu. Aham si sarat bi akhir 20 24 ساعه بالنسبه للبنان. شو اهم شيء
0: خلال 24 ساعه الماضيه؟ اهم شيء انه سكت صوت المدفع والقصف وبلش طلع صوت الدبلوماسي.
1: Dla mnie najważniejsze to chyba to, że zamilkły działa i rakiety, a słyszymy tutaj głosy dyplomacji. No tak, ostatnie praktycznie można powiedzieć 60 godzin, 68 godzin nie było większych działań wojennych, nie tylko w Bejrucie, ale na terenie Libanu. Ale ten właśnie głos dyplomacji, czy on ma jakiekolwiek szanse? Czy rzeczywiście do czegoś doprowadzi? Finatyzie min haki dyplomacji?
0: Ja nie. شوي هيك مش عارفين يعني مش مطمنين لأنه من زمان كتير صار في حكي دبلوماسي وما مش الحال.
1: Tak, do końca mamy wątpliwości, nie jesteśmy pewni, bo o tym się mówi od dłuższego czasu i obietnic słyszeliśmy wiele, ale konkretów tak naprawdę nie ma. To twoje zdanie, ale tak ogólnie, czy mieszkańcy Libanu wierzą, że ten proces może zakończyć konflikt, ten proces dyplomacji. Lubnani e kakul, mytelenty abyczywon, jany ambicaddu, lanu halla halas?
0: La.
1: Krótka odpowiedź, po prostu nie. No tak, Libańczycy, szanowni państwo, naprawdę nauczyli się ostrożności w tej dziedzinie. Pamiętamy wiele porozumień, które kończyły się nową wojną. Dzisiaj dominuje nadzieja, połączona z dużą dawką sceptycyzmu, czyli taka nadzieja, ale jednak nie do końca. No tak, czy zgodzisz się ze mną, Maju, że chcąc, nie chcąc, głównym graczem staje się jednak Iran? Yani ana fakir mabar vizanti biray hada aham yani laib bi hay diplomasi hada Iran e awla.
0: حسب ما منشوف إيران أهم حدا دبلوماسي لأنه عم بتفاوض عن نفسها هي عن إيران وبذات الوقت عم بتفاوض عن حزب الله يلي هو كمان بيأتمر فيها وتابع لها.
1: Tak, no zależy z której strony na to patrzymy. Na pewno jeżeli chcemy zauważyć to, że Iran nie tylko mówi we własnym imieniu i stawia wymagania Stanom Zjednoczonym nie tylko dotyczące jego pozycji, ale oczywiście też pozycji Hezbollahu, który jest no, jego przedłużeniem ramienia zbrojnego. No właśnie. I przejdźmy tutaj do sedna sprawy. Według ciebie, co zrobi Iran z Hezbollahem? Czy będzie gotów nawet go poświęcić dla własnych interesów, czy raczej kosztem nawet własnych zysków po prostu będzie się kurczowo domagał, żeby Hezbollah pozostał. Właśnie, Shubi Sir Halak, Iran, Jany Bidal, Jany Dejman, Biamel Difea, Hezbollah, a Imken Bietroku, Kify Kuntasarofatu, Tyżachel Hezbollah.
0: هلا حسب المفاوضات اللي كانت عم تعملها إيران أكتر شيء كانت عم بتفاوض على المصاري طبعا المصاري المليارات الدولارات اللي هن مجمدين
1: Maja mówi, popatrzmy, co w tym momencie jest dla Iranu najważniejsze w tych negocjacjach. I Maja podkreśla, że najważniejsze dla Iranu są pieniądze. Że w zasadzie ciągle wraca jak bumerang ta, można powiedzieć, prośba, warunek, jeżeli chodzi o dalsze jakiekolwiek dyskusje, dialog, to, żeby zblokować te miliardy dolarów, które w cudzysłowie według Iranu mu się należą, które są jego. Czyli stawia na pierwszym miejscu własny interes finansowy, czyli pieniądze. A co dalej? Shubahat.
0: وخلال هذه المفاوضات الإيرانية جربوا ينسحبوا أكثر من مرة من المفاوضات مع الصبيان ما بدهم يكفوا بحجة أنه حزب الله بعده عم ينقصف وإسرائيل بعده عم تقصف بلبنان فلازم توقف تنقدر نكفي المفاوضات
1: Drugim punktem w tym wszystkim jest wymagane wycofanie się całkowite Izraela z Libanu i w jakiś sposób oszczędzenie Hezbollahu. I to jest po prostu też, jakby można powiedzieć, jeden z priorytetów w tych dialogu otwartym ze Stanami Zjednoczonymi właśnie to, żeby Izrael nie tylko zaprzestał bombardowań na terenie całego Libanu, ale po prostu, żeby się wycofał.
0: Myślę, że jak منشوف بالبند الاول اول شيء كان بالنسبه للايران وامريكا اتفقوا عليه انه يصير في وقف اطلاق نار بلبنان.
1: Dlatego wydaje się, że koniec końcem to teraz w tym momencie, żeby móc kontynuować, to i dla Stanów Zjednoczonych i dla Iranu najważniejsze jest to, żeby zaprzestać jakiekolwiek działania wojenne w Libanie.
0: نهار الجمعة طلع القرار طلع البيان وقف اطلاق نار بلبنان وقف اطلاق نار بإيران.
1: Nie tak dawno, bo w ostatni piątek usłyszeliśmy decyzję o tym, że zaprzestaje się jakichkolwiek działań na terenie i Bejrutu, i całego południowego Libanu.
0: Dogry Libanini mhamasin irżą'u ala biutun, dabbu gradun, urżą'u.
1: Na to od razu nie trzeba było dużo czekać. Reakcje właśnie tych ludzi, którzy stali się przesiedleńcami. Wszyscy, może nie wszyscy, ale duża część po prostu spakowała swoje rzeczy, to co miała i to co nie miała i ruszyła do swoich spalonych wiosek na południe Libanu.
0: Ale asas saddaqu waqf itlaq nar muwafaqa ala Amerika wa Iran, yani Israel Amerika.
1: Po prostu ta część społeczeństwa Libanu uwierzyła na 100% słowom zarówno przedstawicieli Iranu, jak i Stanom Zjednoczonym, że po prostu, jak to się mówi po arabsku, halas, czyli po prostu koniec wojny. I ruszyli na południe. I co dalej mają?
0: Żumaa u sabit, Izrael asafet u amlet hizem nary bin nabatiyye, aktar min 100 atil bi aqal min 48 sa'a.
1: I co efektem było? Piątek i sobota, niecałe nawet 48 godzin, od ostrzału izraelskiego, od rakiet izraelskich, nigdy tak wielu ludzi nie zginęło, jak właśnie w te 48 godzin. Ponad 100 osób z tych ludzi poniosło śmierć.
0: امبارح بضيعة واحدة كفر تبنيت شالوا 22 شخص من تحت الردم.
1: Wczoraj w miejscowości Kwartybnin spod gruzu właśnie wydobyto z tego powodu 22 ciała Libańczyków, którzy zginęli w tych ostatnich 48 godzinach.
0: مشان هيك عم قول انه نحن كلبنانيين مش فاهمين هيدا وقف اطلاق النار مين متفق فيه مع مين.
1: No i dlatego chyba jest jasne, że my jako Limańczycy, mówi Maja, po prostu nie możemy nic z tego wszystkiego zrozumieć. Tak, przejdźmy do sedna sprawy jeszcze po raz drugi. Izrael stawia na ostrzu noża, że koniec z Hezbollahem. Nie ma innej możliwości jak to, że Hezbollah musi przestać istnieć. Z drugiej strony Stany Zjednoczone niejako dla własnego też sukcesu dyplomatycznego poświęcają w ogóle sytuację, jaka się w tym momencie dzieje w Libanie, czyli niejako zostawiają na boku Hezbollah i chcieliby po prostu doprowadzić do przynajmniej takiego zawieszenia broni. Co na to pan Netanyahu? Czy posłucha prezydenta Trumpa? Czy go w ogóle słucha? Czy jaka jest jego reakcja? Ameryka betul halas. Was szu, by kun działa tabel Netanyahu, by nie zbelenrach. Jest ma kilme min Trump.
0: حكومة نتنياهو والقادة العسكريين كلهم بيقولوا انه هن بدهم يضلون يحاربوا ليحفظوا امن اسرائيل وليخلصوا من حزب الله.
1: To, co słyszymy z ust samego pana Netanyahu, jak również dowódców wojskowych, to po prostu, że wojna będzie kontynuowana, że Izrael nie zaprzestanie swoich działań, dopóty Hezbollah będzie zagrożeniem dla północnego Izraela i nie tylko, i dopóty w zasadzie będzie istniał. Czyli co? Nie posłucha się Netanyahu Stanów Zjednoczonych i nie zaprzestanie działań? Jan Netanyahu marach jest makilmem in Ameryka?
0: هلا من شوي نتنياهو صرح انه نحن كثير بنشكر الامريكان على دعمهم ولكن هلا صار عندنا استقلاليه نحن نصنع اسلحتنا بنفسنا.
1: No właśnie, niedawno temu przeczytaliśmy kilka minut temu słowa Netanyahu, który oczywiście dziękuje za wsparcie Stanom Zjednoczonym, za wszelkiego rodzaju pomoc, ale mówi, nastał czas, abyśmy byli całkowicie niezależni i działali tak, jak my uważamy we własnym imieniu.
0: يعني منشوف بالإعلام بالتصريحات بين ترامب وجي دي فانس وبين حكومة نتنياهو إنه في شوي خلاف بين بعضهم.
1: Tu widać wyraźnie, że istnieje pewnego rodzaju nieporozumienie między przywódcami, chociażby prezydentem Stanów Zjednoczonych Trumpem i wiceprezydentem Vance'em i oczywiście przywódcami Izraela. Czyli jest po prostu jakieś nieporozumienie i w zasadzie wydaje się niezgodność interesów. Czyli Maju, powiedz mi tak szczerze, co może zakończyć wojnę, a zwłaszcza tą część wojny dotyczącą Libanu? Jakie ty widzisz w ogóle rozwiązanie? Jany Hasab Rajek, en byciufienty hal, jany kifinam neklas hajharb, jany siulazem sirta, sir salam, hususan bilubnan bihajharb.
0: Hala, الشيء الأكيد par experience, الحرب ولا مرة كان فيها حدا ربحان. حيلا حرب.
1: Według doświadczenia swojego, mówi Maja, ma duże w tych wojnach, nigdy nie stało się tak, żeby ktokolwiek, nawet po zakończeniu wojny, był naprawdę zwycięstwą. Czyli co, wszyscy są przegrani. Kulon hasranin.
0: Yani, مش خسرانين ولكن ولا واحد منهم راح يوصل للأوبجكتيف تبعه.
1: To nie chodzi, że ktoś przegra albo wygra, ale nikt nie osiągnie celów, jakie sobie w tych wojnach, czy konkretnie w tej wojnie zakładał. No, czy, ale konkretna odpowiedź. Jany Siu, Pajzan, Kif, Bechla, Skajharp.
0: Hal hu hal diplomacy.
1: Według Mai jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie dyplomatyczne. W którym kierunku ono miałby pójść? Jak Kif razem by truch, Bia i Cicha razem by ruch. Hal diplomacy.
0: Bia i Cicha razem by ruch. بجهد انه الكل يكون ربحان.
1: Czyli niech nie wszyscy będą przegrani, a niech wszyscy będą po prostu wygrani. Czy to jest możliwe, proszę Państwa, żeby wszyscy byli wygrani? No chyba to trudno. Jednak tu i ówdzie słyszymy głosy, że jest pewna ścieżka, która by bardzo szybko doprowadziła do rozwiązania tego problemu, bo nie ma na to najmniejszej wątpliwości i to mówią wszystkie media i wszyscy obserwatorzy, wszyscy specjaliści, eksperci tu w Libanie, że dopóty nie będzie rozwiązany problem Hezbollahu, jego istnienia jako właśnie siły militarnej, dopóty po prostu Izrael nigdy nie odstąpi od wojny. Czy w ogóle Izrael jest w stanie pokonać Hezbollah? Ja nie mówię zabijać, niszczyć, rozbijać, ale czy go całkowicie zlikwidować? No, ja byłem już teraz kilkakrotnie jako uczestnik konwojów humanitarnych tam na południu. To jest takie ukształtowanie terenu, proszę Państwa, nie wiem, podobne do naszych Beskidów, do naszych, powiedzmy, Tatr, gdzie każdy wąwóz, każda górka, każda grota, każdy kamień jest swego rodzaju bastionem i często wystarczy jeden człowiek dobrze uzbrojony, który potrafi wyrządzić krzywdę dziesiątkom, jak nie setkom regularnej armii. Po prostu, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są to bojownicy zdeterminowani, dla których nie ma jakiejkolwiek bojaźni przed śmiercią, a raczej jest ten kult męczeństwa, tak zwanego w cudzysłowie, czyli że zawsze można osiągnąć zwycięstwo, bo albo tu na ziemi jako bojownik, albo jako w koronie męczeńskiej w niebie. Czyli i co by nie robił Izrael, to praktycznie te jego ugrupowania partyzanckiego nigdy nie zdoła zlikwidować. I pojawiły się głosy aktualnie, że rozwiązaniem byłoby nie tyle rozwiązanie dyplomatyczne, co religijne. Dlaczego? Dlatego, że Iran jest państwem teokratycznym, czyli praktycznie to Bóg, to Allah rządzi, ale rządzi poprzez swojego Ajatollaha. No w tym wypadku Musztabę Chameneiego, nie wiemy gdzie on jest, nie wiemy w jakim stanie, ale teoretycznie jest. I on jest Ajatollah, czyli słowo Boga, werset Boży. I on może powiedzieć wszystko. I praktycznie gdyby Iranowi zależało na własnych korzyściach, na korzyściach dla swojego narodu, to, szanowni państwo, wystarczy jeden króciutki, jedno-dwuzdaniowy dokument, który w języku arabskim nazywa się fatwa. Dla zrozumienia mogę powiedzieć tyle, że to znaczy co bulla papieska. Oczywiście wszystkie porównania kuleją, ale tak, żeby to zrozumieć. I jeżeli by tu właśnie Ajatollah tylko wydał taką fatwę, że zakończyliśmy naszą wojnę w Libanie, że czas, aby wszystkie, całe uzbrojenie wróciło do Iranu, że już nie ma potrzeby walki zbrojnej w tym momencie, że naszą korzyścią będzie niejako złożenie tej broni u stóp Ajatollaha w Iranie. I to, szanowni państwo, w ciągu nawet nie całego dnia, w ciągu pół godziny taki konflikt mogłoby zakończyć. I chciałbym być dobrym prorokiem i chciałbym, żeby to się ziściło jak najszybciej właśnie. Ale jak to Maja podkreśliła, to musi być z pożytkiem dla wszystkich. Czyli tu wszyscy muszą się poczuć zwycięzcami. Izrael, że poczuje brak jakiegokolwiek zagrożenia militarnego ze strony Hezbollahu, że Hezbollah będzie usatysfakcjonowany, że przetrwał, że wygrał, bo nie przegrał, że Iran osiągnie te swoje cele, o którychśmy słyszeli wcześniej od Mai, czyli te finansowe, ale również i te wizerunkowe, a Stany Zjednoczone ogłoszą, że praktycznie to one doprowadziły do Pax Americana, czyli że znowu będzie kilkadziesiąt lat pokoju dzięki Stanom Zjednoczonym, a w sposób szczególny dzięki aktualnej administracji, czyli administracji prezydenta Trumpa. Tak to widzimy troszkę, bym powiedział, kolorowo, troszkę tak bajkowo nawet, ale czasami bajki się realizują w życiu, chociażby po części to, co, o czym teraz w zasadzie śnimy. Szanowni Państwo, kończąc tę audycję, mamy nadzieję, że cokolwiek się nam rozjaśniło w głowach w tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, to chcę przypomnieć, że działamy na terenie Libanu, nie tylko jako dziennikarze, ale poprzez Studio Bejrut Fundacja Fenicja imienia świętego Szarbela nie tylko otrzymała wielkie wsparcie dzięki tej zbiórce wielkanocznej, która miała miejsce, ale teraz to wszystko się realizuje. Chciałbym całemu światu powiedzieć, że mamy w Libanie wspaniałego nuncjusza apostolskiego. Jest to Paulo Borgia, któremu towarzyszy i dzielnie wspomaga polski sekretarz, ksiądz monsignor Jakub Tomaszewski, na którego barkach spoczywa cała organizacja tych konwojów humanitarnych. Tak, to nie kto inny, to nuncjusz, nuncjatura osobiście te właśnie konwoje organizują i w zasadzie je realizują poprzez kontakty z Caritasem Liban i oczywiście z tak zwanym mechanizmem, który miałby przestrzegać właśnie tego pokoju niby w Libanie. Są to przedstawiciele 5 mocarstw aktualnych i poprzez te kontakty wszyscy inni mogą w tych konwojach, w tym korytarzu humanitarnym, jedynym, który prowadzi na południe, do Nakury, z Nakury, później do tych wiosek chrześcijańskich, Dybel, którym się w sposób szczególny opiekujemy, Rmejsz, Ain, Ebel. Jest to trudna praca, niebezpieczna. Wielokrotnie spotkaliśmy się z ostrzałem i musieliśmy zawrócić z drogi, szukać innej drogi. W zeszły czwartek wszystko wydawało się pięknie. O 7 rano z Placu Męczenników w Bejrucie za samochodem nuncjusza apostolskiego wyruszyliśmy w stronę Nakury. Spotkały nas tam flagi izraelskie, niektórzy Libańczycy aż zadrżeli, bo pierwszy raz w życiu takie flagi na żywo widzieli, czy żołnierzy izraelskich przejeżdżających w ich pojazdach wzdłuż i wszerz. No i później straszna droga w kurzu, w dymie. Kto chce wejść na Facebook Fenicji, zobaczy, jak to wyglądało, ale zobaczy też radość olbrzymią, kiedy po 12 godzinach, a można było tą drogę pokonać co najwyżej w 3, dotarliśmy do tych wiosek. Radości nie było końca. Ryż, płatki kwiatów na nuncjusza, na nas. Fundacja Fenicja dostarczyła przede wszystkim lekarstwa tak upragnione, jak również inne środki potrzebne do codziennego życia. My już teraz znowu za wasze dary już zamówiliśmy dla 288 rodzin w miejscowości Dybel najbardziej potrzebne środki do ciała, do zmywania, do prania, do

Wróciliśmy na około godzinę pierwszą już w piątek do własnych tutaj domów. To zaledwie 200 kilometrów stąd, a wydawało się, jakby to był koniec świata. Mówię to z przejęciem i z wielką radością, a jednocześnie z wielką wdzięcznością. Szanowni Państwo, i nie ma nic piękniejszego, jak dar ludzkich serc, można go później zamienić w konkret i dowieść tam, gdzie naprawdę ludzie, żeby przeżyć, potrzebowali tego. Mogliby umrzeć z głodu i z chorób. Oni są, trwają i przynajmniej te miejscowości są oszczędzone, bo wszystkie inne to po prostu gruzowisko. Warszawa w 1944, można by powiedzieć, w porównaniu z tym, co tam widziałem, to było jeszcze miastem. Coś stało, gdzieś można było się schować. Tam, w tych miejscowościach, nie ma nic. Nie wiadomo, gdzie był kościół czy meczet, nie wiadomo, gdzie była droga, nie wiadomo, gdzie była szkoła. Ja nie wiem, jak ci ludzie będą kiedykolwiek mogli tam wrócić. No nic, żegnamy się. Dzisiaj z nami była Maja Utajek i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia i do zobaczenia być może na krakowskim przedmieściu w przyszły czwartek. Do usłyszenia.

0: Wiadomości wnet.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował dziś na platformie X, że w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy. Dopięte zostały wszelkie formalności. Decyzja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Wcześniej Anna Maria Żukowska podała, że zarząd warszawskiej lewicy nie udzieli absolutorium Trzaskowskiemu. W pregłosowaniu nikt nie opowiedział się za udzieleniem absolutorium. 21 osób było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek w tej sprawie zostanie poddany pod głosowanie w czwartek na posiedzeniu Rady Miasta. W organie tym zasiada aktualnie 37 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 15 Prawa i Sprawiedliwości oraz 7 z Lewicy oraz 8 osób z Lewicy. To daje Koalicji Obywatelskiej samodzielną większość. Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła do szpitala na badanie poza kolejką, skracając w ten sposób okres oczekiwania z 2 lat do 3 tygodni, donosi portal Zero.pl. Chodzi o posłankę Małgorzatę Pępek, której pomogła osoba pracująca w żywieckim szpitalu, a była tą osobą również posłanka KO. Jak czytamy, 22 lutego ubiegłego roku Pępek stawiła się w żywieckim szpitalu i wyprzedziła wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią, choć nie było powodu, aby wykonywać je wcześniej u posłanki. W związku z pracownicy szpitala ustalili ten fakt i w związku z tym w ogóle nie wysłano rozliczenia tego konkretnego badania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital poinformował posłankę KO, aby w przyszłości więcej tego nie robiła. Premier Ukrainy Julia Swirydenko ma zastąpić Wołodymyra Zełenskiego podczas gdańskiego forum poświęconego odbudowie Ukrainy, dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Z kolei, jak powiedział rano w RMF FM były ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, decyzja o nieprzyjechaniu Zełenskiego do Gdańska zapadła zanim prezydent Nawrocki zdecydował się o

0: zdecydował się odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. A prezydent Nawrocki kontynuuje wizytę w Turcji. Rano odwiedził mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka, a na miejscu przebywa redaktor Jaśmina Nowak.
1: Prezydent Karol Nawrocki następnie weźmie udział w spotkaniach związanych ze współpracą gospodarczą, a także przemysłem. Kulminacyjną częścią dnia będzie ceremonia oficjalnego powitania w Pałacu Prezydenckim, a także rozmowy z Recepem Erdoğanem. Według strony tureckiej przywódcy mają rozmawiać o wszystkich aspektach relacji polsko-tureckiej, ale też o sprawach globalnych. Wśród tematów z pewnością znajdzie się to przygotowanie do lipcowego szczytu NATO, sytuacja na Ukrainie, ale też bezpieczeństwo Morza Czarnego.
0: Polska liczy także na tureckie wsparcie dla swoich ambicji związanych z uczestnictwem w formacie G20, mówiła prosto z Ankary redaktor Jaśmina Nowak. Burmistrzowie 40 miast, w tym Londynu, Phoenix i Melbourne, uzgodnili wspólne działania mające ograniczyć rosnące obciążenie sieci energetycznych, zasobów wodnych i lokalnej infrastruktury przez centra danych, pisze Reuters. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, napędzany przede wszystkim rozwojem sztucznej inteligencji, powoduje napływ inwestycji liczonych w bilionach dolarów. Jednocześnie budowa nowych centrów danych wywołuje protesty mieszkańców w wielu krajach, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Republice Południowej. Afryki. 18 osób zmarło z powodu upału we Francji. W związku z falą gorąca szkoły nad Sekwaną skróciły zajęcia lub zmieniły harmonogram lekcji. W Bordeaux, położonym w słynnym regionie winiarskim na zachodzie kraju, temperatura wzrosła do prawie 42 stopni Celsjusza, bijąc rekord ustanowiony w sierpniu ubiegłego roku. Brytyjscy synoptycy ostrzegają, że jeszcze w tym tygodniu mogą zostać podbite czerwcowe rekordy temperatur. Także w Hiszpanii upały są wyjątkowo dotkliwe. W położonym na północy kraju San Sebastian temperatura miała sięgnąć 40 stopni Celsjusza, ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla tego dnia. Meteorolodzy wyjaśniają, że obecna fala upałów jest związana z tak zwanym blokiem Omega, układem pogodowym przypominającym kształtem grecką literę. Powoduje on napływ gorącego powietrza z nad Sahary do Europy i jednocześnie blokuje cyrkulację atmosferyczną. Przejmują się przez wiele dni, a wiatr niemal nie przynosi ochłody.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś słonecznie, choć deszcz może pojawić się w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: To jak? Kto wygra mundial?
6: Nie wiem, a co ty myślisz?
5: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
6: No wszystko fajnie, ale z kim?
5: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
6: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
1: To była autopromocja.

0: samo południe.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12:13 i zaczynamy audycję w samo południe. Razem ze mną Adam Czerpak, a my mamy już pierwszego gościa. Widzimy się i słyszymy z Krzysztofem Wojczalem, analityk geopolityczny, autor książek. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: To może na początek, zanim przejdziemy do tej bieżączki i do tego, co się dzieje od rana w tych relacjach polsko-ukraińskich, jak pan w ogóle ocenia z tej szerokiej perspektywy posunięcie Pałacu Prezydenckiego Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu? Czy my naprawdę tracimy tego strategicznego partnera? Bo to się bardzo często pojawia w przestrzeni publicznej, w komentarzach.
2: To znaczy, jeśli chodzi o samą decyzję w zakresie orderów, ja nie byłem jej zwolennikiem z tego względu, że uważałem, że raczej to będzie objaw słabości państwa polskiego, a nie siły. Raczej spodziewałem się, że strona ukraińska zupełnie pominie ten temat, zlekceważy, uda, że nawet nie wie, że jakieś ordery zostały przyznane i na tym się jakby temat zakończy i strona polska taka zostanie zlekceważona. Natomiast okazało się, że tutaj się myliłem, bo okazało się, że sprawa w ogóle urosła do jakiejś dyplomatycznej bomby atomowej, która w zasadzie za sprawą Ukraińców tak naprawdę detonowała. I zrobiła bardzo dużo dobrego dla poinformowania w ogóle światowej społeczności o tym, czego dotyczy spór, kwestii rzezi wołyńskiej, kwestii też jednostek UPA i ich ideologicznego nacechowania. No i postępowania też strony ukraińskiej w współczesnej dyplomacji, bo tutaj też ten spór nie chodzi przecież o historię. Nie chodzi o to, że mieliśmy taką, a nie inną historię i wciąż się o nią kłócimy, tylko cały spór polsko-ukraiński w mojej ocenie zasadza się co do tego, że strona ukraińska, władze ukraińskie prowadzą często eskalacyjną, ale także lekceważącą politykę bieżącą względem Polski czy względem polskich władz. I tutaj jest problem, a nie to, że mamy jakieś historyczne zaszłości. Więc ja uważam, że z tej perspektywy strona ukraińska strzeliła sobie w stopę albo nawet w kolano z tego względu, że mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej, w zasadzie z jakąś lawiną, która się rozwinęła z jakiegoś pojedynczego zdarzenia, tak naprawdę mało istotnego, dość symbolicznego dla bieżących wydarzeń, czy nawet dla tych kwestii historycznych, z tego względu, że przecież ekshumacje trwają, tutaj są postępy widoczne w takich realnych działaniach, a tymczasem symbol w postaci nadania jakiejś jednostce, nawet nikt tej jednostki tak naprawdę nie kojarzy i nie potrafi wypowiedzieć jej nazwy, danie jej sztandaru UPA nagle zostało podniesione do takiego dużego problemu. I to nie jest kwestia tego, że to zdarzenie jest tak ważne, tylko wydaje mi się, że to jest, tutaj akurat nasz prezydent dobrze to opisał, że to jest któreś działanie z kolei, które przelało tą czarę goryczy po stronie polskiego
1: społeczeństwa. Ale powiedział pan, że nie był pan zwolennikiem odbierania tego orderu. To co w tej sytuacji miał zrobić Karol Nawrocki? Tak jak pan mówi, no to jest już któreś z kolei działanie. Jak miał zareagować prezydent? Wysłać notę dyplomatyczną? Nie eskalować? Czekali pewnie też na kontakt Kijowa. Najpierw miało być spotkanie, była umówiona data i Ukraińcy w pewnym momencie po prostu do tego spotkania przed odebraniem orderu nie doprowadzili.
2: Skupiamy się na stronie prezydenckiej, no a tak de facto to wszelkie narzędzia takiej realnej polityki posiada rząd. I po stronie rządu moim zdaniem powinna być jakaś reakcja, która rzeczywiście pokazałaby, że z polskim zdaniem należy się liczyć.
1: No ale Donald Tusk wywiesił chyba białą flagę, bo powiedział, że wszystkie te kanały dyplomatyczne zawiodły i on się zwraca teraz do prezydenta Nawrockiego.
2: No, powiem pani szczerze, że ja nie jestem specjalistą od polskiej polityki wewnętrznej. Ja po prostu uważam, że jako państwo, czyli jako strona, jako całość, tak, już nie rozstrzygając, czy to ma być strona prezydencka, czy rządowa, jako państwo powinniśmy zareagować w taki sposób, żeby Ukraińcy ponieśli koszty, po to, żeby się następnym razem zastanowili trzy razy, czy warto jest ponosić takie koszty w relacjach z Polską.
1: Co by pan doradzał? Koszty, czyli?
2: Ja uważam, że wszelkiego rodzaju negocjacje, na przykład my odpaliliśmy parę pakietów w ostatnim czasie pomocowych, przecież rząd to zrobił dla strony ukraińskiej, więc powinien być jasny komunikat, że być może Polska nie będzie w tym tak bardzo partycypować jak do tej pory, albo inaczej, być może będzie partycypować, ale będziemy chcieli konkretnych kontraktów, albo zrobimy to w ramach umowy pożyczki, którą należy zwrócić. Prawda? To jest taki fajny mechanizm, który będzie nam służył w przyszłości, ponieważ chodzi o to, żeby utrzymać Ukrainę w walce, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją, a więc żeby posiadała sprzęt do walki. My musimy to traktować dość cynicznie, czyli w taki sposób, że oto mamy milionową armię kozaków zaporowskich, prawda, już nawiązując do historii, którzy walczą w zasadzie no w swojej obronie, ale tak naprawdę też w naszym interesie z naszym największym rywalem czy wrogiem moskiewskim. No i w tym kontekście oczywiście nie służyłoby nam, tutaj się też zgadzam z tym, co ostatnio chyba właśnie premier Tusk powiedział, że nie służyłoby nam to, jakbyśmy ograniczali wsparcie militarne czy logistyczne dla Ukrainy. Tego robić nie wolno. Natomiast, zwłaszcza na etapie, gdzie te walki wciąż trwają. Natomiast dobrze by było zabezpieczyć sobie swoją pozycję na przyszłość i warunkując tą pomoc, udzielając może nie darowizn, a pożyczek, w taki sposób, żeby zyskiwać sobie lewary na przyszłość. Innymi słowy, pokazywać, że w tej chwili, od tego momentu, w zasadzie to już powinno być od dłuższego czasu, bo przecież, tak jak powiedziałem, no to przelana szara goryczy, czyli wcześniej były działania ukraińskie, które już świadczyły za tym, że powinniśmy w ten sposób postępować, czyli powinniśmy podnosić właśnie te koszty ukraińskie i pokazywać, że te rachunki, które będą musieli zwracać w przyszłości, one są wystawiane dzisiaj z otoczonym terminem płatności, ale ta płatność będzie coraz wyższa z tego względu, że polityka względem Polski Zełenskiego i jego świty jest nieakceptowalna po polskiej stronie. Ja uważam, że tutaj więcej narzędzi ma oczywiście strona rządowa niż prezydent. Prezydent zadziałał tak, jak on mógł, jak rozumiem, na tyle, na ile on, powiedzmy, miał kompetencje i swój zakres możliwości. Natomiast jako strona polska uważałem, że to będzie za słabe. Przy czym, tak jak powiedziałem, no, reakcja ukraińska jest nieproporcjonalna, była tak głośna i szeroka, że w zasadzie Ukraińcy sami z tego symbolicznego gestu, jakim jest odebranie orderu, stworzyli broń, która w tej chwili pracuje na naszą korzyść. Mało tego, cała ta afera uważam, że w zasadzie ja jestem zdania, powiem kontrowersyjną tezę, żeby praktycznie prezydentowi Zełenskiemu rzeczywiście jeszcze raz ten order przyznać. To znaczy teraz ma prawdziwe zasługi, bo nikt nie zrobił więcej dla nauki polskiego społeczeństwa, twardej, realistycznej polityki i nikt nie dał takiej szczepionki polskiemu społeczeństwu, która uodparnia nas na te wszystkie miękkie wdzięki ukraińskie, kiedy oni o coś proszą, a wiadomo, później, jak już ta prośba, powiedzmy, zostanie zrealizowana albo nie mają czego uzyskać, no to wówczas ta polityka ukraińska staje się dosyć mocno bezczelna. Więc my już o tym będziemy pamiętać. Myślę, że sprawa urosła tak silnie w społeczeństwie polskim, że będzie zawsze już oddolna presja społeczna w Polsce, taka wyborcza, zdrowa zresztą, na polskie władze, żeby oczekiwać bardziej interesownej postawy polskich władz względem strony ukraińskiej. I to uważam, że to jest bardzo korzystny dla nas rezultat tej całej afery.
1: Nie wiem, czy Ukraińcy się spodziewali też takiej reakcji. Mówię tutaj o tym, do czego pan nawiązuje, czyli że my się z tego wyleczyliśmy, z tego romantyzowania też tej relacji troszeczkę, ale bardzo dużo mówi się w przestrzeni publicznej o tej konferencji, która ma za kilka dni, i już jesteśmy w przededniu, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, że odebrano order Zełenskiemu. W związku z tym teraz Polska będzie miała utrudnione nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie nowych umów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego my w Polsce, proszę powiedzieć, przywiązujemy też taką dużą wagę do tych konferencji i czy one mają rzeczywiście tak duże znaczenie w odbudowie Ukrainy i zresztą w ogóle co to znaczy odbudowa Ukrainy?
2: No tak, to jest szereg wątków, które rzeczywiście należy w tej kwestii pogłębić z tego względu, że po pierwsze tego rodzaju konferencje, przynajmniej ta konferencja ma służyć temu, żeby Ukraińcy złapali w Polsce kontakty z tego względu, że ewentualnie nasz kapitał albo nasze firmy będą Ukrainę ewentualnie odbudowywać. Czy będą tam inwestować, czy będą brały udział w tej odbudowie, jeśli oczywiście Ukraina się obroni, jeśli będzie miała środki na odbudowę. I teraz oczywiście, że strona polska też będzie łapała kontakty i to jest zawsze, konferencje temu służą. Natomiast czy my się powinniśmy tym martwić, że prezydent Zelenskiego tam nie będzie, czy nie? No mi się wydaje, że to strona ukraińska powinna się martwić, bo to, ta konferencja służy bardziej stronie ukraińskiej, ponieważ właśnie ten termin odbudowa Ukrainy, korzystanie przez polskie firmy z kontraktów na Ukrainie, no to wszystko to pięknie brzmi, ale realia są takie, może sięgnijmy do historii trochę, tak? Wzięliśmy udział w operacji w Iraku swojego czasu za prezydenta Busha i później po tej operacji było bardzo dużo pretensji do strony rządowej, że polskie firmy nie brały udziału w odbudowie Iraku, bo tam były takie ciężkie pieniądze do zarobienia, prawda? Problem polegał tylko na tym i mówiono, że Amerykanie tak dużo na tym zarabiają. Oczywiście, że zarabiają, bo to wyglądało tak, że amerykański rząd przeznaczył środki na inwestycje w Iraku i w tym samym czasie założył w umowach i w lewarach politycznych, że te pieniądze będą oczywiście wydawane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kontrakty będą zdobywane przez firmy amerykańskie. Więc to była tak naprawdę pewnego rodzaju retransmisja środków amerykańskich, prawda? No i teraz, jeśli my mówimy o odbudowie Ukrainy, to tam nie będzie kontraktów za ukraińskie pieniądze. Tam będą kontrakty za unijne pieniądze,
1: unijne,
2: albo
1: tak,
2: za
1: jest
2: polskie
1: około
2: pieniądze.
1: 50 miliardów euro chyba to jest taki ten jeden z budżetów.
2: No ale co to są za unijne pieniądze? To są też
1: to są między nasze, innymi, pieniądze.
2: Nasze pieniądze. Tak, więc dokładnie. Kto będzie miał wpływ na to, ile tych pieniędzy, w jakim czasie wpłynie na Ukrainę i jak one będą wydawane? To my będziemy między innymi współdecydować o tym, o warunkach przyznania tych środków i warunkach wydawania, wydatkowania tych środków. Przecież mamy, doskonale znamy te mechanizmy unijne, że na przykład dotacyjne, prawda, że dostajemy dotację, ale ta dotacja jest celowa i jest, musi być określony cel spełniony, prawda? Więc my możemy nie tylko celowe, ale możemy również podmiotowe nakładać restrykcje w tym zakresie, w zakresie tego, czyje firmy będą realizowały dane kontrakty, ile tych pieniędzy będzie musiało wrócić. Więc Polska będzie miała też tutaj swoje do powiedzenia, więc tak naprawdę jeśli nas nie będzie w tym procesie, no to my będziemy oczywiście blokować te środki albo ograniczać ich wielkość, albo będziemy mieć możliwości robienia szeregu innych rzeczy, które nie będą sprzyjały stronie ukraińskiej czy odbudowie Ukrainy. A jeśli będziemy wyrażali na pewne etapy zgodę, no to oczywiście będziemy oczywiście mogli żądać pewnego rodzaju zapłaty albo pewnego rodzaju partycypacji w udziału w zyskach i tak naprawdę z tej odbudowy. I tak naprawdę strona ukraińska, czy waga strony ukraińskiej, czy jej decyzje mogą bardzo mało znaczyć. To znaczy Ukraińcy mogą mieć bardzo mały wpływ na to, jak te środki będą później rozlokowywane. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak będą postanowienia umowy, jakie warunki będą nałożone, ale znowu, no my jesteśmy tą stroną, która będzie miała wpływ na te warunki, a strona ukraińska będzie petentem, który otrzyma środki i będzie musiała warunki spełnić. Więc
1: ale w przestrzeni publicznej funkcjonuje to tak, jakby Ukraina rozdawała karty. Ja mam takie przeświadczenie, jakby to Ukraińcy mieli gigantyczny i najważniejszy wpływ, kogo wpuszczą na swój rynek. Czy tak rzeczywiście nie jest? No bo jest pewna hierarchia, są oligarchowie. Wiemy, jak to wygląda. Mamy przykład tej firmy z Lwowa, Control Proces, we Lwowie znaczy, która miała swoją inwestycję. I jest takie przeświadczenie, że to oni będą głównie decydować. Pan mówi, że jednak to będzie inaczej wyglądać.
2: No, mamy przecież doświadczenia, jak my wchodziliśmy do Unii, to nie są takie doświadczenia sprzed nie wiadomo ilu lat. Jeszcze to dobrze pamiętamy. I czy my tam decydowaliśmy o tym, jak te środki mają być rozdane? Tam nawet nie było czasami wpisane wprost, komu te środki zostaną przyznane, ale kontrakty wygrywały te firmy, które miały wygrywać i większość tych euro, które trafiało do nas w postaci dotacji, to 80-90% wracało na zachodnie rynki, najwięcej do Niemiec. Więc
1: no czy ten kazus się teraz nie powtórzy? Czy to nie Niemcy będą głównym beneficjentem? Bo o tym się też bardzo dużo mówi.
2: No to właśnie wszystko będzie zależało od tego, jak my sobie wynegocjujemy przy stole rozmów, jaką pozycję. To jest bardzo ważne. I teraz, jeśli społeczeństwo polskie będzie o tym wiedziało, będzie miało tego świadomość, będzie wywierało taką presję, że my oczekujemy, żebyśmy przy tym stole byli, grali bardzo twardo, no to my spokojnie swoją część tortu uzyskamy. Więc jakby tutaj strona ukraińska, my bardziej powinniśmy się właśnie zastanawiać nad tym, jak przy tym stole rozmawiać z Niemcami, z Francuzami, bo to przecież oni będą współdecydować, będą mieli większe pole manewru, jeśli chodzi o decyzje, niż my, a nie przejmować się Ukraińcami, których przy tym stole nie będzie, bo przecież jeśli będą uzgadniane środki na odbudowę Ukrainy i przyznanie tych środków, to najpierw będzie jeden stół, w którym będziemy ustalać bez Ukrainy, jakie to będą środki, jak one będą przeznaczane, jakie będą warunki, a dopiero później będzie rozmowa z Ukrainą, czy oni się na takie warunki godzą i czy na takich warunkach biorą te pieniądze. Więc ta strona ukraińska, ona będzie w roli naprawdę petenta. Ona będzie stała pod drzwiami i czekała na decyzję, co my zrobimy tutaj w Unii.
1: Ten wątek, czy ta perspektywa, mam wrażenie, niezbyt szeroko dociera do opinii publicznej, to jest po pierwsze. Ale po drugie, pamięta pan rok 2022 i Szwajcarię, i w Lugano, ten podział, tę mapę, tak, która bardzo często pojawia się w mediach różnego rodzaju, że Polsce przypadnie Donbas i obwód charkowski. Rozmawiam z przedsiębiorcami z branży, z biznesem i oni mówią, że to jest w ogóle nieaktualne i że ta mapa tak naprawdę dzisiaj jest już zdezaktualizowana.
2: Mapa jest mało istotna. Istotne jest to, jakie będą przepływy kapitału. Więc jeśli Donbas miałby być po stronie rosyjskiej, a i tak miałyby być pieniądze przelane przez w związku z tym regionem i przelane do naszych ostatecznie firm, to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. Więc ja bym do tego rodzaju narracji map w ogóle nie przywiązywał żadnej wagi z tego względu, że
1: ale
2: w ogóle...
1: Ale ktoś ją stworzył po coś przecież, tak?
2: No pewnie to jest jakaś zagrywka polityczna, pokazanie hierarchii, powiedzmy na pewnym etapie wojny, jak Ukraińcy by coś widzieli, albo jak strona zachodnia by widziała podział tego tortu.
1: No i czy to nie jest czy to nie jest właśnie symbol, taki kamyczek do koszyka, że zobaczcie,
2: no dobrze,
1: to
2: ale,
1: jest...
2: No dobrze, ale teraz jeszcze raz wróćmy do samego mechanizmu, jak on wygląda. To znaczy, chodzi o to, że publiczne pieniądze będą przelane dla rządu ukraińskiego, który te publiczne nasze pieniądze przeleje później w zamian za kontrakty do sektora prywatnego. Innymi słowy, to jest tak naprawdę retransmisja tych środków z sektora publicznego do sektora prywatnego. I ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej straty, jeśli Polska będzie miała, powiedzmy, 3% udział w tej kwocie, która będzie przelana na Ukrainę i wyciągnie z tego tylko 3%. No to dla mnie to jest uczciwy układ, w sensie taki mało włożymy, mało wyciągniemy. No jeśli więcej będziemy chcieli włożyć, to więcej wyciągniemy. Więc to nie jest kwestia naprawdę jakiejś wagi decydującej, czy jeśli my dostaniemy mniejszy udział w torcie, ale wtedy będziemy na przykład mniej partycypować w kosztach odbudowy Ukrainy, to że to będzie jakaś katastrofa i w ogóle naprawdę zostaliśmy tutaj ograni przy stole. Ja bym tutaj zalecał naprawdę spokój i ten temat jest, uważam, że wtórny tak naprawdę, bo najważniejsze kwestie, jakie my powinniśmy uzyskiwać na przyszłość na Ukrainie, to są kwestie lewarów właśnie politycznych i lewary gospodarczo-ekonomiczne, bilateralne. Czyli to, co my możemy Ukraińcom, powiedzmy właśnie, za co możemy wystawić rachunek, z odroczoną płatnością na przyszłość i wtedy w przyszłości będziemy sobie plus odsetki pobierać, prawda, ten kapitał. I stworzyć taki mechanizm, żeby ten kapitał do nas wracał. Więc tu jest pole gry.
1: Ale czy to jest możliwe w ramach Unii Europejskiej, że my możemy sobie takie lewary robić?
2: A dlaczego nie? No przecież każde państwo w ramach Unii Europejskiej może z innym państwem zawierać różnego rodzaju bilateralne umowy, również o współpracy, o inwestycjach, przecież sektor prywatny może wchodzić w inwestycje, dlaczego na przykład nasz premier czy prezydent nie może pojechać z reprezentantami naszych prywatnych firm i tak właśnie rozmawiać z Ukraińcami, że tutaj mamy taką i taką ofertę, tu są takie firmy, ale one potrzebują odpowiednich warunków, potrzebują odpowiednich okoliczności, czy dokumentów, czy gwarancji i oczywiście odpowiedniej stopy zwrotu.
1: Tym bardziej, że jak spojrzymy na ten bilans roczny w ostatnich 12 miesiącach, to my jesteśmy drugim krajem po Chinach, jeżeli chodzi o wartość wymiany kapitałów pomiędzy Polską a Polska i Ukraina. Ja powiem szczerze, że jestem zdziwiona, bo myślałam, że jest to gdzieś dalsze miejsce, no ale my jesteśmy im bardzo potrzebni w tych gospodarczych, biznesowych warunkach.
2: No oczywiście, że tak. I to nawet nie chodzi o siłę polskiej gospodarki, tylko chodzi również o to, że my też pełnimy w wielu płaszczyznach rolę pośrednika i ta pewnie rola pośrednika nawet może jeszcze wzrosnąć w warunkach pokojowych. Więc naprawdę bym tutaj w tej chwili nie panikował, bo na ten moment Ukraińcy czują się bardzo silni politycznie, pokazują, że, co nie jest do końca prawdą, ale pokazują, że mają taką przewagę na froncie, że w ogóle są w stanie wysyłać wojska nawet i chronić Arabów, prawda, że mają takie technologie, że same Stany Zjednoczone muszą prosić o te technologie. No to wszystko jest bardzo mocno podrasowany PR. Mają pewnego rodzaju argumenty, ale nie są aż tak ważne, nie są aż tak kluczowe. Tak czy inaczej czują się silni. Przecież Zełenski siedzi na G7 obok Macrona, obok Trumpa, no to są najważniejsze osoby na świecie. No i gdzie on się tam będzie przejmował jakimś Nawrockim czy Tuskiem tutaj w Polsce, prawda? Takie jest ich postrzeganie i być może tak właśnie w tej chwili oni myślą. Tylko tyle, że jak się wojna skończy, widzę, że przy moim wystąpieniom towarzyszą karetki nie tylko u mnie na kanale, ale również u Państwa, jest taki znak rozpoznawczy. W każdym razie, kontynuując wątek, kiedy wojna się zakończy, to pozycja strony ukraińskiej naprawdę będzie petencja.
1: Czyli co, możemy przesłaba. Powiedzieć, że...
2: Możemy tylko czekać i doczekamy się sytuacji, w której strona ukraińska będzie musiała sama przyjechać. Nawiązuję tutaj trochę do tego pseudo zaproszenia, które zostało chyba wycofane czy anulowane przez Zełenskiego, że no ja proszę tutaj, no było naprawdę buńczuczne i to nie miało nic wspólnego z tym, z ugodowością, raczej chyba miało wbić jeszcze szpilę naszemu prezydentowi, że oto ja zapraszam prezydenta polskiego do Kijowa, pokażę mu jak to wszystko wygląda, pokażę mu sprawy, bo chłopak chyba sobie nie zdaje sprawy jak wygląda wojna, jak my tutaj działamy. No i wtedy sobie wszystko wyjaśnimy, prawda? Więc no, nawiązując do tej wypowiedzi, no to my wcale nie musimy jeździć do Kijowa. Tak naprawdę to my możemy do Kijowa nie jeździć do następne 6 lat.
1: A dlaczego jeszcze na koniec pytanie, dlaczego prezydent Zełenski idzie na takie zwarcie? Dlaczego mu się to opłaca?
2: To znaczy, no tutaj wielu ekspertów już z zakresu samej Ukrainy, ja takim nie jestem, ale wskazuję i trochę się powołuję na tą wiedzę właśnie naszych ekspertów, jak Daniel Szeligowski na przykład, że to jest wszystko na potrzeby polityki wewnętrznej. Taki przyświecał im przede wszystkim cel. Na pewno się nie spodziewali tego rozgłosu i tych kosztów, jakie są z tym wszystkim związane. Ale wydaje się, że ta polityka wewnętrzna ma większe znaczenie dla Ukraińców. Ja natomiast dołożę do tego jeszcze inny argument, który ma takie jakby szerszy wydźwięk, taki bardziej geopolityczny, ponieważ ja uważam, że my sobie nie zdajemy trochę z tego sprawy, że strona ukraińska oczywiście dzisiaj postrzega Rosję jako wroga, rywala numer jeden, jako problem numer jeden. Ale nie zawsze tak było i całkiem niedawno to Polska była problemem numer jeden dla Ukrainy. Mało tego, my dzisiaj spadliśmy tylko na drugie miejsce, więc my dalej jesteśmy drugim problemem dla Ukrainy. Tak jak my mamy, wiadomo, między Niemcami a Rosją położenie, dla nas to są priorytety. My zawsze patrzymy, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje w Berlinie. Tak samo oni mają taką perspektywę, że jest Moskwa i Warszawa. I w tym układzie dla nich to Berlin jest tym partnerem, który ma równoważyć siłę Warszawy. Oni się nas obawiają, mają resentymenty historyczne, mają tą pamięć swoją historyczną, która im podpowiada, że no jednak ta Ukraina była częścią państwa organizowanego przez Polaków, a nie Polacy byli częścią państwa organizowanego przez Ukraińców. Więc tutaj mają, uważam, że takie sentymenty jeszcze historyczne z tego względu i myślą tymi starymi kalkami, to znaczy takimi, w których Polska faktycznie jest tym rywalem numer dwa, a więc oni muszą z nami walczyć o pozycję w regionie, oni muszą nas marginalizować, podważać naszą pozycję polityczną, obniżać naszą wartość w relacjach właśnie polsko-ukraińskich. Szukają na to różnego rodzaju sposobów i to jest to działanie zupełnie celowe i świadome i to jest działanie konsekwentne od dekad w zasadzie.
1: No ale jednak był rok 2022 i my się spodziewaliśmy, że te obawy i to, o czym teraz pan mówi, gdzieś znikną, ale my sobie może też, albo się ograniczą.
2: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pewnego rodzaju dla nas zupełnie neutralne kwestie są odbierane na Ukrainie, bo na przykład jeśli my mówimy o tym, że nasza gospodarka potrzebowała tego miliona Ukraińców, że ten rynek nasz pracy jest dzięki temu wsparty, że my byśmy oczekiwali, że ci ludzie się tutaj zostaną i asymilują i że jakby wesprą nasz rozwój naszego państwa, no to z perspektywy Kijowa to jest działanie wrogie państwu ukraińskiemu. Mało tego, nasze programy socjalne dla Ukraińców, którzy tu przyjechali, dla uchodźców, dla tych kobiet, dla dzieci, te wszystkie ułatwienia w szkołach, dla przedszkoli, dla dzieci w przedszkolach, szkołach, programy socjalne i tak dalej, to są programy, które służą uchodźcom, służą Ukraińcom, którzy tu przyjechali, są dla nich dobre, ale to są działania wrogie przeciwko państwu ukraińskiemu, bo państwo ukraińskie potrzebuje, żeby ci ludzie wrócili na Ukrainę po wojnie. A im bardziej my ich tutaj będziemy przytulać, tym mniej ich wróci na Ukrainę. Więc z tej perspektywy Ukraińcy naprawdę postrzegają Polskę jako państwo, z którym trzeba walczyć i z którym trzeba się jakoś ścierać. No i poszukują płaszczyzn, na których faktycznie mogą uzyskać jakąś przewagę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Krzysztof Wojczaj, analityk geopolityczny, autor m.in. książek Polska do potęgi, potencjał i strategia, a także trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, a my za kilka chwil, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać z przedstawicielami firmy Control Proces, która jest w wielkim sporze z władzami Lwowa. Co tam się wydarzyło i jak sytuacja wygląda dziś? O tym za kilka chwil.
0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
1: Godzina 12:40, drodzy Państwo, już jest na naszych zegarach, a my mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Z nami jest pan Tomasz Wiatr, który jest wiceprezesem zarządu Control Proces, spółka akcyjna. Dzień dobry, witam serdecznie panie prezesie.
5: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
1: Sprawa, o której będziemy rozmawiać, dotyczy sporu pomiędzy władzami Lwowa a państwa firmą budowlaną. Wiemy, że państwo zrealizowali budowę zakładu przetwarzania odpadów, wartość blisko 40 milionów euro, a w 2026 w marcu Lwów zerwał kontrakt i nie uregulował państwu należności pomimo wykonania przez Polaków państwa firmy większości prac. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja dzisiaj? Jak państwo realizują pracę, znaczy może nie pracę, tylko realizują to, co było wcześniej zaplanowane, no i jakie działania będą dalej państwo podejmować?
5: Zakład został praktycznie skończony. To, co nie zostało jeszcze zrobione, to tak naprawdę rozruchy technologii. Natomiast wszystkie sprzęty, roboty budowlane są ukończone. Także mamy zaawansowanie 95%. Natomiast na chwilę obecną po prostu z przyczyn nam do końca nieznanych Lwów zablokował dostęp do budowy. W naszej sprawie interweniował pan ambasador Piotr Łukasiewicz. Pojechał na budowę, starał się tą sytuację rozblokować, jednak strona ukraińska po prostu zablokowała nawias do budowy, także nasi pracownicy na chwilę obecną nie mogą wejść na budowę. Jeżeli chodzi o sam kontrakt, no to na chwilę obecną mamy 10 milionów euro niezapłaconych faktur płatności, które nam miasto zalega. No i jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że gwarancje, które rząd polski tutaj zabezpieczał, korporacja ubezpieczeń KUKE, także zostały zerwane, te gwarancje zostały wypłacone, bo to są takie bezwarunkowe gwarancje, które no nie są weryfikowane przez bank, także bank je musi po prostu wypłacać. Także taką samą mamy sytuację kontraktową. Wiemy też, bo nasz rząd jakby aktywnie tutaj działa, stara się pomóc, że polskie miasta także zwróciły się do pana mera Andrzeja Sadowego tutaj o rozwiązanie tej sprawy, no bo jak państwo na pewno wiecie, polskie miasta już to przez 5 lat ponad wspierają między innymi Lwów, wspierają Ukrainę, pomagają jak mogą. No i właśnie te polskie miasta w obronie polskiego biznesu zwróciły się do pana mera, no żeby tą sytuację jakby tutaj rozwiązał, tak? No bo nie dostali wiele milionów euro od Polaków, no ale niestety nie ma tutaj pozytywnej odpowiedzi. Także pan Paweł Kowal bardzo aktywnie działa, jednak, no mówię, jest to niestety, spotyka się to z bardzo taką reakcją jednoznaczną, odmowną, tak jakby, nie wiem, jakby się Polacy w ogóle niestety nie liczyli tutaj dla Lwowa polski biznes i te relacje, które zostały zbudowane do tej pory.
1: To na pewno nie napawa optymizmem na przyszłość. Mówię też o firmach, które będą chciały kiedykolwiek inwestować, ale proszę powiedzieć, jak przede wszystkim tłumaczy to przedsiębiorstwo komunalne, to lwowskie przedsiębiorstwo Zielone Miasto i władze Lwowa, że dlaczego państwu nie chcą wypłacić dodatkowych pieniędzy, znaczy dodatkowych, czyli po prostu dokończenia kontraktu, to jest pierwsze pytanie, a drugie jest takie, bo pojawiły się informacje, że został tam państwa sprzęt, zostały maszyny, jak to wygląda też na miejscu?
5: Sytuacja jest taka, że no to nie jest tak, że konflikt się gdzieś tam rozpoczął miesiąc temu, tak? On narastał, bo przez ponad półtorej roku nie mieliśmy zapłaty na tym kontrakcie, tak? Także no, miasto miało problemy płynnościowe, miało problemy kadrowe i tak dalej. Dużo jakby było też kwestii technicznych, jeżeli chodzi o dokumentację. No i wystąpiły różne tam kwestie, które skierowaliśmy do takiej komisji arbitrażowej.
1: Międzynarodowej,
5: tak. Mhm. Żeby rozstrzygnęła tą sprawę. No mamy to zapisane w kontrakcie. Bank Europejski taki kontrakt po prostu zaakceptował, strona lwowska też, no i tam się odwołaliśmy. I mieliśmy wyroki zarówno arbitra z Anglii, jak i także arbitra z Niemiec. 75 decyzji, które powiedziały jasno i jednoznacznie, że Lwów powinien te pieniądze wypłacić, że powinien przedłużyć kontrakt do końca 2026 roku, no, że ma nam obowiązek zapłacić za miesięczne utrzymanie budowy i wiele innych tam kwestii, także no, zostało to zbadane. No ale pomimo tego, że takie decyzje zapadły, no to jednak Lwów stwierdził, że łatwiej będzie po prostu zablokować nam dostęp do budowy i tych pieniędzy nie wypłacić. Jakby zapytać stronę lwowską, tak? Dlaczego nie zapłacili, no to nie będzie tam jasnych wytłumaczeń, nie będzie tam dokumentów. Natomiast jeżeli pani redaktor zapytałaby mnie, proszę o dokumenty, jaka jest sytuacja faktyczna, no to my dysponujemy konkretnymi dokumentami, wyrokami potwierdzonymi przez międzynarodowych arbitrów, którzy mają odpowiednie licencje, no że ten spór wygląda tak, a nie inaczej.
1: Czują się państwo oszukani przez władze Lwowa, przez mera Lwowa Andrzeja Sadowego?
5: Powiem tak, ja się wielokrotnie spotykałem z merem Andrzejem Sadowym i różne tam kwestie omawialiśmy. Nie spodziewałbym się w żadnym stopniu, że po tym, co zrobiliśmy, po tym, jak budowaliśmy w trakcie wojny, ryzykowaliśmy własne życie, że coś takiego nas może spotkać. No tym bardziej, że jakby tutaj zaangażowane są instytucje międzynarodowe. Co prawda, tak jak mówiłem, w trakcie kontraktu pojawiały się różne problemy i były już interwencje jakby ze strony naszej ambasady, ze strony naszych władz, żeby te kwestie poszczególne rozwiązywać. No i na tą chwilę niestety stoimy w takim miejscu, że no, nie ma pieniędzy, nie jesteśmy wpuszczeni na budowę. Chcielibyśmy tą budowę skończyć, bo dużo nie potrzeba. I liczymy na to, że jednak ten spór zostanie rozwiązany. No, na chwilę obecną taka jest reakcja, ale mam nadzieję i liczę na to, że pan Sadowy jakby zmieni to podejście, no bo to tak naprawdę ten nasz projekt jest co prawda największym projektem na Ukrainie polskim w trakcie odbudowy Ukrainy w szczególnie trudnych warunkach, no ale dobrze by było, żeby się to zakończyło z sukcesem. Byłoby to dobre zarówno dla Ukrainy, jak i dla mieszkańców Lwowa, którzy taki zakład potrzebują, bo to zapewni wiele, wiele milionów, dziesiątek milionów euro oszczędności i każde opóźnienie tutaj nie ma żadnego uzasadnienia. Także na pewno jesteśmy zaskoczeni, niemile zaskoczeni. Liczymy na to, że jednak pan Andrzej Sadowy zmieni tutaj zdanie, zmieni swoją pozycję i te relacje się po prostu wyprostują. Bo współpraca, jeżeli chodzi o firmy ukraińskie, jest prawidłowa i tak dalej, natomiast no, tutaj ze strony władz jesteśmy na pewno zaskoczeni, mówiąc delikatnie.
1: Mówiąc delikatnie, oczywiście, bo jednak, tak jak dopytałam, czy sprzęt i materiały zostały państwa tam na budowie, czy mogą państwo wejść z nich, skorzystać?
5: Nie możemy niestety dostać się na budowę. Ostatnio próbowaliśmy także przy pomocy policji ukraińskiej wejść na budowę, tak? No bo my jesteśmy dalej w posiadaniu placu budowy. My mamy pozwolenie na budowę i kontrakt jest w mocy. Taka jest decyzja tego arbitra. Natomiast no, tak się strona zachowała ukraińska. Także nie mamy dostępu ani do swoich sprzętów, ani nie możemy tego na chwilę obecną odzyskać. Tym bardziej właśnie byłoby zasadne, żeby ten dostęp został umożliwiony, żeby skończyć, bo panie redaktorze, my potrzebujemy 2 miesięcy tak czasu. Budujemy 5 lat. Tyle problemów, tyle różnych spraw. Potrzebujemy 2 miesięcy, żeby zakończyć ten nasz zakres. A ktoś nam zabrania na samej końcówce dostępu do budowy. No to myślę, że dla wszystkich to będzie jasne, że to nie może być jakby sytuacji skomplikowanej. Sytuacja jest prosta. Chodzi o pieniądze i o to, żeby je po prostu wypłacić za wykonane prace.
1: Powiedział pan, że zostało zaledwie kilka procent prac, tak, do finalizacji tego kontraktu. A ile pieniędzy teraz muszą państwo otrzymać od władz Lwowa, żeby ruszyć czy dokończyć budowę? Jak to miałoby wyglądać, żeby jednak dokończenie miało miejsce?
5: No, na pewno potrzebne by było zapłacenie tych 10 milionów euro zaległych, no bo to wynika jakby wprost z dokumentów, z faktur, z przerobów. Do tego bezwzględnie zwrot gwarancji, które zostały pobrane z ubezpieczeniowych, z KUKE, 4,5 miliona euro. No i mamy tam zasądzone jeszcze przez arbitra dodatkowe kilka milionów euro. Natomiast tutaj nie chodzi o te dodatkowe pieniądze, tak? Chodzi o podstawowy zakres, który powinien być zapłacony zgodnie z kontraktem. Także na chwilę obecną to jest około 14,5 miliona euro.
1: Ale zapewne Ukraińcy mówią, że po prostu pieniędzy nie mają, że są w stanie wojny i tak? Bo jak tłumaczą ten brak wypłaty pieniędzy dla państwa?
5: Oni wykreowali, pani redaktor, po prostu na potrzebę tej sytuacji, tak? No bo zobaczyli, że mają niekorzystne wyroki. No nie dało się tu w żaden sposób już tego zakamuflować, tak? Bo to poszło w świat. No to stwierdzili, że najlepiej zastosować taką metodę siłową, przejąć plac budowy i no i jakąś tam historię opowiedzieć. Najlepiej byłoby się zwrócić do władz Lwowa i zapytać ich o dokumenty konkretne, żeby pokazali, tak, ile prac zostało wykonanych na dokumentach. My nie mamy z tym problemów, żeby te wszystkie cyfry pokazać i żeby po prostu się rozliczyć normalnie jak człowiek z człowiekiem za wykonane prace.
1: Mm-hmm. Powiedział pan też o tym, o tej pracy, że raczej z firmami współpracuje się ukraińskimi dobrze. Jak wyglądają te państwa doświadczenia właśnie w pracy na Ukrainie?
5: Część firm, które angażowaliśmy na budowie, to są firmy z Polski, część z Ukrainy. Generalnie bardzo ciężko było tutaj czy pracowników Polski ściągnąć, czy jakieś firmy zachodnie. No to było po prostu prawie niemożliwe, ale udało nam kilka firm przekonać. Jeżeli chodzi o same roboty budowlane, no to korzystaliśmy z firm ukraińskich. No to generalnie powiem tak, że te firmy dobrze wykonywały swoje prace i można było z nimi po prostu robić uzgodnienia. Także nie spotkaliśmy się tam z żadnym przypadkiem czegoś negatywnego ze strony firm ukraińskich. Ja bardzo dobrze sobie cenię tą współpracę i pozytywnie w ogóle relacje z biznesmenami ukraińskimi, także nie mogę nic złego powiedzieć.
1: Te niewypłacone przez Ukraińców pieniądze, zgodnie z kontraktem, o którym cały czas rozmawiamy, mogą dotknąć jakiej liczby pracowników? Bo to przecież są pieniądze, które no, nie zostaną wypłacone konkretnym ludziom też, prawda?
5: Tak, no to duże ilości, no około 700 osób przynajmniej, a może i nawet więcej. No ciężko nam na chwilę obecną stwierdzić, ale to jest ten rząd wielkości. Bo dotyczy to także podwykonawców ukraińskich, którzy też nie otrzymali swojego wynagrodzenia. No my w tym momencie jakby idziemy ścieżką kontraktową jeszcze dalej. Uzyskując pieniądze, no to będziemy po prostu regulować te wszystkie należności i to podwykonawcy spokojnie czekają, bo zdają sobie sprawę, że takie przypadki czasami mają miejsce. Natomiast no jeżeli by te pieniądze były zapłacone wcześniej, no to bylibyśmy w stanie no w ciągu 2-3 miesięcy i skończyć tą budowę i rozblokować wszystkie kwestie techniczne. No.
1: Pojawiają się informacje w przestrzeni publicznej, że ten sprzęt to jest wartość około 10 milionów euro. Czy to jest prawda, panie prezesie?
5: Panie redaktor, tak. To nie jest tylko sprzęt, tak? To jest cały know-how. To jest know-how, można powiedzieć, polskie know-how, które zbudowaliśmy przez 35 lat funkcjonowania naszej firmy. Także taką technologię, którą dysponujemy, którą Lwów otrzymał od nas, no to są unikalne rozwiązania na skalę Europy, które zapewniają no, szczególne uzyski i szczególny poziom recyklingu, odzysku surowców i wykorzystania tych surowców. Także to ma wartość. To nie chodzi tylko o ten sprzęt, tak? O to 10 milionów euro sprzęcie. Chodzi też o to nasze know-how, nasze patenty, nasze rozwiązania i tak dalej.
1: Czyli teraz Ukraińcy mogą sobie swobodnie z tego korzystać?
5: No wątpię, żeby potrafili, szczerze mówiąc, bo jednak do uruchomienia potrzebują nas. No ale mogą próbować tam jakichś zabiegów robić. No, nie powinni, tak? Są prawa patentowe, jest własność intelektualna, no ale nie wiemy, jak by to wyglądało, jeżeli by tutaj sami próbowali uruchamiać ten sprzęt.
1: To tak jak pan wcześniej powiedział, że jest pan oczywiście zwolennikiem tego, żeby polubownie to jakoś zrealizować. Rozumiem, że czekają państwo na pieniądze i wtedy wchodzą państwo na plac budowy, a jeżeli to się nie stanie, to co wtedy?
5: Liczymy dużo na wsparcie naszego rządu. Uważam, że nasz rząd ma na tyle mocną pozycję i potrafi korzystać z dyplomacji, że to po prostu pomoże, tak? No bo na chwilę obecną to po prostu źle wygląda. Największy projekt na Ukrainie, niezapłacone pieniądze, miała to być wizytówka współpracy. Także być może to jest też tak, że to nie dotyczy całego kraju, to może dotyczyć tylko tego jednego miasta, akurat zbieg okoliczności, problemy z finansami, jeżeli chodzi o Lwów. Ciężko powiedzieć do końca. Najlepiej by było zapytać mera Sadowego, dlaczego do takiej sytuacji dopuścił, biorąc pod uwagę to, że Polacy naprawdę dużo włożyli i wkładają w pomoc Ukrainie, a Lwów przed wojną był uczęszczany, odwiedzany przez Polaków i było wszystko w porządku. Także liczę na to, że to się uda wszystko tutaj rozwiązać i wrócimy na budowę, uruchomimy ten zakład. Ale do tego są potrzebne już relacje dyplomatyczne, bo sprawa zaszła tak wysoko, że no nie mamy niestety takiej struktury kontraktowej, żeby jeżeli chodzi o Unię Europejską, to są inne systemy prawne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, te systemy prawne są wiadomo niepowdrażane i nie mają takiego, nie można ich bezpośrednio zastosować i wykonać na Ukrainie. Dlatego w takim przypadku istotna jest rola właśnie rządu, wsparcia firm. Widzimy, że to wsparcie jest, natomiast na chwilę obecną...
1: No ale chyba niewystarczające, chyba że coś się zmieni, no bo jesteśmy w przededniu konferencji tej na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Liczy pan, że może tam się coś zmieni? Będą w ogóle państwo na tej konferencji?
5: Tak, będziemy na tej konferencji, no ale ja sobie po prostu nie jestem w stanie wyobrazić nierozwiązania tej kwestii, bo no firmy jednak z nami rozmawiają, pytają nas, co to się stało na tej Ukrainie i tak dalej. Zresztą wszyscy już mają dokładne informacje, także potrafią sobie to wyczytać z internetu. I rozwiązanie tej kwestii jest po prostu istotne z punktu widzenia ochrony przedsiębiorców. No bo jeżeli my, mając 75 decyzji niezależnych arbitrów, nie możemy odzyskać pieniędzy, nasz rząd działa, no to w jaki inny sposób można by te pieniądze odzyskać? To tylko przy pomocy właśnie rządu i dyplomacji, rozmów, różnych interesów, które są prowadzone, a Polska no, jest jednak hubem teraz tranzytowym. towarów, także no, dużo na pewno zależy od Polski, tak? W tym całym układzie. Na konferencji będziemy rozmawiać, będziemy o tym problemie dyskutować, no bo coś się w tym zakresie musi zmienić. Bo przyjdzie kolejna firma polska, no i może mieć podobny problem. No, dlatego by trzeba było tę kwestię na pewno w jakiś sposób systemowy załatwić i no i doprowadzić do tego, żeby znikło taki odium troszkę negatywny, który się pojawia w sieci.
1: No pojawia się też za sprawą i państwa firmy poniekąd, ale też przede wszystkim no, słyszymy, co się dzieje na samej Ukrainie w kontekście łapówek, w kontekście korupcji i tak dalej, i tak dalej. Państwo

0: wybrana inna firma właśnie w Lwowie na tym naszym projekcie. No i musieliśmy się odwołać do banku. To odwołanie było tam pół roku analizowane i bank no, rozstrzygnął pozytywnie dla nas. Tak? Była interwencja też wtedy polskiego rządu, bardzo, bardzo pomocna, skuteczna i, no, i kontrakt się udało podpisać. Także już na początku przy pierwszych chwilach były problemy, no, ale prawo zadziałało. Prawo zadziałało wtedy, prawo zadziałało jeszcze kilka razy później, bo było parę innych incydentów i udało się sprawy naprostować. Natomiast na końcu się pojawiła największa pokusa, tak? Jak już zakład jest wybudowany i trzeba wypłacić pieniądze, no to pani redaktor wie, tak? Jakby pani zatrudniła kogoś, żeby pani dom wybudował i jest dom stoi, natomiast się nie płaci. No to jest taka pokusa się pojawia. No i uważam, że taka też pokusa się pojawiła właśnie.
1: Ale słyszę trochę takie też rozgoryczenie w pana głosie.
0: No jednak, tak jak mówię, no 5 lat spędzić z partnerem ukraińskim, pomagać mu w trakcie wojny. Nawiązywać te relacje, tak, biznesowe, partnerskie i tak dalej, licząc na to, że wszystko będzie w porządku uregulowane, spotykając się z mayorem Sadowym, rozmawiając o tych problemach, rozwiązując poszczególne problemy. My mieliśmy na tym kontrakcie 9 aneksów. To świadczy o tym, że było dużo kwestii, które wymagały rozwiązania, tak? No i na końcu taki gest, no to trudno nie mieć tego rozgoryczenia. Ono po prostu jest.
1: Może podczas tej konferencji uda się jeszcze lepiej rozwiązać tę sprawę. Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Mówił pan Tomasz Wiatr, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw kontraktów strategicznych, firma Control Proces, która wykonała ogromną, ogromną inwestycję we Lwowie, ale niestety nie może jej dokończyć. Drodzy Państwo, za kilka chwil wiadomości, ale głos taki, którego Państwo się pewnie nie spodziewają w tych najświeższych wiadomościach, a później audycja telefony. Zachęcam, proszę przemyśleć i dzwonić. W samo południe.

0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na konferencji w Gdańsku. Litwa chce pogodzić Polskę i Ukrainę. Nakaz aresztowania komisarza Unii Europejskiej. Minęła godzina 13. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na konferencji odbudowy Ukrainy, potwierdził nieoficjalnie Polsat News w źródłach zbliżonych do ukraińskiego MSZ. Kraj podczas wydarzenia zaplanowanego na 25-26 czerwca reprezentować będzie premier Julija Swyrydenko. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności i na tym kończymy sprawę, powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Obie strony, polska i ukraińska, dały się ponieść emocjom, oceniła główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej. Dlatego, jak zadeklarowała, Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski Karolem Nawrockim i Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział, że nowy prezydent Węgier ma zostać wybrany do 20 sierpnia, czyli do dnia obchodów Dnia Świętego Stefana, najważniejszego święta państwowego na Węgrzech. Premier zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta. Nie ma potrzeby czekać aż pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej, zaznaczył Magyar. Belgijskie władze wydały europejski nakaz aresztowania wobec byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Grecki polityk ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Qatargate, jednym z największych skandali korupcyjnych, jakie w ostatnich latach wstrząsnęły Brukselą. Informację ujawnił portal Politico, powołując się na dwóch wysokich rangą greckich urzędników zaangażowanych w postępowanie.

0: Dzisiaj 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. Korzeni Dnia Ojca można szukać w obchodzonej 19 marca przez Kościół Katolicki uroczystości świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Święto to wprowadził do brewiarza i mszału rzymskiego papież Sykstus IV w 1479 roku, choć pierwsze wzmianki o obchodzeniu Dnia ku czci świętego Józefa pochodzą już z VIII wieku. Na wschodzie w kościele koptyjskim święto świętego Józefa było obchodzone już 4-6 wieku.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama. Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
6: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
7: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
6: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
7: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
6: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
8: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
9: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
4: To była autopromocja.
10: I turn you off.
11: Nope.
10: Didn't think so.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Telefony, Telefony i jesteśmy do godziny 14. Ja zapominam, że jest kamera również w studio, bo mogą Państwo później tych telefonów oczywiście odsłuchać i obejrzeć. Tak więc serdecznie zapraszam i mówię do kamery. Mówię do kamery, ale teraz odbieram pierwszy telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Kto jest z nami?
1: Dzień dobry. Ja zauważyłam, pani redaktor, że pani Małgorzata Kleszcz przeprowadziła w pigułce wszystkie wiadomości bardzo, bardzo rzeczowo, konkretnie i to się nam podoba słuchaczom. Takie rozprowadzenie tych wiadomości wszystkich. Następną sprawę mam taką, bo pan Konrad Mędrzecki obiecał, że w sprawie Janikowo firmy Comentica i Solino firmy będzie rozmawiał z panem Gawędą z Solidarności, tego związku z tych miejscowości w sprawie sprzedaży firmy Janikowo, rozbudowy tych magazynów energii, gdzie to jest wszędzie strategiczne dla Polski, dla naszych działań, dla naszego wszystkiego, ale jeszcze nie było
0: Dobrze,
1: ze strony
0: przekażę.
1: Żadnej informacji, jak to wygląda, bo nie wiem, czy to już tym wszystkim, to wszystko zawłaszczyły Niemcy, KPCS, firma niemiecka.
0: Nie wiem, nie śledziłam sprawy.
1: No ja bym nie chciała, żeby Polska nasza była wysprzedawana bez jakiegoś zająknięcia Niemcom, bo
0: Dobrze.
1: Chyba my żyjemy w Polsce i co polskie do nas wszystko należy. Ja nie jestem Europejczykiem, tylko jestem Polką, mieszkam w Polsce i sprawy polskie mnie interesują. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
0: Dziękujemy bardzo. Ja przypominam numer telefonu 572-296-545. Adama Czerpaka proszę o jakąś muzykę w tle, żebyśmy mogli też słuchać muzyki. Oczywiście Państwo są najważniejsi, a my mamy Państwo, drodzy Państwo, teraz telefon z Rumunii. Wyświetlił mi się numer kontaktowy. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry. Czy
0: witam.
2: Czy to mnie słyszy?
0: Tak, słyszymy pana.
2: Dzień dobry.
0: Tak.
2: Ale to akurat nie z Rumunii, tylko z USA.
0: To dlaczego wyświetlił się taki numer?
2: A nie wiem, proszę pani.
0: To chochlik. Słuchamy.
2: Także jeszcze raz. Miło, pierwszy raz jestem na antenie. Także super jesteście radio. Bardzo fajnie, że jesteście. No i takie sprawy tutaj są, że teraz to, co się dzieje, to naprawdę dziwna sprawa z tym szpitalami, z tym wszystkim. Także mam nadzieję, że społeczeństwo polskie się obudzi i może w wyborach pogoni to elitę naszą. Także to jest najważniejsze, żeby polskie społeczeństwo się obudziło, bo Polska jest najważniejsza. Polska jest pięknym krajem, także musimy być razem i odsunąć tych wszystkich złych ludzi. Także.
0: A gdzie pan jest? A gdzie pan jest w Stanach? Niech pan nam powie.
2: A wschodnie wybrzeże, stan Connecticut.
0: I jaka jest pogoda? Jak jest u państwa? U nas jest upalnie.
2: A teraz akurat pada deszcz, jest brzydka pogoda. Zaczęły się wakacje, córka śpi, także jestem. Pogoda brzydka.
0: Odpoczynek. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Stany.
2: Tak, dziękuję jeszcze
0: Dziękuję, raz. Bardzo nam miło, że też tam państwo nas słuchają.
2: Także słuchamy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i się bardzo cieszymy, że jesteśmy również w radioodbiornikach, czy też w głośnikach w Stanach Zjednoczonych. Zachęcam Państwa do dzwonienia 572-296-545 i trochę muzyki teraz.

0: I drodzy Państwo, mamy kolejny telefon, a ja jeszcze dodam, że ten program jest teraz transmitowany na żywo. Jesteśmy na żywo na naszym kanale YouTube, więc nie tylko w głośnikach, ale także tam, na tej innej platformie. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Transmitowany na żywo.
0: Halo, halo, proszę wyłączyć radioodbiornik, tak. Proszę mówić.
1: To ja jestem Daniel, ja chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić i wam za wszystko dziękować. A wiecie, jaki Daniel jest, nie?
0: Nie.
1: Daniel, Izrael.
0: Nie, nie wiemy, ja nie wiem, ja chyba pana nie poznałam.
1: Ale to ludzie mnie znają. Jesteśmy w internecie przyjaciele. No to ja jestem Bal. No życzę wam jeszcze ładnego dnia. Pa!
0: Wszystkiego dobrego. To taki telefon niespodzianka. Ja pana Daniela nie znam, ale może ktoś z naszej redakcji zna. A my dzisiaj przypominamy, że dzisiaj jest Dzień Taty, więc też bardzo ważny dzień, Dzień Ojca. Więc ukłony, uszanowania i dużo, dużo miłości dla wszystkich ojców. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: A witam, Leszek Gdańsk. Dwie sprawy. W zasadzie zacznę od chyba prostszej. Apel do wszystkich słuchaczy, zresztą niejednokrotnie kierowany. Wpłacajcie państwo, nie słuchajcie na tak zwanego Krzysia. Wspomóżcie dobre cele czy dobre intencje też radia, które ma generalnie opiera się też na takim patronajcie, który stanowi też o naszej sile, o naszej wielkoduszności. Druga sprawa. Miała pani rozmówcę, przepraszam, nie pomnę jego nazwiska, imienia nazwiska po godzinie 12.
0: Pan Krzysztof Wojczal zapewne, tak? Od geopolityki o sprawach ukraińsko-polskich?
2: Tak. Wie pani, taka refleksja we mnie narasta, tak? I ona jest, a dzisiaj jakby taki zebrała i stąd mój telefon też do państwa, do pani. Od osób, które mają dużą wiedzę na temat relacji bezpośrednich, codziennych, oczekiwałbym, że w momencie, kiedy będą odpowiadały na pytania, takie jak pani, a szczególnie tutaj, bo w zasadzie Radia Wnet słucham od rana do przysłowiowego wieczora, tak, to oczekiwałbym, że nie będą tak zwanymi symetrystami, albo będą symetrystami, którzy widzą rzeczy tak, jak one wyglądają. A nie wygląda to tak, żeby równą pozycję, niestety taka jest u nas ustrojowa rola prezydenta i rządu, żeby były równoważne, może nawet, czego bym sobie życzył, żeby rola w tym momencie prezydenta była większą. Jeżeli się mówi o tym, że popełniał, że w sposób niewłaściwy w tej chwili rozgrywana była ta sytuacja, czy jest rozgrywana ta sytuacja związana z gloryfikacją UPA przez prezydenta, zatem najwyższego przedstawiciela na Ukrainie tego narodu, i nie widzi się roli naszego premiera, który ze względu właśnie na tą rolę ustrojową, to rząd ma bardzo duże narzędzia w swojej ręce. I trochę tu poszedłem na skróty, ale ktoś, kto ma dużą wiedzę, powinien widzieć, że bezwzględną, uciekam od słowa wina, ale bezwzględną winę za to, że niewłaściwie te relacje są i w tej chwili są jeszcze rozgrywane, rozgrywany jest nasz prezydent, zatem pokazuje się naszą słabość. Czego efektem jest to, co się stało w Berlinie, ale tu mam też swoją teorię. Mówię o panu Bąkiewiczu, o tym, że spotwarzono
0: do brzegu płyniemy.
2: Już. Zatem oczekiwałbym czegoś, zauważenia tych ról, tak? I jedna jeszcze uwaga na koniec. Przeczytałem książkę, którą rekomendował pan Krzysztof Skowroński, Rzecz Rajmunda Ibrahima o 14 wiekach niezgody, tak? Czy wojen między islamem a chrześcijaństwem. Książkę, którą bym polecał, to była jedna z lepszych książek, którą przeczytałem. Polecałbym
0: to
2: wszystkim
0: również.
2: Słuchaczom.
0: Dobrze. Dziękuję
1: bardzo. Wszystkiego
0: dobrego,
1: pozdrawiam Państwa.
0: Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na Państwa oczywiście telefony 572-296-545. Można do nas zadzwonić. I ja długo nie musiałam czekać. Dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani Elżbieta z Łodzi się kłania. Proszę Pani, ja mam taką prośbę. Znaczy tak, chodzi mi konkretnie o tego pana, który się wypowiadał a propos Ukrainy. Ten pan, który jest, nie wiem, jakimś ekspertem w geopolityce.
0: Pan Krzysztof Wojczal, po raz drugi tak. Wywołany dzisiaj, tak?
3: Tak, tak, tak, tak. No nie wiem, ten pan po pierwsze trochę się chyba zamotał sam ze sobą w tej wypowiedzi. Poza tym pomylił zasadniczą rzecz, że ekshumacja to jest nie to samo, co oznaczenie
0: poszukiwania, no, tak. Mhm.
3: Tak, oznaczenie miejsca poszukiwania tych dołów śmierci, chociażby na Trupim Polu, czy właśnie tam w tej Hucie Pieniackiej, to nie ma nic wspólnego z ekshumacją. To jest tylko i wyłącznie odkrycie tego miejsca, które zresztą zostało natychmiast zakopane i teraz musimy czekać na kolejne, nie wiadomo które już, pozwolenie na właśnie na dalsze badania tych szczątków. No ludzie, no dobra, ale nie, jeżeli ten pan tak uważa, że to jest ekshumacja, no to niech mu będzie. Natomiast bardzo wzruszyła mnie ta wypowiedź tego drugiego pana, którego firma została w ohydny sposób oszukana, ograbiona. Tych pieniędzy już ta firma nie odzyska. To jest pewne jak to, że dzisiaj jest 23 czerwca, Dzień Ojca. Wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego. Ponieważ Ukraina już teraz postanowiła z nami walczyć. Walczyć w sposób prymitywny w sumie, bo proszę pani, no to, że pan prezydent Nawrocki zachował się jak zawsze, jak trzeba, i odebrał, niesłusznie zresztą przyznanego orderu Orła Białego panu Załęskiemu. Natomiast pan Załęski zachował się w sposób naprawdę niegodny, odsyłając ten order nie ścieżką dyplomatyczną, jak się powinno to robić, tylko tak jakby wysyłał sobie do swojej cioci, nie wiem, paczkę czekoladek kurierem. No ale niestety, no pan Załęski dał się poznać już, że nie jest zbyt przenikliwy i tak dalej. No w każdym bądź razie, mówiąc bardzo delikatnie, i bardzo mi smutno się zrobiło, bo wyczuwałam w głosie tego pana taki żal ogromny, no bo poświęcił się, ta cała firma się poświęciła, no ludzie, jest 5 lat wojny, poświęca się życie, zdrowie i potem się jest po prostu ograbionym i oszukanym. A z panem Sadowym to nie ma o czym rozmawiać, bo pan Sadowy ma swoje również też za uszami, więc a jeżeli chodzi o rząd polski, no to nasza dyplomacja według pana Tuska przecież, całkiem niedawna wypowiedź, niestety nie działa sprawnie, więc odwoływanie się do dyplomacji nie ma sensu. To jest pierwsza rzecz. Pan Kowal, jeżeli on tak bardzo sprawnie działa, jak sprawnie działa właśnie przy tych oznaczeniach tych dołów śmierci na Ukrainie, to gratuluję. Więc współczuję temu panu. Jest mi bardzo przykro, bo to są ciężkie pieniądze i to jest, wie pani, no poświęcenie ogromne. Tak jak powiedziałam, poświęcenie może, życia i zdrowia.
0: Tak, może wszystko się jakoś rozwiąże podczas tej konferencji. Może bądźmy dobrej myśli.
3: Wie pani co, tą konferencję to w ogóle uważam za jakąś pomyłkę dziejową, ale dobra, nie ma sprawy. Życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie i czekamy na Państwa telefony. 572-296-545 to trochę muzyki i wracamy za chwilę.

0: I kolejny telefon, i kolejny słuchacz. Ja wiem, że to jest męski głos i z Warszawy. To może jeszcze imię byśmy poznali.
1: Andrzej, tak jak się koleżance przedstawiłem. Andrzej Baliński.
0: Witamy i słuchamy.
1: Proszę pani, mi chodzi o tak krótko, jeżeli chodzi o te sprawy związane z ekshumacją i ordery, i zwrot, i tak dalej.
0: Dużo tego, tak.
1: Sprawa jest, powiedziałbym, prosta. Ponad 80 lat temu, już nie wiadomo w końcu ile, ale 80 tysięcy, 100 tysięcy, 150 tysięcy zostało bestialsko zamordowanych. Teraz, my Polacy ponad 80 lat żądamy, domagamy się, aby zostało w końcu temu, czyli no już tak niby się przyznają, jedni się przyznają, później profesorowie, historycy, niektórzy, tak jak słyszę, ukraińscy mówią, że to bzdura, nic takiego nie miało miejsca, no ale dostajemy raz na 10 lat pozwolenie na kilka dni, żeby tam znaleźć się na miejscu, raz jest 3 dni, raz 10 dni, raz 20 dni. I to jest ten kierunek. I teraz, a ja w odpowiedziach, zresztą życzę wszystkiego najlepszego i nam, i Ukraińcom, i temu narodowi. My słyszymy, bo pan Nawrocki odesłał, a my bronimy nie tylko Polski, ale i Europy i tak dalej. To nie jest odpowiedź na pytanie. Wie pani, ja pracowałem całe życie w handlu i jeżeli pytam się o cenę, to rozumiem, że dostaję odpowiedź, że to kosztuje, nie wiem, 10 zł. Ale jeżeli bym dostał odpowiedź, a dzisiaj mamy piękny dzień, a krowy dają dużo mleka, to nie jest odpowiedź na pytanie, prawda? Tak samo i Ukraińcy się teraz tak zachowują i z tego, co czytam i słyszę i oglądam w telewizji, to odpowiedź pana prezydenta, że tego ukraińskiego, to jest taka, że nie wiadomo, ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia, o co chodzi o historii, to się drapie w głowie, rzuca w końcu, macha ręką i zajmuje się swoim biznesem, a nie rozpatrywaniem tych spraw. No, także nawet dziwię się niektórym naszym, tak jak wczoraj była pani Guza, jak się nazywa ta pani, co zostało jej radio na Białorusi wyłączone, chyba żona pana redaktora Guzego. No ale dobra.
0: Pani Agnieszka Romaszewska.
1: Agnieszka Romaszewska Guzy. No to ona tak pół na pół mówi, że jeżeli by dostała pieniądze od Ukrainy, od strony ukraińskiej, to jako adwokat byłaby adwokatem, to ona jako adwokat by oczywiście reprezentowała stronę ukraińską. Ale chciałbym jasno usłyszeć i już kończę. Zostały w 1943 roku potworne mordy. Nie chciałbym być osobiście, ani żeby nikt z mojej rodziny tam wtedy był. No ja się urodziłem parę lat po wojnie, więc to było na szczęście niemożliwe. I teraz jest pytanie, dlaczego nie potrafią tego uczciwie tej sprawy nawet nazwać, prawda? Tak, był mord. My, proszę bardzo, idź, przyjeżdżajcie tutaj, kopcie i tak dalej. To jest tylko sprawa, robi się sprawa polityczna. Jeżeli jeszcze 20, 30, 40 lat będziemy czekali, czy ziemia zarośnie, wszystko się rozłoży i nic z tego nie wyjdzie, bo zresztą widzę, jak przejrzysz, to dobrze, przepraszam, że tak powiem, dobrze, że pan Donald, ten amerykański Donald, wtedy te x miesięcy temu powiedział twardo do pana Żeleńskiego, no i zdaje się, że już od tego momentu wziął trochę grzecznie się zachowuje.
0: Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Się. Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy serdecznie. Tak, sprawa Ukrainy na pewno jest bardzo ważna. Ja bym tylko chciała państwu przytoczyć liczby, jakie się pojawiają właśnie w kontekście tych relacji międzynarodowych pomiędzy Polską i Ukrainą. Już za sekundkę państwu powiem, bo to wygląda tak, że my jesteśmy bardzo ważną gospodarką dla Ukrainy. Jesteśmy drugim po Chinach państwem, jeżeli chodzi o wymianę gospodarczą. Ukraina dla nas siódmym rynkiem, jeżeli chodzi o eksport naszych towarów. Tak więc skala jest duża. Polski import z Ukrainy to jest wartość około 5 miliardów, a polski eksport na Ukrainę to jest niemalże 14 miliardów euro. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Robert z Warszawy.
0: Panie Robercie, pana prawie w ogóle nie słyszę.
2: Ja chcę przypomnieć, teraz lepiej słychać?
0: Nie lepiej, prawie w ogóle pana nie słyszymy.
2: Halo? Zaraz jeszcze poprawię może. A teraz lepiej?
0: Bardzo proszę, w kilku słowach, słuchamy.
2: Ja chcę przypomnieć wielkie oszustwo dotyczące wiatraków. Wiatraki nie dają w ogóle żadnej prawie energii. To jest wielkie oszustwo. Tam nieraz podają, że tyle i tyle jest energii pochodzi z odnawialnych źródeł. A to nieprawda. Wiatraki dają tylko 1%, zamieniają tylko 1% energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną. Ja prosiłbym, żeby zaprosić jakiegoś specjalista, który się zna na tych sprawach energetycznych i sprawach...
0: To dzisiaj będzie klub przyjaciół metali ziem rzadkich, tak, jest dzisiaj, a w piątek po godzinie 9 jest audycja też związana z wiatrakami. Co tydzień?
2: Halo?
0: Tak, co tydzień halo? Można słuchać.
2: Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja chciałbym z tym specjalistą podyskutować telefonicznie.
0: O, to wie pan co, to nie jest takie proste, ale można posłuchać. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Robercie, i pozdrawiamy serdecznie.
2: Halo?
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, a ja zapraszam państwa na wernisaż. Wernisaż i wystawa, które odbędą się w Krakowie, w drodze do Wielkiego Świata. Wizyta Chopina w Krakowie i okolicach. Dzisiaj, jak ktoś ma czas, o godzinie 18:00, Pałac Potockich w Krakowie. Wystawa opowiada o podróży 19-letniego Fryderyka Chopina do Wiednia, podczas której odwiedził także Kraków i okolice, gdy wybrał się z Warszawy. Wydarzenie stanowi taki prolog do festiwalu Chopin w Ojcowie. Jest to piękne, pianistyczne, muzyczne wydarzenie właśnie poświęcone Fryderykowi Chopinowi. Tak więc zapraszam dzisiaj, godzina 18:00, Pałac Potockich w Krakowie. A my odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, halo.
3: Dzień dobry pani. Władek z Warszawy. Często do państwa dzwonię, ale teraz w sprawie Ukrainy. No, wiadomo, że to jest nasz sąsiad, ale nie chcę jakby przyznać się do swojej historii, ucieka od tego. W związku z tym ja mam pytanie, jak my, Polacy, rząd, prezydent, powinien się zachować wobec takiej postawy sąsiada?
0: No słyszał pan na przykład dzisiaj naszego gościa. Ekonomiczne, finansowe.
3: No okej, okay, ale...
0: Jakieś obostrzenia.
3: Okay. Ja przepraszam, ostatnio kilka dni nie słuchałem Radia Wnet, a jestem wiernym słuchaczem. Ale chciałbym, żebyście państwo zorganizowali spotkanie, jakąś dyskusję ekspertów. Ludzi, którzy rozważą za i przeciw i powiedzą nam, jak my, Polacy, prosi słuchacze Radia Wnet mają patrzeć na ten problem. Bo naprawdę to jest...
0: A jak pan czuje?
3: Ja czuję, że jest coś nie w porządku.
0: No właśnie.
3: Uważam, że Ukraińcy źle się zachowują. Nie wiem, czy wszyscy, czy nie. Znam
0: na pewno władze ukraińskie.
3: Na pewno władze mają... Władze, jak to politycy, mają swój własny interes. Nasi też. Mam ogromne zastrzeżenia również do polskich elit, z obydwu stron barykady. Za wyjątkiem pana prezydenta, który uważam prezentuje zdroworozsądkowe podejście. Ale jak my, wybierzmy optymalne rozwiązanie, jak się mamy zachować w tej sytuacji? Nie wiem, wypowiedzieć wojnę i najechać Ukrainę?
0: Nie, na pewno nie.
3: Mamy tutaj
0: te stosunki
3: Ukraińców
0: musimy utrzymywać. Te stosunki musimy utrzymywać. Wielu właśnie mieszka w Polsce, więc nie można ich na pewno poddawać jakiejś dalszej antagonizacji, tak?
3: No to co, czyli mamy wziąć za uszy po sobie i przyjąć,
0: zobaczymy, co wyniknie z tej konferencji w Gdańsku na pewno, a później...
3: No ale prezydent Ukrainy nie przyjeżdża.
0: No i prezydent Polski też nie został zaproszony. To bo to no są to, że... rządowe, to są konferencje na poziomie rządowym. No. Więc spotkają się rządy i zobaczymy, co po tym spotkaniu powie premier Tusk.
3: Jak się spotkają te nasze rządy i ich rządy, to ja nic dobrego nie wróżę.
0: Zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. A można słuchać programu Wschodniego również. Można słuchać audycji Czarne Niebo. Tam jest dużo na temat Ukrainy.
3: Okej, brakuje mi jednego. Kontaktu do państwa, żebyśmy mieli linię jakąś.
0: No nie, to ciężkie. Jest mail redakcja@wnet.fm, a my nie mamy czasu odbierać telefonów.
3: I nie dostaję żadnego odzewu. To jest tylko łączność w jedną stronę. Nie wiem,
0: wie pan, no my, nawet... antena jest naszą łącznością.
3: No okej, okay. No to znowu w jedną stronę, to państwo tylko
0: albo na
3: mnie...
0: stronie redakcja, tam są poszczególne okay. maile do poszczególnych osób i
3: ja
0: napisać
3: myślę, że powinniście państwo się bardziej otworzyć.
0: Otwieramy się bardzo, jesteśmy na YouTubie, mogą państwo dzwonić i zachęcamy nie i pozdrawiamy.
3: Ale nie pała mi pani powiedzieć na kogo?
0: Tak?
3: Na słuchaczy.
0: No otwieramy się, właśnie to się dzieje.
3: Dobrze, życzę wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Można nas również obejrzeć na portalu YouTube, ale także słuchać. My się otwieramy, to jest właśnie jeden z tych elementów, kolejne drzwi, żeby państwo byli z nami i bliżej nas, a my bliżej państwa. Więc to jest pierwsze, a sekundo to, że można przyjść i kupić gadżety Radia Wnet cały tydzień po godzinie 15 na pewno i są kubeczki, są koszulki i są telefony od państwa. I ja jeden z telefonów odebrałam i kogo tam po drugiej stronie goszczę. Dzień dobry, dzień dobry. O. Halo, halo, kto jest z nami? O, jakieś mamy takie zwarcie, halo?
4: Ja mam taką konkluzję.
0: A kto jest z nami?
4: I wniosek. Jakub z Warszawy.
0: Witamy.
4: A ja mam taką konkluzję z tego, co słyszę. I myślę, że nie ma co się oszukiwać. Obecne elity polityczne nie istnieją. Nie ma w nich żadnej moralności, żadnej prawdy. Politycy, którzy zmieniają zdanie w zależności od tego, co jest dla nich korzystne. I ostatnio... u państwa na antenie był wywiad z inicjatorem referendum, takiego siedmiopytaniowego, tak dla obywateli. Po raz pierwszy usłyszałem u państwa na antenie tą inicjatywę. Jestem jak najbardziej tak, żeby myśleć o tym, żeby w Polsce cokolwiek się zmieniło, trzeba ograniczyć liczbę polityków. Trzeba zmienić sposób wyboru tych polityków, że nie głosujemy na partie, tylko na konkretnych ludzi. I dopiero wtedy, jeżeli będzie więcej kompetentnych ludzi na odpowiednich stanowiskach, można liczyć na jakąś zmianę.
0: A ja mam właśnie przed sobą tą inicjatywę, tak dla obywateli. I cały czas działają prężnie w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu. Widzę zdjęcia właśnie przed sobą.
4: I właśnie trzeba pomóc tym ludziom, żeby nagłośnić, żeby trafili do wszystkich. Ja też, tak jak mam ponad 50 lat i uważam, że wszystkie zmiany zaczynają się od młodych. I tak jak rozmawiam ze swoimi chrześniakami i obserwuję to, co mówią ludzie młodzi, to oni zaczynają dostrzegać, jak dobrze mieszka się w Polsce, jakie ma plusy społeczeństwo polskie. A nie dajmy sobie wmówić jako Polacy, że jesteśmy gorsi. Nie dajmy sobie wmawiać tego, że mamy kłaść uszy po sobie, odpowiadać za winy popełnione jakieś 50 lat temu. Nie, mamy twardo stać na stanowisku swoim, pamiętać o krzywdach i prawdach historycznych, nie unikać od trudnych odpowiedzi. I ja to widzę wśród młodych, że zaczyna się zmieniać wśród nich takie nastawienie, w cudzysłowie lewackie, w cudzysłowie takie poprawność taka europejska, zaczynają czuć się Polakami.
0: Tak, zaczynają się czuć Polakami, mniej się wstydzą, nie mamy już kompleksu Zachodu, to się bardzo, bardzo zmienia na plus. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy serdecznie.
4: Dziękuję.
0: Dziękujemy. A ja Państwu powiem o tej inicjatywie Tak dla Obywateli. Zachęcamy wejść na taką stronę takdlaobywateli.pl i tam jest takich 7 głównych kroków do naprawy państwa. Tak dla uczciwej polityki, tak dla naprawy parlamentu, tak dla referendum obywatelskiego, tak dla głosu obywateli, tak dla inicjatyw obywatelskich, demokracja cyfrowa, także tak dla wolności wyboru. To tak na szybko, a teraz mamy kolejny głos. Słyszę, że jest z nami jakaś słuchaczka. Dzień dobry.
5: Halo?
0: A, to jednak słuchacz. Dzień dobry.
5: Słuchacz. No nie.
0: O, i rozłączył się nam telefon. Tak czasami pliki i dzisiaj w ogóle mam wrażenie, że telefon trochę tak dziwnie się zachowuje. To my trochę muzyki posłuchamy i wracamy za chwilę.

0: I kolejny słuchacz. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, ja jestem z wami, Mateusz z Skarszew. Nie wiem, czy państwo kojarzą, to jest pod Starogardem Gdańskim. Ale to nieważne. Ja dzwonię z kilkoma sprawami właściwie. Tak jak wcześniej słuchacz jakiś powiedział, żeby kontakt ze słuchaczami państwo mieli większy, no wiadomo, że tego się nie da zrobić. I też takie głosy są trochę nad wyrost moim zdaniem, no bo nie możecie mieć kontaktu z kilkunastoma tysiącami ludzi bezpośrednio, nie?
0: Ja nawet taki... z kilkudziesięcioma albo kilkuset słuchaczami.
1: No, dokładnie.
0: Tak, tak.
1: Dokładnie. Także ja bym miał tutaj taki pomysł, że może skoro macie już aplikację, to można tam zrobić takie sondy. Nie wiem, byście państwo zadawali pytania, w którą stronę nam się podoba, czy coś. Wydaje mi się, że to by było dużo prostsze i nie musielibyście tak patrzeć na każdą odpowiedź pojedynczo.
0: To od razu się wtrącę, że podczas poranków czasami są takie sondy, czasami są pytania, no i tam też można komentować na żywo. I zresztą tę naszą rozmowę też, bo jesteśmy na YouTubie i ten czat jest. Więc mogą państwo wejść na YouTube i tam też... pisać.
1: Brakuje tak. Jakby takiego bezpośredniego wpływu, wiecie, tak jak ostatnio były takie głosy, że dużo macie jakby tematów ukraińskich, no to mi to też tak od dłuższego czasu dźwięczyło. Nie przeszkadza mi to jakoś mocno, no bo wiadomo, sytuacja jest jaka jest, ale no tak już po prostu w godzinach szczytu non-stop często są takie dni, że jest non-stop Ukraina i to tak po prostu, no ja współczuję tym ludziom, ale no już tak po prostu ciężko o tym nie myśleć, a mamy też swoje życie i tak dalej, już tam abstrahując od tego, bo ja Ukraińców szanuję i kocham, ale Zełenski moim zdaniem to działa na ich niekorzyść, już tam... Tyle odnośnie polityki, już więcej nie chcę na to wchodzić.
0: Ale ona jest taka ważna i determinuje nas oczywiście.
1: No niby tak, ale tutaj chciałbym pozdrowić pana Konrada, bo w wczorajszej audycji starał się, żebyśmy odpoczęli, a no, niestety non-stop atakowali słuchaczy z tą polityką i to było strasznie męczące dla mnie tutaj jako słuchacza i czułem, jak pan Konrad musi manewrować między tymi rozmowami, także przesyłam mu duże wsparcie i pozdrowienia. I jeszcze chciałbym, przepraszam, że tak długo oczywiście, ale chciałbym jeszcze może w sumie o tą politykę zahaczyć.
0: No więc właśnie, dobrze, słuchamy oczywiście, tak.
1: No niestety, taki nasz los, jak pani powiedziała, to nas determinuje. Ja pan dał taki głos, nie wiem, może już to było, ale moim zdaniem Zełenski jest cwany lis, w sensie czwany szczur bym bardziej powiedział. I moim zdaniem to on trochę zagrał na siebie tymi ostatnimi decyzjami, bo zwróćcie państwo uwagę, że teraz Ukraińcy nas nie lubią i wydaje mi się, że mu chodziło o to, żeby po prostu jego ludzie wracali do kraju, żeby miał poborowych.
0: To i właśnie tu... mówił o tym Krzysztof Wojczal, że Ukraińcy boją się bardzo dużej tej asymilacji tych Ukraińców, którzy są w Polsce i chcą powrotu do kraju ich, tak, tych ludzi, między innymi.
1: Dokładnie. Także tutaj jest wyrachowana polityka po prostu. No a niestety nasze narody na tym cierpią i niestety. Miejmy nadzieję po prostu, że uda nam się to przekuć jakby w jakąś wspólnotę, w jedność, że ponad tymi podziałami politycznymi uda nam się z nimi dogadać. Chociaż mi się tam z tym nie śpieszy, no ale jednak kurczę, no dobrze żyć z sąsiadem. Dobrze.
0: Oczywiście, bo tak.
1: Mam teraz taką sytuację, że się świeżo przeprowadziłem i sąsiad jedyny się okazał niefajnym sąsiadem, więc no lepiej jednak, żeby byli fajni.
0: Rozumiem. Dziękujemy bardzo za ten głos i pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam. Miłego dnia życzę.
0: Tak, regiony nadmorskie, a ja oczywiście zapraszam państwa do dzwonienia, do komentowania. Państwo również piszą na YouTubie, że popierają prezydenta Polski. Pan Konrad z kolei pisze o tym, że to są piękne hasła dla pokolenia urodzonego po 1990, a nie w okresie PRL-u. Rozumiem, że to pewnie nawiązanie do słów pana jednego z naszych słuchaczy o tym kompleksie Zachodu. Oczywiście, a ktoś, jeden z komentatorów pisze również o tym, że szkoda mu tej firmy, na którą popadło we Lwowie. Nam również jest przykro z tego powodu, bo to była bardzo duża inwestycja. No ale miejmy nadzieję, że skończy się w jakiś polubowny sposób, a my mamy teraz telefon z Wielkiej Brytanii. Oczy niemalże całego świata zwrócone są teraz na Wielką Brytanię. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto jest z nami? O nic, panie Piotrze, jak pan jest w jakiejś studni, panie Piotrze?
2: O, czy teraz lepiej?
0: Teraz chyba pan się z niej wydostał.
2: Super, tak.
0: Ale, dalej jest. Tak, słuchamy.
2: A czy teraz lepiej?
0: Teraz lepiej, tak.
2: Dobrze, czyli muszę mówić mocnym, donośnym głosem. No dobrze, sprawy mamy różne donośne. Ja wiem, zawsze mam dużo. Jak pani zaczęła tej Wielkiej Brytanii, to może ja o niej też powiem. No ja się wróciłem do Wielkiej Brytanii w nocy, z niedzieli na poniedziałek. No i specjalnie tęskniłem za tym krajem, ale w poniedziałek dobra wiadomość wybuchnęła, że pan premier zdecydował się w końcu odejść. Łaskawie. I to jest no, dobra wiadomość, a wiadomo, w praktyce będzie się nic nie zmieni, bo jeżeli nie dojdzie do nowych wyborów, teraz to się absolutnie nic nie zmieni. Ale byłem teraz na urlopie w Polsce. Byłem do końca z Wrocławia, byłem na Ziemi Kłodzkiej, takie spotkanie pozycji, chciałem polityckie, bardzo pozytywnego. Mam bardzo dużo słuchaczy z Wrocławia, często dzwonią, bardzo ich pozdrawiam, szczególnie taką panią, która dzwoniła wczoraj i mówiła, że ona nie ma nic specjalnie, gdzie pojechać teraz na urlop. Ja wszędzie daleko i drogę. Proszę pani, ja byłem teraz w Oleśnicy. O Oleśnicy, o której wszyscy słyszeli. Co za wspaniałe, piękne miasteczko. A to jest raptem godziny drogi od Wrocławia. I na taki weekend, który ma tam taką sobotę czy niedzielę, można tam pojechać na kawę, zwiedzić zamek, zwiedzić rynek. Jest tam przepiękne. Ale jeśli ma troszeczkę więcej czasu, można pojechać kawałeczek dalej do Pluszborka, gdzie jest chyba jeszcze piękniej. A ludzie, no, chyba najwspanialsi, najmniejsi ludzie w Polsce. A powiem państwu, takie dwie czy trzy fajne historyjki. No, byliśmy z taką grupką znajomych.
0: No to bardzo szybko, potem... bo telefony, to szybciutko tę historyjkę, może jedną.
2: To może jedną. To może taką najfajniejszą. Szukałem paczkomatu, nie mogłem znaleźć. I tak chodzę po tej ulicy z telefonem, sztukam. I taki facet jedzie samochodem. Zatrzymuje się naprzeciwko, na przystanku. I krzyczy do mnie przez otwarte okno. Widzę, że pan czegoś szuka, pan mi powie czego, to ja mogę. Kluzbork jest tak wspaniały, że tam nawet nie trzeba szukać pomocy. To ludzie szukają tam, jak komuś pomóc. Także polecam. Jak ktoś nie był, odwiedzać, zwiedzać. Małe polskie miasteczka są przepiękne. To są najwspanialsze miejsca, gdzie można pojechać.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. A to jeszcze pan nam powie, dlaczego radość w Wielkiej Brytanii z powodu ustąpienia Keira Starmera ze stanowiska premiera?
2: Keir Starmer, jak wszyscy wiemy, jest tutaj premierem już jak na ostatnie 4 lata, bardzo długo. To on był tutaj tą twarzą tego systemu podwójnych standardów i prawnych podwójnych standardów policji, podwójnych standardów traktowania obywateli. Ludzie mieli tego absolutnie dosyć. Więc może coś się zmieni. Obawiam się, że nie, ale choćby się łudźmy, że może jednak.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak, tęsknimy za zmianami. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia, do widzenia.
0: Do usłyszenia i do widzenia. Ja widzę, że państwo piszą, iż trudno się dodzwonić, to teraz można zadzwonić. 572-296-545 i słuchamy naszego kolejnego gościa. Dzień dobry.
3: Z tej strony Adrian ze Szczecina, w końcu się udało. Ja chciałbym się odnieść do dwóch spraw odnośnie polityki i właśnie tych wiatraków. Wie pani, ja mieszkam w Szczecinie, tutaj jest blisko firma, która zajmuje się produkcją tych wiatraków. No w zasadzie ich budowaniem. Wie pani, jak pani sobie jedzie i podziwia widoki, no to te wiatraczki, to tam one sobie stoją i się kręcą. Nie, no ładnie to wygląda. Ale z bliska to są potężne obiekty.
0: Ogromne,
3: wie pani,
0: tak,
3: są,
0: tak.
3: Są wznoszone na 130-metrowej sublicy. I teraz sobie pani wyobrazi, jaki jest koszt energetyczny wyprodukowania takiego wiatraka, przetransportowania go i później serwisowania. To są ogromne koszta, tak? Ale są fabryki, jest praca, premier dla prezesów, pieniążki z Unii płyną, każdy się cieszy. A że za 10-15 lat się okaże, że to jednak jest fe, nikogo to nie będzie interesować. Świat cały czas biegnie do przodu. Tak. I to zostawiam z tym słuchaczy, żeby sami sobie przemyśleli sprawę.
0: Dziękuję.
3: Druga sprawa
0: bardzo.
3: Odnośnie tej polityki krajowej. Aferki, szmery, bajery, to wszystko się dzieje od 3 dekad blisko. I co się zmieniło? Czasy się zmieniają, a polityką rządzą ci sami ludzie i nic się nie zmienia. to jest stary układ. Ja nie będę rozstrzygał, kto jest dobry, kto jest zły. Po prostu ten naród potrzebuje nowej klasy politycznej, która udźwignie to, co się teraz wyrabia na świecie. Bo to, że my Polacy się w jakiś tam sposób dorobiliśmy, doganiamy ten Zachód, to nie jest zasługa naszych polityków, proszę pani. To jest zasługa obywateli, którzy harują po 200 godzin w miesiącu i użerają się z całą tą biurokracją. No bo spojrzy pani, czy na przykład Roosevelt, on miał znaczący wpływ na wzrost tęgi Stanów Zjednoczonych? Nie, taki był układ sił. Tak samo Churchill nie mógł zastopować upadku Wielkiej Brytanii. Tak? To byli wielcy,
0: miejmy nadzieję,
3: wielcy,
0: że to światełko
3: politycy.
0: W tunelu gdzieś jest.
3: Jednak to sprawy koniunkturalne układają sprawy na świecie, a nie pojedynczy politycy. Nie dajcie sobie ludzie wmówić, że wy nie macie wpływu, bo to my decydujemy o losach naszego kraju. Politycy są, później ich nie ma.
0: Oczywiście
3: Coś się stanie. To oni...
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję.
0: Mam nadzieję, że to światełko w tunelu. Tak, jednak jest. Młodzi politycy przede wszystkim. To jest to, co powinno się wydarzyć. Ja widzę Państwa komentarze. Linia zajęta. No tak, ale cały czas staramy się odbierać telefony. Dzień dobry, kto jest z nami?
4: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Udało się dodzwonić. Bardzo się cieszę. Drugi raz mi się udało tak na końcówkę.
0: Tak,
4: ja
0: słuchamy.
4: Chciałem podziękować za zaproszenie pana Wojczala, bo ja go lubię i czasami u nas gości. Mam nadzieję, że będzie gościł częściej.
0: Postaramy się.
4: To jeszcze chciałem zadzwonić w tej sprawie, jeszcze zanim słuchacze niektórzy zaczęli go krytykować. Ja pana Wojciecha nie będę bronił, bo on się broni sam. Chciałbym tylko dwie rzeczy powiedzieć, że powiedział, że premier w Polsce ma instrumenty polityki zagranicznej, przede wszystkim nie prezydent, to do jednego słuchacza, który tam, a druga pani mówiła o tym, że tam pomylił, prawda, ekshumację z poszukiwaniami. No pomylił ekshumację z poszukiwaniami, ale wiemy chyba, o co chodzi. I coś rzeczywiście w tym temacie się ruszyło, to nie jest to, co byśmy chcieli, niewątpliwie wszyscy, ale coś się ruszyło, a tego wcześniej nie było. To jest jednak zmiana.
0: Jednak jest, ale niewielka.
4: Ale jest. Wie pani, no wcześniej tego nie było, prawda? No to jest jakaś nadzieja. Tak od czegoś trzeba zacząć. No.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję. Jeden z naszych słuchaczy zapytał... Czytam komentarze od dawna. Ludzie piszą, że wnet to ukraiński głos w twoim domu. Czy to prawda? To ja się zmierzę króciutko z tym pytaniem. Mamy najróżniejsze spojrzenia na temat Ukrainy. Mamy zarówno komentarze tutaj ze studia. Za sekundkę wejdziemy na antenę. Ja pana słyszę, tylko też chcę odpowiedzieć na pytanie. Ukraiński głos w twoim domu. Jak wybuchła wojna w lutym 2022 roku, to nie było żadnej innej możliwości, żeby nie śledzić codziennie i nie informować państwu, co się dzieje, bo Rosja zaatakowała naszego sąsiada. I ten okres długo trwał i my w tym wszystkim byliśmy i uważamy, że wykonaliśmy tę pracę bardzo dobrze. A mamy też różne spojrzenia na sprawę Ukrainy, więc nie zgadzamy się z tą opinią, chociaż oczywiście można ją mieć i może być ona według niektórych zasadna. Dzień dobry, jesteśmy już na antenie, proszę mówić.

0: Ale że administracja publiczna, administracja rządowa, bo to są osoby, które administrują. Tak więc zachęcamy do tego, żeby zadzwonić. A ja tak zachęcam, a jeszcze została nam minutka, więc mamy tę ostatnią minutę. Proszę do nas zadzwonić i my z chęcią odbierzemy telefon. I ktoś pisze, pan Konrad, dawno w radio nie było profesora Ponomariowa, to postaramy się naprawić, jak Krzysztof Skowroński już wróci, to na pewno się pan profesor pojawi. I dzień dobry, kto jest z nami, już ostatni głos dzisiejszego dnia.
1: Dzień dobry, pani redaktor Adam Zaskarzyna. Takie dwa tematy, dwa wątki. Pierwszy ukraiński, moim zdaniem prezydent Nawrocki zbyt wcześnie wyciągnął taki element historyczny na, że tak powiem, dyskusję publiczną i podjął jakieś zdecydowane kroki w stosunku do prezydenta Zełenskiego. Myślę, że ten krok w innych uwarunkowaniach byłby bardzo słuszny. Ja cały czas będę przypominał, bo kiedyś w rozmowie z państwem, gdy dzwoniłem, mówiłem, że dla mnie wzorem polityki wschodniej była wizja Lecha Kaczyńskiego i uważam, że powinniśmy wszystko zrobić, żeby ta wizja się zrealizowała, bo dla nas to jest umocnienie bardzo mocne naszej pozycji w Europie Środkowej, a w tym gdzie z Gruzją i z Ukrainą mieliby bardzo silny głos w Europie. To jest pierwszy wątek.
0: I ostatni wątek ma pan 15-20 sekund, naprawdę.
1: Szpitale, służba zdrowia. Powiem jako przykład. Tam miliony dla tego lekarza i tak dalej. Patologia jest w służbie zdrowia, jaka jest i ona jest od kilku lat. Wczoraj dzwoniłem, żeby zarejestrować się na jedno z badań diagnostycznych i w publicznej służbie zdrowia na NFZ i proszę sobie wyobrazić, propozycje obie były bardzo zbliżone terminowo, wrzesień lub październik 2029 roku. To tyle na temat właśnie.
0: Ja mogę tylko rozłożyć ręce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. I dzisiaj kończymy już audycję Telefony, Telefony. Dziękuję, że państwo z nami byli. Będziemy także obecni na portalu YouTube. Ja dziękuję za wszystkie komentarze. A może stworzymy Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Wnet? Może kiedyś to się uda zrobić. A ja zapraszam państwa na jutrzejszą audycję Telefony, bo będzie z nami pan Stanisław Srokowski. Stanisław Srokowski, autor licznych książek, wybitny pisarz, ale przede wszystkim człowiek, który przeżył Wołyń, przeżył ludobójstwo na Wołyniu i będzie jutro z nami i będzie także odpowiadał na państwa telefony, więc tym bardziej zachęcam, żeby dołączyć jutro o godzinie 13. Ja już się z państwem żegnam. Adam Czerpak, Mariusz Kalukin, ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Do usłyszenia.

0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na konferencji w Gdańsku. Litwa chce pogodzić Polskę i Ukrainę. Nakaz aresztowania komisarza Unii Europejskiej. Minęła godzina 14. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na konferencji odbudowy Ukrainy. Premier Ukrainy Julia Swirydenko stanie na czele delegacji Kijowa, która przybędzie na konferencję w Gdańsku. Nasz zespół ma jasne zadanie – dojść do konkretnych porozumień, które będą pracować nad zdolnością obronną i trwałością Ukrainy oraz poszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami. Jestem odpowiedzialny za Polskę, nie za Ukrainę. Nie przyłożę ręki do podsycania tego napięcia, powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy i tak się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, zaznaczył szef rządu. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności i na tym kończymy sprawę, powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Mateusz Morawiecki nie zwróci swojego odznaczenia Ukraińcom.

0: Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny. Nie zamierzam go odsyłać, przekazał były premier. Obie strony, polska i ukraińska, dały się ponieść emocjom, oceniła główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej. Dlatego, jak zadeklarowała, Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy. Prokuratora okręgowa w Warszawie poinformowała, że Dawid Kacprzyk, zaangażowany w aferę w Szpitalu Południowym, nie zwrócił placówce należnych pieniędzy. Zostały przekazane nam informacje, że doszło do przelewu na rachunek szpitala od pana doktora, który to przelew nie został uwzględniony i środki zostały zwrócone na rachunek doktora dzień po ich uwidocznieniu, mówił rzecznik prokuratora Piotr Antoni Skiba. Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział, że nowy prezydent Węgier ma zostać wybrany do 20 sierpnia, czyli do dnia obchodów Dnia Świętego Stefana, najważniejszego święta państwowego na Węgrzech. Premier zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej, zaznaczył Magyar. Belgijskie władze wydały europejski nakaz aresztowania wobec byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Grecki polityk ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Qatargate, jednym z największych skandali korupcyjnych, jakie w ostatnich latach wstrząsnęły Brukselą. Informację ujawnił portal Politico. Dzisiaj 23 czerwca, Dzień Ojca. Korzeni Dnia Ojca można szukać w obchodzonej 19 marca przez Kościół katolicki uroczystości świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Święto to wprowadził do brewiarza i mszału rzymskiego papież Sykstus IV w 1479 roku.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dzisiaj 23 czerwca w większości Polski jest słoneczna i bardzo ciepła pogoda. Temperatury będą przeważnie wynosić od 22 do 28 stopni, a na południu i zachodzie lokalnie mogą być jeszcze wyższe. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany. W niektórych regionach południowo-wschodnich Polski mogą pojawić się przelotne burze i opady deszczu, a w Warszawie dzisiaj do nawet 28 stopni Celsjusza, choć proszę być gotowym, że te temperatury mają wzrosnąć w weekend nawet i o 10 stopni więcej. Do usłyszenia.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Po reklamie.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
7: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zna podziała? Może w Afryce jest?
8: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
7: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
8: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
9: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Hej!
1: Dzień dobry Państwu, tutaj kabaret Otto w dwuosobowym składzie. Dzisiaj Andrzej Tomanek,
0: Ryszard Makowski,
1: a Wieśka, czy tam Wiesława Tupaczewskiego, kto może tak będzie bardziej oficjalnie. Akurat nie ma, bo dzisiaj gramy event. Tutaj gdzieś niedaleko, w Serocku, więc Wiesiek pojechał zrobić próbę, no bo jest jednak taki wymóg, że impreza zaczyna się o 16, żeby
0: no,
1: wszystko
0: próba techniczna musi być akurat
1: zapięte na ostatni guzik i musi być próba. Tak. Dlatego Wiesiek jest teraz na próbie prawdopodobnie.
0: Może się z nim połączymy. Uda się połączyć,
1: ale tego nie możemy obiecać, bo nie wiadomo, jak będzie przebiegała próba. Proszę Państwa, no bardzo się cieszymy, że możemy zasiąść jak co tydzień przed mikrofonami Radia Wnet. Można nas też oczywiście oglądać na naszym kanale na YouTubie. To dzięki pani Ksenii Parmańczuk, która tutaj podłącza te kabelki, podłącza to wszystko. Pan Tomasz Rosłon dzisiaj realizuje naszą audycję. Także wszyscy są na odpowiednich miejscach, więc możemy już zaczynać. A zaczniemy może od podsumowania zeszłego tygodnia, który był dla nas dosyć
0: bardzo
1: intensywny.
0: Był
1: weekend
0: intensywny.
1: Był intensywny, bo w maju no, z różnych naszych prywatnych powodów, żeśmy troszeczkę mniej się udzielali koncertowo. Natomiast już od czerwca zaczęliśmy się udzielać. W piątek graliśmy w dobrym miejscu.
0: Zaczęło się od tego właśnie, od dobrego miejsca, które reklamowaliśmy. Bardzo miły, sympatyczny występ, jak się okazało po tym, jak słuchaliśmy Państwa opinii. Trochę różniący się od takiego naszego występu, załóżmy, jak gdzieś tam gramy.
1: Rejsowego,
0: tak. Dlatego, że zaprezentowaliśmy ile nowych piosenek? 6 zupełnie, czy 7?
1: Nie. Zaprezentowaliśmy 13 piosenek z naszej płyty.
0: Tak. Tylko, że niektóre już prezentowaliśmy wcześniej. Chodzi mi o to, że Eurowizję czy Pierogi. Już wcześniej występowaliśmy z tymi piosenkami, natomiast rzeczywiście kilka było takich całkowicie premierowych, pierwszy raz zaśpiewanych.
1: Ten występ na tyle był tak dobrze przyjęty, ponieważ tam jeszcze wystąpiła pani Karolina Goźlińska, która bierze udział w jednej z piosenek przy tobie. Ta piosenka będzie potem tutaj dzisiaj w naszym dzisiejszym programie. I wykonanie tej piosenki właśnie, no przede wszystkim może przez to, że pani Karolina z nami zaśpiewała, zostało przyjęte entuzjastycznie.
0: No, zostało tak przyjęte entuzjastycznie, że to się rzadko zdarza, żeby w trakcie programu już był bis.
1: Tak,
0: się publiczności ta piosenka, to wykonanie spodobało, że drugi raz została zaśpiewana.
1: Kiedyś się tak zdarzało. Ja pamiętam taką historię, znaczy nie naszą, ale z Opola, kiedy Maciej Zębaty śpiewał tę piosenkę Jak dobrze mi w pozycji tej. W trakcie koncertu to bisował 7 razy z tą piosenką.
0: To jest
1: tak
0: niesamowite, dlatego że ta piosenka była ciężki, bo to czarny humor. Pan Maciej Zębaty miał to poczucie humoru.
1: To dużo wdzięku. Poza tym to były te czasy, kiedy była jakaś większa spontaniczność na tych występach. Teraz to jest tak zrobione, że praktycznie wykonawca zaśpiewa, dostanie jakieś oklaski, schodzi i do widzenia. Tak jakoś, żeby były bisy, jakieś taka euforia w widzach w Opolu, no to ja tego jakoś nie widzę.
0: Ale no wiesz, bo my pamiętamy...
1: Może dlatego, że nas nie zapraszają.
0: Nie tylko, my pamiętamy te festiwale opolskie jeszcze końcówka lat 60., to jako dziecko, potem lata 70., to rzeczywiście i kultura prowadzenia przecież zapowiadających i tak dalej. Poza tym ten festiwal, wiesz... To były takie dwa główne festiwale wtedy, Sopot i Opole.
1: No tak, ale to trzeba jeszcze powiedzieć, że wtedy był to rzeczywiście festiwal piosenki. Ta scenografia bardzo, bardzo umiarkowana.
0: Uwagi rzeczywiście na tekst i muzykę.
1: Tak, o jakichś tańcach to praktycznie tam nikt nie słyszał.
0: Rzadko kiedy.
1: A teraz to jest festiwal tam światła i tańca przede wszystkim, że musi być jakieś tam pomysły oświetleniowe. To może dobrze, bo świat idzie do przodu. Natomiast niedobrze jest to, że to w zasadzie przeważa nad całym show.
0: Może rzeczywiście świat idzie naprzód, ale fajnie by było, żeby właśnie ten nasz festiwal polskiej piosenki w Opolu może się odróżniał od tego i zwracał uwagę jednak na tak zwane piosenki, a nie na całość form latających pań 50 metrów nad sceną i tak dalej.
1: Tutaj też jeszcze trzeba może powiedzieć o tym, że kiedyś taki ten festiwal w Opolu był w zasadzie jedynym takim festiwalem. No teraz jeszcze mamy tam festiwal Polsatu, festiwal TVN-u, tych imprez takich sporych, jeszcze latem mamy dużo, więc być może dlatego ten festiwal troszeczkę tak się nie wyróżnia, ale wydaje mi się, że się nie wyróżnia też dlatego, że od dawna nie ma koncepcji na ten festiwal. Jak zaczynała się telewizja Jacka Kurskiego, miałem koncepcję na ten festiwal, ale ta koncepcja na ten festiwal moja nie przeszła do końca i uważam, że szkoda.
0: No pamiętasz, kiedy się odbył pierwszy festiwal, znaczy nie tyle, że to możesz pamiętać, w 1963 roku.
1: Znaczy, ja wiem, że pamiętam, się odbył. Mogłem już pamiętać, bo miałem 8 lat.
0: Ja natomiast w 1985 roku debiutowałem na tym festiwalu i pamiętam, że już wtedy mówiono, tak, to już nie, ten festiwal podupada i tak dalej.
1: No nie, ale, wtedy jeszcze był, natomiast to było tak, że jednak po każdym festiwalu opolskim było bardzo dużo piosenek, które są do dzisiaj są uznanymi i chętnie słuchanymi utworami. Natomiast, ale chyba w festiwalu opolskim to może kiedy indziej jakąś audycję specjalną zrobimy. W sobotę graliśmy na takiej prywatnej imprezie, pochwalimy się, składamy tu kolejne życzenia panu Jurkowi z okazji 80. urodzin.
0: Słuchajcie państwo, bardzo sympatyczny koncert to był, bo zagraliśmy koncert akustyczny.
1: Akustycznie, tak bez mikrofonów, tak. Siedząc na krześle z gitarami. Okazało się, że ogniskowo też można bardzo dobrze cały czas, jak za dawnych czasów.
0: Natomiast w niedzielę byliśmy w bardzo pięknym miejscu w Stryszowie. To jest niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Bardzo pięknie położone miejsce. Bardzo sympatyczny koncert plenerowy.
1: I nawet można go zobaczyć u nas na naszym Facebooku, bo został nagrywany i tak zastanawialiśmy się, czego zostawić, bo na takim koncercie, wiadomo, trochę jest pomyłek zawsze, trochę
0: Nie tylko pomyłki, ale cięższe, kwestia z nagłośnieniem.
1: Ale postanowiliśmy to zostawić, bo jednak to jakiś tam dokument jest, jeżeli ktoś zechce, to może zobaczyć. Proszę państwa, co tu jeszcze dużo mówić? Pierogi, które tu były, rozpoczynały.
0: Co się dzieje z pierogami? Jakiś sukces jest pierogowy.
1: Znaczy sukces jest taki, że utrzymujemy się już czwarty tydzień na szlagierowej liście przebojów. To jest taka telewizja Silesia. Jest też Radio Silesia, które akurat na tę piosenkę też gra. I utrzymujemy się i jesteśmy na 5. miejscu aktualnie. Można głosować do jutra rana, do 9 godziny można głosować, także zachęcamy do głosowania. Jak głosować, to najlepiej oczywiście wejść na naszego Facebooka i tam można oddać swój głos. To nie jest trudne, bo się tylko po prostu klika, że zaznaczam tę piosenkę, tam nie trzeba niczego wielkiego robić. Wysiłek jest minimalny, żeby zagłosować, oddać głos. No i poza tym tam zauważyłem, że jak był taki, jakieś takie forum, jakieś to bardzo dużo osób właśnie pokazywało nasz numer SL32, czyli pierogi. Tak jakoś
0: To jest, o tyle fajne, że to ja parę razy oglądałem telewizję Silesia, że to jest dość hermetyczny rynek i tam tak, i to spoza trochę, jakby tej ziemi śląskiej.
1: Trochę inne niż my.
0: Wcale nie jest tam łatwo zaistnieć.
1: Tam przeważają piosenki takie bardzo sentymentalne o miłości.
0: O miłości dużo jest takich, że ja kocham cię, ty kochasz mnie.
1: Więc wcisnąć się tam z pierogami nie jest tak łatwo.
0: Ale
1: dzięki państwu, którzy właśnie przez nasz profil głosują, to się udaje. No i oczywiście jeszcze przez nasz profil można zakupić cały czas płytę Prawdziwa Inteligencja.
0: Pamiętacie, kiedy była premiera?
1: Ja pamiętam.
0: 26
1: maja. To więc to już jakiś czas przeleciał. Natomiast płyta się nie dezaktualizuje, ponieważ to nie są piosenki tak jak nasze przyśpiewki, że dzisiaj o tym wszyscy mówią, a pojutrze już o tym prawie nikt nie mówi. O pierogach mówią w kółko wszyscy. Albo o tym, że płonie planeta. Też jeszcze cały czas chyba wszyscy
0: Tym bardziej, że rzeczywiście w tej chwili bardzo gorąco się zrobi.
1: Ale to nie możemy... Piosenka nie jest o pogodzie,
0: tylko o
1: ściemnianiu.
0: O ściemnianiu,
1: o wyciąganiu od ludzi pieniędzy. Planeta płonie.

0: pamiętam.
1: Właśnie bardzo mi się podoba, bo ostatnio się zaczyna, jeżeli chodzi o tą politykę taką, odchodzić od terminu zielona, zielony ład, że to jednak no nie do końca o to chodzi. Teraz się zaczyna zastępować ten termin czystym ładem. Nie wiem, czy
2: no słyszałeś. Czystą energię.
1: Tak, czysta energia, ale czysty ład, czysta energia.
2: No
1: właśnie.
2: Tak. No. Ja jeszcze tutaj może tylko powiem, że pierogi też znajdują się na liście Polish Chart Sławka Horwata na 17 miejscu, więc to nie jest tak też tam łatwo na tej liście zaistnieć, więc zachęcam
1: Państwa
2: do głosowania też na pierogi na tej liście Radia Wnet, no bo to jest lista Radia Wnet. Sławek Horwat ją tu prowadzi perfekcyjnie. To jest też właśnie to imponujące, że dopuszcza tam bardzo wielu artystów, którzy pewnie by w innych rozgłośniach może mieli mniejsze szanse, żeby na te listy się dostać.
1: Myślę, że w ogóle by nie mieli szansy. W tych głównych radiach tego głównego nurtu to jednak są umieszczane tak zwane playlisty tych głównych tak zwanych, nazwijmy to stajni.
2: Coś o tym wiemy, bo się tam na tych listach nie znajdujemy przeważnie.
1: Natomiast Ryszardzie, premiera płyta była 26 maja, był dzień mamy, a dzisiaj dzień taty. Wszystkiego najlepszego.
2: A wzajemnie. Muszę przyznać, że nawet mój syn złożył dzisiaj życzenia, czym mnie zaskoczył, bo ja zapomniałem, że dzisiaj jest Dzień Ojca. Ten Dzień Ojca jednak może się rozwinie kiedyś, jeśli chodzi o święto, jak Dzień Matki, ale Dzień Ojca jakoś tak zawsze jest troszeczkę...
1: Ale w kalendarzu już jest wybity. Dzień Ojca.
2: Już coraz bardziej zaczyna istnieć w świadomości osób. Przeczytaj może coś z forum, bo tutaj nasi... oglądający nas bo już mówiłem, że można nas na kanale, nas, czyli Kabaret Otto, bo w studiu Kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek, Krzysztof Makowski, Wiesław Topaczewski już pracuje nad naszym występem.
1: Słuchaj, dzisiejszym. No więc tak, Piotrek Bonar, od radiowców dla radiowców, pozdrowienia z Radia Gdańsk, serdecznie pozdrawiamy. Tu bardzo miła rzecz, zresztą w późniejszej części naszej audycji. To będzie: jesteście wspaniali, robicie kawał dobrej roboty, te wasze przyśpiewki są super. Będą przyśpiewki, opowiemy coś o tym. Świetny koncert był w Warszawie, to a propos tego, co mówiliśmy. Jeszcze co to, czyli jakąś może krytykę przeczytam.
2: Nie
1: zapominajcie o Lato z Radiem. My nie zapominamy o Lecie z Radiem. A to też jest temat do dyskusji.
2: No właśnie, tu jest, jeśli chodzi o to Lato z Radiem, no to jest tak, że my wydaliśmy nawet taką płytę, to już lato, w 2023 roku. No ale jak przyszła likwidacja, to oni z tego, co się dowiedziałem, nawet chcieli nasz cały katalog wykasować. No ale jakoś tam ktoś jakoś mimo wszystko cofnął rękę, no bo to jaki powód, żeby wykasować katalog z płyt, które nagraliśmy dla Polskiego Radia, no więc, a tym bardziej, że jeszcze cały nasz stary katalog zdeponowaliśmy, który kiedyś odkupiliśmy od firmy Warner, zdeponowaliśmy.
1: Co nie było takie proste, żeby to wydobyć, ten materiał.
2: Ale wydobyliśmy i... Przepraszam bardzo. I to jest taka sytuacja, że niestety nawet piosenka To już lato, która była kiedzś napisana do...
1: Specjalnie do audycji Lata z Radiem.
2: To będzie 55 rok. Zresztą dokładnie w tym samym roku wtedy Lato Wszędzie. Formacja Nieżywych Schabów też
1: weszło,
2: zadebiutowało. Tak. Jakaś taka była zbieżność
1: piosenek
2: zbieżność
1: letnich.
2: Terminów, jeśli chodzi o letnie piosenki. No i ta piosenka wielokrotnie była w Polskim Radiu używana. Natomiast od czasów likwidacji one używana zdecydowanie rzadziej, chociaż teraz, no bo już nawet taką przyśpiewkę już tam miałem
1: gotową, prawie,
2: taką troszeczkę uszczypliwą w stosunku do Polskiego Radia, ale jest taka strona Odsłuchane, gdzie można sprawdzić, kiedy jaka piosenka była gdzieś emitowana. I okazuje się, że w nocy, nie pamiętam, chyba z soboty na niedzielę, tak mi się wydaje, z soboty na niedzielę, w Polskim Radiu między 00, czyli między 24 a 1, zostały puszczone właśnie To już lato i Wakacje.
1: Żeby nie było, że nie było.
2: Tak, żeby nie było, że nie było. Więc jesteśmy ciekawi, nawet chyba ogłosimy jakiś konkurs na płytę, jeżeli ktoś usłyszy w Polskim Radiu nasze To już lato albo Wakacje, to bardzo chętnie jakoś tam się z nim skontaktujemy i mu jakoś ewentualnie nagrodę
1: wspomniałeś.
2: Proszę Państwa, to jest wszystko związane z tym, co się też dzieje teraz, co widzimy, jeśli chodzi jeszcze wrócimy pewnie do tematu
1: do
2: służby
1: biznesu,
2: zdrowia.
1: Tak? A nie, mówisz o tym jeszcze.
2: Ale że to jest wszystko takie zawłaszczanie państwa, takie, że tylko ci, którzy są z nami, mają szansę. Tak samo tutaj się leczyć w zasadzie mieli szansę tylko ci, którzy są związani z Koalicją Obywatelską. Reszta niech sobie tam...
1: Stoi w kolejkach.
2: Niech sobie jakoś daje radę.
1: Są terminy, trzeba czekać. No
2: oczywiście. No. I tu jest też tak samo, że tylko ci artyści, którzy... Może jeszcze też do tego potem przejdziemy. Ci artyści, którzy są związani z tym systemem, mają szansę. I to, co wydaje mi się tak daleką przesadą, że my to przerabiamy, no, będziemy musieli chyba jakąś akcję zrobić, bo przerabiamy to na przykład w Warszawie, no, że nie możemy wystąpić, ja nie mogę wystąpić w Międzylesiu, w którym mieszkałem 30 lat, w którym jestem cały czas duchowo związany, no, ponieważ no, mam trochę inne poglądy niż no, państwo, no, to... którzy tam zarządzają tą dzielnicą, tym Wawrem. No, to jest coś niebywałego, no, dla mnie. No.
1: Ale to trzeba wytłumaczyć państwu, że tak jest wszędzie, dlatego że samorządy mają szpitale, samorządy tak samo domy kultury zarządzają. Jeżeli nie jesteś po bazie i po linii, no to niestety...
2: To tak, ani się nie leczysz, ani nie występujesz.
1: Ani się nie występujesz. Natomiast, natomiast a propos przyśpiewek, to tutaj pytanie, czy będzie coś o powracających do ojczyzny białych orłach?
2: No,
1: to jest trudny temat. No. Mnie się najbardziej podoba to, że zamiast orderów to mogliby zwrócić kluczyki do, znaczy, do migów.
2: No tak, no, w zasadzie to tutaj tam hej, hej, sokoły trzeba by jakoś
1: przerobić. No właśnie, hej.
2: Ale to, no, to jest taki temat troszkę... Proszę państwa, no, my staramy się w tych naszych przyśpiewkach, do których tutaj jeszcze dzisiaj wrócimy, no, robić tematy w miarę takie, no, mimo wszystko troszkę luźniejsze, no, nawet jak te tematy są bardziej takie, no, takie tam dotyczące jakichś ważniejszych spraw, to też staramy się je obrobić tak, żeby to było cały czas satyrycznie, no, na tematy takie, no, bardzo poważne, no, to na przykład stosunków polsko-ukraińskich też, no, zabraliśmy głos tam, była taka,
1: Właśnie, poruszyłeś temat satyry. No, czytamy komentarze, które tam państwo umieszczacie pod naszymi przyśpiewkami i często się zdarza tak, tak, a tego żeście nie, a ten, no to dlaczego ruszacie tylko tę stronę? Proszę państwa, no, satyra polega na tym, że zawsze patrzy się na ręce tych, którzy akurat rządzą, a z tego co ja wiem, to od 2,5 roku, czy już nawet i dłużej, jest inna formacja. Jeżeli tak, jeżeli będzie kolejna formacja rządziła, my jako satyrycy będziemy patrzyli na to, co robią, co im się wymyka.
2: To może ja tutaj zacytuję Janka Pietrzaka, z którym kiedyś robiliśmy program do Telewizji Polskiej. W czasach, kiedy w tej Telewizji Polskiej w zasadzie był taki moment, taki tam 2009-2010, że niby jeszcze prawica rządziła, ale w zasadzie już nie rządziła. To jakoś tam, to był taki moment dziwny, jeśli chodzi o tą, o Krajową Radę Radiofonii. No tam jeszcze nie było tej Rady Mediów Narodowych, trochę też nieszczęsnego tworu, ale w każdym razie nie było tej, no, jeszcze, no, jakoś taki moment. No i było to, że nagrywaliśmy w Stodole program z Jankiem Pietrzakiem. No i przyszła pani reżyser, nie będę może tutaj mówił, która pani od kabaretów, no i zaczęła Jankowi Pietrzakowi tłumaczyć, że satyra to powinna być taka, że nie tylko z jednej strony się śmiejemy, że śmiejemy się z różnych stron, że trzeba to bardzo obiektywnie na to patrzeć. No i tak Janek bardzo tam patrzył na nią z dużym zainteresowaniem, że postanowiła go jednak nauczyć pod koniec jego działalności, na czym polega satyra i tak dalej. No i tak do niej mówi: wie pani co? Tu nawet użył tak śmiesznie przerobionego imienia, ale nie będę już tego mówił. Wie pani co? Ja z opozycji to się nawet w PRL-u nie śmiałem. Także to pani...
1: No ładne podsumowanie.
2: Tak, to pani patrzyła na niego dosyć długo i powłóczyście.
1: Tu jeszcze a propos tych samorządów, to tutaj bardzo ciekawa informacja, bo to w Polsce tak jest. Wydaje mi się, że w Szwajcarii jest to lepiej pokładane. To znaczy, samorządy są bardziej apolityczne. No i tak w zasadzie powinno być, że samorządy powinny być apolityczne, ale w Szwajcarii to i nawet, wiecie państwo, referenda też są, a u nas ciężko z referendami, na przykład.
2: No jedno było ostatnio.
1: Mówiąc o demokracji.
2: No. Więc tutaj, no, może w Warszawie by się przydało, ale nie wiem, kto by miał to zorganizować, bo to, co się u nas dzieje, bo,
1: znaczy,
2: no, jak się
1: Ryszardzie,
2: patrzy na naszego pana prezydenta, że on o niczym nie wie, o niczym
1: Ryszardzie,
2: nie wiedział.
1: Z tego, co ja wiem, to już się komitet społeczny jakiś zawiązuje. I także, bo to jest około ponad 130 tysięcy głosów potrzebnych do tego, żeby to referendum w ogóle mogło mieć miejsce.
2: W Warszawie nie więcej?
1: Nie, naprawdę, tak, tak, no, zawiązuje się ten komitet, także...
2: Nie, ale to jest tak, że no po prostu, no, mamy takiego prezydenta, który o niczym nie wie. No te drzewa ściąga z Niemiec, bo w Polsce nie ma takich drzew. No, zwęża te ulice, bo w Polsce nie może być takich szerokich ulic. Miejsca parkingowe w Warszawie cały czas są gdzieś jakoś tam, no, wygumkowane, bo przecież po co samochody mają parkować? No,
1: nie, to tak.
2: A to, co się dzieje, jak ja muszę przejechać alejami jerozolimskimi przy Dworcu Zachodnim i, no i tam przy Blue City, to ci z państwa, którzy może tamtędy jeżdżą, to wiedzą, o czym mówię. To jest jakiś kataklizm komunikacyjny, szczególnie w godzinach szczytu, i to trwa 3 lata już, to jest od 2024 roku. Rozkopuje miasto... się, grzebie się i cały czas nie widać końca tych robót.
1: Taka jest prawda, że miasto odwraca się, zwłaszcza centrum odwraca się od mieszkańców. Jest to na pewno piękne dla tych, którzy przyjeżdżają, turystów, którzy oglądają nasze miasto, ta zieleń, te ścieżki rowerowe, wszystko jest fajnie, ale tu jeszcze jednak mieszkańcy są i chcieliby gdzieś zaparkować, dojechać do swoich posesji.
2: No przecież to akurat tu się wszystko... mieszkańcem centrum, bo przez lata mieszkałeś na Chorzej.
1: To się wszystko tak, ale już teraz mieszkałem poza. No dzisiaj na przykład skorzystałem z komunikacji miejskiej, żeby tu dojechać. Zresztą w komunikacji miejskiej rozpoznał mnie pewien pan. Było mi bardzo przyjemnie, bo po nazwisku nawet porozmawiał ze mną i tak dalej. To trochę powiedział też o sytuacji politycznej, co mnie bardzo zaskoczyło, że takie
2: nie, ale to jest rzeczywiście, osąd. To jest niesamowite, że nie ma nas w telewizji. No wiadomo, że nasze lata popularności to były 90. takie największe. No to już z tych lat od nas mało kto tam pamięta. No może ktoś nas jeszcze pamięta. Natomiast no wiadomo, że w tym biznesie no to trzeba być na bieżąco. I to, co robimy w internecie, to daje nam na tyle jakieś takie duże publicity, że nas ludzie rozpoznają w różnych miejscach. No ostatnio byłem w Muzeum Narodowym, bo lubię czasem sobie pójść tam przypomnieć te jak to wygląda, to Muzeum Narodowe. Lubię patrzeć na obrazy, no nie wiem. Sam malować nie umiem, ale patrzeć lubię. No i taka pani, która tam akurat zajmowała się też pilnowaniem tych obrazów, okazało się, że to bardzo ciekawe, bo ta pani w ogóle jest z wykształcenia muzykiem, ale tutaj na emeryturze postanowiła sobie dorobić w tej pracy. No i właśnie też no, bardzo się tam ciepło i miło odnosiła do naszej twórczości. No.
1: Tutaj ktoś pisze, ale jak rządził PiS, to nie pisaliście piosenek o walkach w Ministerstwie Sprawiedliwości i tym księdzu, co Maksy Weselceson. No proszę pana, ponad 2,5 roku temu coś tam jednak śpiewaliśmy na ten temat. Natomiast no, ksiądz Salceson, no to też jest takie hasło, które powstało
2: po prostu, żeby kogoś oczernić.
1: Ośmieszyć bardziej.
2: Więc no. My nie bierzemy w akcjach oczerniających. No. Bo jak to się tam odbywało z tymi wszystkimi tam egzorcyzmami, to my tego nie wiemy, czy tak było naprawdę, czy
1: no,
2: to jest pomówienie.
1: Tym bardziej, że w ogóle temat egzorcyzmów jest dosyć trudnym tematem.
2: Więc to jest tak, że my swoją twórczość opieramy na konkretach. No. Jak jest konkret, to my możemy go skrytykować. Nie możemy brać udziału. To jest tak, że ja, tak jak mówię, ja chętnie nieraz bym skrytykował za coś tam PiS i w różnych czasach i Jarosława Kaczyńskiego osobiście też nieraz za wiele rzeczy bym chętnie skrytykował. Ale jak sobie pomyślałem, że będę szedł ramię w ramię z różnymi hejterami, takimi najgorszymi, to mnie to po prostu zatrzymywało. No. Po prostu uważałem, że to bez sensu, żebym ja szedł razem z takimi ludźmi, którzy zioną nienawiścią, bo ja jestem satyrykiem. No. Ja się, no, nawet jak się nabijam, no teraz, czy tam nabijam, czy się nabijamy, czy tego, z rządzących, to ja nie mam do nich jakichś odczuć wybitnie ambiwalentnych i tak dalej. Natomiast no, nie podoba mi się to, co robią. Natomiast no, w PiSie też mi się wiele rzeczy nie podobało to, co było robione. No, jak pan Ziobro na przykład zatrzymywał tego lekarza, którego już zapomniałem nazwisko, tak jakoś spektakularnie, że w kajdankach wyprowadzonego z kliniki, to ja byłem tym też oburzony. No. I też to nie jest tak, że my patrzymy tylko jednostronnie. Natomiast... No,
1: w tej chwili się bardzo dużo zarzuca a propos tego, co się działo, jak pandemia nastała, że te maski były kupowane, że nie wiadomo co i jak, no ale to też był taki okres, że trzeba było działać szybko, no wszyscy na to czekali, na te szczepionki, na te maski.
2: To jest taki syndrom powstania warszawskiego, że po powstaniu warszawskim, jak to się potoczyło, to wszyscy wiedzą...
1: Wiedzieli, jak to tak.
2: Jak to powinno być, jakie decyzje należało podejmować. No ale należało żyć wtedy w tamtej Warszawie w lipcu 1944 roku i wtedy podejmować decyzje. A teraz po latach to każdy wie, że nie należało
1: powstania. Każdy mądry, powstania, tak, ale to, mądry Polak po szkodzie.
2: I to jest to samo teraz, jeśli chodzi o tą zarazę. No wtedy też było przecież, no strach był na tym świecie tak rozbudzony, pokazywano ale, przecież z Włoch tej ilości.
1: No ale jak się potem okazało, ilości. Też to wszystko było fingowane, też to
2: ale,
1: był ten...
2: Ale się o tym nie wiedziało wtedy.
1: My wiemy, wierzymy w ten obraz.
2: No tak
1: samo były pewne rzeczy, że gdyby państwo miało zakupić te maseczki, to kwestia tego, jakby to długo trwało, żeby zatwierdzić, żeby to wszyscy się na to zgodzili.
2: No,
1: a tu trzeba było działać natychmiast, taka była presja.
2: Poza tym było
1: a co
2: tak,
1: się że... stało ze szczepionkami? No przypomnijmy sobie, kto był pierwszy w kolejce, żeby te szczepionki tak. uzyskać. No,
2: teraz ci sobie tak bardziej krytykuję. No dobrze. Proszę państwa, taka piosenka z naszej najnowszej płyty. Jaki piękny cyrk.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet.
4: Z Państwa nie zdążę nas zobaczyć w dobrym miejscu, o którym już wspominaliśmy, to proszę Państwa...
5: Znaczy nas, czyli Kabaret Otto.
4: Czyli Kabaret Otto, czyli Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek, Wiesław Tupaczewski jest z nami duchem.
5: Ale,
4: no, ma techniczne
5: ale wieczorem
4: sprawy.
5: Razem występujemy, także wszystko jest na dobrej drodze.
4: Natomiast no, mieszkańców nie tylko Warszawy i okolic, ale jeżeli ktoś ma ochotę, też przyjechać do pięknej miejscowości podwarszawskiej,
5: Otwock.
4: Otwock do piątego.
5: Jak już wspomniałem, jestem z Międzylesia, czy jestem z tak zwanej linii otwockiej, którą zawsze bardzo lubiłem. Rzeczywiście 5 lipca w Parku Miejskim, tam wstęp jest wolny.
4: O której godzinie?
5: O godzinie 18. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy Państwa. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. My postaramy się też dopisać. Zaśpiewamy też piosenki z naszej najnowszej płyty. Opowiemy może jakieś trochę nowych żartów, bo nowe żarty trzeba też wreszcie wprowadzać. Zaśpiewamy pewnie też te nasze przyśpiewki. No dzisiaj nie było przyśpiewki przed audycją, ponieważ w zeszłym tygodniu żeśmy się trochę
4: przyśpiewkowali.
5: Tak, nagraliśmy aż 4. Może zaczniemy od tej, która była pierwsza, czyli od Za, bo to tak napisałem tytuł dosyć tak sprytnie, Za radny lekarz.
6: Gdybym był lekarzem, no i radnym także wózka, o, to bym w SOR-ze dostał taką garzę, że o,
7: hej,
6: po co brać koperty, tysiąc by najwyżej w taki wpadł, ja tam byłbym taki nowoczesny, z NFZ-u bym miliony kradł. Jak będzie afera, dum, sprawa przyschnie, a nie ruszy nikt na mym koncie zgromadzonych sum. Ole.
5: Także proszę Państwa, to Za radny lekarz. Potem to jakoś, jak widziałem, nawet gdzieś tam było już używane
4: przez paru polityków, w mediach, także jako Za radny. Tak.
5: Lekarz,
4: no bo ten lekarz jednocześnie był radnym.
5: No tak, był radnym, tak, ale mam takie poczucie, że to byłem chyba jednak prekursorem tego określenia.
4: Byłeś, tak.
5: No i to piosenka spotkała się z dosyć dużym wzięciem na przykład na Facebooku, ponieważ tam na Facebooku przekroczyła milion odsłon. No. To może te odsłony są czasem oczywiście krótkie, no ale jeżeli jest milion odsłon, no to przy tamtej retencji, która tam jest, no to jest ze 250 tysięcy obejrzeń w całości.
4: No, to już jest trochę. Tak,
5: to jest bardzo dużo. No i tutaj zrobiliśmy taką przyśpiewkę aktualną. Następnie, no takim tematem dla nas bulwersującym było to uwięzienie dziennikarza.
4: No, uwięzienie dziennikarza, 3 miesiące, uwięzienie bez świadków, bez adwokata.
5: W sposób urągający jakiemukolwiek państwa prawa.
4: No, przypominający metody zupełnie
5: ale u nas niestety już nastąpiła taka znieczulica, jakaś społeczna, że ludzie na to mało reagują i ta przyśpiewka, która wydaje nam się dosyć trafiona. Akurat ona ma też zasięgi spore, bo te zasięgi spore mam ona, nie będę już teraz sprawdzał dokładnie, ale bodajże miała tam na Facebooku ze 170 tysięcy, na TikToku, gdzie nas ograniczają, bo na TikToku zauważyliśmy, że nas troszeczkę ograniczają, też miała dobre zasięgi, to może teraz ta piosenka,
4: ta przyśpiewka, tak.
5: Zamykamy, nie gadamy.
6: I wsadziliśmy pana, panie dziennikarzu. Standardy mamy takie jak na Białorusi, bo pokazówki miały być, ale nam zdjęli nawet do USA. Więc to siedzieć przecież musi. Co z tego, że się wszyscy koło oburzają i w rzeczywistą pana winę nikt nie wierzy. Trzeba zastraszyć tych, co prawda.

0: No to jest właśnie tak, że tak jest dużo, no nazwijmy to afer, takich zjawisk niepokojących, że to jest tak, jak któryś z tych polityków powiedział, że a tam te afery jedną się drugą przykryje, to się zapomni, ludzie zapomną o tym. Nie, no o tym nie wolno zapominać, że wsadza się na 3 miesiące bez uzasadnienia żadnego dziennikarza.
1: No tak, jeszcze się podaje jakoś w zasadzie, no bo on dociekał prawdy, jeśli chodzi o dziwne interesy jednego pana zwanego koniem. więc i dlatego był tutaj no, taki troszkę niebezpieczny. No i pan koń chyba kazał go zamknąć. Nie? A pan koń nie ma tu żadnej tam takiej funkcji no, ministra.
0: Zamykających no, ministra. Tak.
1: A jednak się okazuje, że ma. No więc to są po prostu rzeczy, także już tych barier tutaj nie ma prawie żadnych.
0: No. Ale fajnie się, bo tam pan Elon Musk, taki jest pan.
1: Tak.
0: I on zadziałał nagle a propos dezinformacji. Tak, tak. Dezinformacji nagle się okazał, że tam paręset tysięcy kont tak zwanych zostało zamkniętych.
1: No bo tak, no bo to jest coś takiego, tak, to pani, tak część państwa, którzy korzystają z X-a, no sporo osób korzysta, wie, że są tak zwani tam, oni są silni razem, się przedstawiają, no tam czasem dla żartów ich nazywają silni razem, no i nagle się okazało, że na przykład no, panu premierowi naszemu, który tam lubi się na tym X-ie pokazać i coś tam błysnąć tym no, wpisem, znaczy nie wiem, czy on to osobiście, czy ktoś osobiście za niego błyska, no to zniknęło 100 tysięcy obserwujących.
0: Wow.
1: No, mnie zniknęło tylko 30 osób, które mnie...
0: 30 tysięcy czy 30 osób?
1: Ja tam na tym X-ie nie mam takiego wielkiego zasięgu. Zasięg tam się udało zrobić na Facebooku, na który państwa zapraszamy. Tam mamy 95 tysięcy obserwujących i nawet pan Jaki nas zacytował, to kiedyś myślałem, jak wchodziłem na jego konto, że on ma dużo obserwujących, ale patrzę, że ma jednak trochę mniej niż my, więc...
0: Tak?
1: Tak, więc...
0: Ale 95 tysięcy, to zobacz, no, jak blisko do 100.
1: No tak. Tak, także to, że jeszcze ze 3 przyśpiewki i będziemy do 100. No i jeszcze poruszyliśmy taki temat, który żeśmy chyba już tutaj w studiu nawet śpiewali o Matce Chrzestnej. Śpiewaliśmy, to już nie pamiętam, bo już też nie.
0: Natomiast
1: postanowiliśmy zrobić tą reminiscencję z tej Matki Chrzestnej, która była na lotnisku, która no tutaj no, uroczyście
0: przyjęła przyjmowała naszego husarza.
1: No i to takie, no, tytuł jest O Matko Chrzestna.

0: pożyczki safe, czyli safe.
1: Tam z początku było słychać, to wiatr wiał, bo nagrywaliśmy to na balkonie, ale zupełnie jakbyśmy to na lotnisku nagrywali.
2: No tak, tak jakby przeleciał ten F-35 gdzieś. Oj, ale to w pobliżu.
1: A widziałeś, jak on przelatywał nad Warszawą? To nie, wtedy, ja co mieli ten, spałeś wtedy? 10:10 rzeczywiście nad Warszawą przeleciały. To wrażenie było niesamowite. Nagle usłyszałem huk. Mówię, co się dzieje? To chyba przylatują. I rzeczywiście, wiesz, wrażenie niesamowite to
2: tak,
1: było.
2: No ja akurat tutaj nie miałem tej możliwości, żeby zapoznać się z tym. Proszę Państwa, no my te przyśpiewki robimy rzeczywiście tak, no całkiem, no spontanicznie, całkiem ad hoc, od ręki. No czasem to słychać, że one są takie dosyć spontaniczne i od ręki. Natomiast, no
1: tak, teraz... słychać ten szczery śpiew, gdzie czasami śpiew, te nuty nam się rozjeżdżają, no tak, ale też, emocje są wielkie.
2: No ale to też jest tak, że no tu jest, dla nas jest ważniejszy przekaz, nie zawsze mamy czas,
1: forma,
2: żeby to ćwiczyć, bo też nam tak zależy, żeby jak najszybciej to się ukazało. Na przykład Salonik VIP, no to jak byliśmy na tej imprezie, byliśmy w sobotę w Konstancinie, no to jak wyszliśmy z tej imprezy, to znaleźliśmy jakieś drzewko.
1: Ustronnym miejscu, tak,
2: przy którym stanęliśmy. Włączyliśmy
1: telefonik,
2: aparat,
1: tak,
2: czyli telefon oczywiście włączyliśmy. No i nagraliśmy taką przyśpiewkę o Saloniku VIP.

0: Nie, my kradniemy uczciwie, PiS kradnie!
1: No i proszę bardzo, no, tak, no i jest, było o tym.
2: No tak, no bo to jest taki kierunek, jest teraz no, taki tam oficjalny, że przecież no, to nie mówmy o tym, co tam się działo na tym, w tym saloniku. No, saloniku praktycznie nie było. No. Prezydent Warszawy w ogóle o niczym nie wiedział. Jakiś pan Kierwiński, który jest tutaj szefem w Warszawie tych struktur Platformy, czy tam teraz Koalicji Obywatelskiej, bo to tam jak zmienili tak dla niepoznaki trochę jakąś tam tą nazwę, to też on też o niczym nie wiedział, chociaż okazuje się, że jakiś lekarz już im starał się to wyperswadować, no ten pomysł z tym panem tak, tam koordynatorem ordynatora, czy coś takiego.
1: To powiedziałeś lekarz, ale to używa się innego, sygnalista.
2: A, sygnalista,
1: to,
2: tak.
1: To już wiesz, to tak, sygnalista to brzmi trochę tak, no, wiesz.
2: Donosiciel, tak.
1: Donosiciel, tak, po prostu. Także nie, że ordynator, który zwrócił uwagę, że to
2: ale
1: było.
2: Ale tam było piękne, że oczywiście od razu wyciągnęli, że chciał budować klinikę z Robertem Lewandowskim, z tym piłkarzem, żeby no tak, coś takiego było, że się starał o teren, żeby klinikę wybudować. No więc, żeby wybudować klinikę, no to już musiał być no, nie w porządku.
1: Nie, tylko mały wkręt, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce kopanej. To bardzo mi się podobał taki mem, który zobaczyłem, że to akurat było włożone w usta właśnie tego naszego najlepszego piłkarza obecnie, Roberta Lewandowskiego, że gdybyśmy byli na Mistrzostwach Świata, to teraz byśmy grali mecz o wszystko.
2: No wiem, znaczy już teraz chyba o honor.
1: O honor, tak.
2: No, ale rzeczywiście na tych Mistrzostwach Świata, no te gwiazdy światowe, czyli no Messi, który co prawda mi się tam nie spodobał, bo ten jego faul nie był.
1: Ale rzeczywiście.
2: No, ale to, co pokazuje no. Poza tym faulem, no to tak jak się mówi, pełnia szapoba. No a Mbappé
1: to samo.
2: Bo oni się teraz już dosyć intensywnie ścigają o to, kto będzie miał największą ilość tych goli strzelonych na Mistrzostwach Świata. Do tej pory Miroslav Klose miał 16, teraz już Messi ma 18, ale za to 16 ma Mbappé, bo też dwie bramki w nocy strzelił. A Lało tam na przykład ta taka przerwa na nawodnienie była naprawdę, nie wiem, czy widziałeś.
1: Bardzo długo, nie widziałem.
2: No, godzinę czasu Lało, więc między pierwszą połową, a drugą była godzina czasu.
1: Gdzie to tak Lało?
2: Gdzie w Filadelfii.
1: Filadelfii, tak, Lało.
2: Niemożebnie, także to nie musieli się specjalnie nawadniać. Proszę Państwa, kabaretat to dziękuję
1: już?
2: Bardzo.
1: Już musimy się
2: powoli z Państwem żegnać.
1: No nie.
2: Można naszą audycję, jak ktoś nie słuchał, całej chce zobaczyć, obejrzeć sobie na Facebooku u nas, na YouTubie już mi się myli. Na Facebooka zapraszamy, bo tam można trafić jak nabyć naszą płytę. Tutaj jeden z moich znajomych mi napisał, właśnie może to przeczytam, a propos tej płyty, napisał mi: cześć Rysiek, kupiłem płytę i słucham. Weszliście na wysokie obroty. Gratulacje. To taki mój kolega Marek.
1: No, bardzo dziękujemy.
2: Ale,
1: możesz
2: ale
1: go pozdrowić.
2: To miło. No, pozdrawiamy.
1: Podziękować.
2: Bardziej. Dziękujemy. Proszę Państwa, no na koniec daj mi lajka. Kabaret Otto. Słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję Państwu. Bardzo. Ryszard Makowski, Andrzej Tomalek oraz Wiesław Tupaczewski.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na konferencji w Gdańsku. Litwa chce pogodzić Polskę i Ukrainę. Nakaz aresztowania komisarza Unii Europejskiej. Minęła godzina 15. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na konferencji odbudowy Ukrainy. Premier Ukrainy Julia Swirydenko stanie na czele delegacji Kijowa, która przybędzie na konferencję w Gdańsku. Nasz zespół ma jasne zadanie: dojść do konkretnych porozumień, które będą pracować nad zdolnością obronną i trwałością Ukrainy oraz poszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami, dodała. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym, ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprremier i szef MON. Podkreślił, że gdyby nie decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA, nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji. Jestem odpowiedzialny za Polskę, nie za Ukrainę. Nie przyłożę ręki do podsycania tego napięcia, powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy i tak się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, zaznaczył szef rządu. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności i na tym kończymy sprawę, powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Mateusz Morawiecki nie zwróci swojego odznaczenia Ukraińcom. Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny, nie zamierzam go odsyłać, przekazał były premier. Obie strony, polska i ukraińska, dały się ponieść emocjom, oceniła główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej. Dlatego, jak zadeklarowała, Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy. Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział, że nowy prezydent Węgier ma zostać wybrany do 20 sierpnia, czyli do dnia obchodów Dnia Świętego Stefana, najważniejszego święta państwowego na Węgrzech. Premier zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej, zaznaczył Magyar. Belgijskie władze wydały europejski nakaz aresztowania wobec byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Grecki polityk ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Qatargate, jednym z największych skandali korupcyjnych, jakie w ostatnich latach wstrząsnęły Brukselą, informacje ujawnił portal Politico. To będzie jedna

0: Jedna z ważniejszych drogowych zmian początku wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada otwarcie około 70 km nowych tras szybkiego ruchu, w tym fragmentów A2 i S6. Dla kierowców oznacza to nie tylko krótszą jazdę na wschodzie kraju, ale też pełniejsze połączenie Pomorza Zachodniego z Trójmiastem.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Po reklamie.
8: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
9: Tomasz Wybranowski dzisiaj publicystycznie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo są takie wydarzenia, są takie zdarzenia, które trzeba podbić, albo o których trzeba opowiedzieć, albo wgryźć się in medias res, tak jak Małgosia Kleszcz szczegółowo w serwisie, który przed chwilą wybrzmiał. Teraz Szewczenko, wieszcz ukraiński. Wiele ulic, skwerów i placów pod niebem Rzeczpospolitej. Nie po to, żebym wzbudzał bluźniercze plotki albo wzniecał to i owo, bo absolutnie jako polonista nie jestem za tym, tak jak nie byłem za tym, kiedy Ukraińcy zniszczyli pomnik autora wielkiej powieści Mistrz i Małgorzata. Mowa o Michaile Bułhakowie. Teraz Szewczenko napisał poemat Hajdamacy. Niektórzy twierdzą, że to poemat założycielski dla narodu ukraińskiego. W tym tekście często pojawia się obraz Lachu w tekście źródłowym. Poemat Hajdamacy Tarasa Szewczenki. Tam pojawiają się elementy dramatycznej narracji o powstaniu Koliwszczyzny. Koniec XVIII wieku. Tekst ma charakter epicki, lutowy, brutalny i pełen scen przemocy zbiorowej. Na wielu fragmentach powtarza się hasło zbiorowej zemsty, które w oryginale funkcjonuje jako rytm narracyjny. Kara lachom kara to jedno z najczęściej powracających zawołań w scenach rzezi humańskiej opisanej przez poetę. W innym fragmencie, w scenie przemowy hajdamaków, pojawia się bezpośrednia zapowiedź przemocy wobec lachów. Czemu lacha wy nie rżniecie? Odpowiedź dzieci i młodych hajdamaków w tej scenie również jest u Szewczenki, wieszcza Ukraińców, brutalnie dosłowna. Będziemy rżnąć, tatku. W kolejnych partiach tekstu ta narracja eskaluje. Lachy pojawiają się jako zbiorowy przeciwnik w scenie przemocy opisanej jako masowa rzeź i karali strasznie, strasznie. Humań się zakrwawił. No i w tej samej logice epickiej, trochę mądrze się jako polonista, powtarza się ten motyw całkowitego zniszczenia przeciwnika. Wszyscy legli, nigdy, nigdy. I tylko porochy pozostały pośród stepu. Tyle teraz Szewczenko, natomiast teraz przechodzę do Wołynia, UPA i wojny pamięci. Trochę o przemocy, o wolności i sporze o historię w sprawie tego, co dzieli nas i Ukraińców, a właściwie to, że inni pozwalają sobie mieć swoją własną wrażliwość, a nam odbiera się prawo do tej wrażliwości, mówię o nas, Polakach, i trochę o tej narracji w prasie światowej, bo w relacjach zachodnich agencji informacyjnych, takich jak chociażby Reuters, Politico czy AP, czyli AP, oraz w analizach niemieckiego Deutsche Welle i francuskiego Le Monde, temat Wołynia i ukraińskiej powstańczej armii powraca jako jeden z najbardziej spornych elementów pamięci historycznej nie tylko Polski i Ukrainy, ale generalnie centralnej Europy. Nie jest ona przedstawiana jako zamknięty epizod II wojny światowej, lecz jako konflikt interpretacji, który nadal wpływa na politykę międzynarodową. Jeden pozytyw tego wszystkiego, że o tym, co wydarzyło się na Wołyniu, dowiedzieli się Włosi, dowiedzieli się szerzej Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie. Na ten temat Jerzy Wołyński pisze też Al Jazeera, czy chińskie portale informacyjne. W zachodniej prasowej historiografii ostatnich dni, streszczanej przez media takie jak Reuters czy Deutsche Welle, pojawia się opis zjawiska, które można określić jako częściową i sytuacyjną współpracę niektórych środowisk ukraińskich z administracją niemiecką, z hitlerowskimi Niemcami w latach okupacji. Nie jest to przedstawiane jako jednolity sojusz polityczny, lecz, jak piszą, efekt realiów okupacyjnych. I smakowita cytata z Reutersa. W początkowej fazie wojny część środowisk nacjonalistycznych na terenach okupowanej Ukrainy podejmowała ograniczoną współpracę administracyjną z władzami niemieckimi, często w nadziei na uzyskanie przestrzeni dla własnych celów politycznych wobec Związku Radzieckiego. W tym samym ujęciu podkreśla się jednak, że była to relacja krótkotrwała i niejednorodna, co, jak wiemy, w świetle dokumentów nie jest prawdą. Natomiast Deutsche Welle wskazuje, że relacje między ukraińskim ruchem nacjonalistycznym a niemiecką administracją okupacyjną szybko przeszło od taktycznych zbieżności do późniejszych konfliktów i represji, chociaż wspomniano też o SS Galicien. W analizach Reutersa powtarza się istotne zastrzeżenie metodologiczne. Cytat: w okupowanej Europie Wschodniej współpraca lokalnych struktur ukraińskich z administracją niemiecką była zjawiskiem szerokim i nie może być interpretowana jako jednolity ruch ideologiczny. Od siebie dodam, że ten sposób opisu ma kluczowe znaczenie. Oznacza, że zachodnia prasa nie traktuje tego zjawiska jako prostego podziału kolaboranci kontra antykolaboranci, lecz jako system przymusowych struktur okupacyjnych, lokalne decyzje podejmowane w warunkach braku państwa oraz różne strategie przetrwania i walki politycznej. No i w tym sensie kolaboracja w sensie technicznym była elementem funkcjonowania okupowanego terytorium, jako rzecz Reuter, a nie jednolitą tożsamością polityczną całego ruchu ukraińskiego. No i w tym opracowaniu, a także w streszczeniach agencji AP, AP, kluczowy jest moment przełomu w latach 1942-1943. W tym okresie relacje między niemiecką okupacją a ukraińskim ruchem nacjonalistycznym, jak twierdzą, ulegają załamaniu. Natomiast w odniesieniu do wydarzeń na Wołyniu Reuters i AP używają konsekwentnie, niestety, ostrożnego języka, ale używają, wskazując, że ukraińska powstańcza armia jest oskarżana o masowe zabójstwa polskiej ludności cywilnej. Polska perspektywa przytaczana w tych relacjach definiuje te wydarzenia jako ludobójstwo. Ukraina, tłumaczy Reuters w tej części swojej narracji historycznej, interpretuje je jako element brutalnego konfliktu w warunkach okupacji i rozpadu struktur państwowych. No i w tym miejscu prasa światowa niestety nie rozstrzyga sporu, lecz podkreśla jego trwałość i kontinuum do dziś. Reuters wskazuje także, że różnica dotyczy nie tylko faktów, ale ich moralnej interpretacji. No i w tle tej debaty pojawia się pytanie o relacje między walką o wolność a przemocą wobec cywilów. W narracjach ukraińskich streszczanych przez zachodnie media UPA jest przedstawiana jako ruch walczący o przetrwanie narodowe w warunkach okupacji i walki ze Związkiem Radzieckim. Jednak prasa światowa konsekwentnie oddziela ten wymiar od oceny przemocy wobec polskiej ludności cywilnej. Piszą o tym dzienniki włoskie i francuskie. W analizach powtarza się założenie, że prawo do samostanowienia nie znosi odpowiedzialności za działanie wobec cywilów czy dzieci. W innych relacjach na temat Wołynia pojawia się też kontekst współczesnych napięć dyplomatycznych między Polską a Ukrainą, spory o symbole odznaczenia i pamięć historyczną interpretowane są jako element szerszego konfliktu o narrację, która nie zakończyła się między Ukraińcami a Polakami. No i w tym kontekście często pojawia się ostrzeżenie, że spory historyczne mogą być wykorzystywane przez Rosję jako narzędzie destabilizacji relacji między sojusznikami. Natomiast wszystkie agencje doniosły, że tak naprawdę stało się to po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z oddziałów bojowych imieniem bohaterów UPA. A najważniejszy wniosek, który powtarza się w analizach zachodnich mediów, brzmi: nie istnieje wspólnota polsko-ukraińska, jeżeli chodzi o narrację dotyczącą Wołynia i roli ukraińskich formacji nacjonalistycznych w czasie II wojny światowej. Deutsche Welle pisze o trudnym sojuszu strategicznym bez wspólnej pamięci historycznej, co może oznaczać, że współpraca polityczna i militarna może istnieć mimo głębokiej różnicy w interpretacji przeszłości, choć teraz została postawiona przy wielkim znaku zapytania.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Tomasz Wranowski, w ciągu najbliższych 10 minut trochę o konferencji, która ma odbyć się w Gdańsku. Gdańsk 2026. Wiemy już, że Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na tej konferencji. No i powiem szczerze, pod kątem napięć ukraińsko-polskich jest to też bardziej niż wygodne, ponieważ dostał do rąk argument, aby ta Polska została postawiona trochę gdzieś poza marginesem, mimo udzielanej pomocy, ale o tym za chwilę. A ja zadaję pytanie jako publicysta, czy ta konferencja odbudowy będzie faktyczną konferencją o odbudowie, czy jednak teatrem interesów, tyle że nie polskich, bo my, Polacy, nasza Polska, gdzieś między iluzją wpływu a realną asymetrią siły, i o tym trzeba mówić, bo konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku, Ukraine Recovery Conference, przedstawiana jest w mediach jako kolejny etap europejskiego planu rekonstrukcji. W praktyce ujawnia coś znacznie mniej wygodnego niż oficjalne komunikaty dyplomatyczne, i o tym trzeba mówić, bo nie jest to przestrzeń równych partnerów, lecz spotkanie stron głęboko asymetrycznych możliwościach wpływu, interesów i kontroli narracji. Na ujęciu prasy międzynarodowej Reuters, Deutsche Welle. Takie wydarzenia nie są wyłącznie technicznym forum finansowania odbudowy. To są narzędziem politycznym, w którym każdy uczestnik próbuje przesunąć punkt ciężkości przyszłego układu gospodarczego Europy Wschodniej. Polska w tym układzie odkrywa rolę gospodarza i logistycznego zaplecza, no ale niekoniecznie głównego beneficjenta decyzji inwestycyjnych. Ukraina natomiast pozostaje stroną, wokół której koncentruje się kapitał polityczny i finansowy Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów narracji o Ukrainie w zachodnich mediach dziś jest fakt, że zniszczenia infrastruktury poza linią frontu są naprawiane w trybie bieżącym przy stałym wsparciu partnerów międzynarodowych. Reuters i agencja AP opisują ten proces jako ciągłą adaptację państwa w warunkach wojny, gdzie odbudowa nie jest fazą końcową, lecz równoległą do działań wojennych. No i to, przynajmniej dla mnie, zmienia sens takich konferencji jak ta w Gdańsku, bo nie są one momentem po wojnie, lecz elementem zarządzania wojną i jej skutkami w czasie rzeczywistym. W tym sensie odbudowa nie jest projektem zamkniętym, ale długoterminową strukturą przepływu środków, kontraktów i decyzji politycznych. No a my, Polska, jak zwykle między wielkimi ambicjami a ograniczeniem, bo niemocą naszej sprawczości. Co prawda w naszej debacie publicznej, piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze, często powraca przekonanie o rosnącej roli Polski jako regionalnego centrum logistycznego i politycznego, no ale to takie trochę sny stafowskie o potędze, z których tak naprawdę nikt nie wynika, bo patrząc na analizy ekonomiczne i raporty międzynarodowe, no widoczna jest bardziej złożona rzeczywistość, jeżeli o to chodzi. Polska gospodarka pozostaje silnie zależna od kapitału zagranicznego, a duża część największych podmiotów operujących na rynku funkcjonuje w strukturach globalnych, które niekoniecznie maksymalizują lokalną redystrybucję podatkową, to po pierwsze. Po drugie, to zjawisko nie jest oczywiście specyficznie wyłącznie dla Polski, ale w warunkach Europy Centralnej ma szczególnie widoczny efekt. Ograniczoną możliwość autonomicznego kształtowania dużych projektów strategicznych, a w praktyce oznacza to, że ambicje polityczne często wyprzedzają realną zdolność gospodarki do ich finansowania i technologicznego domknięcia. A więc gra interesów wokół Ukrainy, bo w relacjach zachodnich mediów i amerykańskich powtarza się jeden motyw. Ukraina jest nie tylko beneficjentem wsparcia, ale również aktywnym graczem dyplomatycznym, który wykorzystuje dla swoich korzyści różnice interesów między partnerami europejskimi czy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. To nie jest to interpretowane jako działanie wyjątkowe czy kontrowersyjne, bo w logice stosunków międzynarodowych, ale nie naszej polityki zagranicznej czy polskiej polityki gospodarczej, państwa znajdujące się w sytuacji zależności finansowej i militarnej naturalnie starają się maksymalizować własną pozycję negocjacyjną, ale z reguły, jak to historia pokazywała, to one są beneficjentem, a nie rozgrywającym, a w tym momencie wygląda to zupełnie inaczej. No i w tym kontekście różnice między instytucjami politycznymi w Polsce nie są dla Kijowa problemem, lecz elementem systemu, który można równolegle adresować różnymi kanałami dyplomatycznymi. No i cóż, Cóż, taki model relacji nie jest ani nowy, ani jednostronny, dopowiem, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, no bo jest to typowy dla wielopoziomowej dyplomacji Unii Europejskiej. Ale w tle konferencji w Gdańsku, na której, jak już wiemy, nie będzie Wołodymyra Zełenskiego, znajduje się znacznie większy proces tworzenia długoterminowanego rynku odbudowy Ukrainy, który no wedle szacunków instytucji międzynarodowych będzie jednym z największych projektów infrastrukturalnych w Europie od czasów powojennych. Zaznaczyć przy tym trzeba, że Ukraina jest wciąż poza strukturami Unii Europejskiej. No i w tym sensie konferencje odbudowy nie są gestem solidarności, tylko stają się czymś więcej. No i to jest dobre pytanie, czym? Czy to będzie mechanizm alokacji przyszłych kontraktów, definiowania standardów technologicznych, czy budowania długoterminowych zależności gospodarczych? No i to powoduje, że każda tego typu inicjatywa staje się jednocześnie przestrzenią współpracy, to raz, ale przede wszystkim rywalizacji, o czym zapominają nasi politycy. W relacjach politycznych Polska-Ukraina napięć jest coraz więcej. Różnice dotyczą nie tylko historii, trzeba to powiedzieć, aby to wybrzmiało, ale również różnice dotyczą interesów gospodarczych, a także sposobu definiowania roli regionu w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Z perspektywy prasy międzynarodowej kluczowe nie jest to, czy napięcia istnieją, lecz czy wpływają na zdolność do realizacji wspólnych projektów. I na tym poziomie obserwuje się raczej mechanizm równoległego zarządzania konfliktem i współpracą niż rzeczywistym jego rozwiązaniem. Więc mawiam tak, konferencja będzie narzędziem, ale to nie będzie przełomowy moment. Konferencja w Gdańsku nie będzie tym wydarzeniem przełomowym. To są pobożne życzenia Polski i naszych polityków, ale to będzie tylko mały etap procesu, który już trwa trochę poza Polską. Jesteśmy hubem i jesteśmy tymi, którzy za naszą i waszą wolność wiecznie pomagają, ale gdzie wdzięczność to żadna dewiza. Wdzięczność nie jest złotą monetą czy plikiem dolarowych banknotów. I konferencja w Gdańsku nie rozwiąże też strukturalnych napięć między Polską a Ukrainą, nie zmieni układu gospodarczego i nie usunie różnic w interesach, bo Kijów zawsze wybierze Berlin, Londyn czy Brukselę, co już nie raz i nie siedem Kijów pokazał. Natomiast warto zatrzymać się jeszcze przy rosyjskiej logice odbudowy wschodu Ukrainy, bo o tym nic w naszych mediach głównego nurtu, o pewnej konferencji, która wydarzyła się na początku czerwca w Petersburgu, bo równolegle do europejskiej konferencji odbudowy funkcjonuje inny, całkowicie odmienny model myślenia o przyszłości terenu wschodniej i południowej Ukrainy. Model rosyjski. Zachodnie media, w tym Reuters, BBC i media amerykańskie, opisują go nie jako oficjalny plan rekonstrukcji w sensie międzynarodowym, lecz jako proces administracyjno-politycznej integracji terytoriów znajdujących się pod rosyjską kontrolą. No i w tym ujęciu pojawiają się trzy elementy. Po pierwsze, Rosja traktuje część okupowanych terytoriów już jako obszary, które mają zostać włączone do jej systemu gospodarczego i prawnego. Obejmuje to integrację infrastruktury, systemów energetycznych oraz administracji lokalnej z rosyjskim centrum decyzyjnym. Po drugie, w rosyjskiej narracji przytaczanej przez zachodnie media, odbudowa tych terenów jest, uwaga, przedstawiana jako stabilizacja i przywracanie normalnego życia w ramach nowego porządku politycznego. Choć zachodnie analizy podkreślają, że jest to język polityczny, który nie jest uznawany przez większość państw. Po trzecie, kluczowym elementem jest fakt, że Rosja równolegle inwestuje w infrastrukturę i administrację tych regionów, tworząc alternatywny system powojennej lub postkonfliktowej rekonstrukcji, niezależny od programów Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowych. No i w tym sensie powstają dwa równoległe modele. Europejski model odbudowy Ukrainy jako państwa suwerennego i te ten rosyjski model integracji przy wtórze Chińczyków i Niemców i rekonstrukcji terytoriów poza jej kontrolą. I tutaj Niemcy pokazują swój zmysł dyplomatyczny. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, jakbyśmy mogli powiedzieć, posiłkując się polskim, staropolskim powiedzeniem. W efekcie powstaje struktura trzech równoległych narracji. Polska i Unia Europejska traktują odbudowę jako projekt integracji Ukrainy z Zachodem. Ukraina traktuje ją jako warunek przetrwania państwa i modernizacji i wzmocnienia siebie, swojej gospodarki, swojej siły funduszami płynącymi strumieniem z zagranicy, zaś Rosja traktuje część tych samych terenów jako przestrzeń własnej administracyjnej konsolidacji. I w finale tego publicystycznego studia 37 powiem, że prezydent Karol Nawrocki będzie pod niebem Turcji. Tureckie media relacjonują wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w sposób typowy dla tamtejszej prasy głównego nurtu. Tam nie ma emocjonalnych interpretacji z naciskiem na geopolitykę. Mówi się o współpracy gospodarczej i formacie NATO. A w centrum przekazu nie znajduje się polityka wewnętrzna Polski, lecz relacje Ankara-Warszawa jako element szerszej układanki bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. W komunikatach tureckiej dyrekcji do spraw komunikacji przy prezydencie podkreślono, że wizyta odbywa się na zaproszenie prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i obejmuje przegląd wszystkich aspektów relacji dwustronnych oraz wymianę poglądów na temat kwestii regionalnych i globalnych. Podobny ton powtarzają tureckie agencje informacyjne, w tym Report i Anadolu Style Brief. Spotkanie ma służyć wzmocnieniu współpracy oraz omówieniu kroków i rozwoju relacji gospodarczych i politycznych. W tureckiej narracji medialnej wizyta prezydenta Karola Nawrockiego nie jest wydarzeniem emocjonalnym czy wewnętrznie politycznym. Nie ma tam polskich sporów o kompetencje, czy też napięcia z rządem, czy też to, co dzieje się, właściwie iskrzy między Kijowem a Warszawą. Cóż, Turcy mówią, że z Polską musimy rozmawiać o architekturze NATO, to po pierwsze. Po drugie, o bezpieczeństwie Morza Czarnego, czyli Turcy nie wyrzucają nas poza nawias, i równoważeniu wpływów z Rosji. W depeszach i relacjach agencyjnych powtarzany jest jeden ton. Polska i Turcja to państwa flankowe sojuszu, które w warunkach wojny na Ukrainie odgrywają rolę stabilizatorów regionalnych. Nie ma tam oceny polityków, jest ocena funkcji. No i cóż, po owocach poznamy. Będzie można mówić o zyskach strategicznych, to na pewno, bo relacja z Turcją jest dla Polski obiektywnie ważna z trzech powodów. Turcja kontroluje kluczowy fragment równowagi na Morzu Czarnym. Na Ukrainę już raczej liczyć nie możemy i trzeba się z tym pogodzić jako cichy dostawca uzbrojenia i pieniędzy. Natomiast Turcja też jest drugim co do wielkości wojskiem NATO i prowadzi autonomiczną politykę wobec Rosji i Ukrainy. No i w tym sensie każda intensyfikacja relacji Warszawa-Ankara wzmacnia polską pozycję w systemie, w którym nie wszystkie decyzje zapadają w Brukseli czy w Waszyngtonie, ale o tym pewnie więcej i szerzej i piękniej i mądrzej opowie dr Mikołaj Murkociński, bo za chwilę serwis międzynarodowy. 15:09, było to dzisiaj publicystyczne. Muzyczne studio 37, Tomasz Wranowski, kłaniam się Państwu. Zostańcie z Radiem Wnet, zaprawdę powiadam, warto.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama. Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
6: I dzień dobry Państwu. Punktualnie godzina 15.30, a więc tak jak codziennie o tej porze powinien być serwis międzynarodowy, ale to nie to. Ja Państwa zapraszam już na opowieść, bo także bardzo dużo dzieje się w Wielkiej Brytanii, a więc jeżeli tematy stamtąd, to my się przenosimy do studia Londyn. Tam już czeka Aleks Sławiński.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Oj tak, jak najbardziej my się przenosimy. Tych misi jest tutaj dosyć dużo. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, kochani słuchacze, słuchawki i słuchacionka. W Wielkiej Brytanii mieszka około 70 milionów ludzi, no i ta ilość wzrasta nam z każdą przepływającą łódką do Wielkiej Brytanii, przebijającą do południowych wybrzeży. Ale oprócz tych 70 milionów, około 100 milionów mieszka szczurów w Wielkiej Brytanii. Za każdym razem Brytyjczycy powtarzają, że jeżeli znajdujesz się w jakimkolwiek miejscu w Anglii, no to przynajmniej 2 metry od ciebie znajduje się albo jakiś szczur, albo przynajmniej jakiś obcokrajowiec. To nie jest rasistowskie określenie. Tak mówią właśnie Brytyjczycy. Jak na razie, jeżeli chodzi o migrację, o imigrację, bardziej lub mniej legalną w Wielkiej Brytanii, jak wiemy, zmagamy się z tym jak najbardziej. Obecny, ale i również poprzednie rządy nie za bardzo potrafiły się uporać z tym problemem. W tym momencie, jak wiemy, zarówno Unia Europejska, jak i sama Wielka Brytania wprowadzają nowe legislacje, jeżeli chodzi właśnie o nie do końca i nie zawsze chcianych przybyszy. Zobaczymy, czy nowe prawa wprowadzane i w Wielkiej Brytanii, i w Unii Europejskiej będą w jakikolwiek sposób skuteczne. No ja nie wiem, czy papier jest bardziej skuteczny niż łódka, która do nas przypływa. W każdym razie, jak wiemy, mamy w tym momencie dosyć duży kryzys. Jeżeli chodzi o właśnie panowanie w Wielkiej Brytanii, już od niedzieli, od naszej wczesnej audycji Studia Londyn, która startuje o godzinie 9 każdej niedzieli, mówimy o tym, że w Wielkiej Brytanii zmienia się premier. Tylko że on się bardzo powoli zmienia, ponieważ Keir Starmer, który od 2 lat dzierży stery 10 Downing Street, tego pięknego budynku z czarnymi drzwiami bez klamek, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, siedziba premiera nie ma nawet klamek, więc kotlary, który wchodzi i wychodzi za każdym razem musi mieć swoich własnych sługów albo sługusów, którzy go wpuszczają i wypuszczają, żeby mógł się trochę przewietrzyć. No on chyba najczęściej wchodzi, wychodzi przez te drzwi. No on ma chyba już więcej historii niż jakikolwiek premier Wielkiej Brytanii. Jeżeli dobrze liczę, to jest chyba 7 albo 8 premier Wielkiej Brytanii, który zmienia się pod władzą, pod rządami Kota Larego. Kim jest Kot Lary? Kot Lary jest dzisiaj najbardziej znaną postacią w Wielkiej Brytanii. To jest naczelny myszołap nie tylko ten Downing Street, ale całej Downing Street. Kot Lary został przytulony z przytułku w południowym Londynie, jednym z najbardziej znanego domu dla bezdomnych zwierzaków w Battersea. Battersea to jest chyba największa taka właśnie przytulnia zwierzaków, z której między innymi już kilkadziesiąt lat temu swojego psa wziął chociażby gitarzysta The Clash i on właśnie swojego psa nazwał Battersea. W każdym razie Kot Lary przeżył już więcej premierów niż niejedna historia mogłaby wspominać. Kot Lary również jest naczelnym myszołapem, ponieważ on jest na etacie, moi drodzy. Jako naczelny myszołap Wielkiej Brytanii zajmuje się nie tylko łapaniem tych właśnie szczurów, których wszędzie jest mnóstwo, nie tylko właśnie tych takich małych, biegających, szarych stworzonek, ale również i tych szczurów, bo tak to się tutaj nazywa, szpiegów w okolicach ten Downing Street. W każdym razie, jak wiemy, wczoraj swoje odejście ogłosił Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, który rządził tutaj nami od dobrych 2 lat. I no, zanim odejdzie, to jednak potrwa trochę, zanim przyjmiemy nowego premiera. Jak wiemy, najbardziej konkretnym i najczęściej wspominanym kandydatem do nowego stołeczka będzie dawny minister transportu, który już szykuje się do wjazdu na ten Downing Street. Kim on jest? Jest deputowanym z Manchesteru. Jeszcze niedawno nawet nie siedział aż tak głęboko w parlamencie, ponieważ dopiero niedawno w wyborach uzupełniających został parlamentarzystą, a w Wielkiej Brytanii mamy regułę, że na stołek premiera może wyjść tylko ktoś, kto siedzi właśnie w parlamencie, więc no, ślizgnął się nam tutaj takim troszeczkę psim swędem, ale no, mówi się, że bardzo dobrym kandydatem jest. Jednakże nie nastąpi to zbyt szybko, ponieważ w tym momencie Keir Starmer otworzył sobie fantastyczną furtkę. Wczoraj zapowiedział, że odchodzi, ale zanim będziemy mieli nowego premiera, będziemy musieli poczekać do końca wakacji, ponieważ parlament właśnie odchodzi na urlop. Wyjeżdżają sobie deputowani, deputowane, deputaciątka na swoje własne wakacje. Obojętnie, czy to będzie staycation, czyli wakacje w kraju, czy też właśnie słynne kierunki jak Hiszpania, Francja i Malediwy. Nie wiem, dokąd wyjeżdżają deputowani. W każdym razie przez kilka miesięcy ich tutaj nie będzie w tym zielonym gabinecie, więc nowy premier zostanie nam ogłoszony dopiero po wakacjach. Keir Starmer jest naprawdę cwanym i sprytnym chłopakiem. Z jednej strony odchodzi, a z drugiej strony jeszcze przez 2 czy 3 miesiące pozostanie na swoim stołku, ponieważ tak na dobrą sprawę nie będzie, kto miał go zastąpić. No, ja mu winszuję i gratuluję tego fajnego posunięcia. Jak wiemy, byli premierzy bardzo często odchodząc na emeryturę zaczynają pisać swoje pamiętniki, wywiady robić i tak dalej. Nie wiem, co będzie robił Keir Starmer po odejściu ze swojego stołka. Ja przypominam sobie, kiedy ze swojego stanowiska odchodził chociażby Tony Blair. On właśnie wtedy zrobił największą kasę swojego życia. Właśnie przez te swoje pamiętniki i wywiady. Wiele, wiele grubych milionów zarobił właśnie swoją książeczką autobiograficzną. No ja sobie wyobrażam właśnie teraz Keira Starmera siedzącego przez następne wakacyjne miesiące i dłubiącego przy pomocy swoich pomocników albo jakichś takich, no, AI pisarzy, żeby napisać, jak to wyglądały te 2 lata. Ja sobie już wyobrażam właśnie znowu Kota Larego, który będzie siedział w kącie i po prostu obśmiewał temat. Kot Lary nie wraca bez powodu na naszą antenę, albowiem niejednokrotnie miałem okazję się z nim spotkać. Wyobraźcie sobie, spotkałem się z Kotem Larem przy ten Downing Street częściej niż z brytyjskimi premierami, czy nawet polskimi politykami. Pamiętam już właśnie, kiedy przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii chociażby nasz poprzedni prezydent, czy obecny prezydent, czy chociażby nasz poprzedni premier. I za każdym razem wychodzili oni do dziennikarzy i wypowiadali się, jak tam naprawdę w tym czarnym budynku było i co tam zupełnie uzgodniono. Ale przypominam sobie właśnie wizytę prezydenta Nawrockiego przy ten Downing Street sprzed paru miesięcy, kiedy właśnie Kot Lary skradł, jak zawsze, cały show. Okazało się, że kiedy właśnie Keir Starmer i prezydent Nawrocki wychodzili z budynku, żeby wyjść do parlamentarzystów, Kot Lary wyskoczył im pod nogi i jeden z fotoreporterów o mało co nie wywrócił się właśnie na tym kocie, co skradło cały show i wszyscy reporterzy to wychwycili. Nie wiem, kiedy następnym razem spotkam się z Kotem Larem, ale wiem, że no, jakichś smaczków, snaczków mu nie dam, ponieważ podobno jest wytresowany, żeby nie brać pożywienia od obcych dziennikarzy. Podobno jedynie dziennikarze z AFP potrafią go karmić. W każdym razie głaskać daje się każdemu, więc ktokolwiek będzie ze swoją kamerą albo dyktafonem, albo w ogóle przechodził tamtędy, no, będzie w stanie chłopaka sobie trochę pogłaskać, bo jest naprawdę bardzo asertywny i podobno jest jednym z największych wojowników, ponieważ Zaraz obok ten Downing Street znajduje się również i siedziba Ministerstwa Obrony i oni też mają swojego etatowego myszołapa i ten właśnie kot Larry spuszcza mu całkiem niezłe lanie raz na jakiś czas. Nie wiem, nigdy nie widziałem tych kocich walk, ale no, temat jest bardzo interesujący. Jeżeli będę mógł, to spróbuję sfotografować, chociaż nie wiem, kiedy następnym razem zostanę zaproszony na ten Downing Street. Tymczasem w Wielkiej Brytanii mamy już tematy bardzo letnie. Sezon ogórkowy w szczycie. Właściwie nie mówi się nic o tym, co jest najważniejsze w tej chwili, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię i czym żyje na przykład Polska i polskie media. Mówię o raporcie, który został całkiem niedawno opublikowany, dotyczącym gangów azjatyckich, które przez dziesiątki lat gwałciły i molestowały, porywały czasami, a nawet zabijały młode brytyjskie dziewczyny. O tym mówi się w całym świecie, ale nie tutaj, nie w Wielkiej Brytanii, ponieważ tutaj właśnie tego tematu się unika, żeby nie zostać oskarżonym o rasizm. Tak samo jak o rasizm nie chciano oskarżyć człowieka, który zamordował Henry'ego Nowaka Dybwa, jak wiemy, który zamordował polskiego studenta. Na samym początku oskarżał właśnie jego o rasizm, o atak rasistowski i tych tematów jest tutaj dużo więcej. W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o ten raport dotyczący gwałcicieli, przede wszystkim z okolic Midlands, Birmingham, niewiele się tutaj mówi. Do mnie odezwało się kilkoro dziennikarzy z Polski, żebym wytłumaczył, żebym no, opowiedział o tym, co tak naprawdę działo się przez kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi właśnie o gangi gwałcące młode brytyjskie dziewczyny. Wyobraźcie sobie, nie miałem o czym opowiedzieć. Ponieważ tak się akurat okazuje, że w Wielkiej Brytanii ten temat jest wyciszany. W Polsce mamy troszeczkę więcej swobody, jeżeli chodzi o media. Mamy niezależne media, mamy wolne media, mamy Radio Wnet i tak dalej. A tutaj w Wielkiej Brytanii niestety powstała ściana ciszy. Nie mówi się o tych właśnie gangach i to jest bardzo smutne, bo Brytyjczycy coraz częściej wychodzą na ulicę i no, jednak chcą, żeby prawda wyszła na jaw. Niedawno znowu mieliśmy kolejne fale protestów, kolejne manifestacje. Najpierw jeżeli chodziło właśnie o Henry'ego Nowaka, potem mieliśmy wielkie manifestacje w Ulster, kiedy pochodzący z Afryki mężczyzna chciał uciąć głowę lokalnemu mieszkańcowi. Teraz z kolei znowu mamy kolejne protesty na ulicach Anglii, szczególnie właśnie na południu Anglii, ponieważ Wielka Brytania wstydzi się angielskiej flagi. I właśnie flaga Świętego Jerzego została zakazana, więc Brytyjczycy nie mogą swojej własnej flagi, szczególnie Anglicy, pokazywać. Co się stało? Okazuje się, że właśnie te flagi znowu, bo to już wcześniej miało miejsce to, że Anglicy po prostu malują swoje flagi na ulicach. Nie muszą ich wywieszać, po prostu pokazują je na rondach, na ulicach. Czasami wywieszają, ale coraz częściej również malują, żeby po prostu uniknąć problemów z prawem. Mi to bardzo przypomina czasy komuny w Polsce, kiedy Polacy nie mogli wywieszać swoich własnych narodowych flag na swoich balkonach, oknach, przy swoich domach. Tutaj mamy dokładnie to samo. Grozi kara za to, że wywiesi się własną flagę. To jest po prostu już jakaś paranoja, która wzięła się z tego, że właśnie przede wszystkim muzułmańska mniejszość uważa, że flaga angielska ich obraża, albowiem ten właśnie czerwony krzyż na białym tle był noszony przez krzyżowców, którzy najeżdżali Bliski Wschód 1000 lat temu właśnie w wyprawach krzyżowych. No, jak dla mnie to trochę słabe. Ale moi drodzy, ja mam dla was piękny utwór, który mam nadzieję, że nasz realizator wam zaraz przedstawi, ponieważ tutaj lato, moi drodzy, rozpoczęło się jak najbardziej i mamy co? Wakacje i kabaret. Oto.

Niektórzy już mają wakacje, a niektórzy jeszcze nie. Wyobraźcie sobie, że my matury w Polsce mamy w maju, a tutaj w Wielkiej Brytanii właśnie taki odpowiednik matur, czyli egzaminy GCSEs, odbywają się właśnie teraz, już powolutku się kończą. Dzieciaki naprawdę mają wielki problem, ponieważ w Polsce ta matura wygląda troszeczkę inaczej niż tutejsze końcowe egzaminy. Tutaj można GCSEs robić z różnych przedmiotów i no, można zrobić ich dużo więcej. Ja na co dzień chodzę sobie do roboty w przychodni i widzę, jak rodzice, zarówno jak i dzieciaki właśnie są bardzo tym tematem podkręcone. Wszyscy robią wszystko, żeby tym dzieciakom jak najbardziej ulżyć. O ile w Polsce mamy duży problem ze służbą zdrowia, nie można dostać się do lekarza, nie można dostać się do specjalisty na różne badania i inne rzeczy. Czeka się miesiącami, a być może nawet latami. Tutaj również czasami trochę się czeka, ale nie ze względu na kolonoskopię czy tego typu rzeczy. Tutaj największym issue, czyli problemem, są problemy ze zdrowiem psychicznym i właśnie w tym czasie, w okolicach tych właśnie końcowych egzaminów w szkole średniej, najwięcej dzieciaków przychodzi właśnie z problemami, no takimi troszeczkę z głową. Potrzebują wsparcia, potrzebują przede wszystkim leków, przede wszystkim potrzebują piguł, żeby lekarze im przepisywali, żeby się po prostu lepiej czuli i żeby lepiej te swoje GCSEs, które już teraz się powoli kończą, jak najlepiej przejść. No, w każdym razie szkoły również w tym momencie, które jeszcze działają, zaczynają, wyobraźcie sobie, być zamykane. Dlaczego? No, po prostu mamy heat wave, czyli falę gorąca, która już przez Wielką Brytanię od 2-3-4 dni się przewala. Ja faktycznie też mam trochę problem wychodząc na ulicę, dlatego wolę siedzieć sobie w studiu London Radia Wnet, gdzie jest trochę chłodniej, niż wychodzić na zewnątrz, gdyż naprawdę znowu mamy 30 parę stopni. W tym tygodniu mamy mieć podobno nawet 40 stopni. Jak wiemy, Brytyjczycy najchętniej mówią o pogodzie, więc ja tej pogody nie mogę wam w jakikolwiek sposób wykluczyć, a przynajmniej gadania o tej pogodzie. Już od wczorajszego wieczora w okolicach Londynu skończył się taki wielki, wielki upał, a zaczęły się bardzo burzowe i deszczowe. Wyobraźcie sobie klimaty. Kiedy dzisiaj wychodziłem na zewnątrz o poranku, jak zobaczyłem już nawet nie tyle kałuże, co jeziora wody, ja się nie spodziewałem, że tak będzie po prostu mokro było. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja, albowiem w ogródku Studia London w Radiu Wnet stoi mnóstwo krzaków owocowych, kwiatków, nawet drzewka, mamy jabłonkę, mamy tutaj taką wielką śliwę, która owocuje śliwkami, których jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, ale faktycznie ten deszcz, ta ulewa, która przyszła nam w nocy, naprawdę nam podratowała trochę sytuację, albowiem kiedy właśnie mamy taki heat wave, czyli wielkie, wielkie upały, bardzo często bywa, że po prostu zabraniają mieszkańcom podlewania swoich własnych ogródków ze szlaufy, czyli z rury ogrodowej. Na razie jeszcze takiego zakazu nie mamy, ale w nocy nas faktycznie bardzo, bardzo mocno zmoczyło i mam nadzieję, że moje kwiatki i krzaczki nam nie wyschną i nie będzie problemu z tym właśnie, żebym pozbierał swoje porzeczki, które właśnie w tym momencie dojrzewałem. Nie wiem, czy wielu naszych rodaków widziało to, że w Wielkiej Brytanii właściwie ten okres wegetacyjny jest dużo dłuższy, zaczyna się dużo wcześniej niż w Polsce i kończy się też dużo później. To jest trochę inna atmosfera, trochę inny klimat, więc my tu faktycznie tak bardzo przyglądamy się tej pogodzie, ponieważ czerwiec, przełom czerwca i lipca potrafi być bardzo, bardzo kapryśny. No, ja w każdym razie bardzo cieszę się, że mimo wielkich upałów mamy również te momenty, kiedy przyroda się troszeczkę nad nami lituje i w nocy potrafi nas troszeczkę zmoczyć. Do usłyszenia, mówi wam Aleks Sławiński. Ja zapraszam was już jak najserdeczniej do słuchania Radia Wnet zarówno w czwartek, kiedy
o godzinie 15.30 startuje audycja Ponad Oceanami, którą robimy razem z radiem Dawn z Chicago, w którym reporterzy z całego świata opowiadają o tym właśnie, co dzieje się u nich, ale również zapraszam Was na godzinę 19 do naszej audycji BreedBeat, w której jak co tydzień będę Wam proponował i promował muzykę z wysp, no ale przede wszystkim Magnum Opus, godzina 9 rano w niedzielę. Zapraszam Was jak najbardziej do studia Londyn w Radiu Wnet. Jestem przekonany, że z Izą Smolarek będziemy mieli Wam o czym opowiadać, ponieważ w Wielkiej Brytanii dzieje się naprawdę wiele. Nie będziemy mówili tylko o odejściu Keira Starmera, który tak trochę brexituje, ponieważ z jednej strony wychodzi, z drugiej strony nie wychodzi. Do końca wakacji nie będziemy znali kolejnego premiera, ale będziemy mówili Wam również o tym, co dzieje się w naszym życiu polonijnym w Londynie, albowiem już za kilkanaście dni będziemy mieli wybory w największym polskim ośrodku społeczno-kulturalnym, czyli w Fosku w Londynie. I no, szykuje nam się całkiem niezła zabawa, ponieważ to, co dzieje się tam w nim, w tym ośrodku od 2 czy 3 lat, no, szczerze mówiąc, woła o pomstę do nieba. Mam nadzieję, że w końcu dojdzie do poważnej zmiany, więc będziemy zapraszali gości, którzy będą nam o tym opowiadali, więc jeszcze raz, godzina 9 rano, niedziela, Studio Londyn, Radio Wnet. Do usłyszenia, mówi Wam Aleksej Sławiński, zostawiam Was, mam nadzieję, z najpiękniejszym popołudniem tego lata. W każdym razie dzisiaj ma być najwyższa temperatura w Wielkiej Brytanii, jeżeli właśnie chodzi o dotychczasowe nasze osiągnięcia w tym roku. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na audycję Studia Londyn w Radiu Wnet. Pozdrawiam serdecznie.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na konferencji w Gdańsku. Litwa chce pogodzić Polskę i Ukrainę. Nakaz aresztowania komisarza Unii Europejskiej. Wybiła godzina 16. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Premier Ukrainy Julia Swirydenko stanie na czele delegacji Kijowa, która przybędzie na konferencję w Gdańsku. Nasz zespół ma jasne zadanie – dojść do konkretnych porozumień, które będą pracować nad zdolnością obronną i trwałością Ukrainy oraz poszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien wziąć udział w konferencji w Gdańsku, ponieważ jest jej współorganizatorem i współzapraszającym, ocenił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie wskazał, że brak jego obecności jest konsekwencją wcześniejszych decyzji strony ukraińskiej. Premier Donald Tusk podał, że Gaz System będzie budował drugi pływający terminal w Zatoce Gdańskiej. Spółka ma zwiększyć przepustowość planowanego terminala z 4,5 do 6 miliardów metrów sześciennych gazu. Jak powiedział premier, umocni to rolę Polski jako hubu gazowego. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności i na tym kończymy sprawę, powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Mateusz Morawiecki nie zwróci swojego odznaczenia Ukraińcom. Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny i nie zamierzam go odsyłać, przekazał były premier. Obie strony, polska i ukraińska, dały się ponieść emocjom, oceniła główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej. Dlatego, jak zadeklarowała, Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy. Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział, że nowy prezydent Węgier ma zostać wybrany do 20 sierpnia, czyli do dnia obchodów Dnia Świętego Stefana, najważniejszego święta państwowego na Węgrzech. Premier zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej, zaznaczył Magyar. Belgijskie władze wydały europejski nakaz aresztowania wobec byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Grecki polityk ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Qatargate, jednym z największych skandali korupcyjnych, jakie w ostatnich latach wstrząsnęły Brukselą. Informacje ujawnia portal Politico. To będzie jedna z ważniejszych drogowych zmian początku wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada otwarcie około 70 km nowych tras szybkiego ruchu, w tym fragmentów A2 i S6. Dla kierowców oznacza to nie tylko krótszą jazdę na wschodzie kraju, ale też pełniejsze połączenie Pomorza Zachodniego z Trójmiastem.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Jutro 24 czerwca, tak jak i w najbliższych dniach, temperatura będzie typowo letnia w większości kraju, nawet do 26 stopni, a w nocy 15-16 stopni. Najcieplej będzie w Krakowie. Warszawa powinna mieć bardzo przyjemną letnią pogodę, około 27 stopni Celsjusza. W Gdańsku troszkę chłodniej, pozostanie około 20 stopni z większym zachmurzeniem ze względu oczywiście na wpływ Bałtyku. Ja Państwa już teraz zapraszam na popołudnie Wnet i Jaśminę Nowak. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i do usłyszenia Wnet.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Popołudnie wnet.
3: I tak, drodzy Państwo, na zegarach godzina 17.05, a my znajdujemy się w Pałacu Prezydenckim w Ankarze. Przed momentem odbyło się oficjalne powitanie prezydenta Karola Nawrockiego, a za kilka chwil rozpocznie się najważniejszy punkt wizyty prezydenta Polski w Turcji, czyli właśnie spotkanie z prezydentem Recep'em Erdoğanem. Będzie także wspólna konferencja prasowa. Przypomnijmy, to są rozmowy, które odbywają się w momencie szczególnym, bo zaledwie kilkanaście dni przed lipcowym szczytem NATO. My będziemy dla Państwa relacjonować na bieżąco zarówno fragmenty konferencji prasowej, jak i późniejsze rozmowy, które będą się odnosiły także do tej wizyty. A zanim, drodzy Państwo, ta rozmowa i zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj dzieje się w Turcji podczas oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego, to ja zapraszam Państwa na rozmowę, którą przeprowadził dla Państwa Jakub Pilarek. To jest wywiad z prokuratorem Pawłem Opitkiem o projekcie ustawy o biegłych sądowych. Posłuchajmy.
4: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Paweł Opitek, dyrektor Biura Prawnego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Dzień dobry panie prokuratorze.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
4: Panie prokuratorze, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o jakieś opiniowanie różnych projektów ustaw i w ogóle no, recenzowanie też tego, co się dzieje w prokuraturze. A teraz na tapecie mamy projekt ustawy dotyczący biegłych sądowych oraz instytucji opiniujących, które Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić w życie, jeśli ustawa zostanie, oczywiście przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. I Państwu jako związkowi ten projekt się bardzo nie podoba. Zaraz porozmawiamy o szczegółach, ale proszę na początku powiedzieć parę słów o tym, co w ogóle dzieje się na rynku biegłych sądowych i dlaczego jest tu w ogóle wymagana jakaś zmiana przepisów? Czy w ogóle Państwo się zgadzają, że zmiana przepisów jest potrzebna? Jak Pan ocenia ten rynek? Nie wiem, czy to tak można nazwać. Ten obszar.
5: Zacznę od początku. Zgadza się związek, reaguje wtedy, jeżeli mają wejść w życie, procedowane są najważniejsze ustawy dotyczące postępowania karnego, prawa karnego, statusów prokuratorów, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie też opiniować wszystkiego, co dzieje się na ścieżce legislacyjnej. I ta ustawa o biegłych sądowych do takiego bardzo ważnego aktu prawa należy. Niewątpliwie jest wymagana reforma czy zmiana przepisów dotyczących biegłych sądowych. Jest to spowodowane kilkoma kwestiami, szybko zmieniającymi się metodami naukowymi, tym, że postępowania stają się coraz bardziej specjalistyczne i potrzebujemy wiadomości specjalnych, którymi dysponują biegli. Też tutaj wchodzi w grę koszty powoływania biegłych. No, środowisko biegłych od dłuższego czasu podnosi, że te stawki są zbyt niskie i my jako związek jak najbardziej jesteśmy za reformowaniem czy zmianą przepisów o biegłych i funkcjonowania ich w procesie karnym, natomiast w oparciu o wymiar sprawiedliwości, w oparciu o dotychczasową instytucję prezesa Sądu Okręgowego, a nie przez de facto monopolizowanie też, ale komercjalizowanie rynku biegłych i oddawanie ich pod pieczę organu administracji publicznej, a nawet po części organu, który by działał jak prywatna firma.
4: No właśnie, to jest ta państwowa komisja certyfikacyjna, tak? Nowy organ, który ma zostać powołany, tak? Na mocy tej ustawy i który ma koordynować, tak? Działanie biegłych.
5: Zgadza się, choć to słowo komisja brzmi niewinnie, bo na jej czele stoi 15 członków komisji, ale ma być to ogromny moloch. Mają tam być i zespoły robocze, i zespoły oceniające, i zespoły do spraw standaryzacji, i rada biegłych, czyli tworzy się gąszcz instytucjonalny, gąszcz proceduralny, który by tylko pogorszył funkcjonowanie biegłych sądowych na rynku.
4: Mhm. Ale w ogóle na czym polega ten problem z tymi biegłymi w tej chwili? Bo biegli no, są biegli, jak gdyby no, tylu jest biegłych, ilu obszarów takich naukowych, tak? Są biegli, nie wiem, od językoznawstwa, od jakiejś toksykologii, nie wiem, informatyki, no pewnie tych specjalności można by wyliczać bardzo długo. Czy jest jakiś w ogóle wspólny rdzeń tych wszystkich problemów, że co tych biegłych jest, nie wiem, za mało? No pan wspomniał o wynagrodzeniach, tak? Tak.
5: Moim zdaniem podstawowych problemów jest kilka. Pierwszy problem jest taki, że w chwili obecnej nadzór nad biegłymi sprawują prezesi sądów okręgowych, którzy jednak nie mają wyspecjalizowanych komórek, biur po to, aby ten nadzór jednak był bardziej treściwy, był bardziej realny. Inna sprawa dotycząca biegłych to są koszty biegłych. No, prokuratura ponosi ogromne wydatki, ponieważ trzeba opiniować zabezpieczone środki, zabronione, sprzęt elektroniczny, no i cały czas jest właśnie kwestia, ile za takich biegłych możemy zapłacić. Więc moim zdaniem właśnie ta kwestia nadzoru i kwestia kosztów to są dwie zasadnicze rzeczy. I jeszcze dodam trzecią rzecz, to jest taka jakby już odrębna grupa biegłych, mianowicie biegli z zakresu medycyny. Ja tutaj myślę o biegłych psychiatrach, kardiologach. No to jest jakby odrębny problem, ponieważ myślę, że lekarze mają pełne ręce roboty, dość dobrze zarabiają i generalnie im się nie opłaca być biegłymi, żeby wchodzić w jakieś spory sądowe, żeby opiniować swoich kolegów i rzeczywiście tych biegłych na rynku jest za mało.
4: Mhm. No dobrze, i w takim razie, gdyby związek stworzył jakiś własny projekt ustawy, to jakie tam rozwiązania zostałyby zawarte, żeby naprawić?
5: Na pewno wzmocnienie, na pewno zostawienie nadzoru nad biegłymi w kompetencjach wymiaru sprawiedliwości, czy to prezesów sądów rejonowych, czy okręgowych, może apelacyjnych. Myślę, że obecny ten wzór sądów okręgowych jest dobry, natomiast stworzenie specjalnej jednostki, biura, wydziału, działu, jak zwał, tak zwał, to już jest kwestia drugorzędna, gdzie prezes takiego sądu będzie miał rzeczywiście instrumenty prawne, ale przede wszystkim zasób ludzi, którzy będą mogli ten nadzór realizować. Czyli na przykład zlecić jakąś kontrolę, czy to taką czasową, czy kontrolę biegłego w związku z jakimiś niepokojącymi informacjami dotyczącymi jego pracy. Nadzór, kontrola, ale w ramach właśnie sądu, dlatego żeby zachować niezależność biegłych, która jest no, niezbędna do opiniowania.
4: Aha. Państwo w tej opinii, która dzisiaj została opublikowana na Związku Zawodowego, wyliczacie 6 takich głównych zarzutów do tego projektu. Ten pierwszy to jest właśnie ten, który pan powiedział, czyli stworzenie tego molocha Państwowej Komisji Certyfikacyjnej. Drugi zarzut dotyczy tego, że ta komisja miałaby no, dostęp do informacji z postępowań przygotowawczych, tak? Bo rozumiem, że ten nadzór by wymagał po prostu wiedzy, co się dzieje w śledztwach. I Państwa zdaniem to jest błąd. Proszę wyjaśnić dlaczego.
5: Na przykład jeden z przepisów mówi wprost, że Państwowa Komisja Certyfikacyjna może żądać informacji od organów procesowych oraz kopii dokumentów z akt spraw sądowych i prokuratorskich. I w takim zamyśle idealistycznym być może to jest dobre, bo wiadomo, że powinno się żądać tylko konkretnych dokumentów niezbędnych do zbadania pracy danego biegłego. Natomiast w praktyce ten przepis ma bardzo szeroki charakter i jeżeli na przykład biegły ma raportować o swoich badaniach z zakresu zdrowia psychicznego, seksuologicznego czy innych spraw dotyczących spraw medycznych danej osoby, no to taka komisja otrzymywałaby bardzo wrażliwe dokumenty. Ja już nie mówię o samych osobach, które by działały właśnie w ramach oceny biegłego, ale przecież takie dokumenty muszą być wysłane z prokuratury, muszą iść do komisji, tam ktoś je musi otworzyć, cały jakiś obieg kancelaryjny jest tego typu i instytucji, czyli de facto rozszczelniamy tajemnicę postępowania przygotowawczego, gdzie w tym momencie obowiązuje artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego. Prokurator decyduje, w jakim zakresie, jakie dokumenty może wydać na tytułem sporządzenia opinii. Te dokumenty bezpośrednio przekazuje biegłemu, który na nich pracuje. No i później ja uważam, że takie dokumenty powinien zniszczyć. Natomiast w tym momencie organ de facto administracyjny, nie prezes sądu, nie sąd, tylko ludzie działający po części na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego, mają nieograniczony dostęp do różnego rodzaju dokumentów i zupełnie poza kontrolą prokuratora, bo tutaj jest powiedziane, że komisja może żądać, czyli prokurator takie dokumenty musi przekazać.
4: Trzeci punkt jest taki, tak brzmi tak, że aż się w to nie chce wierzyć, co państwo piszą. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka. Mianowicie, że ta reforma została przygotowana bez badania empirycznego tego rynku biegłych i między innymi tu pada taki zarzut, że no poczyniono te propozycje nawet bez znajomości liczby biegłych sądowych w Polsce funkcjonujących w roku 2026, czyli że minister, no bo to minister Żurek jak gdyby patronuje tej ustawie jako właśnie szef resortu, to nie, znaczy proponuje jakieś rozwiązania, nie wiedząc w ogóle, ilu jest biegłych, to aż się nie chce wierzyć.
5: Panie redaktorze, to jest generalnie ta zła cecha polskiego tworzenia prawa, że prawo tworzy się bez gruntownych badań empirycznych, jak to prawo powinno wyglądać. I w moim przekonaniu, ja to już sygnalizowałem też w trakcie publikowanych w domenie publicznej artykułów, taka komisja, chcąc stworzyć tak rewolucyjne przepisy, powinna poczynić sama badania, na przykład wziąć 200, 300, 400 spraw postępowania karnego i w tych sprawach zbadać, jak to opiniowanie wyglądało. Szczególnie przecież, że ten zespół, który przygotowywał tę reformę, działał w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli jak rozumiem, tam jest zasób osób, są bazy danych, takie akta bez problemu można otrzymać, no i pewnie można byłoby takie badania przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy i mieć aktualne, rzetelne dane, jak ten proces opiniowania wygląda. Natomiast komisja, tutaj nawet otworzę sobie tą moją opinię, bo to dokładnie sprawdzałem, oparła się na raportach Najwyższej Izby Kontroli, no i takich NGO-sów, jak na przykład Forensic Watch z lat 2014-2016. No to ja zadaję pytanie, czy w czasach tak galopującego prawa, zmieniającego się obrazu opiniowania, komisja profesjonalna, przepraszam, ja tutaj cały czas mylę, zespół profesjonalnych ekspertów powinien się opierać na badaniach sprzed ponad dekady. No i kolejna zaskakująca rzecz. Członkowie komisji, przedstawiciele, którzy wypowiadali się z mediach, mieli taki główny argument, że ilość biegłych na listach maleje. Ja przyznam, że tego osobiście w pracy prokuratora nie widzę, bo cały czas tutaj jesteśmy zalewani różnego rodzaju propozycjami współpracy w zakresie opiniowania. Ja, pomijając tych biegłych właśnie medyków, nie mam nigdy problemu, żeby znaleźć kogoś, kto sporządzi opinię fizykochemiczną czy opinię dotyczącą innego zakresu badań. Natomiast przedstawiciele zespołu twierdzili, że biegłych jest coraz mniej. To ja się pytam, jeżeli tak się twierdzi, dlaczego się tych biegłych na listach sądów okręgowych nie policzyło? Tych list jest tam ponad 40, bo tyle mamy sądów okręgowych w Polsce. Wystarczyło jakiejś osobie, która obsługiwała ten zespół, poprosić ją, żeby zliczyła, ile mamy wpisanych biegłych na właśnie styczeń 2026 roku. Pewnie się też można było cofnąć, bo przecież prezesi sądów te listy prowadzą. Ile tych biegłych było w roku 2025, ile było biegłych w roku 2024 i takim prostym, ale jakże potrzebnym wyliczeniem matematycznym możemy pokazać, czy ta liczba rośnie, czy jak twierdzi zespół, ta liczba maleje. Dlaczego tego nie zrobiono? No ja jestem naprawdę zaskoczony.
4: No trudno nie być zaskoczonym. Kolejny punkt czwarty dotyczy no, tego, co już w jakimś sensie pan wspomniał, mianowicie tej biurokracji, tak? Że te proponowane zmiany, ta reforma nałoży na te osoby de facto biorące udział w tym opiniowaniu, tak? Jakieś kolejne biurokratyczne obowiązki, które de facto wydłużą po prostu postępowanie.
5: Tak, to są różnego rodzaju obowiązki, bo to jest cała praca, którą miałaby wykonać komisja związana z certyfikowaniem i później nadzorem nad tym biegu. No już wspomniałem o tych samej komisji, zespołach roboczych, oceniających. No zespoły do spraw standaryzacji mają wytworzyć standaryzację, odpowiednie standardy, metodyki wykonywania przez biegłych danej specjalności opinii. Proszę powiedzieć, jak wśród, nie wiem, teraz tak przypuszczam, na listach może być około 15-16 tysięcy biegłych. Jak komisja wypracuje metodyki dobrego badania materiału dowodowego dla kilkuset specjalności reprezentowanych przez te kilkunastu tysięcy biegłych? No ja jestem przekonany, że jakieś ciało w ramach Polskiej Akademii Nauk, czy nawet najbardziej na najwyższym poziomie stworzone, nie jest w stanie takich metodyk wypracować. Jak, proszę mi powiedzieć, komisja mówi, że w tym momencie, zespół mówi, że w tym momencie jest za mało biegłych w zakresie medycyny sądowej, na przykład lekarzy. To więc komisja, zespół, w tym momencie Ministerstwo Sprawiedliwości, bo one jest twórcą tego projektu, myśli, że lekarze, profesorowie, chirurdzy, biegli psychiatrzy, którzy teraz już nie chcą opiniować, jeszcze poddadzą się specjalnej ocenie swoich kolegów z komisji odnośnie swoich umiejętności. Jeżeli z kolei popatrzymy na postępowanie karne, ale też sądowe, jest tam wymóg, aby prokuratorzy i sędziowie po wydaniu postanowienia kończącego postępowanie lub wyroku w jednej instancji w ciągu 2 tygodni oceniali pracę biegłych. No i tutaj po pierwsze wydłużenie postępowania. Jeżeli taki prokurator ma w ciągu na przykład miesiąca około 10 opinii w prokuraturze rejonowej i on ma to wszystko opisać, zajęłoby mu to 2 dni, czyli przez 2 dni nie zajmuje się sprawami karnymi, tylko pisze dla komisji swoją ocenę, to też budzi duże wątpliwości pod względem niezależności prokuratorskiej, niezawisłości sądów, bo przecież sąd się wypowiada w wyroku, tak? Uznał ten dowód za logiczny, racjonalny, czy na jego podstawie ustalał okoliczności faktyczne, czy też na przykład uznał, że biegły się pomylił. I teraz po raz kolejny ma ten sam dowód, taki sędzia, oceniać w specjalnym formularzu, a jaką wartość dowodową, czy będzie w ogóle miał wartość dowodową taki formularz? Bo na przykład powie strona postępowania, że ja chcę zobaczyć formularz oceniający i na podstawie właśnie treści tego formularza sformułuje środek odwoławczy. Otwieramy naprawdę puszkę Pandory i konsekwencje takich przepisów są trudne do przewidzenia, ale na pewno nic dobrego by ze sobą nie niosły.
4: Tu pan, rozumiem, zahaczył o ten kolejny, piąty punkt w jakimś sensie, tak? Że to są w ogóle jakieś regulacje nieznane kodeksowi postępowania karnego, tak?
5: No w tym sensie, że co prawda to ma być wprowadzone w formie ustawy, kodeks postępowania karnego też jest ustawą, ale generalnie w wykładni prawa przyjmuje się, że kodeksy mają taką specjalną wartość i w wykładni prawa w jego funkcjonowaniu no są zbiorem tych najważniejszych przepisów, które regulują dane instytucje. No i w tym momencie mamy regulację kodeksu postępowania karnego, a nagle ma wejść w życie właśnie ustawa o biegłych sądowych, która wprowadza instytucje nieznane, momentami sprzeczne z założeniami kodeksu postępowania karnego, bo kodeks postępowania karnego mówi, że to organ, który powołuje biegłego, bierze później całą odpowiedzialność za opinię, którą ten biegły dostarczy, a organ ją zaaprobuje. A z drugiej strony teraz mamy bardzo daleko idące uprawnienia komisji certyfikacyjnej, która na przykład może mieć zupełnie inne stanowisko odnośnie wydanej opinii, aniżeli prokurator czy sąd. No i teraz jest pytanie, które stanowisko jest ważniejsze? Na podstawie jakiego stanowiska należy oceniać biegłego? Stanowiska komisji czy stanowiska prokuratora? Aha. Jak powiedziałem, no są to rozwiązania bardzo niebezpieczne.
4: Ja jako laik, no, czyli osoba, która nigdy nie powoływała biegłego i tylko mogę się tak temu oczyma wyobraźni przyglądać, ja nie rozumiem jednego, bo przecież no jeżeli, tak jak pan trafnie zauważył, no taką procesową weryfikację tych opinii, no to dokonuje sąd, tak? Ale jeżeli chodzi jakąś w ogóle no taką satysfakcję, nie wiem, czy to dobre słowo, no taką merytoryczną satysfakcję z tej pracy biegłego, no to przecież prokurator i tak samo sąd może wyrażać po prostu poprzez albo korzystanie z jego usług w przyszłości, albo nie korzystanie. No jeżeli jest biegły, który jest nieterminowy, niemerytoryczny i jego opinie są po prostu złe, to po prostu można nie korzystać z jego usług. Czy to w ogóle ta potrzeba tej weryfikacji w tym kontekście właśnie nie widzę w ogóle sensu tego centralnego organu, bo ta weryfikacja powinna się dokonywać rękami po prostu sędziów, prokuratorów, którzy tych biegłych zamawiają, tak mi się wydaje.
5: I ona jest dokonywana każdego dnia, ponieważ jak wspomniałem, organ procesowy, jeżeli powie i przyjmie opinię biegłego, to wtedy bierze za nią odpowiedzialność. No i jeżeli na przykład opinia byłaby niewłaściwa, doszłoby do uniewinnienia, stwierdziłby sąd, że prokurator źle ocenił tąże opinię, no to prokurator tak jak za każdy nieprawidłowy wyrok odpowiada. Czy to w zakresie jakby swojej renomy, prawda, poważania w środowisku, a najgorszym przypadku też może odpowiadać dyscyplinarnie, jeżeli w tym postępowaniu przygotowawczym czegoś zaniedbał. Więc ja, jeżeli tak mam wejść, że tak powiem, w głowy członków zespołu, to ja przypuszczam, że tam były intencje dobre, tylko osoby tworzące te przepisy, a w dużej mierze, ale i liczbowo, i w zakresie, może tak powiem, spirytus mówiąc, były to właśnie osoby, które zajmują się opiniowaniem albo w jakiś sposób pracują, są członkami instytucji opiniujących. To myślę, że w ich zamyśle była taka może słuszna idea, żeby stworzyć taki omnipotentny organ, który będzie właśnie w każdym zakresie bardzo ściśle nadzorował rynek biegłych, ale zabrakło w tym spojrzeniu właśnie takiego szerszego kontekstu, że są jeszcze przepisy postępowania karnego, że jest jeszcze wypracowany w orzecznictwie, w piśmiennictwie prawniczym taki temat jak niezależność biegłego i no niestety te przepisy tutaj za bardzo skupiły się na kontroli na sprawie administracyjnej, a nie skupiły się na tych właśnie kwestiach równie ważnych, które dotyczą procedury karnej, zasad etyki biegłego, także konstytucji, bo przecież konstytucja mówi, że każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego. I to poszanowanie życia prywatnego jest już w jakiś sposób nadszarpnięte w kodeksie postępowania karnego, ponieważ na przykład możemy żądać dokumentacji z leczenia danej osoby, żeby powołać biegłego i uzyskać opinię na przykład psychiatryczną, ale w tym momencie te informacje odnośnie zdrowia pacjenta, dokumentacji medycznej mają jeszcze iść do organu administracyjnego, czyli tej komisji, a więc moim zdaniem to jest już przekroczone to minimum, gdzie można robić uszczerbek w podstawowych prawach i wolnościach obywatelskich i tutaj to prawo zostałoby pogwałcone.
4: No i na koniec o kasie porozmawiałem, o pieniądzach, bo w funkcjonowaniu państwa jednak ta kwestia pieniędzy jest, nie wiem czy najważniejsza, ale na pewno no, jedna z najważniejszych. Państwo jak gdyby przeciwstawiają to powołanie, tą koncepcję powołania tej państwowej komisji, która ma liczyć sobie no, setki osób zatrudnionych, niedofinansowaniu pensji asystentów prokuratorskich i w ogóle pracowników administracyjnych prokuratury. Czyli jak rozumiem, to jest taki zarzut, że no, Polski, do aparatu, tak, że po prostu nie radzicie sobie z zapewnieniem godziwych wynagrodzeń tym ludziom, którzy już teraz pracują. Oni pracują za stawki nierynkowe, czasami takie nawet no, głodowe, a chcecie po prostu dać setki etatów, prawdopodobnie jakimś swoim, ja tak mogę powiedzieć, publicystycznie, bo to tam pewnie przypadkowe osoby nie trafią, tak? Czy rzeczywiście ta sytuacja pracowników prokuratury jest tak zła?
5: Na samym wstępie, takim można powiedzieć, preambule do tej opinii zostało napisane, że my nie chcemy tutaj regulować stawek biegłych. My uważamy, że biegli sądowi powinni odpowiednio godnie zarabiać w stosunku do rzetelnej, wykonanej roboty swojej wiedzy, posiadanej wiedzy i doświadczeniu. Więc w tej opinii prawnej zupełnie nie rozwodziłem się nad kwestiami, czy biegli zarabiają za dużo, czy zarabiają za mało, ponieważ uważam, że to już wykracza poza mój warsztat prokuratorski. To są sprawy związane z administrowaniem prokuraturą przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ta moja opinia prawna, czy opinia prawna związku nie jest przeciwko postulatom biegłych, żeby dobrze zarabiać. Natomiast jest faktem, to taki można powiedzieć i mały dodatek, że no jest zaskakujący. Jest zaskakujące, że od kilku miesięcy jest głośny postulat na przykład asystentów prokuratorów, którzy zarabiają zbyt mało, odchodzą z prokuratury. Ten korpus zbudowany no kilka dobrych lat teraz zaczyna się kurczyć i wszyscy się z asystentami prokuratorów zgadzają, poczynając od Ministerstwa Sprawiedliwości, przez wszystkie stowarzyszenia prokuratorskie, Związek Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, że te zarobki są za małe. Ale mówi się jednocześnie, że chociaż są za małe, to w tym momencie nie ma pieniędzy w budżecie i z tego, co ja wiem, nie ma takich ustawowych zapisów gwarancji, że one na przykład znajdą się za rok. A tymczasem zgodnie z szacunkami, ile miałoby kosztować funkcjonowanie tejże komisji, to mówimy tam rocznie bodajże o na pewno dziesiątkach milionów złotych, ale chyba tam już nawet padały, teraz nie pamiętam, kiedy to podawałem, chyba 100 milionów złotych rocznie i więcej. Czyli mówimy o nie kilka, ale nawet kilkadziesiąt razy większych środkach od tych, które miałyby być przeznaczone, czy powinny być przeznaczone na funkcjonowanie, na podwyżki dla asystentów prokuratorów. No podobnie tutaj sytuacja generalnie pracowników prokuratury poza prokuratorami wymagałaby poprawy. Więc podsumowując, jest dziwne, że nie ma środków na coś, co jest oczywiste i od dawna postulowane i co do czego wszyscy się zgadzają, a nagle znajdują się tak duże środki na twór, który no, moim zdaniem nie jest potrzebny.
4: No tak, dziwny jest ten świat, można zacytować Czesława Niemela. A jak to na koniec tak zapytam, takie ogólne jeszcze pytanie, jak pan, panie prokuratorze, ocenia sytuację w prokuraturze w kontekście tych sporów o statusy prokuratorów i w ogóle, czy...
5: Sytuacja nie jest dobra i każdy to widzi. Większość, wszyscy prokuratorzy chcieliby pracować w spokoju, chcieliby pracować jakby no wolni od myśli, bo niektórzy myślą, co będzie, niektórzy myślą, co było. No jest chociażby to, co dzisiaj opublikowała pana redaktora radio, chociażby widzimy ogromna różnica zdań co do powołań do tak zwanych PZ-ów między panią prokurator Marczak, która właśnie szefuje PZ-om, a między ministrem sprawiedliwości, więc nie jest dobrze w prokuraturze. Cały czas jakieś wiatry z różnych stron tutaj targają prokuratorami. To też na pewno wpływa na komfort pracy. No i cóż, nadzieja umiera ostatnia, ja też tak poetycko coś nawiążę, jak pan redaktor, i wszyscy liczymy, że będzie lepiej, że musi być lepiej, że to się musi skończyć oby jak najszybciej.
4: To ja jako prowadzący pozwolę sobie ostatnie słowo, też taką mam nadzieję, ale myślę, że żeby było lepiej, to jeszcze przez pewien czas na pewno musi być znacznie gorzej. Spodziewam się jeszcze jakichś kolejnych różnych dziwnych, destrukcyjnych ruchów w prokuraturze. No ale to już tylko takie moje prorokowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan prokurator Paweł Opitek. Dziękuję, panie prokuratorze.
5: Dziękuję bardzo.
3: A to, drodzy państwo, rozmowa, którą przeprowadził dla państwa Jakub Pilarek, a my już teraz wracamy tutaj do Ankary. Znajdujemy się obecnie w Pałacu Prezydenckim. Za kilka chwil tutaj będzie konferencja prasowa, przemówienie obu prezydentów, prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Recep'a Erdoğana, który tutaj przyjął naszego prezydenta. Przypomnijmy, że to jest kluczowa wizyta, bo jesteśmy w przededniu, można już tak powiedzieć, szczytu NATO, który już w lipcu. Ponadto Turcja to druga armia, jeżeli chodzi o liczebność, o wielkość, o siłę w NATO. Bardzo ważny gracz zarówno jeżeli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To wszystko będzie za kilka chwil omawiane w szczegółach, także tutaj podczas tego briefingu prasowego. A my, drodzy państwo, oczywiście będziemy przybliżać państwu wszystkie te szczegóły, a za moment także rozmowa na żywo. Doktor Józef Orzeł, wiem, że jest już w studio na Krakowskim Przedmieściu, więc ja tutaj prosto z serca Ankary, a doktor Józef Orzeł tam, z Placu Zamkowego, czyli z siedziby Radia Wnet. Do usłyszenia za momencik.

0: Popołudnie Wnet.
1: I tak, drodzy Państwo, 16.36 czasu polskiego, popołudnie w Radiu Wnet trwa, a 17.36 czasu tureckiego. Ja dzisiaj nadaję do Państwa prosto z Pałacu Prezydenckiego w Ankarze i mówię dzień dobry do naszego współgospodarza, dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
2: Cześć Jaśmino, czyli Plac Zamkowy kontra Pałac.
1: Tak jest, Plac Zamkowy kontra Pałac. No i ja oczywiście całym sercem chcę powiedzieć, że zawsze jestem za Placem Zamkowym i za siedzibą Radia Wnet, ale trzeba oddać, że ten pałac naprawdę robi wrażenie. Tak samo jak przed momentem to oficjalne powitanie prezydenta Karola Nawrockiego. No, czuć, że to jest druga najsilniejsza armia w NATO i to miejsce naprawdę ono... Wręcz można powiedzieć, że zapiera dech w piersiach. Ono jest po prostu piękne, tak jak piękny jest Plac Zamkowy.
2: A która według Ciebie jest pierwsza armia w NATO?
1: No, pierwsza armia w NATO, w mojej opinii, chciałabym powiedzieć, że sercem oczywiście polska armia, ale to oczywiście armia amerykańska.
2: Ale to nie w Europie. Teraz jest słabiutka amerykańska. Chciałem opowiedzieć o trzech tematach, dwóch krótkich, jednym dłuższym. Pierwszy dotyczy, znaczy tematów, o których według mnie za mało się mówi, albo źle się mówi, albo nie mówi się całej prawdy. Pierwszy to jest atom na Białorusi. Pytanie, po co Rosjanie tam te swoje urządzonka rakietowe, samolotowe i inne postawili na Białorusi? Odpowiedź jest prosta, ponieważ boją się o to, że stracą Białoruś, a postawienie tam broni atomowej wydaje im się bezpieczną obroną. Kto ma atom, tego się nie atakuje. A to pokazuje, jak Rosji na Białorusi zależy i boją się, że Ukraińcy prędzej czy później wyślą tam jakąś jedną brygadę i w 3 dni załatwią problem, może nawet bez jednego strzału. Czyli to Rosjanie będą bronić swojej kolonii w Mińsku. Tyle. Drugi temat jest dużo ważniejszy. Chyba, że chcesz...
1: To proszę, to najpierw może zapowiedz słuchaczom Radia Wnet o wszystkich trzech tematach, bo wszystkie trzy są i ważne, i interesujące, a potem
2: pierwszy.
1: Ja będę
2: drugi
1: dopytywać.
2: Drugi to jest pytanie, jak patrzeć na to, kto wygrywa, jeśli ktoś wygrywa wojnę na Bliskim Wschodzie, Ameryki, Izraela z Iranem, ponieważ według mnie znowuż kryterium jest niezwykle proste, a opinie są absolutnie od ściany do ściany. Albo to Ameryka wygrała już dawno, albo za chwilę do opinii, że to Iran wygrał już dawno. I to pokazuje niezwykłą słabość tego polskiego komentariatu. A kryterium jest niezwykle proste. Mianowicie, po co ta wojna, szczególnie Izraelowi? Otóż po to, żeby kiedy Amerykanie odejdą z Bliskiego Wschodu, a tak jak próbują redukować swoją obecność w innych miejscach na świecie, po to, żeby przygotować się do jakiejś rywalizacji z Chinami, według mnie z tego też nic nie będzie, to znaczy do żadnej wojny nie dojdzie. Może do jakiejś bitwy, po której się okaże, że koszty są tak ogromne po obu stronach, że żadna wojna się nie opłaca. Ale Amerykanie w strategii kontynuują redukowanie swoich miejsc w Europie, na Bliskim Wschodzie. Może chcą coś zrobić w Azji, szczególnie z Koreami. Ale na tym Bliskim Wschodzie już się potknęli. Kryterium jest proste, jak powiedziałem. Jak zrobić, żeby Bliski Wschód bez obecności Amerykanów był w miarę bezpieczny? Otóż odpowiedź jest jedna. Wcale nie obalić reżim w Iranie, bo tego, jak widać, nie da się zrobić. Ani to nie jest istotne. Ważne, żeby Iran nie miał broni atomowej. Bo jeśli będzie miał, to tam nigdy nie będzie spokojnie i zawsze będzie groził Izraelowi, a Izrael to strażnik interesów amerykańskich na Bliskim Wschodzie i dopiero z Izraelem inne państwa arabskie mogą budować jakąś koalicję, same z Iranem nie dadzą sobie rady.
1: No właśnie, Jusku, to tutaj na moment może się zatrzymajmy, ten temat, te kryteria zwycięstwa i Bliski Wschód, bo za moment to też będą tematy, o których będzie mówił prezydent Turcji Recep Erdoğan. Bliski Wschód, no można powiedzieć, że Turcja jest jednym z takich najważniejszych graczy w tym regionie. No i pytanie, jak ty oceniasz strategię Turcji? Kiedyś długo rozmawialiśmy na temat strategii Izraela, ale jak oceniasz strategię Turcji? Ona, no z jednej strony przecież można powiedzieć, że stara się występować jako taki potencjalny mediator, prawda, w tych konfliktach regionalnych, ale popiera integralność terytorialną Iranu, no ale też jest członkiem NATO. I jak ty oceniasz strategię prezydenta Turcji, którego za moment będę też słuchać?
2: Już ci mówię, tylko trzeba skończyć tą kwestię kryterium atomowego na Bliskim Wschodzie. Otóż Iran nie odda tej broni, póki będzie mógł, i on tylko przewleka negocjacje. Na razie te negocjacje są raczej sukcesem Iranu i jak za 60 dni okaże się, że dalej nie będzie oddawał tej, szczególnie tego materiału radioaktywnego wzbogaconego, no to co najwyżej Ameryka trochę pobombarduje Iran, on już to przeżyje i nadal i będzie to przewlekał do wyborów. Według mnie Iran to wygra i zostanie z możliwością tworzenia broni atomowej i na Bliskim Wschodzie spokojnie nie będzie. Turcja ma podwójny problem, jeśli nie więcej warstw jest. Z jednej strony chciałaby rozszerzyć swoje wpływy na Bliskim Wschodzie i pytanie, komu może te wpływy zaofiarować. Iranowi nie za bardzo, jest zbyt agresywny. Izraelowi nie, ponieważ Izrael traktuje Turcję jako następnego rywala czy przeciwnika, a to się zazwyczaj kończy wojną. Naturalnym sojusznikiem Turcji byłyby państwa arabskie, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, ale one, już Turcja się z nimi parę razy starła na takich zastępczych polach, jak w Libii na przykład, i dlatego Turcja ma duży pierwszy problem znalezienia strony, z którą może współpracować czas dłuższy, żeby rozszerzać swoje chęci zdobywania nowych wpływów. Tylko że jeśli pójdzie przeciwko Izraelowi, a Izrael najwyraźniej pokazuje, że z Turcją by sobie chętnie poigrał, to jest przeciwstawienie się Ameryce, póki Ameryka popiera Izrael. A wydaje się, że to będzie jeszcze dłużej. Więc na razie Turcja może zrobić dwie rzeczy. Próbować być stroną mediującą, pośrednikiem i zaproponować jakąś obronę, bo ma dużą armię, krajom arabskim przeciwko Iranowi, ale to ją ustawi po jednej ze stron. Dlatego Turcja i Ameryka o tym świetnie wie, ma bardzo trudną grę. Nie może mieć jasnej strategii. Ten konflikt nie stwarza jej możliwość stanięcia po którejś ze stron.
1: I to jest prawda, a ja przepraszam, że trochę teraz rozkojarzona na moment, ale my tutaj też musimy przestrzegać tych wszystkich protokołów i musiałam się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, ale jeszcze myślę, że mamy chwilę, zanim tutaj sala zostanie zamknięta i będzie trzeba przez chwilę już wysłuchać tych przemówień. No ale dobrze, jeszcze jedno
2: Ukraina
1: pytanie, jeżeli pozwolisz.
2: Została.
1: jeszcze Ukraina dokładnie, ale jeszcze bym nawiązała, bo wczoraj słuchałam pana ministra Marcina Przydacza, który bardzo no, w takich mocnych, nawet dosyć ostrych słowach skrytykował decyzję prezydenta Wołodymyra Zełańskiego, no, dotyczącą, wiadomo, tej polityki historycznej, niewycofania się z tych kwestii związanych z Wołyniem i z UPA. Dzisiaj już wiemy, że prezydent Wołodymyr Zełański nie pojawi się także na tej konferencji w Gdańsku. I temat Ukrainy też pojawi się dzisiaj w tych rozmowach bilateralnych między prezydentem Turcji a panem prezydentem Karolem Nawrockim. Jak ty sądzisz, jak ta eskalacja się zakończy?
2: Jaśmina, problem polega na tym, że to są zabawy dzieci w piaskownicy. Tylko że jedno z tych dzieci trzyma z tyłu bombę atomową. A my nie widzimy tej bomby, tylko widzimy łopatki w rękach naszych i tego drugiego dziecka. Otóż Ukraina idzie w strategię zastąpienia Polski w sferze bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Ukraina myśli, że razem z Niemcami zaproponują Bałtom, a może i współpracę Skandynawą, to znaczy ta współpraca już idzie, ale mówimy teraz o globalnej skali, zaproponują gwarancję bezpieczeństwa. Być może to będzie propozycja wysłania ukraińskich żołnierzy albo ukraińskich i niemieckich jakichś takich wspólnych jednostek na te trzy kraje Bałtów po to, żeby odstraszyć Rosjan. I wydaje się, że to może być skuteczny pomysł, jeśli Bałtowie się na to zgodzą, a Ukraińcy wygospodarują z 15 tysięcy żołnierzy, ale to z zaplecza da się zrobić. Wtedy nie będzie nic z bloku obronnego z udziałem Polski, ponieważ Polska okaże się niepotrzebna, a wtedy Polska stanie się nie tylko takim przejściem pomiędzy Niemcami a Rosją, które zaczną współpracę po końcu jakiejś gorącej wojny na Ukrainie, ale także pomiędzy Niemcami i Ukrainą, i to nie będzie przyjemne, przyjazne sąsiedztwo. Polska wtedy nie będzie miała argumentów, żeby się bronić przed centralizacją, migracją, klimatyzmem, genderem i wszystkim, co płynie z Berlina i z Brukseli. I Ukraina w tym pomoże. A to oznacza, że Ukraina strategicznie nie tylko odwraca się od Polski, ale przystaje do tych, którzy chcą Polskę osłabiać. I nasi politycy nie mówią nam tego, jaka jest realna sytuacja, pokazują nam tylko tą łopatkę, że nie przyjedzie, że przyjedzie, że nada tytuł bohaterów UPA jakimś jednostkom wojskowym i takie małe, drobne, antypolskie kroki. A z tyłu jest strategia antypolska, to znaczy rywalizacji z Polską, i nic dziwnego. Ukraina jest państwem nie tylko aroganckim, ale asertywnym i bardzo twardo będzie grała swoje interesy, a ponieważ jest państwem na pół zniszczonym, na pół upadłym, z połową ludności i tak dalej po wojnie, to będzie wykorzystała w 200%, będzie się starała grać powyżej swoich możliwości w umacnianiu swojej pozycji wobec NATO i wobec Unii.
1: To jeszcze bym jedno tylko pytanie zadała tobie dotyczące tutaj tego spotkania w Turcji, a potem jeszcze wróć proszę do swoich tematów, bo za kilka chwil ta konferencja, nie wiem czy będą przewidziane pytania do dziennikarzy, ale mam nadzieję, że tak, i spróbuję takie pytanie zadać. A jakbyś to ty mógł podpytać prezydenta Turcji, Recep Erdoğana, w kontekście tego zbliżającego się szczytu NATO, to co jest dla ciebie najważniejsze, najciekawsze, jakie odpowiedzi chciałbyś usłyszeć?
2: Jaką rolę Turcja chce odegrać w konflikcie Rosja-Ukraina? W nawiasie, póki Rosjanie są na Krymie, to zagrażają Turcji nożem w plecy. I czy widzi w tym jakąś rolę także dla Polski?
1: I to jest bardzo dobre pytanie. Być może uda mi się je zadać. Także jak, taka, jak jakąś odpowiedź uzyskamy, to przekażemy słuchaczom Radia Wnet, chociaż tych dziennikarzy jest tutaj sporo i pewnie każdy będzie chciał zabrać głos, więc zobaczymy. No to teraz mamy ostatnie jeszcze kilka minut, więc jeżeli, może ty wróć do wątku, który twoim zdaniem jest jeszcze tutaj najważniejszy, aby go jakoś szerzej przybliżyć. Proszę. Słuchaczom Radia Wnet.
2: Polska miała szansę od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli od 22 roku, miała szansę budować blok obronny wschodniej flanki NATO. Od Skandynawii po Turcję. Po Turcję właśnie dlatego, że póki Rosja jest na Krymie, zagraża Turcji albo nie pozwala jej na bezpieczne działania na Bliskim Wschodzie. A to jest właściwy teren ekspansji Turcji. I Polska zmarnowała ten czas. Można było utworzyć w Warszawie jakieś centrum Międzymorza od właśnie Skandynawii po Turcję, a może i po Grecję. Takie centrum wymiany doświadczeń, dyskusji politycznych, wojskowych, dyplomatycznych, biznesowych, bo jeśli się buduje blok obronny, to można by i budować współpracę przemysłów obronnych, a teraz przy tych technologiach typu dronowego, sztucznej inteligencji, kosmicznych, to od dziedzin wojskowych do dziedzin cywilnych jest kroczek. To się nazywa dual use, czyli podwójne użycie. I te technologie, na przykład jak drony, to służą i celom wojskowym, i cywilnym. Zresztą drony wcale nie powstały dla celów wojskowych i pierwsze były cywilne i pamiętam, że z 20 lat temu co najmniej mój kolega napisał pierwszy podręcznik użycia dronów. Było tam 200 czy 300 różnych interesów do zrobienia czy sposobów użycia dronów. Na przykład patrolowanie pól uprawnych, czy pszenica już jest złota, czy jeszcze zielona i tak dalej, czy nie wypada z kłosów, gdzie krówki chodzą, bo one miały GPS-y unijne, czy tam, gdzie jest najlepsza trawa, czy nie trzeba ich gdzie indziej skierować. Tego było bardzo dużo i wtedy się nie myślało o wojskowych zastosowaniach. Teraz jest pewnie tych zastosowań kilka tysięcy. Krótko mówiąc, blok obronny może równie współpracować w przemyśle zbrojeniowym, a potem i w cywilnym, a z tego mogłaby się zrobić na przykład strefa wolnego handlu z Ameryką, ponieważ te kraje zbroją się, więc wypełniają te warunki amerykańskie, więc Ameryka nie powinna chcieć od tych krajów tych ceł, które nałożyła na całą Unię, właśnie dlatego, że ta Europa się za mało zbroi i nie chce bronić się sama i tak dalej. I to zmarnowaliśmy, nie zrobiliśmy nic, w związku z czym Ukraina, która dorosła w czasie wojny do działań bardziej aktywnych, do budowania strategii na czas pokoju i nie te strategie, o których ona myśli, nie traktują Polski przyjaźnie. Polska jest w ogóle nie tylko niepotrzebna, ale jest rywalem, którego trzeba usuwać. I współpraca Ukrainy z Niemcami nam jak najgorzej na przyszłość pokazuje, co się może stać. I to tyle. Drugi punkt, jeśli jeszcze jest czas, to kwestia
1: tak jest, proszę bardzo.
2: Wspólnego interesu Ameryki i tego bloku obronnego. Póki ten blok obronny jest od Skandynawii do Turcji, tak myślany, to Amerykanie nie wykazują specjalnego zainteresowania. Ale gdybyśmy ten blok rozszerzyli i to geograficznie, a nie politycznie, bo traktowali go od Grenlandii przez Islandię, Wielką Brytanię, Morze Północne, Skandynawię, a dalej Bałtowie, Polska, Rumunia, i Turcja, to wtedy Amerykanie byliby bardzo tym zainteresowani, ponieważ okazuje się, że oni myśleli o tym, żeby wyjść z Europy, wyjść z Bliskiego Wschodu, zająć się Chinami, a zapomnieli o tym, że Chiny się nimi zajmują i coraz bardziej robi się spławne przejście północne powyżej północnych brzegów Rosji. Od portów chińskich do Morza Północnego. I dlatego Trump tyle gadał o Kanadzie i o Grenlandii. Z Grenlandią się, czyli z Danią się dogadał. A w tym sensie Międzymorze może się zaczynać od Grenlandii, bo jest to teren duński. A Dania jest Skandynawią, częścią Skandynawii i naturalnie wchodzi w blok Międzymorza, bo Dania pilnuje cieśnin duńskich wyjścia z Bałtyku na Morze Północne. I znowuż, nie wykorzystaliśmy tego, nie wnieśliśmy w NATO propozycji utworzenia dowództwa północno-wschodniego, właśnie od Grenlandii, czy wręcz od Kanady do Turcji. Amerykanie na pewno byliby tym zainteresowani i pomocą, szczególnie z armii skandynawskich, bo one są może nieliczne, ale wysokotechniczne.
1: To jeszcze na zakończenie, bo przed nami ten główny szczyt NATO już w lipcu. I z czym, o co najbardziej powinien tutaj zawalczyć prezydent Karol Nawrocki, z czym powinien wrócić do Polski, a może też jeszcze tak dopytam, czy to trochę nie jest tak, że już jednak większość rzeczy będzie ustalona, a ten szczyt to jest już pewnego rodzaju tylko formalność, aby ogłosić te decyzje światu, bo często tak mówimy, o co powinien walczyć, co powinien załatwić dla Polski, ale może to jest tak, że
2: wszystko
1: wcześniej
2: jest
1: te decyzje już zapadają.
2: Oczywiście, że tak jest i główne rzeczy zostały już załatwione. To wcale nie znaczy, że to są dobre rzeczy dla NATO czy dla Polski, ale właśnie wtedy, kiedy wszyscy politycy już mają w głowie to, co za chwilę podpiszą, co jest przygotowane od dawna, co już nie jest przedmiotem sporów, wtedy tacy bardziej asertywni politycy mogą wrzucić nowy temat. I nie zdziwiłbym się, gdyby Ukraina na boku tego szczytu, bo do NATO nie należy, wrzuciła kwestię swoich gwarancji bezpieczeństwa dla Bałtów. To byłoby granat wrzucony w błoto, żeby nie powiedzieć w bagno. A drugie, co mógłby zrobić prezydent Nawrocki? Ogłosić, że w kancelarii prezydenta buduje centrum Międzymorza od Grenlandii po Turcję. Nic by go to nie kosztowało, dwóch, trzech urzędników i dwa pokoje i można by tę pracę zacząć, a potem liczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce i we wszystkich krajach Międzymorza i tak dalej. Byłby pierwszy krok. A jeśli tego nie będzie, to przewagę sytuacyjną i inicjatywę będzie miała Ukraina i Niemcy, które za nią stoją.
1: I do tych tematów będziemy wracać podczas naszych cotygodniowych rozmów na temat Międzymorza. Dr Józef Orzeł, współgospodarz naszego programu, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
2: A ja dziękuję za rozmowę. Naszej współgospodyni z Ankary. Jaśmino, trzymaj się tam.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia,
2: niech
1: do usłyszenia.
2: Niech ci się uda pytanie do pana prezydenta.
1: No właśnie, trzymajmy za to kciuki, mam nadzieję, że się uda, a nawet jeżeli nie, to na pewno zrelacjonuję państwu.

0: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune mówi o powszechnej opinii świętości francuskiego genetyka. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Każdy wtorek Ojciec Święty odpoczywa dziś w Castel Gandolfo. Choć w papieskim kalendarzu nie ma przewidzianych spotkań, to kolejne dni zapowiadają się intensywnie. Jutro oprócz cotygodniowej audiencji ogólnej papież spotka się także ze światowej sławy pisarzami, m.in. Erikiem Emanuelem Schmidtem i Columem McCannem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Z kolei 26 i 27 czerwca odbędzie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.
1: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
0: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić kazań, które zastępują homilię podczas mszy świętej.
1: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dykasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
0: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jeroma Lejeuna od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
2: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeune patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
3: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
4: Reklama. Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Cześć, moja Teresa Sochcicka
9: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
8: Radia Aktywni.
9: W każdą środę o godzinie 14.10.
8: Zapraszamy, będzie się działo.
9: Liczymy na Was.
10: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30.

0: zaprasza Szymon Augustyniak.
1: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
3: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zapraszają
3: Piotr Nałęcz
2: i Kamil Kowalik.
3: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: 23 dzień czerwca 2026 roku, godzina 17:10, to Studio Mundial. Witają Państwa.
5: Andrzej Karaś, dzień dobry.
4: I Paweł Kobiecki, dzień dobry. Witamy serdecznie. Na początku chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki i wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce wczorajszego wieczoru i dzisiejszej nocy. Argentyna wygrywa z Austrią 2-0. 2 gole Lionela Messiego. Tym samym Argentyńczyk bije rekord Miroslava Klose w ilości bramek w historii turniejów Mistrzostw Świata. Francja wygrywa z Irakiem 3-0. 2 razy Kylian Mbappé, raz Ousmane Dembele. No raczej pewne zwycięstwo, tego się spodziewaliśmy. Jedyne, co było niepewne podczas tego spotkania, to pogoda, która na chwilę przerwała to spotkanie. Norwegia wygrywa w chyba najbardziej emocjonującym meczu tego wieczoru z Senegalem 3-2. Dla Norwegii Marcus Pedersen i 2 razy Erling Haaland. Dla Senegalu 2 gole na otarcie US Ismaila Sar. I na koniec Jordania przegrywa z Algierią 1-2. Dla Jordanii gola strzelił Nizar Al-Rajdan, a dla Algierii na Ben Buali i Amin Guri. Raczej chyba bez zaskoczeń, jeżeli chodzi o ten wieczór.
5: Zupełnie. Wszystko poszło zgodnie z przewidywaniami, może poza deszczem, który utrudnił nieco sprawę piłkarzom Francji, aczkolwiek może nie utrudnił. Być może potrzebowali ożywczego deszczu, który dzięki niemu udało się załatwić sprawę już do końca. Tym jak przeszła burza.
4: Być może. Raczej tutaj Leble nie mieli problemów. My natomiast chcielibyśmy, żeby swoimi mundialowymi wrażeniami podzielił się z nami nasz gość, którego już powinniśmy mieć na łączu. Szymon Janczyk, dziennikarz Portal Weszło. Słyszymy się. Halo?
6: Dzień dobry, cześć. Tak jest. Bardzo dobrze was słychać.
5: Cześć Szymonie, dzień dobry. Jak na razie mamy, tak na szybko policzyłem, za sobą 45 meczów na tegorocznym mundialu. Ile z nich obejrzałeś na żywo? Ile tak z powtórki jesteś w stanie ocenić? Tak?
6: Tak, myślę, że było około 5 spotkań, których nie widziałem na żywo. 5, może 6. Czasami robię to tak, albo inaczej. 5-6 spotkań, których nie obejrzałem w całości, bo często robię tak, że zamiast koczować do 4 nad ranem, to idę trochę wcześniej spać, a później oglądam to z odtworzenia dzięki dzisiejszym narzędziom do scoutingu, narzędziom do scoutingu wideo, bo one umożliwiają obejrzenie meczu nawet na przyspieszeniu dwukrotnym, więc tak naprawdę człowiek jest w stanie te 2 mecze po prostu z nocki przyjąć w takim trybie jednego pełnego spotkania. Nie ukrywam, bardzo pomocne.
5: Czysty zysk czasowy, też energetyczny, emocjonalny, bo na pewno też dużo wrażeń. A to w takim razie powiedz, jakie są twoje odczucia, jeżeli chodzi o to, kto najbardziej może rozczarował, albo kto zaskoczył pozytywnie? Który zespół, może który zawodnik, już tak wchodząc w taką mikroanalizę? Takie pytanie otwarte ci zadam na początek. Kolejne.
6: Na pewno największe rozczarowanie jest najłatwiej wytypować, bo myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że są to 2 drużyny z Europy, Turcja i Czechy, które raz, że wynikowo, a 2, że stylem gry po prostu totalnie rozczarowały i zawiodły na tym mundialu. No i trzeci zespół, który tak mocno rozczarował, to myślę, że Urugwaj, który może nie był jakimś wielkim faworytem, natomiast no, też nie popisał się w meczu z 2 wyraźnie słabszymi zespołami. I stracił te punkty, teraz prawdopodobnie też stracił szansę na awans, no bo oczywiście matematycznie one są, ale pokonanie Hiszpanii w takich okolicznościach byłoby dużą sztuką. Takie 3 rozczarowania drużynowe. Indywidualnie chyba nie mam takich jakichś wielkich rozczarowań. Myślę, że też mogą być one związane z Urugwajem. Myślę, że występ Fernando Muslery na tych mistrzostwach no, nie należy do najlepszych i do fascynujących. Teraz też bardzo słaby mecz zagrał Kalidou Koulibaly i pewnie to też jest rzecz, do której można się przyczepić, bo miał być liderem Senegalu. Widziałem jeszcze taki artykuł, list na The Players Tribune, żeby zachęcać do wspierania Senegalu na mundialu, po czym no, występ, którym dość mocno pogrążył swoją drużynę. I pewnie w każdym zespole, który wymieniłem z tych rozczarowujących, byśmy znaleźli takie jedno, dwa nazwiska. Czy jakieś oczarowania? Chyba nikt nie wyróżnił się na tyle, żeby powiedzieć, że jako zespół robi niesamowitą robotę, bo oczywiście mieliśmy bardzo fajne historie drużyn takich jak Curaçao, czy nawet, nie wiem, Haiti. No, generalnie dużo historii, w których ktoś strzelił pierwszą bramkę, ktoś urwał niespodziewanie punkty, jak Republika Zielonego Przylądka. Natomiast no, to wciąż są jakieś pojedyncze punkty. To nie jest tak, że te zespoły zmierzają po wyjście z grupy, mimo że to wyjście z grupy jest w tym roku dość mocno ułatwione, więc takie pozytywne oczarowanie wybrać troszkę ciężej, myślę.
4: Dużo się mówi o tych zawodnikach bardziej doświadczonych podczas tego mundialu, ponieważ ten mundial, te mistrzostwa tegoroczne były sygnowane takim znakiem, że dla wielu właśnie piłkarzy światowych, na których nie wiem, my się wychowywaliśmy, to jest taki ostatni turniej, taki łabędzi śpiew. No i z jednej strony mamy Lionela Messiego, który wczoraj pobił rekord Miroslava Klose i nim się zachwycamy. Z drugiej strony no właśnie mamy zawodników, jak których ty wymieniłeś, czyli Fernando Muslera, Kalidou Koulibaly, którzy, no dla których to pewnie też są ostatnie mundiale i którzy jednak nie zachwycają. Ja bym chciał nawiązać do właśnie reprezentacji Urugwaju, o której ty wspomniałeś, czyli remisy z Wyspami Zielonego Przylądka i z Arabią Saudyjską. No raczej nie tego się spodziewaliśmy po La Celeste. I też pozwoliłem sobie zauważyć, przygotowując się do naszej rozmowy, że napisałeś tekst o Marcelo Bielsie, czyli szkoleniowcu właśnie Urugwaju. Czy twoim zdaniem to jest trener przereklamowany? Ponieważ jest on znany raczej ze swojej renomy takiego twardego, trzymającego się, ale też szkoleniowca raczej cenionego w światowym futbolu.
6: Ciężko nazwać przereklamowanym trenera, który przez tyle lat utrzymuje się na rynku w dość dobrych ligach, klubach, który cały czas jest na świeczniku, dostaje te prace mniej więcej na tym samym poziomie, który ma mimo wszystko jakieś sukcesy w CV też w postaci wygrywania mistrzostw w kraju. Owszem, to było lata temu w Argentynie, ale jednak te sukcesy ma na koncie. Myślę, że może nie tyle przereklamowanym, ile po prostu trochę przecenionym, bo to jest chyba bardziej właściwe słowo, żeby go określić. Przereklamowany mi się kojarzy bardzo pejoratywnie, a przeceniony pewnie w stosunku sukcesów i trofeów, które zdobył, do tego, jakim brandem czy taką renomą jest otoczony, to pewnie będzie słowo właściwsze, bo no, ta marka Marcelo Bielsy i opinia o Marcelo Bielsie na pewno wyprzedza jego ostatnie osiągnięcia i faktycznie, zwłaszcza w reprezentacjach kraju, on się kojarzy z takim rozczarowaniem dość mocnym, bo ile w klubach potrafił zbudować bardzo silne Leeds United i odcisnąć też to swoje piętno na Premier League w jakimś stopniu, tak ta przygoda z reprezentacją Argentyny na początku XXI wieku była fatalna. Mundial w wykonaniu Argentyny był najgorszym prawdopodobnie w historii tej drużyny, tej reprezentacji kraju. Z Chile poszło mu nieco lepiej, ale to też nie był jakiś fenomen, to był zespół, który wyszedł z grupy i od razu odpadł dość wyraźnie, odstając od Brazylii. No i teraz w przypadku Urugwaju wciąż mówimy jeszcze o szansie na to, że ten mundial się zakończy jakkolwiek pozytywnie dla Urugwajczyków, ale oni bardzo mocno pracują na to, żeby tak się nie zakończył i na to, żeby wrażenia, oceny z tego mundialu, nawet w przypadku awansu, nie były aż tak pozytywne. Więc no, mnie najbardziej, tak jak w tym tekście podkreśliłem, o którym wspomniałeś, ciekawi, zastanawia i trochę zaskakuje, że w momencie, w którym piłka nożna wygląda tak, jak wyglądałaby w idealnym świecie Marcelo Bielsy, kiedy jest ona oparta na intensywności, na pressingu, na coraz większej liczbie strzelanych bramek, na takim ofensywnym show, które dostarczają nam też na tym mundialu najlepsze reprezentacje, najlepsi zawodnicy, no to Marcelo Bielsa sam nie potrafi się w tym odnaleźć i jemu jest najtrudniej dostosować się do tego, co on sam przez lata proponował.
4: Dzisiaj znalazłem też statystykę taką bardzo nieciekawą dla Urugwaju, związanej z Luisem Suarezem. Mianowicie Urugwaj nie wygrał meczu na Mistrzostwach Świata od roku 1990. Nie wygrał meczu na Mistrzostwach Świata, w którym nie grał Luis Suarez, albo w ogóle nie pojawił się na boisku. Twoim zdaniem to jest czysty przypadek, czy jednak ma to jakiś związek z napastnikiem?
6: Myślę, że przypadek, bo też w czasach, kiedy Luis Suarez grał, obok niego biegał Diego Forlan, który nawet na mundialach wypadł lepiej, został królem strzelców, jak dobrze pamiętam, wspólnie, ale jednak tak. Został. Więc ta historia tutaj jest nawet bardziej po stronie Forlana. Pewnie jest to jakaś szpileczka też właśnie związana z tym, że Marcelo Bielsa nie zdecydował się zabrać Luisa Suareza na mundial, nie przebaczył mu tych słów, w których krytykował Marcelo Bielsa, w których napastnik krytykował Marcelo Bielsa. No nie wiązałbym tego aż tak bezpośrednio, ale na pewno kadra Urugwaju też nie jest tak słaba, jak mogłoby się wydawać bez Luisa Suareza.
5: Tak. Luis Suarez, wielki napastnik, którego Urugwaj w tej chwili nie ma. W obu meczach albo Federico Vinhas, zawodnik, który no nie jest to typowa dziewiątka. Darwin Núñez też zresztą często grywa na skrzydle i jego nieskuteczność jest bardzo dobrze znana wszystkim fanom Liverpoolu czy obserwatorom Premier League. I myślę, może nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to pokazuje trend taki, że wracamy do takich typowych dziewiątek po okresie szukania jakichś fałszywych, to co zainicjowali Hiszpanie. No to teraz, jeżeli ktoś nie ma wysuniętego napastnika wysokiej klasy, jak Messi w Argentynie, teraz Mbappé we Francji, to właśnie wykłada się i przegrywa. To samo Turcy. Kerem Aktürkoğlu też zawodnik, który raczej lepiej czuje się w bocznych sektorach boiska, aniżeli w polu karnym w rywalizacji z rosłymi stoperami.
6: Różnie można do tego podejść. Na pewno historia mundiali pokazuje, że nie musisz mieć klasowej dziewiątki, która zmierza po tytuł króla strzelców, występując na tej pozycji, żeby liczyć się w grze o tytuł. Nawet częściej było tak, że drużyny, które wygrywały Mistrzostwo Świata, miały bardzo nieskuteczną dziewiątkę, która w ogóle nie zdobywała bramek, jak Fernando Torres czy Olivier Giroud z tych najnowszych przykładów. Natomiast na pewno zmienił się trochę model futbolu i zmieniło się rozumowanie zadań też dziewiątki. Kiedyś, gdy mówiliśmy o tym, że ktoś nie ma typowej dziewiątki, to rozumowaliśmy to w sposób taki właśnie, jak grali na przykład Hiszpanie, ustawiając tam środkowego, ofensywnego pomocnika, który tak operował właśnie jak, powiedzmy, dodatkowy pomocnik. Dzisiaj, kiedy mówimy, że ktoś nie ma typowej dziewiątki, to czasami mówimy bardziej o tym, że ktoś tam wystawia maszynę do pressingu, która już nie tyle uczestniczy w rozgrywaniu akcji i stanowi ten atut właśnie dodatkowego pomocnika w fazie posiadania, ile bardziej stanowi atut i korzyść w fazie bez piłki, bo potrafi o tę piłkę powalczyć, potrafi utrzymać tę intensywność pressingu. Jednocześnie zwykle też jest na tyle silna fizycznie, na tyle takim fizycznym profilem, że potrafi tę piłkę utrzymać wyżej, co pozwala z kolei później podpiąć się chociażby świetnym skrzydłowym. I różne rozwiązania przyjmują reprezentacje krajów. Wspomniałeś o dziewiątkach takich jak Kylian Mbappé czy Lionel Messi i to też nie są typowi napastnicy, bo Mbappé
5: powinienem powiedzieć o Kejnie i Mundawie raczej, żeby trzymać się takiej klasycznej
6: pewnie
5: formy.
6: Pewnie w taki sposób, ale widzisz, Mundaw z kolei jest tylko zmiennikiem póki co w reprezentacji Niemiec. Oni też trochę szukają czego innego. Harry Kane, dziewiątka, która ma bardzo dużo cech ofensywnego pomocnika moim zdaniem i też bardzo dobrze odnajduje się w tej pracy poza polem karnym. Myślę, że po prostu taką najbardziej typową dziewiątką, jaką obserwujemy na mundialu i generalnie w świecie piłki ostatnio, jest Erling Haaland, który łączy w sobie te cechy i fizyczne, i intensywności, i oczywiście odnajdowania się w polu karnym, bo no jest bestią w każdym z tych aspektów. Więc chyba po prostu skręciliśmy w stronę, w której w piłce nożnej jest tyle ciekawych profili i ciekawych rozwiązań, którymi możesz obudować tego napastnika, że już naprawdę bardzo ciężko określić, kto jest typową dziewiątką, a kto nie.
4: Ja bym mimo wszystko właśnie a propos tej dyskusji nie nazwał Lionela Messiego typową dziewiątką. Natomiast myślę, że obecnie Argentyna nie potrzebuje typowej dziewiątki, jak ma Lionela Messiego. Wczoraj właśnie w meczu z Austrią dwie bramki, pobity rekord Miroslava Klose. Czy według ciebie to jest jeszcze jakaś próba udowodnienia i taki argument dodatkowy do tej debaty a propos najlepszego zawodnika w historii, czy to już na tym etapie już jest luźnym zbieraniem rekordów do kolekcji?
6: Luźne zbieranie rekordów, bo Leo Messi już nie musi nic udowadniać. Myślę, że konkurs, rywalizacja na najlepszego piłkarza w historii została zamknięta 4 lata temu. Tak już mówię o takim najbardziej pesymistycznym dla Cristiano Ronaldo, nie, najbardziej optymistycznym dla Cristiano Ronaldo scenariuszu,
4: chyba tak,
6: w którym ta rywalizacja do 2022 roku wciąż trwała. Bo przy całym uznaniu dla rekordów, które on pobił i dla historii, którą napisał w Lidze Mistrzów, jest najwybitniejszym zawodnikiem, jaki występował w historii tych rozgrywek, no to Leo Messi zamknął tę rywalizację, wygrywając Mistrzostwo Świata z Argentyną, i to w takim stylu, że on tę Argentynę do tego Mistrzostwa Świata pociągnął. I myślę, że na pewno element rywalizacji dalej w nim jest i ta chęć udowadniania, że jest najlepszy nawet w tym wieku, że jest najlepszy i będzie potrafił poprowadzić Argentynę do obrony tytułu, też będzie go pchała. Natomiast no, ciężko mówić o jakiejś rywalizacji, kiedy jeden z zawodników jest uważany za taki kamień, który ściąga drużynę w dół, a drugi strzela 5-5 goli na obecnym mundialu. I gdy policzymy sobie jeszcze poprzednie mundiale, no to tak naprawdę się okaże, że na ostatnich 15 bramek przy dwóch bodajże Leo Messi nie miał żadnego udziału, czy to asysty, czy to bramki, więc naprawdę tutaj no, nawet ciężko mówić o rywalizacji. Tak kiedyś napisałem o Cristiano Ronaldo też niedawno w tekście, że no, żeby mieć rywalizację, to musisz mieć po prostu jakąś konkurencję z drugiej strony,
4: a w tym momencie to jest, tak.
6: To jest jednostronny pojedynek.
4: Czy dla ciebie ten mundial też będzie jednostronny? Czy ty masz obecnie, patrząc na te, no bo już kończy nam się dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej nocy długa kolejka, czy tobie wyrasta już taki, dla ciebie, według ciebie, wyraźny faworyt do zwycięstwa?
6: Myślę, że takim wyraźnym faworytem od samego początku była Francja i jakość, jaką Francuzi prezentują w ofensywie. Tylko to potwierdza. W tym momencie mówimy o najbardziej napakowanym pod względem jakości zespole w ofensywie, jaki bierze udział w tym mundialu. No, kiedy patrzymy nawet na listę strzelców i asystentów, to da się to zauważyć, jak to się rozkłada. Jest Dembele, jest Olis, jest Mbappe, ale gdzieś z tyłu też są Barcola, jest Due, i ta różnorodność ofensywnych zawodników robi naprawdę ogromne wrażenie. Nie jestem sobie w stanie obecnie wyobrazić, kto mógłby taki zespół zatrzymać. Oczywiście Francuzi też mają swoje gorsze momenty, aczkolwiek myślę, że w przypadku Hiszpanów na przykład mówimy o jakichś potknięciach, o problemach, o nawet powiedzmy nieprzekonującym stylu gry czy coś takiego. Tak w przypadku Francji no mówimy raczej w samych superlatywach, więc to jest główny faworyt i był główny faworyt. Nie wiem kto jeszcze, bo miałem dość negatywne nastawienie do Anglików przed turniejem. Wydawało mi się po tych sparingach, że grają bardzo wolno, statycznie i że to jest zespół, który trochę nie wygląda jak przyszły mistrz świata.
5: Zasłona
6: natomiast
5: dymna.
6: To, co zaprezentował... tak to wyglądało dokładnie, bo to, co zaprezentowali przeciwko Chorwatom, no to było kompletne zaprzeczenie tego, co przed chwilą powiedziałem, i wyglądali już jak zespół z innej planety.
4: Będziemy obserwować zdecydowanie zarówno Cristiano Ronaldo, ponieważ gra dzisiaj już o 19 w starciu z Uzbekistanem, jak i to, czy Anglia podtrzyma swoją formę. Dzisiaj o 20 zagra z Ganą. No i tutaj już były duże zagrożenia z obozu Ganijczyków, ponieważ szaman Nana Kwaku Bonsam, to taka ciekawostka na koniec, zapowiedział, że zrobi wszystko i postara się rzucić klątwę na Harry'ego Kane'a, żeby nie strzelił bramki właśnie ich kadrze. Myślisz, że Harry Kane może czuć się zagrożony?
6: Myślę, że tak. No, jeśli go czymś zatrzymać, to raczej takimi nadnaturalnymi, nadprzyrodzonymi zdolnościami, bo obrońcom może być ciężko. Zwłaszcza, że Ghana, taka ciekawostka według rankingu Elo, była jednym z najsłabszych drużyn, jakie zakwalifikowały się na mundial. Mhm. Trochę mnie to zaskoczyło, bo raczej Ganę pamiętam tak PR-owo przynajmniej z tych czasów SN-a.
4: Właśnie tak kojarzymy, jako taka drużyna z Afryki, która jednak może zagrozić.
6: Tak, ale później jak sobie przejrzysz tych obecnych zawodników reprezentacji Gany, no to faktycznie te czasy minęły.
4: Faktycznie chyba mijają, no zobaczymy, chyba że faktycznie Ganijczycy nas zaskoczą i ta klątwa się uda. Pozostałe dwa mecze jeszcze dzisiejszej nocy. O pierwszej Panama zmierzy się z Chorwacją, a o czwartej nad ranem Kolumbia podejmie Demokratyczną Republikę Konga i też doczekamy się tego kibica imitującego Patrisa Lumumbę, czyli znaczącą postać dla historii tego kraju. Studio Mundial powoli się będzie z Państwem żegnać. My bardzo dziękujemy naszemu gościowi, Szymon Janczyk, dziennikarz portal Weszło. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie.
6: Bardzo dziękuję.
4: A z Państwem żegnają się gospodarze tego programu.
5: Andrzej Karaś.
4: Paweł Kobiecki. Dziękujemy bardzo. Jutro Państwa powita Grzegorz Milko. Do usłyszenia.
7: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: www.wnet.fm.
8: Reklama.
9: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
10: We're not creative enough, we're not

0: Woź w net.
1: Rozsądek nakazywałby sądzić, że afera ze szpitalem południowym będzie bardzo kosztowna politycznie dla rządu Donalda Tuska. No bo mamy tutaj wszystko. Mamy polityczną korupcję, mamy przywileje władzy, mamy wysysanie pieniędzy z sektora publicznego i to w tak ważnej sprawie jak ochrona zdrowia. Mamy wreszcie nierówne traktowanie, mamy chciwość. W zasadzie wszystko, pełen wachlarz. No i cóż, jakoś mi jednak mój nos podpowiada, że Donald Tusk wyjdzie z tego obronną ręką. Nie po to zbudowany w Polsce został system zwany już chyba oficjalnie uśmiechniętą kryptodyktaturą, żeby wywracał się z powodu jakiegoś pierwszego lepszego kajtusia jeżdżącego Porsche model Panamera. To się właściwie już dzieje. Owa uśmiechnięta kryptodyktatura już się broni. W grę wchodzą już skrypty, przy pomocy których władza będzie się starała zneutralizować zagrożenie. Te mechanizmy warto oglądać, warto je analizować, mimo że to frustrujące, może nawet demotywujące, ale warto je oglądać również dlatego, że to już się działo i będzie się jeszcze działo. W ten właśnie sposób władza będzie reagowała na wszystkie następne afery czy kryzysy, które będą stały na jej drodze i będą się stawały jej udziałem. Pozwólcie Państwo, że dziś w programie Woź Wnet, tutaj w Radiu Wnet i w internecie w dowolnym momencie, kiedy tylko zdecydujecie się Państwo to odsłuchać, przeanalizujemy sobie to, jak uśmiechnięta kryptodyktatura reaguje na kryzys związany z aferą szpitala południowego. Oczywiście jest wiele lepszych sposobów na marnowanie wolnego czasu niż śledzenie mediów prorządowych, tuskoskrętnych, uśmiechniętych, jakkolwiek byśmy je nazwali, ale akurat w takich chwilach jak ta, akurat w takich momentach, kiedy rzeczywiście muszą sobie poradzić z pewnym wyzwaniem, zagrożeniem, a ta afera bez wątpienia jest takim zagrożeniem, to wtedy można zrobić wyjątek i warto sobie pozaglądać do różnych telewizji w likwidacji, do Gazety Wyborczej, do OKO.press, do Newsweeka i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy tam wtedy, jak system się broni, przy pomocy jakich argumentów próbuje neutralizować zagrożenia i jak to w ogóle w praktyce działa. No oczywiście pierwszym takim mechanizmem, który jest stosowany, taką swoistą pierwszą linią obrony, którą uśmiechnięta władza od początku w zasadzie swojego istnienia osłania się przed problemami, jest hasło, bo wszyscy krytycy to prawicowi propagandyści. No, może to brzmi śmiesznie. Może i ten czy ów kompromituje się kompletnie, nazywając takich dziennikarzy jak Patryk Słowik zdeklarowanymi pisowcami. Niemniej w tym szaleństwie jest pewna metoda. Chodzi o to, żeby podzielić świat. Podzielić świat medialny na tych, którzy są z nami i tych, którzy są przeciwko nam. To znaczy przeciwko nim. Ta metoda stosowana jest od lat. Jeszcze zanim powstała formacja, która dziś mieni się tym, że jest uśmiechnięta, że jest stroną demokratyczną, w różnych innych odsłonach oni istnieli i pretendowali do tego, żeby panować nad życiem politycznym, medialnym i publicznym w III RP i dokonali czegoś w rodzaju uwłaszczenia się na polskiej opinii publicznej. No, nieprzypadkowo przez lata stworzyli pewien własny, zamknięty, wewnętrzny obieg dziennikarski, obieg polegający na tym, że nagrody dziennikarskie, wyróżnienia, splendory, książki, stypendia, Bóg wie co jeszcze, trafiają wyłącznie do tych, którzy publikują w słusznych mediach, w mediach certyfikowanych jako te prawdziwe media III RP. A wszyscy ci, którzy układ ten będący zwornikiem III RP, ten układ liberalny w jakikolwiek sposób krytykowali, no na początku dostawali żółtą, potem czerwoną kartkę, jak już wypadali poza ten światek, no to tracili właściwie prawo do nazywania siebie dziennikarzami. W związku z tym tym, którzy dziś stoją na straży uśmiechniętego ładu, uśmiechniętego porządku rzeczy, bardzo łatwo przychodzi eliminowanie różnych kolegów i koleżanek, z którymi bardzo często pracowali w tych samych redakcjach, przecinali się przy okazji różnych spotkań. Nie stanowi to dla nich nie jest to dla nich żaden problem, żeby ich wyeliminować z grona prawdziwych dziennikarzy, ponieważ prawdziwymi, obiektywnymi dziennikarzami są wyłącznie oni. No i o ile w pierwszej fazie ten mechanizm był z powodzeniem stosowany wobec tych wszystkich środowisk, które już dziś mają wytatuowane na czole media prawicowe, no to teraz w obecnej rzeczywistości ten sam schemat, te same metody powielane są wobec tych wszystkich, którzy jeszcze tak zdefiniowali uprzednio nie byli. No takim środowiskiem jest oczywiście środowisko Kanału Zero i wszyscy publikujący tam autorzy. Krzysztof Stanowski jako lider całego tego przedsięwzięcia jest oczywiście wzięty na celownik jako pierwszy, natomiast wszyscy inni, ci, którzy ośmielają się rzucać kłody pod nogi kryptodyktaturze, no też dostają za swoje. No, przykładem tego jest właśnie to, jak obecnie próbuje się delegitymizować autora tekstów na temat Szpitala Południowego, czyli Patryka Słowika, dziennikarza zasłużonego, dziennikarza świetnego, dziennikarza uczciwego, a jednak przedstawianego od pewnego czasu jako zdeklarowany pisowiec, ktoś nieobiektywny, może owładnięty obsesją zniszczenia uśmiechniętej władzy. I to się dzieje i to się dziać będzie właśnie po to, żeby zneutralizować zagrożenie, które zmaterializowało się przy okazji zeszłorocznych wyborów prezydenckich, a zwie się fenomen Kanału Zero. Kiedy już uda im się wepchnąć Kanał Zero do tej szuflady z napisem media prawicowe, no to będą mieli sprawę ogarniętą, bo od tej pory wszystko to, co się ukaże w tych mediach, nawet nie będzie warte dyskusji. Dyskusji w ich oczywiście kanałach opinii publicznej. A co, nie, co się tam nie pojawia, ich zdaniem nie istnieje. Więc prawicowa propaganda, zarzut prawicowej propagandy to ta pierwsza linia obrony, za którą uśmiechnięta władza chowa się przed swoimi krytykami i to chowa się w dużej mierze skutecznie. Oczywiście nie wszyscy się na to łapią, nie wszyscy uważają, że tylko to, co dostaje pieczątkę z napisem media prawdziwe i właściwe, legitne, by tak rzec, to jest medium prawdziwym. Niektórzy na to nie zważają. Będą mimo to, pożal się Boże, czerpać informacje na temat afery takiej jak Szpital Południowy, Wiprum i tak dalej z nielegitnych źródeł. No, z nimi też jakoś trzeba się rozprawić i tutaj potrzebne są inne opowieści, inne narracje i te narracje też są w tym momencie puszczane w ruch. No jest oczywiście banalne lekceważenie problemu. Takie formułowanie takich opinii, które miałyby bagatelizować problem. Od poseł Bogusław Wołoszański mówiący o tym, że młody lekarz zbłądził i któż jest bez winy, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Mówienie o tym, że to są z igły widły, że to jest polityczna nagonka, wykorzystywanie tej sprawy dla podłych celów politycznych, a tak naprawdę to nic się nie wydarzyło. Komu to nie wystarczy, dlatego przygotowane są kolejne sposoby radzenia sobie z problemem. Na przykład odwracanie uwagi. W tym celuje ostatnio bardzo mocno Gazeta Wyborcza. Zauważcie, że odkąd pojawiła się sprawa Szpitala Południowego, główny śledczy Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski nie ustaje w atakach na tego, który poinformował opinię, dzięki któremu wiemy o tym, co się działo w Szpitalu Południowym. Wiemy, że jest to lekarz. Ten lekarz jest, był informatorem, można go nazwać sygnalistą. Tak na dobrą sprawę powinien być, sympatia opinii publicznej powinna być po jego stronie. Są nawet mechanizmy obrony tego typu informatorów, ludzi, którzy z angielska nazywają się whistleblowerami i którzy, bez których bardzo wiele afer nie mogłoby ujrzeć światła dziennego, ponieważ dawali taki wgląd w sprawy z samego środka tego, co się dzieje, albo tego, co się psuje w systemie. No, ale tutaj Gazeta Wyborcza staje po zupełnie przeciwnej stronie. Czuchnowski od kilku dni odpala tekst za tekstem, które mają zdelegitymizować owego informatora. Mają pokazać, że jest to postać szemrana, niegodna zaufania i w ogóle spod ciemnej gwiazdy. Czytamy więc o tym, że ów lekarz tak naprawdę mści się na Rafale Trzaskowskim za to, że kiedyś warszawski ratusz nie chciał przekazać mu terenu pod budowę prywatnej kliniki, że znajdował się w sporze zbiorowym z pracodawcą, że to wobec niego padały zarzuty o bycie niemiłym dla owego wspomnianego już 28-letniego Kajtusia, który w tym szpitalu sprawował rządy w imieniu Koalicji Obywatelskiej. No, wszystko to właśnie po to, żeby jakaś część opinii publicznej mogła się chwycić takiego koła ratunkowego i powiedzieć, no nie, nie, no to zobaczmy, kto tutaj jest informatorem, czy naprawdę chcemy ufać takim ludziom. To jest zresztą mechanizm łudząco podobny do tego, który zastosowany został bardzo niedawno wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego. No, przypomnijmy tę sprawę, bo troszeczkę nam ona się przykryła tymi następnymi wydarzeniami, ale sprawa Kraskowskiego, no, bulwersująca opinię publiczną w pewnym momencie polegała na tym, że oto dziennikarz śledczy badający, depczący po piętach wpływowej postaci w obozie rządzącym, czyli Romanowi Giertychowi, nagle stał się ofiarą bardzo dziwnych działań ze strony prokuratury, że prokuratura tegoż Leszka Kraskowskiego aresztowała na 3 miesiące pod bardzo dętymi zarzutami i kiedy opinia publiczna zaczynała się interesować, zadawać pytania, no to natychmiast pojawiły się te same metody polegające na zdyskredytowaniu Kraskowskiego, na wskazaniu, że w życiu prywatnym zachowywał się nie w porządku wobec swojej rodziny, że był przemocowcem. A w związku z tym wszystkie dalsze metody, tak głosi ta narracja, zastosowane przez niego metody. Wprawdzie w innej sprawie, nie dotyczącej spraw rodzinnych, dotyczącej śledztw Kraskowskiego, no w zasadzie uciszenie Kraskowskiego jest uzasadnione. I tak to się dzieje i tak to się dziać będzie. No, komu jeszcze mało, można jeszcze przywołać jeszcze jeden mechanizm obronny. To jest ten klasyczny argument, albo zapisu to się działo. I zwróćmy uwagę, że on się może pojawiać w bardzo różnych konfiguracjach, w bardzo różnych odsłonach. Sięgają po ten argument zarówno takie antypisowskie zakapiory jak Eliza Michalik, która mówi, że nie interesuje jej kompletnie to, co się działo w Szpitalu Południowym i nie będzie jej interesować, dopóki prawdziwe afery z czasów Prawa i Sprawiedliwości nie zostaną rozliczone. No, a wydawałoby się, że dystansująca się wobec tego typu metod Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej wprawdzie mówi, że to no nieładnie, co tam się działo w tym Szpitalu Południowym, no ale oczywiście nie możemy zapominać o tym, co działo się w czasach PiS. Nawet sam Donald Tusk w jednej z wypowiedzi, w tej samej wypowiedzi zdołał sam sobie zaprzeczyć, można powiedzieć, że sam się ze sobą w trakcie jednej wypowiedzi pokłócił, to znaczy w pewnym momencie powiedział zarówno to, że nie powinno się tłumaczyć tego, co się stało w Szpitalu południowym odwołaniem do poprzedników, a zaraz potem powiedział, że na pewno za czasów PiS to ten młody człowiek zostałby wiceministrem. Więc tę metodę też mamy i też będziemy ją mieli. Będziemy ją mieli w grze. Oczywiście, jak żeby inaczej, pojawia się ten argument, że jest to problem systemowy. Tak? Służba zdrowia, wielki problem, studnia bez dna, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo zadań. No i oczywiście w tak wielkim przedsięwzięciu zawsze znajdzie się jakiś słaby element, no i w tym wypadku tym słabym elementem był ów na pewno sympatyczny 28-letni lekarz, ale że oczywiście problem jest szerszy, problem jest głębszy i tym problemem rząd się o to jak najszybciej zajmie. I na deser. Ostatni, mój chyba ulubiony argument wysuwany obecnie, by usprawiedliwić, zaciemnić albo odwrócić uwagę od tego, co się dzieje wokół afery Szpitala Południowego, to jest coś, co wrzuciła do debaty Joanna Mucha, już nie pamiętam, czy obecnie reprezentująca Trzecią Drogę, Centrum, czy może Koalicję Obywatelską. Nie ma to większego znaczenia, bo jakby wszystko i tak zostaje w rodzinie. Otóż Joanna Mucha w jednej z wypowiedzi, oczywiście w telewizji w likwidacji, powiedziała, że afera Szpitala Południowego jest, mówimy o niej dlatego, że zdarzyła się stronie, tak zwanej stronie demokratycznej, tak oni nazywają tę stronę, którą reprezentują. No otóż miała się ona zdarzyć stronie demokratycznej właśnie dlatego, że jest to strona demokratyczna. To znaczy idąc tokiem tego dosyć pokrętnego rozumowania, dlatego mówimy o Kajtusiu ze Szpitala Południowego, bo była to afera po stronie demokratów, a gdyby taka sama afera była, a na pewno była zdaniem Muchy za czasów PiS, to byśmy się o niej nie dowiedzieli, ponieważ to nie są demokraci. Czyli mówiąc innymi słowy, jak się coś komuś takiego niezbyt ładnego zdarza, no to jest i tak lepiej niż temu, któremu się nie zdarza, bo na pewno jemu się też zdarzyło, tylko o tym nie wiemy, co tylko dowodzi jego podłości i absolutnej okropności. No więc mamy kolejny mechanizm, kolejny model działania obecnej władzy i kolejne koło ratunkowe, które rzuca uśmiechnięta władza opinii publicznej. I właśnie o tym rzucaniu kół ratunkowych na koniec słów kilka. Bo to jest tak, że tam, gdzie jest popyt, tam pojawia się podaż. Tym, co obecnie jest największym oczekiwaniem wyborców uśmiechniętej koalicji, jest właśnie to, że ich władza dostarczy im argumentów, przy pomocy których oni będą mogli odeprzeć zarzuty, że w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska dzieje się coś niepokojącego. I te argumenty, te koła ratunkowe mogą być najgłupsze, najpłytsze, najbardziej urągające wszelkiemu intelektowi i dziurawe jak sito i wołające o pomstę do nieba, ale one być muszą. Muszą być dlatego, że po stronie wyborców Donalda Tuska istnieje olbrzymia potrzeba na to, żeby takie argumenty się pojawiły. A dzieje się tak dlatego, że mam wrażenie, że dziś to wyborcy Donalda Tuska bardziej potrzebują Donalda Tuska niż odwrotnie. Zazwyczaj zdawałoby się, że w polityce jest tak, że to polityk stara się o głosy swoich wyborców i musi bardzo się starać, żeby te głosy w dniu wyborów otrzymać, żeby tam dostać mandat na jakiś następny czas rządzenia. W przypadku Donalda Tuska i obozu uśmiechniętej władzy wydaje mi się, że jednak jest dokładnie odwrotnie. ta zmiana polityczna, która zaszła w Polsce po roku 2015, była zmianą dosyć fundamentalną. To nie była taka zmiana w stylu takim, jaki znamy z innych zachodnich systemów politycznych, gdzie bardzo podobne do siebie produkty polityczne po prostu zastępują się u władzy, tworząc rodzaj takiej pozornej zmiany. Tutaj była zmiana z gatunku tych, które nad Europę dopiero nadciągają, a u nas już to testowane było. Mianowicie, że pewna pretensja do posiadania politycznego monopolu zgłaszana przez jakieś środowisko, jakąś grupę interesu, potężną grupę interesu w państwie, została zakwestionowana w demokratycznych wyborach. Zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy odsunęło od władzy nad Polską sporą część elit opiniotwórczych, elit medialnych, elit gospodarczych, elit symbolicznych, kulturowych, artystycznych i tak dalej. Te elity, tracąc władzę, straciły coś, co zdawało im się, że jest im należne z samego faktu, że się urodzili, że istnieją. Oni byli przekonani, że władza nad Polską jest już przez nich w zasadzie dziedziczona, a przynajmniej mowa tutaj, możemy tutaj mówić o prawniczym terminie zasiedzenia czegoś, nawet i w złej wierze. Więc oni byli przekonani, że władzę w Polsce na wszelkich polach zasiedzieli, że jest już ich, zostanie z nimi już na zawsze. I nagle pojawił się ktoś, kto ich od władzy odsunął, nagle w telewizji pojawili się inni eksperci, nagle elity zawodowe musiały się posunąć, nagle w systemie sądowniczym pojawiły się nowe nazwiska, próby przewietrzenia, jakieś, pożal się Boże, reformy samorządu prawniczego, nagle pewne interesy różnych grup gospodarczych zostały naruszone, to inni artyści zaczęli dostawać stypendia, to inne gusta były obsługiwane przez media publiczne. No i pojawił się problem. Pojawił się problem i coraz większe wołanie, by przywrócić stan rzeczy sprzed owej zmiany. I to tego długo nie udawało się osiągnąć. Dopiero Donald Tusk w wyborach 2023 roku zwyciężył. Gdzieś na Żoliborzu wisi chyba jeszcze na płocie taki obraz wykonany przez, zdaje się, że przez mieszkańca jednego z tamtejszych domów na Żoliborzu dziennikarskim, przedstawiający Donalda Tuska w nawiązującej do takiej klasycznej ikonografii pozie świętego Jerzego, który pokonuje smoka. Tamtym smokiem jest oczywiście Jarosław Kaczyński, a Donald Tusk siedzi na białym koniu. Może to być dla niektórych śmieszne, może to być dla niektórych przesadzone, ale myślę, że to dość dobrze oddaje to nastawienie elit dziedzicznych III RP, które po prostu potrzebowały Donalda Tuska, potrzebowały tego świętego Jerzego, który złego smoka, złego albo jeszcze i gorszego pisizmu pokona. No i to się stało, ale to nie stało się na zawsze. To się może odstać. Aby to się nie odstało, owe elity potrzebują Donalda Tuska w formie. Potrzebują swojego protektora, który może zadbać o to, by ów smok nigdy ze swojej jamy już nie wylazł i nie powrócił. Krótko mówiąc, spora część elektoratu Uśmiechniętej Polski i tego elektoratu najbardziej wpływowego, bo dysponującego, nawet jeśli nie większościowego, to dysponującego zasobami finansowymi, symbolicznymi, medialnymi, właśnie bardzo potrzebuje. Więc ten Tusk jest na tego Tuska zapotrzebowanie, ten Tusk musi trwać i tego Tuska nie zmiecie ta czy inna afera. Te afery zostaną, muszą być jakoś zniesione, muszą być jakoś puszczone mimo uszu i do tego są właśnie potrzebne te wszystkie koła ratunkowe, o których tutaj mówiłem. One nie muszą być mądre, one nie muszą być głębokie, one nie muszą oddawać sedna i trafiać opisywać w pełni tego co się dzieje i jak głębokie są problemy. To muszą być usprawiedliwienia jakieś. Te jakieś usprawiedliwienia muszą istnieć choćby po to, żeby wyborca uśmiechniętej Polski mógł przy ich pomocy odgonić się od tego czy owego zarzutu, jak odgania się człowiek od utrapionej muchy bzyczącej koło ucha. Z taką muchą się nie dyskutuje, takiej muchy nie stara się zrozumieć, taką muchę się po prostu odgania przy pomocy od takiego zniecierpliwionego ruchu. I to wystarczy. I temu mają służyć te wszystkie usprawiedliwienia. Temu ma służyć w sensie szerszym właśnie system uśmiechniętej kryptodyktatury ze wszystkimi tymi potencjałami finansowymi, medialnymi i symbolicznymi, które dziś w służbie uśmiechniętej Polski są i do służby, której zaprzężone zostały. I dlatego wydaje mi się, że jeden prosty kajtuś, nawet jeśli jeździł samochodem Porsche, model Panamera, on tego nie wywróci. Po prostu jest na to za małym kajtusiem. Przyjdą kolejni i oni też będą dokładnie w ten sam sposób neutralizowani. Tak będzie. Zobaczycie. Przynajmniej przez następne 1,5 roku będziemy świadkami właśnie takich wydarzeń.
0: Woź wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
3: Reklama. W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa

0: Eksperci. Będzie z kim podyskutować.
1: Dobra, a kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: O. Reklamie.
4: Autopromocja.
7: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tomga.
8: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
7: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
8: No i co, na długo tu jeszcze zawinęli?
7: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
9: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
10: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
4: To była autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj nie będzie czekolady, będzie produkt czekoladopodobny. Nie ma z nami redaktora Skowrońskiego, więc mi przypadł ten obowiązek, żeby dzisiejszy odcinek poprowadzić, no ale klub musi dalej trwać, nawet jak redaktor Skowroński jest na wyjeździe. Są stali klubowicze, czyli Tomasz Dzikot.
2: Dzień dobry.
1: Piotr Nowak.
3: Dzień dobry.
1: Jest z nami pan generał Samol.
4: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry panie generale.
4: Dzień dobry państwu.
1: A skoro generał, no to będziemy rozmawiali o tematach wojskowych. Dzisiaj newsem ostatnich godzin jest, że prezydent Zełenski jednak nie zaszczyci nas swoją obecnością w tym tygodniu na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Ja patrzyłem na newsy z ostatnich godzin, to było przyjedzie, nie przyjedzie. No jednak chyba okazuje się, że nie przyjedzie, bo już jest wypowiedź na ten temat zarówno rzecznika rządu, jak i szefa Biura Polityki Międzynarodowej u prezydenta. I zanim może będziemy mówić o tym, czy przyjedzie, nie przyjedzie, to ja bym chciał, żeby pan generał powiedział, jaka tam jest sytuacja na froncie, bo tak z tego, co słychać, to w zasadzie Ukraińcy są już pod Moskwą i za chwilę Rosja będzie prosić o warunki pokoju, tak?
4: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że obydwie strony wyczerpują się w tej wojnie. Oczywiście jedynym takim atutem po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej są samoloty bezpilotowe, które są używane na dużą, na masową skalę, można tak powiedzieć. No, w pierwszym okresie wojny i praktycznie jeszcze kilka miesięcy temu to główne wydarzenia związane z uderzeniami samolotów bezpilotowych na obiekty na terenie Ukrainy to miała inicjatywę Rosja. Ukraińcy, którzy są zaawansowani od wielu lat w produkcji dronów czy w konstruowaniu dronów, no nie można powiedzieć, że przyjmują inicjatywę, ale pokazują swoje zdolności, że mogą uderzać na cele w głębi Federacji Rosyjskiej. To się dzieje, bo nawet sięgają już Moskwy. Chyba bodajże no, dwa dni temu Woronez zaatakowany, tak. Tam gdzie się zakład produkujący półprzewodniki, no to są niezbędne przy produkcji zbrojeniowej. Dalej zaatakowali nawet centrum łączności satelitarnej w Dubnie, chyba tak, pod Moskwą, a więc tutaj są możliwości po stronie ukraińskiej, ale nie uważam, że one spowodują wyczerpanie Rosji. Trzeba pamiętać o tym, że większe zdolności posiada Rosja pod względem zasobów ludzkich. Powtórzę po raz kolejny, tu też w tym miejscu mówiłem, że Rosja posiada tablicę Mendelejewa. Mamy na myśli pierwiastki, też i pierwiastki ziem rzadkich.
1: Tak.
4: No i oczywiście zasoby związane z energetyką. No, ten straszak jeszcze broni jądrowej, bo trzeba to wspominać, bo niektórzy rozważają, że czy Rosja użyje tej broni, czy nie. Natomiast Ukraińcy, no, tracą zdolności. Trzeba słuchać też i Putina. My często tego nie robimy. W biegiem roku, w czasie petersburskiej konferencji, i powtórzę w tym roku, gdzie się ona odbyła, nawet z udziałem już tych, którzy go jakby sankcje nakładają, więc tutaj z udziałem przedstawicieli niemieckiej delegacji. I on wyraźnie stawia na sprawę w ten sposób, że Ukraina się wyczerpie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zasoby. Mówił w ubiegłym roku, że brygady są ukraińskie ukompletowane w 40-50%. Prawdopodobnie tak jest. Ale też trzeba powiedzieć, że Rosja zaangażowała na froncie 750 tysięcy. To sam Putin powiedział. Miejmy nadzieję, że nie skłamał, że wie, co mówi. Natomiast na wymiarze lądowym, no operacje po jednej stronie mają wymiar tylko i wyłącznie taktyczny. No i oczywiście tutaj nie mogę żartować, bo to jest okupowane krwią ludzką. No na przykład, że tam na wiosnę opanowali 1000 km2. To ja się śmieję, bo mój powiat kraśnicki, gdzie się urodziłem, ma dokładnie 1002 km2. No to pytanie, jaki to jest sukces? No to, że tam 14 kilometrów jedna strona zdobyła, druga strona odbiła. A więc krótko mówiąc, to są działania, które mają na celu jakby utrzymywania napięcia na froncie, ale nie mają żadnego wymiaru operacyjnego, a w tym bardziej nie można już mówić o sukcesie strategicznym ani z jednej, ani z drugiej strony.
1: No ale tak, Tomasz Dzikot, powiedz Tomku, że chciałeś coś dodać.
2: Tak, już miałem właśnie na końcu języka odwołanie się do dwóch takich obszarów, w których moim zdaniem kluczowym by było to, żeby patrzeć na doświadczenia ukraińskiego konfliktu i Ukrainy jako takiej w sposób racjonalny, bo my mamy tendencję do takiego nadinterpretowywania różnych wydarzeń. W tej chwili w naszym kraju są dwa główne wątki tej nadinterpretacji. interpretacji moim zdaniem. Pierwszy z nich to oczywiście jest to, o czym pan generał mówił, czyli kwestia wojny dronów. To jest fakt niezaprzeczalny, że tam się ona odbywa i że Ukraina zbudowała w ciągu trwającego konfliktu, bo nie przed jego wybuchem, też trzeba sobie jasno powiedzieć, tylko w trakcie trwającej wojny, zbudowała zdolności do wielkoskalowej produkcji tych właśnie bezzałogowych różnego rodzaju platform uzbrojenia. Natomiast no, pamiętajmy też o takim przysłowiu i porzekadle, które funkcjonuje i nie bez racji, że generałowie zawsze, nie wszyscy na szczęście, nie zawsze przygotowują się do wojny, która była. Więc trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał przyszły konflikt. Oczywiście na drony trzeba patrzeć niezwykle bacznie, przyglądać się, trzeba budować nasze zdolności, a nie zakładajmy, że następny konflikt, jeżeli wybuchnie, będzie miał taki sam charakter, jak ten na Ukrainie. I drugi wątek, tutaj posłużę się także takim wyciągiem, który sobie przed audycją zrobiłem, przed naszym klubem, bo często bardzo w naszym kraju mówi się o sukcesie Ukrainy w zakresie rezerw osobowych, mobilizacji właśnie. I na to temat pan generał też przed chwilą zwrócił uwagę, mówiąc o tym, że ukompletowanie ukraińskiej brygad jest szczątkowe. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest? Jest tak między innymi dlatego, że Ukraina jest krajem, który ma ogromny problem z korupcją po prostu. Nazywajmy sprawy po imieniu. I ta korupcja ma nie tylko to oblicze, które śledzimy często w mediach, czyli to związane z bezpośrednim otoczeniem prezydenta Zełenskiego, ucieczkami jego współpracowników za granicę i defraudacjami liczonymi w setkach milionów dolarów. To są poważne sprawy, ale także z całym systemem właśnie mobilizacji i budowania rezerw obronnych. Ja sobie zrobiłem taki krótki wyciąg, publikacja na ten temat tylko z ostatnich tygodni. No więc tak. Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy podawało, że w zależności od regionu cennik zwolnienia z poboru wahał się od 3 do 10 tysięcy dolarów od osoby. W Chmielnickim pracownicy Komisji Lekarskiej zebrali ponad 1 200 tysięcy dolarów łapówek za fałszywe zaświadczenia o niezdolności do służby albo fikcyjne o fikcyjnym inwalidztwie. W Czernichowie były szef Wojskowej Komisji Medycznej za łapówki około 5 tysięcy dolarów wykreślał ludzi z rejestru osób podlegających służbie wojskowej. W jego domu znaleziono blisko 1 000 000 dolarów w gotówce. I tak dalej. Mam tego dużo. Nie będę tego w tej chwili...
1: Ten lekarz co 500 000 zwrócił gotówką, ale on mu z powrotem zwrócił.
2: Chyba okazało się, że nie zwrócił. Dzisiaj są sprzeczne informacje w mediach. Natomiast jest tego generalnie bardzo dużo. Takie szacunki think tankowe mówią o tym, że między 50 a 100 tysięcy osób skutecznie płacąc łapówki uzyskało jakiś tytuł do zwolnienia ze służby wojskowej na terenie Ukrainy, więc generalnie przykładanie tej miary, jakby czerpanie wzorców z tego modelu ukraińskiego w Polsce jest błędne. Ukraiński model oczywiście w jakimś sensie działa, ale pamiętajmy też o tym, że tamten model powoływania do służby wojskowej ma wedle mojej pamięci blisko 100 wyłączeń z różnych rodzajów i z różnych tytułów
1: musi
2: prawnych.
1: Musi być odpowiednia liczba pretekstów do wzięcia tej łapówki.
2: No więc właśnie ten system jakoś się samodzielnie uzupełnia, tak, to prawda. Więc czerpmy te wzorce, które powinniśmy naprawdę wyłącznie.
1: Czyli, że jak widzimy na ulicy Warszawy taki luksusowy SUV Lamborghini, to możemy sobie pomyśleć, że za jedną miesięczną ratę posiadacz tego SUV-a zwolnił się z wojska na Ukrainie i dlatego nie jest tam, tylko tu.
2: Dane dostępne publicznie mówią o tym, że między 3 a 10 tysięcy dolarów jednostkowo kosztuje takie zwolnienie, no i te kwoty znajdowane w domach różnych ukraińskich oficjeli zajmujących się poborem wskazują, że jest to model powtarzalny, no bo jeżeli ktoś gromadzi 1 200 tysięcy dolarów w gotówce, to znaczy, że chyba mu to szło dosyć długo.
1: Ja pamiętam, że kiedyś w polskim domu też znaleźli, ale to był oficjer, który też miał do czynienia z Ukrainą.
2: Te wzorce się szerzą.
1: Ale nie jeszcze było tylko... jego śladów na tych banderolach od tych, dlatego okazał się niewinny.
2: Jeszcze tylko jedno nawiązanie do tego, o czym pan generał Samol przed chwilką mówił bardzo słusznie, bo pan generał zwrócił uwagę z kolei na bardzo ciekawy wątek dotyczący projekcji siły poza granicami kraju. I tym Ukraina w tej chwili się szczyci. Jest dużo też nagrań, dużo filmów, dużo komentarzy na ten temat. I to jest też ciekawe w kontekście w ogóle naszej też doktryny, naszej perspektywy strategicznej. O tym mówił generał Gromadziński, którego gościliśmy tutaj nie tak dawno temu. Generał Gromadziński mówił o tym, że Polska powinna budować zdolności i komunikować także to, że jest gotowa uderzać na terenie przeciwnika, jeżeli poczuje się zagrożona albo już na pewno będzie zaatakowana. Nie jest to głos powszechny w środowisku polskich dowódców polskich sił zbrojnych. Ciekawy jestem bardzo, jakie jest w tym zakresie stanowisko pana generała również.
1: Jakieś uderzenia odwetowe organizujemy? Jak
4: to musimy zrozumieć przede wszystkim, jaką mamy strategię prowadzenia wojny. Bo na pewno jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego nie możemy rozpocząć działań, tak jak niektórzy sugerują, prewencyjnych, bo wtedy zostaniemy sami. Ale z chwilą rozpoczęcia działań wojennych powinniśmy mieć w tym samym czasie zdolności odwetowe w zakresie uderzeń na terytorium państwa rosyjskiego. Ja to prezentuję od wielu lat, czy jako wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, pokazuję na slajdy zasięgi, które w tej chwili posiadamy, a więc krótko mówiąc, ta strefa bezkarności operacyjnej, któreśmy mieli jeszcze taką strefę, bo ze względu na brak środków dalekiego rażenia, spowodowane redukcjami między innymi do 2015 roku, mogliśmy tylko reagować na głębokość do 15 km od linii frontu. No później były zakupione co prawda dziazmy do samolotów F-16, tam wydłużyło to pole rażenia do 900 km, ale bez rozpoznania takich rzeczy nie mogliśmy wtedy robić. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła diametralnie. A więc krótko mówiąc, po pierwsze potrzebna jest doktryna wojenna. To krótko mówiąc strategia wojskowa, w jaki sposób zamierzamy użyć sił zbrojnych w potencjalnym konflikcie z Federacją Rosyjską. Bo nie ukrywam, nie ulega wątpliwości, żeby zatrzymać przeciwnika, który ma znaczną przewagę. Niektórzy generałowie tej przewadze dalej nie wierzą i tutaj sobie wymyślają, że będą z jakąś tam rosyjską dywizją albo z obwodem królewieckim będą walczyć z tym 11. Korpusem Armii, który ma tam chyba dwie dywizje, a to jest kierunek pomocniczy. I oni tak sobie używają tego, że to nie ma takiego zagrożenia. Nie jest zagrożenie, bo tak czy inaczej sam moskiewski okręg wojskowy, który był jeszcze 2 lata temu, 3, no przed wojną, na wojnie jeszcze to trwało, zachodni okręg wojskowy liczył 3 armie, 6., 20. i 1. pancerna, która dostała niesamowitą w kości tutaj na kierunku Sum i kierunek Sumy Kijów. Ale do czego zmierzam? I ta przewaga będzie. W związku z tym, żeby zatrzymać w pasie przygranicznym stronę przeciwną, to trzeba obezwładniać jego odwody operacyjne, stanowiska dowodzenia i mało tego, z możliwość rażenia obiektów w głębi, przenosząc wojnę na terytorium przeciwnika. Co prawda, nie poprzez działania komponentu lądowego, jak wojsk specjalnych, ktoś tam powinny być, a przede wszystkim ten komponent lądowy, żeby tam nie wchodził. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem, wyjaśnię słuchaczom i państwu. Ale musimy mieć te systemy do uderzeń na obiekty wojskowe, infrastrukturę również krytyczną, jak systemy łączności. To jest przykład dzisiaj Dubna pod Moskwą, a więc tutaj paraliż systemu komunikacji satelitarnej, aby obezwładniać w pewnym sensie albo zakłócać działanie rozpoznania rosyjskiego rozpoznania satelitarnego, jak również nawigacji GLONASS, prawda? To jest ta sprawa. No też, już jak mówimy o kosmosie, to budujemy to zdolności, ale nie tam w zasadzie, tylko powinny być budowane jakieś rozpoznania, ale to, co już Rosjanie pokazują nam, Polakom, że przy naszych satelitach tych 3 pojawiają się obiekty rosyjskie, zbliżają się na kilka kilometrów, to znaczy, że są już takie zdolności i trzeba to myśleć. Właśnie nie trzeba myśleć o tym wojnie, o ukraińskiej wojnie, tylko jak prowadzić wojnę w tej domenie kosmicznej już w przyszłości, żeby przeciwnika zaskoczyć. I teraz chodzi o to, tutaj trzeba mieć uwagę, jeżeli byśmy użyli komponentu, ja przepraszam za ten wywód, użyli komponentu lądowego, to wtedy Rosja ma w strategii swojej użycie broni jądrowej. Że zagrożenie interesów narodowych i tak dalej. Bo oni wtedy mówią, że oni tracą terytorium. Często nasi generałowie podniecają się, że my tutaj uderzymy na obwód królewiecki, zrobimy tam porządek. A nam pytanie w tej chwili. Jeżeli by się wojna z Rosją rozpoczęła, to marnowanie sił na uderzenie na obwód królewiecki, co nam przyniesie? Jakie korzyści strategiczne? Żadnych, tylko odciągniemy własne siły od zasadniczych 2 kierunków, to znaczy Grodno-Białystok, Brześć-Warszawa, prawda? Przy tych naszych szczupłych siłach. A więc krótko mówiąc, pierwsza sprawa, strategia i ważenie w tej strategii, jakie cele operacyjne w pierwszej kolejności mają być. I teraz, krótko mówiąc, potrzebne są systemy do przeniesienia zniszczeń na terytorium, znaczy tych środków rażenia na terytorium Federacji Rosyjskiej w sytuacji, kiedy on rozpoczną z nami wojnę. Nie trzeba czekać, że aż tutaj może wyjdziemy tam z wojskami, to będziemy sobie ostrzeliwać się. Pierwsze uderzenie na Polskę idzie odwetowe uderzenie od razu na terytorium państwa rosyjskiego.
1: Dobrze.
4: W tym wypadku i Białorusi.
1: Panie generale, to do tej strategii jeszcze wrócimy, ale chciałbym o tej konferencji na temat odbudowy Ukrainy może zapytać Piotra Nowaka, co w tej sytuacji, skoro Zełenski nie przyjeżdża, co będzie z tą odbudową? Ta konferencja jest chyba zresztą organizowana od 2017 roku, a odbudowy jeszcze nie ma. Czy ona będzie niebawem?
3: Czy odbudowa się zacznie, jeżeli będzie pokój, jeżeli będą warunki, tak? Ponieważ jeżeli nie ma pokoju, nie ma bezpieczeństwa i cały czas rakiety czy drony spadają na terytorium Ukrainy, no to wydaje mi się, że żaden zagraniczny kapitał nie będzie się kwapił do tego, żeby podjąć to ryzyko. Więc to jest warunek konieczny, niewystarczający. Wystarczający jest oczywiście przygotowanie regulacji prawnych i oczywiście finansowania. Natomiast te konferencje odbywają się w różnych częściach Europy. Poprzednio była chyba w Rzymie, jeśli dobrze pamiętam. i Ukraina będzie reprezentowana przez panią premier Swerydenko. Natomiast ja bym nie przywiązywał wagi do tego, czy polityk X czy Y będzie na tej konferencji. Te konferencje są głównie po to, żeby biznes się spotkał i biznes wymienił się doświadczeniami, kontaktami, zobaczył, co jest potrzebne, jakie są zapotrzebowania, jakie będą warunki, nawiązał de facto relacje. Politycy oczywiście są potrzebni do tego, żeby tak jakby no, otworzyć to, nazwijmy to, przeciąć wstęgę, pokazać, że jest wola polityczna po obu stronach, po, nie wiem, po wielu stronach, bo to czasami są nie tylko bilateralne, ale wielostronne konferencje, ale w tym wypadku generalnie to jest, ona się odbywa w Polsce. Ostatnio była w Rzymie. To nie jest tak, że to jest między Polską a Ukrainą. To jest Ukraina versus reszta świata, tak bym to powiedział. Więc tu się nie ma czym przejmować i z tego punktu widzenia to jest spotkanie dla biznesów, nie dla polityków.
2: Tylko jeszcze zwróćmy uwagę na to, o czym wczoraj mówił w takim krótkim wystąpieniu minister Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej z Kancelarii Prezydenta. Mówił o tym, że w istocie te konferencje do tej pory miały wspólny przebieg w tym sensie, że one bardziej były związane ze zbieraniem pieniędzy na rzecz Ukrainy niż z rozmową o realnym biznesie, a propozycja dla Polski, jeżeli chodzi o strefę wpływu na i odbudowy Ukrainy, była związana z obwodem donieckim, znajdującym się dzisiaj pod okupacją rosyjską. Wydaje się, że no to stosunkowo mało atrakcyjne.
1: To skoro poruszyłeś tę kwestię, to bym jeszcze zadał takie pogłębiające pytanie. No dzisiaj widziałem taki filmik, powiedziałbym, że no, jednak sponsorowanej przez Rosję trochę propagandy, ale on, no, był w mediach społecznościowych, nie tych najbardziej takich zalanych różnymi treściami propagandowymi, który mówił, że generalnie tak jak kartki z kalendarza, to partnerzy Zeleńskiego znikają. Był Biden, teraz Starmer ustąpił. No i oczywiście rosyjska propaganda sugerowała, że wszyscy, którzy popierają Zeleńskiego, to podzielą los tych, którzy już podali się do dymisji, tudzież dostali wyrok od wyborców. Ale ja bym chciał w oparciu o to zapytać, czy to nie jest tak, że Zeleński trochę jest toksycznym partnerem? To znaczy właśnie z jednej strony oczywiście, że jest Rosja, która ma ofertę taką, że my wam możemy generalnie tam, prawda, tanie surowce i tak dalej, taka jaka była oferta dla Niemiec, tani gaz, wszystko fajnie. No musicie zaakceptować, że trochę tam na tym terenie, który uważamy za nasz, będziemy robić brzydkie rzeczy, ale współpraca jest opłacalna. Natomiast ze strony z kolei Zeleńskiego ta oferta wydaje się inna. To znaczy my mamy moralną rację, bo walczymy z Rosją, więc wy dajcie kasę, akceptujcie, prawda, bohaterów UPA i tak dalej, i tak dalej. No i to, czy to nie jest tak, że Zeleński po prostu staje się takim toksycznym partnerem ze swojego własnego wyboru?
3: Ja odwrócę pytanie troszeczkę, bo z naszego punktu widzenia można tak to postrzegać, natomiast z punktu widzenia skuteczności państwa, bo ja od polityków wymagałbym skuteczności. Mnie nie obchodzi, czy na przykład nasz premier, który reprezentuje Polskę, będzie przez kolegów czy partnerów swoich za granicą uważany za toksycznego, nietoksycznego. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja chcę, żeby był uważany za skutecznego. Nie można prezydentowi Zeleńskiemu przez ten okres powiedzieć, że jest nieskuteczny. Zgodziliśmy się tutaj również, że z jednej strony w tak trudnym okresie, tak jak wszyscy byli przekonani, że Rosja jest, nazwijmy to, potworem, który tam Ukrainę zmiecie i przez cały czas były takie scenariusze przed wojną jeszcze, tak? Że tu Rosja, najsilniejsza armia świata, tam było porównanie ze Stanami, wszyscy się bali. Pokazali, że jednak Kijów się oparł, powstrzymał tą agresję i co ciekawsze, w okresie wojny przez 4 lata przy tak ciężkim ostrzale, bo przecież regularnie była infrastruktura niszczona, energetyczna, ciepłownicza, wiele rzeczy się działo, było w stanie odbudować czy zbudować swój przemysł zbrojeniowy, który, tak jak pan generał powiedział, zdobywają zdolności rażenia celów głęboko po stronie terytorium Federacji Rosyjskiej. I spójrzmy teraz na nas. My mamy 4 lata, odkąd zaczęła się wojna Rosja-Ukraina, pokoju, dzięki Bogu. Czy my zbudowaliśmy te zdolności? I tu jest to pytanie, tak? No więc ja bym z tego punktu widzenia spojrzał również na to, że jeśli chodzi o prezydenta Zeleńskiego, no to jednak nie można mu zarzucić skuteczności. Więc z tego punktu widzenia jest bardzo skutecznym politykiem.
4: Chciałbym tutaj dodać, z tego punktu widzenia wojskowego również, co prawda ja unikam takich komentarzy politycznych, ale jednak ta toksyczność powoduje, że traci znajomych, czy w ogóle tych, którzy go popierają, bo też ja bym nie patrzył na tą sytuację w Wielkiej Brytanii, z Amery zrezygnowała tylko przez Ukrainę.
3: To są zupełnie inne powody,
4: oczywiście. Natomiast jak się dzisiaj popatrzy wokół Ukrainy, jakie są sąsiedzi, to tak. Słowacja ma bardzo złe, napięte relacje. Tak. Węgry nawet przy zmianie rządowej absolutnie się wiele nie zmieniło.
1: Tak.
4: Teraz wchodzi na tę linię, przepraszam, też i Polska. No to pytanie, Mołdawia będzie partnerem? No, pewne rzeczy, ja zgadzam się z Zełenskim, że trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć jakąś charyzmę w przekonywaniu sojuszników do zdobywania tych środków finansowych, które po części były tam defraudowane, ale był skuteczny. No, ale z drugiej strony nie można sobie, szczególnie takiego sojusznika jak Polska, która oczywiście jest słabsza pod względem gospodarczym od Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, czy Francji, ale przede wszystkim dzięki Polsce to są tutaj szlaki komunikacyjne, linie zaopatrzenia, linie życia dla państwa ukraińskiego.
3: Dzięki nam przetrwali te 2-3 tygodnie.
4: I po drugie, ja też się nie zgadzam, że oni nam bronią bezpieczeństwa. Przede wszystkim oni walczą o państwowość swoją.
1: Tak.
4: O przetrwanie. I oni w takich granicach, jak się wojna rozpoczęła, już nie patrzę tu na 2014 rok, nie mają szansy funkcjonować dalej. Jeżeli ta wojna się zakończy, a Rosjanie mówią, czytamy komunikaty, to z wypowiedzi rosyjskich tych przywódców, które tam udzielają gdzieś do Bloomberga, czy amerykańskich stacji medialnych, jakieś tam wypuszczają informacje. Oni liczą, że jeszcze rok, dwa będzie wojna. Po prostu oni chcą wyczerpać Ukrainę. I teraz już kończę ten wywód. No prezydent, który jest przywódcą państwa, i ja go sam chwaliłem i chwalę, ale do tej pory, mimo wszystko, mimo tych przeciwności, to co robi nam wiele nieprzyjemności w stosunku do Polski, wiele nieprzyjaznych gestów, tak jak w stosunku do byłego prezydenta w Nowym Jorku, tego nie powinno mieć miejsca. Jeżeli jakieś mam pretensje, to są tego kanały dyplomatyczne, a to są podane do publicznej wiadomości, dlaczego Polacy zaczynają zmieniać stosunek do Ukraińców. Ale między innymi dlatego, z powodu jego postępowania. To jeżeli przywódca gubi się w ten sposób i zaczyna taką prowadzić narrację nieprzyjazną wobec państwa, które tak na dobrą sprawę w pierwszych tygodniach największej pomocy udzieliła ludności cywilnej, otworzyliśmy serca, a po drugie 300 czołgów, szanowni państwo, to 300 czołgów to jest co najmniej jedna dywizja. Ileś tam, bo poszły bojowe wozy piechoty, poszły haubice, poszły zapasy amunicji. Myśmy magazyny opróżnili wtedy. Bo wtedy była groźba, że jakby Rosja upanowała tą Ukrainę, to tutaj Zachód, zobaczymy jakby się zachował. No po prostu my też zapominamy o tym, że często Biden jest różnie postrzegany. Ale to chyba potwierdzicie państwo, że przed rozpoczęciem działań zbrojnych na Ukrainie lądował na granicy tutaj na Podkarpaciu 18. Korpus Powietrza Desantowego amerykański. 10 tysięcy żołnierzy wylądowało, bo Amerykanie przewidywali prawdopodobnie. Oni mówili o tym, że dlatego, że Ukraina 2 tygodnie upadnie, proponowali tą podwózkę Załęskiemu, prawda? To znaczy, że nie byliśmy bezbronni wtedy. Bo Amerykanie jednak zdawali sobie sprawę z tego zagrożenia, które rośnie po zajęciu Ukrainy wobec naszego państwa, naszego regionu. O czym nawet Niemcy nie myślały, ani Francja, czy nasi sojusznicy.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, który pokazuje, że rolą tych żołnierzy, którzy przylecieli wtedy, nie tylko było to, że oni wsparli logistykę później tej pomocy dla Ukrainy i tak dalej.
4: 10 tysięcy do logistyki.
1: Tylko to były siły, które na wypadek, gdyby Ukraina upadła, to nasz sojusznik okazał się
4: wiarygodny, tak jest.
1: I swoje wojska postawił tam, gdzie było największe zagrożenie.
4: No bo tutaj jeszcze,
1: tej granicy, do której mieli dojechać Rosjanie. Ale ja, panie generale, mam, jeżeli mogę, bo byśmy to rozdzielili na jakby komponent taki wojskowy i komponent polityczny, który mamy wystarczająco czasu, żeby oba omówić. Ja bym jeszcze chciał tak od strony wojskowej, dlatego że to, jakie wrażenie w tej chwili mam, czytając jakby media, widząc komentarze, to wrażenie jest takie, że Ukraina wygrywa, Rosja w zasadzie już zapędzona w kozi róg i za chwilę będzie już ta odbudowa i już po prostu różne państwa tam frukty będą czerpać, prawda? I biznesy robić, a my będziemy od tego odcięci, no bo się skłóciliśmy z Ukrainą. I ja moje osobiste wrażenie jest takie, że to jest narracja głęboko fałszywa, dlatego że Polacy jako jedyna nacja na 2 lata zajęli Kreml, a jednak nie wystarczyło, tak? To znaczy Rosja sobie z tym poradziła.
4: A Niemcy popatrzyli przez lornetki na 37 kilometrów.
1: Dokładnie i też nie wystarczyło, a Ukraina na razie może sobie patrzeć z kamer, z dronów, bo tak mają 1000 kilometrów. Więc chodzi mi o to, ta wojna, jeżeli pójdzie scenariusz rosyjski pod tytułem cierpliwość, przeczekamy spokojnie, Rosjanie też mają potencjał do eskalacji. To znaczy
4: Mogą
1: jeszcze eskalować, ale druga rzecz jest, że nawet nie eskalując, mogą dalej to przeczekać. Ta wojna kosztuje niesłychane pieniądze. Stany Zjednoczone przestały płacić, Europa dała tą pożyczkę 90 miliardów euro. Ta pożyczka też się wyczerpie i wtedy kto będzie płacił?
4: I chyba wtedy społeczeństwa się nie zgodzą na to, że finansowanie...
1: I wtedy Zełenski przyjedzie i powie, żebyśmy dali finansowanie na dywizję bohaterów UPA. No i może się okazać, że nie damy, tak? W związku z czym chciałem od strony wojskowej pana generała, już zostawiając tą polityczną, że ten hura optymizm, jak widzimy jakiś tam dach, fruwający dach UFO, prawda, jakieś zbiornika bazy paliwowej pod Moskwą i wszyscy już uznają, że Moskwa została zaatakowana, Rosja na kolanach, że to się jeszcze może odwrócić, tak? To znaczy, że ta wojna może potrwać i to, czego Amerykanie się obawiali, czyli, że te czołgi staną na naszej granicy rosyjskie, to może się nie wydarzyć 2 tygodnie, ale może się wydarzyć w 6 lat. I skutek będzie potencjalnie, może być tutaj wciąż zły dla nas.
4: Pan minister mówił, a do tego nawiążę, o tym, co myśmy zrobili przez 4 lata, ale to, co do tego wątku wrócę i skomentuję to, co pan powiedział. Tą wizję tej wiktorii ukraińskiej prezentują nasze media. Przede wszystkim media. Ja byłem i w Chinach w tym roku, byłem w Rzymie i oglądałem telewizję w języku angielskojęzycznym i absolutnie nie ma tam hura optymizmu, że to poprzez uderzenia na obiekty w głębi Rosji Ukrainę zwycięża. To jest propaganda. Bo żeby Rosję położyć na kolana, to nie wiem, jakich potrzeba sił użyć. To może w ten sposób takich zmasowanych, strategicznych bombardowań, jakie były użyte przeciwko Niemcom w latach 43, 44, 45, bo natężenie Brytyjczycy i Amerykanie. Ale mieli do tego flotę, prawda? Mieli do tego systemu. Dzisiaj na to żadne państwo nie jest w stanie takiego czegoś, a tym bardziej Ukraina, takiego systemu walki zbudować, ażeby rzucić Rosję na kolana. Po drugie, przestrzeń. Przecież te zasoby, jak również część zakładów znajdują się za Uralem, a więc dalej są poza zasięgiem tych środków rażenia. I teraz pojedynczy środek, który uderza, to on niszczy tam, uszkadza budynek, powoduje pożar, prawda, w rafinerii. Jest to medialne, ale nie znaczy, że rzuci Rosjan na kolana. I teraz pytanie, kto wojnę wygrywa? Bo już wszyscy mówią, że już Ukraina wojnę wygrywa. No jeżeli ja tracę część gospodarstwa, na przykład moje gospodarstwo jest zajęte przez sąsiada i ja go zatrzymałem gdzieś tam w połowie przy stodole, to ja wygrywam tę wojnę, czy on wygrywa, bo on jest panem na moim terytorium. No takie proste, chłopskie pytanie trzeba sobie zadać, że kto wojnę wygrywa. I teraz kolejne z tym pytanie. Czy Ukraina jest w stanie odzyskać utracone terytorium na rzecz Rosji? Absolutnie uważam, że nie. Nawet już wtedy, w tej chwili, w tych obecnych czasach, w tym roku, szczególnie Załęski już odpuszcza sobie głoszenie tej teorii, że spokój sprawiedliwy polegał będzie na tym, jeżeli Ukraina odzyska utracone terytoria. No panowie, już on tym nie mówi. I teraz to, co pan minister Nowak mówił odnośnie to, co żeśmy zrobili. No po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że armia do 2015 roku była demolowana. Zdemolowany był system dowodzenia, system naboru do wojska, przecież była zakończona służba zasadnicza. Następnie przemysł broniowy zdemolowany praktycznie, ledwie cierpiący, chyba tylko ze względu na to, że związki zawodowe trzymały tych za pysk, żeby nie wyrzucony być na brud i obawiały się władze tutaj jakichś tam retorsji społecznych i politycznych. I teraz, mimo że się pieniądze znalazły, poprzez to, że kadry zostały zdemolowane, kadry generalskie zostały zdemolowane przez ileś tam lat. To nie się nie działo od 2015 roku przy byłym ministrze Macierewiczu. To znaczy wcześniej, tylko to było po cichu robione. I stawiano na młodych ludzi, dlatego że przyjmowali oni dowodzenie, ci, którzy byli w Afganistanie. Też byłem w Afganistanie, rok spędziłem w dowództwie na czele, ale tylko że dlatego, że byłem po rosyjskiej akademii, to nie narzekam na to. Gdzieś tam na bok poszedłem sobie. Ja akurat dobrze się czuję, że... I teraz brak strategii wojskowej, bo się nikt, o czym mówił, bo nikt się nie chce odważyć w wojsku zbudować strategię wojskową. Generał Andrzejczak otwarcie, szczerze w Akademii Sztuki Wojennej w czasie konferencji na temat podstaw strategii wojskowej, gdzie ja byłem odpowiedzialny za przygotowanie takich dwóch konferencji, z rozbrajającą szczerością powiedział, strategii nie ma. A strategia 2020 roku, która była podpisana przez byłego prezydenta, ona się ukazała, to automatycznie, między innymi, jedno ze strategii to powinna być strategia przygotowania państwa do wojny i strategia wojskowa. To trzeba rozróżniać, bo wojsko nie prowadzi wojny. Szanowni Państwo, wojsko uczestniczy w wojnie. Wojnę prowadzi państwo. Churchill powiedział, że największym nieszczęściem byłoby oddać kierowanie wojną w ręce generałów. Hitler to samo, na szczęście popełni on błąd. Ale Stalin to docenił, Roosevelt to samo. Przecież oni kierowali sprawami wojennymi. Dopiero wojskowie mówili, co im potrzeba i mówili o sposobie prowadzenia operacji wojennych po to, żeby osiągać cele polityczne określone przez władzę. I dzisiaj, po pierwsze, nie mamy strategii, nawet bezpieczeństwa narodowego, a gdzie strategia wojskowa? Uważam, że przez to dzisiaj zaniedbania w przemyśle zbrojeniowym, dzisiaj to, co mamy uzbrojenie, nie mamy linii zaopatrywania. Mamy czołgi, Abramsy doskonałe, bo są doskonałe czołgi, K2. Mamy Leopardy, mamy tego Borsuka. No teraz Borsuk. A skąd te części są do Borsuka? W Polsce wyprodukowany silnik? Przekładnia boczna? Chyba system kierowania ogniem, a więc tutaj optyka w naszych zakładach, ale to jest jedna część. I dzisiaj nie mając polityki zbrojeniowej, bo to też o tym trzeba pamiętać.
1: Ale 120 miliardów wydamy.
4: No, wydamy, ale na pewno wydamy, panie. Ja założę 100%.
1: Jak celem będzie wydanie, cel zostanie wypełniony.
4: A co będzie w wojsku, to już jest inna sprawa. I mamy, nie mamy zakładów amunicji. Od kilku lat się toczy dyskusja, jak...
1: Ale ja widziałem ostatnio ministra obrony naszego, z wielką pasją się wypowiadał na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nad morzem. Mówił, że wiatraki trzeba stawiać. Co więcej, z tego co wiem...
4: I ciągnie będą przewody ciągnąć na silniki elektryczne.
1: Trwa analiza w tej chwili, żeby wiatraki na lądzie stawiać na terenach wojskowych. Bo się zorientowano, że to są duże tereny, więc co tam, że helikoptery muszą latać, że śmigłowce, że drony, że ćwiczenia strzeleckie, wiatraki tam postawione.
4: Wojsko ostrzega,
1: czyli
4: że...
1: To jest, Piotrze, dla ciebie odpowiedź. Szykujemy się do wojny. Nasz minister obrony bardzo poważnie traktuje sprawę. Jest wojna z CO2, będziemy stawiać wiatraki. Wiatraki będą w jednostkach wojskowych, tam gdzie latają samoloty, śmigłowce, strzela się, to tam staną wiatraki, a potem będzie, że no strzelać nie możemy.
4: No ale utrudnią na pewno przeloty śmigłowcom rosyjskim.
3: Strącą je łopatami.
4: Łopatami zrzucą. Podmuch weźmie tego śmigłowca, podrzuci.
1: Nie, ja miałem taką teorię, że nasze farmy wiatrowe zatrzymają wiatr i on nie doleci do Królewca.
4: Wytworzy się próżnia.
1: Będą... Czyli są zalążki pewnej strategii wojskowej.
4: Pomysły dobre są.
1: Mamy. To idzie. Ale to przechodząc do politycznego wymiaru tej sytuacji, ja tak szczerze powiem, że byłem poruszony tym, że trzech byłych prezydentów oddaje ordery. Czyli wszyscy prezydenci, którzy dostali, bo Janukowycz chyba nie dostał Orła Białego.
4: Uciekł, nie zdążył.
1: Oddali te ordery. I teraz tak się... My mamy w historii relacji z Ukrainą czy środowiskami ukraińskimi, bo nie było wtedy państwa, była to Unia Hadziacka, były takie momenty, gdzie Ukraina bardziej przechylała się w kierunku Zachodu i Polski, i momenty, albo dłuższe te okresy, kiedy się przechylała w kierunku Wschodu. I tak myślę sobie od strony symbolicznej, czy to postawienie na dziedzictwo UPA, twardy konflikt eskalujący z Polską, zwracanie tych orderów i tak dalej, czy to długofalowo de facto nie prowadzi Ukrainy właśnie do powrotu na wschód? A im się wydaje, że oni walczą o swoje, a ja mam wrażenie, że to ich prowadzi z powrotem do tego, z czym im się wydaje, że walczą.
2: Mi się wydaje, że bardzo długo już tutaj podczas spotkań klubu, już od bardzo, bardzo wielu miesięcy rozmawiamy na temat tego, jak ta wojna się zakończy i nie ma na to odpowiedzi. Tutaj o tym już dzisiaj także mówiliśmy, że na dzisiaj, na koniec czerwca 26 roku dalej nie wiemy. Co do tego jest pełna zbieżność. Zmienia się natomiast bardzo intensywnie sposób komunikacji ukraińskiej. Mi się wydaje, że doszło, znaczy można to interpretować na dwa sposoby. Oczywiście mówi się o tej polityce wewnętrznej, jest też pewien poziom na pewno jakiegoś oderwania od rzeczywistości ukraińskich elit, bo już takie utożsamianie się z przedmurzem chrześcijaństwa, to można usłyszeć wprost w wystąpieniach przedmurzem zachodniej cywilizacji, wystąpienia prezydenta Zełenskiego, który mówi, że bez Ukrainy Polska nie ma w ogóle szans obronić się samodzielnie, że Ukraina w zasadzie jest jedyną szansą dla Polski na zachowanie suwerenności i podległości. Wydaje się, że są oderwane od rzeczywistości całkowicie, tylko ja rzadko i nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali dyskusji do stawiania test psychologicznych czy psychiatrycznych. Bardziej wydaje mi się, że to jest rozmowa o wyborach geopolitycznych jednak. No bo jest jakiś moment w historii naszych relacji z Ukrainą, w którym widać wyraźnie, że Ukraina zmieniła tą optykę, tak, że z tego silnego sojuszu z Polską, orientowania się rzeczywiście na nasz kraj, wybrała inną opcję, związaną przede wszystkim z przywództwem niemieckim. I to jest jednocześnie moment, w którym Ukraina zaczęła bardziej dostrzegać swoje korzenie czarno-czerwone, bardziej dostrzegać błędy w polityce polskiej, mniej angażować się w nasze bilateralne relacje, o tym mówił wielokrotnie. Także prezydent Duda w swoich takich już po zakończeniu prezydentury nieco bardziej gorzkich wypowiedziach. I faktycznie wydaje się, że to niekoniecznie musi być tylko wątek psychologiczny. Tak? Wydaje się, że to jest jednak nieco szersza gra interesów w ramach Europy, o której tutaj rozmawiamy. I to jest po prostu realpolitik. No, tak jak Szczepan tutaj słusznie powiedziałeś i tak jak tutaj wszyscy mówimy o tym, prezydent Zełenski jest prezydentem na pewno zabiegającym skutecznie w jego, rozumiem, intencji, w jego rozumieniu o interesy swojego kraju, dokonał pewnego geopolitycznego wyboru. Jeżeli ten wybór był także związany, tego nie wiemy, no ale możemy antycypować, że jeżeli ten wybór był związany także z zerwaniem relacji z Polską, no to takie zerwanie relacji z Polską najbardziej efektownie, a jednocześnie efektywnie można przeprowadzić na bazie sporów historycznych, prawda? I to chyba się na naszych oczach dzieje.
1: Jeszcze pełnego potencjału nie ma, bo jest przecież na cmentarzu łyczakowskim pomnik 14. Dywizji Brygadierów Waffen-SS, czyli tak zwanego SS Galicjen. To może będzie też dywizja bohaterów SS Galicjen niebawem.
2: No trudno powiedzieć, w jakim kierunku to może dalej eskalować. Na pewno eskalacja jest jednym ze scenariuszy dopuszczalnych. I jeszcze tylko podkreślę w tym wątku, że nie bez przyczyny powiedziałem na wstępie o tych problemach państwa ukraińskiego z korupcją. No bo to jest jednak dojmujące. To znaczy oni toczą dwie wojny. Jedną wojnę toczą o przetrwanie swojego państwa, swojej suwerenności, swojego po prostu bytu na arenie międzynarodowej i w ogóle bytu jako naród. A z drugiej strony w tej dramatycznej sytuacji ta korupcja eskaluje. To jest jednak jakoś nieprawdopodobne. To znaczy, że naprawdę fundamenty państwa są mocno zepsute, są mocno skorodowane i o ile wojna, ten teatr działań militarnych jakoś skutecznie trwa dzięki wsparciu międzynarodowemu Polski, Stanów Zjednoczonych, wielu krajów sojuszniczych, to na tej arenie wewnętrznej ewidentnie państwo ukraińskie poniosło porażkę po prostu.
4: No tutaj, jeśli mogę dodać jedną rzecz. Parę dni temu oglądałem nie tyle wywiad, co wystąpienie profesora Nowaka na temat właśnie orderu Orła Białego. I tam powiedział takie zdanie, że przyznaje się tym osobom, które mają zasługi dla narodu polskiego i państwa. I raz mówimy o tych prezydentach Ukrainy byłych, którzy oddają to znaczenia. Ja zadałem sobie pytanie, bo to też śledzę jako obywatel Rzeczypospolitej. A cóż oni takiego dla Polski zrobili, że nasi prezydenci po kolei wszyscy do tej pory przyznawali im te ordery? To jest pytanie dla mnie. I dlatego oni nie szanują tego, bo nawet gdyby mieli kulturę osobistą, tak, to by drogą dyplomatyczną przesłali, a potraktowali Polskę jako zwykłego takiego, poprzez pocztę jakiegoś tam, no już nie będę tego komentował, bo jak ja przeczytam, w jaki sposób to zostało odesłane, to świadczy o braku kultury nawet dyplomatycznej.
3: I teraz ja chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja potępiam, to jest karygodne, to co zostało zrobione, jeśli chodzi o UPA i to wszystko, co prezydent Zełenski zrobił. Natomiast to jest nieakceptowalne. Dla mnie jako Polaka, obywatela. Natomiast patrząc na to z punktu osoby, która no, ma gdzieś doświadczenie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową i te relacje, jak to wygląda, brutalnie, bo przypominam po raz kolejny, polityka międzynarodowa jest najbardziej brutalnym elementem teatru, nazwijmy to działań relacji między krajami. Dlaczego to zrobił? Bo mógł. My musimy sobie uświadomić, że nasza rola, my mamy wrażenie, że jesteśmy pępkiem świata, bo politycy wewnętrznie zbudowali coś takiego, że nie wiem, premier Tusk mówił, a bo tutaj w PiS-ie zrobili to, to cały świat o tym pisze. Druga strona mówi, a bo tam ktoś zrobił coś, to cały świat o tym pisze. Nie, nieprawda. Świat o nas nie pisze. My nie istniejemy na arenie międzynarodowej, tak? Żebyście sobie państwo, nasi słuchacze uświadomili, prezydent Zełenski zrobił to, co zrobił, bo mógł. Wysłał to w sposób ordynaryjny, uwłaczający nam, pokazując tam na tej poczcie coś tam. Dlaczego drugi raz to zrobił w ten sposób? Bo mógł. Co my możemy zrobić? Nic. Nasza rola w polityce międzynarodowej przez nasze wewnętrzne kłótnie, gardzenie, przez to, że obecnie również to, co kiedyś doświadczaliśmy, premier lekceważy prezydenta, kpi sobie z niego na arenie wewnętrznej, na arenie międzynarodowej. Przecież to śledzą wywiady różnych innych krajów, analizują. I dlaczego pamiętacie państwo sytuację, gdy jechali prezydent Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii do Kijowa
4: i premier
3: Tusk został wsadzony, nazwijmy to, do osobnego pociągu. Co z tego wyszło? To się dogadali Ukraińcy z Niemcami, tak? Dlaczego to zrobili? Znowu, bo mogli.
4: Tak.
3: Sami sobie na to pozwalamy, sami sobie kłócimy. Ja, będąc na różnych forach międzynarodowych, nigdy nie słyszałem, żeby opozycja krytykowała własny rząd na zewnątrz. Na zewnątrz wszyscy politycy z danego kraju jednym głosem wspierali siebie. A my co mamy? Premier kpi sobie z prezydenta, minister spraw zagranicznych pokpiewa sobie z prezydenta. Przecież to jest kpina. Jeżeli inne kraje to widzą, to tak nas traktują. I realnie, o tym już było wiele razy, Ukraińcy zrozumieli, że jesteśmy słabym krajem, skróconym, nawet w stosunku do tego medalu. Jeżeli prezydent Nawrocki podjął decyzję o odebraniu.
4: Odważna decyzja.
3: O odebraniu, tak? Jak się premier zachowuje? Tak. Znowu pokpiewa sobie, znowu jakieś takie półsłówka. W ten sposób, proszę państwa, uświadomimy sobie. To, co zrobił prezydent Zełenski, to jest jedna z najbardziej miękkich rzeczy, która mogła nas dotknąć. Oczywiście czujemy się obrażeni, nasz honor, obywatele. Oczywiście, tak, ale z punktu widzenia polityki międzynarodowej odesłanie medalu czy odebranie, to nie ma żadnego znaczenia. To są gesty, ale w relacji międzynarodowej nie ma to znaczenia. To wyobraźcie sobie, co by nie daj Boże się stało, gdyby spotkał nas atak strony rosyjskiej. Jak nas będą traktować? No, to jest ten problem. Obudźmy się w końcu, bo to naprawdę prowadzi po równi pochyłej do kraju, gdzie w naszym, tak jak już się mówi, Trójmorzu, to Ukraina będzie grała wionące skrzydła. Czekamy na to, jak, nie wiem, cały świat zacznie rozmawiać ze Słowacją albo z Czechami, a nie z nami. No do tego sami doprowadzamy.
1: Piotrze, ale to ja bym chciał ten wątek, który tutaj nam wypłynął, jeszcze trochę dalej poprowadzić. No bo zakładamy, że Zełenski dokonał tego wyboru, że postawił na Niemcy. Jakby skłócenie się z Polską jest elementem pakietu i osłabianie Polski i budowanie relacji z Niemcami. Tylko że przypomnę, że wtedy, kiedy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy lądowało na naszej prawie że granicy, jak Rosjanie atakowali Ukrainę, niemieccy żołnierze nie szli nam z pomocą. Niemcy wysłali jakieś tam zardzewiałe hełmy i w zasadzie przez 2-3 pierwsze tygodnie czekali, że może Ukraina padnie i będzie business as usual. I szczerze powiedziawszy, w tej chwili już delegacja niemiecka była na tym forum w Petersburgu. Ja nie widzę tego, że Niemcy mieliby poświęcić długofalowo relacje z Rosją na rzecz relacji z Ukrainą. Ukraina nie ma, jak to modnie się teraz mówi, nie ma kart. W związku z czym mi się wydaje, że z punktu widzenia Ukrainy taki wybór nie jest roztropny, dlatego że długofalowo Niemcy i tak dogadają się z Rosją, a z Ukrainą będą się dogadywać przez Moskwę.
2: Tylko to, co powiedziałem, przepraszam, jeszcze jednym zdaniem. Chodzi o to właśnie, żebyśmy tą perspektywę przyjęli, bo my mamy tendencję do tego, żeby psychologizować te zachowania. Nie radziłbym tego. Nie uważam, że to jest dobry kierunek. To znaczy tłumaczenie tego jakimiś nastrojami, jakimiś ewentualnie potrzebami polityki wewnętrznej, wydaje mi się, że nie. To znaczy wydaje mi się, że decyzje podejmowane w kraju tak, o tak specyficznej sytuacji, w kraju, który toczy wojnę, w kraju, który ma prezydenta, który ma z całą pewnością wiele zasług dla tego, że ta wojna trwa. No bo chociażby to, że w momencie, kiedy ukraińskie czołgi jechały na Kijów, to został razem ze swoją administracją. Myślę, że Rosjanie spodziewali się tego dokładnie, że on wtedy wyjedzie, że skorzysta tej propozycji i wyjedzie, wtedy ta wojna faktycznie skończyłaby się w kilka dni. Można tak przyjąć. Został. Ma wiele zasług. Zakładajmy raczej, że on zachowuje się racjonalnie. Wolałbym przyjmować w polityce międzynarodowej, tak jak Piotr Nowak mówi, zasadę, że to jest brutalna gra interesów i ludzie starają się zachować racjonalnie w interesie swojego narodu, jeżeli chcą być poważnymi krajami. Czyli Ukraina dokonała racjonalnego wyboru w swoim mniemaniu. Wybrała inną opcję. Elementem tej innej opcji, którą wybrała, jest także skonfliktowanie się z Polską, a do tego posłużyła kwestia, która nam bardzo mocno leży i słusznie na sercu, czyli ludobójstwa dokonanego na naszych rodakach.
1: No ale czy ta opcja jest dla nich długofalowo potrzebna?
4: To znaczy, bo oni mają tradycję, kulturę strategiczną bazującą na kulturze strategicznej Rosji. Kultura strategiczna nie polega na tym, że bon ton charmante i tak jak my prezentujemy sobie romantyczne podejście do problemów światowych. Polityka to jest to gra interesów silnych państw i Polska ma takie narzędzia, które mogłyby w jakiś sposób szachować Ukrainę. Oczywiście trzeba pomagać, tutaj nie mam na myśli absolutnie przerwania jakiejkolwiek pomocy. Ale jeżeli pomoc była okazana bez żadnego zastanowienia się, bez postawienia warunków, a za chwilę o tym powiem przy przykładzie II wojny światowej, no to nas tak traktuje jak frajerów. I teraz przykład historyczny. Wielka Brytania, jak była na kolanach w 1940 roku, w okresie bitwy o Anglię, co robi premier Churchill? Siada na okręt i płynie, mimo że jest niebezpieczna podróż, na spotkanie z prezydentem Rooseveltem. I żebrze, to było to żebranie pomocy. Amerykanie, krótko mówiąc, ja to parafrazuję, krótko mówiąc. Dobrze, ale my kładziemy naszą rękę na waszych rezerwach złota. I tak położyli. To są przykłady historyczne. A jest krótko mówiąc, my udzielimy im pomocy, ale nie bezinteresownej. My mamy w tym interes. I u nas my, nasi politycy, nie potrafią tego wykorzystać, bo tak, jakbyśmy coś na przykład zarządzali...
1: Ale to tylko wtrącę, bo Wielka Brytania się nauczyła i po wojnie położyła rękę na naszych rezerwach złota jako zapłacie za sprzęt wojskowy, który nam dali do walki.
4: Tak, a nasi żołnierze walczyli w interesie Wielkiej Brytanii, prawda?
1: Ale złoto przepadło.
4: Myśmy nie wyciągnęli z tego wniosków, nie wyciągaliśmy z wniosku z Układu Warszawskiego, nie, z czasu Układu
2: Warszawskiego. To właśnie romantyczne rozumienie polityki międzynarodowej,
4: nie, bo nas, my jesteśmy naród wybrany, chociaż mówią, że to Izrael narodem wybranym.
1: Ale
4: prawda?
1: Ukraina też sobie jest narodem wybranym.
4: Tak, no ale dosłownie. No, czy oni mają politykę długofalową i doskonale. On sobie, ten Zełenski zdaje sprawę, że wcześniej czy później, tam rok za dwa, dojdzie do porozumienia pokojowego, bo na pewno Ukraińcy są też realni, zdają sobie z realiów sytuacji, na sprawę, że nie odzyskają tego terytorium, że trzeba będzie zawrzeć pokój. Ale co nie znaczy, że Ukraina będzie w jakiś sposób starać podporządkować interesom polskim. I o to trzeba zapomnieć o tym, że trzeba z nimi też nie na froncie walczyć, ale w dyplomacji, używając różnych argumentów. A Polska ma już dzisiaj te argumenty. Bo myśmy się nauczyli, że wojna to jest przedłużeniem, to co mówił Klazewicz, polityki. Ale dzisiaj użycie zasobów, użycie takich środków jak ekonomia, widzimy to na przykładach sankcji gospodarczych, też może wymuszać pewne działania na korzyść naszego państwa. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że Ukraina walczy o własną państwowość, a nie naszą wolność. Na miłość boską. No, my graniczymy z Rosjanami na północy. 208 kilometrów linia frontu.
2: Zwrócił pan generał uwagę, że ukraiński wypowiedziach jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Ukraina już w tej chwili we własnej komunikacji no w zasadzie jest warunkiem sine qua non istnienia Polski. Oni tak mówią wprost. Tylko
4: tak, i nasi politycy uwierzyli, no od lewa do prawa. Wszyscy powtarzają, no w tej chwili na prawicy, już na prawej stronie zaczynają trochę poważnie zacząć mówić to, dlatego że zaczął to mówić o tym prezydent Nawrocki. Nasz prezydent mówi, to nie jest tak. Ale wszyscy ci, którzy się do tej pory na polityce nie znali, ale są tam w Sejmie, są w rządzie, nie znali się na dyplomacji, bo się nie znają. Nie znali się na tym, w jaki sposób interesy bronić państwa polskiego, jak wymuszać osiąganie własnych celów politycznych i bzdury mi opowiadają generałowie i część części ludzi tak wierzy, no bo Ukraina z broni. Nawet Stramek się odezwał, że trzeba bronić Ukraińców, bo oni bronią... No Stramek, wiemy kto to jest,
1: tak,
4: prawda?
1: Tak, tak.
4: No i proszę bardzo, i za chwilę ludzie uwierzą. Po prostu brakuje odpowiedniej narracji w Polsce. Po pierwsze, w mediach. Media są zachwycone tym, że Ukraina strzela tym rakietami, czy tam bezpilotowcami w obszary rosyjskie i liczą się już, że Rosja padnie. No, nawet generał, już nie będę mówił, bo tutaj, nawet jak ta ruszyła grupa tego,
1: Prigożyna?
4: Tak, na Moskwę 300 ludźmi, to już mówił, że Moskwa będzie opanowana. I nawet, tu też skomentowałem to nie w radio, ale przez telefon. No ja sobie wyobrażam, 10-milionowe miasto zajmie 300 żołnierzy. Nie? No przepraszam, no, albo jeden tłumaczył, że już za chwilę, jak tutaj Rosjanie, bo faktycznie Ukraińcom udało się zmusić Rosjan do wycofania na wiosnę, tutaj część Charków została odbita i tak dalej, to już widzieli generałowie Ukraińców na defiladzie we Władywostoku. Już tam paru tam komentowało. No, no i dlatego ludzie tak, znaczy media to prezentują i ludzie w ten sposób wierzą. No trzeba to odwrócić. To trzeba po prostu mieć politykę medialną też. A nie robić z nas... biedaków takich, tych na cały czas muszą być na kolanach i cały czas musimy liczyć, że nas ktoś przyjdzie obronić.
1: Ale my nawet w Polsce nie mamy za wiele polskich mediów, to jak mamy politykę medialną robić? Ale to zostawmy. Bardziej chciałem powiedzieć o tym, że tak wrócić do tych gorzkich wspomnień prezydenta Dudy, bo ja uważam, że można wskazać moment, kiedy się te relacje zaczęły psuć i postawię taką brzydką tezę, że Zełenski po prostu mówi to, czego oczekują od niego finansujący wojnę. No do momentu, w którym był Biden, wojna była finansowana przez Amerykanów. Przecież Ukraina nie byłaby w stanie finansować tej wojny nawet przez jeden rok. Tak?
4: Oczywiście.
1: Więc to, że oni są w stanie się bronić, to są ich ofiary, ich inwencja, ich heroizm i tak dalej, tylko czyjeś pieniądze. No, relacje z Polską były dobre, dopóki za tą wojnę płacili Amerykanie. Jak zaczęli za nią płacić Niemcy, a to się stało z momentem, kiedy przyszedł Donald Trump, de facto Niemcy przejęli finansowanie wojny, no, poprzez Unię Europejską, ale w tym budżecie to oni mają najwięcej. No to Zełenski mówi to, czego oczekują Niemcy. No to też jest pewna twarda pragmatyka.
2: No trzeba też pamiętać o tym, że prezydent Zełenski zachował się w sposób niestandardowy, angażując się w polską politykę wewnętrzną przed wyborami w 2023 roku. Bo w zasadzie prawie że wprost udzielił wsparcia jednej z rywalizujących wówczas opcji politycznych i akurat tej, która w tej chwili naszym krajem rządzi przede wszystkim, jeżeli chodzi o większość rządową. Więc to na pewno zachowanie niestandardowe.
1: No to nie odwdzięczał się ładnie, nie przyjeżdżając na ten szczyt.
2: Nie wiemy jeszcze, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, tak czy inaczej, czy ta konferencja będzie miała dla Polski, bo my skupmy się na naszych interesach, przede wszystkim strategicznych dla Polski, jakieś dalekosiężne znaczenie gospodarcze. Trudno antycypować. Z wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta wynika, że niekoniecznie dotychczasowe jej odsłony miały taki wymiar dla krajów ją goszczących, więc zobaczymy. Natomiast faktycznie my starajmy się przede wszystkim wyciągać wnioski zarówno z tej lekcji realnej, polityki, jaką nam Ukraina udzieliła. Niestety przykrej, no ale kolejnej i bardzo myślę tym razem już takiej trafiającej nawet do podstrzechy, bo jest to temat bardzo szeroko dyskutowany dzisiaj w polskich domach. Jest ogólne poczucie takiej niewdzięczności po prostu. No też trzeba sobie nazywać rzeczy po imieniu, tylko to też oczywiście w polityce międzynarodowej nie ma specjalnego znaczenia. Jest Polakom po prostu przykro i to jest przykrość uzasadniona, myślę, że wywołana celowo. Tak? Natomiast druga rzecz, faktycznie wyciągać wnioski z trwającego konfliktu na Ukrainie. Dla nas wnioski, zarówno te militarne, jak i te gospodarcze. Pan generał tutaj też słusznie podniósł, że nie mamy cały czas nowej strategii. Nie mamy strategii nowej bezpieczeństwa narodowego. Ostatnia jest z 2020 roku, czyli w ogóle jeszcze nie uwzględnia tych wydarzeń, które się na Ukrainie dzieją od dłuższego już czasu. Oczywiście to nie jest tak, że ta strategia nam wygra jakikolwiek konflikt, no ale ona jest jednak warunkiem tego, żeby dalsze planowanie strategiczne mogło się odbywać, tak? Bo ta strategia jest na samej górze. Ona uruchamia dopiero cały

0: tak czy inaczej, kiedyś musi nastąpić czas normalizacji stosunków rosyjsko-polskich, białoruskich i tak dalej. I oczywiście do tańca trzeba dwojga, jak piosenka mówi, prawda? Natomiast my nie zastanawiamy się w ogóle nad Ukrainą, co będzie. I tutaj chyba dzisiaj padło takie zdanie, a jak Ukraina się zachowa, czy nie pójdzie z Rosją?
1: No to, panie generale, ja panu podam piłkę do tych rozważań, bo ja widzę dwa możliwe zakończenia. Jeden to jest taki, że Ukrainie skończą się pieniądze i padnie i wtedy po prostu rosyjskie czołgi będą stały na naszej granicy. Drugi w formacie, w którym to się w tej chwili rozwija, oczywiście, że może się zmienić dużo w przyszłości, może się zmienić w najbliższych miesiącach dużo, ale w formacie, w którym w tej chwili się to rozwija, no to Ukraina coraz bardziej łączy się z polityką niemiecką, a Niemcy są już obecni w Petersburgu i dogadują z Putinem de facto, jak to wszystko ma wyglądać.
0: Czyli w Emiratach Arabskich, w Dubaju.
1: Oczywiście, że w Emiratach też była rozmowa. Czyli na ten moment scenariusz ten pozytywny dla Ukrainy, że Ukraina nie padnie, tylko zostanie zawarte jakieś porozumienie, to jest porozumienie pod egidą Niemiec, które będą chciały robić biznes zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. Czyli Ukraina, ten scenariusz maksimum dla Ukrainy, to jest wpisanie się w jakiś deal niemiecko-rosyjski.
0: Polska ma.
1: I co my wtedy
0: argumenty
1: zrobimy?
0: Argumenty ma. Bo nawet to już, zobacz, jestem ciekawy, co się wydarzy, jakie kolejne kroki będą rządu polskiego. Po tym, jak premier z rządu polskiego nie uczestniczy w konferencji w Londynie, która miała miejsce kilkanaście dni temu, premier Tusk zapowiedział, że żadne ustalenia, ze względu na to, że Polski tam nie było, żadne ustalenia nie będą respektowane przez Polskę. I Polska na pewno ma argumenty takie, które by i Niemców w jakiś sposób szachowały i tym bardziej Ukrainę. Tylko my tego nie potrafimy robić. My cały czas jesteśmy na kolanach. Przyjmujemy to, co się dzieje, nie potrafimy wyprzedzić kroków, nie potrafimy działać wyprzedzająco. My odbieramy ciosy, płaczemy, ten romantyzm nam się przypomina, a za chwilę konie i szabelki, jakoś to będzie, wsiądziemy na koń i tak dalej. Szabla u nas się dostatek, niedostatek. I teraz, co w tym kontekście się dzieje w państwie polskim? Nie ma strategii, bo strategia powinna uwzględniać zakończenie wojny na Ukrainie i co będzie dalej. Prawda? W jaki sposób do czego się zbrojnie przygotowywać, w jaki sposób państwo przygotowywać, w jaki sposób przygotowywać się do współpracy z Ukrainą, bo nawet jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, to nie jest do końca powiedziane, że ona będzie od razu na zachodzie, w strukturach zachodnich, bo wiemy doskonale, że jest wiele przeszkód, które stawiają tamę dla Ukrainy, aby zostać członkiem Unii Europejskiej.
1: To się gloryfikowanie ludobójców jest jedną z tych przeszkód.
0: Była mowa dzisiaj o przekupcy, o korupcji, jeszcze wiele innych rzeczy. To znaczy, że Polska ma argumenty i Polska powinna o tym przypominać. A niestety my mamy miękkie działanie.
2: Tak, pan prezydent Nawrocki o tym powiedział w swoim wystąpieniu, znakomitym zresztą. I też powiedział o tym, że dla krajów, których pamięć skupia się na gloryfikacji zbrodniarzy, którzy dokonywali ludobójstwa na cywilach, na Polakach, nie ma miejsca we wspólnocie europejskiej. To był element wystąpienia pana prezydenta uzasadniającego odebranie orderu orłowego prezydentowi Żołańskiemu.
0: Dosłownie nawiązaniu nawet do tego, co pan minister mówi. Ja wczoraj albo dzisiaj przeglądałem internet i spotkałem wystąpienie jednej pani polityk z Niemiec. To nie jest ani AfD, ani tam z innej, tylko taki się tworzy ruch. Ona bardzo krytykowała Ukrainę na wojnie na Ukrainie, ale właśnie podkreślała i mówiła o tym polsko-ukraińskim przypadku tych mordów na Wołyniu w 1943 roku. Bardzo mocno to mówiła i podkreślała i mówiła, że absolutnie Ukraina nie ma szans na wejście z takimi poglądami, z tą starą, nierozwiązaną, czy jakby nierozwiązanymi problemami z Polską do Unii Europejskiej. To znaczy, że są też i siły w Polsce. Ja znowu użyję tych przykładów historycznych, a ze średniowiecza. Ja cały czas podaję Chrobry. On był zakładnikiem, prawda? Mieszko oddał go jako zakładnika na dwór cesarza niemieckiego. On się tam nauczył z nimi walczyć. Ale jak politykę prowadził? No, proszę bardzo. No, to jest też i fakty, przecież tam te opisują ci kronikarze niemieccy. Przekupywał niemieckich polityków. To znaczy, że my mamy szansę grać i Niemcami, tylko trzeba mieć tutaj na tronie w Polsce Polaka. Tutaj w kancelarii prezesa Rady Ministrów ma być Polak, który będzie, ja nie mówię o narodowości, tam co się tam mówi o premierze Turków, tylko o człowieku, który dba o interes państwa polskiego i prowadzi twardą grę z sąsiadami na temat interesów polskich.
2: Warto poczynić też taką uwagę, jeszcze chyba jedną, że mówiąc te wszystkie gorzkie i uzasadnione okolicznościami słowa na temat Ukrainy,

0: Ukrainy. No podkreślmy jednak, że w naszym interesie strategicznym jest to, żeby, bo ja osobiście nie wierzę i nie chciałbym chyba żadnej normalizacji w stosunkach z Rosją. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Natomiast na pewno w naszym interesie jest to, żeby był ten jak najkrótsza granica naszego kraju z Federacją Rosyjską. To gwarantuje nam niepodległa i suwerenna Ukraina. W związku z tym ukraińskie wysiłki w tym konflikcie, przede wszystkim w sensie militarnym, należy wspierać. Powinniśmy to
1: nie zamykają jeden kierunek operacyjny, bramę przemysłu.
0: To jest po prostu w naszym interesie strategicznym. Natomiast to nie oznacza wsparcie dla Ukrainy i jej wysiłku militarnego. Nie oznacza, że nie możemy dostrzegać, nie powinniśmy dostrzegać błędów, które ten kraj popełnia, szczególnie w relacjach z Polską, bo one są po prostu dojmujące.
2: To zaraz jeszcze wrócimy do Ukrainy, ale ja chciałem tutaj wątek nowy wprowadzić, dodatkowy, to znaczy zostało podpisane jakieś porozumienie odnośnie wojny w Iranie. Wydaje się, że tam ta sytuacja się porządkuje. Ja bym chciał, już zostawiając, bo oczywiście czytałem jakieś komentarze Marka Magierowskiego, że w zasadzie to jest kapitulacja Stanów Zjednoczonych przed Iranem, ale wydaje mi się, że Chiny jednak bardzo mocno straciły i Chiny i Rosja straciły, jeżeli chodzi o Iran. W pewnym sensie ja bym to pokusił się o coś takiego, żeby tą sytuację opisać tak, że tutaj sobie trwała wojna na Ukrainie, a w międzyczasie prezydent Trump otworzył front w Iranie i zamknął go w sposób niekorzystny dla Chin i niekorzystny dla Rosji, które straciły tam wpływy. Czy to nie jest sytuacja, która zwiększa motywację tego bloku, bo to można traktować jako blok, którzy sami o sobie mówią o strategicznym partnerstwie, braterstwie bez granic i tak dalej, czyli bloku rosyjsko-chińskiego, że skoro już utracili Wenezuelę, skoro utracili bardzo dużo wpływów w Iranie, to tym większa jest motywacja, żeby tą Ukrainę rozstrzygnąć na swoją stronę. Piotr Nowak.
3: Ja nie wiem, czy w jakiej sytuacji jest Rosja, bo z jednej strony my mówimy o zasobach ludzkich, o tym, co się dzieje na froncie, pan generał tutaj wspominał. Natomiast od dłuższego czasu mówi się, że gospodarka rosyjska przechodzi pewne te perturbacje. No nie ma, oni nie raportują danych, tego nie mamy, powiedzmy, żeby sobie to wszystko zweryfikować. Natomiast z tego, co się słucha różnego rodzaju analityków, to tam jest bardzo wysoka inflacja. Z drugiej strony są potrzeby rąk do pracy, bo przedsiębiorcy skarżą się, że nie mają rąk do pracy, bo część poszła, nazwijmy to, na front. A druga kwestia jest jeszcze taka, że od chyba półtora tygodnia czy dwóch tygodni, ja dzisiaj tego nie śledziłem, zniknęła szefowa banku centralnego. Są spekulacje, że tam się pojawiają naprawdę poważne problemy, ponieważ rezerwy złota były wyprzedawane przez bank centralny. Są tam problemy z gospodarką rosyjską.
2: Ona chyba nie zawsze mówiła to, co Putin chciał.
3: Tak, ona była ceniona w środowisku.
2: Nie dziwiłbym się, że zniknęła.
3: No tak, ale jednak przez 4 lata pilnowała tą gospodarkę, trzymała w rydzach różnego rodzaju rzeczy i wydaje się, że ona była osobą kompetentną, bo jeszcze pamiętam ją przed wybuchem wojny, czy to na G20 właśnie jak byliśmy, czy na różnego rodzaju innych spotkaniach banków centralnych. Ona uważana była w środowisku tym międzynarodowym jako osoba kompetentna, nie jako jakiś kacyk polityczny z nadania Putina i sterowalny ręcznie. Ona była uważana osobą merytoryczną i faktycznie w miarę możliwości, według, nazwijmy to, definicji rosyjskiej, jak to nazwać, utrzymywała niezależność banku centralnego. Były tam decyzje merytoryczne. Natomiast jej zniknięcie, nie wiem, może się była dzisiaj informacja, że się pojawiła, ale od dwóch tygodni nikt jej nie widział, nie wiedział, gdzie ona jest. Bank centralny odpowiadał bardzo lakonicznie. Unikała, nie pojawiła się na kilku konferencjach jakichś ważnych, na których co roku była, wzbudziło niepokoje, więc ja też nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda sytuacja wewnętrzna, gospodarcza Rosji, ale można sobie wyobrazić, że przez 4 lata prowadzenia wojny ona nie jest najlepsza i tak jak tu teraz powiedziałeś, jakie mogą być reperkusje z punktu widzenia Iranu, Wenezueli. Oczywiście politycznie, tak jak mówisz, tutaj są w defensywie i mogą próbować być bardziej zdeterminowani, jeśli chodzi o Ukrainę, co pytanie, czy będą mieli jednak siły.
2: Przede wszystkim wtrącę się, tylko chodzi mi o chińskie wsparcie, dlatego że jeżeli, bo to Chińczycy przede wszystkim stracili Wenezuelę, i stracili w Iranie, to mogą jakby, przepraszam za kolokwializm, wrzucić drugi bieg, jeśli chodzi o wsparcie Putina na Ukrainie. No powiedzieć, skoro tam przegrali, tu przegrali, to z kolei na tym kierunku się odegrają.
3: Na razie chyba tego nie widać, natomiast no, problem z Iranem pojawił się dla Chin również, tak, jeśli chodzi o dostawy ropy, nazwijmy surowce energetyczne, i tak samo pojawił się dla całej Azji. Zobaczymy, jaką będą reperkusje wtórne, bo nie zapominajmy, że problem był z gazem, problem był z nawozami. Dopiero ta fala, te efekty tego do rolnictwa i do żywności dojdą. Natomiast co byłoby ciekawe i zabójcze dla Rosji, to, że zalanie światowych rynków obecnie dużą ilością ropy, spowodującą spadki cen ropy na światowych rynkach bardzo nisko, no to bardzo mocno pogarsza i uderza gospodarkę rosyjską. I tutaj nie ma w ogóle ten blokada cieśniny Ormus i to, że ropa była nawet po $110 WTI ropa, powodowało to, że Rosja de facto łapała drugi oddech. Było takie przekonanie, tak? Natomiast teraz, gdzie ropa jest, nie wiem, koło 70 paru dolarów za baryłkę, a było 110 jeszcze niedawno, gdyby się okazało, że ona potrafi zejść do 50-40 przez to, że będzie ten, nie wiem, deal czy pokój z Iranem dowieziony, ale w ramach tego Trump pozwoli im tą ropę sprzedawać szerzej, nazwijmy to, żeby mieli środki na odbudowę w ramach tego, co się stało, plus dodatkowe zasoby ropy z Wenezueli, które nie będą rzucone automatycznie, bo ten proces trochę zajmie, no to wtedy Rosja ma poważne problemy, ja uważam. I to było bardzo
1: nawet
3: pozytywne.
1: Nawet Ławrow mówił chyba 2 dni temu w czasie swojej konferencji, że Rosja zawiodła się na Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone absolutnie odeszły od porozumień z Alaski, które były między Putinem a Trumpem osiągnięte. To znaczy Trump...
2: Smuteczek,
1: tak, nas ogarnął. Ale tu też trzeba pamiętać o tym, że wielu ludzi, polityków szczególnie, też i w Polsce, naśmiewają się z Trumpa. Ja uważam, że Trump prowadzi konsekwentną politykę. Może w swoich wystąpieniach powoduje chaos, a być może to jest zaplanowane przez niego, po prostu, żeby skupiać na nim uwagę. Ale ja bym tu nie nazywał jakby tych posunięć amerykańskich wobec Iranu jakikolwiek błędem strategicznym. Trzeba pamiętać, że w latach 70. za czasów Cartera opracowano strategię Cartera, która mówiła o tym, że Ameryka musi mieć wpływy gdzie? Właśnie w tym regionie świata. Dlatego tam ropa, no to ropa i inne źródła środków naturalnych. To ja jako podporucznik na kursie dowódców batalionów w tamtym czasie w PRL-u uczyłem się tutaj w Warszawie, w Rembertowie. Były takie studia, były półroczne i nas też uczyli o pewnych sprawach związanych z polityką. I między innymi to Trump powrócił do tej polityki.
2: Jakby,
1: a co dalej będzie,
2: jakby,
1: zobaczymy.
2: Jakby PRL trochę dłużej trwał, to by w latach 90. o pierwiastkach ziem rzadkich uczyli.
1: To znaczy, wiesz, powiem panu
2: byłoby
1: tak.
2: Byłoby trochę wykształconych ludzi w Polsce w zakresie pierwiastków ziem rzadkich.
1: Ale dobrze się układ warszawski skończył.
3: Nie, no ale to z tego punktu widzenia. Prezydent Trump ma niestandardowe działania, natomiast ja pragnę to podkreślić po raz kolejny. Mamy człowieka, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Potem przegrał wybory. Chciano go zniszczyć. Człowiek nie dość, że utrzymał się jako lider partii republikańskiej, tak, ale wygrał po raz kolejny. To tak nie jest. Może być, brzydko mówiąc, przysłowiowy idiota. To jest tak ktoś, kto jest wyjątkową osobą, zdolną, cwaną, przebiegłą, a to, że my nie rozumiemy tego chaosu, bo ja się nie ukrywam, przyznam, że nie rozumiem wielokrotnie tych decyzji, ale wolę je komentować z perspektywy czasu. Na dzień dzisiejszy pokazuje, że Stany Zjednoczone, które były składane do grobu przez wielu analityków, stają silniejsze i jestem przekonany, że w perspektywie paru ładnych lat Stany Zjednoczone będą silniejsze niż są dzisiaj.
1: I proszę zauważyć, że już teraz ze strony rządu irańskiego nie rozmawiają przywódcy i ideologia, tylko prezydent jest uruchomiony do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, że Amerykanie w pewnym sensie też osiągają swój cel polityczny, odsunąć od władzy tych religijnych przywódców, którzy tam inaczej patrzą na politykę i relacje z Amerykanami, a raczej prezydent chyba Iranu patrzy pod kątem interesu dla Iranu.
2: Mówiłem o tym wiele, wiele tygodni temu, że ten cel, jakim była zmiana reżimu, on faktycznie został osiągnięty początkowo przez fizyczną eliminację lidera,
1: tak,
2: ale że to po wojnie nie będzie już państwo teokratyczne. To będzie już reżim świecki, może wracając do PRL-u, tak jak nasza dyktatura, tak, generałów w latach 80.
1: Tak, bo to trzeba się liczyć z korpusem strażników rewolucji islamskiej, trzeba się jeszcze liczyć, mają bardzo duże wpływy polityczne.
2: Ale to nie będzie już tak ideologiczny komunizm z lat 40. i 50. Dosłownie. To już jest zupełnie inny reżim.
1: Dosłownie. Natomiast,
0: patrząc z perspektywy naszego kraju, wydaje mi się ważne bardzo to, o czym tutaj dzisiaj mówił pan generał, czyli że w tym momencie, w którym faktycznie cały świat na czele czele z Niemcami, dzisiaj tak bliskimi sojusznikami Ukrainy, spodziewał się, że ta wojna nie potrwa długo, czyli że inwazja rosyjska okaże się sukcesem w ciągu dni albo tygodni. Stany Zjednoczone dla Polski okazały się sojusznikiem wiarygodnym. Teraz też skupiłbym się bardzo na rozmowie z naszym amerykańskim sojusznikiem na temat stałych baz armii amerykańskiej w Polsce. To jest chyba temat, który w zeszłym tygodniu poruszaliśmy, ten wątek z udziałem profesora tutaj Andrew Michty w naszym klubie. I faktycznie jest to chyba wątek, który powinien być teraz na szczycie naszej agendy, bo leży na stole. To znaczy jest to realne chyba tym razem po prostu bardzo. A na całość zaangażowania Stanów Zjednoczonych w politykę bezpieczeństwa, także tutaj w tej naszej części świata, musimy patrzeć z perspektywy również szczytu NATO, który za chwilkę przed nami, na początku lipca w Ankarze. W tej chwili z wizytą w Turcji przebywa pan prezydent Nawrocki. Właśnie tutaj jadąc do studia słuchałem już relacji dotyczących spotkań, które
2: chyba
0: rozpoczęły się.
2: Chyba z bardzo dużymi honorami był przywitany.
0: Tak właśnie, na to zwracano uwagę w tych relacjach, których słuchałem. Rozumiem, że jest to też wizyta w jakimś sensie przygotowująca do tego szczytu NATO, który za chwilę na początku lipca tam się właśnie w Ankarze będzie odbywał. No i teraz jest tutaj pytanie bardzo, bardzo ważne. O to, w jaki sposób Polska szczególnie, ale także cała Europa podejdzie do koncepcji tak zwanej NATO 3.0, która jest bardzo szeroko w tej chwili już omawiana. NATO 3.0, no to co do zasady związane z ograniczeniem roli Stanów Zjednoczonych w stabilizację bezpieczeństwa w tej naszej części świata, bo Stany Zjednoczone jednak inne teatry prawdopodobnie będą traktowały bardziej strategicznie. No i tu jest pytanie, które zadawaliśmy sobie także w zeszłym tygodniu. To znaczy, jak się pytamy o to, co NATO zrobi, czy jakie NATO ma zdolności, czy w jaki sposób NATO się zachowa w przypadku realnego zagrożenia, no tego na wschodniej flance, które wszyscy wiążą tutaj dosyć powszechnie, może nie wszyscy, powszechnie wiążą z potencjalnym atakiem na kraje bałtyckie na przykład. No to teraz jest pytanie, kto tutaj może mieć realne siły i środki, żeby działać. No oczywiście jesteśmy my, więc zawsze zacząć należy od siebie, czyli Polska rozbudowa naszych zdolności artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego, nie tylko artykuł 5, bo artykuł 5 jest fajny, atrakcyjny. Wszyscy go lubimy, bo on mówi o tej kolektywnej obronie, ale wcześniej jest artykuł 3, który mówi o tym, że żeby ta kolektywna obrona mogła mieć miejsce, to każdy kraj musi rozwijać u siebie swoje własne zdolności obronne. Tak, musi inwestować w swój własny potencjał. To jest zobowiązanie, bo Traktat Północnoatlantycki jest po prostu umową międzynarodową, więc nas wiąże. I teraz dalej, kto? No bo mówiliśmy także o tym, że na dzisiaj, niezależnie od tego, co kanclerz Merz mówi, szczególnie jak pojedzie do Ameryki, o tym, że Bundeswehr za chwilę będzie najsilniejszą armią w Europie, to na dzisiaj nie jest, tak? Umówmy się. Na dzisiaj Bundeswehr nie jest w stanie skutecznie zmobilizować prawdopodobnie nawet jednej brygady, która mogła być operacyjnie użyta.
1: To znaczy, tak, oni to zmienią, panie mistrze.
0: Tak, ale pytanie kiedy?
1: Tak.
0: I teraz druga rzecz, kto jeszcze tutaj, panie general, jaka jest pana optyka? No bo Turcja oczywiście jest silną armią, to wiemy.
1: Ale blokuje, ona ma kłopoty też między innymi tutaj w Azji Mniejszej. I też ona, takie założenie było, przyjęcie do Turcji miała blokować Rosję w Układzie Warszawskim w czasie trwania zimnej wojny i ona do tej pory taką rolę ma. Natomiast ja bym tutaj chciałbym powiedzieć o tym, bo pan o tym zaczął wspominać, co my Polacy na ten temat robimy. Przecież wiemy o tym, że Amerykanie starają się jakby zmusić Zachód do większych wydatków, do większego wysiłku pod względem zbudowania zdolności operacyjnych. Mówimy o to potędze militarnej, aby Rosję szachować. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone chcą opuścić tutaj NATO. Absolutnie ja uważam, że to jest błędne myślenie. Jeżeli tacy są, bo tacy są, często tam nam starają się przez te media wciskać.
2: Są tacy, co chcieliby, żeby Stany Zjednoczone opuściły.
1: Tak, dosłownie. To nie nastąpi. Między innymi to, że tutaj chociażby jest ta baza w Redzikowie, jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o obronę przeciwrakietową do zwalczania pocisków balistycznych, które mogą lecieć nad nami w kierunku Stanów Zjednoczonych. To jest jedna sprawa, ale tutaj bym nie chciał o tym mówić. Natomiast co my robimy? Amerykanie tak czy inaczej będą przesuwać ten główny wysiłek militarny tu w kierunku granicy wschodniej. Bez względu na to, kto niektórzy mówią, tak jak na przykład jeden senatorów, tutaj były wojskowe, że to jest niezgodne z porozumieniami NATO z Rosja 97.
2: To jest przede wszystkim nieeleganckie, żeby podbierać żołnierzy Amerykanom.
1: To jest inna sprawa. Ale tutaj, co jest bardzo ważne, o czym powiedział ambasador amerykański przy NATO parę miesięcy temu, bodajże styczeń, luty, że będą się starać przekazać dowodzenie z wojskami sojuszniczymi do prowadzenia operacji, a więc do dowodzenia operacją Niemcom. I to prawdopodobnie nastąpi, ale to on podał perspektywę 10-15 lat. Oczywiście dzisiaj świat tak się szybko zmienia, że to może być jeszcze inny wymiar. I Polska nic w tym zakresie nie robi, a w zakresie, żeby przygotować generałów do udziału. Bo jest dowództwo połączone w Brunsum, gdzie tam takie plotki dochodzą, że wreszcie Polak z niemieckim generałem będzie na zmianę dowodził. Tu jest duży krok, byłby duży krok. To jest bardzo ważne stanowisko. Ale pytanie jest, co w Sejpie? Bo my w naczelnym dowództwie ICO, a więc w dowództwie połączonych operacji, mamy generałów tylko dwugwiazdkowych. Niemiec do tej pory jest szefem sztabu, zastępcą Brytyjczyk, generał amerykański przejmuje dowodzenie. A mamy pytanie, tam Turcy mają więcej miejsc stanowisk aniżeli Polacy. Dlaczego my nie mamy trzygwiazdkowego generała, gdzie? W Sejpie.
0: A dlaczego, panie generale, nie mamy zastępcy sekretarza generalnego NATO? Powinniśmy
1: dosłownie
0: mieć. Świetnym kandydatem był Tomasz Szatkowski, którego dosłownie pozdrawiamy i wiemy utracony. Dlaczego właśnie.
1: Wiemy, dlaczego to tak się stało. My nie mamy polityki po prostu. I po drugie, my, jeżeli mówimy o tym, że przesuwa się wysiłek amerykański tu w naszą stronę, no mamy na terenie Polski no, wysunięte elementy dowodzenia 5. Korpusem Armijnym w Poznaniu, prawda? Jak my z tego korzystamy? No ja tego nie widzę. A przecież powinny być ćwiczenia dowódczo-sztabowe na poziomie strategicznym operacyjnym. To sztab generalny z tym dowództwem i z naszym dowództwem krakowskim, tam drugi korpus, bo to się odtwarza, powinny być już ćwiczenia. Ja nie chcę wiedzieć, jakie tam szczegóły, ale nie powiedzą, bo to jest też element odstraszania. Robimy ćwiczenie z Amerykanami. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że polscy generałowie, może się ktoś tam obrażać teraz, jak mnie słucha, boją się przejąć odpowiedzialności za dowodzenie operacjami o wymiarze strategicznym na teatrze działań wojennych tu na terenie Polski i być może na krajów bałtyckich, bo tutaj trzeba patrzeć na to, w jaki sposób będzie określone granice teatru działań wojennych, nie teatru wojny, działań wojennych, a więc operacji wojennych. I my powinniśmy tutaj mieć główną rolę. Przykład. Była mowa w poprzednim rządzie.
2: Czyli powiedzmy, polski generał, żeby miał strategiczne decyzje przy obronie
1: oczywiście
2: Łotwy przed Rosjanami.
1: Jeżeli mówimy o teatrze działań wojennych, no to mówimy Polska i kraje bałtyckie, bo przecież te trzy kraje bałtyckie nie stworzą oddzielnego teatru działań wojennych, bo nawet dowództwa tam nie mają.
2: Tak.
1: I trzeba to patrzeć pod tym kątem. No my musimy też sobie zdawać sprawę. Jeżeli potrzebujemy pomocy od Amerykanów, od Niemców, prawda, gdzie często mamy wątpliwości, to tamci znowu od nas tego samo oczekują i chcąc być wiarygodnym przeciwnikiem. Powinniśmy być dawcą bezpieczeństwa i tym, który zapewnia przez budowę zdolności. Między innymi w dowodzeniu.
2: Tak.
1: My tego nie mamy. Bo my liczymy, że z Brunsum wszystko załatwi. Nie, Brunsum jest do koordynacji działań o wymiarze strategiczno-operacyjnym na terytorium Polski. A więc krótko mówiąc, od krajów bałtyckich poprzez kraje skandynawskie, poprzez region Bałtyku, Polskę, Czechy i Słowację. I tutaj musi być dowództwo jakieś stworzone. Była mowa, kiedy minister Szatkowski był przewodniczył strategicznemu przeglądowi obronnemu. I co? Generalicja postawiła weto prezydenta Dudy, żeby tego systemu nie zmieniać. Przecież mieliśmy propozycję, że tak, jedno z dowództw powinno być certyfikowane do przyjęcia dowodzenia na tę operację. No teraz pytanie, jeżeli mówimy o NATO 3, to co my robimy? No co my robimy jako Polacy? No jesteśmy biorcami decyzji, będziemy biorcami decyzji i wykonawcami decyzji, które zostaną zapadną w Stambule. A pytanie, ja już nie będę mówił jakie, co myśmy zrobili. Ja już nie będę powtarzał tej historii, jak korpus podnosił zdolności operacyjne szczeciński, Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. Przecież tutaj już to jest inne miejsce, inny czas na dyskusję. I to, że podniesiono zdolności operacyjne korpusu, to absolutnie nie była zasługa Polski, tylko Camerona, premiera. Bo on to ogłosił, że, słuchajcie, wyznaczając polsko-niemiecki duski korpus do wykonania zadań jako kotwica bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie Wielka Brytania i był nasz prezydent z ministrem obrony narodowej ówczesnym, gdzie byli zaskoczeni, jak i kamery pokazywali, że o czym ten Cameron opowiada. I do mnie za chwilę, za trzy dni byli już w korpusie i
2: zastanawiali. Nasza chata z kraja, to wszystko nas nie dotyczy.
3: Jeszcze jedną rzecz chciałbym, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, jak to wygląda. To panie generale, jeśli ja dobrze rozumiem, bardzo króciutko, to Bałtyki wiszą z tego punktu widzenia ich całe bezpieczeństwo wisi na Polsce.
1: Oczywiście, bo Polska jest tym kanałem strategicznym w zakresie zaopatrywania.
3: Tak, my to wiemy i Bałtyki też to wiedzą, tak?
1: Tak.
3: Dokładnie. No i teraz proszę państwa, zauważcie jedną rzecz. Rząd polski nie był w stanie wymusić na Bałtykach takiej decyzji w sprawie Mercosur, jaką byśmy chcieli.
2: Tak. No może po prostu nie
3: chciał. No dobrze, ale to teraz
1: nie dziwmy się. Nie, bo nie potrafi grać.
3: Nie, to teraz nie dziwmy się, że kraje wszystkie inne patrzą na coś takiego i potem prezydent Zełenski robi to, co robi.
1: Tak.
3: Bo może, tak?
1: Bo może.
3: Jaki może być większy przykład i jaka może być większa dźwignia na inny kraj niż zależność, całkowita zależność bezpieczeństwa danego kraju na nas, na Polsce, tak? Bałtyk. Nie będziemy mieli większej dźwigni na Bałtyk niż ta, że wiszą na naszym bezpieczeństwie. A mają nas głęboko, nie powiem gdzie. I co?
1: Wiemy doskonale z różnych wydarzeń.
3: To dlaczego inne kraje mają się z nami liczyć? Dopóki będziemy mieli kierownictwo polityczne takie, jakie mamy, to nasza pozycja będzie degradowała i skończmy z tym, że jesteśmy jakąś potęgą w regionie, czy mamy szansę bycie potęgą. Mamy potencjał, ale nasze kierownictwo państwa świadomie je zaniża. Nie wiem, świadomie, nieświadomie, ale skutki są, jakie są. A patrząc na to, gdzie jest centrum życiowe ministra spraw zagranicznych, pana premiera, ja mam wrażenie, że świadomie.
2: Mam wrażenie, że nasi politycy zaniżają w wielu obszarach i nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale i w energetyce, ale chciałem jeszcze...
3: Tak, ale realnie to zaczyna dotykać sfery naszego życia, bo jeżeli...
1: Bezpieczeństwa.
3: Tak.
2: Ceny energii dotyczą naszego życia już od kilku lat.
3: No dobrze, ale jeżeli przez ostatnie 35 lat mieliśmy największy wzrost gospodarczy, czy tam drugi największy wzrost gospodarczy praktycznie na świecie. Żyło nam się coraz lepiej. No to czy politycy dowieźli 10, nazwijmy to, jednostek, czy 7 jednostek, czuliśmy, że idziemy do przodu
2: i tak jakby tej jakości...
3: No dobrze, ale jakości nikt nie weryfikował, tak? No bo dowozili, rosło, wszystkim było dobrze, tak? Ale jeżeli teraz potrzeba umiejętności do tego w takich czasach, które trudne są, żeby przynajmniej utrzymać ten styl życia, który mamy, bo my nie rozmawiamy o tym, że fajnie, każdy mówi, no ostatnie 35 lat żyło nam się fajnie, poprawiało nam się, to czemu teraz, nie wiem, przyszedł Nowak i tu czarnowictwo uprawia? Bo ja widzę, że jeżeli teraz musimy podnieść umiejętności naszego kierownictwa politycznego państwa, żeby utrzymać to, co mamy, bo czasy idą ciężkie i to nie, że za tydzień obudzimy się, będzie ciężko, nie. Ale zobaczycie państwo, że za 10 lat, jeżeli będziemy w takiej sytuacji politycznej, jeśli chodzi o jakość kierownictwa, jaką mamy, za 10 lat nasza sytuacja będzie trudniejsza i gorsza niż jest dzisiaj.
1: I tak. Przez to, że będziemy tracić autorytet, a jednocześnie możliwości wpływania
3: skuteczność.
1: Na skuteczność w tak. obronie własnych interesów gospodarczych, tak. bo będą nas po prostu doić.
2: No to zmiana jakościowa, jeśli chodzi o naszą klasę polityczną, na pewno jest konieczna, ale jeszcze chciałem taki political fiction, który właśnie przyszedł mi w trakcie naszej rozmowy, więc jeszcze postanowiłem go tutaj wprowadzić. Mianowicie, ja bym tak podsumował to, co sobie tutaj omówiliśmy odnośnie polityki Ukrainy i tego jakby postawienia na Niemcy, że to, co się de facto odbywa w tej chwili, to jest takie niemieckie wciskanie Ukrainy w akceptowalną dla Niemiec wizję zwycięstwa. Czyli Ukraina już najpierw się pogodziła, że nie będzie w NATO. Teraz w zasadzie zostały wytłumaczone, że w Unii Europejskiej też nie będzie. To kanclerz Merz akurat powiedział, że może będzie taka stowarzyszona, czyli będzie tak. takie członkostwo stowarzyszone dla Ukrainy. Niemcy rozmawiają o wznowieniu biznesów z Rosjanami w Dubaju czy w Petersburgu. I de facto to tak krocząco dąży do tego, żeby Ukraińcy zrozumieli, że ich miejsce będzie za burtą Unii Europejskiej przy Rosji, a Niemcy będą z Rosjanami uzgadniać, jaka tutaj jest rola Ukrainy i to jest wizja zwycięstwa, czy no powiedzmy, przepraszam za ironię, wizja zwycięstwa Ukrainy według Niemiec, ale... mamy tego Trumpa, który prawda robi tyle zwrotów, że nikt się w tym nie orientuje i teraz tak sobie pomyślałem o takim zwrocie, że jak już przejdą te wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, które są za 5 miesięcy, chyba nawet niecałe 5 miesięcy, i okaże się, że to Republikanie wygrali, że Trump ma dalej drugie władzę, dwa lata, tak. ma władzę i ma trochę już wolną rękę, bo trzeciej kadencji wydaje się, że jednak nie będzie miał władzy, ma na ostatnie swoje 2 lata, to on potencjalnie może przywrócić tą pomoc dla Ukrainy. W sensie trochę nie będzie musiał się... I może się okazać, że Niemcy przez 2 lata finansowali wojnę i wtłaczali Ukraińców w swoją wizję zwycięstwa, a Amerykanie zaczną, koordynując z Polską, z powrotem przywracać jakąś amerykańską wizję. Jeszcze za tymi zwróconymi orderami Ukraińcy zatęsknią, ale drugi raz ich nie dostaną.
1: Ja nie sądzę jednak, że Amerykanie wrócą do tego zakresu tak wielkiej pomocy jak za Bidena. Oni w tej chwili pokazują ten interes chociażby w Iranie, dalej się będą na Kubie niedługo angażować i tak dalej. Oni potrzebują na własne zasoby. Tylko my tutaj nie zadajemy pytania.
2: Kim Jong-un czeka w kolejce tam w Korei.
1: Dosłownie. Tylko ja zadaję też pytanie. Niemcy, Rosja. Czy Rosjanie chcą powrotu do tych stosunków, do relacji z Niemcami? Dlatego, że pamiętam o tym, że przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego na Ukrainie Europa importowała z Rosji około na sumę 40 miliardów zasobów, prawda? No i teraz Rosjanie są obrażeni, bo nawet jak tutaj ci ambasadorowie pojechali na spotkanie do wiceministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, to nikt tam nie przyjmował. No ale o czymś tam rozmawiali. I tutaj jest ważne, czy Rosja chce wracać do współpracy z Niemcami, czy raczej będzie się skupiała na współpracy z Chinami, z Indiami i dalej patrzeć w kierunku afrykańskim, biorąc pod uwagę też, że w Niemczech zmieniają się rządy. Raz co jakiś czas jest taki rząd prorosyjski, drugi raz antyrosyjski, prawda? I oni też muszą, też biorą pod uwagę to, bo tak czy inaczej ta dyplomacja rosyjska ma swoje doświadczenie i ma swoją siłę i potrafi przewidywać takie rzeczy. I tutaj jest właśnie pytanie. No bo faktycznie, jeżeli Rosjanie by się dogadali na nowo z Niemcami, to my jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Przede wszystkim pod kątem gospodarczym. Ale też to spowodowane to, co pan minister Nowak mówił, biernością naszych polityków. Bo tak czy inaczej, my z Niemcami też powinniśmy rozmawiać. To nie można na zasadzie się tylko kłócić, bo to nic nie i oskarżać nawzajem. To nic nie przyniesie żadnego skutku. Po prostu muszą być rzetelne kanały dyplomatyczne otwarte, dyskusja nie w mediach, tylko w salonach, mocne postanowienie, brona interesów. I Niemcy zdają sobie sprawę doskonale już, że polska gospodarka to nie jest tak, jak oni nazywali kiedyś tam na O, to gospodarkę, że muszą się liczyć, bo tutaj też ich gospodarka jest uzależniona od naszej i vice versa. I tylko my musimy te instrumenty stosować w rozmowach, a więc instrumenty siły, już nie armii, bo to są działania gospodarcze, to są też, można powiedzieć, instrumentami siły. Oczywiście politolodzy będą się spotykać w czoło, co ten samol głupoty opowiada, no ale jak się patrzy na sankcje gospodarcze, w jaki sposób potrafią, no myśmy doświadczyli tego. W latach 80. jak nałożono na PRL sankcje gospodarcze, to u nas na półkach był tylko ocet, bośmy tyle postawili zbudować. Prawda, co się działo? I to samo dzisiaj w pewnym sensie też utrudniana jest rozwój ekonomii rosyjskiej. To my powinniśmy to umieć, a nie umieć stosować. Nie sankcje, tylko twarde rozmowy z Niemcami. I my tego nie robimy. My się skłacamy. My nie możemy tworzyć tak, Ukraina, za chwilę Niemcy, jeszcze niedługo Czesi zaczną od nas czegoś żądać. Kraje bałtyckie...
2: Też było w Turowie.
1: Tak, było to. No, sami widzimy, że przez tą miękką politykę prowadzoną w stosunku do, wobec sąsiadów, my tracimy interesy. I tak, nas przez to nie szanują.
0: I przechodząc teraz na ten grunt gospodarczy, który pan generał tutaj wywołał, bardzo ciekawa informacja, bo jesteśmy tutaj od dłuższego czasu, przecież także tutaj w Radiu Wnet wielokrotnie rozmawia się na temat instrumentu SAFE, prawda? 200 miliardów, nieprawdopodobny zastrzyk gotówki, prawda? No tak słyszeliśmy i są reklamy na ten temat, wiele konferencji, no niesamowita historia. Czytam teraz Money.pl, branżowy, finansowy portal, informuje, że Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek, czyli w ten poniedziałek, wstępne dane dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa na koniec maja 2026 roku. Wartość zadłużenia wyniesie około 2,1 biliona złotych w porównaniu z kwietniem. Oznacza to wzrost o prawie 47 miliardów złotych, czyli o 2,2%. 47 miliardów złotych więcej deficytu w ciągu miesiąca, jednego pojedynczego miesiąca, no to rozumiem 4 miesiące i mamy safe, no tak?
3: To miesiące nie, no to nie jest liniowo, natomiast no tak, to już wspomnieliśmy o safe, tak? Przy safe było to jest 200 miliardów złotych w perspektywie mniej więcej 5 lat. A rząd zadłuża Polskę co roku za 2024, 2025 i 2026 teraz, co roku o nowe 300 miliardów złotych. I o tym nikt nie dyskutuje. Tak samo, tak jak pan generał powiedział, oczywiście bezpieczeństwo i użycie wojska to jest taka ta ostateczna dźwignia, najsilniejsza, ale w normalnych czasach, gdy nie dochodzi do konfliktu zbrojnego, dźwignie gospodarcze są najsilniejszymi dźwigniami. Nie to, że tam ktoś sobie fotkę zrobi, czy tamten mianuje kogoś na to stanowisko, czy go doproszą do stołu, czy realne dźwignie gospodarcze są największym znaczeniem. No i teraz zauważcie państwo, Unia Europejska działa na tak zwanych 7-letnich ramach finansowych. Są wieloletnie ramy finansowe, ustalany budżet na 7 lat. Potem te roczne budżety, takie jak Ekofiny się odbywają co roku, tam się siedzi w nocy, bez sensu to jest, jest teatr. Ja uczestniczyłem w tym 4 czy 5 razy, nie pamiętam. No to już dogrywanie tak zwanej płynności, czy w tym roku wydamy więcej, czy nie, ale w 7 lat trzeba po prostu wydać te środki, które są. To my nic na ten temat nie wiemy. Mamy polskiego komisarza, komisarz z Polski jest komisarzem odpowiedzialnym za budżet. My nic nie wiemy. I to jest ten problem, tak? Ponieważ my się zajmujemy teraz tamtym panem, tam jakimś lekarzem, 1,5 miliona, czy tam milion, nie wiem. To jest karygodne, to oczywiście powinno być ukarane.
1: Ale już jest dwa
3: nie
1: tygodnie,
3: ma z tym problemu, tak?
1: Główny temat.
3: Tak.
1: Każdej stacji.
3: Order. To są z jednej strony ważne, ja nie chcę tego umniejszać, poważne rzeczy, no ale my nie rozmawiamy o rzeczach strategicznych. Brakuje mi informacji, żeby pan premier wyszedł i powiedział, jaki jest nowy rozkład budżetu na 7 lat. Co my negocjujemy? Jakie są nasze priorytety negocjacyjne? Nie zapominajmy również, proszę państwa, te tak zwane KPO, co poszło tam na jakieś tam te domy publiczne, czy co tam było, jachty i inne tam jakieś głupoty. Mówiło się, że to jest 40 miliardów, czy tam 23 miliardy euro grantów i 50 miliardów euro pożyczek, których wszystkich nie wykorzystaliśmy, a podobno były tańsze niż nasze same byśmy pożyczali, więc nieracjonalne jest, czemu wszystkich nie wykorzystaliśmy. No ale dobra. Te 20 parę miliardów euro grantów trzeba teraz spłacić, bo Unia Europejska, Komisja Europejska pożyczyła je na rynku, ona nie miała tych pieniędzy. I w ramach 7-letnich ram finansowych rozmawia się o nowych podatkach. To się mówi nowe tam środki własne, nowe zasoby własne. My znowu do tej pory nie wiemy, jakie priorytety i jakie punkty negocjacyjne. Mnie chodzi o instrukcję negocjacyjną, bo to jest powinno być tajne i abstrahując od tego. Ale jakim celem, co chce nasz rząd osiągnąć? No to jest po prostu absurd, tak? I ja wiem, że niektóre rzeczy się bardziej klikają, ale proszę państwa, rozmawiamy o 7-letnich ramach finansowych, czy my dostaniemy, czy będziemy płatnikiem netto, czy nie. Czy mówi się, że będziemy beneficjentem netto. Super. Tylko uwzględnimy te wszystkie inne rzeczy. ETS drugi, który ma być w ramach tego pakietu również przyjęty. Również te nowe środki własne. A te nowe środki własne to są nowe podatki, które będą nie na 7 lat, tylko już na całe życie, nazwijmy to Unii Europejskiej. Do momentu, kiedy się tam coś nie zmieni, a wiadomo, że nic się nie zmieni. I poprzez te nowe środki własne, rola Polski, udział w tych nowych środkach własnych ma być nadproporcjonalny niż powinniśmy płacić. Czyli zmniejsza się de facto naszą atrakcyjność, stajemy się coraz mniej płatnikiem, stajemy się bardziej płatnikiem, tak? Więcej zaczniemy od pewnego momentu wpłacać niż otrzymujemy. I o tym nie ma rozmów żadnych, tak? I to jest problem. Minister Spraw Zagranicznych, bo to Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi te negocjacje, przy oczywiście tam wsparciu Ministerstwa Finansów, co też jest absurd, bo to chyba Ministerstwo Finansów powinno prowadzić, ale tak jakoś u nas się to ukształtowało, woli sobie tweetować i pokpiewać z pana prezydenta, niż powiedzieć nam, gdzie są te rzeczy. I dopóki my, proszę państwa, jako społeczeństwo się nie obudzimy, to będziemy mieli jak jest. I będziemy się dowiadywali, że Niemcy z Rosjanami się dogadują nad naszymi głowami, że jeden, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty inny prezydent sobie pokpiewa z Polski, że naszego premiera, pan premier Tusk, to nie jest moja bajka. Ale to, że on jechał w innym pociągu, to mnie zabolało, bo on reprezentował tam nie siebie, czy swoją żonę, czy swoją partię, tylko nas, tak, każdego z nas. Państwa, którzy to słuchacie, tak samo jak jakiś czas temu było spotkanie w Paryżu i naszego premiera nie witał prezydent Macron jako gospodarz, tylko jakiś tam portier go przywitał, tak? Ja nie wnikam, czy on się spóźnił minutę, czy nie. Ale to też uwłacza nam, a my klaszczemy, fajnie cieszymy się. No to jest ten problem. Zrozummy to w końcu, obudźmy się, bo naprawdę idą bardzo ciężkie czasy i jakość rządzących powinna ulec zmianie, bo obecny rząd, który jest, no nie dowozi tego. I oczywiście to nie jest tak, że światło nam zgaśnie jutro, ale zapędzimy się w taki koziróg, żeby potem z niego wyjść, to będziemy musieli liczyć na to, że przez kolejne 20 lat będziemy mieli super smart, przebiegły, mądry rząd reprezentujący interesy polskie, to może uda nam się wygrzebać do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. No to jest naprawdę słaba wizja.
2: Piotrze, chciałem do jednej rzeczy wrócić, którą powiedziałeś, bo myśmy się w Polsce przyzwyczaili do tego, że są darmowe pieniądze z Unii Europejskiej, które spadają z nieba i są w ogóle
0: jakby wytworzył się... polityków Polaków o tym przekonywało może bardziej. No,
2: tak. No jest, nawet się wytworzył nowy gatunek przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorca europejski, to jest ten, który czeka na co teraz będą granty i potem wypełnia tabelki i tak dalej i bierze te granty. Ale ty powiedziałeś coś, co w zasadzie jest oczywiste. To znaczy, że tych pieniędzy z tej części grantowej KPO, te 23 miliardy grantów, to my je musimy spłacić, bo Unia Europejska je pożyczyła i my je spłacimy w formie podatków, które będą trafiały bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej.
3: Tak jest.
2: Czyli polscy obywatele spłacą granty, które dostaliśmy z KPO.
3: Tak, 23 miliardy euro, które potem było jeszcze, do tego trzeba by wykonywać kamienie milowe, które były z punktu widzenia naszego państwa szkodliwe, niedostosowane do nas, łącznie z tym, że ingerowały na przykład w regulamin wewnętrzny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Co ma Komisja Europejska do regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej
2: ale
3: Polskiej?
2: Ale system kaucyjny na butelki chyba były.
3: Wiele rzeczy. No, to jest absurd.
2: Można czytać o kamieniach milowych, stojąc w kolejce z butelkami, patrząc jak jakiś, nie wiem jak to określić, sympatyczny pan wyrzuca 200 butelek, które znalazł po śmietnikach i idzie na stoisko alkoholowe zadowolony z tym bonem.
3: To jest absurd, który był wprowadzony. To mówię, Komisja Europejska z tego punktu widzenia, politycy, którzy to projektowali, którzy tam zasiadają, to są naprawdę super smart ludzie. Oczywiście z punktu widzenia tego, żeby zrealizować swoje interesy, których my do końca nie rozumiemy i one nie są spójne z naszą agendą. Bo co to dało? To dało polityczny wpływ Komisji Europejskiej na dany kraj. Ponieważ wtedy był problem po COVID-zie, wszyscy się bali, żeby gospodarki się odbudowały, to wpadli sobie na pomysł Komisji Europejskiej, stworzymy narzędzie odbudowy gospodarek w Unii Europejskiej, a zatem szła całkowita agenda polityczna, która wiemy jak się skończyła, bo to polegało na tym, żeby dokonać zmianu propolskiego rządu w Polsce. Teraz co mamy z SAFE? Z SAFE mamy dokładnie to samo. Jest narracja, wszyscy boją się Rosji, trzeba się zbroić. To wymyślili, że stworzą instrument, który z jednej strony będzie trudno, tak jak prezydent zawetował, to trudno było to przekazać, tą narrację. Tak? Mówię, że o co chodzi? Przecież trzeba się zbroić. Tak? To jest instrument finansowy, instrument polityczny, również z agendą, warunkowością, z ograniczeniami na te zakupy, które możemy robić. Ja wykazywałem, bo tym się zajmowałem przez 5 lat w Ministerstwie Finansów, a wcześniej 10 lat na rynkach międzynarodowych w Londynie. Mogliśmy sami sfinansować sobie bez żadnego problemu to, co trzeba było pożyczyć z sejfu. To nie o to chodzi, że nie chcąc sejfu mówimy, nie trzeba się zbroić. Trzeba się zbroić. Ja już pomijam, że trzeba to robić racjonalnie, trzeba mieć strategię, tak jak pan generał mówił. Abstrahuję od tego. Safe to była pożyczka i ja wykazywałem, że można było wziąć lepszą pożyczkę bez różnych zobowiązań, tak? I na tym polega problem. To są instrumenty polityczne, gdzie my znowu przy rządzie, który naprawdę pojawia się wiele znaków zapytania, czy to jest świadomie, czy to jest po prostu ignorancja, nie realizuje polskiego interesu, tylko interes zewnętrzny. Niemiec, czy już nie chcę mówić o innych krajach. Bo
2: to... Ale szanowni państwo, to tylko jeszcze podsumuję.
1: Przepraszam, tylko jedną rzecz, co pan minister powiedział. No przecież tam pracują ludzie, to znaczy urzędnicy z każdego państwa. To nie są ludzie z kosmosu, gdzie poza Unii tam wylądowali. To znaczy, że oni reprezentują interesy własnych państw i pytanie teraz, no ale co tam robią polscy urzędnicy?
3: I tu jest problem, ponieważ
2: starają się dostać unijny paszport.
3: Będąc w rządzie wiele razy, za każdym razem jak miałem spotkanie czy z komisarzami, czy z niższymi urzędnikami, zawsze pytałem, czemu Polska jest niereprezentowana. Polska nie posiada ani jednego dyrektora w dyrekcji generalnej poszczególnych pionów. Nie mieliśmy i nie mamy. I to jest nasze niedoreprezentowanie. Ja ciekawy jestem, czy pan premier Tusk, który ma takie super wpływy w tej Komisji Europejskiej, i pan minister Sikorski, który uważa się za najlepszego dyplomata na świecie i najlepszego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, mówi to z dużym przekąsem, jest w stanie wynegocjować brutalnie dla Polaka dobre krzesło, jeśli chodzi o dyrekcję generalną.
1: Decyzyjne krzesło.
3: Tak. I to jest problem. I tam są Włosi, tam są Francuzi, oni są od lat urzędnikami. I proszę państwa, zrozummy jedną rzecz. To, że jest ktoś komisarzem z danego kraju, to jeżeli to jest komisarz, który jest, nazwijmy to, nowy w strukturach Unii Europejskiej, nie śledził tego, nie rozumie, nie wie, jak te rozgrywki są, 5 lat zlecił bardzo szybko, to dyrektor generalny tej dyrekcji, która podlega pod tego komisarza, jest w stanie go ogrywać, sterować im jak chce. To nie jest tak, jak w Polsce mamy, że jest minister i minister może, że tak powiem, tych dyrektorów powymieniać jak chce. Tam się nie da zwolnić takiego dyrektora dyrekcji generalnej. On jest tam zatrudniony, nie może go komisarz ruszyć i wbrew pozorom musi się z nim układać, a jak sobie pójdą na udry i ten dyrektor jest sprawny, bo zna tych ludzi od 20 lat to go objeżdża jak chce. Tak. I tak to wygląda. I my po prostu się cieszymy i klaszczemy. No to jest problem. No.
2: To ja tylko już chciałem tylko jeszcze raz powtórzyć, że szanowni państwo, to żeby głęboko zapadło, co Piotr Nowak dzisiaj powiedział, 23 miliardy euro z grantów, które były z KPO, oddamy. To są takie granty, że trzeba oddać te pieniądze, bo Unia je pożyczyła i my je musimy zwrócić. Oddaję głos Tomaszowi.
0: I mamy bardzo poważny problem z, już o tym też mówimy w każdej odsłonie naszych spotkań, ale myślę, że to jest jednak słuszne, no bo kropla drąży skałę. Mamy problem z formułowaniem ambitnej własnej narodowej strategii. Po prostu na ten temat jest bardzo mało dyskusji. Właściwie jest ona, no poza takimi miejscami, jak tutaj sobie ją toczymy, to jest rzadko spotykana co do zasady. Zarówno na arenie międzynarodowej, na arenie gospodarczej, militarnej. My po prostu nie rozmawiamy o tym, jakie my mamy narodowe cele, ale żeby one były konkretne, żeby były ambitne i żeby one nie wyrażały się na 300 stronach dokumentu, którego nikt nie czyta, nawet jego autor, tylko żeby się były w stanie wyrazić na 2 stronach, zrozumiałe dla każdego i żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku płyniemy, tak? W jakim kierunku zmierzamy wszyscy, co chcemy osiągnąć w perspektywie czasu, najpierw tej krótkoterminowej, potem średnio, daleko okresowej. Tego nie robimy i to jest problem. Jak tutaj mówiłem o tym, że ja stawiam taką tezę, że powinniśmy przede wszystkim inwestować poważne pieniądze w wysokie technologie. Oczywiście nie we wszystkie, no ale w niektóre, które mają nam szansę przynieść poważne znaczenie geopolityczne, a także rozwój gospodarczy, bo traktować się należy jako inwestycje. No to rozmawialiśmy też o tym i o to pytał Krzysztof Skowroński na przykład, a w jaki sposób tłumaczyć, że one nie pójdą te pieniądze na przykład na służbę zdrowia. Odpowiedź na to jest, już wtedy o tym mówiliśmy, tak? Po pierwsze dlatego, że to jest inwestycja, a po drugie dlatego, że generalnie my jesteśmy bardzo bogatym krajem, bo jesteśmy krajem, który absolutnie ma wysoki poziom akceptacji dla marnotrawstwa publicznych środków. No bo teraz okazało się, że jest jakiś lekarz, młodziutki bardzo człowiek, który zarabia tam, nie wiem, 1,5 miliona czy ileś tam milionów rocznie. No ale przecież to nie jest jeden człowiek w całej Polsce, który jest w tej sytuacji. Jestem gotowy założyć się, że takich przykładów, gdyby to zbadać, jest, nie wiem, setki, tysiące może. Tak. Przecież to jest tylko przykład. Nie chodzi o tego konkretnego człowieka. To jest przykład pewnej patologii. Patologii mówiącej o tym, że my w Polsce, jako kraj bardzo bogaty, należący dzisiaj do 20, mieszczący się w gronie 20 największych gospodarek świata, po prostu nie liczymy naszych własnych pieniędzy. My je mamy, no bo tak, przed chwilą czytałem, że 47 miliardów złotych jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca wygenerować deficytu, no to jest całkiem sporo pieniędzy. Z drugiej strony epatujemy się tym, że pożyczamy 200 miliardów złotych w perspektywie wieloletniej na zbrojenia. No to nie jest bardzo dużo pieniędzy. No nie jest bardzo dużo pieniędzy. Jest oczywiście, to jest kwota poważna, ale to nie są jakieś kwoty w obszarze zbrojeń, w obszarze militarnym, które no kogoś rzucają na kolana. No nie rzucają, tak? 200 miliardów dolarów. No prędzej, tak? Ale z kolei w obszarze nowoczesnych technologii, w obszarze, nie wiem, kwantowym na przykład, czy nie wiem, nawet sztucznej inteligencji, gdzie wydaje mi się, że już troszkę pociąg nam odjechał, chociaż pewne nadzieje daje nam tutaj ostatni raport Banku Światowego, chyba wczoraj prezentowany, który mówi o tym, że w perspektywie tam 35 roku możemy mieć tam chyba plus 12% do PKB, ale tylko przy założeniu, że staniemy się, o tym zresztą tutaj mówiliśmy, nie dlatego, żeby sobie jakoś przypisywać, czy pierś wystawać do orderów, a mówiliśmy o tym w klubie, że o ile nie wygramy już prawdopodobnie na tym etapie konkurencji w budowanie centrów, wielkoskalowych centrów przetwarzania danych, no bo to są właśnie miliardy dolarów, nie miliony złotych pojedyncze, tylko miliardy dolarów, i których nie wydaliśmy w odpowiednim momencie, to pewnie możemy być liderami inteligentnej implementacji tej technologii. I o tym właśnie mówi ten raport Banku Światowego wczoraj, a właśnie w Ministerstwie Finansów był prezentowany, że potencjalnie plus 12% do PKB w perspektywie tam najbliższych 10 lat. I są takie szanse, tylko musimy sobie je wybrać, te, z których chcemy skorzystać. Ze wszystkich nie skorzystamy na pewno, tak? Musimy wybrać szanse, z których chcemy skorzystać, dać sobie na to szansę, wydając na to określone pieniądze. I to nie mogą być kwoty liczone w milionach złotych. Z całym szacunkiem, bo 1 milion złotych to zarabiał ten młody człowiek chyba nawet 1,5 miliona rocznie. No to 1 milion złotych to jest, szczerze mówiąc, żadna inwestycja, tak? To jest wynagrodzenie jednego człowieka młodego, bardzo w szpitalu. Tylko mówmy o wydatkach na poważne cele, nasze liczone w miliardach dolarów.
3: To teraz jeszcze tak tylko, żeby zobrazować, jeśli Tomek wspomniał o tej patologii, że to nie jest jedna. Proszę Państwa, to każdy ma świadomość, jeżeli zobaczymy karalucha wychodzącego spod dywanu, to wiemy, że to nie jest jeden, tylko jest ich dużo więcej. Więc to jest taka zasada kciuka. Natomiast jeśli chodzi o te miliardy, co Tomek wspomniał, to wrócę jeszcze do tego KPO, tak jak Szczepan powiedział. Te 23 miliardy euro grantów, które były pokazane, że niby dostaliśmy za darmo, to my je musimy zwrócić. I wstępne takie szacunki pokazywały, że do 2050 roku, jeśli dobrze pamiętam, za te 23 miliardy euro, właśnie zależy, jak te nowe środki własne będą uszyte, to w scenariuszu takim standardowym, nie pesymistycznym, nie optymistycznym, my za te 23 miliardy euro do 2050 roku zwrócimy między 70 a 90 miliardów euro. Więc sobie to zwróćcie pod uwagę. I teraz był raport Narodowego Banku.
2: Trzeba otrzymać tych dyrektorów generalnych.
3: Narodowego Banku Polskiego przed KPO, pokazujący, że te środki, jeżeli weźmiemy i wykorzystamy zgodnie z tymi wytycznymi Komisji Europejskiej, co były niedopasowane do polskiej gospodarki, wzrost gospodarczy wzrośnie o 0,4% PKB, tak? Przy wpompowaniu takiej kasy. To tu, jak Bank Światowy pokazuje, że mamy potencjał na wzrost 12% naszego PKB przy dużo mniejszych środkach, przy do stosowania sztucznej inteligencji, tak jakby tego zaimplementowania w naszej gospodarce, to jest nie takie trudne do zrobienia. Tak? No więc to pokazuje skalę i głupotę, nazwijmy to, Komisji Europejskiej. To znaczy, z punktu widzenia naszego, to było polityczne narzędzie do tego, żeby sterować krajem, mieć wpływ na politykę. Tak jak SAFE, uważam.
2: To ja tutaj połączę te dwa wymiary, bo były takie, przeczytałem artykuły, że w Polsce będzie gigafabryka AI, to chyba minister Gawkowski się tam tym chwalił. Nie wiem, 3 miliardy złotych czy euro miały na to iść. Obawiam się, że tej gigafabryki nigdy nie było, ani nigdy nie będzie. Natomiast przechodząc do tego, co powiedziałeś, Tomaszu, o tym raporcie Banku Światowego, to jest bardzo ciekawe, dlatego że implementacja AI, taka, która może przekładać się realnie naprawdę bardzo na wzrost gospodarczy, to jest implementacja w przemyśle. To znaczy, że te wszystkie algorytmy są zaprzęgnięte do sterowania maszynami przemysłowymi i tak dalej. Nie do generowania, nie wiem, grafik dla ludzi, którzy się nudzą. I to jest trend, który w tej chwili wchodzi faktycznie. On może przeskalować produkcję, bo to nie jest coś takiego, że AI odbierze pracę ludziom, tylko że produkt krajowy brutto możliwy do wyprodukowania przez jednego człowieka w przemyśle znacząco wzrośnie, dlatego że ten człowiek się wesprze sztuczną inteligencją, która będzie jakby wesprze go w sterowaniu, powiedzmy, różnymi tam procesami, maszynami i tak dalej. Ja wierzę w to, że to jest 12%, tylko jest jeden problem, że zarówno przemysł, jak i AI do sterowania tego przemysłu, one potrzebują jednej prostej rzeczy, taniej energii.
0: Tak, wiedziałem,
2: no, przepraszam, że jestem taki monotonny, ale my mamy koszty energii dla przedsiębiorców najwyższe na świecie. Planujemy wydać 3,5 biliona po to, żeby mieć jeszcze wyższe koszty energii. Natomiast no, i przemysł, i AI po prostu potrzebują nadpodaży taniej energii. Ostatnio była taka informacja, nawet nie kliknąłem, więc nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale spodziewam się, że może być, bo jakiś czas temu, ale to może półtora roku było, że sztuczna inteligencja globalnie zużywa więcej energii elektrycznej niż Niderlandy, a w tej chwili było, że więcej niż Stany Zjednoczone. Myślę, że ten trend, ja nie, tak jak mówię, nie wiem, czy w sensie nie doczytałem tego, bo to dosłownie dzisiaj gdzieś tam widziałem, to mignęło, natomiast ten trend na pewno jest prawdziwy, ale Polska nie zachowuje się tak, jak nie zachowuje się w obszarze zbrojeniowym, jakby miała mieć realną strategię wojskową i realne przygotowanie do obrony, tak w obszarze energetyki Polska nie zachowuje się jak kraj, który dążyłby do tego, żeby mieć tanią energię dla przemysłu i dla sztucznej inteligencji i dla gospodarki przyszłości i chciałby faktycznie te 12% dodatkowego wzrostu gospodarczego złapać.
0: No cóż, trudno się z tym nie zgodzić. Faktycznie wydaje się, że w przypadku Polski no, borykamy się z takim imposybilizmem, zupełnie niezrozumiałym, na przykład w kwestii energii atomowej, tak? To jest przecież temat... No, oczywiście wiem, że zaraz powiesz o węglu i też będziesz miał rację, na pewno zgadzam się, natomiast no, atom jest tematem chyba kluczowym, no i to jest temat, który wiąże też kompetencje technologiczne z rozwojem przemysłu i ze stabilnością, z bezpieczeństwem, bo też ważnym trendem jest tutaj, już patrząc na pana generała, także to, że Stany Zjednoczone na przykład w tej chwili wprowadzają program odłączania chyba 21 baz na terenie kraju od federalnej sieci energetycznej i zasilania ich mikroreaktorami atomowymi. Ten program chyba także zaciekawił polskie Ministerstwo Obrony, bo widziałem ostatnio wiele komunikatów, że Polska także analizuje tego typu model, no ale my przede wszystkim nie mamy...
3: Bo chce się wpiąć do tej sieci, jak tam ci się wybieli.
0: Chyba do tej amerykańskiej, ale nie mamy, przede wszystkim, podkreślę, ja urodziłem się w 79 roku i troszkę przed moim urodzeniem Polska zaczęła prowadzić prace zmierzające do wybudowania w naszym kraju elektrowni atomowej. No nie ma tej elektrowni. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy za mojego życia ona powstaje.
3: To się włącz w to, bo bez ciebie nie dadzą rady.
2: Bardzo chciałbym, sporo, tak? Sporo, no, ale przed twoim urodzeniem, jest, już w latach 50.
0: To jest grubo ponad pół wieku, tak? No, to jest projekt, znaczy, szanowni państwo, my nie lecimy na Marsa. To nie jest projekt innowacyjny.
3: Cierpliwości.
0: Bo jasne.
2: A propos reaktorów,
0: to jest powtarzalny projekt taśmy. Po prostu są firmy na świecie, które budują po kilka reaktorów w interwałach trzyletnich.
3: Ale chcemy to zrobić dobrze.
1: Chcemy energetyki jądrowej dla naszych przedsiębiorców, dla naszego życia. Natomiast ja się tutaj, co usłyszałem od pana ministra, jestem zaskoczony, że to my w Polsce rozważamy. No, widzę, że jednak, mimo że się przygotowujemy do zbudowania bazy dla wojsk amerykańskich, to powstanie miasteczko. U nas są koszary. Tam, to nie są takie same wielkie obszary, jakie w Stanach Zjednoczonych. Baza amerykańska posiada miasteczko dla obrazu przy koszarach. Posiada mieszkańców. Rodziny mieszkają w blokach, czy tam w różnych domkach. To są szkoły, to jest całe zaplecze usługowe.
3: Cały ekosystem taki.
1: Cały system, żeby miasto żyło. To miasteczko wojskowe generalnie, z garnizon. Ma kilkanaście tysięcy, wtedy jak najbardziej taka system zasilania w energię jest potrzebny. A natomiast u nas koszary są w miejscu w Warszawie, na przykład gdzieś tam w tych innych małych miejscowościach.
2: Ale może Amerykanie chcieliby
1: ludzie dojeżdżają.
2: Mieć to miasteczko.
1: To znaczy oni chcą mieć, tylko że będą...
2: Jak zobaczą ofertę naszego sektora deweloperskiego, to się zawrócą do Niemiec.
1: To nie powiem tak, że nie, zmuszą. To my mamy tę tendencję, że tak jak nas w Układzie Warszawskim Rosjanie zmuszali do budowania określonych zdolności militarnych, struktur wojskowych, wyposażania, systemu szkolenia. Amerykanie mają inne podejście, bo Rosjanie tego nie rozumieli, że tutaj państwo trzeba demokratycznemu pozostawić swobodę działania. I Amerykanie na zasadzie trochę traktują róbta to jak CETA. Ale jak przychodzi do tego, żeby dla nich coś zbudować zgodnie z wymaganiami, to oni to wymuszą. Bo mamy już przykłady, o tym się nie pisze, jak wymagają od Polaków w zakresie budowania baz logistycznych. Tutaj szczególnie Bolesławca, Żagań, Świętoszów, teraz na Dolnym Śląsku, z czego nie wyobrażają. Oni mają wymagania i oni tego nie udostępnią. A tylko, że to jest też jest korzystne dla nas, bo możemy się czegoś nauczyć od tych Amerykanów wreszcie, prawda?
2: No to cóż, tym optymistycznym akcentem, szanowni państwo, dziękuję dzisiaj. Może to niech będzie ostatnia wypowiedź, czyli optymistycznie liczymy na to, że już niebawem będzie w Polsce pierwsza stała amerykańska baza z prawdziwego zdarzenia, z miasteczkiem, a to no miasteczko tak będzie. Będzie zasilane w energię z amerykańskiego reaktora i to będzie
1: będzie
2: ta elektrownia jądrowa, na którą czekaliśmy.
0: Całe życie.
2: Dzięki serdeczne, dziękuję bardzo. Pan generał Bogusław Samol.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tomasz Dzikot.
0: Dziękuję.
2: Piotr Nowak.
0: Dziękuję.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: I Szczepan Roman.
2: A, Szczepan Roman. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
11: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
6: To była autopromocja.
12: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
13: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
14: No to najpierw proponuję metce, potem falafel i może odrobinę hummusu.
13: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
14: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
13: Sheehan luck. Znaczy się thank you very much.
4: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
15: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
16: Dzień dobry, za nami bardzo emocjonujący weekend z amerykańską serią Indy Next, w której, jak pewnie Państwo już doskonale wiedzą, rywalizuje nie kto inny jak Tymek Kucharczyk. Tymek, wiemy, że ma już na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w Indy Next. Odniósł się je miesiąc temu na torze w Indianapolis, ale w niedzielę

0: się dzieje naprawdę sporo. To jest sezon chyba najciekawszy od lat, jeśli chodzi o serię królewską na dwóch kółkach. No i dzisiaj także zapowiedź Grand Prix Austrii, bo kolejna runda Formuły 1 już przed nami. W najbliższy weekend się odbędzie w Styrii. Realizuje Tomasz Rosłon, prowadzą
1: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
0: I Kamil Kowalik, dobry wieczór. A co, zaczynamy od Tymka. Polskie emocje, zdecydowanie najwięcej tam się działo, jeśli chodzi o te polskie akcenty, choć jeszcze wspomnimy między innymi o kartingowych mistrzostwach Polski. Mieliśmy ich drugą rundę w miniony weekend. Powiemy też o Janku Przyrowskim, który miał bardzo ciekawe wyścigi na Moncy, też był tam niezwykle skuteczny, no ale Tymek po raz kolejny pokazuje, że ma moc.
1: No zdecydowanie i to w tak wyjątkowym weekendzie jak teraz, dwa wyścigi na przekroju tego weekendu, no i w dwóch oczywiście ten, w którym zyskał 14 pozycji, jest tym najbardziej wyjątkowym, ale ten pierwszy równie dobry, no bo wtedy z miejsca 14 przebił się na miejsce 8, w związku z tym no to też wymaga pewnych umiejętności, to też jest pewnego rodzaju wyczyn, może to nie jest aż tak trudny tor do wyprzedzania jak niektóre tory uliczne w tej serii, jakie oglądaliśmy w tym sezonie, jak na przykład Detroit, natomiast no nadal jest to pewien wyczyn, zważywszy na to, że no w serii Indy Next nie mamy na przykład DRS-u, który mógłby w tak łatwy, przystępny sposób wspomagać to wyprzedzanie. Tutaj jednak trochę się trzeba trochę więcej napocić ze strony kierowcy, dlatego tym bardziej taki wyczyn jak zyskanie tych 14 pozycji, a nawet dokładniej mówiąc 13, ale później przesunięcie się o tą jedną z powodu kary, no to jest coś, co na pewno długo zostanie w naszych pamięciach i to jest coś, co możemy, myślę, spokojnie zrównywać pod kątem takiego czysto sportowego osiągnięcia z tym zwycięstwem Tymka na Indianapolis.
0: Tak, i warto zwrócić uwagę, że w ten weekend w obydwu wyścigach Tymek zyskiwał pozycję dzięki pewnemu zachowaniu, które jest powtarzalne w jego wykonaniu w tym sezonie i które daje jemu naprawdę wymierne korzyści. Mianowicie to, że Tymek potrafi się odnaleźć w sytuacjach zamieszania na torze, kiedy ktoś popełnia błędy, kiedy kierowcy wyjeżdżają poza linię nitki na zewnętrzną, kiedy dochodzi do jakiejś nadzwyczajnej szarży, przehamowania zakrętu przez jednego z kierowców. Mamy niemalże takie karambole i Tymek w tym się odnajduje. Zazwyczaj w tych sytuacjach zyskuje kilka pozycji. Tak było już w sobotę, kiedy ostatnie dwie pozycje, awansując z miejsca 10 na 8, zyskał, wykorzystując pojedynek dwóch kierowców Able Motorsports, Milesa Rowa, który wygrał na owalu w poprzedniej rundzie na Gateway, i Maxa Garcia, 17-latka, jednego z najmłodszych w ogóle w tej serii. Pięknie ich przeskoczył, wykorzystując ich walkę i no, chyba zbyt zachowawczy styl jazdy wówczas Maxa Garcia. No a to, co zrobił w niedzielę przy tej paradzie, kiedy awansował na torze z 16 na 3 miejsce, no to było coś wspaniałego. Tam w ogóle początek, jeszcze pierwsze okrążenie w pewnym momencie, w wyniku walki na torze czterech kierowców znalazło się po zewnętrznej części zakrętu na poboczu. Tymek już na tym skorzystał, no ale potem musiał sam się przedzierać, pokonując w bezpośrednim pojedynku między innymi Maxa Taylora, czy wspomnianych znowu Garcia i Rowa. No i co ciekawe, Garcia z Rowem, mimo że są zespołowymi kolegami, to już któryś raz w tym sezonie, chociażby na torze w Barber było to samo, w sobotę było podobnie, doszło do walki pomiędzy nimi, do kontaktu, w wyniku którego tracą pozycję i działają na niekorzyść swoją, ale też całego zespołu. Tymek to znowu wykorzystuje. No i wyobraźcie sobie Państwo, że Tymek, kiedy wspiął się na trzecią pozycję w pewnym momencie, no na czwartą, walczył o trzecią z Nikitą Johnsonem, z liderem klasyfikacji generalnej, już z 16 awansował na czwarte miejsce, walczy o trzecie, no i w wyniku walki z Johnsonem Kucharczyk znajduje się na poboczu. może trochę wypchnięty, no ale w ramach czystej sportowej rywalizacji, takiego twardego amerykańskiego ścigania. Być może Tymek mógł tam trochę mniej stracić, gdyby się jednak trochę inaczej zachował, no ale to już są detale i tak, no, i tak to wszystko

0: wypadło znakomicie w jego wykonaniu. W każdym razie Tymek po tamtej walce z Johnsonem, po tym jak zjechał na pobocze, dużo stracił i spadł z 4. miejsca na 8. ponownie. I to spowodowało, no, że znowu musiał piąć się w górę. I piął się na 6 bodaj czy 5 okrążeń przed końcem, kiedy znowu pokonał tych wszystkich kierowców, Taylorów, Garcia, Rowe i tak dalej. No to znowu mu przyszło mierzyć się z Nikitą Johnsonem i tym razem tę walkę wygrał. Bezpośredni pojedynek z liderem Mistrzostw Świata, wicelidera Tymka. Wspaniała walka. On chyba w ogóle go po zewnętrznej, już nie pamiętam czy Taylora, czy go wyprzedził, ale w jedynce był taki piękny manewr Tymka. W ogóle Tymek nie atakował tylko w jednym miejscu, w różnych zakrętach, raz po zewnętrznej, raz po wewnętrznej. Świetnie się to oglądało. Oczywiście wyróżniony przez samą serię Indy Next, czy przez Fox Sport w mediach społecznościowych. No i mamy 3. miejsce, potem, tak jak wspomniałeś, dyskwalifikacja dla Alessandro De Tullio przez to, że założyli mu opony, uwaga, które w kwalifikacjach wykorzystywał jego zespołowy kolega, Nicolas Monteiro. To jest oczywiście niedozwolone nie tylko w Indy Next, żeby wziąć sobie nie swoje opony.
1: Niedozwolone i raczej niewskazane.
0: Niewskazane też, ani Nicolasowi Monteiro założyli opony Alessandro De Tullio, także pomieszali po prostu w AJ Voigt Racing te opony, no i w wyniku tego mamy dyskwalifikację 2 ich kierowców.
1: No tak, ale tak jak wspomniałeś, to chyba co do Tymka jeszcze to wniosek jest taki, że nominalnie to tych pozycji Tymek zyskał nie 13, ale nawet więcej, biorąc pod uwagę, że tak jak wskazałeś, spadł w pewnym momencie z powrotem na 8. pozycję, później znowu odrabiał i wreszcie uporał się z Nikitą Johnsonem. Natomiast tak się zastanawiam teraz, bo też wspominałeś o tym, że Tymek ma taki zmysł sytuacyjny, wie kiedy na przykład odpuścić, wie kiedy wjechać po wewnętrzną w momencie, kiedy inni szarżują i nawzajem się wypychają na zewnętrzną. Były przykłady przy okazji tego weekendu na Road America w Wisconsin oczywiście, natomiast widzieliśmy to też doskonale przy okazji jego pierwszego zwycięstwa w Indy Next w Indianapolis, gdzie tak naprawdę ten manewr, to zachowanie w tej sytuacji dało mu zwycięstwo na koniec tego wyścigu. I tak się zastanawiam, z czego to wynika, no bo Tymek oczywiście ma doświadczenie w bolidach jednomiejscowych tutaj z Europy, w kilku seriach wyścigowych, Formuła 4 hiszpańska, GB3, Euro Formula Open, natomiast jak już wskazujemy od początku tego sezonu, to ściganie za oceanem jest trochę bardziej ostre, jest bardziej kontaktowe. W związku z tym można by się spodziewać czegoś przeciwnego, że to właśnie Tymek, nieprzyzwyczajony do tak ostrej, brutalnej jazdy, będzie miał problemy, żeby się odnaleźć w tej brutalnej rzeczywistości, a okazuje się, że sytuacja jest zupełnie inna i jest na korzyść Polaka.
0: Tak, ja myślę, że to wynika z tego, że on znalazł odpowiedni balans, bo Tymek, tak jak mówisz, no wyścigi w Europie nie są aż tak brutalne jak w Stanach Zjednoczonych, ale ja myślę, że Tymek ze swej natury jest kierowcą, który raczej należy do tych z pazurem, do tych, którzy mają tę odwagę, by zaatakować w nieoczywistych momentach. I to widzieliśmy na początku kariery Tymka w single-seaterach, chociażby w hiszpańskiej Formule 4, kiedy dostał, jak dobrze pamiętam, w ogóle nagrodę za najlepszy manewr wyprzedzania. Jak rozmawialiśmy, to była pierwsza nasza rozmowa w ramach programu Czas na Motorsport w Radiu Wnet, realizowana z Tymkiem Kucharczykiem ponad 3 lata temu. I Tymek opowiadał, jak to zrobił tak zwanego dive bomba na Maxa Verstappena na torze chyba w w Hiszpanii. No i to był taki przykład Tymka, który potrafi naprawdę z pazurem ostro zaatakować. Potem w GB3 też ciekawe pojedynki z jego udziałem. No i też było tak w przypadku Tymka, że czasami to było tak zero-jedynkowe. Albo jest rewelacyjnie, albo niekoniecznie w ogóle się mieścimy w punktach. No i to poniekąd pewnie wynikało z tego, że on lubił ryzykować. A z czasem, 2 sezony w GB3, no i przede wszystkim ten ostatni już sezon w Euro Formula Open sprawiły, że Tymek, jak sam przyznał w rozmowie z nami, pamiętam we wrześniu ubiegłego roku, główna lekcja, główna nauka tego ostatniego sezonu w Europie, w Euro Formula Open, to to, że już wie, jak jeździć, by bardziej zbierać punkty, skupić się na tym, by być jak najwyżej w klasyfikacji generalnej, a niekoniecznie wygrywać każdy wyścig. Więc ja myślę, że on nabrał przez te lata startów w Europie takiego balansu pomiędzy ryzykiem a odpowiedzialnością, wyrachowaniem. No i teraz w tej stawce amerykańskiej, gdzie mamy kierowców, którzy są no częściej zdolni być może do takich, powiedzmy, bardziej brawurowych manewrów, on potrafi chyba właśnie zachować chłodną głowę, albo nie, chyba na pewno, no bo on się tym wyróżnia z całej stawki, bo to, tak jak wspomniałeś, Indianapolis, teraz Road America, wcześniej start w Detroit, start w Arlington, Tymek w tych wszystkich takich sytuacjach podwyższonego ryzyka, bo tam się niezwykle dużo działo, on zawsze wychodził z nich zwycięsko, więc sądzę, że po prostu kierowca zrozumiał, gdzie jest ten kluczowy w sporcie motorowym właśnie balans pomiędzy trybem ataku, a trybem jakiegoś wyrachowania.
1: Nabył to umiejętność, chyba faktycznie mogę się z tobą zgodzić, bo nawet rezultaty przy okazji tego sezonu pokazują pewną regularność, że to nie są, tak jak czasami było w przypadku Tymka, jakieś pojedyncze, wystrzałowe rezultaty i później miejsca poza punktami, czy jakieś mniej satysfakcjonujące miejsca na koniec wyścigu. Tutaj jest pewna regularność i pewien trend, można by nawet zaznaczyć. No zresztą to wszystko prowadzi do tego, że traci tylko 6 punktów do Nikity Johnsona, który przewodzi w mistrzostwach. Natomiast no faktycznie tutaj ta umiejętność takiego wyrachowania, takiej zachowawczości, takiej po prostu pragmatyczności po stronie Tymka jest na pewno istotna, biorąc pod uwagę chociażby to, że tutaj w IndyNex się ścigamy na torach ulicznych bardzo często, no a tam marginesu błędu nie ma, o czym się przekonywali jego rywale w tym sezonie, czy Max Taylor, czy Alessandro Di Tullio. Po prostu nie ma żadnego, jak to się mówi po angielsku, run of area, nie ma pobocza, tylko jak popełnisz błąd albo będziesz się zbyt agresywnie bronił czy atakował, no to to jest koniec wyścigu i nikt później nie będzie pamiętał, że ty prowadziłeś przez jego większą część, tylko spojrzysz na ten ostateczny rezultat, chociaż akurat tutaj pod kątem takiego ryzyka IndyNex wcale nie jest najgorsze, no bo tutaj za liderowanie w wyścigu też dostajemy punkty, więc jakieś przełożenie na rzeczywistość to jednak ma.
0: To prawda, to ma przełożenie na rzeczywistość. Warto prowadzić za zwycięstwo w sporo punktów, ale jeżeli popatrzymy na proporcje, no to wcale to nie jest tak, że tylko zwycięzca może być w pełni uśmiechnięty, ponieważ mamy aż 50 punktów do rozdania, jeszcze nie uwzględniając tych bonusów za okrążenia na prowadzeniu i tak dalej, ale punktują wszyscy, którzy dojeżdżają do mety. W związku z tym potem te różnice pomiędzy poszczególnymi pozycjami są nie tak duże i na przykład za piąte miejsce zgarniasz nadal aż 30 punktów. No a najistotniejsze jest to, że Tymek jako jedyny w stawce obok Nikity Johnsona każdy wyścig kończył w pierwszej dziesiątce, no i to co się zmienia w generalce w stosunku do tego co było przed rundą na Road America, bardzo ważną, bo podwójną. Tymek z Nikitą Johnsonem, 18-latkiem z St. Pete, idą łeb w łeb na czele. 6 punktów różnicy pomiędzy nimi na korzyść Johnsona, a Enzo Fittipaldi, który jest za Polakiem na trzecim miejscu, traci już do Tymka 21 punktów. To jest już sporo, zważywszy na to, jak wcześniej małe różnice były pomiędzy nimi. Przed tym weekendem Johnson, Kucharczyk i Fittipaldi mieścili się w 5 punktach. Teraz widać, że Fittipaldi już traci wyraźnie. Podobnie Max Taylor, który ma za sobą bardzo nieudany weekend, problem z oponą w sobotę, wyjazd poza tor na ostatnim okrążeniu w niedzielę, 12-17 miejsce, bardzo już odpada w generalce. Lockie Hughes, Miles Rowe to są kierowcy, którzy no, raczej mają zwyżkową formę, ale na szczęście mieli tak słaby początek sezonu, że już nie powinni nadgonić Johnsona Kucharczyka, mało prawdopodobne. Po tym weekendzie, tak jak wcześniej mogliśmy zakładać Johnson, Kucharczyk, Fittipaldi i ewentualnie jeszcze ktoś z tego drugiego szeregu może do nich doskoczy, no to Johnson i Kucharczyk przede wszystkim i jeszcze może ewentualnie ten Enzo Fittipaldi z doświadczeniem z Formuły 2 i Formuły 3 będzie mógł się wmieszać w ten pojedynek, ale generalnie po tym bardzo trudnym weekendzie dla Tymka z kompletnie no, złymi ustawieniami w kwalifikacjach i w pierwszym wyścigu jeszcze też nie najlepszymi, sytuacja jest na pewno dużo lepsza niż była wcześniej, więc naprawdę to wygląda no niezwykle obiecująco cały czas.
1: Na pewno i świetnie to rokuje na tą dalszą część sezonu. Będziemy mieli jeszcze dwie podwójne rundy z tych pięciu, jakie pozostają do końca sezonu. Natomiast na pewno jest to kluczowy trend, żeby po prostu nawet się gdzieś trzymać w czołówce z tym Nikitą Johnsonem, ale żeby po prostu sukcesywnie ci kolejni w tabeli rywale, być może przede wszystkim Enzo Fittipaldi, który jest jego kolegą z zespołu, bo wiemy, że to jest największe porównanie zawsze, żeby po prostu coraz większy był ten dystans do nich, jaki dzieli ich i Tymka. No ale w ogóle ciekawe jest też to, że na trzech pierwszych miejscach w tabeli mamy w tym momencie debiutantów tej serii. To jest też ciekawa sprawa, bo nie jest to coś intuicyjnego. Spodziewałbym się bardziej, że na przykład właśnie taki Max Taylor będzie tutaj święcił triumfy, a sytuacja jest zupełnie inna.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe. Właśnie Max Taylor, który no już przejechał bodaj 6 wyścigów w tamtym sezonie, on nie jechał pełnego sezonu. Loki Hughes też był jednym z faworytów, był trzeci w ubiegłorocznym sezonie Indy Next, więc on tutaj no, na papierze spokojnie powinien walczyć nawet o tytuł mistrzowski. Meister Row podobnie, wcześniej już miał zwycięstwa, co prawda tylko na torach owalnych, ale jednak. No i ciekawe jest to, że raz, że mamy trzech debiutantów na trzech pierwszych miejscach, a dwa, że dwóch z nich, czyli Kucharczyk i Fittipaldi, nie mają żadnego albo prawie żadnego doświadczenia na tych torach. Kucharczyk nigdy wcześniej nie jeździł na tych torach w Stanach Zjednoczonych, a Enzo Fittipaldi zaliczył chyba tam dwie rundy w którejś z niższych serii w drodze do IndyCar, także to jest też bardzo ciekawe, ale to jednak pokazuje, że ci kierowcy z Europy generalnie no średnia poziomu w Europie jest wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. To widzimy w tych seriach, to widzimy w samej IndyCar, ile tam mamy kierowców z Europy, którzy wcale nie święcili jakichś wielkich triumfów, jak Ericsson czy Grosjean na przykład, i co potrafią robić potem na ziemi amerykańskiej. Nikita Johnson tutaj jest wspaniałym wyjątkiem, bo to jest naprawdę chłopak, który niedawno skończył dopiero 18 lat i jest zabójczo regularny. Najniższa pozycja to siódma, więc pod tym względem nawet jest lepszy od Tymka Kucharczyka. No ale tak jak spojrzymy na innych kierowców, też Matteo Nannini z doświadczeniem w Formule 2, w Formule 3, w Formule 2 nawet chyba wygrał na Węgrzech jeden wyścig. No i Włoch, on zrobił sobie wcześniej taką przerwę, miał w ogóle od ścigania na sezon czy dwa, teraz wrócił, postawił na Indy Next i też się budzi. Dobrze, że dopiero teraz się budzi, on wygrał ten drugi wyścig. Jest też zespołowym kolegom Nikity Johnsona i tutaj na pewno byśmy na niego bardzo uważali, gdyby zaczął z wysokiego C. Na szczęście budzi się później Włoch, także no ale tak jak mówiłeś, ciekawe, trzech debiutantów na trzech pierwszych miejscach.
1: Tak, a ta adaptacja właśnie u Tymka Kucharczyka wyglądała w ten sposób, że w zasadzie Tymek w tej serii to był produkt gotowy od początku tego sezonu. Zaczął od trzech podiów tak z rzędu. Nie było tutaj żadnej potrzeby budzenia się, adaptowania się do tych torów, do nowej konstrukcji. W zasadzie od razu wszystko zaskoczyło. No i to jest na pewno jeden z głównych powodów, dlaczego akurat w tym momencie Tymek w tabeli znajduje się tam, gdzie jest.
0: Tak. Gdyby tego nie było, to by tak nie było, bo by było tak jak u Fittipaldiego. W najlepszym przypadku Fittipaldi tylko tą pierwszą rundę miał gorszą, ale pewnie byłoby tak jak u jakiegoś Loki Hughesa, czy Maisa Row, czy właśnie Matteo Nanniniego, a to tak jak mówisz, to co jest, zdaje się, najtrudniejsze, czyli wchodzisz w nowe otoczenie, zupełnie nowy świat wyścigów, zupełnie nowe tory i od razu potrafisz rywalizować o najwyższe cele. To Tymek zrobił kapitalnie, zawsze był w tym mocny na przestrzeni całej swojej kariery, ale tak dobrze jeszcze nigdy nie zaczął, jak w tym sezonie. Choć moglibyśmy jeszcze popatrzeć na wyniki z hiszpańskiej Formuły 4. Tam ostatecznie było trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale nie wiem, czy sam początek był aż tak błyskotliwy, jak trzecie miejsca w pierwszych trzech wyścigach. No niemniej dzięki temu, jak ten początek się ułożył dla Tymka, no to pozostaje cały czas w walce o tytuł mistrzowski. No a przypominamy, wygrać to jest zapewniony start w Indianapolis 500 chociażby w przyszłym roku, więc sprawa ogromnej wagi państwowej niemal, no bo jeszcze Polak nigdy nie startował w tym wyścigu.
1: Zgadza się, no i tak jak rozmawiałem ostatnio z naszym gościem Mirosławem Wdzięczkowskim, który wybiera się na przyszłoroczną edycję, może się jeszcze okazać, że zaszczyci swoją obecnością Tymek Kucharczyk na tym wyścigu. To by była niewątpliwie podwójna przyjemność dla niego wtedy.
0: No tak, tak, to na pewno byłoby coś niezapomnianego, szczególnie, że no, jeżeli ten wyścig się potoczy tak jak w tym roku, kiedy mieliśmy różnicę, już nie pamiętam, jak małą, a najmniejszą w historii.
1: 23 tysięczne sekundy, no w ogóle nie do wyobrażenia różnica na mecie, nawet odległość ciężko jest tak naprawdę spostrzec, no ale takie są wyścigi Indy 500 tak naprawdę. No 500 mil, ale często te najważniejsze rozstrzygnięcia wydarzają się na ostatnim okrążeniu, nawet tak jak było przy okazji tegorocznej edycji.
0: I Felix Rosenqvist, Szwed, też a propos tego, jak europejscy kierowcy radzą sobie na torach amerykańskich, wyprzedził na tych ostatnich metrach dosłownie Davida Malukasa, występującego pod flagą amerykańską, ale jego ojciec przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Litwy, więc też poniekąd możemy go uznać za kierowcę, jeśli nie europejskiego, to o europejskich korzeniach. Teraz przerwa muzyczna, a nawiążemy do Milesa Rowa. Miles Rowe jest kierowcą, który wygrał na owalu w Gateway. To była ta poprzednia runda Indy Next. On wcześniej też wygrywał wyścigi i też na owalach właśnie się specjalizuje w tych prawie że okrągłych nitkach. No i Rowe ściga się pod flagą amerykańską. Jest pierwszym czarnoskórym kierowcą, który wygrał w serii Indy Next wyścig, ale ma korzenie jamajskie, dlatego teraz utwór Son of Jamaica.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Przenosimy się z powrotem do Europy, a konkretnie do Czech, bo w ten weekend Grand Prix Czech w MotoGP na torze w Brnie. No i ciekawe rzeczy się dzieją w MotoGP, jak już wspomnieliśmy na początku tej audycji. Przede wszystkim to, jaki jest najważniejszy wniosek po tym weekendzie, to, że Marc Marquez, wydawałoby się, że był już totalnie poza zasięgiem walki o mistrzostwo w tym sezonie, ale okazuje się, że wraca do niej. I to robi coraz śmielej, bo motocykliści fabrycznej Aprili chyba są w odwrocie, chyba mają jakąś zadyszkę, jak też sama Aprilia, a Ducati jakoś się odnalazło w tym sezonie, który od początku był dla nich bardzo trudny i to zarówno dla Marca Marqueza, jak i dla Pecco Bagnaia. Natomiast nie dość, że forma samego Ducati fabrycznego wydaje się, że jest coraz lepsza, no to jeszcze Marc Marquez też po tych kontuzjach, jakich doświadczał, nawet w tym sezonie jeszcze ostatnio przy okazji Grand Prix w Le Mans, no to wraca do tej optymalnej dyspozycji. Wygrywa przede wszystkim niedzielny wyścig na torze w Brnie, zanim Ayogura, co ciekawe, ale na podium również właśnie Pecco Bagnaia, więc tutaj Ducati fabryczne bardzo mocno przy okazji tej rundy w Czechach. No a Pecco Bagnaia właśnie też wygrywa sprint sobotni na tym torze. No a co robi w tym momencie Aprilia? No przede wszystkim warto zauważyć, jeśli chodzi o tą walkę o mistrzostwo, że Bezzecchi od tak naprawdę czterech wyścigów, licząc łącznie ze sprintami, nie zdobył ani jednego punktu. Cały czas jego dorobek punktowy utrzymuje się na poziomie 180 punktów. Natomiast Marc Marquez miał w Misano na początku, przy okazji sprintu, przed sprintem dokładnie, 67 punktów w klasyfikacji mistrzostw. Teraz, po tych trzech rundach, ma ich aż 140. Jest zaledwie, można powiedzieć, 40 punktów za Marco Bezzecchi, a wcześniej ta przewaga to było ponad 80 punktów. Więc to jest tendencja, która jest bardzo, bardzo widoczna. No i to chyba odbija się także na zaufaniu Marca Marqueza do projektu pod tytułem Fabryczne Ducati, bo dowiedzieliśmy się właśnie ostatnio, że została przedłużona umowa Marca Marqueza z Ducati do 2028 roku, w związku z tym przedłużenie umowy o 2 lata. Tak więc 9-krotny mistrz świata będzie mógł jeszcze powalczyć oczywiście o mistrzostwo i w tym sezonie, i w kolejnych już na tych nowych konstrukcjach, bo od przyszłego roku ta konstrukcja w królewskiej klasie nieco się zmienia. Może to nie jest jakaś drastyczna rewolucja, natomiast i wizualnie, i pod kątem samej konstrukcji nadwozia będą zmiany, chociażby aerodynamika będzie okrojona, ale przede wszystkim to, co pewnie najważniejsze, to, że przesiadamy się na mniejsze silniki 850 cm sześciennych zamiast litrowych, jak to jest jeszcze w tym sezonie. W związku z tym, no to też pokazuje jakieś zaufanie Marca Marqueza do tego, że ta przyszła konstrukcja, która już będzie gościć przy okazji przyszłego sezonu i następnych, to jest coś, na czym można zawiesić oko i na czym można polegać. I jednocześnie to wskazuje na to, że Marc Marquez wierzy w odwrócenie tego trendu, jaki zachodził od końca zeszłego sezonu i w zasadzie trwa nadal, a przynajmniej trwał do niedawna, czyli tego trendu, mówiąc w cudzysłowie, gonienia osiągów fabrycznego Ducati, albo nawet przegonienia ich już przez Aprilię, czy na niektórych torach także inne konstrukcje.
3: Ale teraz już ta sprawa, jak rozumiem, nie jest tak oczywista, że Aprilia jest nie do pokonania w tym sezonie, wręcz przeciwnie, tendencja jest taka, że jednak Ducati na czele z Marciem Marquezem mają szansę ten tytuł odbić.
2: No tak jak mówię, tutaj Marco Bezzecchi, bo na nim się skupiamy z uwagi na to, że to on cały czas jest na pierwszym miejscu w tabeli, chociaż Jorge Martin jest za nim bardzo blisko, jest zaledwie 8 punktów ze swoim włoskim kolegą z zespołu. No po prostu ta sytuacja, jaka ostatnio zachodzi, na pewno pomaga Markowi Marquezowi. Gdyby tutaj była pełna koncentracja i nie było różnych ciekawych przypadków, o których zaraz wspomnę, no które się wydarzyły przy okazji tego weekendu, no to na pewno Markowi Marquezowi nie byłoby tak łatwo odrabiać te straty. No a to jest, mówiąc takim językiem piłkarskim, biorąc pod uwagę, w jakim punkcie jest Ducati i w jakim momencie sezonu jesteśmy, ja bym nawet się pokusił o stwierdzenie, że te 40 punktów w przypadku Marka Marqueza to już jest taka bramka kontaktowa, że to jest naprawdę już coś, o czym można myśleć w kategorii walki o tytuł.
3: Czyli Mark Marquez jeszcze w grze, wciąż w grze i to rozpędzony, no bo przypomnijmy, on przez kontuzję nie wziął udziału w dwóch rundach. Ale jak wiemy, Markowi Marquezowi kontuzje nie przeszkadzają w zdobywaniu tytułu, ponieważ ostatniego sezonu nie kończył w ogóle przez kontuzję, ale tytuł mistrzowski sobie zapewnił. To podobna sytuacja trochę jak z Sebastianem Ogierem, który nie musi startować we wszystkich rundach, żeby wywalczyć tytuł mistrza świata w WRC. No ale właśnie.
2: To jest niesamowite, wejdę ci w słowo, że Mark Marquez odnosi te kontuzje. To w jakiś sposób wybija go z tego treningu, z tego rytmu wyścigowego, przygotowań, jaki ma. Nawet przy okazji już tych wyścigów, gdzie teoretycznie wrócił do tej optymalnej dyspozycji, no to są te słynne nagrania, zdjęcia, kiedy kończy na przykład wyścig i po prostu pojawia się grymas bólu na jego twarzy, bo a to doskwiera mu bark, przedramię, a to pewnie jeszcze gdzieś ta noga się może odzywać. Więc to jest niesamowite, że mimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, on i tak jest tam, gdzie jest po prostu.
3: I wygrał drugie Grand Prix z rzędu, to poprzednie. Na Węgrzech to też było zwycięstwo w sprincie, więc w ogóle cały weekend należał do niego. No a właśnie, wspominałeś o tym, że powiemy o przygodach Marco Bezzecchiego podczas tego weekendu. Sprint, jak rozumiem, to wtedy się stało, bo w wyścigu już się nic nie miało prawa stać, ponieważ Włoch został z niego wykluczony. To się w sporcie motorowym jeszcze na tym poziomie zdarza niezwykle rzadko. Co trzeba zrobić, żeby zostać wykluczonym z Grand Prix?
2: No właśnie, tak się zastanawiam, czy to jest taki folklor, czy to jest jakiś takie echo przeszłości wyścigowej, bo to naprawdę było coś niecodziennego, chociaż jak zaraz powiem, dla Marco Bezzecchiego to nie był pierwszy raz, jeśli chodzi o taki incydent. Mianowicie Bezzecchi przewraca się przy okazji w sobotniego sprintu. Jest to już zresztą kolejny upadek w ostatnim czasie, jaki zalicza. Natomiast no, pogodził się po prostu z tym, że ten upadek oznacza koniec jazdy dla niego w tym dniu. Natomiast w momencie, kiedy... I nie spieszył się do motocykla. Natomiast w momencie, kiedy się zorientował, że porządkowi, chcąc podnieść ten motocykl, przekręcili manetkę gazu, no to wtedy zaczął po prostu biec w kierunku tego motocykla, chcąc, jak zostało później wyjaśnione, po prostu ewentualnie ratować jeszcze jednostkę napędową przed jakimiś uszkodzeniami, które mogłyby zajść w takiej sytuacji po prostu, żeby nadmiernie jej nie obciążać.
3: No aha, czyli on nie to, że jeszcze nagle mu się lampka zaświeciła, a to może ja będę w stanie wrócić do rywalizacji, tylko chodziło o dobro maszyny.
2: No tak się wydaje, bo jak spojrzymy na te nagrania ze sprintu, on w zasadzie po przewrocie to tak stoi zrezygnowany gdzieś tam w tym żwirze na poboczu. Natomiast w momencie, kiedy ci porządkowi zaczynają podnosić motocykl, no to wtedy zaczyna biec po prostu w jego kierunku. No i ta ciekawa sytuacja jest taka, że w pierwszej chwili popycha, dla mnie bardziej uderza po raz pierwszy tego porządkowego biednego, który akurat stał w pierwszym rzędzie i powiedzmy on głównie podnosił ten motocykl. Później w niewyjaśnionych okolicznościach ten motocykl znowu upadł na ziemię. No i w momencie, kiedy się wywiązała jakaś sprzeczka między panami, no to poszło drugie uderzenie w stronę tego porządkowego, tego samego niestety, no, Bogu ducha winnego, przez Marco Bezzecchiego. No i cóż, jest to sytuacja, której możemy się zastanawiać, czy to jest po prostu taka włoska fantazja, włoskie emocje, które tutaj wystąpiły, czy może to po prostu taka zwykła adrenalina wyścigowa, która jeszcze nie zanikła po prostu po zakończeniu jazdy.
3: Ale jak on tam w ogóle i uderzył, to już jest szok dwa razy, ale to pierwsze uderzenie było poprzedzone taką szarżą i to w takiej aerodynamiczną sylwetkę przybrał jeszcze w tym kasku z rękawicami, w tym całym kombinezonie, z tym takim jak u dinozaura grzbietem chroniącym przed upadkiem kręgosłup, plecy, no i po prostu tam wparował z prędkością taką, jakby nadal na tym motocyklu jechał.
2: Ale chyba, wiesz co, biegnąc w tym stroju nie da się nie przybrać aerodynamicznej postawy, bo po prostu on tak ci krępuje ruchy, że musisz być pochylony i taki, powiedzmy, skupiony do przodu. Natomiast to, co istotne, no to trzeba przyznać, że porządkowy ustał zarówno pierwsze, jak i drugie uderzenie.
3: No to jest bardzo... Czyli nie było nokautu, no to może też spowodowało, że jednak ta kara, wiesz, to może jest jakaś okoliczność łagodząca. A na następne Grand Prix nie wiesz, czy będzie jechał, czy został wykluczony na jedno?
2: Na niedzielny wyścig.
3: Ale ten w Czechach, czyli w Holandii pojedzie w Assen już.
2: No nie mam informacji, jakoby miałoby być inaczej, chyba
3: może
2: tak.
3: Może to zależy od stanu zdrowia porządkowego. Na szczęście nic dobrego się nie stało. Nie, no to żartuję. Oczywiście decyzja już pewnie zapadła, czy to jeden wyścig, czy dwa.
2: No na pewno wykluczenie dotyczyło tego wyścigu po prostu niedzielnego, w związku z tym Bezeki już w nim nie wystartował, a szkoda na pewno dla niego, bo to oznaczało stratę wielu, wielu punktów, które z przyjemnością zagarnął Marc Márquez przy okazji niedzielnego wyścigu. Natomiast to, co jest ciekawe w przypadku Bezekiego, no to okazuje się, że to wcale nie jest pierwszy raz, kiedy on uczestniczy w takim incydencie.
3: Recydywa?
2: No, po części tak, chociaż inne okoliczności, bo w 2022 roku jeszcze jako debiutant w MotoGP wtedy został ukarany grzywną 1000 euro za agresywne zachowanie też wobec porządkowego przy gaszeniu pożaru motocykla. Nie pamiętam niestety, jaki to był wyścig wtedy konkretnie, natomiast no, czy można to nazwać sytuacją analogiczną? Być może, natomiast no, jest to już coś, co widzieliśmy w przypadku Włocha.
3: No ciekawe, to Marco Bezzecchi, lider klasyfikacji generalnej MotoGP.
2: Natomiast jeszcze dopowiem, że no, chyba to jest taki też moment, który oddziela takich prawdziwych, legendarnych mistrzów jak Márquez od tych jeszcze aspirujących młodszych, też jakby nie patrzeć, no bo z pewnością też doświadczenie, jakie się zbiera w trakcie kariery, no to też pomaga, żeby zachować chłodną głowę w takiej sytuacji, no bo gdzieś w tle musisz sobie zdawać sprawę, że po prostu no, takie twoje zachowanie, a nie inne może doprowadzić do tego, że taką karę dostaniesz, no i wydarzy się w zasadzie najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, czyli zostaniesz pozbawiony dorobku punktowego wcale nie z powodów sportowych, ale właśnie z powodów sędziowskich.
3: Następna runda MotoGP to będzie słynny Assen w Holandii, tor niezwykle płynny, tor bardzo ciekawy pod kątem właśnie takiego ścigania klasycznego, no to jest jeden z takich klasycznych punktów w kalendarzu MotoGP.
2: Tak, no i Marc Márquez, co ciekawe, mówi, że będzie musiał przetrwać to Assen, bo ono jest dla niego zawsze wymagające fizycznie, to jest dla niego wyzwanie, natomiast co do Assen, to jest bardzo istotna sprawa, mianowicie od Assen zakazane już będzie używanie urządzenia Holshot, to jest to urządzenie, które powoduje obniżenie motocykla z przodu. To jest pierwsza zmiana, natomiast druga zmiana, ona będzie dopiero od Grand Prix Niemiec, mianowicie odległość między polami startowymi zmieni się z 3 metrów na 4 metry. To jest ciekawa zmiana.
3: Będzie trudniej się bić.
2: Tak, i z pewnością te dwie zmiany no, po prostu są spowodowane względami bezpieczeństwa, bo tutaj różne sytuacje mniej lub bardziej niebezpieczne występowały przy okazji tego sezonu, więc myślę, że to jest przyspieszenie pewnych ruchów, jakie i tak miały się po prostu wydarzyć w przyszłości.
3: To było o MotoGP, teraz przechodzimy do także serii królewskiej, ale na czterech kółkach Formuła 1, przed nami Grand Prix Austrii, a naszym gościem Dariusz Szymczak, dziennikarz światwyścigów.pl i Radiant Race. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dariusz Szymczak, który, no właśnie, pewnie może najpierw jeszcze wróćmy do tego historycznego momentu. Półtora tygodnia temu Lewis Hamilton wygrywa wyścig o Grand Prix Barcelony Katalonii, tak on się dokładnie nazywał. No oczywiście tor ten sam, na którym od 91 roku było organizowane Grand Prix Hiszpanii. Hamilton wygrywa w Ferrari. Jak to odebrałeś w ogóle też, no, jako chyba fan Ferrari, dziennikarz, tak ważne zdarzenie?
0: No myślę, że to na pewno specjalne wydarzenie dla całej społeczności Ferrari, bo trzeba przypomnieć, że przecież Lewis Hamilton jest 7-krotnym mistrzem świata i no, ściągnięcie takiego zawodnika do Maranello no, wiązało się z takimi oczekiwaniami, że Lewis będzie wygrywał. No, fakt faktem, odbyło się to sezon, na pewno sezon później niż większość oczekiwała. No ale wiadomo, w tamtym roku poprzednim no, Ferrari nie miało akurat bardzo konkurencyjnego samochodu i ta zła seria się przeciągała aż do tej wygranej. No, trzeba też przypomnieć, że to pierwsza wygrana Lewisa Hamiltona w barwach Ferrari na torze w Barcelonie, a pierwszą wygraną na torze w Barcelonie w barwach Ferrari zdobył Michael Schumacher, więc tutaj pewnych podobieństw można się dopatrywać. No oczywiście w innych warunkach. Trzeba też przypomnieć, że wtedy akurat był deszczowy Grand Prix, teraz było cały czas sucho, no ale na pewno wszyscy oczekiwali tego i spodziewają się, że to będzie marsz Lewisa w górę i na pewno nie poprzestanie na tym, tym bardziej, że widać, że tegoroczne regulacje bardziej mu odpowiadają niż chyba Charlesowi Leclercowi. Także musimy się spodziewać, że będzie takich dobrych wyników więcej.
2: No właśnie, ten marsz w górę, zdaje się, że nie tylko Lewis Hamilton, ale w ogóle Ferrari prowadzi taki marsz w górę. No i pytanie, za kim pójdzie Ferrari? Kto będzie stał w pierwszym rzędzie? Kto będzie po prostu prowadził Ferrari do potencjalnego zwycięstwa w obu tabelach mistrzostw? No i jak na to patrzysz? Czy to Lewis Hamilton teraz urasta do roli takiego lidera zrzeszającego Ferrari wokół siebie, po prostu konsolidującego zespół, i jednocześnie czy Charles Leclerc być może coraz bardziej jest w cieniu Brytyjczyka?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Trzeba też tutaj w tym miejscu powiedzieć, że w trzech ostatnich Grand Prix, czy podczas trzech ostatnich weekendów, Charles Leclerc zawsze miał jakieś problemy i no, nie dowoził, czy to w kwalifikacjach, czy wyścigu. I to się powtórzyło trzeci raz z rzędu, więc na pewno wielki ból głowy po tej stronie garażu Ferrari z numerem 16, ale teraz właśnie wyścig na Red Bull Ringu myślę, że jest dobrą okazją do odbudowania się, bo Charles zawsze miał tutaj dobre wyniki, czy wygrywał, czy stawał na podium. Trzeba też powiedzieć, że w tym sezonie 2020, kiedy no, to Ferrari było jednym chyba z najgorszych samochodów w ogóle w historii Ferrari, no to właśnie na torze Red Bull Ring wywalczył miejsce na podium, więc myślę, że tutaj nie powinno być problemem o dobry wynik. No kwestia tego po prostu, jak podejdzie do tego mentalnie, czy poskłada wszystko do kupy i to w końcu wyda, tym bardziej, że spodziewane są poprawki, długo spodziewane poprawki w obrębie silnika, który po upgrade'ie, czyli po tych poprawkach ADUO, o których się teraz mówi, ma zyskać dodatkowe konie mechaniczne. Mówi się tutaj o okolicy 8 koni mechanicznych więcej, więc to powinno się przełożyć na 1/10, tak mniej więcej, bo to tak dokładnie też nie można wyliczyć, bo to oczywiście wszystko zależy od długości toru, czy też no, różnic wysokości, poziomu też tych obiektów, które są w kalendarzu. Więc no, na pewno ma teraz dobrą szansę na to, żeby odbudować się i pokazać, że jest obecnie, w tym momencie, na poziomie Lewisa Hamiltona.
3: A jak, skoro jesteśmy przy tym temacie ADUO, skoro teraz to już zaczyna mieć znaczenie, ponieważ no, ci producenci silników, którzy tracili do najlepszej jednostki napędowej, mogą ją ulepszać właśnie z uwagi na przepis o tak zwanym ADUO. Czy my wiemy, który silnik był tym najlepszym i którzy producenci mogą wprowadzać więcej modyfikacji do swoich silników?
0: Znaczy, teoretycznie wiemy i teoretycznie nie wiemy, bo tutaj z tego, co nieoficjalnie się na razie mówi, to wychodziło na to, że najmocniejszą jednostką napędową, oczywiście tą jednostką, powiedzmy, tradycyjną, czyli tym silnikiem spalinowym, dysponował Red Bull. I z tego, co wiadomo, Red Bull się odwołał od tej decyzji i te informacje cały czas nie są podawane do publicznej informacji. Są tylko takie, powiedzmy, no, przecieki wewnątrz zespołu, bo zespoły już, no tak, skoro Red Bull już zgłosił taką apelację o ponowne rozpatrzenie, no to zespoły już na pewno wiedzą, co w trawie pisze, czyli co mogą, na co mogą sobie pozwolić, a na co nie. Więc no, to nie jest kwestia taka jeden do jednego, że można by było śmiało powiedzieć, jak to wygląda, ale na pewno wiemy, że Ferrari w kontekście tych poprawek powinno znajdować się, powiedzmy, na tym pułapie około 4% straty, czyli tutaj mówimy o wprowadzeniu poprawek do jednostki napędowej dwa razy w ciągu roku i dwa razy w ciągu przyszłego sezonu.
2: No i to Ferrari właśnie przymierza się do tego, żeby wprowadzić to już przy okazji Grand Prix Austrii, natomiast zastanawiam się, jak sądzisz, co sprawia, że Ferrari w tym sezonie jest tak skuteczne, jeśli chodzi o wprowadzanie poprawek. Przy okazji Grand Prix Katalonii przywieźli ich zdecydowanie najwięcej ze wszystkich. Bodajże tak samo było przy okazji Grand Prix Kanady. W związku z tym, co sprawia twoim zdaniem, że oni są właśnie tacy skuteczni w tej materii, że są w stanie tak szybko poprawiać swoją konstrukcję, no i co ważne, robić to właściwie, no bo to znajduje też odzwierciedlenie później na torze.
0: Myślę, że tutaj jest niebagatelna rola Loika Serry, który przyszedł z Mercedesa i to jest pierwszy model Ferrari, który zaprojektował, powiedzmy, wokół swojej wizji i to na pewno pomaga też Lewisowi Hamiltonowi, z którym pracował przez wiele lat w Mercedesie, więc wie, na czym może opierać swoje przewagi, więc z tej perspektywy, no to dlatego ten samochód, tegoroczny model, bardziej moim zdaniem odpowiada właśnie Lewisowi Hamiltonowi. No i wydaje mi się, że też model ogólnie podejścia do wprowadzania poprawek jest zupełnie inny niż w poprzednich latach. No, kiedyś Ferrari wprowadzało co jakiś czas skokowo poprawki. Nie robiło tego właśnie z wyścigu na wyścig czy co drugi wyścig, tylko po prostu, powiedzmy, między 4, 5, 6 wyścigi chcieli po prostu wprowadzić jakiś większy pakiet poprawek, żeby ten wcześniejszy zrozumieć bardziej i na tym bazować kolejne etapy rozwoju. Teraz praktycznie, no tak jak wspomniałeś, co drugi, trzeci wyścig jest przywożony jakiś pakiet aktualizacji i to pomaga. Ale trzeba też zauważyć, że to są po prostu nowe konstrukcje i zdecydowanie łatwiej jest je rozwijać niż, powiedzmy, za rok, za dwa, za trzy, kiedy te samochody, no, będą już, powiedzmy, u progu swoich możliwości. Tak samo jak rozmawialiśmy o tym, czy w przypadku sezonu 2020 do 2025, więc ten progres na razie jest większy, później trochę to spowolni. Więc Ferrari postanowiło, moim zdaniem, wykorzystać ten okres na żwawsze tempo we wprowadzaniu tych ulepszeń. Z tymi ulepszeniami jeszcze będzie o tyle ciekawie, że Ferrari właśnie skupiło się w tegorocznej konstrukcji na samym nadwoziu i bardziej, może nie odeszło, ale nie skupiło się w takim wypadku właśnie na silniku, stąd te różnice właśnie w mocy po prostu jednostki napędowej, która ma jeszcze większy skok tej mocy zyskać w okolicach Grand Prix Włoch, kiedy no tam już powinny być takie, powiedzmy, ulepszenia, które dogonią Mercedesa, a na pewno powinny zbliżyć się do osiągów zespołu z Brackley.
3: To jeszcze wracając do tej Austrii, chciałem zapytać, Ferrari będzie miało poprawiony silnik, więc pod tym względem możemy się spodziewać, że będą bardziej konkurencyjni niż wcześniej. A jeśli chodzi o samą nitkę i ich walkę z Mercedesem, no bo w Hiszpanii, no, była ta walka zacięta, ale to w dużej mierze strategia zadecydowała o tym, że to Lewis Hamilton sięgnął po zwycięstwo. A jak tak w takich czystych warunkach wyścigowych, jeśli chodzi o czyste tempo wyścigowe czy kwalifikacyjne, widzisz Ferrari w pojedynku z Mercedesem na tej szybkiej nitce w Austrii?
0: No, dobrze, dokładnie to, dokładnie dobrze odniosłeś meritum tego, tej walki, czyli szybka nitka. No wiadomo, Mercedes jest bardzo dobry w tych szybkich partiach, w sensie długie, proste. Ferrari jest lepsze w tych torach i na tych miejscach, gdzie jest dużo, dużo zakrętów, dużo wolniejszych zakrętów, więc tutaj no, teoretycznie na papierze powinien Mercedes górować nad Ferrari. Jednakże wydaje mi się, że powinniśmy też zwrócić uwagę na Red Bulla, bo Red Bull z tego, co słychać, z tego, co wiemy, ma wprowadzić też dodatkowy pakiet poprawek, z tym, że ich samochód ma być znacznie odchudzony i zbliżony do minimalnej wagi, albo nawet i celować w tą minimalną wagę samochodów. I no, nie skreślałbym tutaj Maxa Verstappena, dla którego tor Red Bull Ring jest jednym chyba z najlepszych do pokazywania swoich umiejętności. Przecież Holender wielokrotnie już wygrywał na torze należącym do jego zespołu. Więc no, nie zdziwię się nawet, jeżeli będziemy mieli kolejnego innego zwycięzcę oprócz zespołu Mercedesa.
2: No właśnie, bo tutaj jeśli chodzi o wyniki Maxa Verstappena, one nie odzwierciedlają do końca tego, co się dzieje z Red Bullem w tym momencie. Co prawda trzecie miejsce w Grand Prix Kanady, ale później w Monako było drugie miejsce na starcie, ale awaria spowodowała, że po prostu nie było szans walczyć o zwycięstwo. Natomiast właśnie jeszcze chciałbym się odnieść na koniec do Grand Prix Monaco, a w zasadzie reperkusje, jakie one wywołało. Wiemy, że tutaj poszczególne zespoły składały odwołania od pewnych decyzji, jakie podejmowali sędziowie. Wiemy też od kilku dni, że Mercedes wycofał się od tego, żeby tutaj apelować, jeśli chodzi o kary nałożone na George'a Russella. I się zastanawiam, jak ty postrzegasz w ogóle takie zabiegi i możliwość dokonywania takich wzruszeń już post factum przez zespoły, takich decyzji sędziowskich i jak to generalnie wpływa na optykę całego sportu, że jest wyścig, a później jeszcze na przykład po tak kontrowersyjnym Grand Prix mamy dalej jakieś rozgrywanie po prostu przy stoliku sędziowskim pewnych kwestii.
0: No tak, tutaj właśnie mi się podobała postawa zespołu Alpine, który no wstrzymał się jakby z tą decyzją, znaczy no może nie wstrzymał się z tą decyzją, ale byli na tyle pewni tego, że nie zostało, że Alpine nie przekroczyło, w sensie Pierre Gasly nie przekroczył tej dozwolonej prędkości, bo mieli ustawione to w taki sposób, że tam był jeszcze dosyć spory zapas. Oni to dodatkowo zmierzyli swoimi narzędziami i wyszło na to, że mieli rację. No, George Russell tutaj już swoją karę odbył, znaczy raz nie odbył, bo Mercedes mu teoretycznie nie pozwolił, to też była wina Mercedesa. Dlatego moim zdaniem tutaj kluczem jest interpretacja przepisów. Jeżeli ktoś jest pewny swego i wprowadzi dodatkową perspektywę, która wcześniej nie wpływała na osąd wyniku, no to tutaj też liczy się spryt i właśnie podejście do czytania przepisów, więc po prostu muszą zespoły lepiej jakby zagłębiać się w te przepisy i być pewnym tego, co pokazują na torze, co są w stanie zaprogramować, nie wiem, w swoich narzędziach czy czymś takim podobnym.
3: I to mówił Dariusz Szymczak. Zapowiedź Grand Prix Austrii, bo będzie ciekawie. Mercedes oczywiście w gazie na szybkim obiekcie. Red Bull Ring, Ferrari z poprawkami, Red Bull z poprawkami, Max Verstappen dobrze spisujący się zazwyczaj w Styrii, także może się dziać naprawdę sporo.
0: Jeszcze jedna krótka wrzutka z tego, co też zdążyłem się zorientować. McLaren podobno ma przywieźć swoją wersję tylnego skrzydła McLarena. To też może być ciekawe.
3: Czyli tak fajnie w 360 stopni otwierające się i zamykające się tylne skrzydło, więc będą też nowe tańce.
2: To pytanie jeszcze, jaki wariant, no bo Ferrari ma powiedzmy taki najbardziej konwencjonalny, Red Bull przywiózł taki, który rozszerza się po prostu jak, nie wiem, hangar na lotniskowcu. No i ciekawe, co wymyślił McLaren w takim razie tutaj.
3: Zobaczymy, zobaczymy. Już podczas piątkowych treningów bez sprintu w Austrii, bo sprint na przykład w osobliwym, jak na takie zawody miejscu w Kanadzie my mieliśmy. No a teraz Styria bez tego krótszego wyścigu. Dariusz Szymczak, światwyścigów.pl i Rally & Race był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękujemy bardzo. Grand Prix Austrii już w ten weekend. Jeszcze na koniec możesz mnie zapytać o kartingowe Mistrzostwa Polski, bo byłem w Poznaniu na drugiej rundzie.
2: To pytam. Jak było w Poznaniu przy okazji KMP w ten weekend?
3: Cały czas to jest pocieszające. Bardzo dużo kartingowców. Ponad 100 mieliśmy. Było w Bydgoszczy ponad 130 przy okazji pierwszej rundy. Teraz tylko kilku zawodników mniej, co nie jest tak oczywiste, bo ta pierwsza runda, no zazwyczaj tam mamy najwięcej zawodników, ponieważ jeszcze wszyscy mają nadzieję, że powalczą o coś wielkiego w tym sezonie, a po Bydgoszczy, tym, którym niekoniecznie poszło tam w Kujawsko-Pomorskim, no to czasami decydują się, by po prostu już sobie odpuścić resztę sezonu, a tutaj na drugiej rundzie też mieliśmy wspaniale szeroką stawkę, ponad setkę, tak jak wspomniałem. No upał, skwar, 32 stopnie nawet było przy torze Poznań. To jest najdłuższy też tor kartingowy z tych obecnych w KMP, w ogóle chyba najdłuższy w Polsce, 1,5 kilometra nitka, bardzo szybka. No ale mamy gwiazdę jedną tego weekendu, Julia Angelart, 14-letnia dziewczyna, wygrała w stawce 23 zawodników Junior OK, czyli trzeciej najszybszej kategorii kartingowych Mistrzostw Polski. 20 chłopaków pokonała, z czterech wyścigów wygrała dwa. No to był szok. Tym bardziej, że w Bydgoszczy ona dobrze sobie radziła, tam walczyła o miejsca w pierwszej dziesiątce i tak dalej. Nawet chyba była w pierwszej dziesiątce, może wyżej w jednym wyścigu nawet, ale no absolutnie nie była w tej ścisłej czołówce, a tutaj zdominowała praktycznie zawody. Dwa zwycięstwa, a ostatni wyścig start jej nie poszedł. Spadła z pierwszego miejsca na czwarte, ale potem jakie ona miała tempo. Niesamowite, nadrabiała, potrafiła chyba z 0,8 sekundy, czy no może przesadzam, pół sekundy, ale na tym krótkim torze to jest bardzo dużo, nadrobić do reszty stawki i z tego czwartego miejsca wspięła się na drugie, tak jak Tymek Kucharczyk trochę, i na mecie z pierwszym gościem, Remigiuszem Samczakiem, przegrała o 19 tysięcznych sekundy. Drugie miejsce, no ale rundę całą wygrała, także absolutna rewelacja. I teraz,
2: bliżej niż w Indy 500.
3: Tak, jeszcze bliżej. Teraz Julka będzie w czwartek chyba na Węgrzech testować już bolid Formuły 4, wyobraź sobie, 14-latka.
2: No proszę bardzo, ale to jest ciekawe w zasadzie, no bo tutaj najwcześniej jak możemy zacząć, to jest 16 lat. W związku z tym to już są takie dalekosiężne plany, no, w przypadku Julii Angelart. No ale dobrze, że takie coś się dzieje. Jeśli ma taką możliwość, no to oczywiście trzeba z tego korzystać i trzeba łapać te pierwsze doświadczenia w single seater.
3: Tak. Jeśli chodzi o najszybszą kategorię biegową, KZ2, Sebastian Janczewski tam był najszybszy. O wszystkich zwycięzcach może przyjdzie nam powiedzieć za tydzień, bo jeszcze to nie jest pewne, ale może zrobimy kartingowy wtorek z Pawłem Surynowiczem i z jakimś kartingowym gościem pewnie, no ale to zobaczymy, jak będzie. Mamy Grand Prix Austrii w najbliższym weekend, także emocje związane z topem topów, jeśli chodzi o sport motorowy. Realizował Tomasz Rosłon, prowadzili program
2: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
3: I Kamil Kowalik, również dziękuję, i odsyłamy na Patronite, patronite.pl/radiownet. Prosimy o wsparcie dla Radia Wnet, dla programów takich jak ten. Czas na motorsport, do usłyszenia.
4: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: www.wnet.fm

0: Dobry wieczór, Justyna Miguła. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej przystani Wędrowców. A dzisiaj, drodzy Państwo, pojawi się w audycji głos, który znają Państwo bardzo dobrze, ponieważ przez ostatnie tygodnie głos ten otwierał nam nowe światy Tajlandii, Filipin. Mowa tutaj oczywiście o Małgorzacie Kleszcz, którą witam bardzo, bardzo serdecznie, która na moment przystanęła w przystani Wędrowców. Cześć, Małgosiu.
1: Cześć i dobry wieczór Państwu.
0: Państwo nas nie widzą, ponieważ jesteśmy w radiu, a ja muszę Państwu powiedzieć, że Małgosia wygląda absolutnie kwitnąco, jest opalona, jest pełna nowych wrażeń, ale też mam wrażenie, że pojawił się jakiś taki cień smutku w jej oczach. Czy to jest smutek, ponieważ podróż, pewna podróż, bo oczywiście nie cała podróż, ale pewna część tej twojej życiowej podróży się zakończyła?

0: to o to chodzi, ale nie wiem, czy aż tak bym głęboko wchodziła w to, że to już jest smutek, czy na razie taka próba pogodzenia się i w ogóle zrozumienia tej rzeczywistości, że ja wróciłam i teraz jest troszkę spokojniej, bo no, pewnie przez najbliższe tygodnie, nie wiem ile to będzie, to będzie troszkę inne też życie niż było przez te ostatnie.
1: Na pewno to będzie inne życie, ale jest chyba coś takiego, wszyscy podróżnicy mówią o tym, że jest taki rodzaj no, pewnego dołka właśnie, kiedy się wraca. To jest zawsze pytanie, czy rzeczywiście wracamy, czy może jeśli pomyślimy o tym, że to jest jakiś przystanek, że to jest po prostu pewien odpoczynek przed kolejnym wyzwaniem, przed kolejnym wyjazdem. Może wtedy jest łatwiej, ale ja też to znam z autopsji, że rzeczywiście właśnie te pierwsze dni no, nie są łatwe. Coś się kończy i za czymś się jednak tęskni, ma się poczucie i to jest moje pytanie właśnie, czy masz takie poczucie, że tam zostało coś twojego?
0: Zdecydowanie ja wręcz uważam, że może i ja w dużej mierze tam zostałam, bo tak jak sobie myślę o sobie takiej najszczerszej i właśnie najbardziej pełnej pasji, najszczęśliwszej, pytanie czy w życiu chodzi o to, żeby ciągle być szczęśliwym, pewnie dobrze by było, ale chyba tak to nie działać nie może.
1: Pytanie co to jest szczęście i
0: też,
1: tak dalej.
0: Też tak, ale powiedzmy, że wiemy kiedy się cieszymy, mhm. Tak, że ten uśmiech kiedy jest, to on naprawdę jest i to po prostu czuć. Tak, jak ktoś nas gilgocze, to po prostu też wiemy, kiedy tak życie nas gilgocze jakimiś momentami, ludźmi i sytuacjami. I to może będzie takie trochę wyznanie, bo gdzieś jakoś dla mnie też intymne, bo ja nie do końca mam wrażenie, że ja wracam do domu w sensie takim, że jakoś coś bardzo tutaj na mnie czeka takiego, do czego ja muszę wrócić. To ja wróciłam z tego powodu, że po prostu skończył mi się bilet, tak, też finansowo mogłoby na razie być ciężko to ułożyć na najbliższe tygodnie tam. Natomiast ja bym nie miała odpowiedzi, co jest twoim domem, no to tu się urodziłam, ten język znam, kocham tych ludzi, ale ja nie mam poczucia, że ja tutaj na przykład muszę wrócić. Albo muszę zostać. Albo muszę tutaj konkretnie swoje życie budować.
1: Gdzieś w jednej piosence słyszałam taki tekst, czasami nie wiem, gdzie jest dom, czy tam, gdzie wracam, czy też skąd.
0: Tak, to prawda. I też otwierają się pytania, znaczy tych pytań się cała masa otwiera i się nie zamyka prawie, że podczas podróży, ale takie pytanie, no oczywiście kim jestem, kiedy jestem najbardziej sobą, no bo będąc na przykład w innym kraju i mówiąc po angielsku, ja już mam wrażenie, że to jest trochę inna osoba, bo język, dobrze wiemy, nowy, inny wszechświat, każdy język, tak? To jak mówię, to że ja nawet mam trochę cieńszy głos, taki wyższy, jak mówię po angielsku, że jestem trochę może bardziej nieśmiała, bo ten język nie jest taki jak polski, absolutnie. Nie mam takiej łatwości aż w komunikowaniu się, takiego też, aż takiej zabawy słowem, którą uwielbiam robić w języku polskim, używając języka polskiego i też pytanie, kiedy jesteś, ale to mimo wszystko i tak ostatecznie się czuję. Ja, jeżeli jakoś tam dzielić ludzi, no to jestem tym człowiekiem empirycznym, który musi doświadczyć i musi przeżyć i myślę, że to jest gdzieś to, co nas podróżników, bo już wrzucę się, powiem, w liczbie mnogiej, chyba jakoś nim jestem, chociaż są też różne rodzaje podróżników, nas łączy, czyli gdzieś taka potrzeba tego naprawdę przeżycia, że ktoś ci może opowiadać, to będzie najpiękniejsza opowieść, najbarwniejszymi słowami, możesz czytać książki, oglądać filmy, ale chcesz tego dotknąć, chcesz porozmawiać z tym człowiekiem, zobaczyć jak jakiej temperatury jest jego skóra po prostu i być tam i to po prostu przeżyć. I no tylko pytanie też, czy tak się da w ogóle żyć i przeżyć wiecznie w czymś takim, no bo to jest też dla umysłu i serca, no duże takie bodźce, tak, duża adrenalina, nie wiem czy na co dzień generalnie tak funkcjonujemy, tak, ale jest też w tym coś uzależniającego, tak? Jest.
1: Absolutnie. I o tym też mówią wszyscy podróżnicy. Doświadczanie. Właśnie o te doświadczenia chcę cię zapytać. Myślę, że jakby te pytania filozoficzne, oczywiście one są ważne i teraz właśnie widzę, że też jesteś na takim etapie, że stawiasz sobie te pytania dlatego, bo Tak to odczuwam. Wiesz, że chcesz ruszyć dalej. I teraz to jest to pytanie właśnie, na ile można sobie pozwolić na pewien styl życia, który nie jest najpopularniejszy, ale jednak istnieje w naszym otoczeniu. I sama też spotykałaś

0: tam, gdzie byłaś, właśnie takie osoby. Osoby, które brały plecak, wyjeżdżały i po prostu były w tym ciągłym ruchu. I co ważne, i myślę, że tutaj też to jest też charakterystyczne dla tych takich, no można powiedzieć, prawdziwych podróżników, to jest to, że tam nie ma za dużo planu, że te doświadczenia pojawiają się po prostu właśnie w drodze, że dostaje się jakiś rodzaj sygnału, można nawet powiedzieć, od intuicji. Czujesz, że chcesz iść za tym, że chcesz zupełnie czasami nawet zmienić jakiś tam pomysł, który miałaś, pojechać gdzieś indziej, albo spotkasz człowieka, który ci o czymś powie i wiesz, że tam powinnaś być. I ta otwartość i to, że nie wiesz, co się wydarzy, chyba to też jest uzależniające.
1: Absolutnie. Ja już w ogóle nie miałam planu. To jest, ja zawsze robię taką jeden sobie taki punkt wypadowy i to jest najczęściej jakiś jeden człowiek, no bo to też zaznaczmy, że ta podróż to, i to jest bardzo znaczący punkt i taki zaostrzający rysunek była dookoła też wywiadów. Ja pojechałam wiedząc, że będę robić audycje poranne no i szukając na jakichś stronach Polacy w Bangkoku, bo wiedziałam, że to jest mój jakby pierwszy przystanek i że, że w tym kraju ląduję tego i tego dnia i po 6 tygodniach dokładnie z tego kraju też wyjeżdżam. Co się dziać będzie po środku? Nie miałam zielonego pojęcia. Coś tam może mi jakoś tam na pewno przemknęło przez myśl, ale nie zostało zaplanowane i dopełnione. Znalazłam jednego Polaka, który nauczy angielskiego w Bangkoku i uznałam, że to będzie jakby taki pierwszy punkt, też pierwszy człowiek do wywiadu. Absolutnie żadnego innego planu. Hostel na pierwsze 2 noce, wiedząc, że będę musiała się też zmagać z przestawieniem czasowym przez pewnie 48 godzin mniej więcej, zarezerwowałam na lotnisku, czekając na lot już bezpośrednio do Bangkoku, bo to była jedna przesiadka. I zdecydowanie tak. I cały jakby tego charakter tego, że kogo spotkasz, dokąd pojedziecie, to ja bym absolutnie nie chciała planować. Ja bym też nie chciała, żeby ktoś mi mówił, żebym zaplanowała. Nie, to były decyzje z dnia na dzień. To nawet była decyzja z dnia na dzień, że jadę do Malezji, czyli taka decyzja. No i spotykałam takich ludzi, którzy mieli identycznie. Wiedzieli, gdzie lądują, gdzie się prześpią. Czasami brali na 5 dni ten pokój, czasami na 1 i dalej to już się po prostu działo. To była eksploracja, to było często spacery, podczas których się gubiłeś i generowały przez to jakieś przygody, musiałeś kogoś zapytać, dokądś na pewno trafiłeś. Po tym idąc, zwiedzasz, no Bangkok jest gorący i też jest, Azjaci tak nie kochają spacerów i oni są trochę inni od Europejczyków, trochę się dziwią, jak my chcemy chodzić i nie do końca są przystosowane do tego drogi, dlatego też często po prostu wynajmujesz sobie skuter i to wiesz, I po prostu ruszasz. I ludzi, których spotkasz na drodze, bo ci ludzie muszą być. Myślę, że to nie jest jednak pustynia. Na taką pustynię też się można wybrać, ale to jeszcze jest inna podróż. Ale ci ludzie są konieczni i oni są tacy jak ty, są tak samo jakoś spontaniczni, tak samo niezwykle chętni do tego, żeby cię poznać i o sobie opowiedzieć. Także tego planu nie ma. Po prostu tego planu nie ma.
0: I ciekawość świata właśnie, o której powiedziałaś, to jest chyba taka jedna z najważniejszych cech podróżników, tego świata prawdziwego, właśnie tego, którego można dotknąć, którego trzeba doświadczyć, który trzeba usłyszeć, zobaczyć. Więc teraz pozwolisz, że zacznę zadawać tobie różne pytania, takie troszkę jak w kwestionariuszu i one będą jakimś początkiem właśnie tej opowieści. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzą. Co cię najbardziej zdziwiło w czasie tej podróży?
1: No jednak mimo wszystko, chociaż wiedziałam o tym, że tak jest, to ta rozlana na całą Tajlandię seksturystyka i ten widok tych bardzo młodych dziewczyn ze starszymi mężczyznami, to chyba to.
0: O, to mocno zaczęłyśmy.
1: Tak, no bo to jest mocne pytanie. Tak. Najbardziej cię zdziwiło. Dużo rzeczy cię dziwi tam cały czas. Jesteś w kompletnie innym świecie. A jednak, no jednak to, bo to bardzo jest widoczne.
0: Czyli jest to rzeczywiście widoczne tak na ulicach. Nie ma, nie, nikt się z tym nie kryje, tak? Nie trzeba gdzieś chować
1: tak,
0: się w zaułki.
1: Bangkok zwłaszcza, Bangkok wręcz określany jest taką stolicą seksturystyki. Tam można sobie kupić kobietę wręcz. Często mężczyźni biali, często starsi to robią, czyli po prostu tej kobiecie w trakcie ich nieobecności w Bangkoku zapewniają wspaniały apartament i pewnie jakieś dobra inne materialne, a wtedy, kiedy przyjeżdżają, to po prostu spędzają czas. Ja to wszystko pozwolę Państwu, że tak będę w taki delikatny sposób opisywać. I też jakieś przyzwolenie na to, bo bywa, że w niektórych rodzinach bardzo ubogich rodzice mówią do ładnej córki, żeby wybrała się do Bangkoku, że tam właśnie jest taka okazja, żeby zarobić, że można w taki sposób poprowadzić swoje życie i może nawet niekoniecznie to, znaczy nie niekoniecznie, zdecydowanie nie definiują tego jako coś niemoralnego, tylko po prostu jako coś, co może dać jakąś nową szansę dla niej i dla nich.
0: Tak, tak.
1: Rodzinę,
0: a ten człowiek nazywany jest często opiekunem.
1: Tak, to nie jest takie wprost. Nie wiem też, jak bardzo zdają sobie z tego sprawę, tak? Więc to to.
0: Tak, i dodajmy tutaj, bo to jest bardzo ważne, to znaczy chodzi o to, że bardzo często też myślimy, widząc te kobiety na ulicach, kobiety, o których od razu wiemy, że są po prostu prostytutkami, tak byśmy to nazwali, ale to jest jednak inna sytuacja niż na przykład w Amsterdamie, mam takie wrażenie, ponieważ tutaj to się bierze z biedy, takiej skrajnej biedy. Bardzo często, ponieważ te dziewczyny później część zarobionych w ten sposób pieniędzy posyłają rodzinie właśnie na te wsie.
1: Zdecydowanie, tak, tak. Bardzo dużo jest takich przypadków. To znaczy teraz należy sobie zadać pytanie, czy cel uświęca środki, bo to, że to są inne powody, czy ten czyn łagodzi moralnie, tak? To można byłoby się zastanawiać, bo tutaj oczywiście też ja przychodzę z jakąś swoją moralnością, a w Azji Południowo-Wschodniej, Boże, z niektórymi aspektami to wygląda inaczej. Natomiast fakt jest taki, że wiele tych kobiet po prostu jest jedynymi utrzymankami rodziny. W Tajlandii nie ma systemu emerytalnego, a więc to też często tak wygląda. No i dalej doświadczamy w samym Bangkoku również, na pewno na jego obrzeżach, ale na wyspach po prostu skrajnej biedy, tak? Ludzi na ulicach, albo jakichś bardzo prowizorycznych domach i tak dalej. Oczywiście tam jest gorąco cały rok, więc to też jest trochę co innego. Jak będziemy spać w takim domu bez okien, to trochę inaczej niż w Polsce, czy w Europie, gdziekolwiek. Więc owszem, to jest też często jedyny sposób, chociaż do końca w to nie wierzę, że jedyny, żeby, ale na pewno szybki i tylko no to na pewno jest też wciągające, no bo później już jak taka dziewczyna zarobi te pieniądze, które są po prostu no, absolutnie nieporównywalne do tego, do jakiejkolwiek pracy w Tajlandii, tam się też mało zarabia, to jak już to poczuje, poza tym jak już to dokona tego, tak, myślę, że bardzo może być ciężko później się z tego wygrzebać. No i co wtedy z takimi dziewczynami też, kto z nimi rozmawia, bo tutaj myślę, że nie ma jakiejś takiej też skłonności psychologicznej, że akurat idziesz do jakichś psychologów, terapeutów i tak dalej. Więc, a czy jest nam to potrzebne? No jeżeli wierzymy, że człowiek gdzieś jest jakoś taki sam, to może to też i tak naprawdę być powodem jej samotności i bycia nieszczęśliwym, więc jak to wszystko rozwiązać? Natomiast jest to taka stolica, jest to kraj, który też przyzwala na bardzo wczesną zmianę płci, jest bardzo dużo tych tak zwanych ladyboyów, to się wpisuje w ten, ładnie mówiąc, krajobraz seksturystyki, bo niektórzy po to tam jadą. Jest po godzinie 23, drodzy Państwo, więc no po prostu niektórzy jadą konkretnie po to, żeby obcować z mężczyznami przerobionymi na kobiety, bo w Tajlandii tych osób jest mnóstwo, tak? No więc to tak trochę razi, w sensie jednak dla mnie nie jest normalne i normalnym widokiem i zjawiskiem, więc po prostu.
0: Tak, więc to jest ta rzecz, która zdziwiła cię najbardziej. Rzeczywiście właśnie, chociaż o tym wiemy, możemy o tym przeczytać, to kiedy widzi się to na własne oczy, to zupełnie zmienia to perspektywę i zmienia perspektywę też wiedza właśnie ta o sytuacji tych kobiet, no i też właśnie wiedza o tych mężczyznach, o tym skąd oni przyjeżdżają, jak oni oni wyglądają, że to są zazwyczaj po prostu starsi, bogaci mężczyźni. Dobrze, Małgosiu, to powiedz mi w takim razie, jaki obraz, teraz myślę właśnie o takich momentach, kiedy jesteś gdzieś, widzisz jakiś rodzaj obrazu, dla mnie często to jest jakaś przyroda na przykład, ale jaki obraz zachował ci się bardzo mocno w pamięci, coś, co zostanie pod powiekami?
1: Niewątpliwie tak zwany Sea of Clouds o godzinie 4:30 w filipińskich górach, czyli dosłownie moment uchwycenia, pewnie też dlatego to było takie piękne. To trochę jak z tą taką najbardziej złotą jesienią w Polsce, bo mamy chyba na nią chwilę. To wybraliśmy się nocą z mieszkańcami, bardzo dobrze znającymi te góry i dlatego też się na to zdecydowałam. Wyjechaliśmy po nocy w deszczu skuterem, a żeby obudzić się w górach, kompletnie bez zasięgu na wiosce i obserwować przez 20 minut Sea of Clouds, czyli morze, ocean chmur zatopiony w dolinie, który wygląda jak woda. Wygląda jak wielka po prostu przestrzeń oceanów, do której możesz wskoczyć, a to są chmury białe, piękne, gęste, czyste chmury, które się tam osadzają. No i jakby całe, wszystko dookoła Filipińczycy są, to mogłoby być też odpowiedzią na poprzednie pytanie, co mnie zaskoczyło, zdziwiło, chociaż zaskoczyło może bardziej. Filipińczycy są absolutnie na wskroś gościnni i bywa, że są bardzo biedni, a i tak ci wszystko oddadzą. I po prostu zawiezi mnie tam jeszcze jednego Maćka Mikurdę, znajomego też z Radia Wnet, państwo kojarzą może głos, tam w te góry i rano przywiezi jakieś takie, bo Filipińczycy bardzo piją kawę. Oni mają w ogóle lokale otwarte z kawą 24 godziny. Dla kawoszy świetna sprawa.
0: A jaka to jest kawa?
1: To jest kawa najczęściej czarna, ale też oni piją te instant 4-in-1, czyli 4 tak. W jednym. Tam jest takie sproszkowane mleko, cukier.
0: Jak i to cała tylko Azja, tak.
1: No i właśnie to jest też to, bo może to aż tak nie pasuje do tej pięknej, poetyckiej tutaj opowieści, no ale z rana oni pojechali na tych skuterach tam gdzieś, nie wiem, do takiego sklepiku jakiegoś jechali, pewnie 40 minut ktoś z domu po prostu sprzedawał i kupili te kilka tych kaw. No i tam sobie to zalaliśmy i oglądaliśmy te chmury. Piękne to było przeżycie takiej naprawdę dżungli, po prostu obsianej palmami, insekty. Najgłośniejsze na Filipinach są insekty, potem ludzie, którzy uwielbiają głośno śpiewać. To też się działo w tych górach. To było piękne. To było tak wspaniałe, w sensie takich naprawdę widoków, tak, krajobrazów. Ale dużo jest na tyle innych, bo ja takie mam szufladki na to. Nocne China Market w Bangkoku, pełne świateł, różowo-czerwone, jedna ze starszych dzielnic chińskich w Azji, bo każdy kraj azjatycki ma China Market i Chinatown. W 1700 chyba 80 którymś tam przeniesiona i zaczął się handel chiński. To też taka, no to co sobie może myślimy, kiedy myślimy właśnie o filmach japońskich, chińskich, noc, światła, które trochę przez deszcz są takie rozmyte, pełno ludzi, sklepów, głośno, ludzie gotują na zewnątrz, bo tam jest to przyzwolenie na to, że możesz wszędzie handlować wszystkim, co też jest ciekawe, więc buduje taki system niby kapitalistyczny, ale właściwie trochę komunistyczny, tak? Więc to tak się jakoś przeplata i ten kolorowy zatopiony w tych smakach i kolorach Tajlandia jest takim popularniejszym i najgęstszym, jeżeli chodzi o street food krajem, tak? W ogóle gwiazdki Michelin dostają te miejsca za street foody, tam wielkie patelnie i smażone, po prostu unoszące się ognie tam. To jest ten widok, który ja w ogóle uwielbiam. Po prostu bardzo lubię Azję, tą południowo-wschodnią właśnie, bo ona jest jeszcze bardzo taka azjatycka, jeżeli chodzi o faunę i florę, aż tak tam nie wjechała jeszcze technologia i tak dalej, natomiast Tajlandia wie o tym, że jest jednym z popularniejszych punktów turystycznych kierunków, jest świetnie przystosowana, wszędzie ci działa internet, kupisz kartę za śmieszne pieniądze, masz wszędzie Wi-Fi, są bardzo tanie graby, czyli te skutery, więc to a to gdzieś jest tam trochę wygodne, tak? Mm-hmm. Kiedy chcesz
0: możesz
1: się zgubić
0: też dogadać
1: i być w dżungli, możesz się dogadać, na Filipinach też, bo to jest ich drugi język urzędowy. Oni świetnie mówią po angielsku, nawet w górach. Więc no to takie obrazy, ale na pewno jeszcze trochę by ich było, ale to...
0: To może następnym
1: to
0: razem.
1: Idzie. Tak, tak.
0: Powiedziałaś o tych street foodach. Powiedz proszę, co najbardziej ci smakowało podczas tej podróży, więc czy Tajlandia, czy Filipiny?
1: Ja kocham owoce morza, ryby i to mięsko spod wody. No i tam masz po prostu na szaszłyku wszystko, wszystkie krewetki, wszystkie, i oni ci to na miejscu smażą. I no, słynny pad thai w Tajlandii, to po prostu o nim mówię, bo należy, bo to jest ich flagowe danie, ale ja nie uwielbiam. Natomiast jest coś takiego, no nie udało mi się dostać do tego miejsca z gwiazdką Michelin, bo się wyrezerwuję miesiącami wcześniej miejsce, natomiast dokądś indziej poszłam, na tak zwany crab omelet, czyli właśnie w omlecie zawinięty krab, duży taki, ten przekrajasz i tu mięso takie tego kraba białe po prostu się uwidacznia, pyszne, ale oni mają fantastyczne mięso po prostu. Jadłam ogon krokodyla. Trochę smakuje jak kurczak. Nie wiem, czy jest aż jakimś takim innym mięsem w smaku. Natomiast to po prostu tam jest fantastyczne jedzenie. No po prostu wszędzie idziesz na to China Market i kupujesz właśnie, ale chyba najbardziej owoce morza takie, które oni ci na miejscu tam robią, na tym szaszłyku tam. Coś wspaniałego. W ogóle, to jeżeli ktoś jest smakoszem, tutaj zajada się w restauracjach tajskich w Polsce, naprawdę proszę pojechać tam, bo to jest doznanie absolutne. Ja może nie stawiam jako priorytetu jedzenia i gastronomicznych doznań podczas podróży, ale no, bo mogę jeść właściwie wszystko, ale niewątpliwie może to niezwykle umilić ten czas i tak było w Tajlandii, która jest bardzo barwna jedzeniowo. Tak.
0: Ja muszę tutaj dodać, że Małgosia ogólnie nie jest osobą, która zwraca bardzo uwagę na jedzenie tutaj, przynajmniej w Polsce. To znaczy jeszcze nigdy nie słyszałam, żebyś opowiadała tak o jedzeniu. Także jeśli Małgosia w ten sposób tak barwny, tak zachęcający opowiada właśnie o smakach Tajlandii, to absolutnie muszą państwo tego spróbować. No i też chyba ważne jest to, że koszt takiego obiadku przepysznego no jest nieporównywalny z tym, prawda, ile płacimy w Polsce.
1: Ach, to jest w ogóle tak, że ty już musisz spędzić tam tygodnie, żeby sobie to naprawdę uzmysłowić, że właśnie zapłaciłeś za jeden z lepszych posiłków w swoim życiu 6 zł. Albo 8, tak? No jak pójdziesz do takiej z gwiazdki Michelin, to zapłacisz trochę więcej, ale najwięcej jak ja wydam na tosty w centrum handlowym, bo były takie nadziane masłem, też po japońsku akurat, to są japońskie specjały, zapłaciłam za te 2 nadziane masłem i syropem klonowym tosty 30 zł. To był najdroższy posiłek, znajomy się ze mnie z Argentyny śmiał, jak później poszliśmy na jedzenie i on dostał taki talerz ryżu i świni taki pięknie skrojonej zapłacił za to chyba niecałe 10 zł. On mówi, te twoje tosty były droższe od tego, a on się tym najadł na godziny dłużej. Więc
0: już w barach mlecznych nawet nie uświadczymy cen takich, także...
1: Znaczy to jest, i to, tak jak powiedziałam, że kuchnia może nie aż tak koniecznie, tak ceny są niewątpliwie jedną z pobudek decydujących, że ja tam pojechałam i że ten plan mógł być w ogóle też tak spontaniczny. No jeżeli możesz spać za 14 zł, zjeść obiad za 6, przedostać się za 5 z jednego punktu do drugiego skuterem, jest naprawdę śmiesznie tanio. No po prostu masują cię te tajki, wykonując najprzyjemniejszy masaż świata, bo to jest bardzo popularne tam i jest na każdym kroku. Ty jako w ogóle przybywający z innego kraju nie możesz wykonywać tego zawodu, bo tam jest lista zawodów w Tajlandii zakazanych. To idziesz na taki masaż, płacisz 200 batów, czy właściwie z reguły się odejmuje 1-0, to wtedy będziesz miał mniej więcej przelicznik na złotówki, czyli około 20 zł za godzinę po prostu coconut oil massage, czyli po prostu masażu w kokosowym oleju, gdzie w Polsce już masaże kosztują po 250-300 zł, a tam po prostu tyle płacisz i No i jest raj taki malutki.
0: I wtedy czujesz się też osobą z bogatego kraju. Z zachodu jesteś, z zachodu, prawda?
1: Tak, to jest, no oczywiście jak zwykle punkt widzenia od punktu siedzenia, bo oni cię też za takiego mają, tak? Biały od razu odruch, że ma pieniądze i dalej to jest też taka myśl, że to jest jakiś dobrobyt. Czasami sobie myślisz o tym, gdybyś wiedział, ile tak naprawdę zarabiam i jak drogo jest w tej Polsce, no bo to tak, tak. Nie jest, że ty w tym swoim życiu codziennym, znaczy ja mówię o sobie, tak?
0: No tak, pensje zawsze trzeba przeliczyć na to, ile tutaj kosztuje, nie wiem, wynajem mieszkania, ile tutaj u nas teraz kosztują zwykłe zakupy w sklepie spożywczym, także wiadomo, że to rzeczywiście jest też inna perspektywa. No dobrze, to powiedz mi, Małgosiu, w takim razie, jak już jesteśmy, tak sobie jeździmy, chodzimy szczególnie po Bangkoku, powiedz mi, jaki był twój ulubiony środek transportu podczas tej podróży?
1: Skuter jest niezwykłą przyjemnością, po pierwsze ze względu na szybkość, że omija zatłoczony Bangkok, Azja też stoi w korkach. Po drugie dlatego, że jest trochę chłodniej. No i jest to pewnego rodzaju forma zwiedzania. Przejeżdżasz przez ten Bangkok i możesz się przyjrzeć wcale nie zza szyby, często nawet nie masz kasku, czego oczywiście nie polecam, ale czasami nie masz ochoty, jest gorąco i jak ten kierowca ci nie da, to typową drogą zrzucenia odpowiedzialności po prostu nie bierzesz i sobie jedziesz. I oglądasz ten Bangkok, szybciutko się dostajesz, jest chłodniej, rozwiewane, masz rozwiane włosy i to jest świetne. Natomiast Bangkok oferuje też przemieszczanie się trochę tak jak autobusem, tylko na wodzie, łódkami. I to jest też wspaniałe, bo jest od razu zapach tej wody, no i jesteś na wodzie, jak ktoś jest absolutną istotą wodną, tak jak ja.
0: Ta woda jest czysta?
1: Średnio. W tym, no tak, żeby się kąpać, no to nie, no bo to jest woda w mieście, takim bardzo też skomunikowanym, takim bardzo takiej metropolii, tak? No to ta woda nie jest czysta, ta rzeka nie jest czysta. Natomiast nie jest jakoś zabójczo nieczysta, tak? Takie jak mam wspomnienie z Indii na przykład. Natomiast to skuter i taka łódka, którą możesz się po Bangkoku też przemieszczać. W Malezji z kolei miałam tę możliwość, bo wujek dał mi, do którego pojechałam, kartę, niezwykła, jakby niezwykły komfort, touch and go, czyli właściwie jeździsz każdą możliwą formą komunikacji, tylko że ja bardzo tam marzłam, ponieważ oni tak zmęczeni upałem, który jest non-stop, zaczął się upał w Polsce, drodzy Państwo, wierzę, że nie jeden z Państwa narzekał na to i już ma dosyć i ta parność jest nieznośna. Proszę sobie wyobrazić, że jest tak, plus jeszcze dołożyć 10 stopni i to cały rok, a więc oni marzą o tym i dla nich luksusem jest chłód, jest ten AC, czyli air conditioner, pomocy potrzebuje, to jest
0: klimatyzacja
1: dokładnie. I te metra i te pociągi są tak wyziębione, że jak ty z tego upału wchodzisz, ja tego nie lubiłam, dlatego że mnie się wydawało, że mnie to zaraz się rozchoruje czy coś, a nie miałam bluzy przy sobie, więc trochę to było mniej przyjemne, ale z kolei w metrze możesz bardzo poobserwować ludzi, tak? Też są ciekawi i są inni bardzo, tak jak ty jesteś dla niej zupełnie inny.
0: A ciebie obserwowali?
1: Zdecydowanie. Tylko, że inna była obserwacja dzieci na prowincji na Filipinach, a inna, to znaczy dużo bardziej dyskretna, na przykład właśnie w Kuala Lumpur w metrze, tak? Dzieci na Filipinach i w ogóle Filipińczycy, bo tam dalej nie jest dużo, nie ma dużo białego człowieka, obserwują cię wybałuszając oczy i szturchając kolegę obok, że popatrz, tak? No to nie mówiąc już o prowincji, no to proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. na wsi nagle wchodzi do jeziora u państwa, gdzieś przy państwa gospodarstwie czarnoskóry człowiek, tak? Byłoby to zdziwieniem, myślę. Z tym, że konotacja jest inna, bo dla nich jesteś na Filipinach, jesteś księżniczką, jeżeli jesteś biała. Jesteś symbolem jesteś symbolem pieniądza, jesteś symbolem lepszego świata, jesteś w ogóle symbolem piękna, oni się tam wybielają, używają jasnych kremów, nie lubią się opalać, jeżdżą na tych skuterach pozakrywani, zastanawiasz się, jak oni wytrzymują, przecież mają długi rękaw, kaptur w tym skwarze, ale oni zrobią wszystko, żeby się nie opalić. Więc to, no to sobie proszę wyobrazić, że widzą taką białą osobę, dzieci gdzieś na prowincji, tak? one nawet nie będą ukrywać tego szoku. Więc to
0: jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że niewiele się zmieniło, można powiedzieć, prawda?
1: Tak.
0: Jeśli chodzi o to podejście do białego człowieka, ale to jest raczej zazdrość niż jakaś zawiść, czy jakiś taki podziw. Jak to odczuwałaś? I czy to sprawiało, że była jakaś blokada właśnie pomiędzy tobą a tymi Filipińczykami, z którymi chciałaś na przykład porozmawiać? Jak oni cię traktowali, jak to odczuwałaś?
1: Przeciwnie, blokada. Myślę, że wręcz przeciwnie, bo oni bardzo szukają tego kontaktu z tobą. Poza tym oni chcą troszeczkę udowodnić sobie i też i tobie i poćwiczyć ten angielski. No bo jeżeli oni mieli w szkołach angielski, bo jest to drugim urzędowym językiem, a w domu rozmawiają w tagalogu na przykład, czyli pierwszy język filipiński, albo którymś ze 148 dialektów na Filipinach, to oni chcą poćwiczyć, nauczyli się tego języka, wiedzą, że ten mają telefony, bo to też już pamiętajmy, jest ten nowy świat z telefonem, więc słucham tego angielskiego tam. No i wreszcie jest człowiek żywy, komu mogę opowiedzieć coś, tak? Nauczyłem się długo języka, chcę się wykazać, po coś się go uczyłem, tak? Więc oni bardzo chcą rozmawiać, bardzo dużo pytają. Ciekawe, że jednym z pierwszych pytań zazwyczaj jest to, czy masz męża, żonę. I w życiu żadnej zawiści, zazdrości, przeciwnie, bardziej oni cię tak chcą na rękach ponieść. Częstują cię wszystkim, są pierwsi, żeby ci podsunąć krzesło. Wręcz mnie to tak momentami niekomfortowo się czułam. To znaczy to jest też pewna praca, bo tak, chyba musisz to przyjąć, bo
0: to jest ich kultura.
1: Tak, bo jakby osadzanie się na tym, że ty się niekomfortowo czujesz i źle ci z tym, też jest paradoksalnie jakimś narcyzmem. Bo okej, ty się źle z tym czujesz, tak, ale przyjmij to. On ma taką oczywiście nie musisz za chwilę posyłać go gdzieś i go w ogóle wykorzystywać na każdym kroku, ale ja na przykład poszłam sobie kupić buty w Bangkoku i ten człowiek pracujący tam, Thai, zdjął mi mojego buta, założył skarpetkę nową i założył tego buta, którego chciałam przymierzyć i kupić. Więc no, ale okej, ja się uśmiecham i mówię kapunka, czyli dziękuję i ten. No i na tych Filipinach, na których teraz się skupiamy, jest ogromna sympatia. Oni bardzo chcą rozmawiać, pytać. Są szczęśliwi, jak spędzasz z nimi czas, jak pośpiewasz, jak zjesz. Ale są
0: śpiewałaś
1: tacy... No oczywiście, karaoke nie zaśpiewać, to wręcz jest niegrzeczne.
0: No właśnie, to jest też bardzo ważne, bo tak jak pytałam się o to, co widziałaś, o pewien obraz, to teraz pytanie, co słyszałaś? Co zostało ci tak mocno gdzieś? Jakie jest brzmienie właśnie Filipin, Bangkoku? No oczywiście to są różne brzmienia, ale coś charakterystycznego.
1: Ale prawie wszystko języki tonalne, a więc słowa, które niby są takie same, ale z przeciągniętym dłużej ka, czyli ka będzie czymś innym niż ka.
0: Język śpiewa.
1: Język śpiewa. Ja jestem słuchowcem, zawsze się tak uczyłam i bardziej przyjmowałam informacje i ja nie kocham, to nie jest dla mnie język francuski, że ja tam mogę słuchać, po prostu dla mnie to jest kąpiel po prostu poetycka. Trochę są to dla mnie momentami krzyki, jak mam być taka zupełnie szczera. I oni w ogóle do siebie też krzyczą, ale chyba to się tak nam wydaje. No bo tam te takie właśnie, jeżeli no dla prezentacji powiem, żeby trochę to oddać. Dzień dobry w potajsku to jest sawadika, a dziękuję kapunka. No i tak brzmią słowa.
0: Piękny akcent już, to jest niebywałe, przepiękne.
1: Nasłuchałam się po prostu i to wpada w ucho. I teraz tak cały czas rozmawiaj, no to jest zupełnie inny język, tak? Natomiast jeżeli chodzi też o to, co słyszałam oprócz insektów, które aż nie dowierzasz, że to nie jest jakaś, nie wiem, ktoś tego nie puścił, czy coś, żaby, jakieś cykady, tak głośne po prostu, aż, ale to akurat mi się podobało i mogło nawet uśpić wręcz. Ptaki, niezwykle jakieś takie dziwaczne odgłosy wydające. No ale na Filipinach, chociaż to w ogóle jest w Azji, ale i Filipinach to chyba jest największym sercem tego, tam się śpiewa karaoke. Każda impreza to musi być i oni mają sprzęt przygotowany do tego, wszyscy dostają mikrofony, gruby album, 400 stron, w którym tytuły utworów włączasz, odpowiadasz odpowiedni numer, odpala się utwór, a na ekranie jego słowa i śpiewasz.
0: I to, co jest najpiękniejsze, oni się nie wstydzą. Ach, oni absolutnie. Wszyscy chcą śpiewać, biją sobie w brawo, cieszą się tym. W ogóle nie ma takiego pomysłu, jak u nas w Polsce, że ja mam śpiewać? Nie, ja nie umiem. Tam nikt się nie zastanawia nad tym, czy
1: ale
0: umie, czy nie.
1: Ale wyli tak momentami, chociaż były też piękne głosy, takie naprawdę, że aż się dziwisz. No ale też bardzo fałszowali momentami, no ale oni się tak cieszyli, później już mi nie dawali spokoju, jak ja raz zaśpiewałam te Oh Darling Beatlesów. Wybrałam sobie ten utwór, tam się tak wydzierasz na początku. I już później jeszcze raz, więc tam się śpiewa. Oj, tam się śpiewa, no ale tam się też trąbi, tam są głośne te ulice.
0: Azja jest po prostu głośna.
1: Jest głośnym krajem. Jest chyba, że wyspy odludne. Mhm. To nie.
0: To można tak sobie na chwileczkę na wyspę odpocząć, ale tak, wszystko. I muzyka, domyślam się, że też w tych środkach transportu.
1: Tak, tak. Oni głośna. Rozmawiają przez kamery, krzyczą do siebie tak. też. Jest głośno.
0: Jest głośno. No dobrze, to w takim razie już pojawił nam się ten temat kobiet związany tutaj akurat z seksturystyką, ale czy możesz coś więcej powiedzieć o kobietach, o roli kobiet właśnie w tych krajach, które odwiedzałaś, roli, może wyglądzie też?
1: Myślę, że dalej Azja jest mimo wszystko, to znaczy ja byłam w południowo-wschodniej, to może będę tego używać też określenia, bo Azja jest wielka i ja tej północnej na przykład nie znam, poza Koreą trochę. Jest dalej, jest ten podział ról i no na Filipinach to już absolutnie. W ogóle jest nawet taki czy stereotyp, czy mówi się, że najlepsze gospodynie są z Filipin. Ona ci nie pozwoli pójść spać głodna, wszystko jest przygotowane, wszystko jest przyszykowane jedzenie, jest pozmywane, sprzątnięte. Nawet powiedział mi znajomy właśnie ten z Polski, że się spotykał jakiś czas z akurat chyba Tajką i ona, jak poszedł do pracy, to po powrocie wszystko miał sprzątnięte, miał wszystko wywieszone, pranie, miał wszystko pozmywane i odkurzone.
0: Czy one są uczone już tego
1: od dziecka? One są już uczone w domu, bardzo często, bardzo tam dużo pracują właśnie w tej pomocy, są pracowite. Trochę może to się zmienia z młodszym pokoleniem, bo w ogóle się zmienia. No, na przykład Tajlandia jest starzejącym się społeczeństwem. Tym bardziej jest to ciekawe w tym braku systemu emerytur, jak to będzie. Więc różne rzeczy się zmieniają, ale dalej widzisz, że tamte Tajki, Filipinki, Malajki są oddane mężczyźnie. Oddane mężczyźnie z taką też, no w Malezji jest islam. 60 kilka procent jakby populacji wyznaje islam, tak? Więc no tam to już w ogóle mamy role takie, jakie mamy. To jest delikatniejsze, że tak powiem, ten tolerancyjny islam i kraj generalnie określany jest jako świecki, ale jest islam, no więc to tam to w ogóle tak nie trzeba mówić, tak? Mężczyzna. Chociaż ja się spotkałam na ulicach z takim jakimś ładnym traktowaniem mężczyźni. Nosili torebki kobietom, taka duża też jakaś sympatia wokół siebie. No ja aż tak nie zgłębiłam krajów, gdzie muzułmańskich, ale wiem trochę, słyszałam, że to może niekoniecznie wszędzie tak wygląda, a tam jakaś jest ta, widać tą taką tolerancję i że może ta kobieta nie jest gorsza wcale. Ale jest ten podział ról. Myślę, że mniej są niezależne kobiety, nawet w takim, nawet w stylu, w wyglądzie. Dużo więcej chodzi w sukienkach, jest kobieca ubranych. No, oczywiście w Malezji to one będą zakryte, tak, mają hidżaby i tak dalej. Natomiast myślę, że tam dalej jest, kobieta jest kobietą, albo bardzo często dziewczynką. Co już pozwala nam wejść na temat trudny takich trendów, bo wiemy o tym, a na pewno Japonia jest takim krajem, że jest bardzo mocno promowany taki wzór, że im młodsza jest, młodziej wyglądasz i szczuplej, i młodziej się tak dziewczęco ubierasz, masz króciusieńką spódniczkę, takie chudziusieńkie nogi, białe, najlepiej wystające i brak zmarszczek i takie duże oczy, one sobie wkładają soczewki. Tam jest taki, co trochę boli, bo oni tak nie wyglądają, no to to dlaczego walczą z tym, to jak rodzi jakieś kompleksy, do czego dążą, tak? Dla mnie powinno się wydobywać najbardziej to, co takie naturalne, tak? No ale to już jest bardzo prywatna opinia.
0: Więc... No i myślę, że tutaj akurat to też może ten trend nie jest taki sam, bo gdzieś ten model urody taki czysto dziewczęcej, pamiętajmy też, że Azjatki mają taki troszeczkę taki typ urody.
1: Zdecydowanie, one bardzo długo młodo wyglądają.
0: Tak, dlatego ta moda na koreańskie kosmetyki i tak dalej też. Ale no jednak u nas no też się z tym samym borykamy, z jakimś modelem, któremu gdzieś próbujemy sprostać i ta sztuczność no niestety bardzo mocno wchodzi gdzieś w nasze ciała. No może tak, tu nie mówimy jest... personalnie o naszych, ale jak przejdziemy się po ulicy w Warszawie, no to coraz rzadziej widzimy rzeczywiście kobiety po 30, 40, w których nie można zauważyć pewnych ingerencji.
1: Grama botoksu. Tak. Zdecydowanie to taką samą miałam myśl, tam mi przemknęła, że jest sztuczność, ale inna, bo na przykład właśnie Azjatki robią wszystko, żeby zrobić z siebie najbardziej Europejkę. A więc tak, kupują sobie soczewki, no to zawsze będzie widać, moim zdaniem. No po prostu, no... To one mają wszystkie brązowe oczy, więc one marzą o tym, żeby sobie taką granatową soczewkę kupić też, tak? Często sobie farbują włosy, to muszą sobie je pewnie bardzo wielokrotnie takie czarne, żeby one rozjaśniały choć troszkę. To widać, to jest takie no nienaturalne. Myślę, że ona może być w ogóle zupełnie innym człowiekiem, jak ona to wszystko zdejmie z siebie. No a z kolei tutaj u nas jakieś tam ciała obce w naszych ciałach po to, żeby jakoś tam, właściwie nie do końca wiem jak, podobno lepiej wyglądać. Więc tak, jest to jakaś sztuczność i może szkoda, bo to jest ciekawe, bo jedziesz tam i sobie myślę, ile bym dała za tak grube włosy, za tak proste i za takie usta. One mają takie usta piękne. One w ogóle są często tak piękne, mają tak okrągłe buzie, nie mają zmarszczek i tak dalej, więc po prostu jedziesz i nie doceniasz, znaczy i po prostu myślisz sobie, że to jest lepsze, albo więc jakby punkt widzenia, tak samo kuchnia. Już widzisz, że zaczynają się otwierać tam takie amerykańskie knajpy z naleśnikami, z syropem klonowym i bułkami. I sobie myślisz, Boże, w miejscu, w
0: którym
1: jest najlepsza kuchnia świata i zdrowa też. A i co ciekawe, wszyscy starsze pokolenie są albo szczupli, albo chudzi wręcz. Później już raczej też szczupłe osoby, natomiast ludzie młodzi niestety już widać, że są otyli.
0: Czyli te problemy świata zachodniego wchodzą razem już, z całym Zachodem.
1: Napoje gazowane, cukier wszechobecny. Tak. Widać wśród młodych niestety otyłość.
0: Mm-hmm. Więc... No to ciekawe, to nie miałam pojęcia rzeczywiście,
1: tak,
0: że aż tak. No dobrze, to jak już zaczęłyśmy ten temat kobiet, które nam się rozwinął dość, to powiedz, jak ty właśnie jako młoda kobieta, blondynka tam się czułaś? To znaczy, no ciekawi mnie, czy miałaś na przykład też takie sytuacje, w których czułaś, że jednak jesteś kobietą, że chcesz porozmawiać tak jak równy z równym, a na przykład gdzieś takie miałaś odpowiedzi, które gdzieś mogły sugerować to, że jesteś tylko kobietą. Nie, takich sytuacji nie
1: było. Absolutnie nie. Natomiast pytanie, czy to dlatego, że tak tam nie jest, czy to dlatego, że jestem białą kobietą.
0: Bo, turystką w dodatku, od razu
1: turystką
0: widać.
1: Pewnie widać. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale wiele mężczyzn może jakoś fantazjuje, chciałoby się spotykać z białą kobietą. To jest egzotyczne, tak jak dla naszych mężczyzn. Bardzo często mężczyźni tutaj w Polsce mówią o tym, że te latynoskie im się podobają, ta uroda latynoska, tak? To często słychać, opalona skóra, tak? Oczywiście teraz wszystko to jest kwestią gustu, wiemy o tym, no ale tak sobie na rzecz tej rozmowy. Natomiast
0: to co jest
1: tam,
0: inne, bo to tak naprawdę to o to chodzi, wyróżniasz
1: inne,
0: się,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest inne. Trochę będą inne te kształty też tej białej kobiety pewnie, chociaż też różnie. I nie, i w ogóle absolutnie, w Tajlandii w ogóle nie ma patriarchatu, w sensie, znaczy ja nie wiem, bo tam nie żyję na co dzień i nie urodziłam się, może jakoś jest, natomiast w takim traktowaniu cię w sklepach, w miejscach publicznych, wręcz przeciwnie, nawet bym powiedziała, że to jest takie, no ale w ogóle to jest taki kraj, oni składają ręce, jak mówią dzień dobry i nachylają głowę, głowę, jak mówią dzień dobry, dziękuję i przepraszam, to też coś o tym mówi. Puszczają się na drogach i sobie wtedy dziękują. No tam jest ten buddyzm, tak? To, że to w ogóle nie był kolonizowany kraj, że oni mają taką politykę bardzo taką zgodną, że trochę z tymi się dogadujemy, trochę z tymi. Mówi się tam o tym, że dlatego to nie został skolonizowany kraj, a przecież tam wszędzie byli, przynajmniej był jeden kolonizator dookoła, tak? Tajlandia jakby jest, obeszła się bez tego. I oni tacy są, na Filipinach również, nie, absolutnie się nie spotkałam, w Afryce to już tak, no ale to jest inna opowieść i to nie była ta wędrówka. A tutaj zupełnie nie i może dlatego też wybieram te kraje, bo kompletnie tam jest swoboda.
0: A sytuacje niebezpieczne jakieś ewentualnie? Związane właśnie też z tą może płcią, z tym, że czasami, nie wiem, my jako kobiety samotnie podróżujące musimy być troszkę bardziej czujne.
1: To takich w ogóle tam nie, wręcz miałam wrażenie, że oni są tacy bardzo zachowawczy, no nie wiem, siedzisz blisko mężczyzny na skuterze, no to nie czułam tam nigdy jakichś wykorzystywań tego, tak, czy co najwyżej się patrzą, ale jak się czasami spotka wzrok, to się peszą. Zupełnie to nie jest kierunek, który bym o to podejrzewała i tam się tak czuła. Chociaż tak jak już mówiłam, Malezja jest muzułmańska, to też nie. To też bardzo miło, znaczy tam też jest bardzo dużo Chińczyków i Indusów, Malezja jest bardzo pomieszana, ale zupełnie, absolutnie nie miałam nawet przez mnie. Spacerowałam dużo sama, jeździłam na skuterze. Niebezpieczna to może być ulica w Bangkoku, w sensie jej szaleństwa, szybkości i tego, że jako pieszy nie masz pierwszeństwa na pewno. Ale tak wśród ludzi, no nie. No.
0: Czyli możemy polecić właśnie te kraje kobietom, które lubią podróżować solo.
1: Zdecydowanie tak. No tylko po prostu nie każdy też w takim chaosie będzie chciał i wytrwa. Natomiast jeżeli już podróżniczki, tak. Ale to jest w ogóle jeden z, na pewno, jeżeli ktoś jest podróżnikiem, to słyszał albo i był, bo to jest jeden z ciekawszych, znaczy takich bardziej polecanych kierunków, właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Myślę, że to trio. Bezpieczeństwo, tanio i naprawdę pysznie i też pięknie. Czyli, że my naprawdę możemy docierać do miejsc niebiańskich za małe pieniądze sami bezpiecznie. To jest coś, co jest nam jako jeszcze kobiecie, nawet jak jesteś odważna, nieustraszona, to jesteś kobietą i nie chcesz tak, że wolałabyś, żeby po prostu nie musieć się tam oglądać 150 razy przez ramię. Nie oglądasz się. Azja Południowo-Wschodnia bardzo polecam.
0: Ja przypominam, że słuchają Państwo audycji Przystań Wędrowców i rozmawiam z Małgosią Kleszcz. No to może, bo widzę, że tutaj bardzo dobrze nam się rozmawia, to znaczy bardzo dobrze się ciebie słucha. Ja naprawdę słuchając ciebie sama gdzieś i przypominam sobie jakieś rzeczy i od razu już kształtują się jakieś nowe plany podróżnicze w głowie. Powiedz mi, bo właśnie czasami w podróżach, często właściwie w podróżach, to co ja bardzo lubię, są takie sytuacje, że siedzisz gdzieś, na przykład z jakimiś ludźmi, w jakimś miejscu i masz nagle takie poczucie, w życiu sama bym tego nie wymyśliła. Takie coś może napisać tylko życie. Czy miałaś taką sytuację właśnie podczas tej podróży, takie uczucie?
1: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie, bo i tu chyba znowu zrobimy przystanek na Filipinach, bo ta podróż była dość absurdalna, ponieważ ja tam pojechałam do Macieja Mikurdy, który jest Polakiem, który no już z jakiś czas temu zauroczył się tą Ukrainą i dziś mija 2 lata, jak po tych Filipinach jeździ i jest w trakcie pisania, właściwie nawet kończy drugą książkę o pewnym Filipińczyku. To jest taki bardzo ciekawy, szlachetnie działający pan, który jest gubernatorem pewnej wyspy, Mindao, tam gdzie zresztą był bardzo niedawno, było trzęsienie ziemi ogromne. Ja w ogóle uciekłam, w sensie dzień później, jak wyjechałam stamtąd, to się wydarzyło, więc też jakaś opatrzność. I ten pan urodził się i wychował w bardzo biednej, skromnej rodzinie i się wybił, co na Filipinach się prawie nie zdarza. Tam najczęściej, jeżeli już jesteś w tej biedzie, to już w niej zostaniesz. I w ogóle jest ogromne rozwarstwienie społeczeństwa, co widać po przejściu kilku kroków, że człowiek biedny jest biedny i śpi na ulicy na materacu, dziecko będzie od ciebie prosić o pieniądze w brudnej piżamie, a człowiek bogaty ma 5 wysp swoich albo 50 willi i 10 odrzutowców i najczęściej jest zaangażowany w politykę, bo tam jest, politycy są szalenie bogaci, jest w ogóle ogromna korupcja, nepotyzm i ale to inna opowieść. No i Maciek o tym się dowiedział i dowiaduje przez ostatni czas i tam właśnie po tych Filipinach jeździ. No i mnie zaprosił, żeby jako Radio Wnet też przyjechać, zrobić różne materiały, bo on ma już tam pewne znajomości, chociażby pisząc książkę o tym człowieku. I no, nie sądziłam, że tak zostaniemy przyjęci. Generalnie byliśmy wwożeni przez prywatnych kierowców, z czego jeden posiadał broń, cały czas trzymał ją przy sobie. Samochodem wielkim, z przeciemnianymi szybami po wyspach i mieszkaniach tego gubernatora, który w ogóle jest bardzo też wspaniałą postacią, bo pewnie pamięta to, jak smakuje bieda i naprawdę buduje drogi, rozwija te prowincje i stara się wyprowadzić ten, czasami można by się wydawać, pad filipiński, czyli tego, że ta bieda jest tak ciągnącą się biedą, bo nie ma pieniędzy na edukację, bo nie ma pieniędzy na nic i tak dalej, i tak dalej. No i jest w ogóle dobrym człowiekiem, tak też po prostu mam wrażenie, że to było czuć. Po prostu muszą mi państwo uwierzyć. No i my byliśmy tam, no nie wiem, nagle siedzimy w jakimś pałacu z wielkim akwarium i czekamy na wywiady, tak? Co myślę, że co za absurd po prostu, co się dzieje. Więc dużo takich absurdalnych scen, naprawdę. To takie, że wielka, dziki kot zostaje wyprowadzony, tak? Dzika pantera, bo jest trzymany w domu na co dzień i on go pokazuje nam. Jest prezentacja czarnej pantery. Normalnie dzikiego, żywego kota, co mnie aż tak no, nie podobało się, bo to chyba nie jest jego miejsce, tego kota. No ale trochę takiego absurdu, bo Filipińczycy bardzo lubią też pokazywać to, że mają pieniądze, więc to często jest wszystko takie olbrzymie, po prostu takie gargantuiczne po prostu, tak? I ty tak sam siedzisz jakoś wrzucony w tych ubraniach takich trochę podróżniczych i właściwie o co chodzi. No więc tak, no więc życie samo napisze i napisało takie scenariusze. To, że się nagle znalazłam w Malezji na 44 zawodach w kręgle, bo pani gospodyni Filipinka, u której spałam, miała półki pucharów, bo była mistrzynią świata gry w kręgle w seniorów i że ja tam nagle siedziałam. Fantastyczna jest możliwość zrobienia też materiału, więc no, bycie dziennikarzem w takich momentach i możliwość opowiedzenia państwu o tym jest no, też wspaniała, tak? No bo to się dzieje i to może jakoś być ciekawe. Więc tak, to były takie... No ale na przykład kiedyś, gubiąc się w Bangkoku wieczorem, po prostu chodząc po mojej dzielnicy, że tak powiem, nagle natrafiłam na grupę bardzo młodych chłopców, akrobatów, którzy właśnie robili jakąś po prostu wielką figurę i... no nie wiem, ilumetrową, stali na sobie po prostu najpierw 10, potem taki trójkąt z mniejszej, tak? Taki trójkąt, który idzie w górę z tych chłopców, którzy po prostu tam na szczycie tak ustawieni. Ja gdzieś skręciłam w jakąś uliczkę i tam słyszę trenera, który tam ich ustawia i oni po prostu robią jakąś niezwykłą figurę. To też było takim spotkaniem nagle. Więc dużo takich obrazków, takich scen, które są no niesamowite, ale w ogóle jak już się tam znajdziesz, rozglądasz się, to myślisz sobie, że to w ogóle jest niesamowite, że jesteś tam. I w ogóle to, jak dzisiaj to jest proste, tak? To w ogóle ta myśl swobody tego, że w chwilę możesz się dostać, no drodzy państwo, no naprawdę 14 godzin, 6 i później przesiadka i kolejne 6, to nie jest dużo jak na drugi koniec świata, naprawdę proszę sobie otworzyć mapę i zobaczyć, gdzie jest Tajlandia, gdzie jest Bangkok względem Polski. Naprawdę mamy wygodne czasy.
0: Mamy wygodne czasy i mamy dobre paszporty. I to też się docenia właśnie, kiedy się rozmawia z innymi ludźmi, kiedy się rozmawia z ludźmi tam na przykład, którzy chcieliby pracować w Polsce. I jaka droga wiedzie, jak trudna droga wiedzie do otrzymania jakiegoś pozwolenia na pracę, na przykład tutaj w Europie. Więc ja też podróżując doceniłam bardzo to, że jesteśmy z Polski i że mamy bardzo dobre paszporty, że mamy wstęp właściwie wszędzie. Także drodzy Państwo, no nic tylko podróżować, szczególnie kiedy słucha się takich opowieści Małgorzaty Kleszcz. Małgosiu, to może takie ostatnie pytanie, ponieważ czas niestety nam się już kończy. Co dalej? Czy masz jakieś kierunki, o których teraz marzysz? Jakieś myśli, które też będą cię utrzymywać może w tym takim niełatwym stanie tego przystanku warszawskiego?
1: No, ja bym chciała dalej zgłębiać Azję i teraz zrobić wszystko, żeby dostać się na troszkę wyżej. Sprawdzałam teraz ostatnie badania, które w ogóle mówią o tym, że no jest dużo taniej w Japonii, co zaskakuje, bo nie wiem, czy państwo mają podobnie, ale w mojej głowie często Japonia była takim miejscem
0: niedostępnym,
1: bo naprawdę musisz mieć dużo w tej kieszeni, żeby tam się przez jakiś czas popodróżować.
0: Może to u nas jest drożej i dlatego to jest coraz bardziej dostępne też.
1: Bo może, wolę, żeby to po prostu to nie było prawdą, ale może. I akurat tak się składa, to mówię na razie bardzo, bardzo wstępnie. Kto wie, co się wydarzy. To też była bardzo mocno spontaniczna podróż, więc ja już wiem, była podróż dookoła świata, więc ja już wiem, że to może wszystko się udać. Właśnie wspomniana Filipinka ma zawody w Japonii w październiku. Więc może to będzie tym takim pierwszym punktem, o którym dzisiaj mówiłam, który będzie po prostu jadę tam, ażeby później miało wydarzyć się to, co ma się wydarzyć. Więc chciałabym pojechać do Chin i do Japonii. Zaczynam się rozglądać za może jakąś fundacją, jakimś miejscem, które może by chciało, żeby te, bo ja bym oczywiście to zrobiła wszystko radiowo, tak? Chciałabym Państwu opowiadać o tym też i tak dalej.
0: Absolutnie, w ogóle nie ma innej możliwości, ponieważ Małgosiu, opowiadasz tak wspaniale, tak barwnie, wtedy właśnie, w tym momencie, w tym teraz, kiedy jesteś w danym miejscu, że no czuć, słychać, że ty jesteś teraz właśnie sobą po prostu, więc bardzo
1: tak.
0: Czekamy i czyli opowieści bardzo możliwe, że z Japonii, z Chin wciąż chcesz eksplorować
1: Azję. Azja wyżej, a później kto wie, może troszeczkę na dół. Bardzo, bardzo Państwu życzę czegoś takiego, odnalezienia takiej choćby chwili właśnie tej takiej, gdzie naprawdę najbardziej jesteśmy sobą. Jeżeli przy kimś tak mamy, czy w jakimś momencie, to wracać tam albo po prostu zdecydować się tam zostać tam lub przy tym kimś, bo wierzę, że gdzieś w głębi duszy wiemy, kiedy to tak naprawdę jesteśmy my, tacy po prostu uradowani.
0: A jeśli tymi nami jesteśmy właśnie w podróży, jesteśmy w tej zmianie miejsca i nawet jeśli jest to przez niektórych niezrozumiałe, to i tak trzymajmy się tego.
1: Absolutnie. Wszystkim włóczykijom i podróżnikom życzymy udanych dalszych wojaży i do usłyszenia.
0: I niech się dzieje. Małgosia Kleszcz była moim gościem. Bardzo, bardzo ci dziękuję i bardzo dziękujemy Państwu za spędzenie z nami tego fragmentu wtorkowego wieczoru.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Do usłyszenia.

0: Разом.
1: Звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстесьми сильніші.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvati.pl wspiera media.
4: www.fnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
5: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A w Madrycie drugi dzień wizyty ciekawej delegacji. Władysław Kosiniak-Kamysz poleciał do Madrytu, ale nie sam. W towarzystwie sekretarz stanu Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To jest jakaś ciekawa nowa figura, że wicepremier teraz na wyjazdy jeździ, to jest, żeby powiedziałby, z przyzwoitką, czyli z panią, która jest nominowana przez niektórych jako może przyszła pani premier. Ciekawe to jest, uśmiechnął się na tą moją niekulturalną uwagę, że Władysław...
2: Cieszę się, że przynajmniej refleksja, że niekulturalna.
1: Tak jest, uśmiechnął się Agaton Koziński, który nie zawsze studiuje. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Niekulturalna, ale może tak jest, może to jest następczyni pana wicepremiera, która dybie na jego stanowisko i jeździ z nim.
2: Znaczy, po pierwsze, przy wyjazdach międzynarodowych standardem jest, że decydentom towarzyszą wiceministrowie. Fakt, że wiceministrowie z innych resortów, żeby jakiś tam płodozmian wprowadzić. A tu jest, że to najbardziej dziwiące jest, że wicepremier, minister i wiceminister, ale po pierwsze może potrzeba operacyjna jest, na przykład zwróćmy uwagę, lot samolotem do Madrytu leci się 3 godziny, komórki są raczej wyłączone, jest czas na cichą pracę, może po prostu chcieli spokojnie popracować. Na przykład kilka razy mi się zdarzyło umawiać się z ważnym decydentem na wywiad, nie było kiedy rozmawiać, a to polećmy razem samolotem i w czasie lotu samolotem porozmawiamy i się udawało. Bo to jest taki właśnie trochę niewykorzystany, martwy moment w życiu bardzo zajętych ludzi i być może właśnie poza życia o tym przesądziła, być może jakaś forma wprowadzania w obowiązki. Mnie to bardziej interes zastanawia, czemu akurat Madryt, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mówimy o polityce bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z obronnością, no to co jak co, ale Hiszpania jest absolutnie ociągająca się najbardziej w kategoriach państw NATO. Jedyne państwo sojuszu, które oficjalnie powiedziało, że w żaden sposób nie zamierza respektować ustaleń ostatniego szczytu. Chyba, że pan Kosiniak-Kamysz wziął na siebie rolę rozjemcy i przekonuje Pedro Sancheza, premiera hiszpańskiego, do tego, żeby jednak na najbliższym szczycie NATO nomen omen w Ankarze. Rozumiem, że prezydent do Turcji leci właśnie jako formie przygotowania do tego szczytu, który zacznie się już za 2 tygodnie. No to być może pan Kosiniak-Kamysz próbuje pana Pedro Sancheza przekonać, żeby jednak był skłonny razem z innymi liderami europejskimi, z innymi krajami europejskimi, członkami NATO, do tego celu 3,5% obowiązkowych wydatków na obronność z PKB plus 1,5% nieobowiązkowych, ale sugerowanych dostosować, bo Donald Trump już sugerował, że Hiszpania może wręcz wylecieć z członkostwa w NATO.
1: Na razie mają się tam spotkać nasz wicepremier i nasza wiceminister z przedstawicielami przemysłu obronnego. Nie wiem, jaki tam jest przemysł obronny, ale może jakiś jest i trzeba z nim...
2: Jest stary kraj, tak. Kraj europejski, zawsze jest jakiś przemysł taki kraj.
1: No właśnie, ale nie wiem, czy taki wiodący. No dobrze, to tak...
2: Podejrzewam, że chodzi też o uzgodnienia w ramach SAFE. Pamiętajmy, że nad nami sąży SAFE. O, i tutaj pewnie to jest wyjaśnienie. Do 30 maja był czas na podpisywanie umów, było ten, że nie musiało być współzamówień. Do 30 maja można było podpisywać z jednym krajem zamówienia na SAFE. Rząd się pochwalił, że rozdysponował w ten sposób po Polsce 120 miliardów ze 180 miliardów pożyczek z SAFE. Oddzielna sprawa, że pełnej listy tych zamówień cały czas nie poznaliśmy, tylko jakieś szczątkowe informacje, które pasują do obrazu rządowi, a całości analizy nie możemy przeprowadzić. Rozumiem, że na te pozostałe 60 miliardów to jest element rozmów, czy może polsko-hiszpański przemysł może coś wspólnie przygotować.
1: Patrzę, no dobrze, to tytułem wstępu, ale patrzę dalej. Dzisiaj rano o godzinie 6:00 z minutami.

0: się tekst na łamach portalu Zero. Patryk Słowik ujawnia nazwiska. No wiele osób myślało, że to będą nazwiska tych polityków, którzy zajmowali się wchodzeniem do VIP Saloniku i szybkiej ścieżki na Storze Warszawskim. Otóż nie, to jest tekst o pani poseł Małgorzacie Pępek, to posłanka Koalicji Obywatelskiej, która w swoim okręgu w szpitalu w Żywcu weszła poza kolejnością na badania. Na tyle to zrobiła nieumiejętnie, że szpital nie mógł tej wizyty rozliczyć z NFZ-em. No i kiedy to się wydało i kiedy był jakiś kłopot, to nagle pani posłanka zaczęła atakować zarząd szpitala, kiedy ten domagał się jakichś wyjaśnień od tej procedury. No i mamy kolejną odsłonę już szeroko pojętej, bardzo szerokiej afery pod tytułem Służba Zdrowia. Wielkie afery, która trwa przez 30 parę lat III Rzeczpospolitej, a teraz ma nową odsłonę, czyli politycy wchodzą w kolejki. Jakie będzie znaczenie tego typu newsów? Mało znana posłanka w swoim lokalnym szpitalu.
1: Ale bardzo znanej partii.
0: Bardzo znanej partii.
1: To wystarczy.
0: Trochę kazus, to może nie aż tak spektakularny, ale podobny do senatora Lenca.
1: A czy nie, no wpisuje się to w ciąg. Pan mówi, że to jest ciąg niekończący się afery pod nazwą Służba Zdrowia. Niekończące się afery mają to do siebie, że ludzie na nie obojętnieją i nie sądzę, żeby akurat w tej części, oczywiście najbardziej spektakularną historią jest związana ze szpitalem południowym, ze szpitalem południowym, nie sądzę, żeby akurat Polaków najbardziej kuło w oczy, że służba zdrowia coś jest nie tak. Oczywiście jakiś element wyjaśnienia. Aha, nie ma pieniędzy na lekarzy, na wizyty u specjalistów, bo lekarze wyprowadzają te pieniądze ciężarówkami i to na przykład blokuje jakąkolwiek dyskusję o podniesieniu składki zdrowotnej. Będzie jasne żądanie wyartykułowane już w najbliższej kampanii wyborczej uporządkowania finansów w służbie zdrowia, ale mam wrażenie, że Polacy narzekają na tą służbę zdrowia. To jest trochę jak ulubiony temat, dwa ulubione tematy Polaków. Narzekanie na jakość gry polskiej reprezentacji w piłkę nożną i narzekanie na jakość służby zdrowia. I obie są do pewnego prawdy, są pewnym stałym elementem gry, którego tak naprawdę politycznie bardzo, czy sportowo również niestety, bardzo niewiele wynika. Także kwestie służby zdrowia moim zdaniem tutaj są z lekkim odcieniem szarości zmierzającą w kierunku niekorzystnej dla systemu opieki zdrowotnej czerni. Odcień taki widać, ale nie na tyle, że jest przesądzający. Tam w tej sprawie...
0: Ale może być istotne dla jakiejś grupy wyborców, że nagle się okaże, że ta afera będzie się tak długo ciągnąć, tak dużo będzie takich pokazywanych elementów, gdzie politycy, posłowie, radni Koalicji Obywatelskiej nadużywają swoich stanowisk, żeby się dostać do tego dobra luksusowego, jakim staje się służba zdrowia.
1: Właśnie do tego zmierzam.
0: To gdzieś tam zaważy.
1: Koalicja Obywatelska przegrywa tę sprawę nie z powodu tego, że nie zapanowała nad służbą zdrowia. Oczywiście, gdyby zapanowała nad służbą zdrowia, miałaby dodatkowe punkty i łatwiej byłoby jej się bronić. Tutaj sobie nie zapracowała wcześniej na to, żeby mieć jakąś tarczę, za którą mogą się schować. No to jest ich ewidentna słabość. Natomiast bezpośrednią przyczyną spodziewanych spadków sondażowych i generalnie takiego bardzo silnego, moim zdaniem, wszyscy to czują, że to jest silne zachwianie rządu Donalda Tuska, jest to, że oni szli do władzy obiecując bliżej niezdefiniowane, ale za to bardzo wysokie standardy. Miały być standardy, bo ten PiS to krat na potęgę.
0: Bartosz Arłukowicz mówiący, że wszelkie im te będą zlikwidowane.
1: No,
0: Izabela Leszczyna, no, czarodziejska różdżka, wystarczy tak, tylko machnąć i się pieniądze pojawią.
1: No to gadanie takie właśnie kampanii.
0: A to zostaje.
1: A czy to zostaje i jak gdyby coś w tym kwestii zrobili, byłoby im łatwiej wybrnąć z tej sytuacji. Tutaj się nic nie wydarzyło, natomiast moim zdaniem bezpośrednią przyczyną i bezpośrednim uderzeniem to, co najbardziej ciąży Koalicji Obywatelskiej, jest nie dość, że nie dowieźli konkretów, które obiecywali, ale swoim wyborcom obiecywali też właśnie wyższe standardy, lepsza jakość, teraz będzie europejsko, teraz będzie lepiej, teraz będzie elegancko, tak dalej, a wychodzi jak zwykle. Platforma Obywatelska straciła władzę w 2015 roku po aferze, którą zgotowali ówcześni złoci chłopcy Platformy Obywatelskiej i okazuje się, że minęło 10 lat, a Platforma, czy Koalicja Obywatelska zmieniła szyld, ale dalej ma dokładnie tych samych swoich złotych chłopców, którzy grają swoje gry na państwie, traktując państwo jako, de facto prywatyzując państwo, wykorzystując je do własnych celów i no i kto teraz, jakie ma podstawy mówić przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, o, za czasu PiSu była Willa Plus, wyprowadzali państwowe wille. No, przynajmniej była ustawa napisana w sprawie Willa Plus, były pokazane cele, dlaczego tak się dzieje.
0: Czy Willi Plus, Przemysław Czarnek, żadnych zarzutów nie ma. No, trzeci rok rządu zaraz minie, a tam...
1: Ale pamiętamy tą argumentację, że PiS pasie się na naszym, prywatyzuje państwo, traktuje to jako prywatny kołchoz i najmocniejszego tego typu teksty padały. Przychodzą nowi, którzy wprowadzą nowe, lepsze standardy i to był bardzo silny argument. Rzeczywiście tych afer pod koniec rządu PiSu było bardzo dużo. Czekały one na wyjaśnienie, zarzut, że ich nie wyjaśniają, bo prokuratura jest upaństwowiona, upartyjniona, Ziobro trzyma pieczę i nie dopuszcza do żadnego porządnego śledztwa i potrzebny jest audyt i wprowadzanie lepszych standardów. No to przez 3 lata oglądaliśmy ten audyt. No i efekty jego, powiedzmy, są mizerne. Coś tam się pojawiło w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, aczkolwiek argument o zorganizowanej grupie przestępczej brzmi cokolwiek groteskowo, no ale powiedzmy, tutaj jakieś śledztwa poszły do przodu, w pozostałych kwestiach wszystko utknęło. Także to, że gadali w kampanii, no to nie potwierdzili tego rządząc, a jeszcze te mityczne wyższe standardy okazują się standardami rodem z PRL-u.
0: To jeszcze przejdźmy do kolejnego tematu, który będzie tematem głównym naszej rozmowy, czyli zbliżająca się konferencja do spraw odbudowy Ukrainy, na której nie zaproszono Karola Nawrockiego. Dwóch jest organizatorów, 2 osoby mogły zaprosić, to był premier Polski i prezydent Ukrainy, ani jeden, ani drugi nie uznał tego za stosowne, a to wszystko w kontekście takiego się załamania relacji polsko-ukraińskich, całej fali oddawania orderów. Nawet Marek Budzisz mówi o końcu projektu Międzymorza, że ta właśnie jest czymś, co zaważy nie na tygodnie, nie na miesiące, ale na lata w relacjach polsko-ukraińskich. Jaka jest skala tego?
1: Przyznam się szczerze, sformułowanie koniec projektu Międzymorza, a kiedy był początek? Żeby coś się kończyć, musiałoby się coś zacząć. A
0: jak to... pamiętam pierwszą kadencję Trumpa, to jednak coś się ruszyło.
1: Trójmorze nie obejmowało tylko Unii Europejskiej, było bez Ukrainy. Także tutaj to się nie mogło kończyć. Jedyne Międzymorze, jakie znamy, to tak naprawdę jest to wizja jakże atrakcyjna, tak bliżej niedoprecyzowana treścią i konkretami wizja Józefa Piłsudskiego i pozostała taka luźna idea jakiejś tam współpracy polsko-ukraińsko w regionie i to idea cały czas pozostanie, no bo nie trzeba, każdy, kto skończył 6. klasę szkoły podstawowej, to już na geografii widział mapę i wie, jak wygląda region i widzi, że Polska sąsiaduje z Ukrainą i świadomość tego sprawia, że zawsze będą jakieś koncepcje współpracy regionalnej. No i w tym sensie idea Międzymorza jest wieczna, zawsze pozostanie, chociażby na wpisy, choćby na łamach artykułów i książek Jerzego Giedroycia czy Miłoszewskiego i tak to będzie. Także trudno, żeby coś się skończyło, co tak naprawdę realnie nigdy się nie zaczęło. To jest jedna część tej uwagi. Druga część uwagi, nie sądzę, żeby polityka orderowa miała cokolwiek wspólnego z zaproszeniem prezydenta Nawrockiego. Cokolwiek by się działo na tej linii, i tak by nie został zaproszony, i tak nie zostałby zaproszony, bo polska polityka krajowa jest taka, jaka jest. Jak jest premier, to nie ma prezydenta i vice versa. Także tutaj nie będzie to miało większego wpływu. No trzeci wpływ oczywiście to całe napięcie wokół samego aktu, bo wspomniał pan o orderach, a jednak ja bym przede wszystkim wspominał o bohaterach UPA, bo to od tego się zaczęła cała kwestia. To nie jest tak, że Polska, mamy dzisiaj kaprys, prezydent wstał w czwartek, pokłócił się wieczorem z żoną, rano był zły, to stwierdził, muszę się na kimś odegrać i zabieram Zełenskiemu order Orła Białego. To nie było tak, to był precyzyjnie wymierzony siarczysty polityczny policzek w reakcji na policzek, jaki polskiej stronie wymierzyła strona ukraińska, nazywając jedno ze swoich jednostek imieniem bohaterów UPA. Tą sekwencję zdarzeń powtarzamy, ale trzeba ją cały czas powtarzać, bo to jest kluczowe w tym wszystkim.
0: Jak rozumieć grę elity ukraińskiej? Nie wiem, czy pan redaktor jest w stanie to rozwikłać, bo są bardzo różne opinie. Jedni mówią, twarda, jednolita strategia całego establishmentu ukraińskiego, który wie, co robi, a są też biegunowo odległe opinie polskich ekspertów, mówiące dzieci w piaskownicy. Na przykład ktoś podaje wczorajszy wpis Petra Poroszenki, który oddał order, ale już wczoraj w nagraniu mówił, że to trzeba zastopować. No właśnie, jak to jest? Czy Kijów gra wysublimowaną i bardzo twardą politykę, czy jednak zachowują się jak dzieci w piaskownicy?
1: Znaczy, moim zdaniem Zełenski próbuje ugrać dwie pieczenie na jednym ogniu, w tym sensie widać, jak okrzep politycznie, bo z jednej strony politycznie jest wewnątrz Ukrainy słaby, no to nie oszukujmy się, to nie jest już Wołodymyr Zełenski z 2018 czy z 2022 roku. W 2018 roku wygrał wybory prezydenckie, w 2022 roku zaczęła się wojna i bił rekord hołdy popularności, to już jest cień tego polityka i on cały czas jednak liczy na coś, szuka poparcia i ten ukłon w stronę nacjonalistów, klasyczny ukłon ukraińskich przywódców, Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, bohater pomarańczowej rewolucji z 2004 roku, lider jej, która właśnie wtedy wyniosło pod koniec swojej prezydentury, był już też cieniem samego siebie i też właśnie wykonywał jakieś takie proste gesty, próbujące chwalić banderyzm i w ten sposób pozyskiwać tych nacjonalistów, bo to jest duża grupa polityczna, duża grupa wyborców na Ukrainie, którzy nie mają swojego silnego reprezentanta politycznego i każdy myśli, że wykonał wobec nich gest, to ich pojedna w swoją stronę. I Wołodymyr Zełański idzie w tą stronę. Natomiast poszedł też w tą stronę, ponieważ miał świadomość dwóch rzeczy. Miał świadomość tego, że prowokowanie Polaków odbywa się za stosunkowo niską cenę i tu jest ewidentnie błąd strony polskiej, nie tylko tego rządu, ale również poprzedniego, że nie wykorzystywaliśmy różnych okazji do tego, żeby wzmacniać swoją obecność na różnych płaszczyznach, w ośrodkach opiniotwórczych na przykład, tak żeby na przykład doprowadzić do sytuacji, że Wołodymyr Zełański dokonuje tego typu gest i połowa ukraińskich mediów robi się czerwona. Jak tak możesz, Wołodymirze? Czemu obrażasz naszych najlepszych sojuszników Polaków? Gdyby Ukraińcy mieli rzeczywiście większą świadomość roli Polski, gdyby nie traktowali Polskę jako gracza, który im się należy tak po prostu, jak zawsze w zupie muszą być ziemniaki, tak Polacy zawsze muszą być przy Ukrainie. Ja mam wrażenie, że Ukraińcy trochę do tego w ten sposób podchodzą, to tylko mieli świadomość wzajemności, ale też względnego jest lepszego słowa, poparcia Polski i to by koszt tego typu ruchów był większy. Zełański by się trzy razy zastanowił, nie zdobywałby tanich, on wychodzi z założenia, to są tanio zdobyte dla niego punkty, to jest gra, za którą warto wejść. To jest jedna część odpowiedzi, a druga część odpowiedzi: Polska teraz już ma niskie możliwości nacisku różnego rodzaju, wywierania presji na Ukrainę z prostej przyczyny. Ukraina przestaje myśleć w kategoriach sojuszu z Polską, tego mitycznego Międzymorza, czy jakkolwiek byśmy tą oś współpracy nabrali. Oni ewidentnie wychodzą z założenia, że dla nas ważniejsza jest współpraca z Niemcami i moim zdaniem wręcz prowokując Polaków, pokazują. Zobaczcie, w Berlinie zobacz. Jesteśmy... Aż się prosi, bo wszyscy znają to morze, nie tylko Polacy, tą mapę znają tylko Polacy, ale również Niemcy. Zobaczcie, jesteśmy tak blisko Polski, aż się prosi o nasz współpracę z nami, ale nie. My jesteśmy gotowi złożyć naszą współpracę z Polską na ołtarzu współpracy z wami i współpracujcie wy z nami, a nie z Rosjanami. No i tutaj moim zdaniem w tym względzie długofalowo Ukraina popełnia historyczny błąd, bo nie było jeszcze przypadku, żeby Niemcy, mając do wyboru współpracę z Ukrainą i współpracę z Rosją, wybrali współpracę z Ukrainą. Przypadek zresztą Bandery wspieranego przez Niemców jest tego najlepszym przykładem. Jak zginął Stepan Bandera, to jest bardzo symboliczne, zginął na terytorium Niemiec. Niemcy nie byli w stanie swojego sojusznika upilnować, Rosjanie go po prostu tam zabili. I to symbolicznie pokazuje, jak Niemcy kończą i paradoksalnie Ukraińcy popełniają dokładnie ten sam błąd, bo do Polski będą musieli wrócić, tylko to, co mieli, dostawali od nas za darmo, teraz już za darmo przestaną to dostawać i będą musieli za to płacić dużo wyższą cenę. W tym sensie kwestia bohaterów UPA, moim zdaniem to jest początek pewnej sekwencji zdarzeń, a nie jej koniec. Ta sprawa będzie trwała długo i Ukraińcy z każdym miesiącem będą mieli coraz słabsze karty.
0: O czym mówił Radon Koziński, dziennikarz, publicysta, wszystko co najważniejsze, bo chyba tam
1: tam nie publikuję.
0: Czyli publicysta, dziennikarz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio i do zobaczenia, panie redaktorze. A my co? A my może przypomnimy, że możemy o polskiej polityce rozmawiać i dyskutować dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. No i zachęcam, jeżeli państwo nas słuchają, są z nami, to warto też nas wspierać, bo Radiownet utrzymuje się przede wszystkim dzięki państwu, dzięki temu, że jest część słuchaczy, którzy jest patronami. Jeżeli ktoś myśli, że jest patronem, a może tak jak ja parę tygodni temu się zdziwić, kiedy wejdzie na stronę patronite.pl/radiownet, się okaże, że subskrypcja wygasła, więc zawsze na tej jest się patronem, warto to pilotować i raz na jakiś czas zajmować.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A na łączach dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy w 10. rocznicę referendum brexitowego, ale zanim do tego tematu przejdziemy i do bilansu Brexitu przejdziemy, to zapytałbym o kryzys rządowy. Ostatnio rozmawialiśmy, że ten rząd się chwieje i że dużo zależy od wyborów uzupełniających w Wielkim Manchesterze. One się odbyły, jest nowy przedstawiciel, ważny przedstawiciel Partii Pracy w Izbie Gmin, no i jest deklaracja Keira Starmera. Odchodzi, jeżeli dobrze liczę, 5. czy 6. premier od Brexitu, to pan doktor wie lepiej ode mnie.
2: 7.
1: 7, o, nawet 7. To jak to wygląda i dlaczego upadł rząd, czy upadła pozycja premiera Keira Starmera?
2: No, gdyby być takim bardzo zwięzłym, ale jednocześnie chyba brutalnym, to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o osobistą pozycję Starmera, to jest przypadek osoby, która awansowała powyżej własnej możliwości. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast gdyby spojrzeć na to nieco szerzej, to trzeba powiedzieć, że to było zapisane w DNA zwycięstwa wyborczego Partii Pracy w 2024 roku, które było oparte na założeniu, że obiecujemy wszystko wszystkim. Jesteśmy bardzo wstrzemięźliwi w obiecywaniu jakichś większych reform. No i zwłaszcza obiecujemy zwiększanie wydatków socjalnych przy obietnicy również nie podnoszenia podatków. Pomimo kontekstu, który był przecież oczywiście wszystkim znanym, że jest że był wtedy rekordowy i ciągle jest rekordowy poziom zadłużenia publicznego w Wielkiej Brytanii jako dziedzictwo tego, nazwijmy to, długiego COVID-u. No i wydaje mi się, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że to po 2 latach wszystko się przewróciło, albo możemy powiedzieć, że ten samochód w końcu dojechał do ściany i się z nią zderzył.
1: Zderzył się, ale dlaczego teraz i co tak naprawdę wpłynęło? Czy to kwestia wyborów lokalnych i słabego wyniku Partii Pracy, czy inne czynniki powodują, że ta rotacja premierów jest tak szalenie szybka? No, my mieliśmy w ostatniej dekadzie, niech szybko, no 3, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, teraz Donald Tusk, 3 premierów, tutaj 7. To wygląda coś więcej niż tylko polityka, który przerósł, czy dostał funkcję ponad swoje kompetencje, no i zbyt rozbuchanej kampanii.
2: No ja bym jeszcze dodał, że Brytyjczycy mieli 2 razy przyspieszone wybory, tak? Czego my też w sumie w Polsce nie mieliśmy. Więc te cykle wyborcze w Wielkiej Brytanii były wyjątkowo krótkie i bardzo takie dramatyczne, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednią tą sekwencję zdarzeń prowadzącą do dymisji Starmera, to oczywiście tutaj trzeba by się cofnąć się do wyborów lokalnych w maju obecnego roku, czyli parę tygodni temu, o których zresztą, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy z panem redaktorem. One były dramatycznie złe. One potwierdziły, że sondaże, które pokazują, że Partia Pracy ma rekordowo niski poziom poparcia, mniej więcej na połowie poziomu, który miała podczas wyborów ostatnich parlamentarnych, i to, że w sondażu chodziło, że Keir Starmer jest najbardziej niepopularnym premierem w historii brytyjskich badań społecznych. No to te wybory w maju, one pokazały, że tak po prostu jest, no bo jak ludzie masowo zaczęli głosować przeciwko Partii Pracy i ona straciła mniej więcej 60-70% posiadanych wówczas aktywów w postaci mandatów, natomiast te aktywa niekoniecznie fizycznie każde jedno przejęła Partia Reformy, ale jakby ten bilans był dokładnie tyle, ile straciła Partia Pracy, tyle zyskała Reformę, a jeszcze w dodatku bardzo wyraźne sukcesy odniosła równie populistyczna jak Partia Reformy, Partia Zielonych, tylko że po lewej stronie sceny politycznej, no to już myślę, że to zwiastowało, i mówiłem o tym w paru wywiadach w tamtym czasie, to, że no, rząd Starmera nie będzie w stanie przeżyć. To był problem ustalenia, kto będzie jego następcą. Ostatecznie dynamika w partii rządzącej w Wielką Brytanii ustawiła się w ten sposób, że uznano, że taką najbardziej popularną osobą, która ma największe szanse coś, jakiś sukces odnieść, jest burmistrz Wielkiego Manchesteru. No i w tym momencie wszystko sprawdzało się do tego, czy on się dostanie do parlamentu w wyborach uzupełniających i w jakim stylu. To, że się dostał, to już jest fakt. W ostatni czwartek były te wybory uzupełniające. No i trzeba powiedzieć, że jego wynik był powyżej oczekiwań. A więc ten styl też można uznać, że był bardzo dobry.
1: A co pokazuje, że jednak Partia Pracy ma jeszcze jakieś zasoby, że w takim rejonie, który no właśnie być może powinien być takim koronnym przykładem odchodzenia klasy ludowej czy klasy robotniczej od Partii Pracy do prawicowej Partii Reform, no jednak okazał się nie do końca prawdziwy, bo odpowiedni kandydat z odpowiednią historią jest cały czas w stanie wygrywać.
2: Tak, z tym, że wydaje mi się, że jeśli mamy do czynienia w ciągu 6 tygodni z dwoma wynikami wyborczymi w tym samym miejscu i w jednych wyborach Partia Reformy no, miażdży konkurencję, ale w drugich zajmuje drugie miejsce, ale ciągle powyżej notowań, średnich notowań krajowych, to wcale nie jest powód do jakiegoś przesadnego optymizmu dla Partii Pracy. To twierdzenie oczywiście, że tak stara struktura polityczna, pamiętajmy, no Partia Pracy jest jedną z dwóch partii dominujących w Wielkiej Brytanii od ponad 100 lat, że ona nie ma zasobów, nie ma jakiejś możliwości mobilizacji tych zasobów, to byłoby bardzo nieodpowiedzialne stwierdzenie. Natomiast to nie jest też taka sytuacja, że nie wiem, wybrali Bernama na nowego szefa i wszystkie problemy ustępują. Podstawowy problem, jaki się szykuje, jest taki, że Bernam dostaje bardzo słaby manifest wyborczy do ręki, ułożony przez Starmera. Znowu, ten manifest oparty na zasadzie obiecywania wszystkiego wszystkim. I albo będzie próbował go wdrażać i wpadnie w te same problemy, co Starmer, albo spróbuje wypracować nową platformę programową, która uzyska poparcie wyborców, ale to wymaga przyspieszonych wyborów. A przy obecnych notowaniach sondażowych te przyspieszone wybory, no mówiąc najłagodniej, nie zakończyłyby się pełnym sukcesem Partii Pracy.
1: Nie mogłyby oznaczać utratę władzy przez tą partię, czego oczywiście żadna partia nie chce i żaden nowo wchodzący premier nie chce. A kim jest były burmistrz Wielkiego Manchesteru? Co to za człowiek? Ma charyzmę? To jest człowiek, który posiada te kompetencje, aby być premierem Wielkiej Brytanii?
2: Ma charyzmę, kwestia kompetencji jest kwestią otwartą, moim zdaniem. To jest zawodowy polityk, pochodzi z północnej Anglii, stąd też, jak mi się wydaje, część jego tego szarmu, w stosunku do wyborców okręgu Makerfield, bo on tam mógł rzeczywiście przedstawiać się jako osoba lokalna, co jest ważne w odniesieniu do bardzo silnych patriotyzmów lokalnych w tej części kraju. To nie jest osoba o jakimś twardym rdzeniu światopoglądów. Krążą nawet na ten temat, dosłownie krążą dowcipy. Służył jako wiceminister w rządach Partii Pracy jeszcze za Tony'ego Blaira i Gordona Browna. Potem był ministrem w rządach cieni, w gabinetach cieni Jeremy'ego Corbyna. A potem jak powstał taki twór pod tytułem Wielki Manchester, jako oczywiście jednostka administracyjna powstała, to w stanowisko burmistrza zdecydował się pójść do polityki samorządowej, ale to jest trochę tak, jak Rafał Trzaskowski w Polsce poszedł do polityki samorządowej poprzez bycie prezydentem Warszawy, tak? To jest ciągle bardzo, z punktu widzenia polityki ogólnokrajowej, to jest super, ciągle bardzo ważne stanowisko w jednym i drugim przypadku. No i teraz zdecydował się na powrót do parlamentu, żeby zrealizować swoje marzenie bycia premierem, ale warto podkreślić, że stanowisko burmistrza Wielkiego Manchesteru, podobnie zresztą jak stanowisko burmistrza Wielkiego Londynu, to stanowisko w niemałym stopniu oparte na zadaniach reprezentacyjnych, na budowanie pewnego konsensu, co jest zdecydowanie przydatne dla premiera, ale nie jest przesadnie mocno związane z funkcją zarządczą. I mieliśmy znanego byłego burmistrza Londynu jako premiera i wiemy, że to też niekoniecznie dobrze się skończyło. Mam na myśli Borisa Johnsona. Więc pytanie o kompetencje Burnhama jest otwarte. To znaczy sam fakt, że był tym burmistrzem Wielkiego Manchesteru wcale nie przesądza, że jest bardzo dobry w zarządzaniu.
1: I że będzie potrafił być skutecznym premierem. Ogólnopolitycznie jak to wygląda i czy ta zmiana jest czymś, co można pokazać, że idzie fala, że to się wywraca rząd lewicowy, socjalistyczny, czy tam no, socjaldemokratyczny Partii Pracy, czy techniczna zmiana premiera, a to dalej pojedzie, no bo światowa prawica z Donaldem Trumpem na czele się cieszy.
2: Ja bym powiedział, że z całą pewnością to jest dynamika polityczna nie jest taka, że to jest prosta zmiana premiera. Ale oprócz dynamiki politycznej mamy też uwarunkowania systemowe. Jeżeli pan redaktor mnie zaprosi za parę tygodni, jak już Burnham obejmie formalnie stanowisko premiera i ogłosi swój program rządzenia, to możemy wtedy, będziemy mogli wtedy o tym porozmawiać bardziej szczegółowo. Bo zwróćmy uwagę, jedną z super ważnych przyczyn porażki Starmera, tego, że nie mógł rzeczywiście dostarczyć tych swoich obietnic wyborczych wedle zasady wszystko dla wszystkich, no było to, że Wielka Brytania jednocześnie ma anemiczne tempo wzrostu gospodarczego, bardzo wysoki deficyt, rekordowo wysoki skumulowany dług i to wszystko, i bardzo wysokie ceny energii. I to wszystko częściowo jest oczywiście też, zwłaszcza po stronie zadłużenia, dziedzictwem COVID-u. I oczekiwanie, że nagle te uwarunkowania gdzieś znikną, no jest moim zdaniem mocną naiwnością. Tutaj fakt, że premier, który mówi z akcentem prawnika czy the upper middle class z północnego Londynu zostanie zastąpiony przez faceta, który mówi akcentem, stara się mówić akcentem robotniczym z północnej Anglii, no tutaj jakby niewiele zmienia. Kluczową rzeczą, w tej chwili drugą największą pozycją w budżecie brytyjskim są odsetki od obsługi długu. Koszty tej obsługi długu zależą wprost od wyceny wiarygodności polityki fiskalnej i budżetowej rządu przez tak zwane rynki. I jeśli Burnham spróbuje realizować swoje zapowiedzi związane ze zwiększaniem wydatków publicznych bez jasnego wskazania, gdzie będzie zbierał dodatkowe pieniądze w postaci podatków, no to moim zdaniem koszty obsługi tego długu poszybują w bardzo krótkim czasie w niebo. I wiemy też z doświadczeń z niedawnej przeszłości, że dla premier Liz Truss to się skończyło upadkiem jej rządu w rekordowym czasie 49 dni.
1: To już na koniec 10. rocznica, dekada od referendum brexitowego. Jak ta epoka się zapisuje w polityce, w gospodarce, w świadomości Brytyjczyków?
2: Pozwoliłem sobie ukuć taką tezę, którą powtarzam w różnych miejscach, że tak naprawdę jeżeli chodzi o politics, czyli tą właśnie grę polityczną, rywalizację partyjną, to była rewolucja. I zresztą fakt, że ktoś taki jak Burnham czy w ogóle Starmer doszedł do władzy, o tym świadczy, dlatego że to byli w 2016 roku politycy drugiego, a w przypadku Starmera nawet bym powiedział, że trzeciego rzędu. Ale proces Brexitu, w tym między innymi dwukrotne przyspieszone wybory, ogólnie to w ogóle cztery cykle wyborcze, bardzo dużo napięć, częściowy rozpad partii, wychodzenie pewnych frakcji z tych największych partii, to wszystko spowodowało taki przemiał personalny i przyspieszenie różnych procesów, przemian w systemie partyjnym czy w systemie politycznym, zdecydowanie powyżej normalnej skali. Ale jednocześnie, jeżeli byśmy spojrzeli na tą stronę bardziej programową polityki, a zwłaszcza politykę legislacji, politykę regulacji, to tutaj odwołując się do znanego brytyjskiego czy angielskiego dramaturga Szekspira, można powiedzieć wiele hałasu o nic. Wielka Brytania za premiera Johnsona postawiła sobie za cel odzyskanie maksymalnie dużo kompetencji, samodzielnych kompetencji decyzyjnych względem Unii Europejskiej. Poświęcała na rzecz tego celu sporo kwestii związanych z dostępem do wspólnego rynku po Brexicie. Potem właściwie nic z tego nie wykorzystała. Wielka Brytania z punktu widzenia polityki regulacyjnej ciągle jest pod większością względów państwem Unii Europejskiej, tylko bez prawa głosu.
1: Czyli wyszła z Unii Europejskiej bez wychodzenia z wielu polityk, także polityk klimatycznych, jak się podkreśla.
2: Polityka klimatyczna akurat jest jednym z tych pól, gdzie Brytyjczycy wykorzystali swoje kompetencje do tego, żeby turbo doładować model europejski.
1: Czyli jak rozumiem, wyszli z Unii Europejskiej, bo w Polsce mówi się o wyjściu z Unii Europejskiej, ale właśnie po to, żeby chociażby wyjść z polityki klimatycznej, Wielka Brytania zrobiła odwrotnie. Wyszła z Unii Europejskiej, ale jeszcze mocniej szła chociażby w politykę klimatyczną.
2: Nawet powiedziałbym, że już w trakcie referendum były głosy, że jak widzimy to się nazywało zielone liście, green leaves, trochę gra słów, prawda, bo słowo leave oznacza też opuszczać. I dla tej frakcji wyborców i działaczy różnych partii politycznych o takich bardzo silnie proekologicznych poglądach, argumentem, żeby wyjść z Unii Europejskiej było to, że w końcu będziemy mogli zrobić tak ambitną politykę zieloną, jaką chcemy, że żadni środkowi Europejczycy z jakimiś, nie wiem, ostatnimi skansenami w postaci kopalni węglowych w Polsce czy w Czechach nie będą nas spowalniać. No i jeszcze wciąż obecny minister do spraw klimatu, Ed Miliband, on jest absolutnie przedstawicielem tego ruchu. To jest absolutny fanatyk transformacji klimatycznej. Tylko, że problem polega na tym, że Wielka Brytania w tej chwili ma najdroższą energię w Europie, jedną z pewnie z najdroższych w świecie. No i to się kończy tym, że mamy masowy odpływ inwestycji z Wielkiej Brytanii związanych z przemysłem, miejsc pracy i dramatyczny kryzys kosztów życia.
1: I tak to wygląda. I to jest też bilans dekady od referendum brexitowego, która to dekada przypada właśnie dzisiaj, 10. rocznica tego referendum. Naszym gościem był dr Przemysław Biskup, analityk, ekspert Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz na naszych łączach pan redaktor Markadiusz Michlewicz, Radio SK Biała Podlaska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam państwa.
1: I zajmujemy się oczywiście tym, co wydarzyło się w kilkanaście dni temu już w Białej Podlaskiej, czyli zabójstwo, egzekucję rosyjskiego emigranta, który na tym polu sztuki, happeningu krytykował władzę Władimira Putina i nie tylko, różnych jego czynowników. Co wiemy? Co udało się ustalić? Mamy zatrzymanego podejrzanego, mamy kilku właśnie zatrzymanych, ale także tego, który miał oddać te 5 strzałów. Sprawa jest wyjaśniona, panie redaktorze, czy jeszcze są pewne wątpliwości?
2: No wciąż są jeszcze wątpliwości, dlatego że badana jest sprawa na wielowątkowości tej zbrodni, dlatego że no, na początku było zatrzymanych oczywiście tych dwóch obywateli Białorusi, którzy później okazało się, że zupełnie nie mają związku ze sprawą. Oczywiście media obiegł filmik z zatrzymania tych Białorusinów i wszyscy już odetchnęli wtedy z ulgą, bo myśleli, że akurat to są ci sprawcy, którzy dokonali zbrodni. No ale natomiast szybko okazało się, że jednak to nie są oni i nie mają związku ze sprawą. No i później pojawia się sprawa zatrzymania w podwarszawskim Piastowie 36-letniego obywatela Gruzji, który no, wszystko wskazywało na to, że on jest tym głównym podejrzanym o zbrodnie. No i nie wiadomo, bo teraz z tego, co mi wiadomo, to prokuratura bada motywy tej zbrodni, więc no, trzeba czekać na rozwój wydarzeń i pilnować tych komunikatów prokuratury, bo jeszcze trudno mówić o tym, czy to było faktycznie zabójstwo na zlecenie polityczne, czy też był inny motyw tej zbrodni.
1: A jak na to patrzą też mieszkańcy Białej Podlaskiej, bo no to wyglądało opisy dość, jak z filmów akcji, jak z Jamesa Bonda. Idzie człowiek chodnikiem swojego osiedla, wychodzi człowiek, oddaje 3 strzały, człowiek pada, potem zamachowiec, zabójca podchodzi, 2 razy jeszcze strzela już do leżącego człowieka, żeby go dobić i odchodzi.
2: No tutaj mieszkańcy oczywiście byli zaskoczeni całą sytuacją i wstrząśnięci oczywiście. Chodziłem tam w miejscu popełnienia zbrodni. Na miejscu widziałem, kwiaty są, co niektórzy przechodzą już jakby zapomnieli o tej sprawie i na nikim to wrażenia za bardzo nie robi. Pytałem też pracownicę pobliskiego sklepu, czy ona w ogóle cokolwiek słyszała, no ale okazuje się, że no nie słyszała, ale nie spodziewała się, że to były strzały do człowieka. No ale jak po kilkunastu minutach pojawiła się policja, to wszystko już było wiadomo. Natomiast też pojawił się komunikat wówczas policji, żeby mieszkańcy udostępniali nagrania ze swoich kamer samochodowych, bo tutaj akurat vis-a-vis miejsca, w którym doszło do tej zbrodni, jest parking samochodowy tuż przy pawilonach, gdzie całe mnóstwo osób porusza się w ciągu dnia, no bo to była godzina przed 10 rano, więc no, miasto w tym czasie tętni życiem i nikt by się nie spodziewał, że o tej godzinie dojdzie do zabójstwa, więc tutaj jakby na tym parkingu, który sąsiadował z miejscem zbrodni, no jest całe mnóstwo zawsze zaparkowanych samochodów, które są wyposażone w kamerki, no i one również działają na wykrycie ruchu, więc istnieją bardzo duże prawdopodobieństwo, że któraś z tych kamerek samochodowych nagrała zbrodnię. Tutaj policja oczywiście zwróciła się z komunikatem, że absolutnie nikogo nie będzie wzywać na świadka. Ważne dla niej było, aby ktoś udostępnił te nagrania z kamery, bo być może któraś zarejestrowała twarz zabójcy.
1: Właśnie, a sam zabity satyryk Siemion Skrypiecki, bo tak się posługiwał w internecie, był znany mieszkańcom Białej Podlaskiej? To jest tak, że był osobą, która gdzieś tam się przewijała. Wiadomo było, że taki uchodźca polityczny z Rosji przechadza się i żyje wśród mieszkańców Białej Podlaskiej, bo przeszedł taką drogę nieoczywistą przez obóz dla uchodźców. To nieczęsta droga dla tych, którzy przyjeżdżają, uciekając przed Putinem z różnych części świata.
2: okazało się, że niewiele osób kojarzyło tego artystę rosyjskiego. Natomiast więcej osób, które wychodziły z psem na spacer, kojarzyło człowieka z widzenia, dlatego że on również wychodził z pieskiem. Tego feralnego dnia również spacerował ze swoim psem i no niestety podczas tego spaceru oddano do niego strzały. Więc tutaj bardziej ludzie, ci, którzy rano wychodzili z tym ze swoimi pociechami na spacerek, to mówili, że spotykali z widzenia człowieka, znali, no ale nie wiedzieli, że to jest artysta rosyjski, więc w żaden sposób nie kojarzyli go z satyrą, którą uprawia.
1: To jeszcze wróćmy do samych motywów. No, premier mówi wprost, że to zbrodnia inspirowana przez służby rosyjskie. Czy na to także wskazują wszelkie ślady, czy też te dowody, które zbierają śledczy i policja, i ABW, i prokuratura?
2: No właśnie tutaj chodzi o to, że wszyscy wiążą obecność tego Siemiona Skrypieckiego na evencie, na proteście w zasadzie w Berlinie. Na kilka dni przed zabójstwem pod ambasadą Rosji protestował, no i trochę niecenzuralne rzeczy wykonywał z flagą rosyjską. Być może to przelało tą czarę goryczy, że akt służby i władze Rosji być może dlatego zareagowały i skończyło się tak, jak to się skończyło. Więc być może jest ten motyw polityczny. Nikt nie wie, ale no, wszystko wskazuje na to, że z uwagi na śmiałą krytykę Kremla to zlecenie mogło przyjść właśnie stamtąd.
1: Tak się mówi, chociaż nie jest wszystko do końca jasne, ale obraz wydaje się być oczywisty. Wiemy, jak działają służby rosyjskie w krajach NATO. Biała Podlaska, mieszkańcy, na ile po tym zdarzeniu, po tej tragedii, po tym zabójstwie czują się bezpiecznie, to nadwątliło jakiś taki spokój tego jednak cichego i miłego miasteczka.
2: Dokładnie, no miasto jest z reguły ciche, nic tutaj wielkiego się nie dzieje, aczkolwiek przypomnę, że na kilka dni jeszcze przed zbrodnią Rosjanina doszło też do zabójstwa 16-latki, gdzie mord dokonał jej chłopak. No i to też również wstrząsnęło mieszkańcami Białej. Natomiast tutaj tak, spokojne z reguły osiedle, nic się nie dzieje. Każdy zmierza do pracy albo do sklepu i nagle dochodzi do strzałów, ktoś ginie, mieszkańcy są wstrząśnięci, ale tak jak mówię, ta normalność już jakby powróciła, co niektórzy spacerują, nie zwracając już uwagi nawet na te wieńce kwiatów, które tam są położone w miejscu, gdzie dokonano zbrodni.
1: O czym mówił nasz gość Arkadiusz Michlewicz, dziennikarz Radio SK Biała Podlaska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet Michał Moskal, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz stowarzyszenia Po pierwsze Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Jest takie stowarzyszenie? Istnieje?
2: Istnieje takie stowarzyszenie, ale to ma znaczenie wtórne, bo przede wszystkim jesteśmy wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości. A te stowarzyszenia są, nazwijmy to, pewną działalnością wewnątrz formacji i mają służyć jednemu celowi, czyli temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 2027 roku w wyborach.
1: Na razie w PiS-ie panuje pokój, to nie będziemy o tym rozmawiać. Gorzej jest na linii rządowej. Dzisiaj rano Patryk Słowik, Kanał Zero, publikuje tekst o perypetiach pani poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek z Żywca, która to miała

0: każdy Polak będzie mógł się dostać w 21 dni. No może nie każdy, ale pani poseł już się udało w 21 dni dokładnie. Więc pani poseł no, nie jest pępkiem świata, zadbała o to, żeby swoje obietnice zrealizować. A mówiąc zupełnie serio, no to jest coś, z czym niestety mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia pewnie przez kolejne tygodnie, bo z jednej strony są te szumne zapowiedzi Donalda Tuska o tym, że nikt nie uniknie odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło i za to, co się dzieje w szpitalach i jak politycy wykorzystują te możliwości, które mają, a z drugiej strony widzimy, że gdy przychodzi do wyciągania tej odpowiedzialności politycznej, to Donald Tusk jednak już poza słowami taki twardy nie jest, bo tej odpowiedzialności na przykład wobec Marcina Kierwińskiego nie będzie.
1: Ale to może nie jest przypadłość Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, tylko w ogóle polityków. No wam też można powyciągać różne rzeczy.
0: Panie redaktorze, ja nie mówię, że nie, bo jeśli się spojrzy na lata funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, 40-tysięcznej partii, podkreślmy, to jestem głęboko przekonany, że i u nas się znajdzie i różnego rodzaju osoby, które się skalały jakimiś przestępstwami, różnymi niecnymi uczynkami i tak dalej. Różnica jest taka, że my się zawsze z takich rzeczy rozliczaliśmy i zawsze była wyciągana odpowiedzialność polityczna. To mamy do czynienia ze zdegenerowanym, skorumpowanym młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, który nie działał na własną rękę, tylko działał za przyzwoleniem najwyższych władz tej partii. Został zrzucony z sań po tym, jak ta sprawa wyszła, bo nagle tego działacza nikt już nie zna, mimo że chwilę wcześniej rozdawali jego ulotki w Warszawie i się z nim fotografowali powszechnie, bo dotyczyło to polityków bardzo wysokiej rangi w Platformie Obywatelskiej, właśnie Marcina Kierwińskiego, Rafała Trzaskowskiego, Bartosza Arłukowicza, wielu ministrów konstytucyjnych dzisiejszych. I odpowiedzialności politycznej u tych ludzi, którzy dali zgodę na to, żeby coś takiego się działo, nie ma żadnej.
1: Dobrze, ale co zrobić, żeby to się nie powtarzało, żeby pani poseł się nie wpychała do kolejki, żeby radni, a może nie tylko radni i ważni politycy Platformy i ich rodziny nie mieli szybkiej ścieżki salnika VIP na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym, albo żeby daleko nie szukać, a nie zaręczać się w różnych miejscach, panie pośle.
0: Panie redaktorze, to jest, jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna do uregulowania, bo wiemy, że w różnych aspektach funkcjonowania życia zawsze jest tak, że ktoś pójdzie, z kimś się dogada i coś spróbuje załatwić, no i nie wszystko da się uregulować na sztywno. Natomiast problem ze służbą zdrowia to jest problem jej niedofinansowania, czyli tego, że przeciętny obywatel czeka miesiącami albo latami na sprawy, od których zależy jego zdrowie lub życie i nie jest przyjęty w momencie, kiedy politycy, którzy z jednej strony topią system ochrony zdrowia, bo mamy tam 20 parę miliardów w tej chwili zadłużenia, mamy przywrócone limity na badania diagnostyczne, mamy przekładane badania, od których może zależeć czyjeś życie o rok, no bo nie da się już ich zrealizować w tym roku. Mamy sytuacje takie jak w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, gdzie w marcu kończy się kontrakt na ortopedię i mamy de facto taki rządowy zakaz łamania rąk i nóg, bo jak złamiesz rękę i nogę, to sobie rać Polaku samemu. I w tym samym czasie ci sami politycy stwierdzają, że sobie w szpitalu wybudują salonik VIP-owski, w którym nie będą w tych kolejkach musieli czekać.
1: Ale to może Polacy powiedzą, no dobrze, są skorumpowani, to wybierzmy kogoś innego. Czy wy jesteście wiarygodni w tym aspekcie dla wyborców? Czy PiS może wyjść i powiedzieć, za nas było inaczej, a jak wrócimy, to będzie jeszcze bardziej inaczej niż teraz?
0: My się różnimy kilkoma rzeczami. Po pierwsze, w służbie zdrowia, która jest niedofinansowana, z którą są ogromne problemy, ale jednak były pewne sukcesy, którymi można się pochwalić. Mieliśmy po pierwsze gigantyczne inwestycje, które widać w całej Polsce w system ochrony zdrowia, ale z drugiej strony mieliśmy właśnie chociażby takie ruchy, jak zdjęcie limitów na badania diagnostyczne, co zwiększyło ilość tych badań, poprawiło profilaktykę w Polsce i sprawiło, że więcej Polaków mogło się dowiedzieć o tym, że ma jakieś schorzenie, zanim stało się ono po prostu bardzo poważne. I to są takie rzeczy, którymi możemy się pochwalić realnie. To, co miało faktycznie poprawić sytuację w służbie zdrowia i co też rozpoczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a zostało obecnie wyhamowane w całości, to było zwiększenie ilości kierunków medycznych i miejsc na specjalizacjach. I to jest najważniejszy element, bo on wpływa długoterminowo, co prawda, no bo mówimy tutaj o przestrzeni no, co najmniej 9-letniej od rozpoczęcia projektu, ale długoterminowo on wpływa na ograniczenie tych pensji i pewną to konkurencję.
1: Trochę w waszym programie wygląda jak Złoty Graal, był w piątek napada miejscu Przemysław Czarnek i na każdą wątpliwość, czy może system zmienić, to pan Przemysław Czarnek odpowiadał więcej miejsc na studiach, jakby to miało wszystko rozwiązać. Jest, czy nie jest? Bo tutaj część polityków PiSu mówi, no jednak nie, trzeba ściąć płace kominowe, trzeba ten system pozmieniać, może trzeba, tak jak

0: chce też partia Razem uciąć możliwość pracowania na kontrakty tylko etat w Państwowej Służbie Zdrowia.
1: Na pewno nie ma złotego grala, który jednym rozwiązaniem prostym wszystkie problemy służby zdrowia zakończy. Natomiast to, co jest ważne i to, co ja widzę na przykład działając na Lubelszczyźnie, to, że szpitale powiatowe dzisiaj realnie podkupują sobie lekarzy. Bo od tego, czy lekarza uda im się podkupić za 100 czy za 140 tysięcy złotych miesięcznie, zależy to, czy będą w stanie utrzymać oddział. A każdy szpital i każde starostwo, które taki szpital prowadzi, chce te oddziały utrzymać.
0: No to może czas na głęboką reformę, żeby to nie powiat, że każdy starosta powiatowy ma swój szpital i robi tam różne czasami dziwne rzeczy. Grujec tam jest starosta z PSL-u i ten słynny lekarz, który zabił nie 1,5 miliona, jak znany radny Platformy, były już radny i był członek Platformy, pan Dawid Kaczyk w Warszawie, tylko 3 miliony złotych.
1: Panie redaktorze, tylko właśnie w tym jest cała rzecz, że jeśli na tym rynku, powiedzmy wśród, nie wiem, 4 czy 5 powiatów, które dzisiaj podkupują sobie lekarze. A ja mówię akurat o sytuacji oddziału położniczego, czyli no coś, co wydaje mi się akurat w każdym powiecie porodówka powinna być. I to jest coś, co niestety się zmienia na gorsze obecnie przez to, że ta władza nie jest w stanie ich utrzymać. Ale mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest 1 czy 2 ginekologów, którzy się rotują między tymi szpitalami i dostają co chwilę wyższe pensje, bo każdy szpital chce tą porodówkę utrzymać. I bardzo dobrze, bo to znaczy, że dyrektorzy i władze powiatów są odpowiedzialni i o to walczą, tylko że w pewnym momencie kończy się wydolność finansowa i starostwa, i szpitala. No i jeśli byśmy mieli tych lekarzy wtedy nie 2, a 5 czy 8, to mielibyśmy zupełnie inną sytuację i zupełnie inną sytuację również, jeśli chodzi o negocjacje tych stawek. Więc to nie jest tak, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale to w dużej mierze by tą sprawę uregulowało. Oczywiście potem jest oddzielenie prywatnej od publicznej służby zdrowia i bardzo wiele rzeczy, o których ja nawet nie chciałbym się wypowiadać, bo się po prostu na nich nie znam. Nie jestem specjalistą od systemu ochrony zdrowia, ale pewne rzeczy po prostu widać, które można zrobić jak na dłoni. My też je proponowaliśmy podczas konferencji alternatywy, które się odbywały właśnie w tym obszarze, i o zdrowiu również pan profesor Przemysław Czarnek w najbliższych miesiącach z pewnością będzie wiele mówił, bo będzie to ważny element naszego programu wyborczego.
0: Zarząd Warszawskiej Lewicy podjął decyzję w sprawie prezydenta Trzaskowskiego, poinformowała na Platformie X Anna Maria Żukowska, przewodnicząca też klubu parlamentarnego Lewica. W wyniku głosowania za udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu 0 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium 21, 1 głos wstrzymujący się. Ta sprawa zaczyna jakoś dzielić koalicję rządzącą? Koalicjanci poczuli krew Platformy?
1: Na pewno zbliża się okres wyborczy, więc tutaj takie ruchy mogą być wykonywane, ale trzeba pamiętać o faktach. Na koniec dnia do mnie jednak jako najbardziej wiarygodne, o dziwo, przemawiają słowa Włodzimierza Czorzastego, który kiedyś powiedział, że możemy się w koalicji bardzo różnić, ale granicą tych różnic jest to, żeby się koalicja nie rozpadła. Czyli żadnych negocjacji nie ma. Co Donald Tusk powie, to robimy, dlatego że chcemy mieć stołki. No taka jest logika, którą przyjęła Lewica pod rządami Włodzimierza Czorzastego. Ja nie spodziewam się, żeby tutaj nastąpiła jakakolwiek zmiana. To są ludzie, którzy po prostu nie mają żadnego kręgosłupa.
0: Czyli ta sprawa, na przykład mamy deklarację teraz pani Pełczyńskiej-Nałęcz, że ich klub Polski 2050 nie zagłosuje za zniesieniem kadencyjności w samorządach. A to ważna sprawa dla Platformy i PSL-u.
1: To jest ważna, oczywiście. To jest
0: w istotnej sprawie, no, ale Tusk traci większość w Sejmie.
1: I bardzo dobrze, chociaż pamiętajmy, że jeszcze jest bezpiecznik, którym jest pan prezydent, i ja liczę, że tutaj pan prezydent też podjąłby taką
0: decyzję. Że nawet jeśli by wyszła z Sejmu, to i tak by była zawetowana.
1: I choć sprawa oczywiście jest dość kontrowersyjna, no to patrząc...
0: Ale jak rozumiem, wy utrzymujecie waszą decyzję, że dwukadencyjność powinna zostać utrzymana.
1: Ja jestem co do tego bardzo głęboko przekonany, widząc na to, jak wiele miast, szczególnie tych miast wojewódzkich, wykształciło takie układy korupcyjne, polityczno-biznesowe, przez ostatnich 20 czy 30 lat, no to bardzo wyraźnie widać, że jest potrzeba zmiany wykonawczej w tych miastach, i ogółem uważam, że jednak pewna rotacja na funkcjach wykonawczych w polityce jest niezbędna.
0: No dobrze, to skoro mamy taką deklarację w ważnej sprawie, także dla was, ale też dla Donalda Tuska, bardzo ważnej sprawie, jego koalicjanta, bez którego on nie ma większości, no to nie powoduje to pewnego kryzysu w tej koalicji, że to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, będzie także zmieniać tą dużą politykę? Ta afera jest tak masywna, jak kiedyś afera Rywina, która no, odebrała SLD i Millerowi, wówczas premierowi, wszechwładność w polskim parlamencie.
1: Ja widzę od dłuższego czasu takie oczekiwanie jakiegoś momentu przełomowego. No pamiętajmy o jednej rzeczy. Tą koalicję rządzącą nie łączą żadne sprawy merytoryczne, nie łączy ani oburzenie w takich sytuacjach, jak się obecnie dzieją, bo gdyby takie oburzenie mogło łączyć, to byłoby takie samo oburzenie przeciwko pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, której głównym elementem programowym było czyszczenie spółek i innych instytucji z tłustych kotów, a gdy tylko zasiadła w rządzie, to pierwsze, co zrobiła, to było obsadzenie ludźmi Polski 2050 wszystkich możliwych instytucji, jak spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, można by wymieniać i wymieniać. Więc to, że tych ludzi podzieli coś, co jest merytorycznie ważne dla Polski, to jest coś, w co ja głęboko nie wierzę. Niestety. Natomiast czy ta afera topi Platformę Obywatelską i jest jakimś przyczynkiem do tego, żeby wkrótce zmieniła się władza? Niewątpliwie tak. Bo ona pokazuje jedną rzecz. Mamy do czynienia z bandą hipokrytów u władzy. Niezwykłych hipokrytów, którzy kłamali i jeszcze raz kłamali w 2023 roku. Bartosz Arłukowicz, występujący dzisiaj jako główny obrońca sprawy pana Kacprzyka, w 2023 roku wychodził na scenę i krzyczał o tym, że Platforma Obywatelska w 100 dni zlikwiduje limity w NFZ-cie, po czym Platforma Obywatelska nie w 100 dni, tylko w 600, ale przywróciła limity tam, gdzie zlikwidował je PiS. Więc no to są po prostu bezczelni kłamcy. I to, że to są kłamcy, to jest coś, co część społeczeństwa, która pamięta pierwszy rząd Donalda Tuska, doskonale wie. Ale część społeczeństwa, której większość pamięci politycznej to są czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo nie wiedzieć. I ci ludzie zostali w 2023 roku oszukani. Zostali oszukani przez Tuska, który jest starym oszustem. Zostali oszukani również przez Hołownię, który był trochę młodszym oszustem. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, może w swojej naiwności po prostu tak się to potoczyło, natomiast brutalna prawda jest taka, że ci ludzie mają prawo czuć się oszukani. Wszystko, co zostało im obiecane, nie zostało zrealizowane albo zostało zrobione na odwrót i ci ludzie, jestem głęboko przekonany, że w 2027 roku pójdą do wyborów z zupełnie innym doświadczeniem politycznym.
0: To już gorączka, to gorączka czy już gangrena? Pyta Dominika Długosz, czyli znana liberalna publicystka, no w jakimś sensie wspierająca ideowo obecny obóz władzy, chociaż piszące teksty różne, podtytuł jest taki, czy lead tego artykułu. Nawet przegrane rok temu wybory prezydenckie nie wpędziły Koalicji Obywatelskiej w takie kłopoty, gdy Adrian Zandberg mówił o zgniłej lokalnej strukturze. Niektórzy politycy partii władzy bezradnie wzruszają ramionami i odpowiadają: trudno się nie zgodzić.
1: Bo niestety również widzą, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. No Platforma Obywatelska jako partia władzy jest partią, która tłumaczy wszystkim swoim działaczom jedną bardzo prostą rzecz. Jesteś naszym wrogiem politycznym, będziesz ścigany przez cały aparat państwa. Każdy instrument, który jest możliwy, zostanie wykorzystany przeciwko tobie. Czy to jest prokuratura, czy służby, czy usłużne liberalno-lewicowe media, czy inne instytucje, które da się wykorzystać do tego, żeby cię zniszczyć. Ale jeśli jesteś w Platformie Obywatelskiej, to wolno ci wszystko. To będziesz poza kolejką wchodził do szpitala, to będziesz mógł załatwiać różne rzeczy. Mało tego, nawet w sytuacjach tak obrzydliwych, jak sprawa pedofilii w Kłodzku, tworzy się pewne układy, które mają te sprawy wyciszać i pozbawiać opinię publiczną możliwości dowiedzenia się o nich. Tak jak widzieliśmy w momencie, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wyjść na konferencję prasową w Sejmie i zacząć o tym mówić, została im odebrana taka możliwość przez Straż Marszałkowską, wysłaną przez panią wicemarszałek Wielichowską, związaną z tymi ludźmi, którzy się tej pedofilii w Kłodzku dopuszczali. Więc to pokazuje skalę zepsucia, skorumpowania Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że to jest taka partia, która naprawdę u korzeni jest dzisiaj skorumpowana i to niestety jest widoczne dla wszystkich, również dla tych, którzy w tej partii są.
0: To już na koniec tej wliczanki zapytam o los Rafała Trzaskowskiego, Maśla Kierwińskiego. Nad Rafałem Trzaskowskim zaczyna, no, bardzo powoli, ale jednak pojawiła się inicjatywa referendalna, więc wisieć widmo odwołania. Droga bardzo długa i bardzo daleka, no ale akcja już jest.
1: Ja bardzo bym chciał, żeby się tak wydarzyło, szczególnie, że widzimy ile...
0: A wy się włączycie w takie zbieranie podpisów, czy nie będziecie?
1: Myślę, że to jest kwestia decyzji kierownictwa partii, bo mamy świadomość tego, że podjęcie inicjatywy referendalnej w Warszawie, mimo tego, że to by było bardzo dobre dla Warszawy, żeby zmienił się prezydent, jest stosunkowo mało prawdopodobne, żeby mogło odnieść sukces. Z różnych względów, również z tego, jak ukształtowana jest Warszawa społecznie pod kątem układu mieszkańców i tak dalej.
0: Czyli natomiast, co, odpuszczać ewentualnie.
1: Natomiast myślę, że tutaj kierownictwo partii, również patrząc na badania i na możliwości, czy realnie jesteśmy w stanie podjąć taką inicjatywę, będzie podejmować takie decyzje i pewnie trzeba się tutaj jeszcze chwilę wstrzymać. Natomiast na pewno nie odpuszczamy Warszawy, bo to, że w Warszawie żyje się coraz gorzej, jest bardzo widoczne. To, że Rafał Trzaskowski de facto zakończył swoją karierę polityczną tą drugą porażką w wyborach prezydenckich, też jest raczej dla każdego widoczne. No, to
0: ale to dla każdego widoczne jest, że parę lat temu PiS miał z Warszawy 7 mandatów w szczycie, potem miał 6, teraz ma 4, a być może takie są projekcje w wyborach za rok z okładem, gdzie miał 3 mandaty na 20 z Warszawy.
1: Myślę, że usłyszymy jeszcze trochę historii o Szpitalu Południowym, trochę historii o szpitalu w Brudnie i również w Warszawie.
0: I w Warszawie
1: nastroje się mogą istotnie zmienić.
0: I wyprzedzi was Konfederacja wtedy w Warszawie.
1: Panie redaktorze, ja jestem zawsze troszkę mniej optymistyczny niż większość komentatorów, jeśli chodzi o wyniki Konfederacji. Słyszeliśmy już wielokrotnie o tym, jak Sławomir Mentzen ma największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. O tym, że w ogóle jest mijanka z Karolem Nawrockim, ta sprawa jest już załatwiona. Te mijanki z Prawem i Sprawiedliwością też już wielokrotnie widzieliśmy, słyszeliśmy w różnych sondażach zapowiadane również przez takich wybitnych badaczy związanych z reguły z drugą stroną. Jakoś to się nigdy nie dzieje. I nie dzieje się to z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu dla wyborcy konserwatywnego jest najpoważniejszą opcją na stole. I Konfederacja, mimo tego, że jest partią dość ciekawą, no to jednak ma program wyjątkowo niespójny. Ma niespójne również działania liderów.
0: Krzysztof Bosak wczoraj mówił, że nie ma żadnej mowy o koalicji z Koalicją Obywatelską, natomiast jest możliwość porozumienia z PiS-em i te relacje są dobre.
1: Ja jestem sobie w stanie wyobrazić pewne formaty, w których można by współpracować, natomiast te formaty z Konfederacją musiałyby być formatami programowymi. No pamiętajmy, Sławomir Mentzen idzie z programem, który można nazywać anarcholiberalnym, takim programem darwinizmu społecznego. No to jest coś, z czym Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. I jeśli w przyszłości będzie mowa o jakiejś koalicji między Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacją, czy jakąkolwiek...
0: A to jest jedyna wizja powrotu waszego ukłania do władzy.
1: Panie redaktorze, tylko władza nie jest tylko dla władzy, tylko po to, żeby realizować jakiś program. My nie jesteśmy Włodzimierzem Czarzastym i nie powiemy, że najważniejsza jest koalicja i to, żeby siedzieć na stołkach, tylko my chcemy pójść z programem, który pierwszy przedstawimy Polakom, a potem, tak jak w 2015 roku, będziemy w stanie skutecznie zrealizować. I koalicja, która potencjalnie może powstać po wyborach, to jest koalicja, która musi gwarantować realizację tego programu. A wszystko inne jest w tym wypadku drugorzędne.
0: O czym mówił w naszym studio Michał Moskal, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz Stowarzyszenia Po Pierwsze Polsk.
1: Po pierwsze, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ktoś jakby pan się wstydził tego stowarzyszenia, dystans?
1: Niczego się, panie redaktorze, nie wstydzimy, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, a te stowarzyszenia, tak jak różne inne zespoły, jakieś grupy i tak dalej, działają w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów w 2027, a nie żadne stowarzyszenia, grupy, zespoły, czy inne jakieś tam podmioty, które działają w tych ramach.
0: Kto będzie waszym kandydatem na ministra zdrowia? Pokażecie w kampanii wyborczej?
1: Myślę, że skład rządu zostanie pokazany w kampanii wyborczej. Zresztą wydaje mi się, że zawsze tak Prawo i Sprawiedliwość robiło, przynajmniej do tych najważniejszych funkcji.
0: My pamiętamy w roku 15, że minister obrony miał być Jarosław Gowin, a nie Antoni Macierewicz, skończyło się odwrotnie, więc różnie to bywało z tym zapewnieniami.
1: Ale zdecydowanie za wcześnie, szczególnie, że myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego zapowiadać, to jeszcze wiele mogłoby się zmienić.
0: No dobrze, a kto byłby najlepszy pana zdaniem?
1: Jestem głęboko przekonany, że najlepszym
0: komu pan
1: premierem.
0: Kibicuje.
1: Myślę, że najlepszym premierem.
0: Nie, ale
1: premierem.
0: Ministrem zdrowia. Czy macie takiego człowieka, który pan odpowiada?
1: Panie redaktorze, to ja powiem inaczej. Na pewno ja się na tą funkcję nie piszę.
0: Pan poseł może być ministrem aktywów państwowych.
1: Nie, myślę, że generalnie miałem okazję troszkę przy rządzie pracować i... Nie śpieszy mi się. Jeśli będzie taka potrzeba, to i zostanę gdzieś skierowany przez naszą partię do tego, żeby wykonywać obowiązki, to na tym odcinku będę pracować, natomiast do funkcji rządowych wcale mi nie jest tak śpieszne.
0: Michał Moskal, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: i do zobaczenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A ja mam nadzieję, że mamy już połączenie z kolejnym gościem. Czekamy za chwilę. Bartosz Lewandowski będzie naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Zacznijmy od aspektów prawnych. Afery ze szpitalem. Pan radny Kacprzyk, były radny, przepraszam, zwrócił 500 000 złotych szpitalowi, a szpital wczoraj się okazało odesłał temuż lekarzowi te 500 000 złotych, twierdząc, że nie ma podstaw, żeby je przyjąć. Co grozi Dawidowi Kacprzykowi i jak wygląda cała ta sprawa od strony przepisów kodeksu karnego?
2: Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w sytuacji, w której dana osoba, która pobierała wynagrodzenie na podstawie faktur, de facto przyznaje się, że te faktury były zawyżone na kwotę, no, co najmniej dzisiaj słyszymy 500 000 złotych, czyli 500 000 złotych, to oznacza, że w tym zakresie wprowadziła ona w błąd jednostkę medyczną, która za te usługi zapłaciła. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z znamionami oszustwa i to jeszcze mienia znacznej wartości, więc ta kwalifikacja prawna jest relatywnie surowa od roku do lat 10, a w przypadku, gdyby uznać, że to był tak zwany czyn ciągły, czyli wiele zachowań w krótkim odstępie czasu, to nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast to, co robi pan doktor obecnie, czyli taki dobrowolny zwrot tych środków, czyli skorygowanie faktur i zwrot pieniędzy, to jest oczywiście minimalizowanie strat, no bo faktycznie ustawodawca przewiduje, że w sytuacji dobrowolnego naprawienia szkody, a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy pieniądze były niezasadnie pobrane, sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę, nawet odstąpić od jej wymierzania, czyli tutaj już jest takie ewidentne działanie zmierzające do tego, żeby uniknąć jakichś bardzo surowych konsekwencji związanych z tym, co się wydarzyło. Oczywiście ja tutaj nie przesądzam rozstrzygnięcia, to jest kwestia tak naprawdę, organy ścigania są od tego i sąd, natomiast ja widzę ewidentnie chęć zminimalizowania strat. No jest kwestia jeszcze wystawienia nierzetelnych faktur, to też pewnie będzie podlegało ocenie przez organy ścigania, natomiast co do tego zwrotu, to jest dla w opinii publicznej, ja to też rozumiem, to jest dosyć kuriozalna sytuacja. To znaczy, człowiek zwraca środki, które koryguje faktury, zwraca środki, a następnie otrzymuje je z powrotem, pomimo tego, że wiadomo jest, że to były środki, które były de facto, mówiąc potocznym językiem, wyłudzone. I to jest... To rzeczywiście wynika z pewnego znowu dmuchania na zimne przez sam szpital, który broni się przed tym, żeby cokolwiek można by było zarzucić pod względem księgowym czy podatkowym i uznaje, że po prostu nie było podstawy do tego, że te pieniądze przyjąć. Podejrzewam, no, pan doktor korzysta z usług prawników, że skończy się pewnie na złożeniu tych środków do depozytu sądowego. Tak jak zgniłe jajo, mówiąc brzydko, te pieniądze będą przekazywane, no ale tutaj pan doktor faktycznie się ratuje przed dość poważnymi konsekwencjami.
1: Ale też się nie przyznaje, no bo jednak oddając ponad 500 000 złotych, no sam podwyższa sobie ewentualny wymiar kary, bo zdaje się, że to jest pewien próg, te 500 000 albo inna kwota, no ale jest próg między niedużym a dużym przywłaszczeniem mienia i inna jest kwalifikacja karna.
2: Właśnie, znaczy powyżej 200 000 mamy do czynienia z mieniem znacznej wartości, więc niezależnie od tego, ile to by było, no, widocznie takich ewidentnych godzin, które nie powinny być zaliczone na poczet tych faktur, to było co najmniej na 500 000 złotych. Być może po prostu pan doktor, jego brońcy, jego doradcy stwierdzili, że w tym zakresie sprawa jest absolutnie przegrana i nie ma tutaj co bronić w spalonej ziemi. Więc ja to tak podczytuję jako prawnik. Pewnie w sytuacji, w której miałbym do czynienia z klientem w takiej sytuacji, no pewnie też mu doradzałbym minimalizowanie tych strat, bo pewnie prędzej czy później zarzutami dla pana doktora się skończy. No tam jest jeszcze kwestia oczywiście niedopełnienia ewentualnie obowiązków, jeżeli ktoś kontroluje, czy powinien kontrolować te środki po stronie szpitala, czyli tego, czy faktycznie możliwe było, aby lekarz pracował nieprzerwanie na przykład przez 3 doby, no to pytanie, czy to ktoś tutaj nie dochował swoich obowiązków, należytej staranności wymaganej na danym stanowisku i nie zatwierdził tych faktur i nie zatwierdził tych przelewów, które wyszły. No ale to już organy ścigania będą badały. Ja patrzę na tą sprawę jako rzeczywiście na wiszące, można powiedzieć, nad głową pana doktora problemy prawne. No, prokuratura już wszczęła postępowanie karne, wszczęła śledztwo, no i będzie ta sprawa prowadzona.
1: Panie doktorze, panie mecenasie, wczorajsza konferencja rzecznika prokuratury, no de facto chyba 2 postępowania, czy w 2 kierunkach idące śledztwo, bo też sytuacja na SOR-ze i mechanizm, jak działał triaż, system triażu, czyli kwalifikacji tego, kto jak powinien być na SOR-ze przyjęty, czy nagle, czy pomoc odroczona, tak jakby prokuratura uznała, że jest wystarczająco dowodów, żeby uznać, że jednak w szpitalu południowym działała jakaś przyspieszona ścieżka dla osób, które nie powinny nią kroczyć, no i tym samym, że działał pewnie jakiś salonik VIP, w którym ci ludzie, którzy wchodzili w sposób nieuprawniony na SOR do nieuprawnionych badań, byli przyjmowani. Czy też szpital może czekać odpowiedzialność karna? Zarząd, radę nadzorczą tego szpitala?
2: No oczywiście, jakby tutaj prokurator przede wszystkim w tego typu sprawach musi sprawdzać, co leży w obowiązkach danego pracownika szpitala. Czy rady, członków rady nadzorczej, czy zarządu. To jest zawsze indywidualnie określane w różnego rodzaju dokumentach, czy umowach o pracę, czy innych umowach, kontraktach menedżerskich. To wszystko jakby zależy od pewnych obowiązków, bo można stawiać zarzut oczywiście wtedy, kiedy w zakresie swoich obowiązków dany pracownik, dana osoba ma obowiązek nadzorowania czy dbałości o pewien wycinek działalności szpitala. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, powiem szczerze, jak to śledztwo będzie przebiegało, dlatego że no, siłą rzeczy poziom mojego zaufania organów ścigania, które podlegają aktualnie politykowi Koalicji Obywatelskiej, jest minimalny i zobaczmy chociażby na sprawę Arkadiusza Myrchy, wiceministra, który złamał ewidentnie ciszę wyborczą, publikując w okresie wyborczym wpis w mediach społecznościowych. Zobaczmy na sprawę pani poseł Gajewskiej, która w oświadczeniu majątkowym nagle zapomniała o jakiejś darowiźnie nieruchomości, która miała miejsce krótko wcześniej, więc i do dzisiaj te sprawy po prostu trwają. One się nie kończą, nikt nie usłyszał zarzutów, a wbrew pozorom tych czynności procesowych nie wydaje się jakoś szczególnie dużo do przeprowadzenia, więc ja uważam, że ta sprawa będzie maksymalnie odwlekana w czasie. Będą oczywiście jakieś czynności, jakieś działania pozorowane, pewnie prowadzone przez prokuraturę. Obym się mylił, bo być może prokuratura będzie chciała no też wykazać się przed opinią publiczną tym, że tę kwestię zbadała, no ale akurat sprawy polityków obecnej większości, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, jakoś dziwnym trafem jeżeli w ogóle postępowania są wszczynane, to nie idą jakąś taką dużą dynamiką.
1: Panie doktorze, panie mecenasie, też ostatni wątek naszej rozmowy wprowadźmy, czyli odpowiedzialność polityczna, polityczno-prawna Rafała Trzaskowskiego, ale też całego smaczku temu elementowi nadają słowa z minionego weekendu, które wypowiedział w jednym z programów publicystycznych Bartosz Arłukowicz, mówiąc, gdyby w polityce istniała 60. I potem dopytany przez dziennikarza przyznał, że tak, że chodzi o artykuł, chyba to jest kodeks postępowania karnego, który mówi kodeks karny, który mówi o świadku koronnym. To tak wygląda, jakbyśmy w tej sprawie już znaleźli się, czy dzięki politykom Platformy znaleźli się w świecie zorganizowanej przestępczości.
2: No tak, no zresztą w ogóle Bartosz Arłukowicz miota się, można powiedzieć, miota gromy, groźby w mediach społecznościowych. Naprawdę zachowuje się i to słusznie z komentatorów uznał, że to są metody de facto gangsterskie, bo to tak brzmi, jakby po prostu była próba podejmowana systemowego zastraszania wszystkich sygnalistów, którzy informują o jakichś nieprawidłowościach właśnie dokonywanych przez posłów koalicji czy polityków Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj tych gruźb, no oczywiście ja się osobiście nie dziwię panu Arłukowiczowi w sytuacji, w której no, jak się okazuje, i członkowie Rady Nadzorczej, i osoby, które w tym szpitalu pracowały, i sam pan doktor Kasprzak były, no, co najmniej z nim związane, w sensie takim, że to były osoby, które na jego drodze zawodowej spotykał i z nimi częściowo współpracował, więc no, ja się nie dziwię, że tego typu jakieś tutaj miotanie gromami, tylko przypomnę, jest ustawa o ochronie sygnalistów, to był wymóg unijny, ustawa przegłosowana za tej kadencji i jestem bardzo ciekaw, ile jeszcze różnego rodzaju sytuacji wyjdzie, bo dochodzą mnie takie głosy dotyczące tego, że sygnaliści, którzy informują o nieprawidłowościach w jednostkach zarządzanych przez Koalicję Obywatelską, są zwalniani, czyli są naruszane ich uprawnienia jako sygnalistów z ustawy
1: o ochronie sygnalistów. Czyli mamy jakiś mechanizm, no, być może systemowy, taką hipotezę na środku postawmy. W tej chwili władza wdraża systemowy, w ramach tej hipotezy, taki scenariusz, systemowy mechanizm zastraszenia tych, którzy mówią o nieprawidłowościach, no, na początek w służbie zdrowia, ale być może nie tylko w tym aspekcie.
2: Tak. Mam taką wiedzę, że takie przypadki mają miejsce. No nie chciałbym tutaj szerzej informować o tym, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak funkcjonuje, jakby tak się przyjrzeć dokładnie, ustawa o ochronie sygnalistów w jednostkach podległych Koalicji Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dotychczas od 2023 roku, jeżeli jakieś nieprawidłowości dotyczyły polityka partii koalicyjnych Koalicji Obywatelskiej, to z reguły ta osoba była poświęcana. Mieliśmy wiceministra sprawiedliwości z lewicy, mieliśmy kilka innych przypadków, gdzie tutaj nie było żadnych skrupułów w tym, żeby kogoś odwołać z funkcji. Problem pojawił się wtedy, kiedy nagle media opisują nieprawidłowości wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. To tutaj jest jednak najpierw próba zamilczenia tematu, a teraz są po prostu groźby, miotanie obelgami i próba zastraszania dziennikarzy, którzy ten mechanizm opisali. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym, to nie ma nic wspólnego z deklaracjami, które słyszymy co chwilę, że mamy do czynienia z koalicją demokratów, to nie jest żadna demokracja, bo to nic nie ma wspólnego z to, co mówi pan doktor, przypomnę, doktor Arłukowicz. Nie ma nic wspólnego z jakimiś standardami cywilizowanych debat publicznych, więc osobiście naprawdę uważam, że zresztą pamiętajmy, że jest, panie redaktorze, no doskonale jak państwo wiecie, jest jeszcze w prawie prasowym takie przestępstwo jak tłumienie krytyki prasowej, więc polecam, żeby tutaj pan doktor Arłukowicz, jeżeli w ogóle nas słucha, żeby się zapoznał z tymi przepisami, bo to warto wiedzieć, na ile sobie można pozwolić, strasząc dziennikarzy.
1: To już puentując naszą rozmowę, jak to dalej będzie prawnie wyglądać i sama jednostkowa, tak to nazwijmy na potrzeby naszej rozmowy, sprawa pana Dawida Kacprzyka z Szpitala Południowego, no i ta systemowa próba tłumienia krytyki i wchodzenia w taki system państwa, gdzie już afery są nie rozwiązywane do spodu, jak powiedział premier, tylko odgórnie wygaszane i jest ta próba przemilczania.
2: Czy ja uważam, że nie mówię tego jako adwokat, mówię to jako obywatel. Państwo jest w stanie rozkładu i to bardzo wyraźnie widać. Zarówno jeżeli chodzi o instytucje państwa, które no, przestawiły się na jakiś system przeczekiwania i oczekiwania nie wiadomo na co. No, oczywiście władza tutaj próbuje pozorować jakieś ruchy, napina mięśnie tutaj, muskuły, pręży, że będzie oczywiście dalej rozliczać, wsadzać opozycję do więzień, ścigać bezwzględnie. Natomiast no, mam wrażenie, że chyba wszyscy widzą, że to się sypie na naszych oczach. I będą co chwilę wychodzić różnego rodzaju nieprawidłowości i bardzo fajnie, jakby szacunek duży jest generalnie dla środowiska dziennikarskiego, bo powoli zaczyna to wychodzić poza taki, no, w taką bańkę, można powiedzieć, opozycyjną, tylko po prostu zaczynają zabierać głos krytyczny również dziennikarze często kojarzeni chociażby ze stroną rządową. I no, więc to będzie postępowało. No, nie oszukujmy się, że to są symptomy świadczące o rozkładzie formacji politycznej. Premier oczywiście za chwilkę będzie miotał gromy, będzie mówił o różnego rodzaju rozliczeniach, no ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jaką Koalicja Obywatelska przyjęła postawę. Najpierw było przemilczanie, a później bezpardonowe ataki ze strony chociażby Romana Giertycha czy Bartosza Łukowicza, którzy zostali rzuceni na front miotania jakichś pomówień w mediach społecznościowych i gruźb, więc no, to świadczy po prostu o słabości władzy, a nie o tym, że władza czuje się pewnie i silnie. To nie jest nic nowego. Jakby obserwujmy to, jak różnego rodzaju formacje polityczne były w stanie rozkładu i to doskonale było, doskonale widać i dzisiaj.
1: O czym mówił dr Bartosz Lewandowski, adwokat, mecenas, także obrońca Zbigniewa Ziobro. To już dopytam, skoro powiedziałem, jak wygląda sprawa, bo to są nowe informacje z wczoraj w sprawie różnych aspektów prawnych byłego ministra sprawiedliwości.
2: No tak, rzeczywiście mogę potwierdzić, że tak jak napisałem, no, z moich ustaleń wynika, że pani sędzia, która miała rozstrzygać sprawę europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro, została wyłączona. O tym wiemy już przed 3 tygodni, informacja w mediach. Natomiast ja próbuję się dopytać i nie uzyskuję żadnej informacji z sądu, na jakiej podstawie pani sędzia została wyłączona, dlatego że wedle mojej wiedzy od 12 maja akta są w sądzie apelacyjnym w Warszawie. I no, nie spotkałem się przynajmniej z praktyką, żeby były podejmowane czynności procesowe w momencie, w którym sąd nie miał akt. To tutaj jest coś nie w porządku i na razie, pomimo moich pytań i maili w tej sprawie, sąd po prostu milczy, nawet nie doręczając mi postanowienia o wyłączeniu sędziego. Więc no zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa i pewnie będę opinię publiczną państwa informował.
1: O czym mówił Bartosz Lewandowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tak, zaczęliśmy audycję, żebyś wiedział, ale przenosimy się szybciutko do Turcji, do Ankary, gdzie jest Jaśmina Nowak.
2: Dzień dobry Haniu i dzień dobry Państwu. Tak, to prawda, w Turcji dzisiaj u nas godzina 10:16 czasu miejscowego. Stolica Turcji już od kilku godzin żyje swoim rytmem. Bardzo gorąco, za nami taki spokojny poranek, ale ta temperatura bardzo szybko rośnie. Teraz już jest około 27 stopni Celsjusza. No i chociaż oczywiście pewnie większości z Państwa Turcja kojarzy się przede wszystkim ze Stambułem albo z wakacjami, no to można powiedzieć, że w Ankarze znajduje się to centrum polityczne tego kraju. To stąd prezydent Recep Erdoğan prowadzi politykę państwa, która odgrywa dziś niezwykle istotną rolę zarówno w NATO, przed nami szczyt już 10 lipca, ale też w relacjach pomiędzy Zachodem, Rosją i Bliskim Wschodem. A my, drodzy Państwo, od wczoraj jesteśmy tutaj z prezydentem Karolem Nawrockim. Wieczorem odbył się briefing prasowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, podczas którego poruszono m.in. kwestie relacji polsko-ukraińskich, ale także przygotowania do tego zbliżającego się szczytu. Posłuchajmy fragmentu przemówienia pana ministra Przydacza.
3: Jeżeli wydaje się, że Kijowowi czy stronie ukraińskiej, że zamkną usta Polakom, zarzucając im rzekomą prorosyjskość, to są w błędzie. My wielokrotnie

0: Skandaliczna. Myślę, że wielu Polaków już wtedy zrozumiało, że mamy do czynienia z cyniczną grą, a nie z próbą budowania jakiegoś daleko idącego, przyjaznego sojuszu czy relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Ale ja mam nadzieję, że w przyszłości uda się te relacje budować w oparciu o nieco inne komentarze, słowa i być może o nieco inne wartości. Jeśli ktoś chce być częścią zjednoczonej Europy, to ja na miejscu ukraińskich polityków raczej zabiegałbym o sympatię Polski i Polaków, polskiego społeczeństwa, a nie ich obrażam. Natomiast to, że część polskiego establishmentu liberalno-lewicowego trochę na zasadzie psa Pawłowa zawsze, kiedy można skrytykować prezydenta, krytykuje, no to do tego się niestety zdążyliśmy przyzwyczaić. To smutny obrazek, bo to są ci sami ludzie, którzy kiedyś przeprowadzali reset z Rosją i robili wywiady z Miedwiediewem, prawda, teraz się na niego powołują. To są ci ludzie, którzy jak tylko można zaatakować swoje własne państwo i swojego własnego prezydenta, niestety zawsze to robią i staną zawsze po stronie kogoś obcego. Albo Niemców, albo Ukraińców, albo Rosjan, albo każdego innego narodu, tylko nie swojego. To choroba, która się nazywa ojkofobią, niestety część z polskich elit związanych także ze establishmentem medialnym cierpi na tę chorobę.
1: Fragment przemówienia szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. No właśnie, wylot i wizyta w Ankarze, ale jak widzimy te relacje polsko-ukraińskie i cała sytuacja za naszą wschodnią granicą, ona też na pewno będzie jednym z kluczowych tematów poruszanych dzisiaj, ale wracając do tego dnia dzisiejszego, to przed polską delegacją bardzo intensywny czas. On już tak się rozpoczął od wizyty w mauzoleum Mustafy Kemala Atatürka, twórcy współczesnej Republiki Turcji. To jest miejsce szczególne dla Turków. Trudno znaleźć drugą postać, która tak mocno wpłynęła na tożsamość państwa. Jeżeli chodzi o późniejszy plan, prezydent Karol Nawrocki następnie weźmie udział w spotkaniach związanych ze współpracą gospodarczą, a także przemysłem. I to jest, to słowo przemysł jest tutaj bardzo istotne. Turcja od lat rozwija własny sektor obronny. I to właśnie tutaj powstają między innymi słynne drony Bayraktar, o których bardzo często opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale nie tylko oczywiście te drony, to także śmigłowce czy systemy rakietowe. Ankara coraz śmielej buduje taką pozycję regionalnego mocarstwa. No i pamiętajmy o tym, że jest to druga co do wielkości armia w NATO, jeżeli chodzi o liczebność armii i wielkość państwa. Kulminacyjną częścią dnia będzie ceremonia oficjalnego powitania w Pałacu Prezydenckim, a także rozmowy z Recepem Erdoğanem. Według strony tureckiej przywódcy mają rozmawiać o wszystkich aspektach relacji polsko-tureckiej, ale też o sprawach globalnych. Wśród tematów z pewnością znajdzie się to przygotowanie do lipcowego szczytu NATO, sytuacja na Ukrainie, ale też bezpieczeństwo Morza Czarnego i dalsza współpraca. Warto pamiętać, że Turcja faktycznie na tej mapie zajmuje wyjątkową pozycję, utrzymuje, z jednej strony jest oczywiście członkiem NATO, ale z drugiej strony utrzymuje też kanały komunikacji z Rosją. To przecież właśnie tutaj prowadzono te rozmowy dotyczące eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, tak ważna wtedy to sprawa też dla gospodarki Polski. Ankara od lat stara się pełnić taką rolę mediatora, ale też cały czas buduje własną pozycję na Bliskim Wschodzie, w basenie Morza Czarnego. Nie zapominamy oczywiście też o Kaukazie. No i nieprzypadkowo ta wizyta odbywa się właśnie w takim momencie. My coraz częściej słyszymy o tej konieczności zwiększania wydatków obronnych do 5% PKB, o wzmacnianiu wschodniej flanki sojuszu, o tym, jak będzie wyglądała ta architektura bezpieczeństwa Europy. Polska i Turcja, oba te kraje, no, należą do tych państw, które inwestują w swoją armię, które podkreślają też znaczenie odstraszania, a my, drodzy Państwo, przez cały dzień będziemy śledzić przebieg tej wizyty, będziemy towarzyszyć panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w Pałacu Prezydenckim, także podczas tych najważniejszych spotkań delegacji. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić chociaż krótki wywiad z panem prezydentem bądź z panem ministrem Przydaczem i na pewno będziemy tutaj dla Państwa relacjonować wszystko prosto z Ankary. A ja teraz już powoli oddaję głos do studia. Hanna Tracz, dziękuję i do usłyszenia.
2: I do usłyszenia, i z Ankarą jeszcze łączyć się będziemy i z Jaśminą Nowak też, więc proszę być na łączach z nami, z Radiem Wnet.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Piotr Górszczyn, dziennikarz, publicysta, historyk. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Władza się wyleczy, taki to jest tytuł. I jak ulał ten tytuł, pasuje do przypadku pani poseł Pępek z Żywca, która to poseł faktycznie się wyleciła i nawet spełniła swój własny postulat, żeby na badania czekać nie dłużej niż 21 dni i pani poseł w 3 tygodnie faktycznie się przebadała, ale była raczej wyjątkiem, bo pozostali pacjenci musieliby na to samo badanie czekać prawie 2 lata. No i to kolejna afera, która koreluje z tym, co się wydarzy w Warszawie, wcześniej Aleksandrów Kujawski, inne miejsca. Jednym słowem, afery dookoła służby zdrowia zaczynają topić platformę, panie redaktorze, czy to jeszcze za wcześnie?
2: Nie, no ja powiem inaczej. No od kogoś trzeba zacząć realizację 100 konkretów w 100 dni. Co prawda już nie minęło, no ale te 100 konkretów, między innymi brak limitów, brak kolejek do służby zdrowia. No od kogoś trzeba zacząć. No zaczęto od pani poseł Pępek. No powiem tak, no. Jej się udało. No reszcie trochę gorzej, no ale przynajmniej jedna osoba się udała. Więc jak się mówiło kiedyś, że klasa robotnicza pije szampana ustami przedstawicieli swojej władzy, no to teraz można powiedzieć, że naród jest leczony właśnie przez swoich, w imieniu swoich, jak to się mówi, proxy, tak po prostu per procura przez swoich właśnie reprezentantów. Oni są reprezentantami w parlamencie, ale są też reprezentantami w trakcie leczenia. No oni są leczeni, akurat.
1: Ale Roman Giertych na to patrzy inaczej, bo to obok pana Arłukowicza, bo teraz Platforma czy Koalicja Obywatelska mają dwie twarze, twarz Romana Giertycha i twarz właśnie Bartosza Arłukowicza. No to ta pierwsza z twarzy Platformy, Roman Giertych, napisał tak przed 300 minutami na Platformie X. Powtarzam, Trzaskowski i Tusk do dymisji. Posłowie KO chorują i się leczą, a miało być inaczej. Skandal. W Żywcu wielcy śledczy wykryli, że chora posłanka telefonicznie wpisała się do kolejki, a powinna to zrobić bez decyzji lekarza. Rząd do dymisji, rozwiązać parlament, ironizuje Roman Giertych. To ironizowanie to dobra strategia obrończa?
2: No nie, to dobra, ja już też skończę z sarkazmem. On próbował być sarkastyczny, a wyszło bardzo głupio. No nie widziałem tego wpisu, przeoczyłem, chociaż staram się śledzić to, co Roman Giertych od czasu do czasu robi, dlatego że jest bardzo ważną postacią w Koalicji Obywatelskiej. Skąd no jest tak ważną, że tutaj dygresja. Krążyły takie od dawna pogłoski, że właściwie to nie jest tak, że Donald Tusk jest kataryniarzem, a Roman Giertych jest tylko małpką, która tańczy, jak ten kataryniarz zagra. Widać, że jednak Roman Giertych ma taką pozycję, że Donald Tusk niestety musi się słuchać Romana Giertycha, czy też w jakiś sposób pozwalać mu na bardzo dużo. No a wynika to z tego, że Roman Giertych jako adwokat rodziny Tusków dużo o tej rodzinie wie i może szantażować tutaj Donalda Tuska. Ja kiedyś traktowałem całą takie opinie z dużym lekceważeniem, bo wydawało mi się, że człowiek o takiej pozycji politycznej, wręcz potędze politycznej jak Donald Tusk, no, jest poza szantażem, trudno go szantażować, ale z biegiem czasu zacząłem uważać, że na tej opinii nie da się tak zbyć lekceważąco. W niej coś może być. Ja nie twierdzę, że tak jest na pewno, bo nie wiem tego, ale powiem tak, no już 50-50. No, ja bym tego nie lekceważył. Więc z Romanem Giertychem jest tak, że należy niestety śledzić, mimo że on nic wartościowego nie ma do powiedzenia, nie jest to mądry człowiek. Jest to bardzo przebiegły, chytry człowiek, ale mądry człowiek nie jest, to widzimy na załączonym obrazku. Ale niestety trzeba śledzić, no bo po prostu mówię, no to jest bardzo ważna osoba w Koalicji Obywatelskiej, która potrafi według mnie do pewnego stopnia szantażować lidera i także całą partię, tu akurat za pomocą tych swoich fanboyów i fangirls, czyli silnych razem. Co prawda Elon Musk trochę przyciął mu to ostatnio, no ale do tej pory to on miał ogromny wpływ, jak się czyta zresztą komentarze na przykład w Gazecie Wyborczej, są komentarze czytelników, niektórzy próbują rzucić takich bardzo sfanatyzowanych ludzi. To jest 99% to są takie komentarze z linii tej gazecie i ta gazeta też jest całkowicie przejęta w ten sposób przez ten tryb myślenia, więc trzeba na to patrzeć, tak jak już mówiłem. Więc, ale nie pomaga Roman Giertych oczywiście swojemu ugrupowaniu. Oczywiście no, to jest grana tych najbardziej sfanatyzowanych. Oni się tutaj jednoczą. Zresztą metoda zarządzania tego kryzysowego jest taka bardzo chaotyczna, bo na początku było coś takiego, że no, tam nadużycia to co wszędzie się zdarzają, wszyscy inni też mają takie nadużycia, a my tutaj wypalimy u siebie tam rozżarzonym żelazem te nadużycia, wszyscy zostaną rozliczeni i czasem takie głosy słychać. No, tam nie widziałem wiceministra Tomczyka, Donald Tusk tak mówił, widziałem wypowiedź taką Michała Szczerby, ale jednocześnie zaczęła się inna zupełnie zarządzanie kryzysem, czyli dyskredytowanie sygnalisty, czyli no, i właściwie każdego, kto tutaj może coś powiedzieć. No i dziennikarz kanału Zero, który to wykrył, Patryk Słowik, już jest psiorem, bo dostawał jakieś nagrody, między innymi nagrodę dla dziennikarzy ekonomicznych z NBP-u, co prawda dostawał też Grand Pressa, który z zupełnie drugiej strony barykady, no ale w tej opowieści takie rzeczy tylko przeszkadzają. Więc Patryk Słowik już jest pisiorem, redaktor Joanna Miziołek, która podała jakiegoś tweeta, powołując się na telewizję Republika, która coś tam twierdziła na temat Marcina Kierwińskiego, padła ofiarą napaści właśnie wspomnianego ministra Kierwińskiego, mimo że właściwie ona tylko podała tego tweeta, no to jakaś absurdalna, ale też niepokojąca historia. Bartosz Arłukowicz, który tam wpisy o tym, że ten doktor zostanie sam i będzie musiał odpowiadać na trudne pytania. Czyli zaczęła się zupełnie inna jednocześnie tutaj narracja sprzeczna z tą pierwszą, to one w sumie się wykluczają, to powoduje, że to właściwie no, się znoszą nawzajem i to jakichś pozytywnych efektów dla Koalicji Obywatelskiej według mnie nie będzie. Znaczy na pewno też jest tak, że to ja lubię takie porównanie, bo to często ludzie się tak zastanawiają, no jak to jest, była taka wielka afera tu i tam i tak, no i nie wiem, Koalicja Obywatelska nadal ma wysokie notowania. Albo to jest też jeszcze zarządów PiSu, też przeciwnicy PiSu tam się przeżywali. No jak to jest, ten głupi naród tutaj widzi, że ten PiS kradnie, a tutaj poparcie ma. No dlatego, że to są wielkie siły polityczne, które mają ogromne poparcie, takie naturalne, wyrobione przez lata naturalne poparcie w określonych grupach społecznych, wręcz klasach społecznych. No i te klasy społeczne nie mają dokąd pójść, jak już coś ta ich partia złego zrobi, już nie przesądzając, czy afery pisowskie były prawdziwe, czy nie. Ale chodzi mi ogólnie o odczucia społeczeństwa. Więc ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej, to oni za bardzo nie mają dokąd pójść. Nie ma jakiejś tam wice Koalicji Obywatelskiej, na które mogą przerzucić swoje głosy. Oni mogą nie pójść na wybory i to jest ryzyko ogromne dla Koalicji Obywatelskiej, skądinąd wydarzenia w Krakowie pokazały, że ten mechanizm może już funkcjonować i to w takim poważnym stopniu. To aktywizuje wyborców innych partii, tych na kontrze do Koalicji Obywatelskiej, żeby poszli. To też wywołuje jakieś takie ruchy, może wywołać ruch odśrodkowy w koalicji akurat rządowej. Tu pewnie chodzi o Koalicję Obywatelską, tylko koalicję rządową, bo jeśli totalnie zwasalizowana lewica, no wazeliniarska wręcz często wobec Donalda Tuska, teraz w Warszawie zaczyna fikać i nie chce udzielić absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu, to znaczy, że lewica nagle też postanowiła coś ukraść dla siebie przy całej tej aferze. Nie twierdzi, że nie ma w ogóle afery, tylko o, jest afera, ale to nie my. W związku z tym my się od tego dystansujemy i po raz pierwszy tutaj od dłuższego czasu nowa lewica pokazała, że potrafi czasem się suwerennie zachować, niezależnie od tego, jakie są intencje tej gry i jakie są cele, bo być może to jest jakaś taka doraźna.
1: Czy to jest też tak groźba, nie jest duża, bo w Radzie Warszawy na 60 mandatów radnych, to też pytanie, iluż radnych ma Warszawa, na to stara jeszcze piosenka Kazika na ten temat była, to Platforma 37, więc głos lewicy niewiele tutaj zmienia, bo ma
2: ja
1: samodzielną
2: wiem o tym, ale
1: większość.
2: To jest takie demonstracyjne działanie. Czy koszt jest niski, w tym sensie, że lewica nic nie ryzykuje, poza tym, że zrobi dużo szumu wokół siebie, że to super zysk jest, no, prawdę powiedziawszy, no bo nie zaszkodzi swojej pozycji w koalicji rządowej, a wyjdzie jednocześnie jako tutaj cała na biało. No, to nie my byliśmy w saloniku VIP. Więc, ale no... do tej pory lewica nie pozwalała sobie na takie wybryki, wręcz przeciwnie, no jeśli się popatrzyło na wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, to on był bardziej tuskowaty niż Donald Tusk jest sam tuskowaty. Więc to jest jeden symptom. Może więcej nie będzie tych symptomów, ale może być też tak, że tutaj ja też przypominam, że jeśli ktoś chce oceniać politykę, to takie stare przysłowie o tym pochyłym drzewie, na które wszystkie kozy skaczą, to jest najlepsze przysłowie o polityce. No, że w pewnym momencie jakieś takie wielkie, potężne drzewo się robi coraz bardziej pochyłe i wtedy już naprawdę najmniejsze kuski na to skaczą. No i to może być ten moment, że lewica sobie pomyślała, o, ta koalicja obywatelska się pochyliła, trzeba trochę z tego skorzystać.
1: No i rzeczywiście nagle Donald Tusk staje się takim pochyłym drzewem, na którym nawet Czarzasty uznał, że może trochę skoczyć, bo a nuż mu to przyniesie jakiś zysk.
2: Jak jest naprawdę, to jest osobna sprawa. Ważne jest to, że niektórzy ludzie tak mogą zacząć myśleć, nie? I to uruchamia mechanizm. Oczywiście, jeśli drzewo nie jest pochyłe, no to się odbiją, spadną się, potłuką boleśnie, ale może nagle się okazać, że drzewo jest pochyłe i się coraz bardziej pochyla. No to wtedy chętnych, odwaga tanieje i chętnych przybywa. Wydaje mi się, że ten straszny, wszechwładny Donald Tusk, który wszystko ogarnia, już takiego wizerunku nie ma i chyba powoli w swojej partii nie ma, tylko że partia jest o tyle bezradna, mówię o Koalicji Obywatelskiej, że nie ma na kogo innego się tam orientować. No Donald Tusk jest jedyną osobowością i osobistością w tejże partii. Też sam zadbał o to. Reszta to są naprawdę jakieś osoby z trzeciego szeregu. O, zwrócę uwagę, że osoba, która od czasu do czasu jest kreowana na taką ważną osobę, która może być tutaj potencjalnym następnym liderem, mówię o Radosławie Sikorskim, to akurat teraz on zniknął. Jego nie ma. Radosława Sikorskiego nie ma. On zawsze robi tak, jak są jakieś kłopoty. I to jest skądinąd. Jest mądre, ale mądre tylko na takim poziomie taktycznym, że to redukuje straty, no ale wtedy taki człowiek nie będzie liderem. No ci, którzy się teraz wysuwają do przodu, według mnie szaleńczo, czyli Roman Giertych i Bartosz Arłukowicz, raczej też nie przejmą tej partii. No to nie jest ten rozmiar i potencjał obu tych panów. Ale gdyby to byli ludzie do większego potencjału, to często tak się robi, że ludzie się rzucają do takich szarż, właśnie wydawałoby się beznadziejnych, po to, żeby pokazać swoim zwolennikom, uwaga, słuchajcie, ja jestem zdeterminowany, zdesperowany i prawdę powiedziawszy za mną tylko możecie pójść, bo każdy inny was poprowadzi do klęski.
1: Patrzę też na to, jak pan opisał tą aferę, panie redaktorze, na łamach tygodnika Sieci. No i tutaj rzeczywiście wyłania się bardzo ciekawa kariera polityczna pana Dawida Kasprzaka i to, jak pan były już radny, były działacz Platformy, no, który dużo robił, jeżeli chodzi o młodzieżówkę, tworzył nową generację. Jak to była postać, no taka rzeczywiście... Trzeba powiedzieć, nawet bardzo ważna dla Platformy. Specjalnie dla niego powołano nową młodzieżówkę, żeby mógł zostać jej przewodniczącym.
2: Chyba wyglądało tak, że tę młodzieżówkę powołano nie tyle dla niego, co do przejęcia i skasowania starej młodzieżówki, czyli Młodych Demokratów, a on był wykonawcą tego zadania, jako szef tej nowej generacji, tak się ta organizacja nazywała. No i z tego, co tam czytamy w różnych mediach, no to jemu się to zadanie udało. Ci młodzi demokraci zostali, a zleceniodawcą skądinąd tutaj ważna informacja, był Marcin Kierwiński, też no, mega ważna osoba w Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformie.
1: Było tak, że nie dawał jako sekretarz generalny pieniędzy młodzieżówce, bo właśnie chciał, żeby doszło do zmian kadrowych, między innymi miał chcieć, żeby szefem tej młodzieżówki młodych, czyli Młodych Demokratów, został pan Kasprzyk. Na to nie chciała się zgodzić inna grupa. Lobbować, mediować miał tam Radosław Sikorski, który został ograny przez Kierwińskiego. Żadna nowość. I koniec końców skończyło się likwidacją Stowarzyszenia Młodzi Demokraci i powołania nowej generacji. Za wszystkim faktycznie stał w tle Marcin Kierwiński.
2: No tak. To zresztą ten drugi rozdział tego, czyli akurat tutaj, czyja bardziej jest to afera Rafała Trzaskowskiego czy Marcina Kierwińskiego, no to Marcin Kierwiński teraz akurat jest w lepszej chyba sytuacji, chociaż można powiedzieć, że to jest bardziej jego afera, ale no tak ładnie to rozegrał, że ze wszystkiego tłumaczy się Rafał Trzaskowski, zresztą głupio się tłumaczy, no bo miał tę wpadkę na temat właśnie, czy był informowany, czy nie był informowany. ale też przeszła chyba niezauważona taka wypowiedź Julii Piteriusz, no emerytowanej, można w cudzysłowie powiedzieć, polityczki Platformy Obywatelskiej, no bo ona chyba już nie pełni żadnych funkcji, nie wiem, czy jest członkiem, no ale w swoim czasie była ważną osobą w Platformie i tutaj w Warszawie. I ona w tej wypowiedzi dawała komuś wywiad akurat w tej sprawie, że bez symbolicznej pieczątki Marcina Kierwińskiego to w Warszawie żadna decyzja personalna nie była możliwa. Że po prostu on o wszystkim wiedział, on o wszystkim decydował, a patrząc na tę bardzo bogatą galerię, zdjęcie tego młodego pana lekarza Dawida Katprzyka, no to widać, że on znał wszystkich, wszyscy się tam z nim chętnie fotografowali, czy on z nimi, że to był człowiek no, o ważnej pozycji tutaj w tych strukturach warszawskich, czy w ogóle Koalicji Obywatelskiej. Nie jest przypadkową osobą, której nikt nie znał. Był doskonale znany, to też jest tak, no dobrze wiemy, no obaj dobrze wiemy, że środowisko polityków jest bardzo rozplotkowane. Może wszystkie inne też są, no ale akurat to jest sfera naszej pracy i takie historie, że ktoś jeździ, jakiś bardzo młody jeździ jakimś bardzo dobrym samochodem, to jest temat do plotek. To nie jest tak, że to jest niezauważone, no że on przecież musiał przyjeżdżać tym samochodem gdzieś. Ktoś to widział, ktoś powiedział. No w polityce jest sporo złośliwców, którzy nadają, a ten Katprzyk, no to sobie kupił pana Merę i nie wiadomo, taki młody już jeździ Panamerą. No, tak, takie skarżypyty są w polityce, oni nadają na siebie nawzajem, gadają, więc ja absolutnie nie wierzę, żeby te rzeczy nie rozchodziły się, żeby ludzie nie wiedzieli o tym. No, to są jakieś bajki, to jest po prostu kłamstwo i takie ściema dla naiwnych.
1: I rzeczywiście wydaje się, że w tej chwili Platforma próbuje w jakiś sposób wyjść z tego kłopotu, a to jeszcze wzięliśmy na warsztat Romana Giertycha, to weźmy drugiego, czyli Bartosza Arłukowicza, który z kolei nie ironizuje, tylko zdaje się po pierwsze wszystkim zarzuca to samo, czyli że wszyscy działali podobnie jak działał pan Kacprzyk, jak działacze Platformy, niech rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy nie był członkiem Platformy i nie wepnął się do kolejki na SOR-ze przed osoby potrzebujące pomocy. No i drugie, że gdyby on to ujawnił, to dopiero by było, czyli taka próba trochę zastraszenia i dziennikarzy, i polityków, że jeżeli będzie tak grać, to my spróbujemy utopić także waszych przedstawicieli, że kiedyś coś nie tak robili w służbie zdrowia.
2: Nie, nie wiem, czy to jest dobra taktyka taka, że kiedy Koalicja Obywatelska mówi, PiS jest taki sam jak my, a to znaczy, że my jesteśmy tacy sami jak PiS. No to jest partia, która szła do władzy, utrzymywała tę władzę, mówiąc, że ona rozlicza afery i zbrodnie pisowskie. Nagle mówi, a my jesteśmy tacy sami. No to jest uderzenie się, to tak jakby, nie wiem, no papież powiedział, że jest osobą niewierzącą trochę. No to takie uderzenie w jądro wiary wyborców Koalicji Obywatelskiej. Faktem, że dla nich jest ważniejsze to, że oni bardziej nie lubią PiSu niż lubią Koalicję Obywatelską i to ich trzyma. To wiadomo z badań, to nie jest akurat moja opinia, się opieram tutaj na badaniach, że to ich trzyma przy Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy byle nie PiS, czy właściwie byle tylko nie PiS, no ale mimo wszystko to jednak uderza, no to jest jakaś część tych ludzi, którzy tego, im jest to trudno znieść i oni tego nie są w stanie zaakceptować, zresztą bardzo wielu tych rozpolitykowanych ludzi, którzy nie są, nie wiem, dziennikarzami, nie są jakimiś tam, nie wiem, działaczami politycznymi, tylko po prostu są zwykłymi obywatelami, ale aktywni politycznie, uczestniczą w różnego rodzaju dyskusjach. No znamy takich ludzi z własnego otoczenia, jakichś tam, nie wiem, wujków, ciocie, kuzynów i tak dalej, którzy non-stop dyskutują o polityce. No i ci ludzie akurat, no teraz, bo oni zawsze mają takich swoich sparring partnerów, czy to na mediach społecznościowych, czy w realu, z którymi dyskutują, takich sparring partnerów politycznych z drugiej strony. No to teraz oni, no prawdę powiedziawszy, no nie mają z czym, po prostu nie mają mocnych argumentów za sobą, no oni muszą się bronić, oni muszą się tłumaczyć, to tłumaczenie, no ono dobrze nigdy nie wyjdzie, więc... Ale wracając tutaj do Bartosza Arłukowicza, to ja jestem w szoku. Dlaczego on, czy w szoku? No w zdziwieniu. No po co on wchodzi? To jest eurodeputowany z zachodniopomorskiego.
1: Ale jak widać,
2: ma jedno czy drugie zdjęcie z panem Kacprzykiem, ale zawsze mógłby powiedzieć, to nie moja ręka, ale on się rzucił na to. To jest trochę niepojęte dla mnie. No, taki instynkt, polityczny instynkt samozachowawczy powinien mu podpowiedzieć, żeby jednak schować się, nie gadać, nie przyjmować zaproszeń do mediów przez jakiś czas, pojechać na urlop, cokolwiek. No, ale po co to robi? Walczy w sumie o sprawę, która według mnie będzie sprawą przegraną.
1: Ale może musi walczyć, może walczy dlatego, bo te różnego rodzaju powiązania są tak wyraźne i tak mocne.
2: Nie, on się sam wysuwa. No to, że on jest na kilku zdjęciach, to inni też są na zdjęciach z panem Krzykiem.
1: Ale też jakoś zna czują, członków Rady Nadzorczej, zna też zarząd, tam jest jego była wiceminister zdrowia, więc jest zaangażowany.
2: Ta wiceminister jest absolutnym no-name'em, to by napisał pan poseł Cieszyński drugi, trzeci raz i by się skończyło. Naprawdę sprytny polityk, doświadczony, a Bartosz Arłukowicz jest politykiem o długim doświadczeniu, zna tysiąc sposobów, żeby się wymiksować z takiej historii i być przez chwilę nieobecnym w debacie publicznej. Ale no nie, no ma jakąś motywację oczywiście, żeby w tym uczestniczyć, ale ja nie przyjmuję takiego wytłumaczenia, że on musi to robić. Ja w to nie wierzę. On chce, on ma jakiś cel, nie wiem jaki, no możemy tutaj sobie zgadywać, ale to nie jest tak, że on musi. On po prostu sam tutaj się wysunął jako frontman.
1: Wysunął się, bo może liczy, że ma coś do odegrania, że to jest taki kryzys, tak głęboki, że Donald powie, no Bartosz, tylko ty.
2: Zgoda, tak. Tak może być. To brzmi rzeczywiście wiarygodnie i tak rzeczywiście może być, że on uważa, że on na tym kryzysie wygra. No bo tak, cała partia poleci, no, straci w jakichś tam słupkach i tak dalej. To jasne, no ale wewnątrz partii zawsze są jakieś takie przesunięcia. Ktoś idzie do góry, ktoś idzie w dół. No i że on nie zmieni partii, on nie pójdzie już nigdzie indziej, no byłoby absolutnie bez sensu, no może się tylko już wypisać z polityki, więc jak on trwa, a też jest taka zawsze nadzieja, że okej, teraz przegraliśmy, zawaliliśmy sprawę, no ale za jakiś czas się odbudujemy, tutaj ta sinusoida pójdzie w górę, no, ludzie trochę zapomną o tym, i wtedy Bartosz Arłukowicz będzie miał tam ileś pozycji wyżej w tej partyjnej hierarchii. No tak, to jest bardzo możliwe.
1: Szczególnie to polityk, który kiedyś aspirował nawet do przywództwa lewicy, o czym mówiła ostatnio Anna Maria Żukowska, że jego zdrada z lewicy do Platformy była całkiem zaskoczeniem, szczególnie, że dla wielu właśnie był uważany jako możliwy, potencjalny przyszły nawet lider lewicy.
2: No, ja go pamiętam z tamtych czasów jako takiego bardzo ostrego antytuska, no bo on wpłynął na jako członek komisji śledczej w aferze hazardowej i był jednym z najbardziej takich aktywnych, sprawnych i ostrych członków komisji. On naprawdę zadawał bolesne ciosy Koalicji Obywatelskiej. To przejście na drugą stronę rzeczywiście było ogromnym zaskoczeniem. To był taki człowiek, który zdawało się rzeczywiście, że to jest ktoś taki lider, który może dać, no ale pamiętajmy, na Lewicę straciło to chyba z dwóch liderów na rzecz Platformy, bo przecież i Grzegorz Napieralski, tak? No w sumie Leszek Miller też się przewinął jako eurodeputowany, taki wspólny. No,
1: teraz o tym się nie pamięta. Zresztą z poprzednich tygodni sieci, skoro reklamujemy aktualne, to jeszcze poprzedni świetny felieton Bronisława Wilsztajna o Leszku Millerze.
2: A 50 jeszcze... twarzy Leszka Millera, może powiedzieć.
1: Tak jest, ale żeby było ciekawiej, to mało kto pamięta, ale jeszcze na początku kadencji aktualnego prezydenta Leszek Miller mówił do Donalda Tuska śmielej, nie ma weta prezydenta, jest jeden rząd, jeden ośrodek władzy, ignorować weta prezydenta. Jeszcze kilkanaście tygodni temu, parę miesięcy temu Leszek Miller, jakby ktoś odszukał jego wpisy sprzed tych 8-10 tygodni, czy 3-4 miesięcy, no to jeszcze Leszek Miller, to może 4 dni, ale 8 miesięcy, to Leszek Miller był najbardziej zajadłym obok Romana Giertycha zwolennikiem Tuska.
2: No, coś nie wyszło, nie został przytulony i według mnie teraz może grać na to, żeby się znaleźć na liście wyborczej do parlamentu z listy Grzegorza Brauna na przykład. Teraz może o to grać, no bo to taką ma narrację i został zauważony akurat przez wiele osób, które nagle go polubiło, co ja uważam za absurd w ogóle całą tę sytuację, jakieś szaleństwo, no ale zdarza się to. No ale no, Leszek Miller ma 80 lat, jakoś widać, nie brakuje mu siły i energii, jakoś tam ciągle nie chce się wycofać z polityki. Natomiast wracając do Bartosza Rółkowicza, to jest człowiek odpowiednio młodszy, nie pamiętam, który to jest rocznik, 70 któryś, więc ciągle jeszcze łapie się w taką półkę potencjalnego lidera i tutaj możemy rzeczywiście jakieś takie fantastyczne wizje zacząć snuć. No, Rafał Trzaskowski stracił tę szansę. On już nie będzie jakimś kandydatem na cokolwiek, przegrał dwa razy wybory prezydenckie. Wydaje się też, że to jest człowiek, i wszyscy chyba mają świadomość tego w Koalicji Obywatelskiej, w ogóle w mediach też, że to jest człowiek, nie jest to typ aktywnego polityka. To jest człowiek, który taki, nie wiem, chyba woli jakąś taką bardziej spokojną, refleksyjną pracę, a nie nawalanie się. Taka też przecież była jego prezydentura w Warszawie, rządzili wiceprezydenci, nie on, jego to chyba w ogóle nie interesowało albo interesowało bardzo mało. Radosław Sikorski, który tu jest kreowany na przywódcę, to już jest starszy pan i to bardziej pan, który lubi się wyżywać w internecie, a nie robić coś realnie. Mam duży kłopot z nawiązywaniem jednak kontaktów nawet wewnątrz własnej partii. No i robi się pusto. No miał być Adam Szłapka takim wychowańcem Donalda Tuska, no ale to chyba też nie jest ten format osobowościowy, żeby zostać przywódcą. Tam się mówiło o tym panu rzeczywiście zdolnym człowieku, tak, to opinie tu są pozytywne, panu Marchewce, wiceministrze, polityk zachodniopomorskiego, że to jest ktoś sprawny, no ale opinia publicznego w ogóle jeszcze nie zna. No i nagle tu objawia się Bartosz Arłukowicz, polityk rozpoznawalny, bardzo energiczny, agresywny przy okazji, co akurat jego wyborcom się pewnie podoba. O dość dużym doświadczeniu politycznym, więc kto wie, czy on nagle nie zobaczył siebie jako następca tronu.
1: O czym mówił nasz gość, którym był dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci, ale też Telewizja w Polsce 24, Piotr Gursztyn, redaktorze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Nocne powtórki w net.